0: Sapiesiewicz będzie chciał podważać tę decyzję, no to będzie poza prawem.
1: Mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski.
0: Jeżeli miałbym sugerować jakiekolwiek narzędzia Radosławowi Piesiewiczowi, to może warto byłoby wziąć pióro i pisać to, co się wydarzyło w formie takiego samokrytycznego pamiętnika.
1: Wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Pekol, Marian Kmita nie wyobraża sobie, by jego decyzje były podważone.
2: Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
1: Korzeniowski i Kmita mają współpracować przynajmniej do czasu wyborów w PKOL-u. Te planowane są na wiosnę przyszłego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Turyści, którzy chcą odpocząć tej jesieni na Podlasiu, w Bieszczadach, Warmii lub Mazurach, mogą ubiegać się o specjalne czeki turystyczne. To dofinansowanie do odpoczynku w wysokości 300 zł. Takie czeki przyczyniają się do zmniejszenia liczby nielegalnie działających kwater dla turystów, mówił w TOK FM dr Paweł Cewiński z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
4: W wielu miejscach one zmniejszyły szarą strefę, bo żeby dostać te pieniądze, to właściciele różnych kwater musieli po prostu zgłosić tą działalność, wyjść w cienia. No i rzeczywiście w badanych gminach ta liczba legalnie rejestrowanych obiektów wzrosła, z tego co się orientuje.
3: O przyznaniu takiego bonu decyduje kolejność zgłoszeń. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie zakończyła się już pierwsza tura naboru. Na Podkarpaciu rozpoczęła się w poniedziałek, a na Warmii i Mazurach wystartuje 29 września. Kolejne informacje w TOK FM o 3. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie. Nad ranem uwaga jednak na silne mgły. W zachodniej części kraju przewaga chmur i tam przelotny deszcz i miejscowe burze, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 17 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest wtorkowe poranne EKG, a w naszym studiu profesor doktor habilitowany Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Dzień dobry.
7: Witam pana, witam słuchaczy.
6: Rząd niedawno przyjął Krajowy Program Poszukiwania Surowców Krytycznych. No i za chwilę powiemy, z czym to się może wiązać, jeżeli chodzi o poszukiwanie tych surowców, ale dla jasności dalszej części naszej rozmowy wyjaśnijmy, czym jest ten dokument, no i jak bardzo jest nam potrzebny.
7: Tak, ten dokument porządkuje i wprowadza, można powiedzieć, drogowskazy na najbliższych kilka lat, bowiem będzie realizowany od bieżącego roku do 2033, a później zapewne będzie przedłużany. Co jest istotną rzeczą, również zapewnia finansowanie realizacji prac przewidzianych w tym programie. Najogólniej mówiąc, Polska, tak jak inne kraje, muszą myśleć o swojej przyszłości, o swoim bezpieczeństwie surowcowym. To bezpieczeństwo możemy obserwować w obecnych czasach, jest bardzo silnie naruszane, czy też podważane. Łańcuchy dostaw są przerywane, ceny rosną, a do tego dochodzą również różnego rodzaju instrumenty stosowane przez państwa, które na przykład są monopolistami, czy prawie monopolistami w produkcji niektórych kopalin.
6: Na przykład Chiny.
7: No, na przykład Chiny w zakresie pierwiastków ziem rzadkich. No i to tworzy określone trudności funkcjonowania gospodarki. Unia Europejska podjęła przed kilkunastoma laty pewien powolny proces analizowania, czym dysponują kraje członkowskie, jaka jest możliwość wzbogacenia tej bazy surowcowej, a również jak stworzyć czy poprawić pewien klimat inwestycyjny dla sektora mineralnego w Europie. No bo nie mówmy, przecież bez powodu nie był najlepszy. No i wynikiem tej ewolucji działalności było wydanie w 2024 roku takiego rozporządzenia Unii Europejskiej o minerałach krytycznych. I wszystkie kraje członkowskie w ślad za tym rozporządzeniem musiały przygotować projekt Krajowego Programu Poszukiwań Surowców Krytycznych. Polska również to zrealizowała. Minister Środowiska za pośrednictwem głównego geologa kraju zlecił to Państwowemu Instytutowi Geologicznego. Myśmy we współpracy z innymi jednostkami, AGH, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, po kilkunastomiesięcznej pracy przygotowali ten dokument.

0: Został on przyjęty przez ministra, a następnie przedstawiony do akceptacji i przyjęcia przez rząd. Rząd to wreszcie uczynił i mamy podstawę, którą powiedziałem, możemy realizować w najbliższych latach.
1: Mamy dokument, no i teraz chyba najciekawsze jest to, w jaki sposób te poszukiwania tych surowców będą prowadzone. Czy państwo mają jakieś, nie wiem, dane, szacunki, gdzie, czego szukać?
0: Oczywiste, że tak. My nie jesteśmy w próżni wiedzy. Mam ze sobą, czego państwo nie zobaczą, pozycję, która jest fundamentalną dla rozwoju poszukiwań czy planu poszukiwań, mianowicie bilans zasobów perspektywicznych kopalin Polski. To jest wydawane przez Państwową Służbę Geologiczną co mniej więcej 10 lat. Kompendium zbierające wszystkie strumienie wiedzy płynące z różnych stron. Tak, od instytutów naukowo-badawczych, publikacji krajowych i zagranicznych, od firm, które realizują w ramach koncesji swoje programy poszukiwawcze i realizują zagospodarowanie złoża. I z tego wszystkiego jest oczywiście gromadzona pewna baza wiedzy, którą my jako Państwowa Służba Geologiczna zarządzamy, gromadzimy, udostępniamy. I na tej podstawie można oczywiście wnioskować, czy są na przykład obszary właśnie perspektywiczne co do tego, że będzie można po przeprowadzeniu bardziej szeroko zakrojonych badań udokumentować występowanie tych złóż, albo takie, co do których mamy bardzo wstępne przesłanki na podstawie na przykład analogii, że na świecie gdzieś podobne kompleksy skalne z podobnego wieku zawierają ciekawe minerały i powinniśmy ich szukać. A więc mamy tę wiedzę. Ta wiedza jest w tym bilansie, jak powiedziałem, jak również w tym raporcie. I ten raport koncentruje się na kilku wybranych zagadnieniach. Po pierwsze, koncentruje się na tym, ażebyśmy rozwinęli bazę tych surowców krytycznych, które mamy. Ta lista Unii Europejskiej obejmuje 34 surowce, tak? Ale spośród tych 34 surowców, 4 są w Polsce produkowane i to na niemałą skalę, czasem na skalę taką światową czy europejską. Żeby słuchacze o tym wiedzieli, to można powiedzieć tak. Miedź, która jest, warunkuje wszystko, cały przemysł elektrotechniczny, nie ma lepszego.
1: Którą na świecie ustawiają się kolejki.
0: Absolutnie tak. No więc mamy jedne z największych zagłębi miedziowych na świecie. Zarówno te, które są eksploatowane, jak i te, które są już udokumentowane i są w fazie przygotowania, zagospodarowania, na przykład złoże Nowa Sól. Więc będziemy w dalszym ciągu kładli nacisk na poszukiwania i dokumentowanie zasobów rud polimetalicznych, rud miedzi w Polsce.
1: I jakie jeszcze skarby możemy mieć pod ziemią?
0: Inne, które już są na tej liście, to jest hel, który towarzyszy złożom gazu ziemnego. Hel jest używany w niezwykle wielu ważnych aspektach, a zwłaszcza, o czym mało kto sobie zdaje sprawę, produkcja półprzewodników wymaga atmosfery helu, który jest gazem obojętnym, szlachetnym, prawda, i nie reaguje z różnego rodzaju czynnikami, a półprzewodniki nie mogą mieć żadnego defektu w swoim składzie, tak? Nie może być tam żadna domieszka jakiegokolwiek, nawet najmniejszej ilości, w związku z czym hel bardzo pożądany i my go produkujemy. Wreszcie, co jest bardzo istotną rzeczą, wszyscy jesteśmy w otoczeniu, w którym są jakieś części metalowe. Przetwarzanie metali, hutnictwo było dla krajów Europy zawsze źródłem bogactwa i rozwoju cywilizacyjnego. Ale proces pozyskiwania stali i innych stopów wymaga procesów wielkopiecowych, tak? Które potrzebują czego? Koksu. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiej, który ma złoża węgla koksowego i który je wydobywa i oferuje na rynek europejski. Mówiąc potocznie, my moglibyśmy zalać Unię Europejską koksem i każda tona byłaby kupiona, gdybyśmy mieli możliwość zwiększenia wydobycia. No i wreszcie czwarty, o którym mało kto zdaje sobie sprawę, surowiec z listy krytycznych surowców Unii Europejskiej, to są skalenie, które są niezbędne w wielu procesach przetwórczych. A więc te cztery grupy, na nich koncentrujemy te nasze badania, czyli powiększyć bazę tego, co mamy. Ale również jesteśmy w stanie udokumentować jeszcze w lepszym stopniu poznania, na przykład rudy polimetaliczne molibdenu, wolframu, które występują w rejonie Myszkowa, czy też rudy cynku, ołowiu, które występują w rejonie Zawiercia. Ogromne złoża na skalę światową, tak? I tu nawet może nie chodzi o sam cynk i ołów, tylko o pierwiastki, które towarzyszą zarówno tym złożom z Myszkowa, jak i tym z Zawiercia, które się odzyskuje w procesie przerabiania, a są to pierwiastki, które w nowoczesnych technologiach no, są po prostu niezbędne. Mało kto w Polsce wie, że my z rud polimetalicznych, na przykład miedzi, odzyskujemy taki pierwiastek, o którym mało kto nawet w szkole słyszał, ren. Ren jest pierwiastkiem, którego funkcjonalność została określona dopiero kilkanaście lat temu, a zastosowanie kilka lat temu. Mianowicie dodatki niewielkiej ilości tego renu powodują nieprawdopodobny wzrost odporności na wzrost temperatury topnienia, ale również i twardości i tak dalej, więc cała przemysł lotniczy, kosmiczny, no, rakietowy, gdzie występują wysokie temperatury przy prędkościach, które są przy stosowaniu tych rakiet, ten ren jest niezbędny, prawda? I Polska jest jednym z niewielu krajów na świecie, który produkuje ren.
1: To jeden z tych pierwiastków ziem rzadkich, o których głośno było w ostatnim czasie, no bo trwa na świecie wyścig o te pierwiastki ziem rzadkich. Czy my jesteśmy w stanie do tego wyścigu stanąć?
0: No jest pytanie, czy powinniśmy do niego stawać, tak? Bo można powiedzieć tak, jeżeli my nie jesteśmy konsumentem pierwiastków ziem rzadkich, bo my nie mamy póki co przemysłu wysokich technologii. Mówię tutaj o produkcji półprzewodników, prawda, i bardzo wyspecjalizowanych różnych tego typu procesach. Więc możemy stanąć do tego wyścigu po stronie poszukiwania i dostarczania na rynek, a w ten sposób łagodzenia napięć po stronie popytu i podaży, czyli wpływając na lepszą dystrybucję, na bezpieczeństwo dostaw, na brak przerywania łańcucha dostaw, więc powinniśmy oczywiście w tym wyścigu funkcjonować i być obecni, a być może z czasem, mając własne zasoby tych pierwiastków ziem rzadkich, moglibyśmy rozwijać te przemysły wyspecjalizowanych technologii również w kraju, tak, na zasadzie lokowania tutaj inwestycji partnerów zagranicznych, czy też rozwoju własnej myśli naukowej, co też przecież się dzieje.
1: I te pierwiastki ziem rzadkich mogą tu pod naszą ziemią występować?
0: No, mało kto to jest w stanie pojąć, więc myślę, że i większość radiosłuchaczy też tego nie wie. Pierwiastki ziem rzadkich, ta nazwa jest konfuzyjna, dlatego że one nie są rzadkie, one są bardzo powszechne.
1: Tylko trudne w wydobyciu.
0: Trudne i one występują w bardzo małych ilościach, tak? Czyli trzeba przerabiać bardzo dużo skały nośnikowej, żeby odzyskiwać te bardzo niewielkie zawartości pierwiastków ziem rzadkich. Dlaczego ta nazwa się wzięła i jest stosowana historycznie? Po prostu, bo kiedyś poziomy detekcji nie wychwytywały tych ilości, tych pierwiastków, które były obecne w skałach, tak? Czyli po prostu ich nie widzieliśmy. Im bardziej dokładny instrument, tym więcej się widzi, tak? Więc teraz widzimy więcej. Zapewniam Państwa, że w każdym miejscu można znaleźć pierwiastki ziem rzadkich, tylko w tych bardzo niewielkich ilościach.
1: Panie profesorze, czy w obliczu chińskiej dominacji na tym rynku, czy my jesteśmy w stanie dzięki temu programowi, o którym mówimy, temu programowi poszukiwań surowców krytycznych, choć trochę uniezależnić się my jako Polska, my jako Europa od tych dostaw z zewnątrz?
0: Co jest celem tego rozporządzenia Unii Europejskiej? Tam są zapisane kilka tych ważnych celów, ale jednym z tych, który się tam przewija, jest powiedzenie tak. Unia Europejska, żeby być niewrażliwą albo eliminować bądź zmniejszać to ryzyko zakłóceń łańcucha dostaw, powinna zapewnić, że 10% konsumpcji surowców mineralnych niezbędnych dla gospodarki i przemysłu musi pochodzić z wewnątrz Unii Europejskiej. No to jest nic innego jak przesłanka do tego, słuchajcie, musicie w każdym państwie członkowskim szukać, czy nie macie takich zasobów, jeśli nie macie, rozwijać i eksploatować. No i myślę, że to w konsekwencji po realizacji tego programu we wszystkich krajach Unii Europejskiej może doprowadzić do wzrostu bazy, a tym samym oczywiście pewnego osłabienia tego, co jest obecnie na rynku wyczuwalne, czyli tej dominacji chińskiej.
1: A inne kraje Unii już prowadzą podobne programy poszukiwania?
0: Każdy kraj miał obowiązek przygotowania takiego programu jak my, przekazać go do Unii Europejskiej. Unia zgłaszała bądź nie zgłaszała swoich uwag, swoje uwagi. I teraz każdy kraj, który jest członkiem Unii Europejskiej, musi sprawozdawać każdego roku informacje o postępie w realizacji tych prac, no i pokazać na końcu raport końcowy, co się udało w wyniku tej realizacji programu i nakładów poniesionych uzyskać. A więc jest zapewniona nie tylko zielone światło, że tak, idźcie w tę stronę, ale również instrumenty kontrolno-rozliczeniowe. Tak, i zobowiązania, tak, oczywiście.
1: Czyli co, wkrótce pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego ruszą w Polskę i będą poszukiwać tych surowców krytycznych czy rzadkich?
0: Można powiedzieć, oni już tam są, bowiem my cały czas prowadzimy badania, a to jest dodatkowa porcja zadań, dodatkowych miejsc, w których będziemy ten program realizowali i co pragnę powiedzieć, również w kooperacji z innymi placówkami naukowo-badawczymi w Polsce. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić w tak krótkim czasie, więc będziemy się posiłkowali specjalistami z różnych placówek akademickich, którzy będą służyli swoją radą, swoją wiedzą.
1: Profesor doktor habilitowany Krzysztof Szamałek, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a my łączymy się z Hanną Cichy, szefową działu gospodarczego Polityki Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o tym, jak w Unii Europejskiej idzie ograniczanie zalewu paczek z chińskich sklepów internetowych. Czy tam dodatkowa opłata 3 euro za małe paczki z tych sklepów, opłata, jaką wprowadziła Bruksela od 1 lipca, możemy powiedzieć, że przynosi jakieś efekty?
2: Pierwsze dane wskazują na to, że efekty są, aczkolwiek ja zwykle jednak przy patrzeniu na dane gospodarcze wolę nie wyciągać daleko idących wniosków po miesiącu czy dwóch, bo po prostu i procesy rynkowe, konsumenci potrzebują trochę czasu, żeby zmienić swoje zachowania, ustalić jakieś nowe tryby. Natomiast faktycznie pierwsze dane zarówno o napływie samych tych małych paczek, francuskie dane wskazują na spadek rzędu 30-40%, jak i odnotowujemy ruch, zmniejszony ruch w właśnie aplikacjach na stronach tych największych chińskich platform sprzedażowych, to znaczy użytkownicy po wejściu w życie tej zmiany, tej nowej opłaty weszli, zobaczyli wyższe ceny albo kupili towar i sparzyli się wtedy na wyższej cenie i przemyśleli sobie to, okej, może jednak zmienię zachowania, nie będę tam tyle kupować, bo to przestaje być tak atrakcyjne.
1: No właśnie, mamy chociażby ostatnio dane Mediapanelu, który pokazuje, że największy z tych chińskich sklepów w Polsce odnotował w sierpniu ponad 12,5 miliona wizyt, a to o 4 miliony mniej niż jeszcze w czerwcu, kiedy tej opłaty nie było. No i tak jak mówimy, konsumenci mogli przestraszyć się tych wyższych cen. No pytanie, czy może na początku się przestraszyli, a później się do tego przyzwyczają?
2: Właśnie. Myślę, że jest za wcześnie na wyciąganie takich wniosków i zobaczymy. Jednak dużą częścią modelu biznesowego tych platform było to, że one sprzedawały towary bardzo tanio, czy w niektórych przypadkach szokująco tanio. Więc też motywowały do takich spontanicznych i niekoniecznych zakupów. Więc myślę, że część, że w jakiś tam trwały sposób ten wolumen handlu w tym segmencie trochę spadnie. Z drugiej strony mamy też dostosowania po stronie tych chińskich firm, które inwestują w centra logistyczne na terenie Unii Europejskiej, również w Polsce. I wówczas te towary będą podlegały po prostu normalnemu CU, standardowemu, takiemu jak powinny, więc pod tym kątem ta zmiana po prostu przynosi oczekiwany efekt, bo zmiana była ukierunkowana na ograniczenie tego zjawiska unikania poprzez wysyłanie małych paczek. Będą te towary przypływać tak jak wszystkie inne regularne towary w handlu międzynarodowym w dużych kontenerach, w jakiejś takiej skali masowej, będą podlegały wszystkim cłom, kontrolom, procesom granicznym, tak jak być to powinno i będą z tych centrów logistycznych na terenie Unii Europejskiej również Polski po prostu rozsyłane do odbiorcy końcowego. No i znowu, to będzie trochę też podnosiło koszty, no bo takie centrum trzeba wynająć, trzeba zatrudnić kierowców, flotę samochodową, więc zapłacić właśnie te cła i od listopada również jakieś dodatkowe opłaty graniczne. Więc te koszty będą wyższe. Może ten wolumen handlu właśnie w tym segmencie fast fashion, w segmencie jakichś tych produktów do domu, do kuchni, trochę zmaleje, no ale nie jest to, oczywiście nie oznacza to końca importu tanich towarów z Chin, bo zarówno te przewagi kosztowe, jak i operacyjne, logistyczne tam po prostu są.
1: No właśnie, Chińczycy, biorąc pod uwagę, że podobne ograniczenia zaczęły wprowadzać Stany Zjednoczone, no to chyba Europa dla nich teraz jest takim głównym rynkiem upłynnienia tej masy towarów, które produkują.
2: Tak, zwłaszcza, że Chiny wciąż mają problem z pobudzeniem tego rynku wewnętrznego, popytu wewnętrznego, ale myślę, że ten taki makro problem, czy główny wątek w całej tej układance Europa, Stany, Chiny i bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw nie tkwi w zakupach odzieżowych czy innych tego typu właśnie w kwestiach drobnych paczek, ale po pierwsze subsydiowania dóbr inwestycyjnych, samochodów, elektroniki, tego wszystkiego, co w Chinach jest produkowane tanio. W niektórych przypadkach to wiemy, w niektórych możemy podejrzewać, że również właśnie w związku z jakimiś subsydiami czy z dumpingiem. Po pierwsze dlatego, że oni nie mają tego, gdzie sprzedać, a muszą rosnąć, a po drugie dlatego, że chcą też po prostu zdobyć przyczółki na tym naszym rynku i gdzieś się tu zadomowić. Więc małe paczki to jest jakiś problem dla konkurentów tych w tych branżach, dla naszych platform handlowych, również polskiej platformy handlowej, dla tych wszystkich innych, którzy stawiają marketplace'y w tej chwili, dla producentów odzieży, czy właśnie tych dóbr, z którymi te towary sprzedawane w małych paczkach konkurują. Ten problem został w jakiś tam sposób zaadresowany. Druga część tego problemu, no to był problem z obciążeniem po prostu granicy celników i ten problem po prostu jest rozwiązany, bo jeżeli te towary idą w kontenerze, a nie w tysiącach czy milionach małych paczek, to ten system może działać tak, jak działać powinien. Natomiast w tej większej układance tak naprawdę nie chodzi o bluzki po 12 zł, tylko o samochody, panele fotowoltaiczne, stal, wyroby inwestycyjne, chemię i tak dalej. To są te obszary, w których Europa musi pomyśleć o swojej konkurencyjności i myśli o ochronie rynku wewnętrznego.
1: No, chociaż te bluzki po 12 zł w swojej masie też dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców, no mogą być poważną konkurencją.
2: No i zapewne są, tylko też jeżeli mówimy, gdybyśmy chcieli spojrzeć na polski sektor odzieżowy, no to jeżeli byśmy spojrzeli na to, co faktycznie jest szyte w Polsce, to pewnie nie jest to konkurencja, bo to jest zupełnie inny segment rynku. Koszty produkcji w Polsce są o tyle wyższe, że takie szycie masowe nie wchodzi w grę. No i to inna osoba kupuje ten produkt, który jest 100% made in Poland, a inna te ultra tanie rzeczy z segmentu fast fashion po prostu ma inne potrzeby. Natomiast mamy polskie firmy odzieżowe, również giganta takiego jak LPP, no, który przecież nie szyje w Polsce, tak więc też to stamtąd importuje i ma tą swoją przewagę konkurencyjną w postaci i jakiegoś brandu i marketingu i projektów, które gdzieś tam częściowo tutaj powstają, natomiast produkcję i tak przeniósł do Azji, więc to w skali no na przykład tego, o czym rozmawiamy z motoryzacją, czyli ubytku miejsc pracy, no to nie do końca jest ta skala.
1: Poszczególne kraje, no choćby jak mówimy o O tej modzie ultra fast fashion też dokładają swoje obostrzenia, bo we Francji to na przykład dodatkowa opłata od tych ubrań zaliczanych do ultra szybkiej mody. Zwłaszcza jeden chiński sklep się w tym specjalizuje. No i rozmawiamy o tej dodatkowej opłacie 3 euro w tych małych chińskich paczkach, ale to był dopiero pierwszy krok. Unia już planuje kolejne.
2: Tak, Unia generalnie ma rozpisaną reformę systemu celnego, to jest cały ten większy obrazek, która docelowo ma też zwiększyć kontrolę nad tym, jakie towary, w jakich ilościach, skąd do Unii napływają. Nie tylko kontrolę, ale po prostu też zbieranie danych. W pierwszym kroku sklepy internetowe będą musiały się takie dane raportować. W drugiej kolejności w latach 30. obejmie to wszystkich importerów. No i w momencie, w którym będziemy mieć taki zasób danych, można analizować, można wyciągać jakieś wnioski. W krótkim horyzoncie, no to w listopadzie wejdzie jeszcze dodatkowa opłata manipulacyjna od małych paczek, więc myślę, że ten temat małych paczek zostanie po prostu zmarginalizowany, bo ta ich konkurencyjność kosztowa się przestanie opłacać. Może będzie się opłacało dalej sprowadzić, powiedzmy, drobne urządzenia elektroniczne, które jednostkowo z Chin są tanie, ale w porównaniu do tych 3 euro cła i tej dodatkowej opłaty manipulacyjnej dalej będą kosztowo atrakcyjne z Chin, natomiast już nie jakieś takie drobne paczki odzieżowe czy inne takie dobra, właśnie wyposażenie domów czy jakieś kosmetyki i tego rodzaju akcesoria.
1: Rozmawialiśmy o tej tamie dla tej masy rzeczy ze względów gospodarczych, czyli ochrony naszych europejskich firm, ale ochrona środowiska też gra tu dużą rolę?
2: Myślę, że to w tej chwili nie jest to nie jest to rozwiązanie. To znaczy fast fashion środowisku szkodzi, produkcja tekstyliów pochłania ogromne ilości wody, emituje często też szkodliwe chemikalia.
1: I na końcu zasypuje nasze śmietniki.
2: Zachodnie. Tak, trochę poradziły sobie z tym problemem, eksportując go do krajów doganiających do Azji. Natomiast no, chodzi o decyzje konsumenckie jednak na koniec dnia. Tak? No i podniesienie ceny płynie jakoś tam na zmniejszenie popytu, ale dalej nawet przed epoką tych trzech wielkich chińskich platform sprzedażowych i ich aplikacji, tego modelu z omijaniem cła, fast fashion był problemem, jest problemem, bo robią go też europejskie firmy produkując w Chinach i agresywnie marketingujące. Konsumenci są tym zainteresowani, więc myślę, że to jest kwestia zmiany nawyków konsumenckich, która zresztą częściowo postępuje, no bo mamy z drugiej strony, jeżeli już mówimy też o handlu aplikacyjnym, rosnącą popularność aplikacji do wymieniania się odzieżą, do kupowania odzieży z drugiej ręki. I to po pierwsze zmniejsza popyt na te nowe produkty, ale również go trochę zmienia, bo jeżeli myślę o tym, że odzież, którą kupuję, ma mi nie tylko posłużyć, dopóki się nie rozpadnie, ale może również jak mi się znudzi albo zmienią się moje potrzeby, to ją odsprzedam, no to wtedy będę też bardziej skłonna, żeby inwestować w ubrania, które są lepszej jakości, których wartość tak bardzo nie spadnie, które jeszcze będę mogła właśnie gdzieś tam odsprzedać czy puścić dalej w obieg. Więc i jak się też patrzy na dane o tym, jak Polacy sięgają po zakup odzieży czy innych dóbr z drugiego obiegu, to te wzrosty tam też są bardzo wysokie. One częściowo wynikają z niskiej bazy, ale jest to jakiś tam zauważalny trend, więc może też trochę będziemy iść w tym kierunku.
1: Mówiliśmy o tym pierwszym efekcie tej dodatkowej unijnej opłaty. Widać mniej paczek, widać mniejsze zainteresowanie aplikacjami tych sklepów, no ale chińskie platformy pewnie tanio skóry nie sprzedadzą. Jak pani myśli, kto ma szansę na przewagi w tej wojnie?
2: No chińskie platformy robią to, co mogą, czyli właśnie inwestują w logistykę, żeby się do tych nowych regulacji celnych dopasować. Mają jednak przewagę, po pierwsze ze względu na to, że one ścinają koszty na tym wcześniejszym etapie łańcucha wartości, bo kupują na miejscu bezpośrednio od producentów, to im pozwala nie tylko taniej, ale też dosyć szybko produkować, szybko oferować jakieś kolejne kolekcje, kolejne wzory. No a z drugiej strony mają ten ogromny zasób w postaci danych, tak? Znaczy one są wytrenowane też, ich aplikacje, ich algorytmy marketingowe na ogromnych ilościach danych konsumentów, nie tylko europejskich, ale również ich krajowych, wewnętrznych. Więc to jest po prostu skala działania, która umożliwia im wyższą skuteczność, więc to nie jest tak, że jakaś dodatkowa opłata, czy podniesienie tej opłaty z 3 do 5 czy 8 euro jest w stanie to zjawisko zupełnie zniwelować. Trochę po prostu nam prostuje to boisko, pole gry, które zostało gdzieś tam trochę wypaczone przez to, że przepisy no, nigdy nie nadążają za życiem i technologią, więc trochę mamy to boisko bardziej równe, no ale w dalszym ciągu, żeby wygrać z konkurentem, który produkuje taniej, trzeba robić coś lepiej, mądrzej, ciekawiej. I na to powinny europejskie marki stawiać.
1: Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego Polityki Insight. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Rafał Hirsch, witam. Zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Na rynkach finansowych dzieje się dzisiaj dość interesująco, bo ropa naftowa wprawdzie cały czas jest bardzo droga, ale dzisiaj już nie sięgała tak wysoko jak w piątek czy wczoraj. W tej chwili $106.20 za baryłkę ropy Brent. A przed weekendem było po 109 nawet, więc trudno powiedzieć, nie można powiedzieć, że zaczęła tanieć, ale przestała drożeć przynajmniej w tej chwili. Natomiast na warszawskiej giełdzie mamy lekkie spadki, WIG20 idzie w dół o 0,2%. A na rynku walutowym uspokoiło się. Złoty wczoraj dość wyraźnie tracił na wartości. Dzisiaj raczej stoi w miejscu. Dolar 3,76 zł prawie groszy. Euro 4 zł i blisko 34 grosze. Natomiast jeśli chodzi o nasz dług publiczny, rentowność polskich obligacji 10-letnich 6,44, czyli też cały czas bardzo wysoko. Tutaj nie widać żadnej poprawy. Dzisiejsza publikacja Głównego Urzędu Statystycznego dotycząca inflacji za sierpień nie zmieniła niczego na rynku obligacji, ale i tak warto zerknąć w to, co tam jest napisane. W studiu pani Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Mamy inflację na poziomie 3,4%, czyli tak jak pokazywały wstępne dane publikowane przez GUS pod koniec sierpnia. I niektórzy się zastanawiają, czy też dziwią, czy to jest właściwie, czy to jest dobrze zmierzone ze względu na to, że z cenami paliw działy się różne szalone rzeczy w trakcie sierpnia i były też takie opinie, że GUS może nie zdążył tego wszystkiego zmierzyć, bo ten pomiar nie trwa od 1 do 31 sierpnia, tak? Czy, jak ta kuchnia pomiarów wygląda tam?
4: No na pewno nie jest tak, że GUS nie zdążył, bo GUS ma stałą metodykę. Ta metodyka jest stała i polega na tym, że on nie uwzględnia ostatnich dni miesiąca. Te dane spływają...
3: W każdym miesiącu ich
4: W każdym
3: uwzględnia.
4: Miesiącu, tak. Te dane spływają od gestorów i tak jest dużo lepiej niż było kiedyś, bo kiedyś były ceny dwa razy w ciągu miesiąca spisywane na stacjach benzynowych. Teraz spływają płynnie, ale GUS potrzebuje czasu, żeby te dane przeliczyć i on potrzebuje kilku ostatnich dni. Pewnie gdzieś taki cut-off date jest około 22 dnia miesiąca, więc wszystko, co się wydarzyło z cenami paliw po 22, ale nie tylko w tym miesiącu. Każdego miesiąca jest po prostu niewidoczne w tych statystykach. Pech chciał, że akurat dużo się działo w sierpniu pod koniec, bo mieliśmy CPN. Ceny obniżyły się o 10%, 11% mniej więcej na stacjach benzynowych w dwóch ostatnich tygodniach sierpnia względem tego, co było wcześniej. Natomiast zdaniem GUS-u średnie ceny paliw w sierpniu były o 5% wyższe niż miesiąc wcześniej. Więc tak na początku ta piątka może zaskakiwać, natomiast jak wiemy, że te ostatnie dni są wycięte i pewnie gdybyśmy mieli dzienne dane, a a nie mamy, mamy tygodniowo co najwyżej, to byśmy doszli do podobnej liczby. No nie jest to oczywiście dokładne odwzorowanie rzeczywistości, no ale statystyka nigdy nie jest dokładnym odwzorowaniem rzeczywistości, natomiast to jest najlepsze, co mamy. I tak mi się wydaje, że to, jak w tej chwili są paliwa mierzone przez GUS, to jest postęp i jest sposób w sumie dość dobry, tak? No po prostu nigdy nie wiemy, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu. I z reguły nie dzieją się aż takie spektakularne rzeczy, jak w sierpniu bieżącego.
3: No tak. Zawsze to jest jakieś tam przybliżenie, bo przecież chyba nigdy nie jest tak, żeby mierzyć zmiany cen na każdej stacji benzynowej w Polsce, tylko to jest jakaś tam wybrana próba tylko, prawda?
4: Tak. No plus ceny się ostatnio zmieniają bardzo często. Tak. Akurat ceny paliw zawsze się zmieniały często, ale jak ja chodzę do mojego supermarketu, to codziennie herbata, którą kupuję, kosztuje inną kwotę, więc to jest kolejne wyzwanie w mierzeniu inflacji. Co zrobić, jeśli te ceny są dynamiczne? Na Wilanowie kosztuje ta sama herbata w sklepie tej samej sieci inną wartość niż u mnie na Tarchominie i jeszcze się zmienia w zależności od tego, czy jest weekend, więc naprawdę dzieje się bardzo dużo i jak dzieje się tak bardzo dużo, to mi się wydaje, że nawet jeśli mamy, że wtedy nawet jak mamy takie bardzo dokładne pomiary i jeśli uwzględnimy każdą zmianę, to mamy więcej szumu niż prawdziwej informacji. Tak paradoksalnie tak może być, jeśli pracujemy z danymi, które mają taką bardzo wysoką częstotliwość.
3: Natomiast wracając do tych paliw i tego sierpnia, pewnie gdyby GUS to mierzył aż do ostatniego dnia, to ta inflacja wyszłaby pewnie troszeczkę niżej, tak?
4: Tak. Pewnie wyszłaby troszeczkę niżej, natomiast większy byłby jej wzrost w bieżącym miesiącu.
3: No właśnie, bo chciałem właśnie po przecinku, niewiele z tego wynika, bo CPN się skończył z końcem sierpnia i rozumiem, że jak będą dane za wrzesień na początku października, to co już zobaczymy wtedy 4%? Teraz mamy 3,4% czy jeszcze nie?
4: Wydaje mi się, że zbliżamy się do tej czwórki, natomiast w tej chwili ja się nie założę, że to będzie czwórka czy troszeczkę poniżej. Na pewno 3,5 powinniśmy przekroczyć. No wiadomo, że ceny rosną nadal i to nawet jeśli ta zmienność CPN-owa jest wyeliminowana, no to mamy wzrosty cen wynikające z tego, co się dzieje na globalnych rynkach paliw. Oczywiście ceny paliwa hurtowe rosną, ceny ropy naftowej są bardzo wysoko. Od kilku miesięcy nie były tak wysoko, jak są teraz. To się będzie powoli filtrowało do cen na stacjach benzynowych. Nie widzimy tego od razu. Pewnie jakiś tydzień, dwa potrwa, zanim to wszystko na stacjach zobaczymy. No i oczywiście będziemy płacić więcej. I GUS pewnie pokaże, że średnie ceny paliw we wrześniu były o kilka procent wyższe niż były w sierpniu.
3: A z drugiej strony to, co nas chroni przed jeszcze wyższymi wskaźnikami statystycznymi, jeśli chodzi o inflację, to jest cały czas żywność. I tak właściwie, dlaczego żywność nie drożeje? Jest takie popularne przekonanie w Polsce, że jak drożeje paliwo, to wszystko drożeje, bo wszystko się rozwozi i benzyna jest w strukturze kosztów wszystkiego, w związku z tym ta żywność też, chociażby żywność, powinna drożeć, a nie drożeje.
4: Tak.
3: Dlaczego?
4: Pierwsza odpowiedź jest, że pewnie ten szok energetyczny jeszcze nie do końca się przez żywność przefiltrował. Tam jest wiele innych czynników i możliwe, że przez to, że ceny paliw są droższe, ale nie tylko te ceny paliw dowożenia, bo akurat to stanowi bardzo mały odsetek, wydaje mi się, no ale w kosztach rolników oczywiście paliwo jest bardzo istotne, więc pewnie w kolejnych zbiorach możemy zobaczyć wyższy wpływ tych wyższych cen paliw. Natomiast z żywnością jakby na rynku żywności dzieje się bardzo dużo w tej chwili. To są takie czynniki przeciwstawne, bo z jednej strony paliwa powinny te ceny podbijać, z drugiej strony blokada cieśniny Ormus miała też bardzo duży wpływ na ceny
3: nawozów.
4: Tak. I te nawozy są w tej chwili drogie. Natomiast to jeszcze nie ma wpływów na tegoroczne zbiory, pewnie będzie miało wpływ na przyszłoroczne. Z drugiej strony mieliśmy w sumie nie najgorsze zbiory. Nie najgorzej wyglądały w poprzednich miesiącach globalne ceny żywności. One teraz już rosną oczywiście od kilku miesięcy, ale wcześniej spadały, więc to jest taki czynnik dezinflacyjny. Te takie czynniki fundamentalne chyba wszystkiego nie wyjaśniają i to, co może że w naszej ocenie wyjaśniać, to jest taka dodatkowa presja na europejskie rynki żywności, która wynika z tym, że najprawdopodobniej coraz ciężej jest europejskim firmom sprzedawać żywność do Chin. Nie mamy jeszcze na to jakiegoś takiego twardego potwierdzenia w danych. Natomiast
3: a dlaczego tam jakieś bariery Chińczycy postawili?
4: Natomiast Chińczycy wydaje się, że oni postawili w tych swoich wieloletnich planach planach rozwojowych, które co kilka lat przyjmują, postawili również na rozwój rynków żywności.
3: I wolą swoje teraz,
4: wolą swoje, tak. Chiny są bardzo blisko niezależności żywnościowej, czyli ten wielki rynek, który kupował żywność z Europy, może po prostu już nie chcieć naszego mleka, bo mają własne.
3: A my produkujemy tyle samo
4: jest jakaś nadprodukcja. I jakby taką tezą, która by wspierała, poszlaką, która by wspierała tę tezę, jest to, że ceny żywności spadają albo rosną bardzo powoli w zasadzie w całej Europie. W całym regionie mamy dezinflacyjny wpływ cen żywności, w Unii Europejskiej również. Więc to by sugerowało, że faktycznie jest to efekt jakiegoś szoku, który jest taki uniwersalny, europejski, a nie tylko dotyczący Polski. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość żywności i o przyszłość cen żywności w najbliższym czasie, to ona już tak dobrze nie wygląda. Bo wydaje się, że te szoki negatywne, one zaczną przeważać, a poza tym, co wspomniałam do tej pory, czyli tymi szokami jakimi geopolitycznymi, mieliśmy też sporo lokalnych, bardzo nieprzyjemnych szoków, bo były przymrozki, tak? I były przymrozki w kluczowym momencie dla owoców, czyli najprawdopodobniej jabłek będzie o kilkanaście procent mniej niż było w ubiegłym roku.
3: A potem susza.
4: A potem była susza. I ta susza nie miała aż tak dramatycznych skutków. Wydawało się, że będzie miała większe, natomiast wpływ suszy na ceny warzyw jest mniejszy niż się obawialiśmy. Natomiast jeśli chodzi o ceny owoców, to one pewnie, te owoce z nowych zbiorów najpewniej będą drożały. Rosnące ceny energii, mówiliśmy o paliwach, natomiast też bardzo istotnym jakby czynnikiem rachunku ekonomicznego w rolnictwie są ceny gazu.
3: I to też bardzo mocno idzie w górę w tej chwili.
4: I ten gaz jest w tej chwili europejski o 160% droższy niż był przed szokiem.
3: No właśnie, bo rolnicy rolnikami, ale chyba należy w tym momencie już oczekiwać, prawda, że od nowego roku w taryfach dla gospodarstw domowych będą wyższe ceny gazu i energii elektrycznej, jeśli to tak zostanie.
4: My na razie tego nie zakładamy, tak? Natomiast nie można wykluczyć, że te taryfy będą jakoś podnoszone. Z reguły jest jednak, regulator przyjmuje taką zasadę, żeby oszczędzać jak najbardziej konsumentów. Więc w tej chwili w naszej ścieżce nie ma jakichś takich drastycznych podwyżek w przyszłym roku. Natomiast to, co na
3: A gdyby pewno, były, to i ta ścieżka o ile by podskoczyła?
4: Zależy od podwyżek. Natomiast na pewno ma to wpływ oczywiście na producentów i na koszty producentów. Więc
3: A generalnie, jeśli chodzi o waszą ścieżkę, to jak wygląda wasza prognoza dotycząca stóp procentowych? Czy Rada Polityki Pieniężnej jakoś będzie reagować na tą trochę wyższą inflację, czy waszym zdaniem nie?
4: Na razie nie. Na razie wygląda na to, że Rada postanowiła tym razem podejść do szoku książkowo, czyli jako, że to jest negatywny szok podażowy, to nie będzie na niego reagowała.
3: A co to jest negatywny szok podażowy?
4: To jest taki szok, który jest wywołany jakimś gwałtownym wzrostem cen czegoś bardzo ważnego, czyli w tym wypadku cen energii. Bo energii jest mniej, czyli nie mamy podaży, podaż energii jest mniejsza, jej ceny rosną, a ceny energii mają negatywny wpływ zasadniczo na gospodarkę.
3: Czyli podaż energii pod postacią ropy i gazu.
4: Pod postacią ropy i gazu, tak. No i na szok tego typu nie powinno się reagować, bo jest to szok, który podbija inflację, ale też ogranicza aktywność w gospodarce z drugiej strony. Więc książkowo banki centralne nie reagują na taki szok, chyba że widzą efekty drugiej rundy, czyli rozlewanie się inflacji po całym koszyku, jak to było w roku 2022, albo odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych.
3: I się nie rozleje tym razem?
4: Troszkę się rozlewa, tak. Inflacja bazowa rośnie, ale ona rośnie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że wzrośnie, czyli w cenach usług transportowych, turystyki zorganizowanej. No to jest oczywiste, że cena biletu lotniczego wzrośnie, bo mamy droższe paliwo lotnicze. Natomiast powszechnego wzrostu cen jeszcze nie ma. I biorąc to pod uwagę, uważamy, że Rada Polityki Pieniężnej w tym roku stóp nie będzie zmieniała. No i biorąc to pod uwagę i to, że na początku wakacji apetyt w Radzie Polityki Pieniężnej był raczej na obniżki. Czyli już i tak nie obniżanie stóp to jest już pewne zaostrzenie nastawienia. Natomiast jeśli z inflacją będzie się działo to, co zakładamy, czyli że ona będzie wysoka, nawet może przekroczyć 4% na koniec roku i na początku przyszłego też się utrzyma, natomiast później czynniki bazowe powinny sprawiać, że ona zacznie spadać.
3: Czyli bez obniżek.
4: Tak, ale obniżki w przyszłym roku, wtedy, kiedy inflacja powróci do celu.
3: Bardzo dziękuję. Urszula Kryńska, ekonomistka Banku PKO Banku Polskiego. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
5: To jest powtórka.

0: wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na dworze. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ekonomiści ostrzegają, powoli opuszczamy poziom inflacji uważany za bezpieczny. Winne są m.in. rosnące ceny paliw. Saudyjski ropociąg Wschód-Zachód wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapewnia amerykański minister energii. Parlament Europejski po raz kolejny zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Właśnie opuszczamy poziom inflacji uważany za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli, ostrzegają ekonomiści po danych za sierpień, kiedy inflacja dotarła do poziomu 3,4%, a więc niemal do górnej granicy poziomu uważanego za zdrowy. Wszystko przez drożejące cały czas paliwa. W sierpniu benzyna poszła w górę o 20%, olej napędowy o 30% w skali roku, choć na razie te wzrosty jeszcze szeroko nie przekładają się na wszystkie inne ceny w gospodarce, mówiła w TOK FM ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryń.
5: Ceny rosną nadal i to mamy wzrosty cen wynikające z tego, co się dzieje na globalnych rynkach paliw. Oczywiście ceny paliwa hurtowe rosną, ceny ropy naftowej są bardzo wysoko. Od kilku miesięcy nie były tak wysoko, jak są teraz. To się będzie powoli filtrowało do cen na stacjach benzynowych. Nie widzimy tego od razu, pewnie jakiś tydzień, dwa potrwa, zanim to wszystko na stacjach zobaczymy. No i oczywiście będziemy płacić więcej. Inflacja bazowa rośnie, ale ona rośnie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że wzrośnie, czyli w cenach usług transportowych, turystyki zorganizowanej. No to jest oczywiste, że cena biletu lotniczego wzrośnie, bo mamy droższe paliwo lotnicze. Natomiast powszechnego wzrostu cen jeszcze nie ma.
4: Ale widać jego początki. Wciąż drożeją usługi i to szeroko. Od zdrowia przez edukację aż po wycieczki zagraniczne. W górę o kilka procent też rachunki za mieszkanie, wywóz śmieci, woda i czynsze. Nasze portfele w tej całej sytuacji ratuje w miarę tania żywność. Zwłaszcza wyraźnie tańsze niż rok temu wieprzowina, masło, mleko i warzywa. Uszkodzony przez proirańskie bojówki ropociąg Wschód-Zachód w Arabii Saudyjskiej wznowi działanie w ciągu kilku dni, zapowiedział amerykański minister energii Chris Wright w wywiadzie dla telewizji CNBC podczas spotkania ministrów energii G20 w Houston. Ocenił, że będzie to krótka i tymczasowa przerwa. Wcześniej agencja Associated Press podawała, że rurociąg może być wyłączany przez kilka tygodni. Ropociąg Wschód-Zachód po wybuchu wojny USA z Iranem pod koniec lutego i ograniczeniu żeglugi przez cieśninę Ormus był jednym z głównych szlaków eksportu saudyjskiej ropy. To już szósty raz. Parlament Europejski zdecydował po raz kolejny o uchyleniu immunitetu europosłowi Grzegorzowi Braunowi. Chodzi o wypowiedź polityka z ubiegłego roku, gdy negował Holokaust i istnienie komór gazowych w obozie Auschwitz. Decyzję Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje Joanna Wicha z Lewicy, która wskazuje na inne kontrowersyjne wypowiedzi Grzegorza Brauna.
6: To jest osoba, która jest po prostu szkodnikiem społecznym. Osoba, która szczuje na społeczności LGBT. Osoba, która szczuje na osoby, które przyjechały do nas z Ukrainy, uciekały przed wojną. Pan Braun ma dużo za uszami, bo jeszcze są Żydzi, których też ma w odpowiednim miejscu w swojej głowie. Są lekarze, lekarki, które przeprowadzają aborcje.
4: Negowanie Holokaustu jest ścigane przez IPN na podstawie ustawy o tej instytucji, a za ten czyn możliwa jest kara nawet do 3 lat więzienia. Kolejne problemy z wypłatami w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach, Dziedzicach na Śląsku. Kilkuset pracowników otrzymało tylko zaliczkę. Są też opóźnienia z wpłatami do ZUS. Grzegorz Kozieł.
7: Tomasz Szpyrka, szef Związku Zawodowego Kadra w czechowickiej kopalni, tłumaczy, że zakład ma nadal problemy z płynnością finansową, mimo że udało się uruchomić ścianę wydobywczą. Dlatego pracodawca przekazał tylko część wynagrodzenia.
8: Wypłacił zaliczkowo w piątek ubiegłym tygodniu 3000 zł pracownikom zaliczki na ten poczet.
7: A jeśli chodzi o pracowników przebywających na L4, występują problemy z płatnością do ZUS-u. Związkowiec podkreśla, że górnicy z Silezji są traktowani dużo gorzej niż pracownicy z kopalń należących do Skarbu Państwa.
8: Tam nawet jak jest źle, no to są jakieś dotacje, dopłaty i te rzeczy. U nas tego nie ma, nie? U nas po prostu ten węgiel trzeba wydobyć, sprzedać i te pieniądze mieć na koszty stałe, a wynagrodzenia są jednym z elementów tych kosztów.
7: Załoga wciąż ma nadzieję, że Silezja zostanie dopisana do tak zwanej ustawy górniczej, dzięki której górnicy odchodzący z państwowych kopalń mają zagwarantowane odprawy.

0: premiera jednej z dwóch nowych adaptacji wielkiej powieści Bolesława Prusa, jednej z dwóch, które widzowie będą mieli okazję zobaczyć w tym roku. Właściwie za kilka godzin serial Pawła Maślony powinien być już dostępny na Netflixie, na film Macieja Kawalskiego. Będziemy musieli jeszcze poczekać do końca września. No niektórzy ten serial widzieli już wcześniej. Widziałaś ty może?
1: Tak, widziałam. Ja już widziałam tą lalkę.
0: Aha, to jesteś w bardzo komfortowej sytuacji, bo ja nie, więc możesz powiedzieć znacznie więcej. No to, bo pierwsze oceny, opinie też z pierwszej ręki miałem okazję posłuchać, no mieszają się od entuzjastycznych do bardzo krytycznych i czytałem o, to się raczej chyba powtarza, o rewelacyjnych kreacjach aktorskich, o tym, że widać budżet, że nie szczędzono na scenografię, kostiumy, ale też widziałem dużo takich komentarzy, słów, słyszałem o takim unowocześnianiu tej opowieści na siłę, o gubieniu jej istoty. Co ty na to?
1: Rzeczywiście to będzie lalka, która wywoła dokładnie taki zakres emocji. To mogę powiedzieć już przed premierą, dlatego że tutaj każdy, kto zasiądzie do oglądania tego serialu, musi się pogodzić z tym, że twórcy niekoniecznie są zainteresowani przenoszeniem na ekran historii, którą opowiedział Bolesław Prus. Są zainteresowani reinterpretacją, nowym podejściem do postaci, nowym podejściem do tej historii. I teraz pytanie, jak bardzo jesteśmy w stanie porzucić to wszystko, co wiemy o bohaterach i zobaczyć ich czasem w zupełnie nowych sytuacjach. I mam takie wrażenie, że te reakcje zależą od tego, po pierwsze, jak właśnie podchodzimy do adaptacji, ile wolności dajemy twórcom, ale także będą zależeć od tego, czy ta nowa historia zaproponowana przez twórców serialu nam się spodoba i uznamy ją za konkurencyjną do tego, co znajdziemy w powieści. Więc dlatego te emocje się tak rozkładają, chociaż ja się na pewno z jedną rzeczą zgodzę, to znaczy jest to serial fantastycznie zagrany, rzeczywiście udało się tu zebrać świetną obsadę.
0: Jasne. A skąd w ogóle twoim zdaniem lalka teraz? I to właściwie dwie lalki. Czy to jest taka eksplozja fazy na kino, produkcje kostiumowe po, no właśnie, po hitowych Bridgertonach, po dynastii Tudorów, po wcześniej The Crown? To skręcamy w jakąś taką kostiumową stronę. Teraz przychodzi epoka, no może nie płaszcza i szpady, ale takich właśnie barwnych, kostiumowych produkcji?
1: Ja myślę, że to jest kilka czynników. Po pierwsze, okazuje się, że rzeczywiście adaptacje literatury wciąż na nas działają, a od poprzednich lalek minęło już kilkadziesiąt lat. Po drugie, lalka Prusa jest wyjątkowo wdzięczna, ponieważ jednym z głównych tematów tej powieści jest kapitalizm. I po raz pierwszy w ogóle w historii polskiej kinematografii możemy w warunkach rzeczywiście czysto kapitalistycznych zekranizować lalkę, co wydaje mi się dodatkowo kusi. Ale poza tym rzeczywiście jesteśmy w takim momencie, w którym bardzo wyraźnie widać, że pewien eskapizm, jaki daje kino i zwłaszcza seriale kostiumowe, bardzo się dobrze przyjmuje. To nie jest trend tylko i wyłącznie w Polsce. To jest trend, który widzimy na całym świecie, bo też będziemy mieli nowe ekranizacje bardzo wielu klasycznych dzieł kultury. Natomiast wydaje mi się, że wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wobec lalki nikt w Polsce nie przechodzi obojętnie. Że jest to jedna z takich powieści, z takich dzieł kultury, które zawsze będzie przyciągać widzów, więc trudno się dziwić, że twórcy filmowi i serialowi sięgają po tą książkę, bo rzeczywiście, no nawet przed premierą dyskusji o lalce jest tak wiele, że niektórzy może nawet mają już troszkę dosyć.
0: To prawda. Ten wątek kapitalistyczny mnie zaintrygował, bo też spotkałem się z takim właśnie komentarzem w jednej z recenzji, że serial Pawła Maślony próbuje ubrać w słowa pewne zjawiska, opisać pewne zjawiska, pokazać je, sięgając po materiał źródłowy, po lalkę, w czasach której no, może nie istniał jeszcze taki język, którym można było opowiadać o tych zjawiskach właśnie związanych z rozwojem kapitalizmu wtedy w Polsce, czy na ziemiach polskich.
1: No ja powiem szczerze, że ja bym tutaj polemizowała, czy nie istniał język. Wydaje mi się, że Prus bardzo dobrze punktuje problemy takiego rozwijającego się bardzo dynamicznie wtedy mechanizmu kapitalizmu. No i jednak mimo wszystko XIX wiek to chyba wiek największej refleksji nad tym, dokąd kapitalizm może nas zaprowadzić. Wydaje mi się, że jeśli serial coś robi, to przekłada to na język nam współczesny. Natomiast te refleksje na temat tego, jak ten system działa, jak nakłada się na system klasowy, jak wpływa na podziały społeczne, jakie granice da się przekroczyć dzięki mechanizmom kapitalistycznym, a jakich się nigdy nie będzie dało przekroczyć, to wszystko u Prusa znajdziemy, więc wydaje mi się, że jeśli coś serial stara się zrobić, to raczej przybliżyć to komuś, kto żyje jednak w realiach zupełnie innych, społecznych przede wszystkim, i kładzie nacisk na trochę inne elementy. Czy to się wszystkim spodoba, czy to zawsze dobrze wychodzi? Ja bym tutaj, mam takie wrażenie, że niektóre rzeczy wychodzą twórcom lepiej, niektóre słabiej. Ja sama jestem bardzo rozdarta, jeśli o tą lalkę chodzi. Uważam, że miejscami jest bardzo ciekawa, a miejscami jednak Prus zrobił to lepiej.

0: No jasne. Od jakiegoś czasu już mam wrażenie, że seriale w ogóle przejmują taką trochę jakby rolę książek, to znaczy przynajmniej u części odbiorców kultury, że ludzie chętniej coś sobie włączą, niech tam leci odcinek za odcinkiem, niż by mieli się skupiać nad książką. I też się zastanawiam, czy ta dyskusja o tych lalkach, najpierw o jednej, a za chwilę o drugiej, czy to nie będzie taka trochę rozmowa jak, nie wiem, w jakiejś takiej platonowskiej jaskini, gdzie patrzymy na cienie i zastanawiamy się, czy to jest to. Bo zmierzam do tego, że pewnie o lalce będzie miało mnóstwo osób zdanie, które no, książki nie czytały albo już jej naprawdę nie pamiętają. No umówmy się, ja też czytałem ją ponad 20 lat temu.
1: Po pierwsze, teoretycznie zupełnie, jeśli mówimy o kulturze, no to nie trzeba czytać lalki, żeby móc mieć zdanie na temat serialowej lalki,
0: tak,
1: prawo
0: zgoda.
1: Adaptacji, prawo nowego dzieła tutaj działa.
0: Może jak natomiast będzie dyskusja o wierności oryginałowi literackiemu.
1: Tak, natomiast no, jednak mam wrażenie, że patrząc na to, ile wydawnictw zdecydowało się wznowić lalkę i jak popularne są na przykład audiobooki lalki na najróżniejszych platformach, to bardzo wyraźnie widać, że ludzie doszli do wniosku, że zanim będą lalki oglądać i o nich rozmawiać, to jednak sobie je przypomną. I to jest olbrzymi plus tego typu adaptacji, bo rzeczywiście wydaje się, że mamy nie tylko renesans lalki, ale też renesans Prusa i dużo osób sięga właśnie do lalki pierwszy raz od 20 lat, może od czasów licealnych, czy może nie przeczytało lalki w liceum i odkrywa, jak wybitna i fantastyczna i wielowarstwowa i absolutnie niestarzejąca się pod niektórymi aspektami jest to powieść. I wydaje mi się, że to jest największa zaleta tej adaptacji, że właśnie tak, część osób oczywiście będzie lalce mówić, sięgając wyłącznie pod internetowe memy, jakieś takie mgliste wspomnienia, ale część sobie ją przypomni, być może po raz pierwszy przeczyta ją jako osoby zupełnie niedorosłe, no i zobaczy, dlaczego lalka jest no, jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszą polską powieścią.
0: Pełna zgoda, ja zresztą lalkę bardzo lubię i ciepło ją wspominam z czasów szkolnych, ale przyznam, że nie czytałem już później po tamtych latach. Wspomniałaś o tych wznowieniach lalki, które teraz wychodzą jak grzyby po deszczu, ale nie tylko wznowienia, bo też rozmaite fanfiki zaczęły chyba powstawać, jeżeli dobrze się orientuję, jakieś próby dopowiadania czegoś do tej historii.
1: Tak, no rzeczywiście tych najróżniejszych książek okołolalkowych też powstaje wiele. No tutaj, prawdę powiedziawszy, lalka kusi właściwie od samego początku, dlatego że jak pamiętamy, ma dosyć takie półotwarte zakończenie. My do samego końca nie wiemy, co się dzieje z głównym bohaterem. Nie do końca też wiemy, co się dzieje z wieloma bohaterami. Ich losy poznajemy wyłącznie, że się tak wyrażę, z drugiej ręki, co oznacza, że od samego początku lalka kusiła kontynuacjami. Rzeczywiście mamy ich dosyć sporo. No, to jest moim zdaniem dowód na to, jak silną marką jest lalka, że można pisać wokół niej i to nadal budzi emocje. No, ale z drugiej strony pokazuje to też, że ponieważ mamy dwie adaptacje i ponieważ tyle się o tej powieści mówi, no to każdy chce coś uszknąć dla siebie. Jest to wspaniały komentarz do kwestii kapitalistycznych.
0: Ja się tak zastanawiam, skoro powstają rozmaite fanfiki, jakieś próby dopisywania czegoś do oryginalnej lalki Prusa, to zastanawiam się, czy jeżeli serial Netflixa na przykład odniesie sukces, będzie spin-off, nie wiem, o Rzeckim na przykład?
1: No, ja myślę, że jak najbardziej można by było iść w tą stronę, chociaż mam takie poczucie, że to byłoby trochę większe ryzyko. Tutaj pamiętajmy jeszcze, że niezależnie od popularności adaptacji znanego tytułu spin-offy, czyli seriale, które nawiązują do oryginalnych fabuł, są dużo bardziej ryzykowne produkcyjnie. Chyba jeśli lalka odniesie sukces, będziemy mogli się spodziewać po prostu kolejnych adaptacji, serialowych adaptacji literatury polskiej. Wiemy, że na przykład powstają już Noce i Dnie. Jeśli one odniosą sukces, no to czeka nas po prostu prawdopodobnie cała lista lektur na nowo.
0: To jeszcze króciutko, bo mamy około półtorej minuty, bo na film wciąż czekamy, ale zastanawiam się, czy w przypadku tak monumentalnej powieści, jaką jest lalka, no właśnie, co twoim zdaniem jest bardziej naturalną formą? Taka dość zwięzła forma filmu, czy serial, który daje oczywiście dużo czasu i dużo miejsca, ale też może czasami zabrnąć gdzieś na jakieś mielizny?
1: To nie ma w sumie żadnego znaczenia, dlatego że niezależnie czy kręcimy serial, czy robimy film, my musimy coś wybrać. Musimy się zdecydować, które wątki, które podejście do tej fabuły będzie dla nas najważniejsze. No i może się okazać, że mając dużą dyscyplinę, wyjdzie nam lepiej film. Może się okazać, że nawet mając kilka serialowych odcinków, coś nam umknie. Ja jestem osobą, która najbardziej lubi jednak filmową lalkę Hasa. Wiem, że jestem w jakimś absolutnej mniejszości, ale uważam, że jest to doskonały przykład na to, że można wielką powieść zekranizować w krótszej formie, wybierając po prostu taki styl i takie wątki, które są najważniejsze dla twórcy i będzie to bardzo dobre.
0: To tutaj postawmy kropkę. Dzisiaj premiera serialowej Lalki, o której rozmawiałem z Katarzyną Czajką Kominiarczuk, blogerką, autorką książek o kulturze popularnej i autorką bloga Zwierz Popkulturalny. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Serial powinien być dostępny za, jeżeli dobrze kojarzę, za jakieś 3 godziny na platformie streamingowej. Ci, którzy mają wielką niecierpliwość, mogą spróbować wypatrywać, o ile serwery wytrzymają, bo to różnie bywa, kiedy premierę ma bardzo popularny serial. A teraz...
2: Autopromocja.
3: Politycy uwielbiają mówić, a ja jeszcze bardziej pytać. I nie odpuszczam, dopóki nie usłyszę odpowiedzi. Partyjny przekaz dnia? To nie dla mnie. I nieważne, kto siada naprzeciwko. Poranek TOK FM. Od 7:00. Tomasz Sekielski. Do usłyszenia.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Można podróżować drożej. Można też podróżować mądrzej. Bez prowizji banku za przewalutowanie. Z dostępem do saloników lotniskowych i wsparciem concierge. O tym, jak korzystać z możliwości karty PKO Visa Infinite, opowie Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9:40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W nowej polityce. Warszawa. Pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały. Tusk na twardo. Młodzież mniej umie. Kraj bez planów. Polska potęgą rycerską. Randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki. Czym lalka zaskoczy? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 6.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Minister obrony poleci do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o bezpieczeństwie. Władysław Kosiniak-Kamysz w przyszłym tygodniu spotka się z szefem Pentagonu, Pete'em Hegsethem. Jak mówi, rozmowy mają dotyczyć współpracy wojskowej, ewentualnej stałej bazy USA w Polsce i zagrożenia wschodniej granicy NATO ze strony Rosji. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna. Dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 na rękę. To wzrost o 3%. Nową kwotę zatwierdził rząd. Wejdzie w życie w styczniu. Rząd przyjął także projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Zgodnie z propozycją Rady Ministrów, za przejechanie przez tory przy czerwonym świetle lub opuszczających się rogatkach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Prace rządu nad zmianą tego prawa to efekt wypadku, do którego doszło w zeszłym tygodniu koło Przysuchy. Pociąg pasażerski zderzył się na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła pasażerka pociągu, a maszynista jest w stanie ciężkim. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Jego zdaniem wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. Chodzi o okradanie urządzeń przyjmujących zwrotne butelki, a także rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
5: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Na razie nie stracili nawet seta. Polscy siatkarze zapewnili sobie zwycięstwo w grupie B Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonali w Sofii Ukrainę 3-0 w setach do 20, 13 i 22. Wyrównany bój Ukraińcy toczyli tylko w trzeciej partii, bo jak mówi trener Nikola Grbicz, nie udało się odrzucić rywali od siatki.
6: Jestem zadowolony, specjalnie z ta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i walczyliśmy.
5: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polacy zagrają z Bułgarią mecz o 18. Górnik Zabrze umocnił się na prowadzeniu w piłkarskiej ekstraklasie. W zaległym meczu lider pokonał w Kielcach Koronę 2-0, mówi trener Michal Gaszparik.
7: Obawiałem się tego meczu, bo trudny teren, super transfery zrobili, mają świetnych piłkarzy, bardzo dobrego trenera. Ciężki ten system, bo mają jakościowych piłkarzy i utrzymają się przy piłce, ale chłopacy dzisiaj naprawdę super taktycznie zagrali, bo ważna pierwsza bramka zdecydowała o tym wyniku, bo w tej drugiej połowie już ci chłopacy zagrali to, co potrzebowaliśmy.
5: Z 8 meczów Górnik wygrał 7 i ma 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W drugim zaległym meczu Raków Częstochowa przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się jutro o godzinie 14. Nairobi będzie za 3 lata pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych mistrzostw świata. Tak zdecydowała Federacja UERT Athletics. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem oraz Monachium. Niemcy zorganizują imprezę 2 lata później, w 2031 roku. A skoro już przy lekkiej atletyce jesteśmy, Anastazja Kusie została nominowana przez Federację European Athletics w plebiscycie na najlepszą zawodniczkę tego roku w kategorii wschodząca gwiazda. 19-latka zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów w Eugene, ustanawiając rekord Polski do lat 20 w biegu na 400 metrów.
4: Na wschodzie i w centrum Polski jeszcze dość mało chmur, ale za to mgły się pojawiają i ograniczają nam widoczność. W zachodniej połowie Polski przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu, nad samym morzem około 17.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: To jest pierwszy program. Tomasz Węskie, kłaniam się nisko. Po informacjach Maciej Zakrocki jest teraz z nami, autor audycji TOK FM. Maciej Zakrocki przedstawia, jest z nami, ale nie do końca w tym samym miejscu, bo jest w Strasburgu, jeżeli się nie mylę. Macieju? I nie słyszymy Macieja, więc powiem, zanim się usłyszymy, że połączymy się, znaczy po pierwsze połączymy się z Maciejem za chwileczkę, a połączymy się z nim po to, żeby porozmawiać o orędziu przewodniczącej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Komisji Europejskiej, która no dziś właśnie wygłosi orędzie o stanie Unii Europejskiej i podsumuje kondycję wspólnoty od czasu ostatniego orędzia wygłoszonego w roku ubiegłym. No i nakreśli też cele Unii Europejskiej na następny rok. Czego się możemy spodziewać w tym orędziu? Na pewno pojawią się tematy związane z wojną w Ukrainie.
2: No, a teraz?
8: Wyzwania związane z migracją. I wydaje mi się, że jest już Maciek Zakrocki z nami, to nie będę przeciągał. Maćku, słyszymy się, jesteś w Strasburgu.
2: Ja słyszę cały czas bardzo dobrze.
8: A, no to ja cię nie słyszałem, ale to już naprawione, więc jest dobrze. Mhm. No więc właśnie, wojna w Ukrainie, wyzwania związane z migracją, zmieniającym się klimatem i handlem, rozszerzenie Unii Europejskiej. No ten zestaw tematów pewnie pojawi się w orędziu o stanie Unii przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, to raczej pewne, ale czy wiemy, czy jak będą rozłożone akcenty i czy przewodnicząca ma w zanadrzu jakieś niespodzianki?
2: Orędzie o stanie Unii to jest, często mówi się, najważniejsze przemówienie w roku, jakie jest wygłaszane w ogóle w instytucjonalnej Unii. I w związku z tym no bardzo jest właśnie bacznie potem słuchane, no po to, żeby, tak jak powiedziałeś, wyciągnąć te akcenty, bo to jest pewnego rodzaju nie tylko opis stanu rzeczy, nie tylko drobne podsumowanie, no ale też pewnego rodzaju wizja tego, na czym chcemy się skupić w najbliższym czasie. No i tu rzeczywiście te wszystkie elementy, które wymieniłeś, są, na pewno będą obecne. Wydaje mi się, że wojna w Ukrainie w kontekście zagrożeń ze strony Rosji, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, będzie bardzo mocno akcentowana, tyle że w połączeniu z koniecznością poszukiwania przez Unię Europejską nowych geopolitycznych partnerów. Stąd ta decyzja i zaproszenie zostało przyjęte, żeby na to wystąpienie przyjechał premier Kanady. Premier Carney zwrócił już uwagę na siebie podczas ostatniego szczytu w Davos. Miał wtedy taką mowę, która była też bardzo mocno komentowana o tym, jak powinien wyglądać świat trochę w nowej odsłonie i w obliczu utraty zaufania, mówiąc najbardziej ogólnie, do partnerów, którzy kiedyś stanowili coś, co można by nazwać taką opoką dla demokratycznego świata. No, wiemy oczywiście, do kogo pił, no bo od tego czasu się wiele nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Kanada ze Stanami Zjednoczonymi jest w okresie wojny handlowej. I no, tak dużo sygnałów płynie, że powinniśmy mocno rozszerzyć współpracę z Kanadą. Mówi się o jakiejś specjalnej formie stowarzyszenia tego państwa z Unią Europejską. I myślę, że to będzie taki no, coś, co będzie wyróżniało tegoroczne orędzie. Partnerstwo z państwem, które jest poza terytorium Europy, a więc no przynajmniej zgodnie z traktatami nie może być członkiem Unii Europejskiej. Natomiast, że będą tutaj propozycje stworzenia takiego modelu współpracy, który nieomalże spowoduje, że Kanada będzie no właśnie takim państwem, ale bardzo mocno stowarzyszonym. No i oczywiście należy na to patrzeć nie tylko z punktu widzenia interesów biznesowych, handlowych, ale właśnie również z powodu tych spraw związanych z bezpieczeństwem. Przypomnę, że niedawno w Kanadzie był prezydent Zełenski i podpisano deklarację o tym, że wkrótce zostanie podpisana właśnie taka umowa o współpracy na 100 lat. Więc no ewidentnie te trzy elementy, a więc Ukraina, Unia Europejska, Kanada, zostaną mocno jakoś zaakcentowane i połączone, pokazując no, nowy model, jaki się powinien pojawić możliwie szybko w najbliższym czasie.
8: No, podobno Ursula von der Leyen i szef jej gabinetu, pan Seibert, pracują nad treścią orędzia do ostatniej chwili. Spodziewasz się, że wydarzyło się w ostatnich dniach coś takiego, o co przewodnicząca mogłaby chcieć zmodyfikować swoje wystąpienie?
2: No to jeśli to tylko może dołożyć pewne elementy związane z konkretnymi wydarzeniami, być może będzie to właśnie ten atak na pociąg pod naszą granicą.
8: Pewnie sytuacja w Holandii.
2: No sytuacja w Holandii, tak, czyli może po prostu użyć to jako konkretnego przykładu no, tych działań, które są w tej chwili największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa. Mhm. Natomiast no oczywiście nie wywróci żadnego z tych elementów, o których ty mówiłeś i ja troszkę dodałem, że te wątki no oczywiście się pozostałe pojawią, jak migracja, jak konkurencyjność gospodarki, no budżet przyszły, bo to też pamiętajmy, jest w tej chwili bardzo gorący temat, ostre są naciski z wielu stolic, ale przede wszystkim no próbuję to dopiąć, mówiąc tym potocznym językiem, szef Rady Europejskiej Antonio Costa odbywa tur po stolicach, żeby przekonać przywódców, że należy do końca tego roku nowy 7-letni budżet przyjąć. I myślę, że tutaj również będzie to jakoś zaakcentowane, no choć oczywiście budżet to domena państwa, ale komisja sama złożyła propozycję tego budżetu, więc ma absolutnie prawo też zabrać głos, jeśli chodzi o negocjowanie porozumienia między 27 państwami.
8: A powiedz, spodziewasz się, że przewodnicząca ogłosi projekt zakazu korzystania z platform społecznościowych przez niepełnoletnich, bo jeżeli dobrze się orientuję, to w czwartek komisja ma przedstawić EU Kids Act, więc no to byłby taki trochę naturalny wstęp.
2: Zapewne, no bo to rzeczywiście jest nowość, natomiast mnie się wydaje, że także moim zdaniem się to pojawi jako zapowiedź, tak? Natomiast mnie się wydaje, że ona będzie chciała wykorzystać to przemówienie również do zbudowania pewnego konsensusu dla różnych wrażliwości politycznych. Specjalnie tak to określam, bo nie jest to wszystko takie proste, ponieważ przypomnę, że Ursula von der Leyen jest chyba jedyną przewodniczącą, która w ciągu kilku miesięcy miała wotum nieufności w Parlamencie Europejskim i trzykrotne. I ona ma w tej chwili też świadomość, że coraz trudniej jest różne sprawy w Europie załatwiać ze względu na coraz większy konflikt polityczny.
8: I no właśnie, bo to napięcie rośnie. Jest konflikt polityczny i mamy problem z tym, że rosyjscy dywersanci poczynają sobie coraz śmielej w całej Europie. No strasznie trudno o taką jedność, do której jednocześnie od kilku lat i przewodnicząca i część no troszkę bardziej może chłodno myślących polityków europejskich namawia.
2: Dokładnie i tutaj chodzi również o samą strukturę w Parlamencie Europejskim, dlatego że przez lata no był tam taki proeuropejski sojusz chadeków, socjalistów, liberałów i zielonych i on też pęka i dlatego między innymi no właśnie pojawiają się te zagrożenia również dla stabilności funkcjonowania Komisji Europejskiej i Unii jako takiej i ona będzie na pewno starała się w tym swoim dzisiejszym przemówieniu pogodzić te właśnie różne wrażliwości polityczne na tyle, żeby odbudować ten sojusz tych czterech najważniejszych ugrupowań w obliczu rosnącej siły partii antyeuropejskich, populistycznych. I dlatego o tym mówię, bo tu się mogą pojawić takie postulaty na przykład lewej strony, żeby nie rezygnować z Zielonego Ładu, żeby nie odchodzić od zasad polityki klimatycznej, od ETS-u, o którym tak też głośno w Polsce, ale żeby go złagodzić, żeby może niektóre rzeczy przesuwać, i tu będzie robiła ukłon w stronę prawej strony, tak? Tak, żeby rzeczywiście ten jak najszerszy konsensus uzyskać, bo ciężko będzie iść dalej, mówiąc krótko, w Unii Europejskiej przy takich sporach i napięciach. Wczoraj była debata na temat wniosków z tej fali pożarów i ekstremalnie wysokich temperatur w Europie w tym roku. No to ewidentnie właśnie było widać, tak, że ta centroprawica mówi, no ale trochę musimy zrezygnować z niektórych rzeczy, musimy trochę wolniej, tak, bo widzimy, że to podnosi ceny energii, że ludziom jest ciężko i tak dalej, no a lewa strona mówi, przecież te pożary i to wszystko to jest właśnie efekt, że robimy za wolno, że trzeba jeszcze mocniej, szybciej i tak dalej. No i jak ja słyszę, rezygnacja z ETS-u 2 albo złagodzenie pewnych zasad związanych z ETS-em, dla lewej strony mówią, to jest absurd, to jest bzdura, my się na to nie zgodzimy. Więc na tym jednym przykładzie można pokazać, jak ciężko jest budować konsensus dzisiaj polityczny dla tych ważnych polityk europejskich. I myślę, że w tym jej przemówieniu w wielu wątkach, czy to będzie związane z bezpieczeństwem, czy z budżetem, czy z polityką klimatyczną, czy z polityką migracyjną, że będzie to właśnie próba znalezienia takiego złotego środka.
8: Jasne, Maćku. Nie wiem, czy tu stawiamy, się uda. Tu stawiamy kropkę, ale na pewno się słyszymy jeszcze dzisiaj na antenie TOK FM. Bardzo serdecznie dziękuję, Maciej Zakrocki ze Strasburga.
2: Dobrego dnia.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
8: Czas na pierwszy program gospodarczy w TOK FM. W Waszyngtonie dziś odbędzie się posiedzenie Federalnego Komitetu Operacji Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej, na którym zapadnie decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych. Większość analityków spodziewa się podniesienia, większość ponad 90% spodziewa się podniesienia stóp o 25 punktów bazowych, no, w obliczu wyższych od oczekiwanych danych o inflacji i działania prezydenta Donalda Trumpa tutaj zmierzające do ich obniżenia nie pomogły. To może wpłynąć na ceny paliw, jeśli dolar się umocni. Rządzący wracają z pomysłem Windfall Tax, czyli podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Swój projekt obniżenia cen forsuje Prawo i Sprawiedliwość. Podpisy pod swoim zbiera też ekipa Mateusza Morawieckiego z Rozwoju Plus. Widać, że paliwa stały się wiodącym tematem w ostatnich dniach i nic dziwnego, bo wizja diesla za 10 zł za litr działa na wyobraźnię nie tylko kierowców indywidualnych, ale też przedstawicieli branży transportowej, budowlanej i wielu, wielu innych. I jeszcze jeden temat. Od 1 stycznia 2026 roku, to informacja ważna dla części pracowników budżetówki, do stażu pracy urzędników może być wliczany okres wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej lub zatrudnienia na zlecenie. Dzięki temu mogą oni wcześniej otrzymać prawo do dłuższego urlopu, wyższego dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, ale rząd nie zapewnił dodatkowego finansowania. W rezultacie dodatkowe świadczenia dla tysięcy urzędników są wypłacane z dotychczasowego funduszu wynagrodzeń, no i wojewodom na to po prostu brakuje pieniędzy. To opisuje dziennik Gazeta Prawna.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
11: Autopromocja.
12: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
13: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
12: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
13: Pogadajmy o tym.
12: Czas rodziców, sobota po 13.
13: Ula Malko.
12: Krzysztof Chorwat.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
14: Reklama.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: W nowej polityce Warszawa pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały, Tusk na twardo. Młodzież mniej umie, kraj bez planów. Polska potęgą rycerską, randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki, czym lalka zaskoczy. Nowa polityka już w sprzedaży, także na polityka.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych.

0: to wszystko się opieramy na źródłach agencji Reuters. Trudna sytuacja dla Orlenu?
1: Według moich informacji to paliwo zostało już znalezione, więc problemem nie jest sama dostępność ropy, która wciąż jest na rynku, ale jej wysoka cena. Jeżeli teraz uzupełniamy dostawy z nierealizowanego kontraktu długoterminowego poprzez zakupy na rynku, gdzie mamy rekordowe ceny, no to zapłacimy za to słono. Należy się spodziewać, że ta ropa znaleziona poza Saudi Aramco będzie prawdopodobnie droższa, natomiast brak wywiązania się z kontraktu przez dostawcę oznacza, że on będzie musiał w jakiś sposób zrekompensować te niezrealizowane dostawy i w ten sposób Polacy sobie odbiją te straty wynikające z faktu, że kilka tankowców faktycznie według Reutera nie dotarło do Gdańska. Natomiast widać, że jeżeli problemy Arabii Saudyjskiej z wojną z Iranem, która rozlewa się niestety do Iraku, do Jemenu, jeżeli te problemy będą trwać, na przykład jeżeli odbudowa rurociągu wschód-zachód potrwa dłużej niż kilkanaście dni, no to podaż paliwa z Arabii Saudyjskiej będzie mniejsza i to dotyczy przede wszystkim oleju napędowego. Polacy na stacjach patrzą na szybko rosnące ceny diesla, które rosną tak szybko, wyjątkowo nieanalogicznie do sytuacji z 2022 roku właśnie przez to, że także gotowe paliwo, olej napędowy pochodzi w dużej mierze w 1/5 w Unii Europejskiej właśnie z Arabii Saudyjskiej i ten szlak też może być zagrożony.
0: No o tych cenach diesla informujemy właśnie na antenie TOK FM od wczoraj, że lada moment może przekroczyć czy osiągnąć granicę 10 zł, czy pułap 10 zł, bo to wcale nie musi być granica. No Aramco w trudnej sytuacji, wraz z Aramco Orlen w trudnej sytuacji, bo Saudi Aramco jest głównym dostawcą ropy dla Orlenu od 2022 roku, więc z jednej strony uniezależnienie od Rosji, dobrze, ale z drugiej strony uzależnienie od Saudyjczyków, niedobrze. Jest tutaj wyjście jakieś z tej sytuacji? Skąd potencjalnie?
1: Na przykład Norwegia i nasze własne zasoby. Właśnie dlatego inwestujemy nie tylko w kontrakty na dostawy, ale też w łańcuchy dostaw. Te znane z dostaw gazu z Norwegii przez gazociąg Baltic Pipe. Tam jest także ropa. Polacy są w Norwegii. Oprócz tego, że mają własne koncesje, które pozwalają czy to na Bałtyku, czy to na Morzu Norweskim, na szelfie kontynentalnym Norwegii wydobywać ropę naftową, to dodatkowo sprowadzane są kolejne baryłki w ramach kontraktów. W ostatnim czasie nieprzypadkowo po rozpoczęciu wojny w Iranie Orlen podpisywał nowe kontrakty w Norwegii. Dlatego też napięcie geopolityczne, zależność od jednego dostawcy to zawsze są argumenty po pierwsze za dywersyfikacją, czyli szukaniem różnych dostawców. 40% z Arabii Saudyjskiej, ale coraz więcej z Norwegii, także na szczęście 0% z Rosji. Jest to jednak bardziej długofalowo także argument za transformacją energetyczną, żeby już nie zależeć od paliw kopalnych, od żadnego reżimu, z tym zastrzeżeniem, że komponenty odnawialnych źródeł energii mogą zależeć od reżimu w Pekinie, więc dlatego polityka energetyczna to jest bardzo trudne zajęcie.
0: To tak na 30 sekund gwoli zakończenia już tej rozmowy. Kierowcy mogą się obawiać, że benzyny, ropy, oleju napędowego zabraknie, czy to jeszcze nie jest ten etap i jeszcze są alternatywy?
1: To nie jest ten etap. Nawet gdyby cały import do Polski został zablokowany, to mamy zapasy, które wystarczą na kilkadziesiąt dni bez jakiegokolwiek importu. Teraz wyschło na chwilę jedno ze źródełek i nie wiemy, co się z nim jeszcze stanie, więc będziemy się martwić wyższymi cenami, ale nie brakiem dostępności. Ta dostępność może być ograniczona na przykład przez dziki skok na stację, który widzieliśmy też na przykład w 2022 roku i wtedy problemy logistyczne wynikały z tego, że właśnie kierowcy bali się niedoborów, więc sparaliżowali logistykę i te niedobory gdzieniegdzie się pojawiły.
0: Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego był z nami w pierwszym programie TOK FM. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jak słyszeliśmy, nie ma obaw o to, czy benzyna będzie na stacjach. Raczej możemy się martwić o to, po ile będzie na stacjach. Nie wiem, czy państwo słyszeli taki trzask drzwi, a jeśli nie trzask drzwi, to może taki klask dłoni, które się witały. W studiu ze mną Tomasz Sekielski.
2: Dzień dobry.
0: Cześć Tomku.
2: Dzień dobry, Tomku.
0: Ciebie?
2: Też będzie o paliwach, no oczywiście, bo to jest
0: nieuniknione.
2: Groza, jak się podjeżdża i tankuje szczególnie pełen bak, bo jeszcze jak tak tylko dolewasz troszkę, to wydaje się, że niewiele, ale jak pełen bak masz do zatankowania. To jest zgroza i niewątpliwie to też jest temat polityczny, bo myślę, że Polacy o tej drożyźnie rozmawiają i niewątpliwie rząd jest w trudnej sytuacji. Będziemy rozmawiać o tym podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych.
0: A myślisz, że jest szansa, że on przejdzie? Znaczy, przy drugim podejściu?
2: Byłbym zdziwiony, no bo nic się nie zmieniło w tym projekcie, więc jeśli Karol Nawrocki ma być konsekwentny w swoim działaniu, to raczej tego nie podpiszę. Ale być może po jakiejś tam dokładnej analizie

0: analizie sondaży i innych ośrodków, analizie innych ośrodków okaże się, że bardziej ze względu na popularność na przykład opłaca się jednak zmienić w tej kwestii zdanie. Wśród gości dzisiaj Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unii Centrum. Tutaj będzie właśnie dużo o spółkach paliwowych. Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Będzie pytał o Macieja Berka, bo teoretycznie Maciej Berek dzisiaj rozpoczyna pracę. Pytanie, czy...
1: Z tym rozpoczynaniem pracy u nas to rocznie wygląda. Znaczy, no, ludzie przychodzą, nie zawsze wchodzą.
0: W bibliotece siedzą. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Dużo pytań o bezpieczeństwo Polski, a w części komentatorskiej Magdalena Kicińska i Bogusław Hrabota.
1: To, jak słyszeliśmy, Tomasz Sekielski zaprasza na poranek w Radiu Tok FM. Ja również zapraszam w swoim imieniu, Tomasz Fęskę, kłaniam się. To był pierwszy program w Tok FM. Program przygotowany przez Różę Rumińską, wydany przez Jakuba Żebrowskiego i Piotra Gawrońskiego, zrealizowany przez Krzysztofa Olesiewicza. Bardzo serdecznie zapraszam. Słyszymy się również jutro.
2: Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze.
3: I ostatni.
4: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Nie ma już drona. Na plaży w Rusinowie wojsko zabrało bezzałogowca i zdetonowało najbardziej niebezpieczne jego elementy. Projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zajmą się dziś posłowie. Niepokonani, broniący tytułu polscy siatkarze zagrają dziś z Bułgarią swój ostatni mecz w grupie B Mistrzostw Europy. Minuta po siódmej. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mamy środę, 16 września. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Tuż po znalezieniu maszyny resort obrony informował, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Najprawdopodobniej utracony podczas manewrów nad Bałtykiem i wszystko wskazuje na to, że to nowy model drona typu Gerbera. Polska i Litwa łączą siły po incydentach z dronami. Ministrowie obrony narodowej obu krajów zapowiedzieli wspólne działania po tym, jak włoskie siły wchodzące w skład NATO zestrzeliły drona nad Litwą, który zawierał ładunek wybuchowy. Najnowsze incydenty dobitnie pokazują, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie szybko się nie skończy. Stąd konieczność wspólnych działań, mówił szef resortu Litwy. A więcej o tym Błażej Kulesza.
19: Oba bezzałogowce przyleciały z terytorium Białorusi, gdzie prowadzone są od wczoraj ćwiczenia wojskowe. Stąd też mobilizacja sił w celu wyjaśnienia okoliczności tych incydentów. Do sprawy ataków odniósł się m.in. prezydent Finlandii Aleksander Stubb. Śmiało można powiedzieć, że granica między wojną a pokojem się zatarła i to jest nowa rzeczywistość, w której żyjemy obecnie w Europie. Z kolei Kreml ostro krytykuje działania obronne, jakie chce podjąć Litwa oraz Finlandia. Tak mówiła o nich Maria Zacharowa, rzeczniczka tamtejszego MSZ-u. Na ich terytorium będzie znajdować się broń masowego rażenia należąca do trzeciej strony, nad którą nie będą mieli żadnej kontroli. Oczywiście stwarza to dla nas ryzyko i oczywiście musimy je kontrolować. O jakiej kontroli mowa, tego Moskwa już nie precyzuje. Błażej Kulesza, TOK FM.
18: Premier apeluje do prezydenta, by tym razem podpisał ustawę nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe. Wpływy mają pozwolić na kolejny powrót do rządowego programu obniżki cen paliw, przekonuje Donald Tusk. Przyjętym wczoraj przez rząd projektem jeszcze dziś zajmie się Sejm. Jest taki sam jak ustawa, którą prezydent w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego, bo uznał, że ustawa narusza zasadę niedziałania prawa wstecz. Maciej Kluczka.
20: Niech prezydent nie ogląda się na interesy gigantów paliwowych, apelował premier przed posiedzeniem rządu.
21: My za chwilę będziemy mieli rzeczywiście rekordowe ceny. Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
20: A później w nagraniu wideo zwrócił się bezpośrednio do Karola Nawrockiego.
22: Oni wszyscy zarabiają na kryzysie paliwowym. Bardzo duże pieniądze, a my tracimy. Więc chyba nie ma się nad czym zastanawiać. Prezydencie podpisu.
20: Przepisy zakładają daninę 60-procentową, liczoną od podstawy, którą ma stanowić nadwyżka przychodów spółek paliwowych. To rozwiązanie dałoby budżetowi państwa 4 miliardy złotych. Maciej Kluczka, TOK FM.
18: Francja hamuje decyzję w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Mechanizm, w ramach którego państwa członkowskie Unii wnioskowały o zwrot pieniędzy za broń przekazaną Kijowowi z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju, działał do października 2024 roku, kiedy zablokował go poprzedni rząd Węgier pod kierownictwem Viktora Orbana. Po przejęciu władzy przez Pietera Madziara spodziewano się więc szybkiego przełomu w tej sprawie. To, jak podzielone zostanie pozostałe do rozdysponowania ponad 6 miliardów euro, wywołało jednak spór wśród stolic. W Brukseli spekuluje się, że Paryż będzie przeciągał sprawę możliwie jak najdłużej. Polska spodziewała się, że w ramach nowego podziału do jej budżetu trafi co najmniej 400 milionów euro. Fani filmowych adaptacji polskiej klasyki mają powody do zadowolenia. Na ekrany wchodzą aż dwie produkcje na podstawie lalki Bolesława Prusa. Jedna to serial dostępny już od dziś na platformie Netflix. Druga to pełnometrażowy film, który trafi do kin za 2 tygodnie. Paweł Radzewicz.
23: Książkową lalkę można kochać albo nienawidzić. Serialowa może te uczucia zweryfikować, mówi reżyser Paweł Maślona.
24: W ramach tego melodramatu zabieramy w tę podróż kilka innych gatunków. Myślę, że jest tam tragikomedia, trochę kryminału.
25: Nasza lalka jest reinterpretacją tekstu. No jest ona dużo bardziej dzika i odnosi się dość mocno do współczesności.
23: Mimo to, jak dodaje odtwórczyni roli Izabeli Sandra Drzymalska, pozostając w XIX-wiecznym klimacie.
25: Jaki to jest rozmach, jakie to jest piękne wizualnie. I trochę żałuję tego, że ten serial nie będzie pokazywany na dużym ekranie.
23: Na dużym ekranie znajdzie się lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Kamilą Urzędowską w roli głównej. Premiera tego dzieła odbędzie się 30 września. Paweł Radzewicz, TOK FM.
18: To miał być pierwszy poważny test dla naszych siatkarzy, ale niepokonana do tej pory Ukraina nie była równorzędnym rywalem. Polacy po raz czwarty z rzędu wygrali na Mistrzostwach Europy do zera i zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
26: W końcówkach to my utrzymywaliśmy, szczególnie w pierwszym i trzecim secie, jakość gry i grało się przeciwko nam ciężko. Drugi set to myślę, że koncert w naszym wykonaniu i to cieszy. mistrzy, bo to pokazuje, że jesteśmy w dobrej formie fizycznej i technicznej. Psychicznej zresztą też. Myślę, że wartościowy mecz, który pokazał nam, w jakim miejscu jesteśmy.
18: Dziś ostatni mecz Polaków w fazie grupowej. O 18:00 zagrają w Sofii z Bułgarią. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie. Jeszcze teraz uwaga jednak na silne mgły. W zachodniej części kraju przewaga chmur i tam przelotny deszcz i miejscowe burze, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju, chłodniej miejscami nad samym morzem, tam około 17 stopni.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Godzina 7:07. Punktualnie. To jest poranek TOK FM, środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Gorąco pozdrawiam i zachęcam do pobudki wraz z naszym radiem. Od 7 do 9. Znakomici goście, ciekawe rozmowy i najważniejsze tematy. Takie są poranki TOK FM. Od czego zacząć, zastanawiałem się, ten dzisiejszy poranek. Myślałem o panu X, chciałem jakieś zabawne nawiązanie do Malcolma X, że tam w Stanach Zjednoczonych był Malcolm X, my mamy pana X, tylko jakoś mi się w ogóle to nie kleiło, więc tylko i wyłącznie serdeczne pozdrowienia dla załatwiacza prezydenckich ułaskawień, trochę bezskutecznego załatwiacza, no ale co szkodzi obiecać. Pan X może mieć już wkrótce poważne problemy oraz jego stacja, tak zwana stacja informacyjna. No niestety mamy taki skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jaki mamy, i niewiele się pewnie wydarzy, jeśli chodzi o ukaranie telewizji Tomasza Sakiewicza w kwestii tego, co ta telewizja wyprawia i jaka tam jest szczujnia na ludzi i na politycznych oponentów. Natomiast pytanie, co ma prokuratura w kwestii Zonda Krypto i kontaktów pana X z panem Kralem. Miejmy nadzieję, że szybko się dowiemy i że te śledztwa będą postępować sprawnie. Dzisiaj też pierwszy dzień nowej pracy Macieja Berka, przynajmniej teoretycznie 16 września 2026 roku. No i co, ja się pytam? Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który miał wszystko zmienić. Jak rozumiem, dzisiaj pan sędzia stawi się w pracy, a rząd i Donald Tusk mają jakiś pomysł na to, aby tę pracę sędziemu Berkowi, ale też tym pozostałym, którzy chcą orzekać, chcą pracować, a nie mogą ze względu na to, że pan prezes Święczkowski im to nie umożliwia, to jednak coś się wydarzy takiego, co sprawi, że ci sędziowie będą mogli nie tylko znaleźć się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale też zacząć realną pracę. Czy to będzie asysta policji? No, takich scen jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym nie było. No ale wiele rzeczy w Polsce kiedyś było nie do wyobrażenia, a dzisiaj są absolutnie normą. Tygodnik Polityka, świeży, gorący, i Michał Danielewski pisze o Donaldzie Tusku i jego nowej strategii Pogrom Pięknoduchów. Donald Tusk wchodzi właśnie w długą kampanię wyborczą, dekretując wojnę totalną ze złem. A na wojnie, jak to na wojnie, nie ma wiele miejsca na wątpliwości i pytania, pisze Michał Danielewski. Nie będzie miękkiej gry i odstawiania nogi. Rok przed wyborami parlamentarnymi prawda etapu zadeklarowana przez Donalda Tuska brzmi następująco. Nie czeka nas zwykła kampania wyborcza. Przed nami ponownie walka ostateczna. Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo przeciwnik jest pobudzony, rozjuszony i ma swojego prezydenta. Mimo więc frustracji i znużenia jeszcze raz mamy zejść do okopów politycznej polaryzacji i nie pękać, pisze Danielewski. W tym kontekście wskazanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego było jednocześnie testem i deklaracją. Szef rządu przetestował krnobrność swojego politycznego zaplecza z zadowoleniem, przyjmując, że jest ono raczej potulne. nawet Nowa Lewica i Polska 2050, które dużo i często mówią o fundamentalnych wartościach demokracji liberalnej, posłusznie i bez większych protestów zagłosowały za Berkiem. Wprowadzenie politycznego wojownika do Sądu Konstytucyjnego to także twarda deklaracja wobec PiS i Karola Nawrockiego, że abstrakcyjne byty w postaci deklarowanych zasad i poglądów, które prawica i tak zawsze miała w pogardzie, nie będą odtąd krępować ruchów obozowi władzy. No to się dopiero okaże. Właśnie a propos tego, czy pan Berek będzie mógł rozpocząć dzisiaj pracę. Jeszcze koniec, jeszcze takie podsumowanie Michała Danielewskiego w polityce. Jest pewne, że jeśli wahadło wyborcze za rok przechyli się mocno w prawo, nowa władza ruszy po instytucje państwa z taką siłą i rozmachem, że 8 lat poprzednich rządów PiS będziemy wspominać jako niezgrabną, nieporadną igraszkę, a opór, który napotkają, będzie zapewne dużo mniejszy niż dekadę temu. Zmęczenie ustrojowym patem może spowodować, że spora część społeczeństwa z ulgą przyjmie przecięcie tego węzła gordyjskiego za pomocą siekiery, nawet jeśli będą tę operację firmować prawicowi radykałowie pod patronatem Karola Nawrockiego i z udziałem Brauna. Tym bardziej, że Donald Tusk jako lider obozu władzy ma trudność z jasnym wytłumaczeniem, co jest na końcu obranej przez niego drogi, jak te przedłużone rządy miałyby wyglądać. Walka z czystym złem ma uzasadniać się automatycznie jako cel sam w sobie, ale jakieś szczegóły są jednak wyborcom potrzebne. Kończy Michał Danielewski i trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Gazeta Wyborcza o problemach z CPK, a przepraszam, to już nie jest CPK, to jest Port Polska. Znamy dokładną kwotę, jaką pochłonęły dotąd przygotowania do budowy centralnego lotniska w Baranowie, pisze Jarosław Osowski w Wyborczej. PiS-owską inwestycję wbrew obietnicom kontynuuje rząd Donalda Tuska i są z nią problemy, brakuje pieniędzy i pozwoleń, a szybkie pociągi nie pojadą całą trasę Warszawa-Łódź. Ojej, czy możemy w Polsce coś zaplanować od początku do końca, co jest przemyślane, dobrze zaprojektowane, a i gdy obietnice pokrywają się z możliwościami? Do spółki CPK weszli nowi ludzie i na koniec zeszłego roku zatrudnienie przekroczyło tam już 1100 osób. Tak, tak, w CPK pracuje 1100 osób. Zmieniło się głównie to, że zrezygnowano z koncepcji piasta, szprychy, czyli dowożenia pasażerów do Baranowa szybką koleją z różnych miejsc Polski. Miało powstać 1800 km torów. Politycy PiS przedstawiali to tak, jakby wszystkie miały być gotowe razem z lotniskiem. No a tutaj później rząd zaczął obiecywać swoje, też w tysiącach liczone koleje. No jest problem, bo nie ma pozwoleń. Różne przetargi się przeciągają. Zakończyło się próbne planowanie pod terminal pasażerski. Zostały wykonane 94 pale. To pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem fundamentów terminala nowego portu lotniczego i jednocześnie kolejny krok w przechodzeniu inwestycji z fazy przygotowawczej do realizacyjnej. Przekazał Gazecie Wyborczej 10 września taką informację Maciej Dudkiewicz, nowy rzecznik prasowy spółki CPK. Maciej Dudkiewicz poinformował też Wyborczą o wysokości dotychczasowych wydatków spółki według stanu na 31 lipca 2026 roku. Wykonanie finansowe związane z realizacją inwestycji i funkcjonowaniem spółki wyniosło łącznie 7 miliardów 420 milionów złotych ze wszystkich źródeł finansowania. O problemach z finansowaniem Portu Polska i o tym, co dalej z tą inwestycją w Gazecie Wyborczej, Dziennik Gazeta Prawna, o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, sprzedawcy paliw pod presją. Aleksandra Hołownia pisze ten tekst, gwarantuje, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną ustawę o nadzwyczajnych zyskach, natychmiast zrealizujemy kolejny etap CPN, czyli ceny paliw niżej. To jest to hasło rządu. Zapewnił premier Donald Tusk. To drugie podejście rządu do windfall tax, czyli do tego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Problem chyba polega na tym, że to jest dokładnie to samo, co było w pierwszym projekcie, który Karol Nawrocki zawetował. I mam troszkę wrażenie, że ten drugi złożono tylko po to, aby dać szansę prezydentowi na kolejne weto i by móc powiedzieć, to przez prezydenta tak dużo płacicie na stacjach paliw, gdy tankujecie swoje samochody. W uzasadnieniu projektu rząd bezpośrednio odwołuje się do wyników państwowego giganta, zauważając, że przychody Grupy Orlen w drugim kwartale 2026 roku wyniosły 76,5 miliarda złotych, czyli były o ponad 25% większe niż rok wcześniej. Oprócz wyników Orlenu, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, zostały przytoczone także statystyki dotyczące 8 największych międzynarodowych koncernów paliwowych, m.in. Saudi Aramco, ExxonMobil czy Shell, które w drugim kwartale 2026 roku osiągnęły niemal dwukrotnie wyższy skumulowany zysk netto niż rok wcześniej, prawie 93 miliardy dolarów. Tak, są tacy, których problemy Iran, tego co się dzieje w Zatoce Perskiej, wokół Iranu, cieśnina Ormus wcale nie smucą, a oni liczą zyski. A jakie dywidendy będą? A jakie premie dla prezesów? Właściwie mógłbym zostać takim prezesem spółki paliwowej. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Już za chwilę Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unii Centrum. To już za chwilę w naszym studio będzie pierwszy gość. A teraz informacje TOK FM i wracamy zaraz po nich.
1: Autopromocja.
2: Kochamy sport.
3: Tak mocno, że chcemy więcej.
2: Żyjemy sportem.
3: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
2: Rozmawiamy o sporcie.
3: Tak, że i wy go pokochacie.
2: Jeszcze więcej sportu.
3: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski, setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
27: Yeah.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. W związku z uderzeniami Rosji na Ukrainę, polskie wojsko rozpoczęło operowanie w naszej przestrzeni powietrznej w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskim. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakieś zagrożenie. Szczątki rozbitego bezzałogowca znaleziono tymczasem w pobliżu niemieckiej bazy lotniczej. Dron spadł w Dolnej Saksonii na północnym zachodzie Niemiec. Służby na razie nie podają wielu szczegółów. Trwają poszukiwania kolejnych fragmentów maszyny. Na początku sierpnia rosyjskiego uzbrojonego drona znaleziono na lotnisku w Lipsku. Łukasz Gibała, jeden z faworytów w zbliżających się wyborach na prezydenta Krakowa, zapowiada znacznie bardziej intensywne kampanijne działania. Jak tłumaczy, chce stawiać na bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Największą konkurencją dla Gibały coraz wyraźniej staje się zyskująca w sondażach Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską, a przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa coraz bliżej, bo już 27 września.
8: Informacje sportowe, Michał Waszkiewicz, zapraszam. 4 mecze, 4 zwycięstwa, wszystkie do zera. Polscy siatkarze przez fazę grupową Mistrzostw Europy idą jak burza. Wczoraj bez większych problemów pokonali Ukrainę, która miała na koncie komplet zwycięstw. Są jeszcze rzeczy do poprawy, uważa nasz rozgrywający Marcin Komenda.
9: Trzeci set na pewno dał nam też materiał do analizy, pokazał, że musimy cały czas trzymać koncentrację i że proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi. I całe szczęście, że wygraliśmy tego seta, bo nie wiadomo, jakby się ten mecz potoczył.
8: Dziś na zakończenie fazy grupowej Polska zagra o 18:00 z Bułgarią. Niezależnie od wyniku, nasz zespół pozostanie na pierwszym miejscu. Jagiellonia Białystok zadebiutuje dziś wieczorem w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Na początek starcie w Pireusie z Olympiakosem. Grecki klub przeżywa spore zawirowania. Nowy szkoleniowiec Imanol Alguacil pracuje z drużyną od 6 dni, a ligowe spotkanie przegrał. Pytani o polski zespół piłkarzy z Pireusu odpowiadają raczej dyplomatycznie, mówi pomocnik Santiago Ese.
10: Co do Jagiellonii, myślę, że to dobra drużyna, bo nie ma w Lidze Europy drużyn, które znalazły się tu przypadkiem. W tych rozgrywkach wszystkie drużyny będą dla nas trudne. Najważniejsze jest, żebyśmy byli przygotowani i przekonani, że jako drużyna i jako zespół będziemy mogli wygrać i zacząć Ligę Europy w odpowiedni sposób.
8: Początek meczu o 21:00. Lech Poznań, grę w Lidze Europy zacznie jutro od starcia w Londynie z Crystal Palace. W Ekstraklasie obaj pucharowicze muszą gonić Górnika Zabrze, a ten ucieka. Wczoraj w zaległym meczu wygrał w Kielcach z Koroną 2-0. Było to 7 zwycięstwo Górnika w 8 rozegranym meczu. Ostatni w tabeli jest wciąż Raków Częstochowa, który przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. W środku tygodnia gra też La Liga. Real Madryt z kłopotami ograł na wyjeździe Elche 3-2. 3 punkty królewskim zapewnił już w doliczonym czasie rezerwowy napastnik Carlos Espi. Prowadząca w tabeli FC Barcelona dziś wieczorem zagra z Racingiem Santander. I jeszcze pożegnanie Leo Messiego. Argentyńczyk po mundialu poinformował, że kończy przygodę z reprezentacją. Czeka go jednak ten jeden ostatni mecz. 6 października wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko w Buenos Aires z Beninem.
7: W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Godzina 7.24. To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unii Centrum. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
11: Podobno wykonywanie tych samych działań i liczenie na to, że przyniosą one inny skutek, nie jest oznaką nadzwyczajnej i błyskotliwej inteligencji. Tymczasem rząd postanowił przygotować ten sam projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, licząc na to, że tym razem pan prezydent zachowa się inaczej?
12: Myślę, że to nie będzie całkiem ten sam projekt.
11: To znaczy?
12: To znaczy, że będą w nim zmiany. Nie chcę jakoś wychodzić przed szereg, ale wczorajsze dyskusje w Ministerstwie Energii z Departamentem Odpowiedzialnym za Paliwa pokazała mi, że są propozycje jednak zmodyfikowania poprzedniego przepisu, a poza tym jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No, inaczej wyglądała sytuacja na rynku paliw i na rynkach światowych poprzednio, inaczej wygląda teraz. Myślę, że prezydent jednak weźmie to pod uwagę, że pieniądze na finansowanie wsparcia dla naszych kierowców i obniżenie cen paliw na polskich stacjach się przydadzą. Chociaż mam pełną świadomość tego, że generalnie jego linia polityczna idzie w tą stronę, że czym gorzej dla Polaków, tym lepiej dla jego środowiska politycznego. No i niestety z tym też się musimy liczyć. Liczę jednak na to, że tak jak powiedziałem, presja społeczna spowoduje, że decyzja prezydenta będzie inna.
11: Tam poprzednio ten największy zarzut ze strony Karola Nawrockiego dotyczył tego, że to prawo działa wstecz, że to opodatkowanie tych nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych ustawa miałaby wejść tam w sierpniu, pod koniec sierpnia, a dotyczyłaby także tego okresu od marca już 2026 roku, no i że nie wolno tak wstecz opodatkowywać. I to był największy zarzut. Czy to się w tym nowym projekcie zmienia?
12: Nie, to się nie zmieni. Plan jest nadal taki, żeby objąć tą regulacją czas od 1 marca, czyli od kiedy de facto obserwujemy takie niepokoje na rynku paliw. To znaczy, tu się można spierać oczywiście, ale rok obrachunkowy w żadnym przedsiębiorstwie się nie zamknął. Tego typu duże koncerny też nie prowadzą inwestycji na bazie zysków bieżących i bieżącej sytuacji, bo to by było co najmniej karkołomne z ich punktu widzenia. Dlatego wydaje mi się, że to jest argument, szukanie powodu, a nie realny powód zawetowania. Nie zawetowania, bo to zostało odesłane do Trybunału Konstytucyjnego, co tak de facto otwiera kolejną dyskusję na temat funkcjonowania państwa i Trybunału Konstytucyjnego, ale tak faktycznie prezydent zaparkował to na boku w miejscu, w którym nic dalej się nie będzie działo.
11: Wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, to takie szybkie pytanie, czy, nie wiem, Maciej Berek rozpocznie według pana dzisiaj normalnie pracę w Trybunale Konstytucyjnym?
12: Oj, nie wiem. Gdybym wiedział, jak się ta sytuacja rozwinie, to pewnie wstawiłbym w jakichś zakładach bukmacherskich. Ale odniosę się do tego w ten sposób, że na początku pan powiedział, że robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie...
11: W ten sam sposób
12: i oczekiwanie innego rezultatu jest... co najmniej naiwnością, to myślę, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego pomysł, żeby to minister Berek był tym game changerem, wydaje mi się pomysłem dobrym.
11: Wyobraża pan sobie sytuację, że to policja wprowadza Macieja Berka i tych innych sędziów, którzy nie są dopuszczani do pracy do Trybunału Konstytucyjnego?
12: Panie redaktorze, w senackich kuluarach, bo jestem senatorem, na ten temat dyskutowało się od dłuższego czasu. Prawnicy, a w Senacie trochę prawników jest, od dłuższego czasu zastanawiali się, dlaczego chociażby właśnie policja nie wykonuje tego typu czynności, bo to jest de facto blokowanie instytucji bardzo istotnej z punktu widzenia funkcjonowania państwa przez jedną osobę.
11: Pan oczekuje takiej interwencji policji?
12: Nie wyrażam tego jako oczekiwanie, natomiast nie byłbym zdziwiony, gdyby do takiej sytuacji doszło.
11: Co, panie ministrze, dalej w sprawie tego, bo wróćmy do tego głównego tematu, czyli ceny paliw niżej, program CPN. Czy jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, nie wiem, znowu skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle CPN ma szansę na reaktywację wówczas?
12: Ja myślę, że bardzo małą, zresztą to jest bardziej decyzja ministra finansów niż zapadająca w Ministerstwie Energii.
11: No ale rozmawiacie o tym, prawda?
12: No rozmawiamy, no proszę mieć też świadomość tego, że jestem od tygodnia zastępcą ministra i no trudno mi odpowiedzieć nawet na pytanie, jak bardzo zaawansowane są te rozmowy, ale to jest kwestia tego, jak na koniec roku będzie wyglądał budżet i na ile sytuacja na rynku paliw spowoduje też większe dochody do budżetu państwa, które by pozwoliły ministrowi finansów wykonać taki ruch. Ja szczerze to taką głęboką nadzieję, że amerykańskie wybory, no czyli początek listopada, spowodują, że napięcie na międzynarodowych rynkach trochę opadnie i nastąpi jakaś korekta w cenach paliw, chociaż na chwilę obecną to obserwujemy takie domino bardzo, bardzo złych zdarzeń. No myślę, że gdyby ktoś na początku roku przepowiadał, ile złych rzeczy wydarzy się na rynku paliw, to nikt by w to nie uwierzył, bo to wygląda jak taniej klasy film sensacyjny. No okazuje się, że no jak nie ciśni na Ormus, to teraz zbombardowanie rurociągu East-West w Arabii Saudyjskiej. No wiele czynników się nakłada na to, że sytuacja na międzynarodowym rynku paliw jest rzeczywiście bardzo trudna.
11: No, główny powód to jest wojna w Zatoce Perskiej, którą rozpoczęli Amerykanie ramię w ramię z Izraelem.
12: Tak, to jest matka wszystkich powodów, tylko my mamy trochę inną sytuację. No starsi słuchacze pamiętają, że rynek paliw zawsze działał na tej zasadzie, że słyszeliśmy, OPEC zwiększa wydobycie, czyli cena paliw spadnie. No teraz nie jest problemem wydobycie, a rafinacja ropy naftowej, przerabianie jej na benzynę, dlatego że po prostu nie ma jak jej dostarczać. Nie? Sytuacja
11: problem,
12: w cieśninie Ormus powoduje, że transport jest utrudniony. Ten transport morski był jakoś tam zastępowany przez rurociąg, który został zbombardowany. Ukraińcy, i nie ma się co dziwić, bombardują rosyjskie rafinerie, ale to też spowoduje spadek podaży na rynkach międzynarodowych. Nawet za zachodnią granicą obserwowaliśmy problemy z transportem wynikające z tego, że no Niemcy jednak dużo towaru transportują drogami wodnymi. Spadek poziomu wody w Renie spowodował, że jest problem z transportowaniem wewnątrz Niemiec produktów rafineryjnych. No tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, no tych powodów, dla których sytuacja jest trudna, jest zaskakująco dużo. Mamy taką niefajną kumulację.
11: Znaczy w kwestii rafinerii to my chyba problemu nie mamy. Problem jest z dostarczeniem surowca u nas.
12: No tak. O tym mówię. No tylko żeby mieć co rafinować, to trzeba ten surowiec
11: musi jakoś dotrzeć. Czyli wszystko w rękach prezydenta. Kiedy ten projekt może, że tak powiem, ujrzeć ostatecznie światło dzienne?
12: Według zapowiedzi miałby wejść od 1 listopada, no, czyli musi być przeprocedowany przez Sejm i Senat na przełomie września-października.
11: Jak pan słyszy o tym, że już światowa prasa zajmuje się aferą Orlenu, chodzi o tę spółkę w Szwajcarii, która miała kupić ropę wenezuelską, 1 600 000 000 zł, poszło gdzieś tam, część w kryptowaluty zamieniono, chociaż akurat nie zonda krypto, zdaje się, tam odgrywała rolę, no ale pojawiają się znowu kryptowaluty. Financial Times szeroko opisał tę sprawę. Premier mówi, że to wstyd na cały świat, w związku z tym, że już wszyscy czytają o tej aferze. Pan jak to przyjmuje?
12: Znaczy mnie też jest wstyd. Jako Polaka jest mi wstyd, dlatego że przygotowując się do tej audycji, próbowałem to jeszcze raz ze zrozumieniem i na spokojnie przeczytać i trudno mi uwierzyć w tą całą sytuację, jak do tego mogło dojść, bo to pokazuje no, albo ogromną naiwność, albo mówiąc wprost głupotę i brak odpowiedzialności za ogromne pieniądze w koncernie, który jest koncernem państwowym. No, mogę się wyrażać na ten temat tylko negatywnie. Mam takie obawy, że tego typu sytuacje jednak psują wizerunek Polski na rynku międzynarodowym. No, okazujemy się...
11: Frajerami?
12: Frajerami, dokładnie tak.
11: I co dalej w tej kwestii, poza tym, że możemy powiedzieć, że jest nam wstyd, albo że jesteśmy wstrząśnięci?
12: Nie wiem, czy pan Obajtek dalej, czy dalej jest objęty immunitetem w Parlamencie Europejskim.
11: Nie, no, żyje sobie spokojnie, tak czy inaczej.
12: No, ale to jest pytanie nie do ministra energii. No, myślę, że to jest pytanie do przedstawicieli władzy sądowniczej czy organów ścigania.
11: Za wolno te rozliczenia idą, co?
12: Tak, myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się tego, że wiele tych spraw pójdzie szybciej. No, tu i teraz widzimy jednak zdynamizowanie niektórych sytuacji. Chociażby wczoraj Michał Woś, którego widziałem rano z małżonką w restauracji sejmowej. No, wiem już skąd ten zły humor. Potem z doniesień prasowych okazało się, że sprawy postępują wobec jego osoby dalej w związku z awansami w służbie więziennej. Powoli, ale do przodu. Ale proszę się też nie dziwić, to znaczy, bo nawet jak patrzymy na... używam przypadku prezydenta Sarkozy'ego. Od zarzutów do wyroku minęło 5 czy 6 lat z tego, co pamiętam. No, jak widać, nawet w krajach, gdzie ten system sądowniczy i wymiar sprawiedliwości działa sprawniej, tego typu sprawy zajmują jednak całe lata.
11: Bardzo dziękuję. Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unicentrum, był naszym pierwszym gościem. To jest środowy poranek TOK FM. Już za chwilę informacje. Wracamy zaraz po nich. Gościem będzie Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Socjaliści i Demokraci, Nowa Lewica. Panie ministrze, dobrego dnia.
12: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu. Już dziś po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
7: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 7.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To nie będzie ten sam projekt, mówił przed chwilą w poranku TOK FM Piotr Masłowski, wiceminister energii, o przepisach dotyczących podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Na wcześniejszą wersję ustawy nie zgodził się prezydent, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki argumentował, że koncerny i tak tym podatkiem obciążą kierowców, bo wliczą go w ceny paliw. Rząd przyjął kolejną odsłonę tych rozwiązań.
10: Będą w nim zmiany. Nie chcę jakoś wychodzić przed szereg, ale wczoraj się dyskusja w Ministerstwie Energii z Departamentem Odpowiedzialnym za Paliwa pokazała mi, że są propozycje jednak zmodyfikowania poprzedniego przepisu, a poza tym jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No, inaczej wyglądała sytuacja na rynku paliw i na rynkach światowych poprzednio, inaczej wygląda teraz.
8: Nowym projektem ma dziś zająć się Sejm. Ustawa miałaby obowiązywać wstecz od marca tego roku, co także było kwestionowane przez prezydenta w poprzedniej wersji. W przyszłym tygodniu dojdzie do spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem. Ma to być jedna z kluczowych rozmów na temat utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Decyzje mogą zapaść w ciągu najbliższych tygodni, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
11: Ministerstwo Obrony przygotowuje dużą delegację, która będzie w najbliższym czasie w Stanach Zjednoczonych. W oczywisty sposób mówimy o tych najbardziej newralgicznych sprawach z naszego punktu widzenia, czyli obecności amerykańskiej, uruchomieniu ewentualnej produkcji różnego rodzaju uzbrojenia amerykańskiego w Polsce, no i współpracy w zakresie bezpieczeństwa.
8: W sprawie stałej bazy USA w Polsce rozważanych jest kilka lokalizacji, m.in. w Bolesławcu na Dolnym Śląsku oraz w okolicach Poznania, a wiceminister obrony Cezary Tomczyk będzie gościem poranka TOK FM o 8. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius po rozmowie z szefem Pentagonu stwierdził, że nie uzyskał nowych informacji o skali i harmonogramie wycofywania wojsk USA z Niemiec. Ministrowie rozmawiali także o zakupie rakiet Tomahawk, których dostawy według doniesień mają się opóźnić. Teraz jeszcze Ukraina. Służby wykryły grupę przestępczą, która przywłaszczyła sobie ponad 137 milionów hrywien, czyli w przeliczeniu na polską walutę około 11 milionów złotych, należących do przedsiębiorstwa Kijowskie Metro w związku z transportem wagonów podarowanych przez Warszawskie Metro. W celu zorganizowania transportu przedsiębiorstwo przeprowadziło szereg przetargów na zakup usług transportowo-spedycyjnych. Wygrała je firma, która zaoferowała transport po znacznie zawyżonej cenie. Po otrzymaniu płatności środki z konta firmy przelano na rachunki innej kontrolowanej spółki za granicą. Następnie uczestnicy procederu znaleźli również za granicą firmę, która zgodziła się wykonać usługę transportową za o wiele mniej, a pieniądze, które zostały, trafić miały do nieuczciwych urzędników. Ciepło dziś, nawet bardzo ciepło. Na południu Polski, w centrum nawet do około 20 stopni. Na północy trochę chłodniej, bo około 20. Na południu i w centrum około 25 stopni. Niebo częściowo zachmurzone, będą przejaśnienia, ale na północy i zachodzie także deszczowe chmury. Może trochę popadać, wiatr słaby i umiarkowany.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Godzina 7.43, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski przy mikrofonie, a na łączach, mam nadzieję, jest już Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Grupa Socjaliści i Demokraci Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy policja powinna pomóc zająć stanowisko służbowe Maciejowi Berkowi w Trybunale Konstytucyjnym?
2: No, przede wszystkim trzeba uporządkować fakty i też oprzeć się na przepisach konstytucyjnych. Sejm jako jedyna instytucja wybrała Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i Roma locuta causa finita. Sejm zabrał w tej sprawie ostateczne zdanie. Myślę, że na dniach będzie mijał ten termin niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Jeśli tego ślubowania nie będzie, no to w moim przekonaniu mamy już przetarte szlaki oraz pewnego rodzaju, no niestety, uzus, który można ponownie wykorzystać w kontekście złożenia ślubowania wobec prezydenta i umożliwienie, no, musi nastąpić umożliwienie objęcia swojego stanowiska przez sędziego Macieja Berka.
0: Ale musi, i panie redaktorze, co ma się wydarzyć według pana?
2: No, panie
0: co
2: redaktorze,
0: powinno się wydarzyć?
2: Sprawne państwo, państwo praworządne, państwo, w którym działają procedury i państwo, które opiera się na przepisach i działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa, musi umożliwiać pracę instytucjom, które są powołane na mocy ustawy zasadniczej. I konkludując, uważam, że jest to jeden ze scenariuszy. Mówię o wykorzystaniu sił porządkowych do tego, aby umożliwić normalną pracę komu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powierzył konkretne stanowisko czy konkretne zadania. Tylko, panie redaktorze, oczywiście to jest takie bardzo medialne, prawda, policja w Trybunale, widowiskowa sprawa. Natomiast ja mam na ciągle jeszcze nadzieję, jako prawnik, który wierzy, że nawet te instytucje, które zostały obsadzone w przeszłości ludźmi nieszanującymi prawo, że jednak te instytucje zostaną uzdrowione same z siebie.
0: Na jakiej podstawie pan taką nadzieję w ogóle wyraża?
2: Na podstawie tego, że jestem państwowcem, aczkolwiek mam świadomość jako polityk, że te instytucje, czy niektóre instytucje zostały przejęte nie po to, żeby służyć obywatelom i strzec naszych praw i wolności obywatelskich, tylko żeby strzec interesów konkretnej partii politycznej. No, Trybunał Konstytucyjny jest w moim przekonaniu jednym z ostatnich bastionów, gdzie jeszcze jakieś resztki oporu pisowskiego są grupy osób, które bronią jakiś resztek interesu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, panie redaktorze, i kalendarz jest nieubłagany, też oczekiwania społeczne są bardzo konkretne. No ja przypomnę, że na 15 sędziów jest już wybranych 8 tych, którzy nie chodzą na paskach Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, ale druga strona może powiedzieć, że choćby Maciej Berek to jest ktoś, kto będzie chodził na pasku Donalda Tuska. Ale zostawmy na boku to, że pan Maciej Berek przesiada się z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Ta dyskusja już się przetoczyła i pewnie jeszcze będzie co jakiś czas wracać. Bardziej mnie interesuje, bo pan mówi o tym, że państwo musi umożliwić wybranemu przez Sejm sędziemu pracę. Dlaczego w takim razie państwo do tej pory nic nie zrobiło w kwestii sędziów, którzy już parę miesięcy temu złożyli ślubowanie, co prawda nie przy prezydencie, ale w Sejmie, no i czekają na to, aby móc zacząć pracę i nic się nie dzieje. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?
2: No, myślę, panie redaktorze, że sytuacja dojrzała do tego, żeby po tych paru miesiącach wyczekiwania jakichś sygnałów dobrej woli, czy sygnałów, resztek sygnałów przestrzegania praworządności, że ta sytuacja nie będzie wymagała tego typu działań. Ja, panie redaktorze, nie nawołuję do tego, aby do Trybunału Konstytucyjnego wprowadzać, nie wiem, czy policję, czy wojsko, czy kogokolwiek innego. Ja po prostu uważam, że są takie sytuacje w życiu społeczeństw czy państw, gdzie ta siła, bo państwo ma monopol na siłę, że ta siła powinna zostać wykorzystana i obywatele, panie rektorze, nie mogą pozostawać bez końca, bez Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że ten Trybunał był powołany 40 lat temu, przez wiele, wiele lat służył nam obywatelom, którzy składaliśmy skargi konstytucyjne, gdzie prawo uchwalane przez Sejm czy przyjmowane rozporządzenia przez rząd były oceniane na korzyść czy w świetle praw obywatelskich przez Trybunał Konstytucyjny. Dziś tej ochrony nie mamy i to nie tylko chodzi o to, żeby ta czy inna koalicja wreszcie umożliwiła funkcjonowanie Trybunału, natomiast chodzi o to, żeby społeczeństwo, żeby obywatele mieli taką tarczę ochronną, którą mieli jeszcze kilka lat temu w postaci Trybunału Konstytucyjnego.
0: Super, piękne słowa i oczywiście Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny to niezwykle ważna rzecz dla nas obywateli, aby te nasze prawa były przez rządzących przestrzegane. Natomiast ja tak sobie myślę, że teraz być może dojdzie do interwencji policji, bo rządząca koalicja będzie miała większość w Trybunale Konstytucyjnym, a wcześniej tej większości nie miała, więc nikomu nie zależało na tym, aby eskalować. No,
2: panie redaktorze, może jeszcze jeden scenariusz. To jest moje zdanie jako prawnika zajmującego się także konstytucją od wielu lat. Panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny to nie jest ten budynek na Alei Szucha, tylko Trybunał Konstytucyjny tworzą konkretni sędziowie. Więc ja też sobie wyobrażam, to nie jest oczywiście z nikim skonsultowane, zastrzegam, ale wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie ta większość, która przecież w styczniu będzie miała kolejnego sędziego, bo odchodzi kolejny sędzia, a także mamy sygnały, że niektórzy sędziowie powołani z czasów Prawa i Sprawiedliwości mają dość już tego cyrku, który wyczynia Święczkowski i jego kumple, po prostu mogą zacząć. Istnieje moim zdaniem pewnego rodzaju alternatywa, gdzie ten Trybunał w postaci zdecydowanej większości zacznie po prostu pracować, niekoniecznie siedząc w budynku na Szucha. To jest jedna z teorii, ale mamy taką możliwość zgodnie z konstytucją, bo powtarzam, instytucje to nie budynki, tylko instytucje to konkretni ludzie z konkretnym mandatem wyposażeni w konkretne zadania.
0: Czy będą nowe sankcje na Rosję? Co słychać w Parlamencie Europejskim w tym temacie?
2: No, na pewno dzisiaj to jest ważny dzień w Parlamencie Europejskim, ponieważ mamy wystąpienie Ursuli von der Leyen, która będzie przedstawiała swoje orędzie o stanie Unii. To jest takie

0: Eliminowane, to są te instytucje, które wiedzą, że z Rosją się nie dyskutuje i nie debatuje, tylko na Rosję nakłada się sankcje i na Rosji się wymusza konkretne działania. Więc liczę na to także, że dzisiaj ta kwestia pojawi się w orędziu Ursuli von der Leyen. Dzisiaj na korytarzach Parlamentu Europejskiego jest co do zasady powszechna zgoda do kierunku, w jakim Unia Europejska postrzega Rosję w kontekście wojny w Ukrainie. No, partie skrajnie prawicowe oczywiście są prorosyjskie, zatem milczą albo robią wszystko, aby tych sankcji nie nakładać. Natomiast jest zdecydowana większość, także tu w Parlamencie Europejskim, aby nadal dążyć do zacieśniania tej pętli wokół Rosji.
1: A kiedy możemy się spodziewać, że parlament od słów, deklaracji przejdzie do czynów i że w ogóle coś się wydarzy, jeśli chodzi o rozmaite gremia Unii Europejskiej, aby te sankcje rzeczywiście się pojawiły, bo często słyszymy, że Unia Europejska jest zjednoczona, że kierunkowo wszyscy się zgadzają, tylko gdy przychodzi do konkretów, to wtedy się to wszystko jakoś rozjeżdża i odkłada w czasie.
0: No, nie do końca zgadzam się, panie redaktorze, ponieważ mamy przecież, mamy kolejne pakiety sankcji nakładanych co jakiś czas przez Unię Europejską. To nie jest tak, że Parlament Europejski nakłada te sankcje. Tak, tak. My jako ciało polityczne po prostu motywujemy, żądamy, wysuwamy kolejne wnioski. Natomiast to są państwa członkowskie, to jest Komisja Europejska, która w tym obszarze ma swój mandat. My tutaj na szczęście, mogę zapewnić, w Parlamencie Europejskim mamy zdecydowaną większość polityczną co do zgody i co do żądań wobec dalszej, powiedziałbym, tej eskalacji tych sankcji. No pytanie, czy Rada Europejska będzie też nadążała za tymi oczekiwaniami. Ja uważam, że do tej pory pokazaliśmy jako instytucje europejskie, że stoimy po jednej stronie, po stronie Ukrainy i po stronie obywateli Ukrainy, a przeciwko najeźdźcy, czyli przeciwko agresorowi, jakim jest Rosja.
1: Zdziwił się pan doniesieniom na temat tego, kto jest panem X ze słynnego sejmowego wystąpienia Donalda Tuska, który cytował fragment zeznań Przemysława Krala, gdzie pan X to miała być osoba, która obiecywała szefowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli by doszło do skazania, ułaskawienie przez Karola Nawrockiego. Według doniesień TVN24 i Wirtualnej Polski panem X jest Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Czy to pana zaskoczyło?
0: Szczerze powiedziawszy, nie zaskoczyło, bo jak sobie oglądam od czasu do czasu telewizję Republika, to tam nic mnie już nie zaskakuje. No, to była jedna z osób, którą typowałem, szczerze powiedziawszy, na takiego posłańca, czy taki pas transmisyjny pomiędzy przestępcami a Pałacem Prezydenckim. Oczywiście nie mamy pewności, czy jest to ta osoba, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była ta osoba, więc no, telewizja Republika czy pan Sakiewicz kreuje się na takiego, jakby to powiedzieć, mentora tej skrajnie prawicowej i prawicowej strony politycznej. I myślę, że też ma dobre relacje z tą prawą stroną. Myślę, że też ma dobre relacje z Pałacem Prezydenckim. Więc
1: ale myśli pan,
0: albo sobie...
1: Ale myśli pan, że mógł załatwić rzeczywiście ułaskawienie, czy raczej sobie mówił o tym, że może załatwić i naciągał Krala na kolejne jakieś donacje?
0: Ja myślę, że przede wszystkim w telewizji Republika chodzi o jedno, nie o informacje, nie o przekazywanie społeczeństwu konkretnych wiadomości, tylko o pieniądze, bo jest to bardzo dobry biznes, a ja w życiu też poznałem wielu takich, którzy mówili, że coś mogą, a najbardziej chodziło im o uzyskanie jakichś wpływów, a przede wszystkim finansów. Więc mamy dzisiaj człowieka, który stoi na czele pewnego koncernu, czy koncerniku medialnego, który obsługuje prawą stronę sceny politycznej i próbuje kreować się na takiego wszechmogącego. Nie wiem, panie redaktorze, czy jest to prawdopodobne, czy też nie. Natomiast mówię jeszcze raz, nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, dlatego że Sakiewicz jest umocowany bardzo mocno w politycznym środowisku. Ma relacje doskonałe z tymi wszystkimi, którym dawał antenę i daje antenę i podstawia mikrofon, tak aby oni mogli mówić swoje opowiadać swoją wizję świata, więc nie zdziwiłbym się, gdyby miał także doskonałe relacje.

0: w kancelarii prezydenta i być może był albo nie był po jakimś posłowie z kimś z kancelarii. No, panie redaktorze, nikt przytomny nie chodzi i nie opowiada na mieście czy w relacjach z innymi osobami, że może załatwiać ułaskawienie. No, jeśli ktoś ma takie pomysły albo głosi takie prawdy, no to być może wiedział, że jego słowo znaczy dużo. I może przekonać nawet najwyższe czynniki w państwie do konkretnych działań prawnych.
1: Czekamy na kolejne działania prokuratury w tej sprawie. Krzysztof Śmiszek, poseł do Europarlamentu, Grupa Socjaliści, Demokraci, Nowa Lewica. Dobrego dnia, panie pośle.
0: Dobrego dnia, pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo. Informacje TOK FM już teraz, a zaraz po nich naszym gościem będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W nowej polityce Warszawa pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały, Tusk na twardo. Młodzież mniej umie, kraj bez planów. Polska potęgą rycerską. Randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki. Czym lalka zaskoczy? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest ósma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Państwo, które opiera się na przepisach, musi umożliwiać pracę instytucjom, które zostały powołane na mocy ustawy zasadniczej i dlatego nie można wykluczać interwencji policji w sprawie umożliwienia pracy w Trybunale Konstytucyjnym sędziowi Maciejowi Berkowi. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego z Nowej Lewicy. Dziś Berek powinien zacząć pracę w Trybunale. Do tej pory Karol Nawrocki nie przyjął od niego ślubowania. Zagrożenie minęło, zakończył skończył się poranny atak powietrzny Rosji na Ukrainę. Mieszkańcy powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu dostali już powiadomienia z odwołaniem alertu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wojsko usunęło w nocy elementy drona znalezionego w poniedziałek na plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wcześniej pirotechnicy zdetonowali te jego fragmenty, które mogły stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu pociągu w związku z awarią urządzeń sterowania w rejonie stacji Katowice. Wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Katowice, Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Na wschodzie więcej przejaśnień nas czeka. W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, szczególnie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Godzina 8:02, to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną w studio Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja tylko dodam, że naszą rozmowę można śledzić także na kanale YouTube, czyli nie tylko słuchać, ale można też nas oglądać. Panie ministrze, pan jak się budzi, to już, nie wiem, przy łóżku ma pan raport z ostatnich godzin, co na ważnego dzieje się w kwestii bezpieczeństwa w kraju?
2: Z naszej perspektywy to wygląda inaczej, bo mamy telefony alarmowe przy łóżku i nas budzą w nocy.
1: Stacjonarne?
2: Nie.
1: Takie specjalne łącza.
2: Specjalne telefony łącza, no, które są dostępne tylko dla kilku osób, w takim sensie, żeby no, w nocy można było się do nas niezależnie od wszystkiego dodzwonić.
1: Rozumiem, że ten telefon musi pan mieć cały czas przy sobie, ten alarmowy.
2: Ten alarmowy telefon jest ze mną wtedy, kiedy no, przede wszystkim chodzi o noc. Mhm. No bo w dzień jesteśmy w kontakcie, mamy różne możliwości też komunikacyjne. Natomiast no, my po prostu też dyżurujemy, dzielimy się w ramach kierownictwa i czasami dyżur pełni minister Kosiniak-Kamysz, czasami ja. No tak to wygląda na co dzień.
1: Często dzwoni ten telefon?
2: Często. Często. Wie pan, Ukraina jest dzisiaj pod ogromną presją ze strony Rosji. Prawda jest też taka, że Rosja zmieniła strategię działania i wcześniej mogliśmy obserwować takie narastające, mówię o liczbie czy o liczbie użytych środków bojowych każdej nocy czy każdego kolejnego tygodnia. Dzisiaj mamy permanentny stan zagrożenia. To znaczy Rosja dzisiaj próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej 24 godziny na dobę. I uderza nawet niewielkimi siłami, ale przez cały czas. No i w związku z tym to zagrożenie też jest. Dzisiaj rano zresztą było podobnie, no bo mieliśmy zagrożenie i pojawiły się drony na Wołyniu.
1: Odwołano już ten
2: alarm. Tak, został odwołany jakieś 20 minut temu. Natomiast no, słuchają nas ludzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Ja dostaję wszystkie alerty RCB, które są w Polsce. Niezależnie od tego, gdzie się pojawią. Także wiem, z jaką intensywnością dzisiaj ludzie na wschodzie są informowani o zagrożeniach. To jest trochę nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić, jeszcze bardziej intensywna niż te ostatnie kilkadziesiąt miesięcy.
1: Onet donosi taki tytuł artykułu Kamila Dziubki: niepokój w rządzie w sprawie Rosji. Źródła Onetu: Amerykanie wysłali niedobry sygnał. Z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją amerykańską płynie niepokój sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. Sytuacja jest bardzo zła. Taką informację otrzymał Onet w kręgach rządowych. Pan może potwierdzić?
2: No, na pewno niczego, co wiąże się z tymi informacjami, nie potwierdzę. Natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć, która wynika z tych rozmów z Amerykanami i też z rozmów ministra Siemoniaka z szefem CIA, że jestem przekonany co do pełnego zaangażowania strony amerykańskiej w bezpieczeństwo Polski. Myślę, że to jest dla nas kluczowa informacja. Natomiast tak delikatnie nawiązując do tego artykułu, powiedziałbym, że ciężko zaskoczyć jednak najważniejszą służbę wywiadowczą świata. My mamy bieżący kontakt zarówno z CIA, jak i ze wszystkimi służbami zachodnimi. Nasz wywiad wojskowy, wywiad cywilny pracuje naprawdę na najwyższych możliwych obrotach. Mamy bardzo dużą wiedzę względem tego, co dzieje się na wschodzie. I raczej nie sądziłbym, że ktokolwiek w tej sprawie może być zaskoczony. Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom. I ta komunikacja, która jest ze strony rządu, słowa premiera Tuska o zagrożeniach, to nie jest przypadek. My chcemy...
1: Musimy przygotować się nawet na najgorszy scenariusz, powiedział Donald Tusk.
2: Tak, no wiemy, jaki jest najgorszy scenariusz.
1: No jaki jest?
2: No najgorszy scenariusz to jest scenariusz wojenny. Ale nie ma dzisiaj żadnego przesądzającego momentu, który dzisiaj moglibyśmy uznać, że jest taką linią i że kości zostały rzucone. Tak nie jest. Wszystko zależy od nas. To znaczy, jeżeli będziemy wzmacniać polską armię, będziemy wzmacniać Europę, budować tutaj zaplecze, budować wspólne zdolności i trzymać ten kontakt z Ameryką, bo on jest kluczowy. Właśnie, żeby nas nie podzielono, to jestem przekonany, że żadnej wojny nie będzie. Natomiast oczywiście zagrożenia są bardzo poważne.
1: Czyli to nie jest tak, że jak pan się kładzie spać i ten kładzie pan sobie gdzieś tam w pobliżu ten telefon do łączności specjalnej, że on może nagle zadzwonić, a pan się dowie, że już się zaczęło. To raczej nie tak będzie wyglądało.
2: Raczej nie. Na dzisiejszym współczesnym polu walki, i mówił o tym ostatnio premier Tusk, ale chciałbym państwu to pokazać. W 2023 roku zrobiliśmy taki test, jeżeli chodzi o obrazowanie satelitarne i możliwości polskiej armii. Na zdjęcia satelitarne czekaliśmy około 22 dni. Koniec 2023 roku. My dzisiaj informacje mamy w ciągu 8-10 minut, jeżeli chodzi o potencjał, który zbudowaliśmy. I też te
1: mamy własne satelity.
2: Mamy własne satelity. Też nie jesteśmy od nikogo uzależnieni. To są polskie satelity, które działają w ramach sił zbrojnych. Ale też to słynne ostrzeżenie kiedyś CIA, które płynęło przed agresją Rosji na Ukrainę, pokazywało, że dzisiejsze pole walki wymaga tego, żeby koncentracja sił była oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, ale też w związku z tym obserwacja tych zagrożeń jest dzisiaj zupełnie inna. Jeżeli doszłoby do takiego czarnego scenariusza, to oczywiście z dużym wyprzedzeniem wiedzielibyśmy o tym, co się na wschodzie dzieje. Co nie znaczy, że zagrożenia są blade. Powiedziałbym, że te zagrożenia, które dotyczą potencjalnych sabotaży, dywersji, ale też wlotu na przykład dronów czy rakiet.
1: No właśnie, patrzę sobie na przykład na okładkę.
2: To jest zupełnie inna historia.
1: Tak, właśnie, patrzę na okładkę dzisiejszego Faktu. Z państwa, którzy nie widzieli, to po prostu jest ten dron na plaży, polskiej plaży, ruski dron.
2: I też pan nie zauważył.
1: To działa na wyobraźni.
2: Ale proszę zauważyć, przynajmniej tutaj, i tu pochwalę Fakt, nie ma fejkowego zdjęcia z polskimi numerami, bo nawet na przykładzie zdjęcia, które pojawiło się wczoraj w sieci, widzieliśmy, jak cienka jest granica. Jaka jest manipulacja, jaka jest propaganda, jak łatwo zasiać panikę, albo jak łatwo dokonać właśnie takiego kłamstwa na zbiorowości. Tak, to jest, uważam, że to jest chyba najważniejszy przekaz, który powinien dzisiaj płynąć do ludzi. Będzie ta zima i jesień trudna. Możemy spodziewać się różnych wydarzeń. Bardzo różnych. Możemy się spodziewać kolejnych dronów, zestrzeleń tych dronów ze strony Wojska Polskiego, alarmów. To się będzie po prostu działo, dlatego że Rosja uważa, że ta jesień i zima z punktu widzenia wojny na Ukrainie może być kluczowa. Intencją Rosji jest w oczywisty sposób odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu, to jest raz, a dwa, zdławienie ducha bojowego Ukrainy. Pozbawienie tych ludzi chęci prowadzenia walki dalej. Z polskiej perspektywy, i naprawdę nie trzeba być tutaj jakimś geostrategiem, wystarczy spojrzeć na mapę Europy, zobaczyć, jak wygląda granica Polski, że jeżeli byśmy mieli zamiast Ukrainy tutaj jakieś prorosyjskie państwo, to ta linia Białoruś, Ukraina, Królewiec, to jest bardzo poważne zagrożenie dla Polski, takie egzystencjonalne. Więc każdy, kto dzisiaj mówi nie pomagać Ukrainie, Ukraina nie powinna od Polski dostawać donacji ani od Zachodu, jest po prostu zdrajcą interesów narodowych. Ci wszyscy brauniści, całe to towarzystwo z tym Czarnkiem na czele nie tylko powinni się wstydzić, ale po prostu absolutnie możliwie szybko przestać mówić takie bzdury.
1: No, jeśli szerzą propagandę rosyjską, to chyba paragrafy są na to. Można jakieś, prokuratura może zacząć działać, no, prawda?
2: Na pewno w niektórych przypadkach powinna. Ja absolutnie cenię sobie wolność słowa, natomiast powinniśmy się co do pewnych spraw zgodzić. Uważam, że to było też wielką siłą Polski przez wiele, wiele lat. To znaczy, absolutna zgodność narodowa co do tego, że Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski. I dzisiaj mamy formację polityczną w postaci braunistów, którzy uważają, że jest inaczej. To pierwszy raz po 89 roku mamy taką sytuację.
1: Czy będziemy produkować pociski do patriotów?
2: Polska złożyła taką ofertę. Delegacja amerykańska, która tutaj była, była też po to, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda zaplecze technologiczne w Polsce. My jesteśmy na to gotowi. Podpisaliśmy umowę z Amerykanami na szczycie NATO w Ankarze. Zrobił to Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy budowy centrum serwisowego do patriotów. Jest to taki krok pośredni.
1: Pośredni do produkcji.
2: Do produkcji. Mhm. Jak będzie to wyglądało? Zależy oczywiście od strony amerykańskiej. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak właśnie było.
1: Jakby pan obstawiał dzisiaj, bo w przyszłym tygodniu, tak, Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Stanach Zjednoczonych, obecnie jest niemiecki minister obrony, przebywa w Waszyngtonie. Mhm. Jak rozumiem te wizyty, no to jest taki lobbing u Amerykanów, no żeby wygrać ten wyścig z Niemcami jednak.
2: Ten wyścig, proszę pamiętać, nie dotyczy tylko patriotów. On dotyczy w ogóle uderzeń, czy możliwości prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu i produkcji tego w Europie czy na terenie Polski. Dotyczy to zarówno amunicji do HIMARS-ów, do śmigłowców, jak i właśnie do systemów Patriot. Ale tak, jest to oczywiście duży biznes, duża sprawa. My powiedzieliśmy Amerykanom, myślę, że dość kluczową rzecz, że Polska do tej pory zainwestowała 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański. I my już dzisiaj mamy serwis, czy budujemy serwis dla Apache, dla Abramsów i dla wielu innych typów sprzętu bojowego. Polska jest dość oczywistym miejscem do budowania tego typu zdolności. I jestem pewien, że tych wyścigów jest kilka o różne rodzaje sprzętu. Jestem pewien, że w niektórych z tych wyścigów absolutnie wygramy. Pytanie o szczegóły to ciągle przed nami. O tym będzie rozmawiał minister obrony. No, druga sprawa dotyczy oczywiście baz amerykańskich. To też jest temat bardzo bieżący. Delegacja amerykańska była też po to, żeby zobaczyć miejsca w Polsce, gdzie stacjonują Amerykanie. Też żeby z Amerykanami porozmawiać, sprawdzić, jakie są warunki bytowe, zobaczyć, jakie są możliwości rozwoju infrastruktury wojskowej. I to wszystko Amerykanom pokazywaliśmy.
1: Możliwości rozwoju są. Pytanie, czy są chęci amerykańskie?
2: Tak, uważam, że po stronie Amerykanów jest zielone światło co do rozpoczęcia tych rozmów. No bo one trwają. Tak. Jest zespół po stronie amerykańskiej, jest zespół po stronie polskiej.
1: Tylko panie ministrze, jak ja słyszę na przykład prezydenta Trumpa, który mówi, że no może dojść do rozejmu, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, albo nawet pokoju, ale warunek jest taki, że pan Zełenski przestanie bombardować rosyjskie rafinerie, bo Rosja ma problemy paliwowe teraz, bo są atakowane rafinerie i Rosja musi atakować w tej sytuacji Ukrainę. No to jest pomieszanie z poplątaniem wszystkiego.
2: Musi pan uznać, i o to proszę, że ja też muszę być ostrożny, jeżeli chodzi o kwestie komentarzy. Uważam, że one mają duże znaczenie, ale warto zwrócić uwagę jednak na politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przeciętny Amerykanin przyjeżdża na stację benzynową i to, co dla niego wydawało się jasne i niezmienne, czyli że tankuje galony benzyny za małe sumy dolarów, no to przestało być faktem. I amerykański wyborca, a zbliżają się wybory cząstkowe w Stanach Zjednoczonych, musi mieć też informacje, dlaczego tak się dzieje. Rozumie pan?
1: Czyli nie przywiązywać zbytniej wagi, tak? Do słów Donalda Trumpa.
2: Powiedziałbym, że na poziomie wojskowym i na poziomie roboczym z Amerykanami ta współpraca jest wyjątkowo dobra. Ja też miałem tę przyjemność, żeby być w Białym Domu podczas mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Widziałem się z doradcami prezydenta Trumpa. Myślę, że oni naprawdę mają dobry ogląd sytuacji i powiem panu, co na przykład usłyszałem w Białym Domu a propos baz amerykańskich. Oni powiedzieli, dla nas w oczywisty sposób ważne są relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump zresztą wielokrotnie to podkreśla. Natomiast powiedzieli też, że z ich perspektywy najważniejszy jest podpis premiera Tuska. bo oni wiedzą, kto w Polsce odpowiada za armię, kto w Polsce odpowiada za budżet i kto jest w tej sprawie decyzyjny. I to, co usłyszałem w Białym Domu, przekazałem premierowi Tuskowi. Później przyjęliśmy jako rząd uchwałę, która właśnie zawiera podpis Donalda Tuska i jasno mówi, że Polska jest gotowa na budowanie baz amerykańskich razem z Amerykanami tutaj na terenie naszego kraju.
1: Czekamy na, w takim razie na amerykańskie decyzje. Miejmy nadzieję, że wojska amerykańskie w większej liczbie w Polsce się pojawią. Naszym gościem był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dobrego dnia.
2: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: Teraz informacje TOK FM, a po nich rozpoczniemy część komentatorską.
18: Autopromocja.
19: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
20: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
19: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
20: Pogadajmy o tym.
19: Czas rodziców, sobota po 13.
20: Ula Malko.
19: Krzysztof Horwat.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
23: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
24: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Święto designu w Warszawie. Nowy sezon targów rzeczy ładnych. Najlepsze marki z całej Polski. Setki wystawców i tysiące przedmiotów, których nie zrobiła AI. Już 19-20 września w Expo 21 na Woli. Do zobaczenia na targach rzeczy ładnych.
27: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
28: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
27: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
29: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
30: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
31: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
32: O, ale że to tak dla mnie?
31: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
33: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej i uderza cały czas. Dziś rosyjskie drony pojawiły się na Wołyniu, co spowodowało, że ostrzeżenia dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mówił o tym przed chwilą w poranku TOK FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. To nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się niestety przyzwyczaić, podkreślił wiceszef MON-u. Prawie 5 tysięcy złotych wyniesie nowa płaca minimalna, dokładnie 4950 zł brutto, czyli mniej więcej 3700 zł na rękę. To wzrost o 3%. Nowe kwoty, zatwierdził rząd, wejdzie w życie w styczniu. Rząd przyjął także projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych zgodnie z propozycją za przejechanie przez tory przy czerwonym świetle lub opuszczających się rogatkach będzie można stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Prace rządu na zmianę tego prawa to efekt wypadku, do którego doszło w zeszłym tygodniu koło Suchy. Pociąg pasażerski zderzył się na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła pasażerka pociągu, a maszynista jest w stanie ciężkim. Ropa w końcu tanieje, ale nie wiadomo jak długo to potrwa, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie jest nadal napięta. Inwestorów nieco uspokoiły dane o solidnym wzroście amerykańskich zapasów ropy i jej produktów. Nie można jednak wykluczyć $150 za baryłkę.
4: Sport w TOK FM, Michał Waszkiewicz, zapraszam. Historyczny debiut Jagiellonii, zespół z Białegostoku, rozpoczyna grę w Lidze Europy. Wieczorem zespół Adriana Siemieńca zmierzy się na wyjeździe z Olympiakosem Pireus.
5: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, no ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów. A inaczej patrzy na rozgrywki Ligi Europy i ma zupełnie inne oczekiwania względem tych rozgrywek, nie zbierania doświadczenia, a pewnie zwalczenia o to, żeby w tych rozgrywkach zajść jak najdalej.
4: Mecz w Grecji o 21:00. W Lidze Europy zagra również Lech Poznań. Mistrzowie Polski zmierzą się jutro na wyjeździe z Crystal Palace. Znamy komplet drużyn, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. W ostatnim zaległym meczu pierwszej rundy Polonia Bytom wygrała w Łodzi z rezerwami Widzewa 2-1. Losowanie drugiej rundy już jutro. Na tym etapie do rozgrywek wejdą tegoroczni pucharowicze Lech, Jagiellonia, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa i GKS Katowice. Dwaj z nich wczoraj odrabiali zaległości w Ekstraklasie. Górnik wygrał w Kielcach z Koroną 2-0, a Raków przegrał z Zagłębiem Lubin 2-3. Komplet zwycięstw i żadnego straconego seta. Polscy siatkarze, pokonując Ukrainę 3-0, zapewnili sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Europy z pierwszego miejsca w grupie. Dziś zatem mecz bez większego znaczenia, za to z wymagającym rywalem, bo biało-czerwoni zmierzą się z grającymi przed własną publicznością Bułgarami, czyli aktualnymi wicemistrzami świata, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
6: Jest to przeciwnik bardzo groźny przed swoimi kibicami. Myślę, że będzie chciał się zaprezentować dobrze i spodziewam się trudnego starcia. Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
4: Mecz w Sofii dziś o 18:00. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce po raz pierwszy w historii odbędą się w Afryce. World Athletics ogłosiła wczoraj, że w 2029 roku gospodarzem będzie Nairobi. Stolica Kenii rywalizowała o organizację z Londynem, Rzymem i Monachium. W Bawarii mistrzostwa odbędą się ostatecznie dwa lata później, w 2031 roku, a najbliższe Mistrzostwa Świata za rok zorganizuje Pekin.
3: W zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Godzina 8.24, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorzy Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
8: Dzień dobry.
7: Oraz Bogusław Chrabota, Rzeczpospolita.
9: Dzień dobry.
7: Oraz Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej. To między innymi, bo Bogusław ma wiele innych też afiliacji.
9: Tak, w tenisa gram również.
7: Tenisista. Bogusław Chrabota, tenisista, publicysta. Witam was. Pytanie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, bo dziś teoretycznie rozpoczyna się urzędowanie Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle tylko, że nie wiadomo, czy kiedy i czy w ogóle prezydent odbierze od niego ślubowanie. No i co teraz się powinno wydarzyć? Bo jeśli to miał być game changer, mówię o Macieju Berku, no to powinien rozpocząć pracę. Do tej pory sędziowie, którzy byli wybrani, a nie złożyli ślubowania, tej pracy nie mogą rozpocząć. Czy waszym zdaniem dojdzie do no, takiego siłowego zajęcia Trybunału Konstytucyjnego w asyście policji? Pojawią się ci sędziowie, którzy do tej pory nie są przez prezesa Święczkowskiego dopuszczani do pracy, powstanie większość. Święczkowski straci immunitet, dokona się wewnętrzny przewrót w Trybunale Konstytucyjnym. Magda, może ty na początek.
1: Mam nadzieję, że się nie wydarzy. To znaczy siłowe przejęcie obrazki, wprowadzania pod osłoną i ochroną policji sędziów do Trybunału. To byłby najgorszy postprezent po 40 urodzinach Trybunału w zeszłym tygodniu, jakie ta instytucja mogłaby otrzymać. Tam się od kilku dni gromadzą różne podgrupy przedstawicieli różnych stron spektrum społecznego i politycznego sporu, które pewnie w części chciałyby takich obrazków, chciałyby kolejnego tarcia i kolejnej okazji do tego, żeby pewnie też swój gniew, frustrację jakoś wyrazić. Natomiast no, bardzo mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale co innego mogłoby się wydarzyć gdzie? No bo właśnie powiedziałeś, że teoretycznie powinien zacząć, no ale teoretycznie gdzie? Z kim? Czy będą się spotykać, nie wiem, w jakiejś auli uniwersyteckiej, czy w innym pomieszczeniu, nie w budynku głównym Trybunału? Czy będą się spotykać w jakiej konfiguracji? Czy udało się przekonać kolejnych sędziów do tego, żeby właśnie nie siłowo, tylko zgodnie z procedurami odwołać prezesa? A jeśli tak, to też w jakiej formie? Bo jaki jest tryb, to jasne. I konstytucja, i ustawy to określają. Mamy ramy prawne. No ale to są ramy. A jak one będą wypełnione, to pewnie najbliższe dni nam pokażą, bo to zniecierpliwienie i to, że ten ruch z Berkiem miał właśnie to zniecierpliwienie przerwać, miał przynieść jakieś konkrety. Potem, po decyzji i po głosowaniu w Sejmie, kiedy pojawiły się głosy krytyczne, to mamy taki moment wyhamowania tej misji Berek w TK. No ale to nie może trwać długo, bo są też, poza tym, że kolejne sprawy ważne czekają, no czekają już od 10 lat różne sprawy w Trybunale, to ten rząd ma naprawdę już bardzo mało czasu, żeby tym, których miałby mobilizować, dać jakikolwiek dowód namacalne, że dziesięcioletni klincz w TK jest rozwiązany.
7: Dowód sprawczości, Bogusław Hrabota.
9: Kadencja sędziego Justyna Piskorskiego mija 18 września. 19 września rozpoczyna się kadencja Macieja Berka.
7: A to ja przyspieszyłem w takim
9: czy
7: razie,
9: mi się to podoba, taka potencjalna próba przejęcia siłą? Oczywiście nie, ale estetykę odkładam na bok, bo to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że po pierwsze Trybunał Konstytucyjny nie jest instytucją eksterytorialną, to nie jest ambasada. Po wtóre nie jest też folwarkiem pana prezesa Święczkowskiego, który zarządza tą organizacją tak, że nie ma budżetu na przyszły rok, na przykład na wynagrodzenia sędziowskie. W związku z tym do jakiejś konfrontacji na mój nos dojdzie, jeśli nie w tym tygodniu, to w przyszłym. Jaka to będzie konfrontacja? Myślę, że nie podjęto jeszcze takiej decyzji. Natomiast ja bym nie wykluczał tego, że ci sędziowie, dzisiaj już większość składu Trybunału zostaną wprowadzeni wbrew, że tak powiem, woli pana prokuratora niegdyś, a dzisiaj prezesa Święczkowskiego. Trybunał, znaczy musimy to sobie powiedzieć wprost, Trybunał nie istnieje, tak? Nie działa. Większość prawników uważa, że ta instytucja jest martwa. I rozmawialiśmy to w tym studiu już nieraz. Ja uważam, że jakakolwiek forma ożywienia, czyli zmartwychwstania tej instytucji w systemie polskiej praworządności jest niezbędna. I jak powtórzę, estetycznych kryteriów tego typu działanie nie spełni, ale praktycznych może tak. Ja zakładam również, że jest jakiś plan związany z osobą pana Berka. Gdzieś jakaś nie tyle strategia naprawy, ale taktyczne rozwiązanie zostało przygotowane i należy nam się nic innego, jak po prostu zasiąść w fotelach, wziąć wielkie pudło popcornu i przyglądać się, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna informacja. Parę dni temu rozmawiałem w Karpaczu z Andrzejem Colem, profesorem, autorytetem prawa, także moim profesorem z czasów studiów, co sobie chwalę, prawa karnego i w tej rozmowie na temat procedury przejęcia Trybunału Andrzej Col powiedział, że prócz tego, że taka ścieżka siłowego przejęcia też mu się nie podoba, to istnieje jednak legalna i w pełni formalna ścieżka, którą można zrealizować. Ona oczywiście ma związek z osobą Macieja Berka, z tą kwestią większości nowych sędziów w Trybunale, ale też z potencjalnym zorganizowaniem czy przekonaniem do pewnych racji pana wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, który może rozpocząć postępowanie dyscyplinarne. Co więcej, mówi się o postawieniu zarzutów Święczkowskiemu z tytułu spraw, które...
7: Rozmaitych tam w tle jest jeszcze Pegasus, zdaje się, inne rzeczy. Tylko 7 września Maciej Berek w TVN24 w programie Tak Jest powiedział: 16 września rozpoczyna się kadencja, która powinna być moją kadencją i będę czekał na to, co się wydarzy. Te słowa, nie wiem, czy to jest zasłona dymna, bo z tego nie wynika specjalnie, aby jakiś plan był przygotowany. I zastanawiam
9: Tomek,
7: się...
9: Tak. Tajnych planów się nie ujawnia po prostu. Jeżeli są, to są przygotowane i się wdraża. Pamiętajmy, że jest to obszar, że to powiem, pewnego kryzysu państwowości.
7: Ale, to jest postępowanie kryzysowe. Tyle, że tutaj budowanie tajnych planów, tu trzeba jasno powiedzieć obywatelom, co się ma wydarzyć, bo być może właśnie komunikacja w tej sprawie nie powinna być taka polityczna, że coś gdzieś tam na salonach politycznych się ustala, gdzieś się wdraża cichaczem, tylko jasna komunikacja. Jeśli mnie nie wpuszczą tego i tego dnia, to wydarzy się to, to i to, bo zgodnie z prawem, tak wynika z naszych analiz, jest tak, tak i tak.
9: Ja mam taką skromną nadzieję, że Maciej Berek wysłuchał twojego apelu i taki komunikat w najbliższych dniach przedstawi, a jeśli nie on, to ktoś inny. To też jest kwestia, tak oczywiście troszkę żartuję, ale taka informacja też musi paść we właściwym czasie, w związku z tym myślę, że się doczekamy.
1: To ja tutaj mam mniej optymizmu, bo tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o sytuacji mediów publicznych i o tym rozmawialiśmy sobie, tu państwu zdradzę, że ten czas na taktyczne rozwiązania i na tajemnice i na, państwo wybaczyło o tej porze okropne słowo, knucie i przekonywanie, to był ten czas 8 lat bycia w opozycji, kiedy te plany, pomysły na to, jak tę sytuację uzdrowić, były dyskutowane i były przygotowywane. Mamy 3 lata tego rządu i teraz moment, w którym dalej jeszcze wiemy, ale nie powiemy, coś zrobimy, ale jeszcze nie wiemy co, a też nie powiemy co, bo jak nam nie wyjdzie, to nie będziecie wiedzieli, za co nas rozliczać. Ja się tutaj zgadzam z tobą, Tomku, w tym, że opowiadanie tej historii to jest po raz kolejny dowód na to, jak nie ma pomysłu na opowiadanie historii ze strony tego rządu, ale też na budowanie takiego przekonania, że ktoś robi to z pomysłem, a nie robi to spontanicznie, żeby coś zrobić, żeby dać jakiś przykład, że no staramy się, działamy, mamy teraz tajny plan i misję Berka i dajcie nam jeszcze chwilę, uwierzcie po raz kolejny, to się wydarzy.
9: Ale nikt nie mówi, żeby wierzyć. Znaczy, ja myślę, że opinia publiczna i po stronie eksperckiej, po stronie dziennikarskiej, komentatorskiej jest jednoznaczna w tej sprawie. Nie życzymy sobie, czy nie chcielibyśmy widzieć tych obrazków wprowadzania sędziów nowo wybranych do, już nawet nie nowo wybranych, tych wybranych dawno temu, a wciąż nie orzekających w Trybunale, do budynku Trybunału. Nie chcielibyśmy tego widzieć. I koniec. I tutaj myślę, że możemy się co do tego zgodzić. Natomiast rzeczywistość nie idzie zawsze w parze z oczekiwaniami dziennikarzy, publicystów, ekspertów, tylko się toczy swoim trybem i są tacy, którzy na premierze wymuszają przyspieszenie tych procesów. Że on sam pewnie też ma poczucie tego, że za chwilę może być źle, a tą sprawczość warto pokazać. Ja bym był ostrożny właśnie w ocenianiu. Znaczy, przyglądajmy się rzeczywistości, oceniajmy post factum, wygłaszajmy swoje oczekiwania i poglądy, natomiast no zobaczymy, do czego to doprowadzi. Myślę, że już niedługo.
7: Już za chwilę informacje TOK FM. Przed czasem nawet, tak spojrzał na mnie wydawca Jakub. Co ja robię? Co ja robię?
1: Niecierpliwość rozwiązaniami w Trybunale.
7: Nie chcę rozpoczynać po prostu kolejnego wątku rozmowy i przerywać komuś.
9: Możesz króciutko rozpocząć.
7: Chciałbym zaraz po informacjach TOK FM porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie i co to, co dzieje się w Ukrainie, oznacza dla nas i co właściwie chce Donald Trump, mówiąc, że Wołodymyr Zełenski, jeśli chce pokoju, to powinien przestać bombardować rosyjskie rafinerie, bo denerwuje Putina, a jak denerwuje Putina, to Putin nie skończy wojny. O tym wszystkim zaraz po informacjach TOK FM. Jakub Żebrowski pokazuje, że teraz mogę oddać głos Departamentowi Informacji.
8: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
10: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
11: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
2: To FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O! Już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
23: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
24: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
25: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
26: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
27: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
26: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
28: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Ewentualne zaangażowanie policji w celu umożliwienia pracy Maciejowi Berkowi w Trybunale Konstytucyjnym należy traktować jako jeden ze scenariuszy, mówił w poranku TOK FM Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego z Nowej Lewicy. Zdaniem rozmówcy Tomasza Sekielskiego termin niezwłocznie przyjęcia ślubowania za chwilę minie.
5: Uważam, że jest to jeden ze scenariuszy. Mówię o wykorzystaniu sił porządkowych do tego, aby umożliwić normalną pracę komuś, komu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powierzył konkretne stanowisko czy konkretne zadania.
4: Maciej Berek sam mówił, że w kwestii jego ślubowania trzeba zaczekać do połowy września. Dziś, 16 września, rozpoczyna się jego kadencja w Trybunale. Po rosyjskich atakach w pobliżu naszej granicy rząd prosi wojsko o rekomendacje. Mają pomóc w dostosowaniu polskiego prawa do warunków wojny hybrydowej. Dodatkowo Straż Graniczna otrzyma wsparcie od żołnierzy, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: W działaniach, które są prowadzone przez Straż Graniczną w celu ochrony granicy państwowej, jak również sprawności prowadzenia procedur przy przekraczaniu granicy.
4: Przy granicy z Ukrainą mają powstać specjalne posterunki obserwacyjno-strażnicze w okolicach przejść w Dorohusku, Medyce i Korczowej. To jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji tego roku. O 9:00 na platformie Netflix zadebiutuje serial Lalka Pawła Maślony. Nie jest to klasyczna ekranizacja powieści Bolesława Prusa. Reżyser mówi o presji, którą czuł na każdym etapie pracy.
7: Czasami mam poczucie, że ekranizujemy Nowy Testament. Po prostu jest tak wielkie oburzenie, tak są silne reakcje po prostu na każdą wzmiankę o tych różnych zmianach, o tym, jak odchodzimy od pierwowzoru Prusa. No ale biorę to na klatę. No. Ja wiem, że mamy do zaoferowania bardzo dobrą, poruszającą opowieść, która wchodzi w dialog z powieścią Bolesława Prusa.
4: W serialu Netflixa Stanisława Wogórskiego gra Tomasz Szuchart, a w rolę Izabeli Łańskiej wciela się Sandra Drzymalska. Za 2 tygodnie do kin wchodzi film Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Na południu Polski w centrum dziś nawet około 25 stopni, na północy nieco chłodniej, bo około 20. Niebo częściowo zachmurzone, będą przejaśnienia, ale na północy i zachodzie także deszczowe chmury. Może trochę popadać.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Godzina 8.42, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Rada Polskich Mediów, a także Bogusław Chrobota, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z obietnicą, wojna w Ukrainie, ataki rosyjskie blisko polskiej granicy, zaatakowany dronami pociąg, zaatakowany tir. Polski premier mówi, Donald Tusk mówi o zagrożeniu i o tym, że musimy się szykować na najgorszy scenariusz. Dostał podobno polski szef rządu jakiś tajny raport CIA. Jeśli chodzi o ten najgorszy scenariusz, to Cezary Tomczyk, który tutaj był w Radiu TOK FM, mówi, że ten najgorszy scenariusz no to jest wojna. Z czym mamy według was do czynienia? Z dmuchaniem na zimne i takim ostrzeganiem nas na wyrost, czy jednak rzeczywiście sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna? Magda?
9: Myślę sobie, że ona jest bardzo niebezpieczna. My czasami nie mamy świadomości, to też jest wielki nasz luksus, że nie musimy mieć świadomości na co dzień, bo nam te bomby na głowę odpukać nie spadają, ale spadają bardzo blisko, więc ta iluzja tego, że dzieje się coś falami, no my w tej iluzji pewnie też jest bardzo ludzkie, będziemy trwać tak długo, jak to jest możliwe, ale te ataki, które się coraz bliżej natowskiej granicy zdarzają. Dwa dni temu natowskie siły zestrzeliły drona na latającego nad Litwą. Mamy sytuację z dzisiejszego poranka. Ja pochodzę z Lublina, więc za każdym razem, kiedy informacja o tym, co się dzieje bardzo blisko granicy na Lubelszczyźnie, mnie mobilizują do strachu, niestety. To się cały czas dzieje. My nie wiemy i tak jak tutaj w studiu siedzimy, nasze komentarze o tym, co w tym raporcie się znalazło. No pewnie coś Państwu więcej mogło opowiedzieć, ale nie mamy tej wiedzy operacyjnej i tajnej. Dzisiaj jakoś tak dużo o tajnych operacjach, tajnej wiedzy i o tym, jak komunikować to, co jest nie do zakomunikowania, bo jest właśnie objęte różnego rodzaju rygorami, klauzulami, jest trudne, ale no, te prowokacje, które, no, za chwilę mamy rocznicę tych dronów, które w zeszłym roku we wrześniu na Polskę spadły i tego, jak żeśmy wtedy to rozgrywali informacyjnie, jak też służby działały, jak to było komunikowane społeczeństwu. Ja nie mam poczucia, że przez ten rok na poziomie komunikacji jest lepiej. Różne sytuacje z tym, kto i kiedy dostaje alerty, też na przestrzeni ostatniego roku się pojawiały. A nawet jeżeli się te alerty dostaje, tak jak ostatnio Wirtualna Polska opisywała, gmina Dorohusk, powiat dorohuski, nie ma żadnego miejsca schronienia, więc co z tego, że alert przyjdzie i powie, znajdźcie się w bezpiecznym miejscu, kiedy obywatele, obywatelki, nawet pomimo różnych działań, jak przewodnik, który dostaliśmy do naszych skrzynek, dalej de facto nie wiedzą, co mieliby zrobić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No to są dalej takie tematy, które gdzieś odłogiem leżą i gdzie ta polityka informacja w tym zakresie, w którym informacja może być przekazywana, jest niesatysfakcjonująca.
8: Bogusław Hrabota, wiesz może, co jest w tajnym raporcie CIA?
1: A skąd mam wiedzieć?
8: A ty wiesz różne rzeczy. No.
1: Okay. Czy my możemy wnioskować, rzeczywiście nie mamy wiedzy o tym, co jest w tajnych raportach CIA, żeby była jasność, tą wiedzę posiada pewnie premier i kilku jego najbliższych współpracowników. Nawet wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj wieczorem w jednej ze stacji telewizyjnych mówił, że nie zna tego raportu. Zapewne zostanie poinformowany na odpowiednim forum o jego treści, częściowo przynajmniej. Natomiast już sam fakt, że tego typu raport trafia, tajny, uwaga, raport CIA trafia do polskiego premiera, świadczy o poważnej przyczynie. Do tego można jeszcze dobudowywać inne konteksty, na przykład to, że ta wizyta Johna Radcliffe'a, szefa CIA, nie tak dawno temu w Moskwie, została zignorowana przez Putina. Że on tam pojechał z bardzo ważną pewnie informacją bądź przesłaniem od prezydenta Trumpa. Putin się, mimo że był przewidziany jako jeden z rozmówców szefa CIA, zrezygnował z tego spotkania. Co więcej, następnego dnia doszło do eskalacji ataków na Ukrainę. To już nie była standardowa liczba, tylko ponad 200 dronów i rakiet wysłanych do ataku na duże miasta ukraińskie. W związku z tym Rosjanie potraktowali to, i to jest komentarz z dzisiejszej prasy porannej, tą wizytę Radcliffe'a jako dowód słabości Ameryki, a nie jej siły, odwrotnie. Co więcej, no, wystarczy spojrzeć dzisiaj na mapę, zwłaszcza Bliskiego Wschodu, i jak na dłoni widać problem Amerykanów, bo mamy problemy z dystrybucją ropy nie tylko przez cieśninę Ormus, ale przez drugą cieśninę, jeszcze ważniejszą dla ekonomii światowej, czyli Bab al-Mandab, czyli tej cieśniny, która ma szerokość 26 kilometrów. Ona jest pomiędzy brzegiem Afryki a Półwyspiem Arabskim. Tam jest dość ważna wyspa w tej cieśninie, której przejęcie oznacza pełną kontrolę artyleryjską cieśniny, a więc pełną możliwość wstrzymania ruchu. Także problemy z paliwem to nie jest już tylko kwestia rurociągu, który zablokowano z głębi Arabii Saudyjskiej w stronę wybrzeża, ale również za chwilę będzie blokada, domknięta ta blokada cieśniny Bab al-Mandab. I to już jest, to się przełoży na milion problemów, na po pierwsze kłopoty energetyczne świata, na problemy z tą pozyskiwaniem surowca do obróbki potem przez rafinerię, czyli brak paliwa w dużej części świata. Już nie mówiąc o tym, że to zablokuje również cały transport przez kanał Suezki. I to jest, uwaga, i to jest skutek wojny, którą podjęły Stany Zjednoczone i Izrael z Iranem dawno temu i która miała być wygrana w 2-3 tygodnie. Co więcej, Donald Trump komunikuje o tym, że ta wojna została wygrana wielokrotnie. Gdyby rzeczywiście była wygrana, to pewnie Amerykanie byliby już w Teheranie. Nic takiego się nie wydarzyło. Mamy gigantyczny chaos, mamy załamanie geopolityczne w obszarze Bliskiego Wschodu i to jest kolejny dowód na słabość Ameryki, co doskonale czyta Putin i to wzmacnia jego rolę także i planet także w tej części Europy. I ostatnia rzecz. Ja myślę, że bo ja to podsumuję jednym zdaniem. Amerykanie wciąż mają świetny wywiad. Także w Moskwie. W związku z tym mam przesłanki, żeby sądzić, że komunikaty w tym raporcie przekazanym przez CIA Tuskowi są niezwykle ważne z perspektywy polskiego bezpieczeństwa i znowu nie jest tak, że to powinna, ta wiedza powinna być ujawniona, ale możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie się coś takiego, że dojdzie do nasilenia tej sytuacji. I o tym dzisiaj nie wprost mówił minister Tomczyk w twoim programie.
8: Do tego dołożyć jeszcze można fakt, a propos tej słabości Ameryki, no że Donald Trump mówi, że to właściwie jeśli Zełenski przestanie, czyli Ukraina przestanie bombardować rosyjskie rafinerie, no to wtedy wojna się może skończyć, bo tak to wkurza Putina. Ja upraszczam. No i Putin nie ma wyjścia i musi dalej bombardować Ukrainę. Czy doszliśmy do jakiejś kompletnie absurdalnej sytuacji?
9: No, no on o tym mówił od samego początku. Znaczy winił Ukrainę za rozpoczęcie wojny, ale to, że Donald Trump mówi rzeczy, które jest ciężko komentować, no bo nie wiadomo, czy w formule stand-upowej należałoby to robić.
8: No nie, no jeśli dołożysz do tego to, że jego syn, ślub jego syna jest sponsorowany przez ruskiego oligarchę.
1: Mara Kremlowa.
8: Tak, blisko, człowieka bardzo blisko powiązanego z Władimirem Putinem, no to mamy strach się bać, o tak bym powiedział.
9: Ale czy ktokolwiek z tych informacji cię na tym etapie

0: No i właśnie, czy nie wiem, czy cokolwiek można jeszcze...
1: To, co robi Ameryka przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, czy też to, co zrobiła wraz z Izraelem, czyli atak na Iran i konsekwencje tej wojny, która miała się zakończyć w kilka dni, a trwa, odczuwamy na stacjach paliw. Czy waszym zdaniem tym razem podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych zostanie podpisany przez prezydenta? Czy też Karol Nawrocki będzie konsekwentny i nie zgodzi się na wprowadzenie takich przepisów? Bogusław Hrabota.
2: Ja myślę, że Karol Nawrocki nie ma żadnego interesu, żeby taką ustawę ponownie wprowadzającą te same instrumenty i ten sam model podpisywać. Myślę, że odeślę do Trybunału albo zawetuję. Natomiast dobrze było wyjaśnić ludziom, o co chodzi w tej ustawie, bo ta ustawa... To jest nałożenie dodatkowej opłaty na firmy dystrybuujące paliwo z tytułu nie konkurencji rynkowej, tylko tych nadzwyczajnych okoliczności w świecie, które powodują, że nagle ceny ropy rosną. I oni na tym zarabiają.
1: Gigantyczne pieniądze.
2: Tak, i ta ustawa ma wprowadzić dodatkowy podatek 60%, ale uwaga od czego? To jest dość precyzyjnie opisane w tej ustawie, od marży powiększonej od 20%. Czyli tak rząd uznaje, że tego typu przychody firm paliwowych są akceptowalne. Natomiast każda złotówka powyżej tej marża plus 20% to jest nieuczciwy czy niewłaściwy dochód, który powinien przejść właśnie do budżetu. Bo to nie jest tak, że wprowadzenie ustawy nagle spowoduje, że spadną ceny paliw. No to jest iluzja i to jest oczywisty błąd. Natomiast te dodatkowe przychody liczone po roku obrachunkowym, czyli w końcu 2026 roku, mogą pozwolić sfinansować dochody utracone z tytułu wprowadzenia regulacji typu CPN. Tak? Mhm. Czyli sama ustawa to nie jest CPN, ale jeśli by zagwarantować wpływy budżetowe, które wynikają z tej ustawy po jej uchwaleniu i podpisaniu przez prezydenta, to rząd stać by było na sfinansowanie kolejnego programu CPN, czyli zamrożenia, mówiąc krótko, cen benzyny. I w ten sposób mógłby ulżyć obywatelom.
1: Ulżyć obywatelom, ale też zdecydowanie poprawić swoje notowania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Umówmy się, to też jest w grze. Magda, czy według ciebie prezydent tym razem ulży obywatelom?
0: Dużo było dzisiaj o tajemnicach. Tutaj bez tajemnic nie ulży, bo sam przed chwilą powiedziałeś, dlaczego nie leży to w jego interesie.
1: Nie będzie chciał pomagać, tak?
0: Nie będzie chciał pomagać rządowi w tym, żeby ulżyć Polkom i Polakom.
2: Poza tym ma prosty excuse, prawo nie działa wstecz, a ta ustawa regulowałaby dochody pozyskiwane przez te firmy od marca tego roku, czyli byłaby takim to się nazywa windfall tax, czyli takim ostrzem, który obcina zyski przez cały 2026 rok. Natomiast gdyby wprowadzić tego typu regulacje, i myślę, że to jest rozważane w rządzie, od na przykład stycznia przyszłego roku, no to ten argument wybijamy z ręki Nawrockiego. Z tym, że to nie załatwi oczywiście sytuacji
1: sprawy zysków z CPN i tak dalej, dokładnie. A ma się powtórzyć, tak mówił wiceminister energii, ten zapis, że jednak od marca tego roku. Bardzo wam dziękuję. Magdalena Kicińska, Bogusław Hrabota komentowali dla państwa naszą polityczną rzeczywistość. Środowy poranek TOK FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz, bardzo wam dziękuję. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek i Cezary Łasiczka. Czarku, co dzisiaj u ciebie?
3: Dzień dobry, Tomku, dzień dobry państwu. Jest taka substancja, której nie da się kupić, nie da się jej wyprodukować ani syntetyzować, a której w polskich szpitalach regularnie brakuje, to jest mleko matki, mleko kobiece. Dla wcześniaka albo chorego noworodka to jest także element leczenia, ale okazuje się, że spada liczba nowych dawczyń. Także o tym dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi w programie Owczarek.
1: Polecam Owczarek zaraz po informacjach TOK FM, które już za chwilę. Tomasz Sekielski, dziękuję za ten poranek.
4: Autopromocja.

0: Wyobraźcie sobie hotel z nieskończoną liczbą pokoi. Wszystkie są zajęte, a wy właśnie przyjechaliście bez rezerwacji. Nie ma problemu. Wystarczy poprosić gościa z pokoju numer 1, żeby przeszedł do dwójki, z dwójki do trójki i tak dalej. Pokój numer 1 jest wolny. W świecie nieskończoności matematycznie wszystko się zgadza. Więcej o hotelu Hilberta i innych paradoksach w audycji Z nauką po imieniu. Już dziś po 10:40. Adam Mirek, zapraszam.
1: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Teraz w MediaMarkt ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Nasz wywiad pracuje na najwyższych obrotach i nic ze strony Rosji nie powinno nas zaskoczyć, mówił w poranku TOK FM wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zajmą się dziś posłowie. Wczoraj przepisy przyjął rząd. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu pociągów w związku z awarią w rejonie stacji Katowice. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sygnały, które do nas płyną, są niepokojące, mówił w poranku TOK FM Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony przyznał jednak, że Polska nie będzie zaskoczona rosyjskimi prowokacjami, a to ze względu na bardzo dobre relacje, informacje od służb innych krajów.
17: My mamy bieżący kontakt zarówno z CIA, jak i ze wszystkimi służbami zachodnimi. Nasz wywiad wojskowy, wywiad cywilny pracuje naprawdę na najwyższych możliwych obrotach. Mamy bardzo dużą wiedzę względem tego, co dzieje się na wschodzie i raczej nie sądziłbym, że ktokolwiek w tej sprawie może być zaskoczony.
16: Premier Donald Tusk już wcześniej dostał raport od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Radcliffe'a dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Te mają dotyczyć nie tylko frontu rosyjsko-ukraińskiego, ale także wschodniej flanki NATO. To nie będzie ten sam projekt, mówił w poranku TOK FM Piotr Masłowski, wiceminister energii, o przepisach o podatku od nadmiarowych zysków koncernów stacjonów paliwowych. Wczoraj projekt ustawy w tej sprawie przyjął rząd, dziś zajmą się nim posłowie. Na poprzednią wersję ustawy nie zgodził się prezydent Karol Nawrocki, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent argumentował, że koncerny i tak tym podatkiem obciążą kierowców, bo wliczą w ceny paliw.
18: Będą w nim zmiany, nie chcę jakoś wychodzić przed szereg, ale wczoraj się dyskusja w Ministerstwie Energii z Departamentem Odpowiedzialnym za Paliwa pokazała mi, że są propozycje jednak zmodyfikowania poprzedniego przepisu, a poza tym jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No, inaczej wyglądała sytuacja na rynku paliw i na rynkach światowych poprzednio, inaczej wygląda teraz.
16: Mówił w poranku Piotr Masłowski, wiceminister energii, który jest także senatorem. Nowym projektem ma dziś zająć się Sejm. Według projektu ustawa miałaby obowiązywać wstecz od marca tego roku, co także było kwestionowane przez prezydenta w poprzedniej wersji. Na stacjach benzynowych diesel notuje rekordowe ceny, a benzyna 95 kosztuje prawie 8 zł. Dlatego premier Donald Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków. Po tym rząd będzie mógł wprowadzić limity cen na stacjach.
19: To nie ludzie mają płacić za ten kryzys paliwowy. To nie Polacy odpowiadają za ten kryzys paliwowy. Ja nie mam wpływu na politykę prezydenta Trumpa.
16: Premier wylicza, że Orlen w pierwszym półroczu zarobił na czysto prawie 16 miliardów złotych i te nadzwyczajne zyski powinny być opodatkowane. A właśnie teraz w Parlamencie Europejskim w Strasburgu powinno rozpoczynać się orędzie o stanie Unii, które wygłosi Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podsumuje w nim osiągnięcia wspólnoty w minionym roku. O czym będzie mówić, to pytanie do Tomasa Orchowskiego z redakcji zagranicznej TOK FM.
20: To będzie już szóste orędzie o stanie Unii wygłoszone przez von der Leyen. Reuters donosi, że szefowa Komisji będzie mówić o przystosowaniu Europy do zmian klimatu, wyzwaniach związanych ze sztuczną inteligencją oraz rywalizacji z Chinami. Von der Leyen ma podkreślić, że żaden z członków Unii nie jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami samodzielnie. Stąd potrzeba jedności. Politico dodaje, że przewodnicząca komisji będzie też mówić o znacznym wzmocnieniu unijnego przemysłu obronnego oraz gruntownej reformie zasad dotyczących migracji. Jej wystąpieniu przysłuchiwać będzie się premier Kanady Mark Carney, który przemówienie w parlamencie wygłosi jutro. Tomasz Orchowski, TOK FM.
16: Poważne problemy w ruchu pociągów w Katowicach. Powodem jest brak zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pasażerowie muszą liczyć się z poważnymi opóźnieniami. Grzegorz Kozioł.
21: Od godziny 3 w nocy problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w komunikacji ZTM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, informuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
22: W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerów planujących podróż prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeslaskie.pl.
21: Awaria jest poważna, a jej skutki mogą być odczuwalne przez cały dzień. Składy Kolei Śląskich mają już w sumie około 1000 minut opóźnień. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
16: To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie opinie słychać o serialu Lalka, który dziś ma premierę na Netflixie. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa, a za 2 tygodnie w kinach zobaczyć będzie można jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Paweł Maślany.
23: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
16: Premiera kinowej wersji Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie, w zachodniej części kraju przewaga chmur i tam przelotny deszcz i miejscowe burze, głównie na południowym zachodzie, na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu, chłodniej miejscami nad całym morzem, tam około 17.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek, a gościem jest pani doktor Anna Kotlińska, położna i certyfikowana doradczyni laktacyjna. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
24: Może od tego certyfikatu zaczniemy. Czym zajmuje się certyfikowana doradczyni laktacyjna?
25: Zajmuję się laktacją, szeroko pojętą laktacją u kobiet. Taki certyfikat jest przyznawany osobom, które mają pasję do laktacji, lubią ten temat, pracują z kobietami w ciąży, w porodzie i po porodzie, które karmią piersią. bądź odciągają mleko. Więc to jest tak jakby nieformalna specjalizacja na całym świecie dla ludzi, którzy pomagają karmić piersią.
24: A sprawa jest poważna, dlatego że mówimy o substancji, która jest bardzo ważna. No, pewnie mamy osoby, które się spierają, czy karmić piersią, czy nie karmić piersią. Ten spór zostawiamy na boku, ale wiemy, że często dla wcześniaków albo dla chorych noworodków mleko matki jest elementem leczenia. Dlatego powstają banki mleka przy szpitalach, ale okazuje się, że spada liczba nowych dawczyń. Dodatkowo chyba, to też jest ciekawe, bo używamy sobie tutaj kolokwialnych mleko matki, mleko ludzkie, a tymczasem zdaje się, że chyba brakuje definicji prawnej, czyli mleko matki jest w Polsce substancją, która nie ma definicji prawnej, nie obejmują tej substancji przepisy o krwi, tkankach i komórkach, ale zdaje się, że od sierpnia przyszłego roku to ma się zmienić dzięki unijnemu rozporządzeniu.
25: Tak, dokładnie. Wchodzi takie rozporządzenie SOHO i pracuje w Polsce akurat jest sztab profesjonalistów, którzy nad tym pracują. Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że rzeczywiście pokarm ludzki, na co dzień jemy pokarm albo widzimy ten pokarm i przyjmujemy z zewnątrz, a tutaj mówimy o pokarmie, który tworzy człowiek, który tworzy kobieta z własnego ciała dosłownie. I muszą być jakieś przepisy. Nie muszą, bo nie były, ale pojawiają się przepisy. I teraz to jest ważne, kiedy się dzielimy z drugim człowiekiem jedzeniem. Jedzenia zawsze brakowało w historii człowieka. Jedzenie jest czymś ważnym. Dzielimy się tym jedzeniem w najtrudniejszych momentach często. I to jest taki duży symbol tego podziału. To jest coś ważnego. I tutaj mówimy o podziale się z drugim człowiekiem pokarmem, który jest słaby, który potrzebuje pomocy, jest w szpitalu. I ten pokarm jeszcze jest zależny, ten najlepszy pokarm, czyli ludzki, on jest u kobiety w piersiach. Więc musimy to jakoś do tego podejść profesjonalnie i poważnie, bo chcemy poprosić obcą kobietę, nie matkę, która z różnych powodów nie ma pokarmu. Przyjmujemy, że ona nie ma w tym momencie pokarmu. Dla własnego dziecka urodziła wcześniaka, on jest w inkubatorze i on potrzebuje pokarmu. I decydujemy się, że chcemy mu dać ten najlepszy biologiczny pokarm, czyli ludzki. No i wtedy musimy poprosić kobietę obcą, czy mogłabyś podzielić się, czy masz takie chęci podzielić się swoim pokarmem z tym dzieckiem, które nie jest twoim dzieckiem.
24: A jeżeli masz taką chęć, to możesz się podzielić pod warunkiem, że palisz papierosy, pijesz alkohol, pijesz dużą ilość napojów zawierających kofeinę, przyjmujesz leki, zażywasz narkotyki, chorujesz na ostrą lub przewlekłą chorobę, gruźlicę, przyjmujesz hormon wzrostu albo byłaś w ostatnim czasie szczepiona przeciwko niektórym chorobom. Jeżeli jesteś na tej liście, to nawet jeżeli chcesz się podzielić, to nic z tego.
25: Tak. Nie, właśnie nie. Jeżeli chcemy się podzielić tym pokarmem, czyli ciągle myślę o pomocy, to myślimy o kimś, kto robi to z dobroci serca. Po prostu to jest charytatywne. To wypływa z serca, nie z rozumu. Więc ktoś ma dziecko własne i mówi, pomogę temu dziecku bezinteresownie. I żeby pomóc temu dziecku w szpitalu, na oddziale wcześniaków, nie wiem, niech to będzie Kraków, to taka kobieta musi po pierwsze być w laktacji, czyli karmić własne dziecko, czy odciągać, ale ona musi być zdrowa. No bo chcemy finalnie, każdy z nas, gdyby miał dziecko wcześniaka na intensywnej terapii, to chciałby, żeby jego dziecko dostało pokarm od zdrowej kobiety. To jest logiczne. Tak jak przeszczepy robimy od zdrowych dawców, a nie alkoholików, nie robimy od narkomanów do zdrowych ludzi, tak samo chcemy podać mleko zdrowe, bezpieczne wcześniakowi, który i tak jest obciążony dużym ryzykiem wszystkiego, zakażenia. No, chcemy mu dać bezpieczny pokarm. I dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli taka kobieta, która nas słucha, karmi piersią, ma nadwyżki i myśli o tym, żeby pomóc dobroci serca, to przejdzie przez kwestionariusz i zbadana zostanie jej krew i mleko. Więc ona nie może palić, nie może pić, musi być zdrowa. I wiele pytań jest, które zostawiam już tutaj do rozmowy z położną w banku mleka, ale na pewno musi być zdrowa. Nie może mieć HIV, nie może mieć żółtaczki, kiły.
24: Zapalenia wątroby B i C.
25: Dokładnie. I też mleko badamy, co jest w tym mleku, jaki profil mikrobiologiczny. Mhm. Więc jest taka pani, otrzymuje zestaw badań bezpłatnie i mleka, żeby się upewnić, że my jesteśmy po tej samej stronie. Czy chcemy pomóc?
24: Jeżeli jesteśmy po tej samej stronie, to można pomagać. Rozumiem, że niektóre banki mleka mają problem polegający na tym, że spada liczba dawczyń.
25: Tak, jest to przykra informacja, ale też o niej słyszałam. I czemu może spaść? Ja bym powiedziała, że przede wszystkim jest to związane z logistyką pomagania, czyli z świadomością. To jest największa siła moim zdaniem na świecie, potęga świadomości. W tym sensie, że jeżeli kobieta nie wie o tej inicjatywie, to ona się nie podzieli. To jest pierwsza bariera wejścia, jaka istnieje.
24: Czyli wykorzystujemy naszą rozmowę do tego, żeby tę świadomość budować, wzmacniać i mówić, że i ty, oczywiście to i ty nie dotyczy każdego, ale potencjalnie i ty możesz zostać dawczynią pokarmu, mleka i pomagać wcześniakom na przykład.
25: Jeżeli w twojej okolicy jest bank mleka, to ty możesz zostać dawczynią i pomóc temu dziecku wyzdrowieć szybciej, pomóc mu otrzymać najlepsze mleko. Tak, jak najbardziej w tym momencie promujemy tą inicjatywę i mam nadzieję, że komuś pomożemy finalnie, że to, co teraz robimy, przemieni się, że ktoś za kilka, na przykład za miesiąc, poda wcześniakowi strzykawkę z mlekiem ludzkim zamiast mieszanki. To będzie nasz sukces, jeżeli dojdzie do tego.
24: Czyli jeżeli ktoś chciałby pomagać, to kontaktuje się z bankiem mleka. Te banki mleka są zwykle przy szpitalach?
25: Dokładnie tak. W Polsce są przy szpitalach, więc najczęściej kobiety, które rodzą w danym szpitalu, gdzie jest bank mleka, jakąś świadomość już powinny mieć, wiedzieć, że tam jest bank mleka, ale kontaktujemy się z bankiem mleka, który jest w szpitalu, który ma laboratorium położne i najczęściej tam jest też oddział wcześniaków. Niektóre banki mleka, jeszcze tak powiem, mają podpisane umowę. Na przykład tak jest w Krakowie, jest bank mleka i tam ma podpisane umowę z innymi szpitalami, więc te szpitale jakby zamawiają to mleko na taką receptę. Takie zamówienie receptowe, że potrzebują mleka dla swoich najmniejszych pacjentów. Tych najbardziej w potrzebie, tak bym powiedziała.
24: I jak wygląda ta procedura? Powiedzieliśmy, że na początek to jest wypełnienie formularza i badanie krwi i badanie pokarmu, ale osoby, kobiety, które przejdą ten etap, jak wygląda ta procedura? Bo to nie jest tak, że trzeba pojawiać się w banku czy w szpitalu.
25: Dokładnie. Ja bym zaczęła w ogóle tutaj od takich dwóch mitów dotyczących, czemu tych kobiet może na ten moment nie ma. Już, jeżeli ona już wie, bo mówimy, słucha nas i ona już wie i potem może się zastanawia, może to będę ja. I teraz, jeżeli ona ma swoje dziecko urodziła i ma 2 tygodnie i tylko karmi je piersią, no to może się zastanawiać, że no dobrze, no ale jak dam, odciągnę, czy jak to w ogóle zrobić, żeby to mleko przekazać do banku mleka, to co z moim Stasiem? Czy mój Staś będzie miał mleko? I tak, rzeczywiście tutaj może pojawić się taka obawa, że zabieramy własnemu dziecku. No bo Stasiu je i jeszcze ktoś inny będzie jadł. Na całe szczęście fizjologia laktacji tak nie działa. Kobieta, która będzie odciągać mleko, bo musi odciągnąć to mleko, jeżeli karmi piersią i nigdy nie odciągała, to tu, żeby oddać do banku mleka, no fizycznie musimy to mleko mieć w jakichś butelkach, więc ona musi je odciągnąć laktatorem. I jeżeli zacznie odciągać i karmi piersią, to zwiększa ilość produkcji swojego mleka, nie zabiera swojemu dziecku. To bym chciała taki pierwszy mit powiedzieć, że będzie miała więcej mleka. Jakościowego, dobrego mleka. Ono będzie tak samo dobre. I teraz taka mama, czyli karmi noworodka, dostaje butelki, czasami nawet laktator ze szpitala i odciąga do tych wskazanych butelek najczęściej. Mamy drugą sytuację, że może być mama, która odciąga mleko, ma już starsze dziecko i ma pełną lodówkę na przykład. Już tam ma teściowa to mleko, wszyscy dookoła mają w zamrażarkach to mleko, bo jego jest tak dużo, nie wiadomo co z nim zrobić, bo szkoda wylać. No i tutaj też jest taki sygnał, że może zostanę dawczynią wtedy, jeżeli tak dużo tego mleka już produkuję i odciągam. I teraz wracając do pytania po tym wstępie, jak to się dzieje? To może, po rozmowie.
24: To może zróbmy tak, że jesteśmy po rozmowie, jesteśmy po testach, mamy lodówkę pełną odciągniętego mleka, a po informacjach wrócimy do naszej rozmowy.
25: Dobrze,
24: i powiemy, jak wyglądają te procedury i także do mitów, które są z tematem związane. Ważne, żeby wyjaśniać, jest ważne, żeby informować, dlatego że spada liczba dawczyń w niektórych bankach mleka ludzkiego przy szpitalach i to jest problematyczne, no bo są chore niemowlaki, są wcześniaki, które potrzebują tego pokarmu. Gościem jest pani doktor Anna Kotlińska, położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna. Informacje o 9.20, już za chwileczkę. Po informacjach wracamy do programu Off Czarek.
0: Autopromocja.
3: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
26: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
27: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
26: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
28: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
29: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Pre-COP i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
31: Mamy niskie ceny.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. 5 osób zginęło i co najmniej 7 zostało rannych na skutek rosyjskiego ataku dronowego na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. W nocy siły rosyjskie zaatakowały także dronami Kijów. W jednym z magazynów wybuchł pożar. Jedna osoba odniosła obrażenia. Ukraińska Kolej Państwowa poinformowała, że zaatakowany został również pociąg relacji Kijów-Mikołajów, ale pasażerów i pracowników udało się ewakuować. Rosja próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej i uderza cały czas. W związku z dzisiejszym atakiem na Wołyń ostrzeżenia dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mówił o tym w poranku TOK FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Ta nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się niestety przyzwyczaić, podkreślił wiceszef MON-u. Trwające od marca wstrzymanie dostaw gazu skroplonego z Kataru nie zagraża bezpieczeństwu zaopatrzenia polskiego rynku, poinformował Orlen. Spółka zapewniła, że zarządza portfelem dostaw w taki sposób, aby ograniczać wpływ krótkoterminowych wahań cen na krajowy rynek. Broniący tytułu polscy siatkarze dziś o 18:00 rozegrają z Bułgarią swój ostatni mecz w grupie B Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają już pewne pierwsze miejsce w grupie, ale starcie z gospodarzami, aktualnymi wicemistrzami świata, będzie dla nich sprawdzianem przed fazą pucharową. Polacy pozostają niepokonani w tej edycji Mistrzostw Europy. W 4 dotychczasowych spotkaniach kolejno z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą nie stracili nawet seta. dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie, w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a miejscami zagrzmi, głównie na południowym zachodzie. Na termometrach od 20 stopni na północy do 26 na południu kraju, nad samym morzem około 17. Na zielono świeci mapa smogowa Polski, nigdzie normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone, smogu nie ma.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Gościem programu Owczarek jest pani dr Anna Kotlińska, położna, certyfikowana doradczyni laktacyjna. Rozmawiamy o tym teraz, jak wygląda ten proces dawstwa, czyli mamy lodówkę pełną mleka. Przeszliśmy, wypełniliśmy wcześniej formularz, przeszliśmy badania krwi, także pokarm został zbadany. I co dalej? Jak wygląda ta procedura?
25: Dobrze, to teraz jesteśmy przed kurierem. Mamy tak mleko, wiemy, że jesteśmy dawczynią i teraz mamy pełne mleko, umawiamy się z panem kurierem i on odbiera to mleko, więc do szpitala chcę tu powiedzieć, że przeważnie się jedzie raz, tylko na tą rozmowę i badania krwi i badania mleka, a następnie cała komunikacja może odbyć się i odbywa najczęściej przez telefon i z kurierem. Więc planujemy jedną wizytę, to chcę powiedzieć. I teraz kurier odbiera mleko, robi zamianę, zostawia puste butelki, więc zabiera mleko do lodówki, jedzie do banku mleka i następnie, tu już jest procedura szpitalna, takie mleko jest rozmrażane, miesza się to mleko i pasteryzuje. Bada się między przed pasteryzacją, po pasteryzacji jeszcze się bada mikrobiologicznie. I po procesie pasteryzacji, bardzo dziękuję, takie mleko jest oczywiście przechowywane w odpowiedniej temperaturze i w odpowiednim momencie po prostu codziennie dowożone wcześniakom. I one są tym mlekiem karmione. Tak wygląda cała ścieżka, czyli od domu, od naszej rozmowy dzisiaj ktoś się dowiaduje. Finalnie, jeżeli przejdzie cały proces, to zakończy się tym, że mleko w strzykawce, czasami to jest 1 ml albo 2, trafia do ust wcześniaka i dla niego to jest cała porcja pokarmu, jednego, je 8 razy. Więc może 8 razy dziennie otrzymać takie mleko od honorowej dawczyni.
24: Honorowa dawczyni kojarzy nam się zwykle z honorową dawczynią krwi, ale też chciałbym na chwileczkę wrócić do tego rozporządzenia SOHO. Mówiliśmy o tym, że w niektórych bankach mleka spada liczba dawczyń. W sierpniu przyszłego roku to mleko kobiece ma być objęte unijnym rozporządzeniem w kontekście gdyby stworzenia definicji prawnej. Zastanawiam się, w jaki sposób to wpłynie na liczbę dawczyń. No bo zobaczmy na banki, które podejrzewam, obawiają się dodatkowych kosztów, no bo potrzebny pewnie będzie nowy sprzęt, ostrzejsze wymogi czystości. Dodatkowo wobec danych dawczyń RODO, no bo to wszystko będzie musiało być jeszcze bardziej przejrzyste i lege artis. Czy nie obawia się pani, czy nie sądzi pani, że kiedy to rozporządzenie zacznie obowiązywać, to liczba dawczyń jeszcze bardziej spadnie z powodu z jednej strony dodatkowych kosztów po stronie banków i procedur?
25: Nie. Myślę, że w tym momencie jest to robione, jako były koordynator Banku Mleka Kobiecego, uważam, że na ten moment jest to robione na bardzo wysokim poziomie, zachowując wszystkie przepisy prawa i czystości. I myślę, że nie wpłynie to na jeszcze większą czystość. To nie będzie oznaczało, że przed SOHO robiliśmy to źle, a teraz będziemy robić w końcu dobrze. I teraz tak, uważam nawet, ja nie zajmuję się tym, nie jestem specjalistą od tego rozporządzenia, od SOHO, więc odpowiem ze swojej strony położnej. Ja uważam, że jeżeli będzie, to jest jedna strona medalu, że pojawiają się jakieś lęki i strach, ale zawsze trzeba popatrzeć na drugą stronę medalu, bo ona jest po drugiej stronie. Może będzie to bardziej docenione. Może kobiety będą choćby otrzymywać książeczkę, gdzie mogą dostawać, nie wiem, pieczątki, że oddały tyle i tyle mleka i być może w jakiś sposób powstanie dla nich też jakiś przywilej. Nie wiem, strzelam. Może będą miały bezpłatny parking na 3 lata w danym mieście. Uważam, że to było cudowne. Jakaś forma gratyfikacji, ale też takiej, która nie spowoduje, że kobiety robią to po to, żeby dostać, nie wiem, właśnie jakąś nagrodę. Bo to by było ogromną porażką i zagrożeniem, dlatego że no to nie o to chodzi w honorowym, bycie honorowym tylko dawcą krwi czy mleka. Ale chodzi mi o to, że może coś się zmieni, żeby docenić te kobiety jeszcze bardziej. Nie wiem, może prezydent zaprosi do pałacu i podziękuje i może to będzie taka forma, aczkolwiek nie wiem, czy tak się wydarzy. Chodzi mi o to, że będą plusy, chciałabym, żeby były plusy z tego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, ale ja się nie boję.
24: Jasne. Warto jeszcze wrócić na chwilę do osób, które mówią, dobrze, to teraz już wiem, jestem przekonana i być może chcę to podjąć, to wyzwanie i pomagać, ale co realnie dyskwalifikuje? No bo mówiliśmy o takich, powiedziałbym, trochę granicznych przypadkach, ale ktoś mówi, a to właściwie nie palę, no papierosek od święta, od czasu do czasu, może jakaś lampka wina, no lubię kawę, więc 3-4 kawki dziennie wypijam, od czasu do czasu może jakieś środki przeciwdepresyjne, dieta wegańska. Co realnie dyskwalifikuje, o czym należy pamiętać? Gdzie jak gdyby jest ta granica między ostrożnością a nadgorliwością?
25: Na pewno każdy koordynator odpowie na to inaczej, bo ma w tym momencie, właśnie wejdzie Soho, to będzie bardzo przejrzyste, ale na pewno taka kobieta musi być świadoma, że w tym okresie nie może pić właśnie tej lampki, nie może sobie zapalić od czasu do czasu, tylko od tego czasu produkuje pokarm, substancję biologiczną, nie tylko dla swojego dziecka, ale też dla dziecka, które jest w dużym zagrożeniu też, że nie przeżyje właściwie, bo urodziło się przedwcześnie. Więc nie ma żadnego, nie może być takiej sytuacji, że ona jednak świadomie dopuszcza do jakichś ryzykownych zachowań typu bierze tabletki przeciwdepresyjne. Jeżeli jest taka sytuacja, to ona musi je brać według planu leczenia z lekarzem, ale nie będzie honorową dawczynią w tym okresie. Więc co jest cały protokół, który przechodzi się taką rozmowę kilku nawet godzinną, czy dwugodzinną. Kobieta powinna być po prostu w fizjologicznej laktacji. Nie powinna brać dodatkowych leków. Może brać suplementy, ale nie leki. Leki już mogą dyskwalifikować.
24: Czy wiemy coś o czarnym rynku, tak to nazwę, albo szarej strefie?
25: Wiemy, najwięcej jest w Stanach Zjednoczonych, ale jesteśmy w Polsce. Podobno jest taki rynek, że mężczyźni kupują mleko, bo ma wysoki poziom białka. Ale ja się nie spotkałam osobiście, a pracuję bardzo długo w tym. Nie spotkałam kobiety, która by sprzedała albo kupiła mleko z internetu, Allegro bądź jakichś innych platform. Nie. Więc istnieje taka historia, ale nie opowiedziałabym teraz na antenie jakieś ciekawostki, ponieważ wydaje mi się, że chyba częściej będą mężczyźni kupować niż kobiety dla swojego dziecka z rynku.
24: Ponoć o mleku ludzkim wiemy mniej niż o kosmosie.
25: Tak, ale co roku coraz więcej, więc może ta dysproporcja się jakoś zamienia. Mleko ludzkie było... Ono pochodzi od kobiety, więc w ogóle było dość długo, nikt się tym nie interesował. I coraz więcej zaczynamy się dowiedzieć, co tam w ogóle jest. I chciałam powiedzieć, że dość długo uważano, że mleko kobiece jest sterylne, albo w ogóle, że to tylko woda, albo właściwie nie wiadomo, co tam jest. A w tym momencie wiemy, że tam jest ponad 200 składników, że ten pokarm jest biologicznie aktywny, że mamy przeciwciała, mamy komórki macierzyste, bakterie i pokarm dla bakterii, tak, oligosacharydy. Więc w dużym skrócie pokarm, który produkuje matka, jest aktywny i dostosowuje się do wieku dziecka czy jego stanu zdrowia. Cały czas się zmienia, taka żywa substancja.
24: No dobrze, i teraz wspomnieliśmy o pasteryzacji, czyli to jest około 63 stopni, chyba 62,5 tak. stopnia.
25: Dokładnie.
24: Przez pół godziny. Co ginie, a co zostaje?
25: Tak, to jest pytanie, to jest bardzo dobre. Niestety w czasie pasteryzacji część enzymów i białek w jakiś sposób zostanie uszkodzona, ale inne składniki są w stanie przetrwać, więc... Takim ciekawym badaniem, który mnie najbardziej interesował w czasie moich prac naukowych, są oligosacharydy. Wiemy, że w mleku ludzkim jest bardzo dużo bakterii. Bakterie są potrzebne, teraz wszyscy dosyć dużo wiemy o tych bakteriach, ta oś, jelita, mózg, ale dowiedzieliśmy się, że w mleku ludzkim też są oligosacharydy, które one nie są pokarmem dla dziecka, tylko w piersi produkują pokarm w sobie dla bakterii, które też są. Więc w mleku ludzkim właśnie jest pożywka dla tych miliona bakterii w jelitach dziecka. I one bardzo dobrze się na przykład zachowują po pasteryzacji. Więc dlatego też taką ciekawostkę opowiem. Jeżeli mamy wcześniaka i może dostać jakiekolwiek mleko, nawet kilka kropli od swojej mamy, nad czym pracujemy, i dostaje mleko z banku mleka, to właśnie to może działać jako taki wzmacniacz w cudzysłowie. Więc dużo rzeczy jednak zostaje albo ma obniżoną zawartość, ale nadal, jeżeli ktoś nas słucha i się zastanawia, no to może lepsza inna alternatywa, bo mamy tylko trzy alternatywy. Mleko od mamy bezpośrednio, mamy mleko ludzkie, czyli od innej kobiety, no i mamy mleko, które jest sztuczne. No i mamy też hierarchię. Takie jak powiedziałam, najpierw mleko mamy, potem mleko z banku mleka, na końcu będzie mleko sztuczne. To zawsze, mimo tej pasteryzacji, odpowiadając na pytanie, będzie lepiej podać mleko z banku mleka, niż mieszankę.
24: Jakie są, bo o niektórych pani wspomniała, ale jakie są najczęściej spotykane mity dotyczące laktacji? Dlaczego niektóre kobiety mówią, to nie dla mnie, bo... I tutaj pojawiają się jako argument mity, które są nieprawdziwe.
25: Najczęstszym mitem, mimo że to jest absurdalne, będzie mit dotyczący diety kobiety, która karmi piersią.
24: Kapusta, strączki, nabiał?
25: I wszystko inne. Pierogi, kapusta, wigilia. Polska wigilia. Widzę stół z wigilią i tam nie wolno niczego zjeść, bo generalnie rozsadzi dziecko od wzdęć. Nie wiem, jak to jest, ale to się utrzymuje ciągle. To jest największy mit, moim zdaniem, który istnieje. I jeżeli, nie wiem, jak ja odwiedzam kobiety w Izraelu, albo odwiedzam w Japonii, czy w Stanach, w Kanadzie, mamy różną dietę, one jedzą co innego i właściwie nie znają niektórych potraw, albo po prostu jedzą inne rzeczy i tam ten mit nie jest taki w ogóle, nikomu by to nie przyszło do głowy. Mhm. Najczęściej, jak rozmawiam. Więc chciałabym powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak dieta matki karmiącej i jemy wszystko, nawet więcej niż w ciąży, bo w ciąży są pewne obostrzenia. No ale jak już dziecko jest po drugiej stronie, czyli to łożysko, bo tak to jest ewolucyjnie zaprogramowane, że ten noworodek zostaje przeniesiony, żeby się urodził, musi się urodzić, kiedy jest mały, wyjść z miednicy, a później ta ciąża następuje, dalszy etap, po stronie piersi, więc piersi pełnią funkcję łożyska, ewolucyjnie patrząc. I tutaj nawet jest dużo bezpieczniej niż od łożyska.
24: Wszystko to jest niezwykle ciekawe i niezwykle ważne i bardzo dziękuję za tę rozmowę i mam nadzieję, że dzięki tej rozmowie liczba dawczyń wzrośnie i dzięki temu będziemy pomagać tym niemowlakom, tym noworodkom, które tej pomocy potrzebują. Mówimy tutaj o pomocy w postaci pokarmu, tego, który jest tak ważny w pierwszych dniach, tygodniach, miesiącach. Bardzo dziękuję pani doktor Anna Kotlińska, położna i certyfikowana doradczyni laktacyjna, była gościem audycji. Dziękuję.
25: Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i również trzymam kciuki za mamy wcześniaków i za to, że możemy pomóc w ten sposób.
24: Tak jest. Ja także. Dziękuję. Informacje TOK FM o 9.40. Po nich program EKG i Rafał Hirsch. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Nie wiem, czy w tej rozmowie, którą właśnie zakończyłeś, poruszaliście też wątki ekonomiczne, czy nie. Abstrahując od wcześniaków, ale generalnie, jeśli chodzi o karmienie piersią, bo wiesz, bo to jest po prostu tańsze, nie? Jakby kogoś trzeba było przekonywać do tego, czy karmić, czy nie, to mleko matki jest za darmo.
24: Mleko matki jest za darmo, ale tak.
9: Nie musisz kupować tych wszystkich formuł w sklepach.
24: Ekonomicznie tak, to bardziej też chodzi o takie noworodki, które tak, nie tak, mają tego, ale tak, to oczywiście, że tak.
9: Tak, tak, tak, dlatego mówiłem, że tam abstrahując od noworodków, wiem, że sam temat rozmowy był troszeczkę inny, ale generalnie w szerokim
24: temacie. I o tym będzie
9: temacie,
24: w EKG dzisiaj?
9: Nie, w EKG będzie o problemach na naszym rynku energetycznym. Wczoraj Saudi Aramco, czyli nasz dostawca główny ropy naftowej, powiedział, że nie będzie dostarczać do Europy, bo ma problem u siebie z Houthi, więc kryzys narasta na rynku paliwowym, ale niespokojnie też jest na rynku energetycznym. Na rynku hurtowym prąd drożeje bardzo wyraźnie. Ceny gazu w Europie poszły w górę o ponad 100% w ciągu ostatniego roku, więc to wszystko składa się na taki krajobraz, który wygląda bardzo negatywnie. Znaczy tak właściwie już dawno nie wyglądało to tak źle jak w tej chwili. Czego możemy oczekiwać w zimie, w najbliższych miesiącach? O tym będę rozmawiał z Grzegorzem Onichimowskim, szefem polskich sieci elektroenergetycznych.
24: Ciekawy, ważny temat. Serdecznie zapraszam. EKG po informacjach te o 9.40.
10: Autopromocja.
11: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
12: Śmierć Luki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
11: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
10: Autopromocja.
2: Reklama.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.42. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm zajmuje się od rana ustawą nakładającą podatek od nadzwyczajnych zysków na firmy paliwowe. Wpływy mają pozwolić na kolejny powrót do rządowego programu obniżek cen paliw, przekonuje Donald Tusk. Na poprzednią wersję ustawy nie zgodził się prezydent, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki argumentował, że koncerny i tak tym podatkiem obciążą kierowców, bo wliczą go w ceny paliw. Przygotowaliśmy ochronę wszystkich funkcjonariuszy na przejściach i sposób ewakuacji także podróżnych, poinformował wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Jak podkreślił w rozmowie w Radiu Z, Europa musi lepiej się chronić przed atakami hybrydowymi ze strony Rosji. W bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano w niedzielę rano 2 uderzenia dronów. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego, który znajdował się 2 kilometry od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Jeszcze kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu pociągów w związku z awarią urządzeń sterowania w rejonie stacji Katowice. Wprowadzono komunikację zastępczą na odcinku Katowice, Katowice-Ligota oraz Katowice-Chorzów-Batory. Teraz w TOK FM prognoza pogody. We Wrocławiu i Krakowie 26 stopni pokażą termometry, w Warszawie, Katowicach i Poznaniu 25, w Łodzi 24, a w Gdańsku 22 stopnie. Dziś najwięcej przejaśnień na wschodzie, w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
6: W cyklu Czas, Wygoda, Spokój naszym gościem jest Edyta Tararuj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Podróże służbowe i prywatne wyjazdy często wiążą się z niepotrzebnym stresem i ukrytymi opłatami. Gdzie najczęściej tracimy pieniądze za granicą?
7: Przy podróżach zagranicznych warto zwrócić uwagę na koszty, które nie zawsze są widoczne na pierwszy rzut oka. Najczęściej są to prowizje i koszty przewalutowania. Z kartą kredytową PKO Visa Infinite możemy o tym nie myśleć. Przy płatnościach za granicą nie ponosimy prowizji za przewalutowanie, ani bank nie pobiera prowizji za wypłaty z banku. Ale komfort zaczyna się już na lotnisku. Na lotnisku Chopina z usługą Fast Track możemy sprawnie przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, a Priority Pass daje dostęp do saloników VIP na lotniskach na całym świecie. I właśnie takie rozwiązania sprawiają, że podróżujemy spokojniej. Mniej czasu spędzamy w kolejkach, a więcej możemy przeznaczyć na to, co naprawdę ważne.
6: O standardach bezpiecznego podróżowania premium opowiadała Edyta Tararuj z PKO Banku Polskiego. Dziękuję za rozmowę. Do wysłuchania cyklu zaprosił PKO Bank Polski, oferujący kartę kredytową PKO Visa Infinite. Więcej informacji na pko.bp.pl.
3: Reklama.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
10: W TOK FM rozpoczynamy pierwszą dzisiaj odsłonę magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Co dzieje się na rynkach finansowych? WIG20 w tej chwili spada o 0,9%. Na rynku walutowym jest spokojnie. Dolar 3,76, euro 4,34 zł. Ropa naftowa trochę tanieje dzisiaj. Baryłka ropy Brent 107,5 dolara, i to jest o ponad 1% mniej niż wczoraj. Gaz na rynku europejskim drożeje o ponad 1%. 81 euro i 20 eurocentów. Tak wygląda ta sytuacja. Generalnie to nie wygląda optymistycznie, to co się dzieje na rynkach energii generalnie. W naszym studiu gość pan Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Generalnie wiem, że pan bardziej jest od strony energii elektrycznej, sieci elektroenergetyczne, ale nie mogę nie zapytać, bo wczoraj Saudi Aramco ogłosiło, że wstrzymuje czy też ogranicza dostawy ropy do Europy, więc na rynku paliwowym za chwilę zrobi się problem jeszcze większy niż do tej pory. Pana zdaniem grozi nam już nie tylko to, że będzie drożej, ale czy faktycznie realne jest zagrożenie, że zacznie brakować na przykład oleju napędowego w Europie, w tym także w Polsce?
11: O ile wiem, nie ma takiego zagrożenia dla Polski, ale faktycznie może być takie zagrożenie dla Europy, szczególnie, że no, chodzą pogłoski co do ograniczania przez Stany Zjednoczone eksportu oleju napędowego w sytuacji, kiedy dzisiaj Stany Zjednoczone są największym eksporterem tego tego paliwa. I to byłby rzeczywiście poważny problem, szczególnie dla tych krajów, które mają ograniczone możliwości rafinacyjne.
10: A jeśli chodzi o system energetyczny, tutaj z kolei dość istotną rolę cały czas odgrywa gaz, prawda? Generalnie gaz miał być takim paliwem przejściowym pomiędzy węglem a atomem w przyszłości. I ten gaz drożeje bardzo wyraźnie, jest o ponad 100% droższy niż rok temu. Tutaj zagrożenie polega tylko na tym, że koszt produkcji energii w elektrowniach gazowych rośnie, więc prąd też podrożeje? Czy tutaj też mogą wystąpić jakieś braki na rynku gazowym?
11: Jeśli chodzi o Polskę, to nie będzie takich braków, na pewno. Nasze magazyny są w zasadzie zapełnione. Jeśli chodzi o inne kraje, no to tutaj już rzeczywiście różnie mówią na ten temat, ponieważ stopień zapełnienia magazynów chociażby w Niemczech jest stosunkowo niski, jest niższy niż był w poprzednich latach. I potencjalnie takie zagrożenie istnieje. Ale chciałbym zwrócić uwagę, że Niemcy na przykład przez ostatnie dwa lata bardzo poważnie o 50% zwiększyli produkcję z elektrowni wiatrowych. Więc bardzo dużo zależy również od pogody. Mhm. Jeśli, jak mówią meteorolodzy, ze względu na El Niño będziemy mieli zimę wieczną i mokrą, a nie specjalnie zimną,
10: to damy radę.
11: To Europa da spokojnie radę, tak. Wtedy tak.
10: Chociaż to nie jest najwygodniejsza sytuacja, kiedy wszystko zależy od pogody. Jeśli chodzi o nas system energetyczny, okej, no to jeśli chodzi o to zagrożenie, czy zabraknie, to tutaj raczej nie powinniśmy się w tej chwili tego obawiać, ale drożej będzie, jak rozumiem, tak? Będą wchodzić od nowego roku nowe taryfy z Urzędu Regulacji Energetyki. Należy oczekiwać podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, podwyżek cen gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych?
11: Sytuacją podwyżek cen kontraktów na energię elektryczną na przyszły rok, bo to jest podstawa, od której prezes URE zaczyna, jak negocjuje taryfy ze spółkami, mamy do czynienia dopiero niedawno. W związku z tym ta średnia z kontraktów na przyszły rok, od której wychodzi prezes URE, czyli od początku notowania na rok 2027 do zamknięcia tych kontraktów na rok 2027, ona specjalnie nie wzrośnie. I można powiedzieć, że jakby zagrożenie na jakieś radykalną podwyżką nie ma. Na pewno spółki będą chciały nieco więcej. Ale zobaczymy, jak to się zakończy. Uważam, że dużej podwyżki na pewno nie będzie. Przy czym szczególnie tych, którzy dużo energii elektrycznej zużywają, zachęcam również do tych wszystkich produktów, które oferują spółki energetyczne, czyli tak zwanych taryf dynamicznych, szczególnie tych taryf, które mają również tak zwany cap od góry, bo spodziewamy się, że szczególnie wiosną, kiedy już będzie sporo słońca, a dalej będą działać elektrociepłownie, ceny na rynku mogą być bardzo, bardzo niskie i to będzie, sądzę, bardzo zachęcające, szczególnie dla tych, którzy na przykład używają pompy ciepła i potrzebują tej energii elektrycznej do ogrzewania swoich domów.
10: Mówił pan, że nie powinniśmy się oczekiwać wyraźnych, dużych podwyżek, ale rozumiem, że małe podwyżki wchodzą w grę, tak?
11: Trudno mi powiedzieć. Nie chcę tu wchodzić
10: średnia,
11: w rolę prezesa URE.
10: A ta średnia, którą urząd...
11: Ja myślę, że będą jakieś drobne być może podwyżki, ale one mogą być skompensowane z kolei obniżką kosztów sieciowych, czyli tej części sieciowej.
10: Mhm. Mówił pan, że urząd bierze pod uwagę nie to, co się teraz dzieje, tylko średnią. To jest taka średnia za cały ten rok, czy ona sięga jeszcze bardziej wstecz?
11: To jeszcze nawet bardziej wstecz. To jest średnia w ogóle z notowań kontraktów na rok 2027. One się zaczynają dwa lata wcześniej, ale płynność na tych kontraktach na dwa lata naprzód jest niewielka. To trzeba powiedzieć.
10: A oczywiście to jest tutaj średnia ważona wolumenem obrotu.
11: Tutaj się mówi o średniej wyważonej wolumenem obrotu. Ona chyba, z tego co jeszcze pamiętam z czasów, kiedy się tym zajmowałem, była najwyższa gdzieś w połowie roku. A wtedy jeszcze te kontrakty nie były tak wysoko, jak są dzisiaj.
10: Tak, bo w tej chwili mamy w taryfie cenę prądu 495 za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych i ona była ustalana wtedy, kiedy na rynku hurtowym cena była w okolicach 430 gdzieś tam, a teraz jest 580, więc jest jakby wyraźnie wyżej i powyżej 500 zł jesteśmy od sierpnia. No to rzeczywiście to nie jest jakiś... Czyli jest nadzieja, że nie będzie tak źle jednak, tak? Bo na przykład była też już pierwszy taki szacunek, pierwsza prognoza ze strony biura maklerskiego PKOS-a mówiąca o tym, że oni patrząc w te swoje Excele wyliczyli, że ceny prądu w taryfie dla gospodarstwa domowego mogą pójść w górę o 19% w przyszłym roku.
11: Nie sądzę.
10: Przesadzają trochę?
11: Zdecydowanie.
10: Jeśli chodzi o taki troszeczkę dłuższy horyzont, to też wydaje się, że jest problem po tym, czego doświadczyliśmy w tym roku, bo system mamy zorganizowany w taki sposób, że no, cały czas jednak węgiel jest bardzo istotny, prawda? I idziemy w stronę energii atomowej, która pojawi się w jakimś tam momencie w przyszłości. Jest cały czas OZE, które oczywiście znaczenie odnawialnych źródeł rośnie, ale te źródła są niestabilne jakby naturalnie, więc

0: trzeba wyłączać, bo nie ma wody, nie ma czym chłodzić, tak? Zresztą u nas elektrownie węglowe też trzeba było wyłączać ze względu na problem hydrologiczny, więc...
1: Tak, to prawda.
0: Jaka jest droga wyjścia z tego?
1: Droga wyjścia jest moim zdaniem tylko jedna. Musimy stawiać na, niestety, może dla niektórych, ale sądzę, że nie ma innego rozwiązania, na te pogodozależne źródła energii. I powiem tak, nie ma już dzisiaj czegoś takiego jak podstawa. Dlatego, że owszem, są klienci, którzy potrzebują stabilnej dostawy energii elektrycznej cały czas, mniej więcej w tej samej ilości, na przykład niektóre typy data centers, czy przemysł hutniczy. I dla nich oczywiście jakimś rozwiązaniem, na przykład mogą być małe elektrownie jądrowe, te SMR-y, bo to jest technologia, która w tej chwili się dosyć szybko rozwija i myślę, że długoterminowo jest jakąś alternatywą. Natomiast nie ma czegoś takiego, że węgiel zostanie zastąpiony przez gaz. Gaz we wszystkich naszych projekcjach, a my dosyć szczegółowo projektujemy system energetyczny kilkanaście lat do przodu, czyli projektujemy każde 15 minut w różnych scenariuszach pogodowych, to te elektrownie gazowe w połowie lat 30. będą tak naprawdę działały przez kilkanaście, a co najwyżej kilkadziesiąt dni w roku, wtedy kiedy występuje zjawisko tak zwanej Dunkelflaute, ładne niemieckie, niemiecka nazwa.
0: Czyli nie ma słońca,
1: Ani słońca, ani wiatru. I to przez dłuższy czas. Bo nie zapominajmy, że wprawdzie źródła odnawialne są zależne od pogody, ale bardzo rozwija się sektor magazynów energii. Mamy w tej chwili mnóstwo wniosków przyłączeniowych i Polska do roku 2030 będzie miała już ponad 10 gigawatów tylko w tych dużych magazynach energii. A jeszcze wielu z nas, ja też do nich należę, instaluje sobie w swoich domach magazyny energii po to, żeby właśnie na przykład fotowoltaika w dzień słoneczny służyła im do późnego wieczora, a nie tylko wtedy, kiedy świeci słońce.
0: No tak, ja rozumiem, że większość tych magazynów to są takie magazyny, które właśnie załatwiają nam równowagę w wymiarze dobowym, tak? Czyli
1: tak,
0: w ciągu dnia
1: one
0: się zgromadzi i wieczorem to wykorzystamy.
1: One są na parę godzin, ale bardzo często nasz problem polega na paru godzinach, bo chociażby przy coraz cieplejszych wieczorach, czy tak zwanych tropikalnych nocach, coraz częściej mamy wydłużony okres działania klimatyzacji, tak, która nie działa do godziny 17 czy 18, tylko do 21, 22. No i wtedy magazyny energii mogą nam tutaj ten problem zmitygować. To bardzo dobrze widać po takich chociażby rynkach jak Teksas czy Kalifornia, gdzie są bardzo duże już wolumeny tych magazynów energii. I rzeczywiście ten taki typowa krzywa cenowa i wzrost gwałtowny cen i wzrost importu z sąsiednich Stanów, który następował w godzinach wieczornych, dzisiaj już jest de facto mitygowany przez magazyny energii.
0: No tak, ale z drugiej strony, jak się wydarzy nam ta flauta, Dunkel po niemiecku, czyli tam środek listopada, tak, jest ciemno, szaro, nie ma słońca i nie wieje, to rozumiem, że tutaj, i to jest przez ileś tam dni z rzędu, nie wiem, 7 dni z rzędu na przykład, to rozumiem, że tutaj magazyn nie rozwiąże.
1: Tak,
0: problemu.
1: No i wtedy wchodzi w grę gaz.
0: Bo on się nie będzie miał kiedy naładować.
1: Wtedy wchodzi w grę gaz, oczywiście, bo nie atom, bo nie ma sensu budować elektrowni atomowej, która będzie działała kilkadziesiąt dni w roku, zgódźmy się. Bo tutaj koszty kapitałowe są bardzo wysokie, natomiast koszty paliwa są bardzo niskie, więc taka elektrownia powinna działać w zasadzie właśnie w tej podstawie, czyli 365 dni w roku, jak się minus ewentualnie jakieś remonty. Natomiast właśnie tak jak powiedziałem, gaz nie zastąpi węgla w tym znaczeniu, że te elektrownie gazowe będą działały tak długo, jak zwykły działać elektrownie węglowe, bo dzisiaj już, nawet przy tej ilości, to może jest ciekawe, niewiele osób o tym wie, przy tej ilości OZE, które mamy w systemie, większość polskich bloków na węgiel kamienny działa 30% czasu bądź krócej. Mhm. Więc już dzisiaj...
0: Tak jak wiatrak mniej więcej.
1: Tak, no? Więc już dzisiaj ta energetyka węglowa zmaga się z olbrzymim problemem właśnie zyskowności, czy też braku zyskowności i musimy pomagać jej poprzez rynek mocy, bo czas działania tych bloków węglowych no, gwałtownie się skraca.
0: Bardzo dziękuję. Pan Grzegorz Onichimowski, prezes Zarządu Polskich

0: Sieci elektroenergetycznych był naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. O 10:00 informacje TOK FM, a po nich Cezary Łasiczka i Owczarek.
2: Oglądałeś Zaćmienie Słońca?
0: Oglądałem trochę, ale nie całe.
2: A wyobraź sobie, jakby to było w XIX wieku w Warszawie.
0: No jakby było?
2: No właśnie, zaraz się dowiemy po informacjach, bo dwa Zaćmienia Słońca były w XIX wieku. Jedno całkowite, jedno częściowe.
0: No tak, ja pamiętam, że była jakaś taka piosenka Budki Suflera i oni tam śpiewali, że następne będzie może za 100 lat. Czyli to może tak...
2: Budka Suflera faktycznie już wtedy istniała w XIX wieku i do dzisiaj gra. Zapraszam na program po informacjach.
0: Po 10:00, tak, a o 10:00 informacje.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ceny ropy szybują. Sejm pracuje nad kolejną ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Robimy wszystko, aby przeciwdziałać niepokojącym sygnałom, deklaruje w TOK FM wiceszef MON. To w związku z zagrożeniem ze wschodu. Silna i niezależna Unia Europejska. Taką wizję przedstawiła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii. Środa, 16 września, minęła 10. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. To przepisy tożsame do tych, które niedawno Karol Nawrocki bez podpisu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. A to przepisy, które zdaniem rządzących mogłyby zagwarantować finansowanie programu CPN, czyli obniżki cen paliw na stacjach benzynowych. Najwiejskiej jest reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co o tym projekcie mówią politycy.
7: Ceny szybują, a na CPN trzeba skądś wziąć pieniądze, mówi mi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
8: Rząd wiele tygodni temu wskazał takie miejsce. To są nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które powstają właśnie w związku z taką sytuacją, jak jest dzisiaj. W sposób niezrozumiały blokuje to pan prezydent, ale jesteśmy nieustępliwi. Dla nas wartością jest to, aby dało się móc jechać bez zgrozy na stację benzynową.
7: To, co proponuje rząd, jest niekonstytucyjne, bo ustawa zakłada, że nadzwyczajne zyski będą liczone wstecz od marca. I na to zwrócił uwagę prezydent. To już rzecznik PiSu Rafał Bochenek, który dodaje.
9: Nie wierzę w to, że to będzie jakiekolwiek skuteczne działanie. Myślę, że cała operacja przeprowadzona przez rząd zmierza do tego, aby łatać dziurę budżetową.
7: Nie poprzecie tego projektu.
9: Trwa dyskusja parlamentarna, natomiast my byliśmy sceptyczni od samego początku.
7: Projekt ma być procedowany w ekspresowym tempie, co oznacza, że Sejm już w piątek ma go przegłosować.
6: Od wielu lat czy dekad nie mieliśmy tak skrajnie trudnej i nieprzewidywalnej sytuacji, powiedział o sytuacji na rynku paliw minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun w radiowej Jedynce zapewnił, że rząd robi wszystko, aby stabilizować dostawy ropy i żeby ta stabilność była zachowana. Ocenił, że Orlen jest w miarę zabezpieczony i zdywersyfikowany, ale to nie znaczy, że możemy spocząć na laurach, bo sytuacja jest super poważna, powiedział minister. Wczoraj Arabia Saudyjska poinformowała europejskich klientów, że dostawy ropy naftowej zaplanowanych na koniec września została anulowana. Saudi Aramco dostarcza około 40% ropy naftowej przerabianej w rafineriach Orlenu. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę dziś nad ranem była konieczna ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku, mówił w Radiu Z wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Resort przygotował ochronę wszystkich funkcjonariuszy na przejściach, a także sposób ewakuacji dla podróżnych.
10: Trwał zmasowany atak rosyjski na Ukrainę i było zagrożenie, że część tego napadu powietrznego dotrze w pobliże przejść granicznych, więc zawieszona była działalność i rozpoczęta ewakuacja przejścia w Dorohusku, ale już w tej chwili ono normalnie funkcjonuje.
6: Rosjanie w ostatnich dniach zaatakowali przejścia graniczne w Mołdawii oraz Rumunii. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk przyznał w TOK FM, że polska strona pozostaje w bieżącym kontakcie z CIA i z innymi służbami zachodnimi, monitorując sytuację na wschodzie.
11: Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy i my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom.
6: A jak podał Onet, z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją Stanów Zjednoczonych wynika, że Amerykanie są zaskoczeni zachowaniem Władimira Putina po wizycie szefa CIA w Moskwie. John Ratcliffe pojawił się tam pod koniec sierpnia. Z samym Putinem nie rozmawiał. Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, zaznaczyła Ursula von der Leyen podczas orędzia o stanie Unii. Do parlamentu w Strasburgu został na nie zaproszony premier Kanady Mark Carney, którego europosłowie przywitali owacją na stojąco. Tomasz Orchowski.
12: Nic nie może nas odwieść od zbudowania zjednoczonej Europy, podkreślała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Los Europy i Europejczyków musi pozostać w ich rękach. Wybór jest jasny. Silna i niezależna Europa walcząca o swoje wartości czy ograniczenia związane z podziałami i zależnościami. Von der Leyen zwracała między innymi uwagę na zbyt dużą dysproporcję w relacjach handlowych z Chinami. Wykorzystamy wszystkie narzędzia, by przywrócić równowagę. Słowa są dobre, ale czyny lepsze. Mamy też groźne zależności. Na przykład bierzemy z Chin ponad 80% krytycznych surowców. Ale to da się zrobić tylko, gdy Europa będzie zjednoczona. Dlatego główną osią orędzia von der Leyen była jedność i współpraca. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
6: Co piąty Norweg jest gotowy płacić więcej za serwisy z muzyką, jeśli nie będzie w nim utworów generowanych przez AI. Wynika z badania organizacji Tono. Polski Zaisk wskazuje, że w Polsce artyści chcą wyraźnie odróżnić muzykę stworzoną przez człowieka od stworzonej przez sztuczną inteligencję. Choć Zaisk analizuje otwory zgłaszane jako pozostałe z użyciem AI, na razie nie obserwuje ich dużej popularności. A kolejne informacje w TOK FM o 10.20. Środa w większości kraju ciepła i pogodna. Przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym zachodzie, a po południu na południowym zachodzie możliwe burze. Najchłodniej nad morzem od 18 do 21 stopni, 25 w centrum do 26 na południowym zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Jest program Owczarek, a w studio gość doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Zaćmienie słońca. Niektórzy z Państwa obserwowali w różnych miejscach. To myśl o tym najnowszym, ostatnim, które było w Polsce, w Hiszpanii. Można było, w Hiszpanii chyba całkowite było, tak?
14: Tak. W Hiszpanii, bardzo małym fragmencie Portugalii oraz na Islandii było obserwowane jako zaćmienie całkowite.
13: Ale my dzisiaj przenosimy się do XIX wieku z różnych powodów. Myślę, że jednym z takich powodów może być premiera serialu Lalka. Dzisiaj na Netflixie będzie można zobaczyć. Mówię o tym serialu nie tylko dlatego, że to jest XIX wiek, więc my też się przenosimy do XIX wieku, ale Bolesław Prus.
14: Tak. Nie on jeden, Stefan Żeromski, Eliza Orzeszkowa.
13: Tak, bo Bolesław Prus sobie wypoczywał w Nałęczowie i mówi tak, a Nałęczów, ale może bym pojechał do Wilna. No i w drodze do Wilna, mówi, ale pojadę do Wilna przez Warszawę. A potem zdaje się za namową Emila Sokala zmienił plan i pojechał do Mławy. I niebo było bardzo zachmurzone, więc tam niewiele zobaczył, ale zdaje się, że pisał w kurierze codziennym swoje...
14: Tak, w 1887 roku, bo o tym roku mówimy.
13: Roku ów.
14: Miało miejsce całkowite zaćmienie słońca. Może powiedzmy jeszcze raz, czym jest całkowite zaćmienie słońca. To jest takie zjawisko, kiedy księżyc przechodzi idealnie między Ziemią i Słońcem i na stosunkowo małym obszarze Ziemi możemy obserwować słońce, które jest zasłonięte całkowicie przez księżyc. W tym roku mieliśmy takie zjawisko właśnie obserwowane z Hiszpanii. Te zjawiska są dość rzadkie. Ciężko się je obserwuje przez to i mamy jedną szansę na obserwację. Jak jest zła pogoda, to prawie nic nie zauważymy. Tak było w roku 1887, kiedy właśnie nic nie zaobserwowano.
13: Tak, i Bolesław Prus chyba niewiele zobaczył, chociaż potem to przeniósł do Faraona, tam mamy ten, ale też Stefan Żeromski chyba wtedy przebywał w Szulmierzu i też pod chmurami to wszystko było.
14: Tak, są też w kurierze warszawskim, jest relacja Elizy Orzeszkowej. Całkowite zaćmienia słońca wtedy, kiedy odbywają się, gdy słońce jest wysoko nad horyzontem, rzeczywiście na tyle zmieniają przyrodę wokół nas, to co się dzieje, że są dość ciekawym zjawiskiem, nawet jeśli nie ma pogody i samego słońca nie widać w ogóle.
13: A Eliza Orzeszkowa, to znowu zbieg okoliczności, pojawia się w serialu Lalka.
14: Tak.
13: Wszystko nam się dzisiaj jakoś wokół nie słońca, tylko Prusa i Lalki kręci. Wspominał Rafał Hirsch we wprowadzeniu do dzisiejszego programu, że jest taka piosenka Budki Suflera o zaćmieniu, które dane nam było, następne będzie może za 100 lat. W tym przypadku chyba to wcale nie jest tak blisko, bo tutaj mamy 1887, a następne całkowite to jest 2135 rok.
14: Tak, choć ja bym dodał jeszcze rok 1954. W 1954 całkowite zaćmienie, pas całkowitego zaćmienia Słońca przechodził przez Suwalszczyznę. Tam obserwacje były wykonywane. Pogoda była średnia, bym powiedział. Niektórzy widzieli zaćmienie, niektórzy widzieli je dość słabo. Była też bardzo odważna misja polskich astronomów, którzy wznieśli się samolotem i obserwowali z samolotu zaćmienie Słońca. No nie było to łatwe. Wznieśli się na wysokość 5000 metrów i przy otwartych oknach obserwowali. Wtedy nie mieli tak dobrych szyb, żeby przez szybę obserwować i prowadzić jakieś pomiary. Także bardzo duża odwaga, wyczerpujące obserwacje, bardzo ciekawe też miały miejsce. Tak, także mieliśmy zaćmienia, całkowite zaćmienia Słońca, których pas całkowitości przechodził przez Polskę. Mieliśmy ostatnie, te, które znamy, to 1954, wcześniej 1887.
13: I najbliższe 7 października? Ten 2135, proszę sobie zaznaczyć w kalendarzu, żeby nie zaspać.
14: Przyznam, że nie pamiętam daty dziennej. Wiem, że najbliższe całkowite obserwowane z Ziemi będzie w roku przyszłym, w roku 2027.
13: Ale nie z Polski.
14: 27. Nie, z Polski będzie widoczne jako częściowe lub w ogóle nie będzie widoczne, nie pamiętam teraz.
13: Także w Polsce, jeżeli ktoś chce z Polski oglądać, to proszę sobie w kalendarzu zaznaczyć 7 października 2135.
14: Radzę najpierw zaopatrzyć się w kalendarz, który przetrwa tyle czasu. Nie jest to takie oczywiste, czy taki zwykły papierowy kalendarz będzie jeszcze odczytywalny za ponad 100 lat, lub też czy elektroniczny przetrwa ekran, pamięć i tego typu rzeczy.
13: Czy ludzkość przetrwa?
14: To jest też pytanie ciekawe.
13: Zdaje się, że sztuczna inteligencja będzie sobie to oglądała i komentowała między sobą.
14: Być może. Ja może dodam, że całkowite zaćmienia Słońca są też bardzo ciekawe, bardzo rzadkie w ogóle w Układzie Słonecznym. Jest bardzo niewiele miejsc, gdzie można takie zjawiska obserwować. No, gdzie ludzie mogą obserwować, to tylko Ziemia, ale ani z Marsa, ani z Wenus takich zjawisk nie widać.
13: Naprawdę? Jesteśmy wyjątkowi.
14: Nie widać też z Merkurego. No, dlaczego nie widać z Merkurego i z Wenus? Odpowiedź jest dość prosta. Planety te nie posiadają księżyców. Żeby obserwować całkowite zaćmienie Słońca, trzeba mieć księżyc.
13: Czyli ostatnie całkowite zaćmienie w dziejach Warszawy to jest 28 lipca 1851 rok?
14: Tak. No te pasy, ten późniejszy 1887 przechodził w pobliżu Warszawy, choć...
13: Mława.
14: Na przykład Mława, Włocławek i były ekspedycje takie profesjonalne i były takie mało profesjonalne, także jak się zajrzy do gazet z tamtego okresu, była, jak rozumiem, w gazetach przeznaczona część na relacje z zaćmienia, nikt nic nie zaobserwował, stąd mamy długie opisy tego, jak podróżowano, co się działo w pociągu, co się działo na miejscu, ile błota było, jak zachowywały się ptaki, zwierzęta, rośliny.
13: Ale rozumiem, że tak jak dzisiaj, to zaćmienie, można powiedzieć, zapowiadano, bo było, wiadomo było, że ono nastąpi, zdaje się, z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, więc wszyscy się przygotowywali do tego. Prasa o tym pisała, zanim nastąpiło.
14: Astronomowie o zaćmieniach wiedzą z bardzo dużym wyprzedzeniem. Rzeczywiście w XIX wieku prasa ostrzegała o zaćmieniu też z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. No były tego skutki, były tego wyraźne skutki, nawet przed zajściem zaćmienia. Ludzkość jednak zmieniła swoje zwyczaje, jak czytamy w gazetach. Na targowiskach ruch był znacząco mniejszy, w kościołach był znacząco większy, jeszcze zanim zaćmienie zaszło. I to z 1851 i to z 1887.
13: Co ciekawe, to zresztą często bywa, myślę nawet w XX i w XXI wieku, że z różnymi zjawiskami, w które wplątane są ciała niebieskie, łączymy też jakieś takie katastroficzne przepowiednie. I zdaje się, że ten rok 1851, to miał być też moment, w którym słońce zgaśnie na zawsze. Albo ma się pojawić też kometa, której ogon spali część Ziemi, potem nastąpi jakieś takie wstrząśnienie, które po prostu do góry nogami świat wywróci, i to miało realne skutki ekonomiczne.
14: Ja bym powiedział, że akurat z tym, że można w trakcie zaćmienia zaobserwować kometę, to jest rzecz, ja bym powiedział, naturalna. To, że mamy Słońce, które jest zakryte przez Księżyc i możemy widzieć obiekty astronomiczne różne w pobliżu Słońca, jest to znany fakt. Może tutaj wtrącę bardzo ciekawą rzecz na temat zaćmień Słońca, konkretnie z zaćmienia Słońca z roku 1919. Wtedy to Sir Arthur Eddington kierował dwoma wyprawami, które z Anglii popłynęły, jedna do Afryki, druga do Brazylii. Obserwowały to samo zaćmienie Słońca całkowite i celem było sfotografowanie gwiazd, które widać w pobliżu Słońca. No i okazało się, że pozycje tych gwiazd w pobliżu tarczy Słońca w trakcie całkowitego zaćmienia minimalnie się zmieniają. I to ta zmiana jest przewidziana przez ogólną teorię względności Einsteina i to była pierwsza weryfikacja ogólnej teorii względności Einsteina, taka, która została przewidziana przez tą teorię, a potem zaobserwowana. Także to też było bardzo ciekawe. No i analogicznie jest szansa na to, że zobaczymy kometę blisko Słońca w trakcie całkowitego zaćmienia, kometę, której normalnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo Słońce jest zbyt jasne. No niestety dla tych, którzy to pisali, zła wieść, ich przepowiednie się nie spełniły. Komety zasadniczo nie powodują wymierania jakiegoś wielkiego. To, co musiałoby się stać, żeby kometa nam zagroziła, musiałaby wpaść w ziemską atmosferę.
13: No, ale zdaje się, że tam ci, którzy zwykle na targ jeździli sprzedawać swoje rzeczy, to raczej unikali okolic zaćmienia Słońca, bo bali się, że to właśnie zaraz będzie koniec świata.
14: Podejrzewam, że gdybym ja wtedy był rolnikiem, to też wolałbym pilnować swoich zwierząt i tego, co mam. Jeden dzień u targu z tego, co się sprzeda na targowisku, jest stratą, ale jest na pewno mniejszą stratą niż potencjalnie to, że wszystkie krowy się rozpierzchną.
13: Zostaną spalone ogonem komety.
14: No, przed ogonem komety nie dałoby się tak naprawdę uchronić.
13: Następuje zaćmienie Słońca i w jaki sposób, bo mówiliśmy o tym, że było to też zjawisko widziane z Warszawy, to całkowite w 1851 roku, no więc były też momenty, żeby to jakoś uchwycić, zapisać to zarówno fotograficznie, jak i malarsko, ale o tym porozmawiamy po informacjach. Te o 10.20 już za chwilę. Gościem jest pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Reklama.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
19: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa Twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
18: Brzmi dobrze.
19: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
22: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
21: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
22: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
21: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
22: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
23: Castorama!
24: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
23: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał on głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała prokuratura. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych. Nadszedł czas na europejski odpowiednik artykułu 4 NATO, powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała pracę nad nową europejską strategią bezpieczeństwa, obejmującą utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jej zdaniem kraje unijne powinny móc szybko koordynować odpowiedzi na zagrożenia. Artykuł 4 NATO pozwala na pilne konsultacje między państwami członkowskimi w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Stany Zjednoczone przesuną $52 miliony pomocy wojskowej z m.in. Europy do Ameryki Łacińskiej. Środki, które do tej pory trafiały do Słowacji, Macedonii Północnej, Tunezji i Iraku, zostaną przekazane do Panamy, Peru, Ekwadoru i Kolumbii. Departament Stanu przekazał Kongresowi, że fundusze zostaną wykorzystane m.in. do walki z narkoterroryzmem. A teraz w TOK FM Kultura.
19: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
26: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Serial Lalka Pawła Maślony trafił na platformę streamingową Netflix i od początku budzi kontrowersje, bo nie jest klasyczną ekranizacją powieści Bolesława Prusa, ale jej interpretacją z elementami romansu, dramatu, kryminału, thrillera, groteski i czarnego humoru, która wchodzi w dialog z oryginałem.
27: Taki dialog, który ja na miejscu Bolesława Prusa sam chciałbym zobaczyć. No, chciałbym, żeby inni twórcy tak się odnosili do jakiegokolwiek mojego utworu i chcieli z nim dyskutować, chcieli tworzyć jakieś jego rozszerzenia, reinterpretacje, no i po prostu poszerzać ten dyskurs wokół powieści, wokół tych archetypów i symboli, które są w powieści Prusa.
26: Mówił reżyser Stanisława Wokulskiego, gra Tomasz Szucharta, Izabela Łęcką, Sandra Drzymalska. Serial ma 6 odcinków. 10 koncertów z udziałem muzyków z Polski, Stanów Zjednoczonych i Kuby znalazło się w programie 24. Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival. Wydarzenie rozpocznie się dziś i potrwa do 27 września. Tegoroczna edycja przypada w setną rocznicę urodzin Milesa Davisa. Na scenie pojawią się m.in. Dorota Miśkiewicz i Marek Najpiórkowski, Arwan Ortiz, String Connection oraz CEA Trio. Zaplanowano też koncerty młodych muzyków, artystów związanych z regionem oraz projekty spoza głównego nurtu. Dziesięciolecie świętuje Galeria Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Rocznicowe wydarzenia w ten weekend. Multidyscyplinarna podróż przez twórczość Beksińskiego, łącząca tradycyjną sztukę z nowoczesną technologią i teatrem. Poza stałą wystawą 50 obrazów, program obejmie oprowadzanie kuratorskie, ekspozycje na wczesnych fotografii artysty oraz debaty z udziałem znawców sztuki. Goście będą mogli również wejść w głąb surrealistycznych płócien w wirtualnej rzeczywistości i zobaczyć mapping na fasadzie NCK-u. Warsaw Gallery Weekend to z kolei propozycja w stolicy na najbliższe dni. Od 18 do 20 września galerie, instytucje kultury i artystyczne kolektywy zaprezentują bezpłatnie 60 wystaw. Będzie malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika, ale też warsztaty, spotkania i koncerty.
1: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
25: W większości kraju pojawi się dziś więcej słońca. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni w zachodniopomorskim do 26 na południu kraju.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Zaćmienia słońca w XIX wieku, ale widziane i obserwowane z Warszawy lub okolic, bo było jedno całkowite, jedno częściowe. Gościem jest pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Wspomniałem o tym przed informacjami, że było to wydarzenie, które też różni ludzie próbowali zachować dla potomności, czyli albo namalować. No, oczywiście to było krótkie, bo zdaje się to niecałe dwie minuty trwało, więc trudno w dwie minuty pyknąć obrazek. Aczkolwiek dla fotografa ówczesnego to była nie lada gratka, chociaż chyba w Warszawie się nie udało, ale udało się w Królewcu.
14: Tak, w Warszawie próbował Karol Beyer, dagerotypista, pierwszy właśnie w Warszawie. Dodajmy tutaj, dagerotypy to taka wczesna forma fotografii, uznawana jest już za fotografię, choć miały tę wadę, że niestety istniał tylko jeden oryginał, nie dało się zrobić odbitek z dagerotypu. Z dagerotypu można było na przykład zrobić litografię, no ale to już było takie przeniesienie przez człowieka potem. No i oczywiście fotografowanie zaćmień słońca tymi wczesnymi metodami było ważnym celem. Chciano utrwalić to piękne zjawisko, przynajmniej tę część w pobliżu słońca. No jak obserwujemy całkowite zaćmienia słońca, to wiele rzeczy dzieje się też dookoła. Widać reakcje zwierząt, widać zmiany temperatury, czasami reakcje roślin. To notowano w XIX wieku. No i chciano właśnie też zrobić zdjęcia, szczególnie korony słonecznej, tak teraz to nazywamy. Może tutaj jeszcze dodam, że to, że korona słoneczna świeci światłem odbitym, a nie takim wysłanym przez siebie, dowód na to przedstawił polski astronom Adam Prażmowski. Kolejny, on obserwował to zaćmienie w 1851, a kolejne, które obserwował, było w roku 1860, też w Hiszpanii. I tam zauważył, że korona świeci światłem spolaryzowanym. To był dowód na to, że świeci światłem odbitym, a nie takim wysyłanym przez siebie samą.
13: Czyli mamy dagerotyp jeden, który się nie udał, mówimy o Karolu Beyerze, a drugi, który się udał, to co się udało, ten dagerotyp się udał, jak rozumiem, pierwszy w historii fotografii, tak? To
14: jest zaćmienia słońca, tak.
13: Ale też...
14: I zachował się do czasów współczesnych.
13: No właśnie, ale też jest obraz olejny, olej na płótnie, który jest, powiedziałbym, na liście dzieł utraconych w czasie II wojny światowej. To jest obraz Marcina Zaleskiego z 1851 roku, Zaćmienie słońca w roku 1851.
14: Piękny tytuł.
13: Prawda? Ale też znany jako widok Warszawy od strony Pragi. Także bardzo ciekawy obiekt. No, być może powróci kiedyś. Liczę na to, bo wtedy byśmy zobaczyli.
14: Ja miałem przyjemność obserwować dwa całkowite zaćmienia słońca. W obu przypadkach była bardzo dobra pogoda. W przypadku jednego z nich słońce było wysoko nad horyzontem i muszę powiedzieć, że kolory nieba, które są wtedy, dla mnie były nieporównywalne z niczym w stylu widok nieba tuż po zachodzie słońca czy coś takiego. To jest naprawdę piękne zjawisko, jeśli ktoś ma tylko szansę, sugeruję przemierzyć 1000, 2000, może 3000 kilometrów i mieć szansę obserwowania go. Ważne, żeby odpowiednio zabezpieczyć wzrok, no ale to zawsze trzeba o tym pomyśleć tuż przed samym zjawiskiem.
13: I zdaje się, że to zabezpieczenie wzroku też było jednym z tematów, które się pojawiały w ówczesnej prasie, czyli żeby no, nie obserwować tego zaćmienia słońca gołym okiem, tylko przez...
14: Tak, trzeba patrzeć przez coś bezpiecznego, więc samą fazę całkowitą, tę, która trwa około 2 minut typowo, rzeczywiście wtedy można spojrzeć na słońce, ale to, co jest tuż przed, tuż po i przez całą resztę, no, faza częściowa to z reguły jest około 2 godzin, wtedy nie wolno patrzeć na słońce, grozi to uszkodzeniem wzroku. Znamy takie przypadki, gdzie na siatkówce jest odbity kształt taki kółka wciętego, taki jak właśnie ma słońce w trakcie zaćmienia. Współcześnie mamy, najlepszą rzeczą są filtry odpowiednie. W Warszawie są co najmniej 2 sklepy, w których można kupić folię mylarową już lub odpowiedni filtr, przez który, czy też okulary, przez które można bezpiecznie obserwować słońce. W XIX wieku znano jedną metodę, która współcześnie jest odradzana. Tą metodą było ociemnianie szkiełka nad płomieniem świecy i patrzenie przez takie zaciemnione szkiełko. Nie jest to bezpieczne.
13: Nasza słuchaczka, pani Ewa, pyta, czy kometa ma ogon, czy raczej warkocz?
14: Kometa raczej ma warkocz, dlatego że ma głowę. Z głowy wystaje z reguły warkocz, a nie ogon.
13: Ale po polsku ma warkocz, rozumiem.
14: Tak. To ja powiem, że z tego, co wiem, to spostrzeżenie, że po polsku powinniśmy mówić o warkoczu, a nie o ogonie, to jest spostrzeżenie profesora Włodzimierza Zona, dyrektora Obserwatorium Warszawskiego.
13: Czyli to, rozumiem, jest takie bardzo terytorialne?
14: Moim zdaniem się przyjęło. To, że właśnie ta część komety, taka długa, nie wystaje, no powiedzmy, z pleców, to spostrzeżenie jest dość ważne językowo i tutaj profesor Zon moim zdaniem spopularyzował to na teren całej Polski.
13: Tak? Zobaczymy, jak mu pójdzie z kotletami.
14: Dodam, profesor Zon był pierwszym powojennym dyrektorem obserwatorium. Już nie żyje od lat, ale bardzo przyczynił się do rozwoju warszawskiej astronomii.
13: I popularyzacji...
14: Również był bardzo znanym popularyzatorem. Często gościł w mediach. Może powiem coś ciekawego. Języka polskiego nauczył się w wieku około lat 16. Także bardzo pięknie mówił po polsku, ale to nie był jego, to nie był język, w którym był wychowywany.
13: Czyli ten warkocz dlatego, że głowa?
14: Tak.
13: Tak po prostu?
14: Tak.
13: Znaczy nie ma nic złego oprócz, jak rozumiem, takich konotacji czy też połączeń, że skoro ogon...
14: Jak ktoś powie ogon, to wszyscy chyba zrozumieją w odniesieniu do komety.
13: Dobra.
14: Dodam jeszcze, może to też jest ważne, że warkocze, komety mają 2 warkocze. Przyznam, że nie
13: jak góralka.
14: Nie znam zwierząt, które mają 2 ogony. Chociaż może moja wiedza jest tutaj ograniczona w tej kwestii.
13: Są chyba.
14: Być może, ale ja nie znam.
13: Zaraz sprawdzę, bo mam wrażenie, że na przykład, no bo też jest taka legenda, już nie chcę się wchodzić w całą legendę, ale jeżeli, zna pan takie miasto jak Lądek-Zdrój?
14: Tak.
13: Nie mylić z Londynem. W herbie Lądka-Zdroju jest lew, który ma 2 ogony.
14: No to może w Lądku tak mają.
13: Tak, bo oczywiście jest z tym związana cała historia, więc to może być mityczne zwierzę, albo zwierzę, które wywodzi się z pewnej opowieści bardzo ciekawej. Także tu mamy zwierzę, które ma 2 ogony. Wiadomo, że góralka ma 2 warkocze.
14: Tak.
13: Jak kometa.
14: Tak.
13: Dobrze, czyli najbliższe w Polsce, widziane z Polski całkowite zaćmienie w 2135 roku, ale oczywiście możemy wziąć udział w turystyce zaćmieniowej, bo tych zaćmień jak psów, rozumiem, co chwilę jakiś gdzieś.
14: No, ja bym powiedział mniej więcej jednorocznie, żeby jeszcze było, znaczy, no całkowite, tak, to jest ten problem. Niestety duża część powierzchni Ziemi jest pokryta oceanami, z oceanów ciężko się obserwuje, trudniej jest tam dotrzeć i i stamtąd obserwować. Są także zaćmienia, które są widoczne na przykład tylko za Antarktydy. Także no, jest tu trochę problemów. Są też takie, które są widoczne z miejsc na lądzie, no ale trudno dostępnych, albo odległych, albo politycznie trudno dostępnych. Za kilka lat będzie też całkowite zaćmienie Słońca widoczne z Australii. To jest takie też potencjalnie dobrze widoczne i bodajże rok 2045, jeśli mnie pamięć nie myli, kolejne widoczne ze Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy niedawno dwa całkowite widoczne ze Stanów Zjednoczonych. No i teraz mamy szansę na za parę lat na kolejne. Za parę naście.
3: Ciekawe, czy są właśnie tacy, że łowcy zaćmień. Nie, pan pewnie śledzi bardziej. To tak osoby, które tam jakoś, a już widziałem 74.
14: Nie, takich łowców zaćmień nie ma. Rekordziści mają coś koło 40.
3: Wow.
14: Tak.
3: To jestem rekordzistą po drugiej stronie. Zero.
14: No niestety, większość osób nie widziała całkowitego zaćmienia Słońca. Ja może powiem, że...
3: Coś się zmienia w człowieku?
14: No, to jest jedno z tych przeżyć, które...
3: pogorszenia wzroku.
14: Trudno opisać i ci, co widzieli, mówią, że naprawdę ciężko wyrazić to w słowach. Ci, którzy nie widzieli, im nie wierzą z reguły. No, całkowite zaćmienia Słońca to naprawdę jest coś zupełnie innego niż na przykład zaćmienie częściowe, nawet takie znaczne, nawet takie, które 90% tarczy Słońca zakrywa, to całkowite to jest zupełnie co innego.
3: Bardzo dziękuję. Czyli czekamy do 2135 roku, ewentualnie w Australii się wcześniej spotkamy.
14: Albo w przyszłym roku południowa Hiszpania, północna Afryka, lepiej. Bliski Wschód.
3: Dobra.
14: Somalia, Jemen.
3: Niechętnie.
14: Do wyboru, do koloru.
3: Pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję bardzo.
14: Dziękuję serdecznie.
3: Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach Adam Mirek i program Z nauką po imieniu. A dzisiaj w nim...
4: Dzień dobry. Dzisiaj wybieramy się w podróż, która według starożytnego filozofa właściwie nie powinna się udać. Najpierw sprawdzimy, czy da się w ogóle dotrzeć do celu. Później spróbujemy zmierzyć wybrzeże, które robi się tym dłuższe, im dokładniej je mierzymy. A na noc zatrzymamy się w całkowicie zapełnionym hotelu, który zawsze ma miejsce dla kolejnego gościa. Brzmi absurdalnie, ale matematycznie wszystko się zgadza. Zapraszam po informacjach TOK FM.
7: Autopromocja.
8: Kochamy sport.
9: Tak mocno, że chcemy więcej.
8: Żyjemy sportem.
9: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
8: Rozmawiamy o sporcie.
9: Tak, że i wy go pokochacie.
8: Jeszcze więcej sportu.
9: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze, finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze, finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze, finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze, finance.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
28: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
29: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Unia Europejska przyspieszy dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy, ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu o stanie Unii. Jak dodała, Europa i Ukraina będą współpracować nad nowym, tańszym systemem obrony przeciwrakietowej. Podkreśliła, że priorytetem przed nadchodzącą zimą jest wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Von der Leyen zapowiedziała też wykorzystanie pozostałych środków z unijnego programu dozbrajania SAFE do wspierania wspólnych projektów europejskich i ukraińskich firm zbrojeniowych. Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti poinformowali o zestrzeleniu saudyjskiego myśliwca F-15. Rzecznik rebeliantów dodał, że samolot zestrzelono przy użyciu wyprodukowanego lokalnie pocisku ziemia-powietrze. Arabia Saudyjska wspiera uznany przez społeczność międzynarodową rząd Jemenu i kieruje wojskową koalicją zwalczającą rebeliantów w tym kraju. W ostatnich dniach Huti przejęli kontrolę nad odcinkami jemeńskiego wybrzeża Morza Czerwonego nad cieśniną Bab al-Mandab, która jest jednym z najważniejszych szlaków świata. Zagraża to saudyjskiemu eksportowi ropy przekierowanemu na ten szlak z cieśniny Ormus. Sejm zajmie się dziś rządowym projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że jeżeli prezydent podpisze ustawę, to rząd natychmiast zrealizuje kolejny wariant programu ceny paliwa niżej. Wszyscy widzą, co się dzieje na stacjach. Ceny szybują, a na CPN trzeba skądś wziąć pieniądze, mówi szef klubu PSL Krzysztof Paszyk.
22: Rząd wiele tygodni temu wskazał takie miejsce. To są nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które powstają właśnie w związku z taką sytuacją, jak jest dzisiaj. W sposób niezrozumiały blokuje to pan prezydent, ale jesteśmy nieustępliwi. Dla nas wartością jest to, aby dało się móc jechać bez zgrozy na stację benzynową.
25: Projekt ma być procedowany w ekspresowym tempie, co oznacza, że Sejm ma go przegłosować w piątek. Od północy w niedzielę na przejściu granicznym w Medyce na Podkarpaciu zostanie zawieszony ruch autokarów w kierunku wjazdowym do Polski. Utrudnienia potrwają do listopada przyszłego roku. Powodem jest przebudowa budynku odpraw. Wszystkie autokary zostaną skierowane na sąsiednie przejścia graniczne. Do ich przyjęcia przystosowano punkty w Korczowej, Krościenku oraz Malchowicach. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Opadać może dziś jedynie na zachodzie i północy Polski. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 17 stopni w zachodniopomorskim do 25 w centrum i na południu.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Wszyscy z Was, którzy znają mnie trochę lepiej, wiedzą, że bardzo często podróżuję. Głównie koleją. Ostatnio jednak, kiedy wsiadałem do pociągu, nawiedziła mnie taka paraliżująca myśl. Żeby dotrzeć do celu, lokomotywa musi najpierw przebyć połowę drogi. Następnie połowę pozostałej połowy. Potem połowę, połowy, połowy. Połowę, połowy, połowy, połowy i tak w nieskończoność. Czy ja w ogóle kiedykolwiek dojadę na miejsce? Zanim doszedłem do wniosku, że dopadł mnie ciężki przypadek paradoksu matematycznego, pociąg odjechał. A ja, mając dużo czasu do spożytkowania, postanowiłem zgłębić temat matematycznych zagadek, które spędzają sen z powiek filozofom i matematykom. Ja nazywam się Adam Mirek i witam Was w audycji Z nauką po imieniu. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony matematycznym paradoksom, które czyhają na nieostrożnych podróżników. Zapnijcie pasy, spakujcie kalkulatory, będzie się działo. Zacznijmy od zagadki, którą streściłem przed chwilą. Jak to się dzieje, że pociąg jednak dojeżdża do celu? Wystrzelona strzała dosięga tarczy, a my po wyjściu na spacer wracamy jednak do domu. Dokładnie takie pytanie zadawał sobie Zenon z Elei, grecki filozof żyjący w V wieku przed naszą erą. Sformułował tym samym tak zwany paradoks dychotomii, który był, uwaga, argumentem przeciwko ruchowi. W późniejszej fizyce Arystotelesa został on opisany następująco. Pierwszy z paradoksów mówi, że nie może istnieć ruch, gdyż poruszające się ciało zawsze musi najpierw dotrzeć do środka, zanim osiągnie cel. Według Zenona z Elei ruch nie może istnieć, ponieważ w celu przebycia drogi trzeba pokonać jej połowę, połowę z połowy, czyli 1/4, 1/8, 1/16 i tak w nieskończoność, co oznacza, że nie można wskazać najmniejszego odcinka zaczynającego ruch. Oczywiście weźmy pod uwagę, że Zenon był starożytnym greckim filozofem, a ci, jak dobrze wiemy, potrafili być ekscentryczni. Mimo to paradoks dychotomii nie ma jednoznacznego rozwiązania, poza tym zdroworozsądkowym. Legenda głosi, że jeden z cyników, czyli innego sławnego zgrupowania filozofów, usłyszawszy o tym paradoksie, nic nie powiedział, a jedynie wstał i zaczął spacerować. Paradoks rozwiązany. Mimo to od ponad 2000 lat matematycy próbują jednoznacznie i naukowo rozprawić się z tą opowiastką. Chyba najszerzej akceptowanym i dość prostym rozwiązaniem jest użycie wzoru na skończoną sumę nieskończonego szeregu geometrycznego, którym w istocie jest nasza droga podzielona na coraz mniejsze kawałki. Suma ta wynosi 1, więc rozpoczynając ruch, zdecydowanie i definitywnie go kończymy. Warto jednak zauważyć, że nie rozwiązuje to problemu najmniejszego odcinka początkowego. Cóż, matematyka nie zawsze stawia pragmatyzm na pierwszym miejscu. Kolejny paradoks, z którym się dzisiaj rozprawimy, dotyczy już tych podróżników, którzy odważyli się podjąć ruch mimo jego rzekomej niemożliwości. Jednym z pierwszych kroków w podróży jest ustalenie trasy. W dzisiejszych czasach najłatwiej jest to zrobić w aplikacji z mapami na smartfonie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak taka aplikacja oblicza długość drogi, którą będziemy musieli przebyć? Można pomyśleć, no nic prostszego, przecież wystarczy dodać do siebie długości odcinków ulic, po których będziemy jechali czy też szli. Rzeczywiście, zadanie to jest banalne, szczególnie w warunkach miejskich, ale nie sprawia również trudności, jeżeli weźmiemy pod uwagę drogi międzymiastowe. Wyobraźcie sobie jednak, że chcielibyście przebyć spacer wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej. Uwaga! Ta wędrówka ma przebiegać dokładnie na linii brzegu. Pytacie się więc bezbłędnego, turbo dokładnego algorytmu AI, ile kilometrów wyniesie wasza podróż? Odpowiedź brzmi: nieskończenie wiele. No to już chyba szybciej będzie pojechać pociągiem. Ale zaraz. Przecież to niemożliwe, żeby droga z jednego do drugiego miasta nie miała końca. No właśnie, koniec i początek ma na pewno, ale haczyk tkwi w dokładności pomiaru długości trasy. Ten paradoks znany jest w świecie geometrii jako paradoks nomen omen linii brzegowej. I w przeciwieństwie do starożytnego paradoksu dychotomii został odkryty stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1951 roku i to przez przypadek. Brytyjski matematyk Lewis Fry Richardson badał korelację między długością granicy między dwoma państwami a prawdopodobieństwem wojny. W trakcie analiz odkrył nieścisłości w raportowaniu długości granicy portugalsko-hiszpańskiej. Portugalczycy w swoich źródłach podawali, że ta granica liczy 987 km. Hiszpanie zaś twierdzili, że aż 1214 km. Różnica była naprawdę znacząca, co sprawiło, że Richardson zaczął drążyć temat. Okazało się, że Portugalczycy i Hiszpanie używali różnej długości linijek do wykonania pomiarów. Łatwo się domyślić, że linijka hiszpańska była krótsza, przez co pomiar wyszedł dokładniejszy, a sama długość granicy dłuższa o ponad 200 km. Żeby lepiej zrozumieć ten paradoks, wyobraźcie sobie, że to wy jesteście kartografami i zlecono wam pomiar linii brzegowej pewnego małego wyspiarskiego królestwa. Najpierw dokonujecie pomiarów linijką długości kilometra i obliczacie długość brzegu na 20 km. Niestety kontur wysp zmierzonej w ten sposób przypomina nieumiejętnie obranego ziemniaka. Zwiększacie więc dokładność pomiaru do 100 metrów. Teraz ujmujecie każdy większy zakręt, a długość linii magicznie wydłuża się do 30 km. Władca wyspy jednak domaga się jak największej możliwej dokładności. Więc kupujecie linijkę szkolną, 10-centymetrową i miesiącami badacie plaże i klify. Wynik to 150 km. Król podczas prezentacji badań, jak to szlachcic, lekko odklejony od rzeczywistości, mówi, że naczelny inżynier pożyczy wam mikroskop elektronowy. Wszak jego kraj będzie najdokładniej odwzorowanym na mapie świata. Wy bez żadnych wyrzutów sumienia odpowiadacie, że w takim razie podziękujecie, że znacie już wynik i wynosi on nieskończoność. Ale dlaczego tak jest? Ponownie, rozwiązanie zdroworozsądkowe jest najprostsze. Zwiększając dokładność, odkrywamy coraz to nowsze zakręty, których długość się sumuje. Matematycy dostarczają jednak jeszcze eleganckiej odpowiedzi. Chodzi tu o fraktale, czyli obiekty samopodobne. Okazuje się, że linia brzegowa jest naturalnym przykładem fraktala, a jej wymiar fraktalny jest większy od jedynki, co oznacza, że jeżeli rozmiar instrumentu pomiarowego dąży do zera, to długość linii brzegowej zbliża się do nieskończoności. O ile paradoks ten opisywany jest najczęściej w kontekście linii brzegowej, dotyczy on oczywiście każdej nieregularnej trasy. Wniosek? Czasami, żeby w ogóle dotrzeć do celu, trzeba zrezygnować z bezwzględnej dokładności, schować matematykę do plecaka i po prostu ruszyć przed siebie. Okej, więc odważyliście się jednak wyjechać. Pierwsze koty za płoty. Niestety nie sprawdziliście opinii hotelu w internecie. Był tani, zdjęcia wydawały się zachęcające, a do tego nazwa.

0: Wasza rezerwacja nie zapisała się w systemie. Wszystkie z nieskończonych pokoi są zajęte przez gości. No, chyba przyjdzie wam spać w lobby. Ale zaraz, dobrze się składa, bo na wycieczkę wybrał się z wami cichy student matematyki, który zna zasady rządzące nieskończonymi zbiorami. Kolega matematyk prosi portiera o relokowanie wszystkich gości do pokoju o numerze o jeden większym. Lokatorzy z pokoju numer 1 trafią do numeru 2, z pokoju numer 2 do numeru 3 i tak dalej. Uff, zwolnił się pokój numer 1. Macie gdzie spać i wyszliście obronną ręką ze starcia z paradoksem Hilberta. Paradoks ten, po raz pierwszy opisany przez matematyka Davida Hilberta w jednym z jego wykładów z roku akademickiego 1924-25, opowiada o hipotetycznym hotelu z nieskończoną, ale przeliczalną liczbą pokoi dla gości. Zbiór jest przeliczalny, jeżeli każdy jego element można ponumerować liczbą naturalną. Do takiego hotelu, nawet jeżeli każdy z nieskończonej liczby apartamentów jest zajęty, możemy dokwaterować dowolną, nawet nieskończoną grupę gości. Jak to możliwe, skoro wszystkie pokoje są zajęte? Ta ciekawostka matematyczna idealnie ilustruje, jak ciężka do pojęcia jest nieskończoność. Ten paradoks pokazuje jedną z najbardziej zaskakujących własności nieskończoności. Przeliczalny zbiór może zachować tę samą moc, mimo że dodamy do niego przeliczalnie nieskończenie wiele nowych elementów. Dlatego hotel Hilberta, choć wszystkie jego pokoje są zajęte, może przyjąć jeszcze przeliczalnie nieskończenie wielu dodatkowych gości. Nie wiem jak wy, ale ja już czuję się przygotowany na każdą, nawet najbardziej matematycznie zakręconą podróż. Nie straszne mi żadne paradoksy, chyba że paradoks drzwi, których zamknięcie przed wyjazdem sprawdzałem 3 razy, ale i tak mam wątpliwości, czy przekręciłem kluczek. Wysłuchaliście właśnie audycji Z nauką po imieniu. Dzięki za dziś. Słyszymy się w każdą środę po 10:40. Adam Milek.
1: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
2: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
3: Prowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
4: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawionym klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić tę podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Mama! Cześć, kochanie.
6: Co chcecie na obiad?
8: Carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
6: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
6: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat.

0: Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: W piątek spotkanie prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego. Tematem rozmów bezpieczeństwo. Maleje przewaga między liderami w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. To oznacza, że kampania nabiera tempa. Polscy siatkarze idą jak burza. Dziś ich ostatni mecz w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Środa, 16 września, minęła 11. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Rozmowa ma dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz współdziałania instytucji za nie odpowiedzialnych. Z kolei Lewica na czele z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym domaga się zwołania przez prezydenta posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dron znaleziony w poniedziałek w zachodniopomorskim to bezzałogowiec rosyjskiej produkcji Gerbera 2, wyposażony w głowicę bojową. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Służby przekazały, że głowica została zneutralizowana. W sprawie znaleziska na plaży w Rusinowie prokuratura wszczęła postępowanie. Wstępnie dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych. Rządzący jeszcze czekają i liczą, że prezydent przyjmie ślubowanie od Macieja Berka. To nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który powinien właśnie rozpocząć w nim pracę. Ale Karol Nawrocki do tej pory nie odebrał od Macieja Berka przysięgi, a pracownicy kancelarii prezydenta mówią o wątpliwościach formalnych dotyczących nowego sędziego. Mam nadzieję, że pan prezydent jeszcze się zreflektuje. Usłyszał reporter TOK FM od szefa kancelarii premiera Jana Grabca.
10: Nie ulega wątpliwości, że przyjęcie ślubowania jest po prostu obowiązkowe. Prezydenta. Jeśli się z niego nie wywiązuje, to łamie prawo.
11: To znaczy, że w takim razie ile będziecie czekali na ewentualną decyzję bądź brak decyzji pana prezydenta?
10: No ja mam nadzieję, że pan prezydent szybko się zreflektuje, bo nie ulega wątpliwości, że Trybunał sędzia ma prawo do orzekania od pierwszego dnia kadencji. Myślę, że jeśli jest jakaś przeszkoda związana z wypełnionym kalendarzem pana prezydenta, to myślę, że 1, 2 czy 3 dni może ta zwłoka wynieść, ale myślę, że prezydent nie powinien zlekać w tej sprawie.
9: Z ministrem Janem Grabcem rozmawiał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski. Łukasz Gibała zapowiada mocniejszą końcówkę kampanii przed wyborami na prezydenta Krakowa. Kandydat, który jeszcze kilka tygodni temu miał wyraźniejszą przewagę w sondażach, dziś ma konkurencję tuż za plecami. Katarzyna Młynarczyk.
12: Gibała chce teraz przede wszystkim częściej spotykać się z mieszkańcami i mocniej zaznaczyć swoją obecność w kampanii. Powód tej mobilizacji widać w sondażach. Jeszcze pod koniec sierpnia Gibała miał ponad 20%, a Monika Piątkowska ponad 12%. W najnowszym badaniu dzieli ich już tylko 0,5 punktu procentowego.
13: Pani Piątkowska była osobą na początku kampanii mało znaną. W tej chwili rozpoznawalność wzrasta, więc pewnie też będzie wzrastała liczba osób, które będą zainteresowane zagłosowaniem na nią. Dodatkowo pierwsze sondaże były jeszcze zanim przyjechał tutaj Donald Tusk.
12: Gibała zapowiada, że teraz będzie go więcej. Pytanie, czy na finiszu kampanii uda mu się odzyskać inicjatywę i utrzymać zainteresowanie wyborców. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
9: W sprawie pelletu rząd prawdopodobnie bierze pod uwagę rozwiązania podobne do tych, po które 4 lata temu sięgnęła poprzednia władza, kiedy w górę wystrzeliły ceny węgla, mówił w TOK FM Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. W porównaniu z czasem przed poprzednim sezonem grzewczym pelet podrożał o 100%, a w wielu składach tego opału po prostu brakuje. Przyczyny to duży popyt ostatniej zimy i skierowanie dużej części krajowej produkcji pelletu do eksportu. Dlatego zdaniem eksperta nie wykluczone, że rząd będzie musiał zadziałać w sprawie tego opału, podobnie jak rząd Mateusza Morawieckiego w sprawie węgla.
14: W wakacje 2022 roku okazało się, że rząd kupuje więcej węgla za granicą, zwiększa jego dostępność poprzez tworzenie w łańcuchów dostaw pod własną kontrolą i do tego pojawiły się dopłaty do zakupu. Teraz, kiedy tego pelletu przed zimą może brakować, także będą prawdopodobnie brane pod uwagę takie rozwiązania.
9: Rząd jest jednak w trudnej sytuacji, bo problem wysokich cen nie dotyczy tylko pelletu.
14: Mamy wysokie ceny gazu, który także jest wykorzystywany do ogrzewania. Możemy mieć w nowym roku wyższe ceny energii elektrycznej, która jest wykorzystywana na przykład przez pompy ciepła, więc może się pojawić pokusa interwencji, natomiast każda interwencja tego typu jest finansowana z budżetu, a tam skrobiemy po dnie.
9: Wśród postulowanych rozwiązań dla użytkowników pelletu wymienia się m.in. szersze dopuszczenie do spalania biomasy, w tym tak zwanego agropelletu. 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z takim za to zmierzą się dziś na zakończenie fazy grupowej. Michał Waszkiewicz.
15: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
16: Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
15: Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
16: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
15: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca. To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
9: A mecz Polska-Bułgaria o 18:00. Środa w większości kraju ciepła i pogodna. Przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym zachodzie, a na południowym zachodzie możliwe burze. Najchłodniej teraz w Sandomierzu 15 stopni, najcieplej w Legnicy 21. W ciągu dnia najchłodniej będzie nad morzem od 18 do 21 stopni, 25 w centrum do 26 na południowym zachodzie.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: To jest program Owczarek. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Szkoły i nowe zasady dotyczące odżywiania. Niektórzy już narzekają, mówiąc, że ojej, co zrobić, żeby dzieci jadły rośliny strączkowe. Wczoraj nasz słuchacz napisał: mam świetny pomysł. Do fasolki wystarczy dodać trochę dobrej kiełbasy i wędzonego boczku. I sprawa załatwiona. Dzisiaj, kiedy słyszymy o potrawach wege, przynajmniej część społeczeństwa, na przykład w kontekście szkół, krzywi się, mówiąc, jak to przecież Polska, to mięso, nie będziemy zmuszać dzieci do jedzenia jakiegoś czegoś niemięsnego. Ale przecież nie tak dawno temu mieliśmy aż tyle postów, że rozumiem, kucharze prześcigali się w tworzeniu potraw bezmięsnych. Jak to było? Co się stało z tą, można powiedzieć, tradycją postną w kuchni polskiej czy staropolskiej?
18: Została w dużej mierze zapomniana, czy przeszła poprzez inne drogi, te inne uzasadnienie zdrowotne, ekologiczne, czy prawa zwierząt, prawda? Ale rzeczywiście, no przecież gdyby spojrzeć na trochę dłuższą historię Polski niż PRL, czy tam XX wiek, czy zwłaszcza nasze czasy, no to mięso było przez całe wieki synonimem luksusu i mięso się jadło od święta w niewielkich ilościach. to jest sprawa no, poziomu życia, produkcji, czy po prostu zwykłej biedy powszechnej kiedyś, ale z drugiej strony mamy całą ideologię uzasadnienia religijne, moralne, także zdrowotne, że właśnie mięso jest szkodliwe, że mięso jest gorsze, że mięso prowadzi do potępienia. A na rybie albo kaszy czy warzywach można spokojnie dojść do nieba.
17: Do nieba na kaszy i rybach. No dobrze.
18: Powiedzenie Krasickiego, tak? Krasicki miał to powiedzieć, powtarzano to później, że on się dziwi, dlaczego on nie może dojechać do nieba na wołu, tak? Czyli na najtańszym wtedy mięsie, a ktoś inny dojedzie do nieba, dopłynie do nieba na szczupaku, czyli najbardziej cenionej, drogiej rybie. To taki paradoks.
17: No właśnie, ale o ile myślimy, no bo jeżeli mówimy o mięso, o mięsie, czy też tłuszcze, tak, możemy o tym myśleć jako o głównym składniku, czyli że mamy jakieś mięsiwo, które następnie obrabiamy, przyprawiamy i to jest jak gdyby clue. O tyle też można o mięsiwie, a właściwie bardziej o tłuszczach myśleć jako o też pewnej substancji, którą wykorzystujemy, nie wiem, masło do smażenia, czy jakiś smalec do smażenia. To czy mówiąc o tej kuchni staropolskiej postnej, ta część postna była od początku do końca, czyli nawet na smaluszku niczego nie przysmażano, czy też bardziej chodziło o to, co jest jak gdyby głównym punktem, czyli możemy mieć na przykład smażone na maśle albo smażone na smalcu pomidory traktowane jako potrawę postną?
18: No post to jest pojęcie trochę rozciągliwe, tak, bo z jednej strony my tak dzisiaj potocznie mówimy post, dzisiaj to znaczy właściwie nie jedzenie, odchudzanie się, głodówkę, no w innych trochę celach, innych motywów niż religijne. Natomiast przez setki lat ten post się trochę zmieniał. Im dawniej, tym był surowszy i częstszy i taki klasyczny, staropolski post zakładał zakaz spożywania potraw mięsnych, produktów mięsnych i takich produktów, które od takich zwierząt pochodzą. Można było jeść ryby, najbardziej wytworne, owoce morza i różne stworzenia, no, ale no, smalec, skoro pochodzi wprost, jest produkt, jest to wieprzowina, tak, czy słonina, jest absolutnie zakazane. Zakazywano jednak, przynajmniej w piątek, Wielki Post i w Wigilię, których było sporo, zakazywano jednak także jedzenia nabiału i o to też była bardzo długa batalia w oświeceniu. Autorzy obrońcy postu z kręgów katolickich, którzy publikowali książki w XVIII wieku na ten temat, przewidywali nawet, że picie kawy z mlekiem doprowadzi do upadku Polski. No i w sumie przewidzieli.
17: Kawy z mlekiem, czyli rozumiem, że to jest takie trochę szersze myślenie o tym, co jest zwierzęce albo odzwierzęce, bo myślę sobie, że nawet...
18: Mleko jest odzwierzęce,
17: no właśnie,
18: prawda?
17: Tak, ale myślę, że są osoby, które bardzo precyzyjnie jak gdyby myślą o tym, nie tylko o tym, czym ten produkt jest, to znaczy, czy właśnie jest częścią zwierzęcia, ale czy na przykład pochodzi od zwierzęcia i wtedy oczywiście jajko, mleko w tej kategorii jest, a są tacy, którzy pewnie trochę bardziej lajtowo podchodzą, czyli mówiąc, że coś jest wege, myślą tylko o tym, czy to jest mięsem, czy nie. Jeżeli nie jest mięsem, a nawet wręcz ryba, prawda, jest też wegetariańska dla niektórych.
18: No właśnie, tutaj także przy poście mamy trochę takie postawy, bo w długiej perspektywie post przez setki lat powoli, stopniowo się liberalizuje i do tego no, służyły jakby różne strategie. Jedna z nich to przyjmowanie pewnych mód zachodu na tę kawę z mlekiem pitą codziennie, a więc i w piątek, co się polskim moralistom i księżom wydawało no, straszliwą zbrodnią, tak, i miało prowadzić do upadku postu w ogóle. Ale dosyć szybko stwierdzono, że na przykład w sobotę, bo no, najpierw w środę, w piątek i w sobotę. Na tym polega waga postu, tak? Że to nie jest ten jeden dzień w tygodniu, tylko najpierw trzy, potem dwa, plus liczne wigilie, posty kwartalne, Wielki Post, część Adwentu i kilka jeszcze innych postów okazjonalnych. Stwierdzono najpierw, że w sobotę można
19: można jeść nabiał, że był to tak zwany dzień maszynny, bez mięsa, ale masło. Natomiast inne dni uważano, że absolutnie nabiał jest wykluczony. To wymagało pewnej inwencji. Inwencji, jeżeli chodzi o produkowanie czegoś, co zastąpi nabiał. I to już bardzo przypomina dzisiejsze praktyki. Tak? Z dawnych czasów znamy mleko migdałowe, mleko konopne, mleko makowe. Tak? Czyli no, oczywiście nie mleko, tylko takie produkty, które to mleko mają zastąpić i podobnie wyrabiane z tego niby sery, niby masła oraz no, przez setki lat starano się wyprodukować jakiś postny olej, który mógłby zastąpić oliwę. Bo problem polegał na tym, że ten sam post nad Morzem Śródziemnym to jest zwykła dieta. Przeniesiony na północ, gdzieś w średniowieczu, to są kłopoty.
17: A co z tą inwencją, co z tą kreatywnością? Czy ona jest lokalna, czy krótko mówiąc, czy... Staropolak polega na swoim lokalnym kucharzu, czy też lokalnych przepisach postnych? Czy jest jakieś propagowanie się tych przepisów? Czyli czy są jakieś mody, że oto ktoś stworzył wyjątkowo interesujący postny przepis i teraz ten przepis robi karierę we dworkach?
19: No to jest bardzo stara historia. To jest taki moment, kiedy przybysze z północy, Germanie, stykają się ze światem rzymskim i śródziemnomorskim i kiedy są już chrześcijanami, przekonują się, że ktoś im zakazuje jedzenia masła w piątek, jedzenia słoniny w środę i wigilię i trzeba zrobić coś innego. Jednocześnie ci Germanie znajdują się na przykład w Hiszpanii czy w Italii, poznają stady migdałowe i nadają temu, no, znanemu od wieków, ale nie aż takiemu popularnemu produktowi nowy sens, tak? Podstawa mleka migdałowego, podstawa do sosów, podstawa do innych produktów. No w Polsce, jeżeli chodzi o kuchnię elitarną, magnacką czy bogatej szlachty, no to kuchnia postna, zwłaszcza od czasu rekatolicyzacji i kontrreformacji, jest właściwie głównym działem kuchni, tak? Bo co jest najtrudniejsze? Tu trzeba zawodowca. I mamy szereg takich pomysłów wydawanych przez nas w książkach kucharskich XVII z XVIII wieku. Co róż jest taka wersja postna, prawda? Jak zrobić ciasto? No ciasto robi się tak i tak, ale w post zamiast żółtka posmarować miodem na przykład. Jak się robi ser, tak? Czyli, i one są powielane, ser, czyli no byśmy powiedzieli dzisiaj pewnie bardziej, no jak się nazywa ten produkt z migdałów i z cukru i z wody różanej. Wiadomo, tak? No. Więc to jest popularne i takie produkty postne, nawet mamy specjalną książkę kucharską, tak? Potrawy podrówne z postem z XVII wieku, rękopiśmienną, ale jest. Trudność jest podwójna, podróż i post, tak? Jak coś takiego zorganizować. Dla bogatych post to jednak ryby, zwłaszcza świeże ryby. Świeże ryby o wiele droższe niż zwykłe mięso, prawda? Więc to jest paradoks. Ten post, czyli pewien zwyczaj śródziemnomorski, na północy oznacza kłopoty, a dla bogatych, dla tych, których stać na dobre jedzenie, oznacza większe wydatki, tak? Dlatego tak, nie wiem, czy Krasicki tego pokpiwał, czy Voltaire wcześniej pomstował, że bogacz zje solę za setki franków, a biedak soloną baraninę za kilka sół i on będzie potępiony.
17: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacja o 11.20 już za kilka minut. Gościem jest pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
20: Autopromocja.
21: Krzysiek, co lubisz w byciu rodzicem?
22: To, co w każdej przygodzie. Nieprzewidywalność. A ty?
21: Ja mam wrażenie, że codziennie się czegoś uczę.
22: Pogadajmy o tym.
21: Czas rodziców, sobota po 13.
22: Ula Malko,
21: Krzysztof Horwat.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Komisja Europejska zaproponuje zakaz korzystania z platform społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 13 roku życia. Jak ogłosiła Ursula von der Leyen, osoby w wieku poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych serwisach. Będą one mogły korzystać jedynie z profili zakładanych i nadzorowanych przez rodziców, z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi. W przypadku użytkowników w wieku od 15 do 18 lat platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług. Treść tzw. Kids Act, czyli przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie, mamy poznać jutro. Polska i Niemcy walczą o to, by produkować w swoim kraju pociski do amerykańskiego systemu Patriot, mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu do Stanów Zjednoczonych wybiera się jego szef, minister i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecnie w Waszyngtonie przebywa niemiecki minister obrony narodowej.
11: Ten wyścig, proszę pamiętać, nie dotyczy tylko Patriotów. On dotyczy uderzeń czy możliwości prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu i produkcji tego w Europie czy na terenie Polski. Dotyczy to zarówno amunicji do HIMARS-ów, do śmigłowców, jak i właśnie do systemów Patriot.
10: Polska do tej pory zainwestowała 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański. W ciągu ostatnich tygodni Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Poinformował o tym sam ukraiński przywódca. Według Zełenskiego pierwszy incydent miał miejsce w Mołdawii. Kolejny miał miejsce podczas powrotu do Ukrainy przez Kiszyniów. Zełenski ocenił, że był to element rosyjskiej strategii zastraszania zarówno jego, jak i zagranicznych przywódców. Ceny gazu w Europie idą w górę, informują maklerzy. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie przekroczyły już poziom 81 euro za megawattogodzinę. Notowania tego paliwa pozostają blisko najwyższych poziomów od 2022 roku. Zapasy gazu ziemnego w magazynach unijnych wynoszą 68% wobec średniej pięcioletniej na tę porę wynoszącej ponad 84%. W Niemczech, czyli największym rynku energii w Europie, magazyny gazu zapełnione są jedynie w 56%. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze dzisiaj sporo słońca. Więcej chmur i przelotne opady mogą pojawić się tylko na zachodzie i nad morzem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Po post na Polskę, czyli jak kiedyś zachowywano posty i cóż to znaczyło dla jadłospisu, dla potraw różnych. Opowiada pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Panie profesorze, mówiliśmy o rybach. Ryby jakie? No bo podejrzewam, że niektóre pewnie znamy, bo ryby to pewnie łososie, karp, węgorz, ale czy były takie, które zniknęły albo dziś są niezwykle mało popularne?
13: Generalnie to ryby słodkowodne, czyli takie, które podróżowały naszymi rzekami, w tym wędrowne, a więc i łososie, i jesiotry, i dwuśrodowiskowe, a nawet certy. I tu już widzimy także. Łososie co prawda znamy po dziś dzień, ale jest bardzo mało łososi tych dzikich, wiślanych czy bałtyckich, chociaż się zdarzają. Jesiotrów dzikich nie ma wcale, kiedyś bardzo popularny produkt, bo ogromna ryba, która dwa razy do roku przypływa gdzieś tam Wisłą czy jakąś inną rzeką, może liczyć kilkadziesiąt, sto albo więcej kilogramów, więc jest tylko kłopot, jak to przechować. A certy, czyli takie tłuste ryby karpiowate, no są też dzisiaj rzadkie i by nam nie smakowały, bo może nie tyle nie smakowały, ale mają mnóstwo ości. Natomiast mają też dużo tłuszczu. Ten asortyment rybny był bardzo bogaty, bo co prawda ryb morskich poza wąskim wybrzeżem właściwie nie jedzono, oprócz ryb konserwowanych, czyli śledzi solonych oraz suszonych dorszy, sztokwiszów. Mm. Tego już nie mamy, bo nie ma takich wielkich dorszy, ale tych gatunków było wiele więcej. Leszcze, bolenie, karasie, miętusy, czy wielkie jeszczotrowate bieługi z Dniepru i z Dniestru, bo mówimy o trochę innym terenie też, prawda?
12: Mm. A czeczugi?
13: No czeczugi to jest ryba jesiotrowata, sterlet po naszemu dzisiaj, tak? Taki trochę mniejszy, smakowity jesiot czy ryba jesiotrowata. No jak najbardziej, tak? To jest, wyobraźmy sobie, no coś takiego, nie wiem, baranka czy prosiaka trzeba było karmić, tuczyć i pilnować, a ten jesiotr czy sterlet czy w Dnieprze bieługa, czy tam w Dniestrze, tak? Przypływa do nas sama, ma 100 czy 200 kilogramów wagi, bieługa jeszcze więcej i trzeba rozwinąć skrzydła, żeby to zakonserwować. Są takie produkty, których dzisiaj nie znamy, nie wyobrażamy sobie. Jesiot kuma, solony, marynowany jesiot przez cały rok używany, czy suszona bieługa, wyzina. W polemikach religijnych z XVI wieku, w czasów reformacji, protestanci generalnie odrzucają post. Jest takie przeciwstawienie. Obożny, poszczący, porządny Polak i taki obżartuch, łakomy Niemiec, tak? Niemiec ciągle je tylko wieprzowinę, szołdry, szynki i szpek, a Polak je polską słoninę, czyli brzuszki bieługi, czy w ogóle ryb jesiotrowatych, łososiowatych, te najtłustsze kawałki, tak? I będzie zbawiony. A Niemiec to wiadomo, chociaż to jest wymiar, ma wymiar religijny, miał wymiar religijny, a nie narodowy. Hmm.
12: Jeszcze kiełbie wełbie.
13: No to już trochę drobniejsza ryba, ale post w zasadzie dotyczył nie tyle przeciwstawienia na ryby i ptaki czy ptaki, tylko według starożytnej dietetyki na zwierzęta zimnokrwiste, według wiedzy sprzed tysięcy lat, tak? Sprzed tam dwóch czy dwóch i pół tysiąca lat jeszcze. I gorącokrwiste, czyli można było jeść na przykład bobry, mamy takie przepisy od XVI wieku. Można było zjeść żółwia, żabkę, ślimaka.
12: O, żółwia?
13: Tak, mamy w kompendium Ferculorum XVII wieku, 1682, żółwia jak sporządzać. Niedawno rzuciłem to gdzieś w internecie, to ludzie się oburzali, że to jest bardzo okrutny przepis, bo tego żółwia się, no, żywcem, według autora XVII wieku, to nie mój pomysł, żywcem się chroiło i gotowało. Ale ta inwencja jest spora, bo dotyczy też na przykład minogów. Minogi to w zasadzie nie są ryby.
12: No właśnie,
13: ta,
12: minogi i ślimaki.
13: No tak, minogi to no kafe pod minogą, to jakiś literacki gdzieś nam brzęczy, prawda? Taka popularne jakieś miejsce w przedwojennej Warszawie. Minogi, beczki solonych minogów jako zakąska do wódki. Co ciekawe, to alkohol w zasadzie był postny. To jest też ciekawy trop i z tym księża i moraliści mieli pewien problem.
12: No dobrze, ale nawet jeżeli sobie tutaj troszeczkę niemięsnie zjemy, no to pewnie każdy czeka na deser. Jak zrobić postne desery? Czy one musiały być, nie wiem, niesłodkie albo na czym przygotowane, żeby spełniały, były zgodne z nauczaniem, żeby nie naruszać postu, a jednocześnie zjeść smaczny deser?
13: No przy deserze cukier czy słodycz nie są zakazane. Zakazane byłyby jajka, masło czy ser, prawda? Więc mamy w XVII wieku z dworu Sława IV, Zygmunta III, 1633 roku takie przepisy, gdzie są na przykład kołacze postne. No zresztą, nie wiem, nasz makowiec, jakieś precle, to są przecież, znaczy pierniki, tak? Pierniki są postne, bo nie mają takich rzeczy, ale ciekawa jest historia z cukrem, bo to był wielki problem. Cukier rozpowszechnił się w Europie wtedy, kiedy już zasady postu zostały ustalone, już stały się uświęcone, miały być stałe, tak? I nagle wchodzi produkt, który łamie te zasady, bo jest droższy, wspanialszy, smaczniejszy według tych ludzi, cukier trzcinowy, straszliwie drogi, tak? Na początku, niż mięso, masło, słonina i tak dalej, więc desery czy różne potrawy z cukrem, czy sam cukier, tak? Malowany, aromatyzowany, dla bogatych były taką podstawową metodą obchodzenia postu. Formalnie było to wszystko zgodne z prawem kościelnym. Faktycznie oznaczało jeszcze większą przyjemność, jeszcze większe wydatki niż poza postem.
12: Czyli post, który dzisiaj nam się kojarzy z czymś skromnym, z potrawą może skromną, prostą, raczej był, jak rozumiem, taką grą. Czyli żeby nie wziąć być może z zakazanych produktów, ale jednocześnie można nimi okrasić niezakazane.
13: No tak, nazywamy to w całej Europie tak zwanym postem gastronomicznym, ale taki kłopot, jak sobie ten post upiększyć, jak z niego zrobić jakieś niezwykłe doznanie kulinarne, to jest kłopot elit. Natomiast większość ludności z postem miała prawdziwy, głębszy kłopot, bo dla większości ludzi kwestia jedzenia mięsa była w dużej mierze teoretyczna, tak? Od święta z rzadka minimalne ilości. Podstawowym problemem dla ludzi jedzących na co dzień produkty zbożowe i lub warzywa była jakaś łyżka tłuszczu i nagle nie tylko smalcu, ale nawet masła nie można użyć. Oliwa jest straszliwie droga, a lokalne oleje, no to technika produkcji, zwłaszcza produkcji takich tłuszczy, które dawałyby się termicznie obrabiać, to była bardzo trudna rzecz. Olej rzepakowy, który dzisiaj jemy, to jest dopiero XX wiek, tak? Nie był to raczej produkt, no nie wiem, przemysłowy, nie jadalny. Więc próbowano bardzo wielu rzeczy i mamy takie przepisy, eksperymenty, czym zastąpić oliwę.
12: I czym zastąpić oliwę?
13: Generalnie najtańszy, najbardziej powszechny olej to był olej konopny, z konopi siewnych, tak? Rośliny, no, po dziś dzień uprawianej, kiedyś bardzo cenionej, bo dawała i ziarno, z którego robiono olej, z tego ziarna można było zrobić kaszę, i no, włókna. Dalej bardzo popularny, choć już droższy, olej lniany, znany dzisiaj, tak? Często, no, twierdzono po dziś dzień, niektórzy uważają, że śledzie na Wigilię, czy w ogóle śledzie tylko w oleju lnianym. Ale eksperymentowano z najróżniejszymi rzeczami. Olej makowy też jeszcze dzisiaj czasami się wyrabia, chociaż to był dosyć drogi, o takim naprawdę smaku po prostu, tak? Takim odżywczym, pięknym, ale to są najróżniejsze rzeczy. Bukowe, mamy taki piękny opis słonecznika z 1613 roku, kiedy profesor Syreniusz z Krakowa pisze, że u pana wojewody krakowskiego widzieli słonecznik, słońce peruwiańskie i że podobno ktoś mówił, że można olej z tych ziaren robić, ale to pewnie bzdura, więc obcięli gałązki i zrobili jak szparagi, prawda? Więc globalizacja też trochę pomogła, czyli, bo słonecznik jest z Ameryki, on to nazywa słońcem peruwiańskim, czyli pewne nowe rośliny, które no wzbogacały dietę i pomagały też trochę omijać post. Mm.
12: Co ciekawe, dzisiaj słońce peruwiańskie albo słońce Peru zupełnie z czym innym nam się kojarzy.
13: Mi się naprawdę kojarzy z Syreniuszem przede wszystkim. To już takie historyczne skojarzenie. Hmm.
12: Dobrze, bardzo to wszystko ciekawe. I tutaj nasza słuchaczka podesłała też jakiś żart rysunkowy. Unia nakazała jeden posiłek warzywny w tygodniu. Co to za ideologiczne szaleństwo? Za naszych czasów to był zwykły piątek. Także
13: tak, ale ja dzisiaj byłem w przedszkolu, odprowadziłem mojego wnuczka i zobaczyłem, że no jest tam jakiś gulasz, nie pamiętam, z ciecierzycy. I zauważmy, że tutaj nawet w moim łagodnym sercu budzi się jakaś ideologiczna podejrzliwość, albo myślę, że ktoś może czuć się tutaj, nie wiem, zaatakowany. Ale kiedy w piątek tam było napisane, że będą pierożki leniwe z masłem, no to już czułem się uspokojony. Czyli to często jest no nie tyle kwestia chyba organizmu, ideologii żywieniowej, tylko takiego poczucia, że chcemy mieć coś swojskiego. No naprawdę, jeszcze w czasach PRL-u mięso było, no może nie luksusem, ale naprawdę nie jadło się codziennie. Mhm.
12: Bardzo dziękuję, pan profesor Jarosław Dumanowski z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem dzisiejszego programu. Dziękuję, panie profesorze.
13: Dziękuję.
12: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11:40. Po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto. Co dzisiaj w Kulturze Osobistej?
14: Dzisiaj w Kulturze Osobistej o teatrze będziemy rozmawiać. Krótki spektakl o matce i córce. Takim przedstawieniem zaczyna sezon Teatr Dramatyczny w Warszawie. To jest spektakl w reżyserii Heleny Urbańskiej, także z jej aktorskim udziałem. Helena jest także autorką tekstu i gra z nią w tym spektaklu Anita Sokołowska. Jestem bardzo ciekawa, czy da się opowiedzieć o dzisiejszych matkach i córkach podczas godzinnego spektaklu i jak da się o tym opowiedzieć. Czekam na tę rozmowę z niecierpliwością po 11:40 w Kulturze Osobistej.
12: Ja także na tę rozmowę serdecznie zapraszam. Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista po informacjach, a te już za 4 minuty o 11:40.
0: Reklama.
15: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
21: Po Desnoranie znika chrapanie.
22: Aflofarm.
23: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 12 osób, w tym 5 dzieci, zginęło w wyniku zawalenia się 6-piętrowego budynku mieszkalnego w mieście Gaza, poinformowała palestyńska obrona cywilna. Ponad 100 osób nadal jest poszukiwanych. Konstrukcja budynku była osłabiona na skutek izraelskich ataków. Dom był atakowany przez Izrael w 2004 oraz 2025 roku i jego mieszkańców ostrzegano, by nie wracali do swoich mieszkań. Nie wszyscy jednak posłuchali. W trwającej od prawie 3 lat wojnie Izraela z Hamasem zginęło już ponad 73 tysiące Palestyńczyków. Dowódcy sił Izraela, USA, Egiptu i krajów Zatoki Perskiej wzięli udział w niejawnym spotkaniu w Niemczech. Jak informuje Axios, spotkali się, by omówić napięcia w regionie i wojnę z Iranem. Powołując się na dwóch izraelskich urzędników, portal przekazał, że spotkanie zostało zorganizowane przez szefa dowództwa centralnego USA, admirała Brada Coopera. Miał on zapewnić zebranych partnerów, iż amerykańskie wojsko nie wycofa się z regionu, pomimo irańskich ataków na bazy USA. Szef CENTCOM omówił również amerykańskie plany dotyczące zwiększenia ruchu morskiego w cieśninie Ormus. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zadeklarowała, że chce, aby Kanada została pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen zapowiedziała współpracę w tym zakresie z premierem tego kraju Markiem Carneyem. Europa i Kanada wierzą w demokrację, powiedziała przewodnicząca w orędziu o stanie Unii Europejskiej w parlamencie. Carney słuchał jej wystąpienia jako gość honorowy. Stołeczni policjanci zatrzymali ostatniego współoskarżonego w procesie Łukasza Żaka. 24-letni Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Mężczyzna został już przewieziony do aresztu. W lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Współoskarżeni zostali skazani za pomoc w próbie uniknięcia przez sprawcę wypadku odpowiedzialności karnej. Otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Grupa Orlen zakontraktowała w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej. Jak informuje koncern, surowiec będzie pochodził m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk. Jednocześnie Orlen twierdzi, że dostawy są realizowane na bieżąco i w pełni pokrywają ich zapotrzebowanie. Reuters podał we wtorek, że Orlen szuka ładunków tego surowca m.in. z Morza Północnego, aby zastąpić zakłócone dostawy z Arabii Saudyjskiej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju pojawi się dziś więcej słońca. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni w zachodniopomorskim do 26 na południu kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Zaczyna się teatralny sezon. Jutro w Teatrze Dramatycznym w Warszawie pierwsza premiera, czyli krótki spektakl o matce i córce w reżyserii Heleny Urbańskiej. Spektakl powstał na podstawie autorskiego dramatu Człowiek, który chce zrozumieć kochanie, czyli miłuj bliźniego swego jak, którego czytanie performatywne zostało zrealizowane w zeszłym roku w ramach programu Horyzonty. Są ze mną na łączach teatralno-radiowych Helena Urbańska, która w spektaklu występuje razem z Anitą Sokołowską, która również jest z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
7: Jakie są dzisiejsze matki i córki? Czy w ogóle da się powiedzieć, matki są takie, a córki są takie?
11: Myślę, że nie. Myślę, że nie da się tak powiedzieć, że matki są jakieś, a córki są inne. Na pewno u matki i córki wydaje mi się, że łączy jakaś taka uniwersalna, nie do końca dająca się sklasyfikować i wypowiedzieć więź, którą my próbujemy jakoś nazwać, wokół niej budujemy spektakl. Ta więź jest moim zdaniem połączeniem miłości, konfliktu, próby bycia jak najbliżej, jednocześnie próby dania wolności, bycia blisko, uwolnienia się. To jest totalna mieszanka wielu, wielu potrzeb i emocji, która wydaje mi się, że w mniejszym lub większym stopniu w wielu relacjach matka-córka występuje, natomiast nie da się powiedzieć, że one są takie, jedne nazwane i koniec. No dlatego też tyle tekstów powstało wokół matek i córek, bo po prostu każde doświadczenie jest inne.
7: To w takim razie o jakiej matce i o jakiej córce jest ten spektakl, na który wybierzemy się już niebawem do Teatru Dramatycznego?
10: Ja w ogóle tak występuję w takiej dziwnej sytuacji i roli, bo rzekłabym podwójnej, dlatego że u mnie mieszają się i doświadczenia matczyne, i doświadczenia córki, bo ja mam też syna 13-letniego, więc wszystko, o czym opowiadamy, ma u mnie takie podwójne znaczenie i podwójne dno. Myślę, że jak opowiadamy o chyba takiej dosyć szczerej i prawdziwej relacji matki i córki, o dwóch osobach, które po prostu nie potrafią ze sobą przebywać, ale bez siebie też nic nie znaczą. I chyba to jest ten dramat, że gdyby jedna z nich wyszła z tego układu, to druga by umarła. I to w przypadku i matki, zarówno jak i córki. Ale myślę, że opowiadam o takich uniwersalnych bardzo doświadczeniach, emocjach. I też mam wrażenie, że dlatego ten spektakl dosyć mocno oddziałuje, bo no już też mamy gości na naszych próbach generalnych, że to jest jednak takie doświadczenie, które dotyka bardzo mocno każdego z nas.
7: I jak rozumiem, wniosłyście do tej pracy swoje życiowe doświadczenie, powiedziałaś o tym, Anito, no nie bez powodu, że masz 13-letniego syna, tutaj akurat syna, nie córkę, ale bo tak się zastanawiałam, czy może właśnie zupełnie nie, bo życiowe doświadczenie na scenie może być barierą, ograniczeniem?
10: Wiesz, to jest tak, moim zdaniem, że my, aktorzy, nie wiem, artyści, nie możemy uciec od swoich doświadczeń życiowych. To znaczy, że jakby nie można ich wyłączyć, przekreślić i powiedzieć sobie, nie, to nie jest o mnie, bo paradoksalnie im bardziej nie o mnie, to właśnie tym bardziej to są te doświadczenia, które przeżyliśmy. Tylko po prostu trzeba z nich mądrze korzystać i mądrze nimi zarządzać na scenie. Po to też, między innymi, żeby siebie chronić, żeby za każdego wieczoru nie przeżywać tej traumy związanej z prywatnym doświadczeniem, tylko jakby pomyśleć sobie, gdzie jest jakby ten impuls do, prawdziwy impuls do opowiedzenia historii, a potem tekst, jak w przypadku krótkiego spektaklu o matce i córce, który napisała Helena, jest bardzo formalnym tekstem. Jakby przez to też jest ta formuła spektaklu moim zdaniem wybitnie ciekawa, bo jest formalny tekst w zanurzeniu takim właśnie doświadczenia bardzo prywatnego i wrażliwego. I to świetnie, świetnie rezonuje. No więc wiadomo, że jakby używam swojego prywatnego doświadczenia, ale ponieważ ono jest obudowane formą teatralną, przez to jestem chroniona, ja jako Anita, jako aktorka.
7: Heleno, to jest spektakl o tym, jak się do siebie zbliżyć? To raczej jak się od siebie uwolnić? Bywacie dla siebie okropne, a jednocześnie cudowne?
11: Tak, myślę, że ten spektakl jest gdzieś pomiędzy. No tak jak wiele relacji matczyno-córczanych, że próbujemy się uwolnić, jednocześnie będąc bardzo, szukamy poczucia bezpieczeństwa, szukamy bliskości drugiej osoby z jednoczesną potrzebą, daj mi spokój, daj mi wolność, daj mi żyć swoim życiem, nie jestem tobą, ty nie jesteś mną, a jednocześnie trochę odbijamy się od siebie, może trochę jestem tobą, a ty jesteś mną wzajemnie. Także trudno jednoznacznie powiedzieć, czy ten spektakl jest, na pewno on jest o potrzebie wolności, ale on też jest o potrzebie wolności przy jednoczesnym pozostaniu w jakiejś totalnej bliskości. I takiej potrzebie też bycia bliskości ze swoją matką.
7: Co było dla ciebie inspiracją, żeby w ogóle ten tekst napisać? Wracamy do tekstu, czyli do człowieka, który chce zrozumieć kochanie, czyli miłuj bliźniego swego jak?
11: Znaczy przede wszystkim ja zaczęłam pisać ten tekst, bo chciałam składać teczkę na Wydział Reżyserii. Koniec końców cieszę się, że nie studiuję reżyserii, bo chcę się zajmować reżyserią, ale dla mnie teraz powrót w struktury uczelniane byłby chyba trudny jako studentka znowu tam wrócić. I po prostu ja zaczęłam adaptować krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. I jak zaczęłam adaptować pierwsze 3 zdania z tego filmu, to po prostu przekręciłam to totalnie na swoje. Tam został jeden krótki dialożek z tego filmu, w zasadzie 2 zdania. Dlaczego płaczesz? Dlaczego ludzie płaczą? Bardzo, bardzo krótki dialog matki i córki został z tego filmu, ale tak naprawdę to po prostu jak zaczęłam pisać tę historię i zaczęłam myśleć o macierzyństwie, o matce, o figurze kobiety, która jest w domu, jakoś to wszystko jakimś takim, nie wiem, strumieniem świadomości, nie wiem czym, zmieniło tory po prostu i zaczęłam totalnie zainspirowana pisać i pisałam wtedy całe wakacje. To było 2 lata temu.
7: A do współpracy zaprosiłaś Anitę Sokołowską wcale nie tak niedawno, bo to już sporo czasu żyjecie matką i córką razem.
11: Tak, tak, tak. No to absolutnie, mimo że Anita nie jest takim pierwszym wyborem, kiedy się myśli o postaci matki, stereotypowej matki, to absolutnie tutaj jest... No po prostu strzałem w 10 dla mnie, bo świetnie się dogadujemy i świetnie nam się razem pracuje i to jest, poza tym, że Anita jest jasna, wszyscy to wiemy, wszyscy słuchacze, jak tutaj siedzą, słuchają, Anita jest wybitną aktorką, wspaniałą Jelena, artystką.
10: Uważaj, bo ja tego słucham.
11: No wiesz, że ja tak myślę i chciałabym po prostu, żebyś słyszała, jak ja to powtarzam, bo naprawdę tak myślę. To a poza tym po prostu my się świetnie, świetnie dogadujemy i mimo, że to nie jest oczywisty wybór, to najlepszy.
10: Ale właśnie myślę, że jakby to jest też siłą tego spektaklu, w takim sensie, że my jesteśmy bardzo blisko siebie tak naprawdę i wizerunkowo, ale też właśnie energetycznie, że ta relacja jest też, może być przyjaźnią, że jeszcze one są jakby jeszcze bliżej siebie, te dwie postaci na scenie. I ja mam właśnie wrażenie, że to bardzo dobrze działa, to znaczy, że w pewnym momencie jakby zapominamy, kto jest matką, a kto jest córką, że te emocje, jakby to, co my robimy, to jak gramy, to jak funkcjonujemy, że to się bardzo mocno przenika i wtapia w całość, czyli w ogóle w taką figurę kobiety, doświadczenia kobiecego. I wydaje mi się, że to jest siła.
11: Tak, doświadczenia kobiety, ale też doświadczenia aktorki, nie? Że się tworzy jakiś taki bardzo ciekawy kontekst aktorski, jak my we dwie obok siebie siedzimy i gramy dwie dość duże role, wymieniając się po prostu. Jakoś tak przyglądając się sobie, ucząc się, obserwując. No, tworzy się też taki bardzo ciekawy obraz aktorstwa. Też jest opowieść o aktorstwie.
7: A jak to jest, Heleno, grać, jednocześnie reżyserować i jednocześnie być autorką tekstu? Bo sporo ról jak na jedno przedsięwzięcie przyjęłaś na siebie.
11: Powiem szczerze, że hardcore. Że dzisiaj, gdybym miała z czegoś zrezygnować tutaj, w tym spektaklu, to chociaż nie wyobrażam sobie rezygnować z czegokolwiek, to najszybciej chyba z aktorstwa, bo po prostu to jest trudne reżyserować samą siebie. Myślę, że wspaniale nam to wyszło i jestem bardzo dumna z naszego spektaklu. Nie mogę się doczekać, aż widzowie przyjdą. Natomiast nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek zdobędę się na to, żeby reżyserować swój tekst jednocześnie grając. Z którejś z tych funkcji będę musiała następnym razem chyba zrezygnować, albo po prostu odczekać parę lat, bo jest to rzeczywiście dużo. Z jednej strony duża satysfakcja, że wszystko zależy ode mnie, w sensie wszystko, wiadomo, nie wszystko to jest teatr. ale tutaj w tej takiej fazie, powiedzmy, konceptualno-produkcyjnej, etc. A z drugiej strony to jest lęk, no bo zależy ode mnie.
7: Chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomniały Magdę Sowul, która w czasie czytania performatywnego grała muzykę na żywo, muzykowała, chciałam powiedzieć, ale nie wiem, czy to jest dobre określenie. Czy to się nie zmieniło?
11: To bardzo dobre określenie.
7: I czy Magda będzie wam towarzyszyć teraz? I w ogóle o rolę muzyki w tym spektaklu. Jakie ma znaczenie, chciałam zapytać.
11: Tak. Magda jest z nami na scenie. Magdalena Sowul.

0: Kolejne spektakle w październiku, listopadzie i grudniu. Zapraszacie, no pewnie matki z córkami, czy też ojców z synami, tych, którzy w żadnej takiej relacji nie zaistnieli i może nie zaistnieją. I tutaj stawiam pytanie, bo też Anito, mówiłaś o tej waszej relacji między kobietami, że to o tym jest też spektakl, tutaj wyłączając te też rodzinne więzy. Czy uniwersalny przekaz w ogóle o relacjach uda wam się z tego spektaklu wydobyć? Albo nam, widzom
1: jestem jestem w 100% przekonana, że tak, że to jest spektakl dla po prostu wrażliwych osobowości. Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia, mężczyźni też, że jakby, bo to też nie jest tylko tak, że to relacja matki i córki, to jest w ogóle relacja człowieka i człowieka, jak bardzo my się próbujemy skomunikować, jak bardzo, im bardziej się staramy, to tym staje się to czasami odleglejsze od nas, że po prostu no jakby te toksyczne relacje, jakby budujemy, próbujemy z nich wyjść, próbujemy być mądrzejsi, przyglądamy się naszemu życiu. Myślę, że na ten spektakl też można z takiego uniwersum spojrzeć.
0: Dobrze się sobie przyglądać, dobrze się w sobie przeglądać. Proszę Państwa, premiera krótkiego spektaklu o matce i córce już jutro w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Reżyserka spektaklu, aktorka grająca w spektaklu, autorka tekstu Helena Urbańska i Anita Sokołowska, która wciela się w rolę matki właśnie w tym spektaklu, były moimi Państwa gościniami. Bardzo Wam dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę.
2: Dziękujemy, możemy się doczekać. Tak.
1: I zapraszamy.
2: Aż przyjdziecie. Tak, zapraszamy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
3: Dzięki wielkie, a tymczasem wielkimi krokami zbliża się TOK 360 w samo południe. Filip Kekusz jest już w studio.
4: Dzień dobry. Dzień dobry Czarku, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać oczywiście o najważniejszym politycznym, europejskim, unijno-europejskim wydarzeniu tego roku, czyli orędziu o stanie Unii. Ursula von der Leyen przedstawiła to, jak widzi wspólnotę i jakie są jej cele na rok przyszły w tych dosyć niespokojnych czasach. Pochylimy się nad najważniejszymi tematami i potem jeszcze w ciągu dnia, nie tylko w TOK 360, ale także w EKG, będziemy sukcesywnie do niektórych z tych zapowiedzi Ursuli von der Leyen wracać, ale zajrzymy również na przejścia graniczne na polsko-ukraińskiej granicy. Tam tej nocy doszło do ewakuacji pograniczników, a także osób, które próbowały te przejścia przekroczyć z powodu zagrożenia powietrznego ze strony Rosji. Sprawdzimy, jak wyglądają procedury takiej ewakuacji. No i co się dzieje w momencie, w którym następuje ta ewakuacja? Czy przejście pozostaje puste? Czy każdy może wtedy przez nie przeniknąć? Będziemy jeszcze zaglądać do Katowic. Tam wciąż ogromne utrudnienia dla pasażerów całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii, co związane jest z awarią urządzeń sterowania ruchem, do której doszło również tej nocy. Jak to się przekłada na sytuację teraz, parę godzin później, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że takie utrudnienia się nawarstwiają, będziemy pytać u źródła, czyli w polskich liniach kolejowych.
3: To wszystko bardzo ciekawe i bardzo ważne. TOK 360 rusza w samo południe, czyli już za 2 minuty i 15 sekund. Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję Gold. 10% wartości

0: zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Środa, 16 września, minęło południe.
5: Rosyjski dron nowej generacji z bojową głowicą. Prokuratura wstępnie potwierdziła, co odnaleziono na plaży w Rusinowie.
4: Władze resortu obrony ostrzegają, że podobnych sytuacji może być więcej i zapewniają o ścisłej współpracy wywiadowczej z Zachodem.
5: Ceny paliw szybują, a rząd zapewnia, że jest gotowy je obniżyć, ale pod warunkiem.
4: A chodzi o podpis prezydenta pod procedowanymi w Sejmie przepisami o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Poprzedni prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
5: Na razie nie ma perspektywy podwyżek ceny prądu, zapewniał w TOK FM szef sieci elektroenergetycznych.
4: Choć analitycy biura przewidywali ostatnio trudniejszą dla odbiorców przyszłość. To jest TOK 360 w południe. Monika Mroczko
5: i Filip Kekusz.
4: Zapraszamy.
5: Ale TOK 360 zaczynamy od paraliżu węzła kolejowego w Katowicach. Wszystko przez poważną awarię sterowania ruchem, do której doszło o 3 w nocy.
4: PKP PLK poinformowały, że usterka po 11 została naprawiona, ale jej skutki pasażerowie odczuwać będą do końca dnia. Grzegorz Kozioł jest na dworcu kolejowym w Katowicach. Jak obecnie wygląda sytuacja?
6: No to jest naprawdę ciężki dzień dla pasażerów na Śląsku. Pociągi są opóźnione nawet kilka godzin, a niektóre w ogóle nie wyjechały w trasę.
7: O 4 miałem pociąg mieć, 4:18 i tak...
6: Dokąd?
7: Do Bielska.
6: Nic nie jechało do Bielska od rana?
7: Od rana nic. Z żoną jestem, żona już słaba jest.
8: Było 20 minut, potem było 50 minut. W końcu jest ponad godzinę. I tak co chwilę się coś zwiększa ten czas.
6: Pan też z niedowierzaniem patrzy na tablicę?
9: Na tablicę patrzę, natomiast ta akurat wyświetla, natomiast te na peronach w ogóle nic nie wyświetlają i praktycznie nic nie słychać, bo jeden megafon na wszystkie pozostałe na peronie działa.
10: Wszystko opóźnione, idę na Drabasa pod miejskim autobusem.
6: A proszę powiedzieć, zna pan przyczynę tej awarii?
10: Nie wiem, czy dalej ten protest jest?
6: Rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk wyjaśnia.
11: Na pewno mierzymy się z większym problemem w województwie śląskim niż ten, z którym mieliśmy do czynienia w ubiegły piątek, kiedy strajkowali maszyniści. Pociągi Kolei Śląskich są opóźnione znacznie. Te opóźnienia sięgają w przypadku pojedynczych pociągów nawet 200 minut.
6: Przewoźnicy wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Jest komunikacja zastępcza, a składy dalekobieżne omijają Katowice. Warto przypomnieć pasażerom o prawie do ubiegania się o odszkodowanie lub zwrot kosztów za opóźnione bądź odwołane połączenie. Z dworca kolejowego w Katowicach Grzegorz Kozieł, TOK FM.
5: Rosyjski dron z Rusinowa w zachodniopomorskim miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, poinformowała żandarmeria wojskowa. Służby usunęły w nocy elementy bezzałogowca znalezionego w poniedziałek na plaży. Według wstępnych ustaleń to rosyjski dron Gerbera 2.
4: Jak powiedział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, to bezzałogowiec nowego typu, co oznacza, że Federacja Rosyjska rozwija system dronów z silnikiem odrzutowym.
12: Jeśli chodzi o dron, jest to dron nowej generacji, ważne przejęcie. Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później obwód królewiecki nad wody Bałtyku, więc takie sytuacje pewnie trzeba się przygotować, że nieraz się mogą powtórzyć w różnych sytuacjach.
4: A w związku z obecną sytuacją dotyczącą bezpieczeństwa w piątek dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą.
5: Sygnały, które do nas płyną, są niepokojące, mówił w poranku TOK FM Cezary Tomczyk. Wiceminister obrony przyznał jednak, że Polska nie będzie zaskoczona rosyjskimi prowokacjami, a to ze względu na bardzo dobre relacje i informacje od służb z innych krajów.
4: Dziś rosyjskie drony pojawiły się na Wołyniu, co spowodowało, że ostrzeżenia dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. O tym, jak wygląda informowanie oficjeli o takich atakach, pytał wiceministra obrony Tomasz Sekielski.
13: Z naszej perspektywy to wygląda inaczej, bo mamy telefony alarmowe przy łóżku i nas budzą w nocy.
14: Takie specjalne łącza.
13: Specjalne telefony łącza, które są dostępne tylko dla kilku osób.
14: Rozumiem, że ten telefon musi pan mieć cały czas przy sobie, ten alarmowy.
13: Natomiast my po prostu też dyżurujemy, dzielimy się w ramach kierownictwa i czasami dyżur pełni minister Kosiniak-Kamysz, czasami ja. No, tak to wygląda na co dzień.
14: Często dzwoni ten telefon?
13: Często, często. Rosja dzisiaj próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej 24 godziny na dobę. Uderza nawet niewielkimi siłami, ale przez cały czas. No i w związku z tym to zagrożenie też jest. Dzisiaj rano zresztą było podobnie, no bo mieliśmy zagrożenie i pojawiły się drony na Wołyniu. To jest trochę nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić i jeszcze bardziej intensywna niż te ostatnie kilkadziesiąt miesięcy. My mamy bieżący kontakt zarówno z CIA, jak i ze wszystkimi służbami zachodnimi. Nasz wywiad wojskowy, wywiad cywilny pracuje naprawdę na najwyższych możliwych obrotach. Mamy bardzo dużą wiedzę względem tego, co dzieje się na wschodzie i raczej nie sądziłbym, że ktokolwiek w tej sprawie może być zaskoczony.
5: Premier Donald Tusk już wcześniej dostał raport od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffe'a dotyczący przewidywanych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: Mają one dotyczyć nie tylko frontu rosyjsko-ukraińskiego, ale i także wschodniej flanki NATO.
5: W związku z najnowszym rosyjskim atakiem na Ukrainę rano była konieczna ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku, mówił w Radiu Z wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
4: Resort przygotował ochronę wszystkich funkcjonariuszy na przejściach, a także sposób ewakuacji dla podróżnych.
15: Trwał zmasowany atak rosyjski na Ukrainę i było zagrożenie, że część tego napadu powietrznego dotrze w pobliże przejść granicznych, więc zawieszona była działalność i rozpoczęta ewakuacja przejścia w Dorohusku, ale już w tej chwili ono normalnie funkcjonuje. Wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu. Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
4: Rosjanie w ostatnich dniach zaatakowali przejścia graniczne w Mołdawii oraz Rumunii, a o procedurach, polskich procedurach ewakuacji granicy będziemy mówić w TOK 360 po 12.30.
5: Po raz kolejny alerty o zmasowanym ataku w Ukrainie odebrali nad ranem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Od kilku dni takie informacje dostają codziennie.
4: I jak dowiedziała się reporterka TOK FM, niektórzy po prostu zaczęli je wyciszać, a niektórzy denerwują się, że nic z nich nie wynika. O języku tej komunikacji Anna Gmiterek-Zabłocka.
16: Komunikaty z alertami mówią o zmasowanym ataku w Ukrainie czy zagrożeniu atakiem z powietrza. Zdaniem językoznawcy profesora Pawła Nowaka, członka Rady Języka Polskiego, warto byłoby jeszcze bardziej uprościć alerty i je doprecyzować.
17: Koncentracja na tekście, zwłaszcza który jest wyświetlany na telefonie, jest na pewno znacznie mniejsza niż na tekście drukowanym, czy w ogóle ludzie dzisiaj odzwyczaili się od tego, żeby bardzo uważnie i w skupieniu czytać teksty, a w dodatku te teksty są redagowane takim językiem, który jest językiem oczywiście urzędowo ostrzegającym, chociażby to wyrażenie masowe ataki na Ukrainie, czy z powietrza, są takim określeniem, które daje bardzo duże pole do interpretacji.
16: Zdaniem mojego rozmówcy warto pisać wprost, na przykład proszę zejść do piwnicy albo ukryć się w łazience, by był konkret. Jak mówi wiceprezydent Chełma Radosław Wnuk, ludność jest szkolona z tego, jak się zachowywać, tyle tylko, że nie wszyscy chcą się uczyć.
18: W mieście Chełm podczas zbiórek rad osiedli były prezentowane wszelkie informacje dotyczące ochrony ludności w czasie zagrożenia, a już jakiś czas temu nawet były rozprowadzane ulotki wśród mieszkańców, przedsiębiorców, po to, żeby wszyscy mieszkańcy mieli szansę zapoznania się przede wszystkim, jak przetrwać ewentualne zagrożenie, to być w miarę bezpiecznym, na tyle, ile to jest to możliwe w takich sytuacjach.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pracuje obecnie nad usprawnieniem systemu wysyłania alertów i nad tym, by nie było chaosu. Ale wiele zależy też od nas samych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
5: Rząd wrócił wczoraj do pomysłu podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, ale posłowie w ekspresowym tempie na trwającym posiedzeniu mają przyjąć ustawę w tej sprawie. Ustawę tożsamą z tą, którą prezydent Karol Nawrocki już raz dostał do podpisania, ale odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego.
4: W sejmowym studiu TOK FM jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, czy coś się w tej kwestii zmieniło, skoro koalicja rządząca chce po raz drugi przyjąć taką samą ustawę?
19: Szef kancelarii premiera Jan Grabiec sugeruje, że być może prezydent i jego kancelaria nie rozumieją, że dzięki wpływom z podatku od nadzwyczajnych zysków rząd będzie mógł doprowadzić do obniżenia cen paliw na stacjach benzynowych.
20: Wszyscy widzimy, co dzieje się na stacjach benzynowych. Ceny szybują w górę. To może się odbić na całej gospodarce. Rząd jest gotowy do tego, żeby obniżyć ceny, obniżając VAT. Tylko środki na ten cel, na obniżenie VAT-u, miały pochodzić właśnie z nadmiarowych zysków koncernów. Często koncernów międzynarodowych, koncernów światowych, które po prostu te zyski wyprowadzają z Polski. A dzięki tej ustawie one zostałyby w Polsce i wpłynęłyby na obniżenie cen paliw na stacjach benzynowych. Mam nadzieję, że w kancelarii prezydenta nastąpi otrzeźwienie, jakby zrozumienie tej sytuacji.
19: Ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek wątpi, czy rządowi faktycznie chodzi o obniżenie cen na stacjach. Uważa, że jego głównym celem jest łatanie dziury budżetowej. Poza tym proponowane rozwiązania są niezgodne z prawem, dodaje Rafał Bochenek.
21: Będą te nadmiarowe zyski liczone wstecz, tak? Od marca.
22: Bo to jest to dokładnie taka sama ustawa, taki sam projekt, jaki
21: no to,
22: był.
21: Wie pan, no to jest problem konstytucyjny i na tę kwestię zwraca uwagę bardzo poważnie pan prezydent Karol Nawrocki.
20: Pan prezydent chyba nie jest prawnikiem, więc może powinien sięgnąć do lepszych doradców, bo wśród autorytetów prawa nikt nie ma wątpliwości, że ta ustawa jest zgodna z prawem. Działanie prawa wstecz dotyczy praw obywatelskich konstytucyjnie, a nie firm. W ogóle te nadmiarowe zyski można objąć ustawą tylko ex post, tylko wtedy, kiedy one powstaną. Nie da się wymyśleć ustawy, która będzie dotyczyła nadmiarowych zysków w jakiejś dziedzinie gospodarczej, zanim te nadmiarowe zyski powstaną.
19: Odpowiada minister Jan Grabiec, który dodaje, że rząd liczy, że wpływy do budżetu z podatku od nadzwyczajnych zysków mają za okres od marca do końca grudnia tego roku wynieść około 4 miliardów złotych.
4: To był Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękujemy. Polityczną dyskusję wokół wspomnianego projektu ustawy i cen paliw będziemy komentować w TOK 360 po 13.20.
5: Pokój jest zagrożony, ostrzegała szefowa Komisji Europejskiej podczas corocznego orędzia o stanie Unii.
4: Ursula von der Leyen wygłosiła je w parlamencie w Strasburgu, a słuchał go Tomasz Orchowski.
23: Europa musi być zjednoczona, by stawić czoło współczesnym wyzwaniom, podkreśla von der Leyen. Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie trwa, a zagrożenia na naszym terytorium narastają. Tylko w tym tygodniu widzieliśmy je w Litwie, w Danii i w Polsce, a próba ataków dronowych w Lipsku jest kolejnym tego dowodem. Musimy jasno powiedzieć, czym to było. Atakiem z użyciem sprzętu wojskowego przeprowadzonym przez rosyjskich agentów na terytorium Europy. Według szefowej komisji konieczne jest wprowadzenie unijnego odpowiednika artykułu 4 traktatu NATO i utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Uruchomienie takiego protokołu bezpieczeństwa skutkowałoby zwołaniem wszystkich państw członkowskich, by skoordynować europejską reakcję, powstrzymać dalszą eskalację i złagodzić skutki. Europa potrzebuje własnego podręcznika reagowania na zagrożenia hybrydowe. Pilnie potrzebujemy porozumienia co do tego, jak odpowiadać na określone incydenty, takie, które nie są jeszcze zbrojną agresją, ale wyraźnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu. Jeśli chodzi o Ukrainę, von der Leyen zapowiedziała przyspieszenie dostaw pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i współpracę z Kijowem nad nowym, tańszym systemem obrony nieba. W sprawie innych zagrożeń komisja ma zaproponować nowe nadzwyczajne środki, które pozwolą radzić sobie z masową migracją. To reakcja na wydarzenia w Ceucie. Co do Chin, von der Leyen ogłosiła wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, by zbilansować handel z Pekinem i uniezależnić się od dostaw m.in. krytycznych surowców z państwa środka. Przemówieniu przewodniczącej komisji przysłuchiwał się na sali gość honorowy, premier Kanady Mark Carney, który w Europie widzi rozwiązanie na uniezależnienie się od wrogiego wobec Ottawy Donalda Trumpa. Von der Leyen zapowiedziała, że chce współpracy z Carneym nad otwarciem dla Kanady drogi do uzyskania statusu pierwszego członka stowarzyszonego Unii Europejskiej. Tomasz Urchowski, TOK FM.
5: Nie widać na razie zagrożenia radykalną podwyżką cen prądu od przyszłego roku, uspokaja w TOK FM prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
4: Mimo że ceny energii w kontraktach na przyszły rok wyraźnie wzrosły, to w taryfach na przyszły rok gwałtownych wzrostów być nie powinno, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem prezes PSE Grzegorz Onichimowski.
24: Będą wchodzić od nowego roku nowe taryfy z Urzędu Regulacji Energetyki.
0: należy oczekiwać podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych, podwyżek cen gazu i ogrzewania dla gospodarstw domowych?
1: Sytuacją podwyżek cen kontraktów na energię elektryczną na przyszły rok, bo to jest podstawa, od której prezes URE zaczyna, jak negocjuje taryfy ze spółkami. Mamy do czynienia dopiero niedawno. W związku z tym ta średnia z kontraktów na przyszły rok, od której wychodzi prezes URE, czyli od początku notowania na rok 27 do zamknięcia tych kontraktów na rok 27, ona specjalnie nie wzrośnie. I można powiedzieć, że jakby zagrożenie na jakieś radykalną podwyżką nie ma. Na pewno spółki będą chciały nieco więcej, ale zobaczymy, jak to się zakończy. Uważam, że dużej podwyżki na pewno nie będzie.
0: Ale rozumiem, że małe podwyżki wchodzą w grę, tak?
1: Ja myślę, że będą jakieś drobne być może podwyżki, ale one mogą być skompensowane z kolei obniżką kosztów tej części sieciowej.
4: Choć analitycy Biura Maklerskiego PKO SA szacowali ostatnio trudniejszą dla odbiorców przyszłość, bo ich zdaniem cena prądu wzrośnie w przyszłym roku o 1/5, a to oznaczałoby roczny rachunek za energię wyższe o prawie 300 zł.
5: Budowniczy pierwszej polskiej elektrowni atomowej rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania pracowników. Będą przy tym strategicznym projekcie pracować, a docelowo znajdzie pracę tam 1000 osób.
4: Rekrutacja, którą prowadzi generalny wykonawca, firma Bechtel, rozpocznie się od wirtualnych targów pracy. Paweł Radzewicz.
2: Na rynek pracy trafia właśnie rekrutacyjna śnieżna kula, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
3: Tak, pierwszy raz mamy tak szerokie poszukiwania. Wprost proporcjonalnie do postępów projektu mamy rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Z każdym miesiącem przybywa ofert pracy, w tej chwili jest ich kilkadziesiąt.
2: A docelowo rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni przyłoży ponad 11 tysięcy pracowników.
3: Te potrzeby są bardzo szerokie, od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
2: Dla ułatwienia rekrutacji w październiku odbędą się wirtualne targi pracy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca tygodnia. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Tę część TOK 360 kończymy. Za kilka minut informacji o 12.20, a potem będziemy rozmawiać o najważniejszych tezach w orędziu o stanie Unii, które przedstawiła w Strasburgu Ursula von der Leyen. Wrócimy też do sytuacji na przejściach granicznych z Ukrainą. Dziś w nocy nastąpiła ich ewakuacja z powodu zagrożenia ze strony Rosji.
24: Autopromocja.
25: Kochamy sport.
26: Tak mocno, że chcemy więcej.
25: Żyjemy sportem.
26: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
25: Rozmawiamy o sporcie.
26: Tak, że i wy go pokochacie.
25: Jeszcze więcej sportu.
26: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Malina? To truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Czy obojętność prowadzi do zbrodni?
8: Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, oznajmił wysłannik władz Stanów Zjednoczonych John Cole. Dziękujemy prezydentowi Łukaszence za ten krok i dziękujemy naszym przyjaciołom na Litwie za wsparcie, napisał na platformie X. Centrum Praw Człowieka Wiasna podało, że zwolnieni więźniowie polityczni zostali przewiezieni na Litwę. Ciała dwóch osób z ranami ciętymi i kłutymi znaleziono w nocy w jednym z mieszkań przy ulicy Wyspiańskiego w Koszalinie. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 53-letniego mężczyznę, który otworzył im drzwi. W mieszkaniu policjanci znaleźli ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Sejmowa Komisja Regulaminowa opowiedziała się za uchyleniem immunitetu i zgodą na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń oszustwa i korupcji w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
17: 12.21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Dzień dobry pani doktor.
18: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
17: Doroczne orędzie o stanie Unii wygłosiła szefowa Komisji Europejskiej w Strasburgu. Uroczyste wystąpienie, podczas którego omawiane są cele wspólnoty na najbliższy rok i podsumowanie tego, co działo się w roku minionym. Czy jest to wystąpienie, które faktycznie ma przełożenie na to, co w Unii Europejskiej będzie się działo? Wystąpienie programowe, czy bardziej takie polityczno-populistyczne?
18: To jest bardzo ważne wystąpienie, dlatego że pozwala na zidentyfikowanie, w jakim momencie polityczno-społeczno-gospodarczym znajduje się Unia, dzięki temu, na co zwraca uwagę przewodnicząca Komisji Europejskiej. Orędzie wygłaszane jest od 2010 roku i zostało wpisane w część tych postanowień, które związane są z traktatem lizbońskim, które mają na celu większą demokratyzację Unii. A co za tym idzie, proces również przygotowywania takiego orędzia jest procesem rozlicznych konsultacji w różnych gremiach, również w gremiach europejskich i momentem testowania różnych idei politycznych. Dzisiejsze orędzie, co prawda, jeżeli pan redaktor mi pozwoli tutaj na puentę, dla mnie wybrzmiało bardziej jak plan biznesowy z jakąś agendą, z jakimś aneksem odpowiedzialności społecznej w tymże planie biznesowym, bardziej niż większa narracja, która pozwalałaby rzeczywiście zidentyfikować, jakie są kierunki rozwoju Unii Europejskiej na przyszłość.
17: Pani doktor, jeszcze nie chcę puenty, chcę się jeszcze dopytać o to, w jaki sposób rzeczywiście to orędzie jest tworzone, bo powiedziała pani, że różne gremia pracują nad jego przygotowaniem, czyli to nie jest tak, że Ursula von der Leyen może sobie cokolwiek powiedzieć, tylko to orędzie jest przepuszczane przez, no, jak rozumiem, sito różnych poprawek.
18: Przewodnicząca komisji oczywiście ma decydujący wpływ na to, jak ostatecznie wygląda orędzie. Niemniej jednak to, do czego chciałabym nawiązać, to ponieważ orędzie wygłaszane jest na forum Parlamentu Europejskiego i oczywiście sposób powoływania Komisji Europejskiej to jest też również proces parlamentarny, to między innymi europejskie grupy parlamentarne, frakcje w Parlamencie Europejskim również już przygotowując się do orędzia, a cała Bruksela zawsze przygotowuje się do orędzia, które wygłaszane jest w Strasburgu we wrześniu. Grupy właściwie już wysyłają sygnały, co w tym orędziu chciałyby zobaczyć, o czym chciałyby usłyszeć. No i tym samym oczywiście przewodnicząca Komisji Europejskiej ma taki dosyć twardy orzech do zgryzienia, bo tutaj jest pytanie o priorytety państw członkowskich, priorytety komisji, porozumienie, konsensus polityczny. No i dzisiaj w tym przemówieniu to wybrzmiało, jeśli pan redaktor mi pozwoli zaakcentować, a mianowicie przewodnicząca Komisji Europejskiej wywodzi się z rodziny Europejskiej Partii Ludowej. Bardzo dużo słyszeliśmy na temat tego, jak Europejska Partia Ludowa ostatnio głosowała w Parlamencie Europejskim z prawicą i tą bardziej radykalną prawicą. Natomiast dzisiaj przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówiła o swoim oporze wobec wszystkich sił, które odśrodkowo rozbijają Unię Europejską, wymieniając właśnie ultranacjonalistów, a z drugiej strony wykonała bardzo wiele gestów do sił, które znajdują się po lewej stronie spektrum. Tutaj nawiązywała między innymi do tej agendy społecznej, Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, ale również sporo uwagi zostało poświęcone kwestiom klimatycznym, jakkolwiek nie w ten sposób, w jaki prawdopodobnie narrację zbudowały Partie Zielone.
17: A to jeszcze do tych poszczególnych kwestii będę chciał z panią doktor wrócić, ale jeszcze skupmy się na tonie, o którym nieco już powiedzieliśmy. Ten ton, który wybrzmiewa w sytuacji, w której wojna jest u bram, największe gospodarki Unii Europejskiej mają duże problemy, coraz więcej rządów jest przejmowanych przez siły, no umiarkowanie wobec Unii nastawione, w tym oczywiście coraz większe wpływy skrajnej prawicy w Niemczech i wciąż duże we Francji. No jaka jest ta emocja, która temu towarzyszy? Czy to jest takie orędzie typu zakasujemy rękawy, czy to jest takie orędzie jest sporo zagrożeń wokół nas i spróbujemy dać im radę?
18: To dzisiejsze nawiązanie na samym początku orędzia do Dickensa było rzeczywiście takie wskazujące na to, że przewodnicząca Komisji Europejskiej chciała dzisiaj dać pokaz siły i pokaz tego, że opierając się na wspólnych wartościach i mając doświadczenie i możliwości, Unia Europejska stanie się suwerenna, niezależna, będzie w stanie samo decydować o kwestiach, w których dzisiaj jest na przykład uzależniona od importu z zewnątrz. Ale muszę powiedzieć, że tak dla mnie, jako dla słuchaczki tych orędzi rok w rok, dzisiejsze przemówienie, jakkolwiek miało być takim pokazem siły i pewności siebie, sprawiało wrażenie przemówienia wygłaszanego z mównicy, trochę oblężonej twierdzy mimo wszystko, mimo tych nawiązań do partnerów i obecności chociażby premiera Kanady na sali. Było to takie przemówienie, jesteśmy pod presją, jesteśmy atakowani, musimy się bronić, obronimy się i wyjdziemy z tego impasu dużo silniejsi.
17: Dużo było o bezpieczeństwie, również bezpieczeństwie naszych zewnętrznych granic i o tym, jak to bezpieczeństwo wzmacniać, no i jak jednoczyć poszczególne państwa Unii, żeby to bezpieczeństwo dało się bardziej odczuć.
18: Tak, no tutaj mamy kontynuację wcześniejszych, sprzed 2 lat, sprzed 3 lat wątków z orędzia, a mianowicie kwestii wzmacniania konsolidacji Europejskiej Unii Obrony. Tutaj padło wiele nawiązań do tego, w jaki sposób powinna się ta strategia konsolidować. Była nawet mowa o nowej doktrynie, z zastrzeżeniem, że Unia Europejska oczywiście powstała jako projekt pokojowy i mający na celu utrzymanie pokoju, no ale padły tutaj kwestie, w jaki sposób Unia Europejska będzie się bronić, jeżeli chodzi o próbę forsowania jej granic. Tu było nawiązanie do sytuacji z migracją, z Ceutą. W kontekście zagrożeń, nowych wyzwań związanych z cyfryzacją, próbą manipulacji, również demokracji, ale również tego, w jaki sposób ten potencjał obrony powinien się rozwijać. Tutaj współpraca z jednej strony z Ukrainą, również na poziomie technologii, ale również nowe instrumenty, takie jak ta nowa europejska strategia bezpieczeństwa, instrument, strategiczny instrument, który pozwoli na odniesienie się do tych takich zagrożeń, które się pojawiają, Europejska Rada Bezpieczeństwa. No i tutaj tak przewinął się wątek bliskiej współpracy z NATO, ale jednak z akcentem, że Unia Europejska sama powinna mieć coś na kształt artykułu 4, który pozwoli państwom członkowskim na konsultacje i wzmożone działania mające na celu współdziałanie w przypadkach, w których jedno bądź drugie państwo czuje się zagrożone, zaatakowane bądź na granicy tegoż ataku. I tutaj również bardzo wiele powiedziano o kwestii prewencji.
17: Bezpieczeństwo to jest coś, co będzie prawdopodobnie wałkowane i rozbijane na czynniki pierwsze przez dziennikarzy i analityków w ciągu najbliższych godzin i dni. Jakie inne tezy, na które wystąpienia, na które powinniśmy zwrócić uwagę?
18: Wspólny rynek. Tutaj padły kwestie związane z tym, jak powinien wyglądać budżet. Mhm. I tutaj bardzo duży aplauz otrzymała teza o tym, że wreszcie Unia Europejska w swoim budżecie powinna mieć znaczne własne środki finansowania. Kwestie związane z technologią. No tutaj był taki trochę dziwny moment, dlatego że Ursula von der Leyen, no, typowo dla orędzia, z jednej strony miała wiele osób na sali, zaproszonych gości, które symbolizują pewne kwestie, które chciała podnieść w przemówieniu. I tutaj sporo było mowy o technologii, o przedsiębiorczości, o tym, jak technologia może pomagać na przykład w sferze usług publicznych, tutaj w odniesieniu do mammografii i raka piersi, ale z drugiej strony w ogóle nie było mowy o tym, w jaki sposób mogłaby powstać wspólna Unia Zdrowia, o której tak wiele było powiedziane w trakcie pandemii, co wskazuje jednak, że przeniesiony jest punkt ciężkości na sprawy związane z bezpieczeństwem, suwerennością, autonomią Unii, sprawy gospodarcze, nieco mniej na sprawy społeczne. Bardzo interesującym wątkiem były te kwestie klimatyczne, oczywiście w nawiązaniu nie tylko do destrukcji związanej z pożarami w tym roku w lecie, ale ta sprawa związana z zapobieganiem zmianom klimatycznym i nie tylko mitygacją, ale również przystosowaniem gospodarki miała teraz wydźwięk bardziej strategiczny i związany z suwerennością, mniej jako ten projekt społeczno-gospodarczy, dlatego mówię, że staje się to bardziej kwestią
17: gospodarczą, a nie klimatyczną.
18: Dokładnie tak. I jeszcze, jeżeli mogłabym zwrócić uwagę na dwie kwestie.
17: A to musimy kończyć, to szybciutko poproszę.
18: Już kończę. Obecność premiera Kanady, wskazująca na to, że Unia potrzebuje nowych partnerów i nowego sposobu podejścia chociażby do umów handlowych. Jakkolwiek mało zostało powiedziane na temat drogi państw, na przykład Bałkanów Zachodnich, do Unii Europejskiej. Padło zapewnienie, ale niespecjalnie konkretne. No i ostatnia kwestia, to jest ten nowy kongres na rzecz Europy, który ma dyskutować nad tym, jak ma wyglądać Europa przyszłości, szczególnie dla nowych, młodych pokoleń. Ale tutaj jest oczywiście pytanie i to taka łyżka dziegciu, no a co stało się z konferencją na temat przyszłości Europy, która jednak wypracowała jakieś postanowienia, o których dzisiaj właściwie słuch zaginął.
17: I tutaj zawieszamy rozmowę. Bardzo dziękuję dr Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli. Do tematu orędzia Ursuli von der Leyen wrócimy po 12.40 w EKG. A teraz jest z nami major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Dzień dobry, panie majorze.
0: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy.
17: Wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek powiedział dziś rano, że ewakuowane zostały przejścia graniczne z Ukrainą. Trwał zmasowany atak, więc było zagrożenie, że część napadu powietrznego ze strony Rosji oczywiście dotrze w pobliże przejść. Czesław Mroczek mówił o tym w Radiu Z. Jak długie było to zagrożenie, jak duże było ryzyko?
0: Już od jakiegoś czasu tutaj na wschodniej granicy naszego kraju, na granicy polsko-ukraińskiej, to zagrożenie występuje. W ciągu ostatnich dni było to kolejne tego typu zagrożenie, kolejna sytuacja, gdy wstrzymaliśmy odprawy na granicy polsko-ukraińskiej tu na terenie województwa lubelskiego. W ciągu minionej doby te odprawy były wstrzymane w drogowym przejściu granicznym w Dorochusku oraz w Zosinie. Te przerwy nie trwały dłużej niż godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było na żadnych nadzwyczajnych zdarzeń. Wszystko przebiegło bezpiecznie.
17: Niemniej jednak procedury musiały być wdrożone. Jak wygląda ewakuacja tak kluczowej infrastruktury jak przejście graniczne?
0: No przede wszystkim wygląda to w ten sposób, iż staramy się jak najszybciej, jak najsprawniej odprawić podróżnych oraz środki transportu, które znajdują się na terenie terminala, aby ci podróżni ten towar, na przykład cysterny z paliwem, jak najszybciej opuściły terminal, jak najszybciej opuściły rejon przejścia granicznego. Staramy się także zapewnić bezpieczeństwo personelowi, który pełni służbę na terenie przejścia granicznego, a więc funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, umieszczając ten personel w miejscach bezpiecznych.
17: No rozumiem, że takie miejsca bezpieczne są zabezpieczone również dla osób, które są cywilami na przejściach granicznych.
0: Tak, oczywiście. Tutaj ludzkie życie i bezpieczeństwo jest najważniejsze, bez względu na to, czy ktoś nosi mundur, czy nosi ubranie cywilne. Jak najbardziej. Każdy powinien być bezpieczny, mieć tego poczucie bezpieczeństwa w takich sytuacjach właśnie.
17: A proszę mi powiedzieć, czy w takiej sytuacji, w której następuje ewakuacja i rośnie ryzyko, chociażby takim zagrożeniem z powietrza, to jest tak, że to przejście graniczne zostaje opuszczone i ktoś mógłby z tego skorzystać?
0: Nie, to nie jest tak, że na przejściu granicznym nie zostaje. Zostają funkcjonariusze, którzy zabezpieczają również to przejście. Zostaje służba dyżurna. Także nasi funkcjonariusze są obecni na przejściu granicznym, zabezpieczają to przejście. Jest z nimi łącznik, natomiast są w miejscach bezpiecznych do tego typu przeznaczonych.
17: Biorąc pod uwagę, że w zachodniej Europie, a także w Polsce odnotowywane są teraz incydenty typu dywersja, podpalenie, w które zamieszane są albo które zlecają rosyjskie służby, no wzrasta rola Straży Granicznej jako takiej pierwszej tamy zapory dla całej Europy, która może zminimalizować ryzyko takiego zagrożenia. Ja rozumiem, że to się wiąże z zaostrzeniem procedur i pewnym zwiększeniem czujności z państwa strony w ostatnich tygodniach szczególnie.
0: No, warto mieć na uwadze to, że Polska Straż Graniczna już od wielu lat zabezpiecza nie tylko teren Polski, ale całej Unii Europejskiej, krajów, którzy znajdują się w strefie Schengen. Jeżeli ktoś przekroczy granicę naszego kraju, swobodnie może poruszać się po terytorium już praktycznie całej Europy. Oczywiście od kilku lat, od wybuchu wojny na terytorium Ukrainy oraz kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy, bo również ochraniamy granicę z Białorusią. Te procedury są bardziej zaostrzone, funkcjonariusze są bardziej narażeni na różnego rodzaju sytuacje, ale też baczniej przyglądamy się podróżnym, którzy próbują dostać się na terytorium naszego kraju. Sprawdzamy, czy te osoby nie są zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego, czy nie przewożą niebezpiecznych materiałów, również pod kątem pirotechnicznym, czy też promieniotwórczym. Sprawdzamy wszelkiego rodzaju pojazdy, które wjeżdżają do naszego kraju. Sprawdzamy podróżnych. Jeżeli ktoś nie jest do tego uprawniony i stwarza zagrożenie, taka osoba nie jest wpuszczana do naszego kraju. Także funkcjonariusze, pełniąc służbę, mają zawsze gdzieś z tyłu głowy to, że muszą zapewnić bezpieczeństwo Polsce, ale także na przykład samemu sobie, czy koleżance, czy koledze, z którym pełni służbę na co dzień.
17: Bardzo dziękuję. Major Dariusz Sienicki, rzecznik prasowy komendanta Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, był z nami. Patrycja Maciejewicz teraz w studiu. Witaj, dzień dobry. EKG
6: dzień
17: po 12.40.
6: Dzień dobry. W EKG będziemy znów zajmować się orędziem Ursuli von der Leyen. Będziemy patrzeć na aspekty gospodarcze, a było ich tam kilka i były całkiem ważne.
17: EKG za kilka minut po 12.40.
19: Reklama.
20: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10. Za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek przypomniał, że 27 października upływa termin zgłaszania roszczeń przez pokrzywdzonych w związku z upadłością operatora giełdy Zonda Krypto. Podkreślił, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności. Prokuratura Krajowa wskazała, że podstawą do dochodzenia roszczeń w trwającym postępowaniu będzie jedynie zgłoszenie ich bezpośrednio do syndyka. Wśród 25 uwolnionych więźniów politycznych na Białorusi są m.in. była szefowa niezależnego portalu Tutbaj Ludmiła Czekina i założyciel placówki kulturalnej Art Siedziba Paweł Białawus, poinformowało Centrum Praw Człowieka Wiasna. Wolność odzyskali również m.in. były śledczy i inicjator organizacji non-profit By Change oraz działaczka kampanii społecznej Europejska Białoruś Alena Łazarczyk. Były prezydent Kosowa Hashim Thaçi został skazany skazany na 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni wojennych. Zarzucano mu dokonywanie morderstw, tortur i bezprawne przetrzymywanie ludzi. Specjalna Izba Sądowa do Spraw Kosowa w Hadze orzekła, że ponosi on winę, między innymi za śmierć 96 przeciwników politycznych. Były prezydent nie przyznał się do winy.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
6: Jest już godzina 12.42, czyli południowe wydanie magazynu EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną na łączach jest już pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
6: Rozmawiamy już jakąś chwilkę po orędziu Urszuli von der Leyen na temat stanu Unii Europejskiej. Ten temat już w Radio Tok FM się przewijał, natomiast chciałam panią zapytać, jak pani ocenia to, co wynika z tego orędzia o stanie gospodarki. Bo Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia jest silna. Czy tak samo możemy powiedzieć o stanie unijnej gospodarki?
17: Ja muszę powiedzieć, że ponieważ jestem też pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, jesteśmy tutaj na zjeździe europeistów w Poznaniu i wszyscy właśnie komentują i dyskutują o tym orędziu. I można powiedzieć tak, dużo jest oczywiście bardzo mocnych słów. Jest widać, że w takiej narracji, w komunikacji przewodnicząca Komisji Europejskiej bardzo to dobrze zarysowuje. Natomiast praktyka niestety nie do końca za tym idzie, bo w kontekście gospodarczym mamy cały czas przeregulowaną tą gospodarkę. Deregulacja następuje, ale bardzo wolno. Raport Draghiego, Letty, my też byśmy napisali raport, jest cała masa różnych innych analiz, raportów, które mówią, co tutaj zrobić, żeby ta gospodarka europejska stała się bardziej konkurencyjna. Tymczasem wdrażanie tych postulatów i tych wszystkich wniosków czy rekomendacji pozostaje ciągle na bardzo niskim poziomie. W przypadku raportu Draghiego to jest około 10%, jak wyliczono, z tych rekomendacji. Więc wydaje mi się, że daleko nam jeszcze do tego, żeby można było powiedzieć, że gospodarka krajów unijnych znalazła sposób na takie odbicie, bo to jest ciągle silna gospodarka, ale my musimy pracować na lata do przodu. To, że dzisiaj Unia Europejska jest drugą potęgą handlową świata, to jest prawda. Jako całość mamy wspólną politykę handlową i widać, jak to bardzo jest skuteczne wtedy, kiedy działamy razem. Mamy też wspólną politykę celną, co między innymi jest ciekawym odkryciem dla Donalda Trumpa, że tutaj Europa w kwestii ceł broni się razem. Natomiast jednocześnie ze względu na wzrost cen energii spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, bo to wojna w Ukrainie, rosyjski atak, prawda, konieczność odcięcia się od Rosji, tego uzależnienia energetycznego, a to była jednak tania ropa i gaz. Dodatkowo teraz konflikt, wojna w Iranie i turbulencje wokół dostaw z Zatoki. To wszystko sprawia, że Europa czuje się tym bardziej uzależniona od dostaw z zewnątrz, bo my jako europejskie złoża, my nie mamy tych złóż wystarczającej ilości. Główni nasi dostawcy dzisiaj ropy i gazu to jest Norwegia i Stany Zjednoczone, i oczywiście też i Zatoka, ten region. Natomiast docelowo my byśmy chcieli być bardziej niezależni. To powoduje, że tym bardziej musimy myśleć o przekształceniu naszej gospodarki na źródła alternatywne energii, bo to nie tylko jest wtedy energia, ale to jest także niezależność, bo nie musimy bazować na dostawach zewnętrznych. Ale to jest z kolei długa droga i bardzo kosztowna, więc generalnie rzecz biorąc mamy tutaj mnóstwo znaków zapytania, a biznes europejski odczuwa właśnie to, że jest niekonkurencyjny, więc wydaje mi się, że akurat w obszarze gospodarczym to przemówienie było słabsze niż w tych kawałkach, które mówiły o bezpieczeństwie, o internecie i ochronie Europejczyków. I w ogóle komunikacyjnie ten przekaz był bardzo dobry Ursula von der Leyen.
6: Powiedziała pani o energii, której Europa potrzebuje, tańszej energii. Moje wrażenie jest takie, że poza tym, że nie mamy dostępu do tych źródeł energii, które byłyby, zapewniałyby efektywność naszemu przemysłowi między innymi, to także Europa jest ekonomicznie uwięziona w czymś takim, jakby w takim fliperze pomiędzy Stanami i Chinami. Trochę ta rywalizacja pomiędzy tymi dwiema potęgami też kształtuje nasze warunki ekonomiczne. Czy tutaj tutaj pani znajduje jakieś momenty, w których Ursula von der Leyen odnosiła się do tej osi podziału?
17: No, ja myślę, że w ogóle widać, że jest poszukiwanie tych elementów suwerenności Europy. To bardzo mocno też wybrzmiało w tym orędziu, czyli że Europa idzie w kierunku stanięcia na własne nogi. To jest bardzo dobry postulat. Europa idzie ewidentnie w obszarze big techów i innowacji w kierunku tego, żeby się po pierwsze uniezależnić, w tym przypadku no, przede wszystkim od dominacji amerykańskiej, co nie znaczy, że chcemy iść na wojnę, tylko chcemy doprowadzić do sytuacji, w której te amerykańskie big techy nie są aż tak dominujące, a jednocześnie, to jest ogromne tutaj dla nas istotne, chcemy doprowadzić do tego, żeby były także europejskie firmy, które są w stanie konkurować z tymi gigantami. To jest oczywiście bardzo słuszny postulat. Jest pytanie tylko, czy jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? I tutaj te kwestie podejścia z kolei do europejskiego myślenia o gospodarce no nie są zbyt optymistyczne, bo cały czas mamy dominowanie jednak tego modelu, gdzie my regulujemy, prawda? Z jednej strony w przypadku AI-a w sumie jest to pewnie konieczne. Mamy AI Act i też tak postulat w ogóle całej branży, że to się tak szybko rozwija, że nie można przespać tego momentu, który żeśmy właśnie przespali w przypadku big techów, które się rozwijały zupełnie nieskrępowanie. No i doszliśmy do sytuacji, w której one są tak silne, że no niezwykle trudno cokolwiek wymusić, a jednocześnie no, żeby rozwijały się rozwiązania oparte o AI, to musimy też no, pozwolić na to, żeby w pewien sposób no, nieograniczony, a przynajmniej ograniczony nie w dużym stopniu można było to robić. Więc jesteśmy trochę w takich kleszczach. Z jednej strony chcemy i powinniśmy regulować, ale nie wiemy, jak to zrobić, żeby nie udusić, prawda, czy nie utrudnić życia, zwłaszcza, że będzie to dotyczyć tylko Europy, a przecież cały świat dzisiaj rozwija je i nie chcemy się znowu dać w kolejnym obszarze prześcignąć, prawda, zwłaszcza właśnie Amerykanom i Chińczykom, którzy idą bardzo szybko. No, a jeżeli chodzi o energię, źródła tej energii, no to jest podstawa wszystkiego, co się dzieje, także w gospodarce, prawda? No bo to są i ceny prądu, i ceny benzyny, i no jakby
6: dostępność tych surowców.
17: I dostępność, no ale także właśnie niedostępność, czyli to, że mamy obecnie wyższe ceny tych surowców, a co za tym idzie wyższe ceny wszystkiego. Więc to jest ogromny znak zapytania, jak Europa może rozwiązać ten węzeł gordyjski, będąc jednocześnie sama pozbawiona źródeł energii w wystarczającym stopniu. My do tej pory jesteśmy skazani na kupowanie, prawda? Mamy trochę, ale niewystarczająco, a jednocześnie nie doszliśmy jeszcze do tej sytuacji, w której te alternatywne źródła energii w stosunku do ropy, gazu, czy także nawet węgla byłyby w taki sposób już rozwinięte w Europie, żeby można było na tym bazować. To cały czas jest okres przejściowy, wymagający głębokich inwestycji i biznes się burzy, no bo mówi, że inni tak tego nie robią. I przykładem są Chiny. Chiny są największym trucicielem, największym konsumentem też ropy, gazu, ale także węgla, ale jednocześnie Chiny najwięcej przeznaczają na świecie w inwestycje właśnie, na inwestycje w te alternatywne źródła energii. Czyli oni wiedzą, że też powinno się to robić, bo to też im daje notabene niezależność. Chińczycy też nie mają wystarczających źródeł energii na swoim własnym terytorium. Stąd ta powszechnie wiadoma taka kolonizacja nowego typu, czyli penetracja Afryki, penetracja Syberii i tak dalej. No, od dawna już przecież to Chińczycy robią. Natomiast nie zmienia to faktu, że Europa nie robiła tego na takiej skali i od tak dawna, prawda? I to jest dla nas dzisiaj trudna sytuacja, no bo ze wszystkich stron niejako jesteśmy troszkę prześcigani. Ale z drugiej strony pamiętajmy, nie dajmy się też zwieść, Europa jest nadal gospodarczo bardzo silnym kontynentem. O handlu już mówiłam, ale też trzeba pamiętać, Europa razem, Unia Europejska to jest 15% światowego PKB, więc my jakby myśląc o tym, myślimy przede wszystkim o tym, co będzie za parę lat, prawda? Za 10 lat. Bo wiadomo, że decyzje dzisiaj podejmowane to są decyzje, które owocują w przyszłości.
6: Powiedziała pani o tym, o tej energii i dostępie i o dominacji Chin. I tutaj Ursula von der Leyen ma taką odpowiedź, bo zapowiedziała utworzenie Europejskiej Korporacji do Spraw Surowców Krytycznych. Jak się pani ten pomysł podoba? Także w kontekście sposobu, w jaki Unia działa, taki odgórny, scentralizowany, można by powiedzieć.
17: Sposób odgórnie scentralizowany czasami się bardzo przydaje. Świetnym przykładem była pandemia, kiedy okazało się, że no w zasadzie nie ma jak z tym wirusem walczyć skutecznie niż tylko razem. I w tym momencie bardzo szybkie działania właśnie Komisji Europejskiej, osobiście Ursuli von der Leyen, umożliwiło zrobienie w ciągu 60 dni zamówienia na szczepionki, potem równomiernie rozłożenia tych szczepionek, to wszystko państwo pamiętają pewnie, bo to było zaledwie kilka lat temu, na wszystkie państwa członkowskie, czyli bez względu na to, czy ktoś miał, czy nie miał u siebie producenta takich szczepionek, to i dostawa tych szczepionek, czy dostępność, jak i również równomierność, to, że one były do wszystkich krajach dostępne, były równe dla nas wszystkich wewnątrz Unii, a potem nawet byliśmy w stanie się tym dzielić z krajami rozwijającymi się. I teraz jakby w podobny sposób zbiorowy Europa próbuje teraz działać w sytuacji, w której my jesteśmy co do zasady właściwie trochę odsunięci od tego rynku metali ziem rzadkich. To też wynikało z myślenia w latach 90. i 2000, że w zasadzie tutaj nie ma żadnych zagrożeń. Ja sobie przypominam Europejską Strategię Bezpieczeństwa, tą pierwszą z roku 2003, gdzie było napisane w preambule, że Europa nigdy nie była tak bezpieczna jak wtedy. No i że właśnie nie ma tych zagrożeń, więc myśmy się nie spodziewali.
6: Halo?
17: Wierzyliśmy w globalizację, czyli w taką sytuację, w którą będziemy mieli w skali globalnej możliwość, prawda, nieskrępowanego wymiany surowców, wymiany towarów. A teraz się okazało, że w sytuacji, kiedy nie ma tego zaufania międzynarodowego i globalizacja, no nie chcę powiedzieć stanęła, ale co najmniej została mocno poturbowana. Dzisiaj raczej obserwujemy regionalizację gospodarki niż taką pełną globalizację. Świetnym przykładem jest Światowa Organizacja Handlu, która w zasadzie nie działa. No to nagle się okazało, że jak taki kraj jak Chiny ma dostęp do tych metali w sposób ewidentnie dominujący, to może być jakiś problem dla innych, prawda? 9 lat temu się w takich kategoriach nie myślało. No i w tym przypadku ja byłabym skłonna do tego, żeby jednak myśleć, że takie rozwiązanie wspólne i odgórne ma zdecydowanie plusy, pod warunkiem, że będziemy w stanie stworzyć też odbiór tego wewnątrz Unii Europejskiej, nie na zasadzie rywalizacji i dążenia do tego, żeby te narodowe gospodarki się w tym momencie wzmocniły, tylko żeby to też równomiernie rozkładać na wszystkich, czyli mamy 27 państw członkowskich. W praktyce to jest też pytanie, jak to ma wyglądać, bo dzisiaj usłyszeliśmy pomysł, który moim zdaniem jest bardzo ciekawy.

0: takim liderem, nazwijmy to, tego świata demokratycznego. Za Joe Bidena to było bardzo wyraźnie widoczne, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, bo Amerykanie bardzo mocno przejęli przywództwo obozu demokratycznego. Joe Biden nawet zrobił szczyt państw demokratycznych. No, ale my też pamiętajmy, że tego typu system jest w mniejszości dzisiaj na świecie. Jak mamy około 200 państw, to zaledwie 70 pary to są demokracje i to jeszcze ponad 50 ma duże wady czy pewne wyzwania związane z funkcjonowaniem tego ustroju. Natomiast Kanada niejako wypełniła i premier Kanady Mark Carney trochę taką pustkę po tym przywództwie amerykańskim, które dzisiaj poszło w inną stronę za Donalda Trumpa. No i właśnie to Kanada daje takie sygnały, że absolutnie podziela to myślenie takie właśnie europejskie, które my uważamy za naszą ogromną wartość, prawda, że chcemy zachować w tym świecie coraz bardziej skomplikowanym, gdzie zaczęła się liczyć siła i to taka brutalna siła i to już nie tylko pokazuje Rosja, ale też nam pokazują Stany Zjednoczone i to jest siła, która jest używana zarówno w obszarze militarnym, prawda, rozwiązanie w Wenezueli, uderzenie na Iran, ale to jest także rozwiązanie używane w sferze gospodarczej, no bo te wszystkie cła, które zapowiadał Trump i używanie w ogóle siły Ameryki, gospodarki amerykańskiej do celów politycznych, no to tego wcześniej w takiej skali brutalnie widać nie było. Ameryka oczywiście zawsze miała sposoby na to, żeby ze swoimi sojusznikami negocjować w sposób mocny, no ale wszyscy państwo przyznają, że to jak rządzi Ameryką Trump, no to w skali globalnej nam postawiło ogromne wyzwania. I w tym momencie Kanada jest takim krajem, który Europa może powiedzieć, no nasz kraj braterski, chcemy, aby podkreślić tę więź, prawda? Stąd to ciekawe bardzo rozwiązanie takiego stowarzyszenia, które nie jest tym samym, co do tej pory było, prawda, umową stowarzyszeniową, która zawsze prowadziła potem do rozmów o członkostwie.
1: I do tego, my będziemy pewnie jeszcze wracać, ponieważ czas nam się kończy. Musimy w tym momencie naszą rozmowę przerwać. Dziękuję serdecznie pani dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. To wszystko w południowej odsłonie EKG. Kolejna będzie o 14.40, na którą już zapraszam. A teraz z kolei zapraszam na informacje. Po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Autopromocja.
4: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet...

0: 8 godzin kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Maciej Berek czeka na ślubowanie wobec prezydenta. Nowy sędzia nie pojawił się dziś w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Uderzenie rosyjskiego drona powodem ewakuacji przejścia granicznego w Dorohusku. Zjednoczenie Unii Europejskiej z Kanadą. Ottawa próbuje zmniejszyć zależność od USA. Środa, 16 września, minuta po 13. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Formalnie dziś rozpoczyna się kadencja nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Według ustaleń reportera TOK FM sędzia Berek dotychczas nie pojawił się w siedzibie Trybunału. Maciej Kluczka.
12: Po części jest to zrozumiałe, bo Maciej Berek po tym jak został wybrany przez Sejm nie został jeszcze zaproszony na uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, by wobec prezydenta złożyć ślubowanie. Obstrukcja Karola Nawrockiego w tej kwestii jest niezrozumiała. Zrozumiała, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
13: Prezydent nie może sobie wybierać, który sędzia mu się bardziej podoba, który mu się mniej podoba.
12: Czy dojdzie do alternatywnego ślubowania w Sejmie? Czy sędziemu Berkowi oraz innym sędziom niedopuszczonym do pracy w Trybunale pomoże policja? Krzysztof Śmiszek z Lewicy w poranku TOK FM nie wykluczał takiego scenariusza.
14: Jest to jeden ze scenariuszy. Mówię o wykorzystaniu sił porządkowych.
12: Ten scenariusz to jednak dla rządzących ostateczność. Maciej Kluczka, TOK FM.
11: Chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom i podróżnym. Rano podczas zmasowanego ataku Rosji w Ukrainie ewakuowano czasowo polskie przejście graniczne. Poinformował o tym w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
15: Służby obawiają się tego, co wydarzyło się w niedzielę. Było to pierwsze takie zdarzenie w czasie wojny w Ukrainie, że drony uderzyły tuż przy przejściu granicznym w Dorohusku. Po ukraińskiej stronie, ale jednak bardzo blisko Polski. Stąd ewakuacje i zawieszanie odpraw będą się zdarzać, mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch.
16: Przejścia funkcjonują w tym trybie, który był wprowadzony po 2022 roku. Natomiast ta inność polega na tym, że w chwili zagrożenia ten ruch jest zawieszany.
15: Jak mówi rzecznik Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki, na przejściach są wyznaczone miejsca do ewakuacji.
17: Nie chcę tutaj mówić o szczegółach tych miejsc, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo naszego kraju. Natomiast takie miejsca na terenie przejścia granicznych mamy wygospodarowane, są takie miejsca. Oraz oczywiście można takie przejście graniczne opuścić i jak najdalej od niego odjechać w głąb terytorium naszego kraju, który jest bezpieczne.
15: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
11: Radioaktywny pożar, ewakuacja całej miejscowości, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem. To scenariusz wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej trwających od rana na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją. Strażacy walczą z pożarem, do którego o poranku doszło na terenie jednego z gminnych Pszoków.
18: Powstał pożar na terenie Pszoku w miejscowości Żarnowiec. Zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, brygadier Janusz Litwin. W tym momencie trwa gaszenie tej substancji i również została wezwana grupa ratownictwa chemicznego.
19: Mówimy o ewentualnym skażeniu.
18: Myślę, że tak, ale to już poczekajmy, jak przyjedzie specjalistyczna grupa i oni wtedy nam swoimi przyrządami wskażą, zrobią pomiary i wtedy dopiero będziemy wiedzieli, co tak naprawdę tutaj mamy.
19: Co teraz się dzieje w sztabie kryzysowym?
20: Jest analizowana sytuacja, będzie podejmowana decyzja. Jeżeli padnie decyzja o ewakuacji mieszkańców, no to rozpoczynamy ewakuację miejscowości pod Niebyle.
11: Mówił burmistrz miasteczka Jedlicze Wojciech Tomkiewicz. Same ćwiczenia są finalną częścią Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa, które trwa przez cały tydzień. Trybunał w Hadze skazał za zbrodnie wojenne byłego prezydenta Kosowa. Hashim Thaçi ma spędzić w więzieniu ćwierć wieku. Chodzi o zbrodnie popełnione w czasie, gdy był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa podczas wojny z siłami serbskimi w 1998 roku. Zdaniem Trybunału polityk doprowadził wówczas do śmierci prawie 100 przeciwników politycznych. W Hadze oraz w stolicy Kosowa, Prisztinie, zgromadziły się tłumy zwolenników Thaçiego, którzy nie zgadzają się z wyrokiem.
9: Nie sądzę, żeby istnieli jacyś porządni ludzie, którzy walczyli, poświęcili swoje życie i swoje rodziny, a przy tym krytykowaliby Thaçiego. Serbscy okupanci wkroczyli do Kosowa i pozbawili nas prawa do wolności. Nasz prezydent wywalczył dla nas tę wolność. Nie ma powodu, by go potępiać, ponieważ nie popełnił żadnej zbrodni.
11: Uniewinnienia Hashima Thaçiego domagali się także mieszkańcy Kosowa. Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Serbia jej nie uznaje, podobnie jak Rosja czy Chiny. Szefowa Komisji Europejskiej chce, żeby Kanada została pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. Portal Politico zauważa, że obecnie taki status nie istnieje. O Kanadzie jako członku stowarzyszonym Ursula von der Leyen mówiła podczas orędzia o stanie Unii wygłoszonym w parlamencie w Strasburgu. Przesłuchiwał się mu premier Kanady Mark Carney. O szczegółach Tomas Orchowski.
21: Europa i Kanada wierzą w demokrację, podkreślała von der Leyen, która zastrzegła, że partnerstwo między 27 i Ottawą nie jest w nikogo wymierzone, ale jest to odpowiedź, i to już moje słowa, na działania Stanów Zjednoczonych, które rozpoczęły przeciwko Kanadzie i Unii wojnę handlową, a niektórym, jak Dania, grożą odebraniem części terytorium. Będziemy współpracować w dziedzinie inteligentnej produkcji, stworzymy sojusz technologiczny, zintegrujemy nasze przemysłowe bazy obronne, uczynimy z Arktyki nasz sztandarowy wspólny projekt. Mark Carney przyznaje, że mimo napięć USA pozostają dla Kanady kluczowym partnerem. W Europie widzi jednak sposób na zmniejszenie zależności od Stanów. Jutro premier Kanady wygłosi przemówienie w Strasburgu. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
11: A kolejne informacje w TOK FM o 13.20. Dwadzieścia stopnie pokażą w najcieplejszym momencie dnia termometry w Olsztynie, 25 w Warszawie i Poznaniu, do 26 we Wrocławiu i Opolu. Chłodniej nad morzem, od 18 do 21 stopni. We wschodniej części kraju zachmurzenie małe, chmurzyć i się i padać może na północnym zachodzie. W południowej części po południu możliwe burze.
22: 13.07, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: 52 miliony dolarów chce przekazać Departament Stanu USA na wsparcie Panamy, Peru, Ekwadoru i Kolumbii, państw w Ameryce Południowej. Te środki mają być przesunięte z programu finansowania wojskowego, z którego do tej pory korzystały Słowacja, Macedonia Północna, Tunezja i Irak. Będziemy rozmawiać o przyczynach tego przesunięcia i o tym, do czego te pieniądze posłużą. No ale 52 miliony dolarów wsparcia, to są jakieś duże pieniądze?
23: Znaczy, to jest bardziej takie symboliczne, myślę. Chodzi tutaj o symbolikę. To jeżeli chodzi o wydatki wojskowe, 52 miliony dolarów to nie jest jakaś gigantyczna suma. I to też nie znaczy, że jakby cofnięto zupełnie tym państwom europejskim i tam bliskowschodnim pomoc. Zmniejszono jedynie. To nie jest tak, że to zabraliśmy zupełnie. Już w tej chwili ta Słowacja i północna Macedonia, Irak nie będą w ogóle nic otrzymywać. Nie, one zostaną pomniejszone, te kwoty przewidzianej pomocy amerykańskiej. Natomiast zostaną albo zwiększone, albo w ogóle wprowadzona pomoc, bo w przypadku Peru to jest w ogóle właściwie w tej chwili powrót do dawnych bardzo praktyk. I myślę, że to może mieć duże znaczenie takie propagandowe i właśnie pokazanie, że tutaj my o was dbamy. Powiedzieliśmy, bo Amerykanie powiedzieli, że Ameryka Łacińska będzie się znajdować ponownie w ich strefie wpływów i pokazanie, że to nie są tylko te słowa, że rzeczywiście my o was dbamy, będziemy z wami współpracować, będziemy wam dawać pieniądze, żebyście się zbroili, bo to głównie o to chodzi, bo to też jest też łatwiej sprzedać też prezydentowi Trumpowi to jakby na potrzeby wewnętrznej polityki, bo on pokazuje, na co pójdą te pieniądze. Te pieniądze przede wszystkim pójdą na walkę z kartelami narkotykowymi. No i to jest jakby bliższy problem amerykańskiemu wyborcy niż na przykład wojna w Ukrainie.
22: No i na ile to jest pomoc, a na ile to jest inwestycja?
23: To jest to i to. No, Amerykanie próbują odzyskać jakby dawno już stracony taki wpływ, żeby być tam głównym partnerem państw Ameryki Łacińskiej. Czy to im się uda? W niektórych państwach już im się udaje, ale w niektórych myślę, że się nie uda. Możemy to potem jeszcze bardziej szczegółowo opowiedzieć. Na przykład w przypadku Peru to bardzo długa droga i raczej skazana na niepowodzenie. Natomiast to jest jakby konkretyzowanie tej doktryny Donroe, którą tak nazwano, bo dawniej była doktryna Monroe, Donald Trump dodał do tej doktryny swoje własne fragmenty i teraz mówimy o doktrynie Donroe, czyli generalnie po prostu Ameryka Łacińska, chociaż oni używają na tak zachodnia półkula, jest po prostu strefą wpływów wyłącznych wpływów Stanów Zjednoczonych i Amerykanie twierdzą, że po prostu oni tam będą rozdawać pionki, będą decydować, co się dzieje, kto z kim handluje. Takie jest ich marzenie. Czy uda im się to uzyskać rzeczywiście? To jest jednak mimo wszystko dość wątpliwe, ale rzeczywiście starają się i pokazują to chociażby te kolejne wizyty szefa amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. On teraz odwiedził kolejne 3 kraje. To była już jego 4. wizyta w Ameryce Łacińskiej. Czyli on rzeczywiście regularnie ten region odwiedza.
22: Państwa Ameryki Południowej zdają sobie oczywiście sprawę z tego, że Stany Zjednoczone chcą rozciągnąć nad nimi ten parasol ochronny, a przy okazji uczynić z nich swoją strefę wpływów. Znaczy do tej pory też były tą strefą wpływów objęte, niemniej jednak ta pięść się zaciska wobec tego. W jaki sposób one reagują, zdając sobie sprawę z tego, czy to zagrożenia, czy szanse, czy są bardziej ochoczo podchodzą do tej współpracy, czy może jednak stawiają jakiś opór? To też jest oczywiście kwestia indywidualna, ale są pewne tendencje.
23: To rzeczywiście to jest, są jakby, to nie można jakby takiej głównej, jakby jednej zasady co do wszystkich, bo to też bardzo zależy, kto w kraju rządzi. W danym kraju rządzi. Mamy tych nowych, takich prawicowych prezydentów, jak chociażby nowy prezydent Kolumbii, de la Espriella, który zapowiedział już w trakcie kampanii wyborczej, to był jeden z jego haseł wyborczych, że on uczyni ze Stanów głównego i właściwie jedynego, jeżeli o niego by chodziło, to Kolumbia mogłaby mieć za partnerów tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone i Izrael. I on zapowiedział, że bardzo zbliży Kolumbię do Stanów Zjednoczonych i rzeczywiście to robi. Więc to nie jest żadne zaskoczenie. Tak samo w Ekwadorze. W Ekwadorze prezydent Noboa, wykształcony w Stanach Zjednoczonych, mówiący świetnie po angielsku, bardzo chętnie współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo chętnie współpracuje z administracją prezydenta Trumpa, ale ma opór polityczny, między innymi powrót do amerykańskich baz na terenie Ekwadoru, który był przedmiotem referendum w tym roku. No jednak w tym referendum mieszkańcy Ekwadoru odrzucili tą propozycję prezydenta swojego. I teraz prezydent próbuje to troszkę tylnymi drzwiami wprowadzić, czyli że nie ma baz, ale jednak są stałe jakby wizyty i nieustająco trwające wspólne ćwiczenia. Czyli ci Amerykanie są obecni w tej chwili na terytorium Ekwadoru, ale nie mają własnych baz, tylko przez cały czas ćwiczą z wojskami ekwadorskimi. Czyli rzeczywiście, no tutaj na przykład te 2 kraje, to rzeczywiście widać bardzo, że prezydenci dążą i starają się za wszelką cenę nawet wychodzić przed szereg jeszcze bardziej niż by chcieli tego Amerykanie czasami, być bardzo blisko nich. Natomiast Peru, czyli ten trzeci kraj, który teraz odwiedził Marco Rubio, w którym też doszło do zmiany politycznej, bo od kilku tygodni rządzi tam Keiko Fujimori, to jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa, ponieważ Peru od bardzo, bardzo wielu lat głównym partnerem gospodarczym, handlowym Peru są Chiny od bardzo wielu lat i to raczej się nie zmieni. I tutaj prezydent Keiko Fujimori też, ona bardzo lawiruje i ona tak próbuje diabłu świeczkę, Bogu ogarek i tutaj tak troszkę pogłaskać Amerykanów, ale jednak się nie pokłócić z Chińczykami, ponieważ to jest bardzo skomplikowany temat, ponieważ ona jest córką swojego ojca. Mhm. I ona nigdy jakby nie odcięła się od swojego ojca, wręcz przeciwnie, ona zawsze powtarza, że to właśnie jej ojciec ją wykształcił jako polityczkę, ona przy nim zdobywała te pierwsze szlify polityczne i ona chce jakby kontynuować dzieło swojego ojca, a tymczasem to właśnie Alberto Fujimori oderwał jakby, wyszedł z tej strefy wpływów amerykańskich i on się jakby przełożył zwrotnicę w stronę Azji. On wprowadził Peru jako pierwszego latynoamerykańskiego członka chociażby do Forum Azji i Pacyfiku. I on zawsze mówił, że Peru powinno być zwrócone w stronę Azji, w tym właśnie w stronę Chin. I Chiny są bardzo obecne w Peru, chociażby port w Chiang Kai, który powstał, to jest najbardziej nowoczesny port na wybrzeżu pacyficznym Ameryki Łacińskiej. To jest port, który został wybudowany przez Chińczyków, który w 60% należy do chińskiego giganta transportowego COSCO. I oni na pewno jakby nie chcą z tego zrezygnować, ponieważ im się z Chińczykami bardzo dobrze żyje. W związku z tym ja myślę, że pani Fujimori będzie teraz tak lawirować, żeby troszeczkę zadowolić Amerykanów i nie wiem, na przykład wojskowo z nimi współpracować, ale gospodarczo mimo wszystko nadal będą głównie współpracować z Azją i głównie współpracować z Chinami, ponieważ to są takie jakby olbrzymie dysproporcje, jeżeli chodzi chociażby o handel zagraniczny, że tego się nie da ani w ciągu miesiąca, ani nawet w ciągu roku, ani w ciągu 5 lat zmienić, bo to są już dekady współpracy z Chinami, która jest na bardzo wielu poziomach.
22: No dobrze, a jeśli Amerykanie będą zadowoleni, to liderzy Ekwadoru, Peru i Panamy będą się czuli lepiej, natomiast co będzie, jak Amerykanie będą niezadowoleni? To znaczy, czy kazus Wenezueli może się powtórzyć?
23: No nie, no tutaj jakby to nie może powtórzyć, bo kazus Wenezueli bardzo specyficzny i to był kraj, kraj w stanie rozkładu i gdzie prezydent Maduro, którego zabrali Amerykanie z Caracas, tak naprawdę nie był prezydentem, bo on sfałszował wybory i był w sumie uzurpatorem, więc to jest bardzo specyficzna sytuacja. Tutaj raczej nikt takich scenariuszy nie bierze pod uwagę. A poza tym pamiętajmy, że trzeba też patrzeć i politycy latynoamerykańscy i analitycy latynoamerykańscy też na to patrzą, że na sytuację w Stanach Zjednoczonych i widać, że raz, że prezydent Trump nie będzie prezydentem wiecznie, a dwa, że już w ogóle niedługo będą wybory midterm w Stanach Zjednoczonych.
22: I sytuacja może się nieco zmienić na niekorzyść Donalda Trumpa i Republikanów.
23: Dokładnie tak. I oni też na to patrzą i jakby zdają sobie sprawę, że to nie będzie trwało wiecznie i że w tej chwili Ameryka Łacińska jest absolutnie dla tej administracji bardzo ważna, ale dla kolejnej administracji wcale nie musi być tak bardzo ważna i jakby nie można palić mostów, które zostały nawiązane właśnie z, nie wiem, współpracą chociażby z Azją.
22: I tu musimy postawić wielokropek. Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był z nami. 13:20 to czas na informacje, a po informacjach będziemy rozmawiać jeszcze o politycznej dyskusji, jaka toczy się wokół cen paliw w Polsce i sposobów, jak skutki tych wysokich cen paliw nieco zredukować.
0: Reklama.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
24: Co za dzień.
25: Co
4: się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
7: Kategoria trawienie.
24: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
24: A teraz?
7: Uczucie pełności.
24: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
24: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
25: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
26: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Polska powinna uczestniczyć w przyszłych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski. Wskazał tu na położenie geograficzne, rolę w tranzycie pomocy dla Ukrainy oraz znaczenie hubu logistycznego w Jasionce. Podkreślił, że decyzje dotyczące przyszłego pokoju będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo Polski. Wicepremier Sikorski przypomniał, że jest zwolennikiem członkostwa Ukrainy w NATO. Minister ocenił także, że Ukraina potrzebuje Europy, ale Europa również potrzebuje Ukrainy, która obecnie powstrzymuje rosyjski imperializm. Dodał, że Polska nie będzie blokować otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zdolności bojowe 16 Dywizji Zmechanizowanej zasili 18 koreańskich czołgów. Dodał, że w kolejnych partiach zamówienia będą także czołgi wyprodukowane częściowo z polskich podzespołów. Pod koniec sierpnia do Polski dotarło pierwszych 28 czołgów wyprodukowanych przez południowo-koreański koncerny Hyundai Rotem. Trafiły one również do 16 Dywizji Zmechanizowanej. Wnioski o udostępnienie danych o zarobkach medyków wyślemy do podmiotów w ostatnim tygodniu września, przekazała dyrektor Wydziału Taryfikacji WAOT MIT Magdalena Dzierwa. Jak dodała, na początku października agencja przeprowadzi szkolenia dla placówek. Ustawa umożliwiająca Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji gromadzenie tych informacji w powiązaniu z numerem PESEL i numerem prawa wykonywania zawodu weszła w życie 5 sierpnia. Pierwsze sprawozdania od placówek agencja ma otrzymać w listopadzie. Sejm zdecydował o przesłaniu projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do komisji. Projekt ma na celu m.in. podniesienie wysokości opłaty miejscowej, która miałaby wzrosnąć z około 3,50 do 5 zł. Dodatkowo nowelizacja zakłada rezygnację z kryterium czystego powietrza przy jej pobieraniu. Obecnie wiele gmin atrakcyjnych turystycznie nie spełnia tego kryterium i tym samym nie może pobierać tej opłaty. Szef koncernu Meta, Mark Zuckerberg, odrzucił apele o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Według niego najlepszym zabezpieczeniem przed zagrożeniami związanymi z AI są mechanizmy rynkowe oraz odpowiedzialność prawna. We wpisie na platformie X Zuckerberg argumentował, że firmy rozwijające AI mają naturalną motywację do tworzenia systemów działających zgodnie z interesami użytkowników. Jego zdaniem laboratoria sztucznej inteligencji, które nie będą koncentrować się na bezpieczeństwie i dostosowaniu modeli do oczekiwań ludzi, pozostaną w tyle za konkurencją. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Popadać może dziś jedynie na zachodzie i północy Polski. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 17 stopni w zachodniopomorskim do 25 w centrum i na południu.
22: 13.24, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Andrzej Rankę, politolog, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Dzień dobry.
22: Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. To jest drugi projekt ustawy w tym temacie. Pierwszy prezydent skierował w trybie kontroli prewencyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym zablokował wejście w życie. Teraz rząd podejmuje drugą próbę. I proponuje, że jeśli Karol Nawrocki ten projekt podpisze i przyjmie, rząd będzie mógł od razu wprowadzić kolejną odsłonę pakietu CPN, czyli limity cen paliw na stacjach. Tym samym Karol Nawrocki został zaprzęgnięty do próby walki z wysokimi cenami paliw, zaprzęgnięty w taki polityczny sposób. Panie doktorze, sprytne ze strony premiera?
8: No, jest to posunięcie sprytne, chociaż nie wiem, na ile ono będzie skuteczne. Jeśli bierzemy pod uwagę to, że decyzje prezydenta są bardzo mocno uwikłane w grę polityczną, rywalizację polityczną, która no, nie toczy się w taki sposób, aby dawać nam wyraźny pokaz skuteczności rządu, ale raczej po to, żeby pokazywać, że ten rząd jest nieskuteczny i że nie dokonuje takich działań, które byłyby oczekiwane przez naszych obywateli, przez nas jako konsumentów.
22: No ale z drugiej strony teraz prezydent może powiedzieć: dobrze, zdecydowałem się podpisać i ja ratuję całą sytuację. Teraz rząd jest zobowiązany, żeby obniżyć ceny paliw dzięki mnie.
8: No to by mogło pokazać na to, że mamy do czynienia ze sprawnym systemem rządzenia, w którym każdy wykonuje tą rolę, która jest jemu przypisana. Więc myślę, że taka interpretacja
22: w idealnym świecie
8: także,
22: byłoby cudownie.
8: Jest także możliwa. No.
22: Panie doktorze, właśnie bo ja się zastanawiam nad tym, jakby ceny paliw sądzę, że irytują każdego kierowca, a wkrótce będą irytować każdego konsumenta, gdyż będą się przekładać na inflację i generalną drożyznę, być może w przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Wobec tego dobrze by było, żeby tak palący problem został jakoś opowiedziany i rozwiązany przez którąkolwiek z sił politycznych, dlatego że też mamy kilkanaście, ale jednak miesięcy do wyborów. Wobec tego ten, kto wygra narracyjnie na potencjalnych obniżkach cen paliw, myślę, że zyska trochę w sondażach. Więc teraz pytanie, czy ktoś ma jakiś pomysł, żeby sobie z tym poradzić?
8: Bardzo dobrze, że pan redaktor wskazuje na tą, na te warunki tego momentu i efektywną narrację, która byłaby tutaj użyteczna, bo to jest sytuacja trudna, tak? My przecież mówimy o tym, że dochodzimy do pewnej bariery psychologicznej, tak? Gdzie ta cena na nas już oddziałuje w sposób mrożący, tak? Te ceny widoczne na pylonach stacji benzynowych, no one robią wrażenie, tak? I powodują to, że my się zastanawiamy o tym, jakie to będzie przynosiło skutki, tak? Skutki najpierw te na poziomie ekonomicznym, a potem oczywiście te skutki na poziomie politycznym. I to wszystko pokazuje nam sytuację, która jest bardzo trudna i trzeba ją rozpatrywać nie tylko w kontekście wewnętrznym, w kontekście krajowym, no, ale także w tym kontekście szerszym, biorąc pod uwagę to, gdzie jest źródło problemu, tak? Bo źródło tego problemu trzeba wyraźnie nazywać, jest związane z tym kryzysem paliwowym, związanym z ingerencją USA w Iranie, tak? I wobec tego jest to proces, który dotyczy nie tylko nas jako mieszkańców Polski, ale który dotyczy całego świata, który od paliw kopalnych, od paliw płynnych jest wciąż uzależniony.
22: No to panie doktorze, kiedy te skutki polityczne zaczną być odczuwalne, jeśli chodzi o sympatię polskich wyborców?
8: Znaczy, ja myślę, że one muszą być odczuwalne w sposób bardzo szybki, tak? Dlatego, że bierzemy pod uwagę to, że dwa razy, tak, w okresie około wakacyjnym mieliśmy do czynienia z tym pakietem ceny paliw w dół, no ale przecież to nasze normalne funkcjonowanie, tak, w ciągu roku wiąże się z prowadzeniem biznesów, wiąże się z tym, że my się przemieszczamy z miejsca na miejsce i to wszystko wymaga paliwa, tak, które jako ten materiał pędny jest czymś niezbędnym, co wpływa na nasze budżety, tak. Wobec tego każda decyzja, tak, w tym i ta decyzja prezydenta, której teraz oczekujemy, ale także kroki podejmowane przez rządzących i przez biznes, to jest coś, co będzie podlegało interpretacji na poziomie jednoznacznie politycznym, zwłaszcza jeśli za około rok będziemy mieli do czynienia z wyborami parlamentarnymi w naszym kraju.
22: Niezależnie od tego, że przyczyny wysokich cen paliw leżą poza naszymi granicami, no to sytuacja, w której te ceny rosną, obciąża przede wszystkim rząd.
8: No tak, jest to jednoznaczne, bo rząd odpowiada za nasze bezpieczeństwo, odpowiada za realizację tych zadań, które związane są z administrowaniem. I wobec tego myślę, że tutaj istotne jest to, aby ten rząd był sprawny na poziomie komunikacyjnym, tak, żeby pokazywał to, które działania już podejmował i na ile one były skuteczne, no i jakie przedsięwzięcia będą także realizowane w przyszłości, tak? Bo tutaj już słyszymy przecież, że koncerny paliwowe ograniczają tą marżę, tak, z którą one same chciałyby mieć do czynienia i bierzemy jedynie pod uwagę tą marżę detaliczną, która wiąże się z zyskiem stacji benzynowych i ta no, ograniczona będzie pewnie w najmniejszym stopniu.
22: A w jaki sposób ocenia pan ostatnie tygodnie i to, jak Koalicja Obywatelska i rząd koalicyjny radzi sobie z tym, że kryzysem właśnie na poziomie takiej politycznej narracji?
8: Ja myślę, że to nie jest pasmo sukcesu, tak? Bo przecież mieliśmy do czynienia z takim bardzo, bardzo szybkim komunikatem, tak? O wprowadzanie tego pakietu CPN w połowie sierpnia, tak? I wobec tego można by się zastanawiać, dlaczego z nim nie mieliśmy do czynienia wcześniej, tak? Wobec tego na tym poziomie ja nie widzę jakiegoś takiego bardzo wyraźnego programu, tak? Odnoszącego się do tego, co powiemy dzisiaj, co powiemy za tydzień, co powiemy za dwa tygodnie. No raczej jest to bardzo duża reaktywność, tak? I być może liczenie na pewnego rodzaju sukcesy, które będą związane właśnie z tym potencjalnym podpisem prezydenta albo ze zmianą tej sytuacji w wymiarze międzynarodowym. No, to drugie na pewno zbyt szybko nie będzie miało miejsca. Wobec tego trzeba liczyć na to, co zrobimy na poziomie Polski.
22: A ceny paliw czy zonda krypto będą bardziej decydujące, jeśli chodzi o wybory w przyszłym roku?
8: No, ceny paliw są tym, co jest bliższe ciału, tak? I wobec tego ten element bliższy ciału i dotykający każdego z nas, niezależnie czy jedziemy własnym autem, czy kupujemy jakikolwiek towar, który jest przewożony poprzez samochody, no to jest coś, co dotyka każdego potencjalnego wyborcę i wobec tego sukces na tym polu no, może być jakimś kolejnym elementem, który przysporzy poparcia danej sile politycznej.
22: Bardzo dziękuję. Dr Andrzej Rankę, politolog, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, był z nami. A teraz łączymy się z Katarzyną Głowacką, zespół prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
22: No na koniec jeszcze właśnie dworzec PKP Katowice i awaria urządzeń sterowania, której skutki przełożyły się na utrudnienia w jeździe pociągów w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, ale nie tylko, bo był taki efekt domina, jeśli chodzi o opóźnienia pociągów. O godzinie 11, jak państwo informowali, te awarie udało się wyeliminować. Jak w tym momencie wygląda sytuacja?
12: Tak, zacznijmy od tego, że usterkę, do której doszło dziś w nocy na stacji w Katowicach, usterkę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, usunięto o godzinie 11 i sukcesywnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. To może chwilę potrwać. Ruch kolejowy przez stację Katowice jest znaczny. Mówimy tu o pociągach zarówno regionalnych, jak i pociągach dalekobieżnych. Natomiast z czasem te utrudnienia będą ograniczane do minimum. Liczymy, że przed tym popołudniowym szczytem komunikacyjnym już nie będą one uciążliwe dla podróżnych. Dzisiaj od godziny 3 do godziny 5 rano ruch pociągów przez stację Katowice był wstrzymany, a od godziny 5 do 5.30 wystąpiła usterka urządzenia na stacji Katowice Ligota. O godzinie 5.30 po usunięciu usterki w Ligocie i zabezpieczeniu drogi przebiegu przez stację Katowice ruch kolejowy wznowiono. Natomiast z powodu porannego szczytu komunikacyjnego, dużej ilości pociągów, które przez te stacje przejeżdżają, przy zmniejszonej przepustowości stacji nadal występującej usterce, no konieczne było wprowadzenie zmian w komunikacji. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową między Katowicami a Katowicami Ligotą oraz między Katowicami a Chorzowem Batorym. Wprowadzono również wzajemne honorowanie biletów. Mhm. Część pociągów skierowano na trasy zmienione, niektóre składy odwołano na całej, niektóre na części trasy.
22: Dziękuję za taki szczegółowy raport, ale mam pytanie, które być może jest marginalne, a może nie. Bo ja mówię o awarii, pani mówi o usterce. Czy to jest jakaś różnica?
12: Możemy mówić o awarii, ponieważ to była duża awaria, która rzeczywiście objęła stację w Katowicach, także myślę, że określenie awaria jest jak najbardziej właściwe. Ona spowodowała łącznie opóźnienie 222 pociągów na około 6200 minut, więc tutaj widać skalę tej awarii. Odwołano 62 pociągi, w tym 24 na części trasy, 38 na całej trasie, także rzeczywiście te utrudnienia w ruchu kolejowym, opóźnienia, które dotyczyły pociągów regionalnych i dalekobieżnych, były znaczące.
22: A czy można już wskazać przyczynę tejże awarii?
12: Przyczyny zdarzenia zostaną oczywiście ustalone. Na miejscu pracowały służby, w tym policja. Także na pewno jeszcze na te przyczyny, które będą ustalone, przyjdzie czas. My przez ostatnie godziny skupialiśmy się na tym, żeby ruch kolejowy prowadzić z jak najmniejszymi uciążliwościami i dotkliwościami dla pasażerów. Tak więc priorytetem było to, żeby pociągi jeździły i żeby ta informacja docierała do podróżnych. Rzeczywiście informacje również pasażerom były przekazywane, tu zarówno poprzez portal pasażera, na stronach internetowych przewoźników, ale także były wygłaszane na stacjach i przystankach w formie komunikatów głosowych.
22: Przeglądamy się sytuacji, która się wydarzyła w Katowicach. Ta awaria urządzeń sterowania ruchem, o której mówimy, spowodowała duże utrudnienia, a ja chciałbym jeszcze zapytać, czy to jest tak, że to była jakaś wyjątkowa awaria, czy podobne awarie bądź też usterki dzieją się regularnie, że jest to pewną rutyną, nie chcę powiedzieć pewną normą, ale że czy mamy do czy nie jest sytuacją nadzwyczajną?
12: Czasami takie usterki czy awarie występują. My mówimy teraz o dużej inwestycji, która jest realizowana na katowickim węźle kolejowym. To ogromna modernizacja, która jest prowadzona od Będzina przez Sosnowiec, Katowice Główne do Katowic Piotrowic, także to jest wielka inwestycja, która jest realizowana przy, podkreślmy to, utrzymanym ruchu kolejowym. Czasami usterki mogą wystąpić, czy to w trakcie prowadzenia prac, czy właśnie robót infrastrukturalnych. No, tak jak powiedziałam, w tym momencie o przyczynach tej konkretnej awarii dopiero będziemy mogli mówić. Natomiast rzeczywiście, kiedy taka awaria wydarzy się przed porannym szczytem komunikacyjnym, no to widać, że ona obejmie bardzo wiele pociągów i będzie dotyczyć dużej ilości również pasażerów.
22: Bardzo dziękuję. Katarzyna Głowacka, zespół prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych, była z nami. 13:36. Za 4 minuty informacja, a po informacjach na Skołowanych zaprosi Państwa Krzysztof Woźniak.
13: Reklama.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
6: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
5: Brzmi dobrze.
6: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słuchu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmioty lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To po kłosie wycieku danych z firmy MyDoctor. W sierpniu w wyniku cyberataku na tę platformę wyciekły dane 19 milionów Polaków, m.in. o lekach i receptach. Firma jest dostawcą systemu do prowadzenia m.in. elektronicznej dokumentacji medycznej. Maciej Berek wciąż nie pojawił się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Dziś rozpoczyna się kadencja nowego sędziego TK, ale wciąż nie został on zaproszony przez prezydenta, aby mógł złożyć ślubowanie. Obstrukcja Karola Nawrockiego w tej kwestii jest niezrozumiała, mówi Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
23: Obowiązkiem sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, jest wykonywać swoje obowiązki. Zachowanie prezydenta jest niedopuszczalne w tym zakresie. Prezydent nie może sobie wybierać, który sędzia mu się bardziej podoba, które mu się mniej podoba.
22: Sejm powołał Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Wcześniej pełnił on funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Co najmniej 67 osób poniosło śmierć, a wiele jest zaginionych w wyniku katastrofy w kopalni złota na południu Sudanu, poinformowała agencja Reutera. Do zawalenia się stropów kopalni doszło w mieście Nuhut w prowincji zachodni Kordofan. Lokalne służby podkreślają, że nie wiadomo, ile osób wciąż znajduje się pod ziemią. Sudan jest znaczącym producentem złota, ale wypadki w kopalniach nie są rzadkością ze względu na niskie standardy w sferze bezpieczeństwa. MSZ ostrzegło podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z fenomenem El Niño. Resort wskazał, że mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku. Oznacza to m.in. zwiększone ryzyko zagrażających życiu i zdrowiu powodzi oraz lawin błotnych. Jak podkreślono, udzielenie pomocy konsularnej również może być utrudnione, szczególnie w odległych regionach kraju. MSZ zaleca podróżującym do tych obszarów, żeby wykupili ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające dostęp do lepszej opieki medycznej i możliwość ewakuacji medycznej. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Na przeważającym obszarze dzisiaj sporo słońca. Więcej chmur i przelotne opady mogą pojawić się tylko na zachodzie i nad morzem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na północnym zachodzie do 25 w centrum i na południu.
21: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na Skołowanych. Zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcy, który wjedzie na przejazd kolejowo-drogowy na czerwonym świetle albo podczas podnoszenia lub opuszczania rogatek, albo gdy dalsza jazda za przejazdem nie będzie możliwa. Takie zaostrzenie kar proponuje rząd po głośnym zeszłotygodniowym wypadku w Sokolnikach. Dodatkowo będzie obowiązek orzekania zakazu prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej na przejazdach kolejowo-drogowych, na co najmniej rok za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa takiej katastrofy. Pytanie, czy takie zaostrzenie to jedyny sposób na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych? O tym porozmawiam z Pawłem Rydzyńskim ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak pan usłyszał zaraz po tej katastrofie, że rząd zajmie się zaostrzeniem kar, to pomyślał sobie, dobrze w końcu, czy jednak może za daleko idący sposób, może byśmy najpierw zaczęli egzekwować te kary, które są. Przypomnę, obecnie za chociażby przejechanie na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy grozi 2000 zł mandatów, 15 punktów karnych. Jeżeli w ciągu kolejnych 2 lat taki czyn się powtórzy, to już 4000 zł. Co pan sobie pomyślał?
1: No, pomyślałem o wielu kwestiach po tym wypadku, zarówno jeżeli chodzi o konieczność zaostrzania kar, zarówno w tym obszarze, o którym pan teraz wspomniał, naturalnie również o tym, że egzekwowalność przepisów, które są uchwalone i są narzędzia, które do pewnego stopnia umożliwiają ściganie piratów drogowych, a często bandytów drogowych, to jest oczywiście druga sprawa, czyli właśnie egzekwowalność, stanowczość i nieuchronność tego prawa. To jest druga kwestia, ale też jest trzecia kwestia, o której mam nadzieję też zdążymy porozmawiać, czyli uświadamianie społeczeństwa. To jest oczywiście to jest trochę mniej ważne od samej tej karzącej ręki sprawiedliwości, ale to jest też kwestia, która bez wątpienia powinna tutaj bardziej wybrzmieć niż wybrzmiewała do tej pory.
0: Okej, to zacznijmy może właśnie od tego edukowania, skoro tak pan już powiedział, że akurat tego brakuje gdzieś w tej rozmowie zaraz po wypadku ostatnim. A nie uważa pan, że wszyscy kierowcy chyba mają świadomość, że jeżeli jest przejazd kolejowo-drogowy i jest zapalone czerwone światło, no to się na taki przejazd nie wjeżdża?
1: Wie pan, teoretycznie oczywiście wszyscy mają taką świadomość, ale zapewne wszyscy mają również świadomość, że jeżeli jest na przykład środek lata, 35 stopni, wiatr i deszcz nie padał od miesiąca, to nie powinno się palić ognisk w lesie, prawda? A w dalszym ciągu są tacy, którzy to robią. Więc ja powiem tak, nie chcę, żebyśmy też z naszą rozmową skręcili trochę odbiegając od tematu, ale ja tak sobie pomyślałem bardzo o edukacji, zwłaszcza edukacji młodego pokolenia. I tak również ze swojego doświadczenia, kogoś tu już sporo czasu temu wyszedł ze szkoły, ale wyszedłem, wie pan, ze szkoły i sądzę, że pan również, z bardzo szeroką wiedzą w wielu aspektach, które się w życiu nam do niczego nie przydała i nie przyda, podobnie jak naszym kolegom i koleżankom ze szkoły, na czele czele z umowną budową Pantofelka, a jakoś sobie nie przypominam, żeby mnie szczególnie istotnie edukowano właśnie w tej kwestii, jak bardzo dużym zagrożeniem jest, bo to już nie tylko same przejazdy, tylko w ogóle bezpieczeństwo ruchu drogowego, wyprzedzanie na trzeciego, właśnie wjeżdżanie w ostatniej sekundzie na przejazd. Ja pamiętam ze swojej szkoły, że malowałem znaki drogowe gdzieś tam na jakiejś plastyce.
0: Tak było, ale wie pan, ale przecież kierowcy, każdy kierowca przechodzi kurs na prawo jazdy. No jeżeli tam nie jest mu wytłumaczone, że jak jest czerwone, to się nie wjeżdża na przejazd kolejowy, drogowy, bo to grozi bardzo dużymi konsekwencjami, możliwe, że śmiercią właśnie kierującego samochodem, albo właśnie spowodowaniem takiej katastrofy, jak ostatnio, wiele innych katastrof, no to chyba już za bardzo inaczej nie wytłumaczymy tym osobom. Dodatkowo przecież jest masa kampanii społecznych, bezpieczny przejazd, jest przecież rogatek właśnie dla dzieci prowadzony przez PKP PLK. No tych takich edukacyjnych form, różnego rodzaju przekazów jest od groma, bym powiedział.
1: Dlatego powiedziałem na początku, że nie stawiam tutaj znaku równości między wagą edukowania. Natomiast uważam, że być może troszeczkę mniej tego pantofelka w szkołach, a troszkę więcej na godzinie wychowawczej, czy na jakimś wychowaniu obywatelskim, czy jak to się tam nazywa, pokazania młodym osobom, 16-17-latkom, czyli takim, którzy to prawko będą za chwilę robić, pokazania kilku filmów z przebogatego niestety archiwum PLK, tak? Mm. To, co się dzieje na przejazdach, jak się kierowcy zachowują. I kampania rogatek oczywiście umowna jest oczywiście bardzo słuszna, ale pokazanie konkretnie, jakie sytuacje, nie mówię oczywiście o pokazywaniu drastycznych filmów, tak? Ale o tym, no jak właśnie bezmyślność kierowcy powoduje niebezpieczeństwo na przejazdach, wydaje mi się, że to jest dość istotne, jeżeli chodzi, już zamykając ten temat samej edukacji.
0: Jasne. Ja też uważam, że na przykład mandaty mają formę edukacyjną, bo jeżeli ktoś nie rozumie pewnych zjawisk, no to wyedukować go możemy równie dobrze sankcją za takie rzeczy. A jest pan za tym, żeby jednak podwyższyć te kary za wykroczenia, no tak ogólnie powiedzmy, na przejazdach kolejowo-drogowych? No bo przyznam szczerze, no 2000 lub w ciągu następnych 2 lat, jeżeli jeszcze raz takie wykroczenie będzie, 4000, to nie jest mało.
1: Ja nie będę ukrywał, że mam w tej kwestii dość radykalne poglądy i nie będę ukrywał, że ja jestem zwolennikiem radykalnych działań w tej kwestii i bardzo mi się podoba fiński model karania za przewinienia, wprost adekwatny do zarobków danego delikwenta. Bardzo znamienna, i to się odbiło szerokim echem, chyba z tego co pamiętam również u nas, sytuacja z Finlandii sprzed 3 bodajże lat, kiedy bardzo bogaty pirat drogowy został złapany na przekroczeniu prędkości o 30 czy 35 na godzinę i zapłacił chyba 120 tysięcy euro. I od razu powiem tak, że jeżeli, bo nie działa to, co jest do tej pory, abstrahując, że nie działa egzekwowalność, bo to jest pewnie coś, o czym za chwilę powiemy.
0: No tak.
1: Ale ja nie będę ukrywał, że każdy, kto w takiej sytuacji powie, że to jest dowód tego, że zbankrutowane państwo próbuje łupić obywateli, że to jest opresyjność i tak dalej, to ja zawsze każdemu, kto tak powie albo pomyśli, ja mogę powiedzieć: w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa może pani jeździć przepisowo.
0: Tak, to jest najlepszy sposób. I szczerze mówiąc, ja się dziwię, że jeszcze ktoś nie wpadł na to, żeby na tym zarabiać, na takich prostych podpowiedziach. Ja chętnie udzielę za każdym razem takiej prostej podpowiedzi, jak uniknąć mandatu w ogóle za cokolwiek na drodze. Po prostu trzymać się zgodnie z przepisami, jeździć możliwie najbardziej, jak się da, zgodnie z przepisami. No właśnie, ja mam jeden problem z tym zaostrzeniem kar tutaj za przejazdy kolejowo-drogowe. Dlatego, że my nie daliśmy szansy, my, czy też państwo polskie, Ministerstwo Infrastruktury nie sprawiło, Ministerstwo Sprawiedliwości, Policja nie sprawiły, że mieliśmy szansę zobaczyć, czy już obecnie istniejące kary są skuteczne właśnie przez słaby nadzór na przejazdach kolejowo-drogowych. Egzekwowanie tych przepisów, słaby nadzór równa się słabe nakładanie przecież mandatów, prawda? I tak się zastanawiam, czy kolejarze mogliby pomóc w jakiś sposób na temat wykrywalności tych negatywnych zachowań na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez monitoring, poprzez zgłaszanie policji, uspójnienie może jakichś dwóch różnych systemów, tego kolejowego i na przykład Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Tak pytam, na ile te przejazdy kolejowo-drogowe są zabezpieczane przez samych kolejarzy?
1: No częściowo oczywiście dałoby się to zrobić, bo wiadomo, że na części niewielkiej niestety, ale jednak na jakiejś części przejazdów jest, są kamery monitoringu. No dodatkowo na przejazdach kategorii A, których też jest przecież parę tysięcy, jest, jest obsługa, czyli po prostu człowiek, który widzi daną sytuację i w razie czego zawsze też przecież może zeznać, czy w jakikolwiek inny sposób nawet uwiecznić, jakąś abstrahując od kamery, zaistniałą trudną sytuację. Natomiast no też nie obiecywałbym sobie za dużo, no bo Straż Ochrony Kolei przecież nie zabezpieczy każdego z prawie 11 tysięcy tych przejazdów, które są w Polsce. I to nie tylko dlatego, że funkcjonariuszy jest mało, ale przecież oni zajmują się również innymi rzeczami, prawda? Ochroną szlaków kolejowych, zwłaszcza teraz w momencie rosnących różnego rodzaju zagrożeń, ochroną obiektów dworcowych, no, ochroną też niejednokrotnie działaniami związanymi z bezpieczeństwem pociągów. Więc to przejazdy kolejowo-drogowe no, nie są, że tak powiem, absolutnie numerem jeden, jeżeli chodzi o Straż Ochrony Kolei. Natomiast oczywiście być może jakby, ja nie wiem jak tu bardzo, nie trzeba było zmian w prawie wprowadzić, ale być może też zapisy kamer monitoringu na przejazdach kolejowo-drogowych, no być może też ułatwiłyby ściganie takich piratów drogowych i późniejsze ich karanie. To na pewno jest jakiś kierunek, ale szczerze powiedziawszy w kontekście tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, czy o właśnie tym skaże jako straszaku, tak? Czyli raczej przestraszmy kierowcę, żeby on nie wpadł na pomysł, żeby przekroczyć prędkość o 0,5 km/h, a nie to, że obsadzimy w jakikolwiek sposób przejazdy kolejowo-drogowe. To jest oczywiście jeden ze sposobów, ale sądzę, że nie najskuteczniejszy.
0: No właśnie pytanie, na ile ten straszak w postaci wysokości kary jest skuteczny w momencie, w którym dany kierowca, ktokolwiek, raz, drugi, trzeci, 28 raz zrobi coś złego na przejeździe kolejowo-drogowym i nie spotka go ta kara. Okej, on sobie myśli, przecież no tak, jest wysoka, mogę jak właśnie w tych propozycjach stracić nawet prawo jazdy na 3 miesiące, no ale sorry, do tej pory nikt mi tego nie zabrał, nikogo nie było. Co mnie tam? Mogę jeszcze raz, może się uda kolejny raz, pewnie się uda przez ten właśnie brak egzekucji. No, powiedział pan o Straży Ochrony Kolei, ja sobie myślę, że gdybyśmy w ogóle dali taką możliwość wystawiania mandatów za niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych właśnie strażnikom kolejowym, to by była dodatkowa jakaś pomoc. Ja nie mówię jedyna, ale dodatkowa. I oczywiście nie trzeba mówić, że to jest jedyna rzecz do roboty dla strażników kolejowych, ale powiększanie zasobu w jakikolwiek sposób ludzkiego nad właśnie kontrolowaniem zachowań na przejazdach kolejowo-drogowych, to by chyba krok w dobrą stronę był, żeby była w ogóle taka możliwość. Ja przypomnę, że obecnie strażnicy kolejowi nie mają możliwości wystawiania mandatów za właśnie wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowo-drogowy kierującego samochodem.
1: Nie, no tak jak mówię, to jest na pewno jeden z czynników, który w tych całości działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mógłby pomóc, ale w moim prywatnym rankingu nie byłby to czołowy element i na pewno nie byłoby to działanie, które byłoby podstawowe do tego, żeby to bezpieczeństwo podnieść. To można byłoby traktować jako komplementarność, tak jako dopełnienie innych działań, które może na pewno nie zaszkodzi, bardziej pomoże, ale na pewno też nie zrobi przewrotu kopernikańskiego, jeżeli chodzi o poprawę bezpieczeństwa.
0: A jeszcze na koniec tej części

0: wypadków, bo jeżeli jest to wypadek, który no, nie uszkadza infrastruktury, czyli powiedzmy po tym, jak służby porządkowe skończą pracę i wszystko może jechać dalej, ale no, nastąpił jednak wypadek śmiertelny, no to wiadomo, że przyjazd prokuratora, wszelkie możliwe zeznania i tak dalej, no to często jest tak, że no, 2-3, czasem nawet więcej godzin linia może być zablokowana. Czasem jest tak, że w przypadku, jeżeli to jest linia dwutorowa, to powiedzmy ten pociąg, który uczestniczył w tym zdarzeniu, no stoi, ale powiedzmy odbywa się po półtorej czy dwóch godzinach, odbywa się ze zmniejszoną prędkością ruch po drugim torze, więc to oczywiście też zależy od tego, gdzie się to wydarzyło i co się dokładnie wydarzyło.
1: Tak, tak, na pewno to wpływa na jakość usług na kolei, te wypadki drogowe, więc w interesie, myślę, wszystkich po prostu pasażerów, kolejarzy, również i całego społeczeństwa jest to, żeby tych wypadków było jak najmniej. Paweł Rydzyński ze Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu był Państwa i moim gościem. Ja zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
2: A w studiu teraz Anna Piekutowska. Witaj, dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam na Zapytam Inaczej i najpierw zapytam Ciebie.
2: Tak.
3: Wokulski. Pozytywista czy romantyk?
2: Pozytywista.
3: No to zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia moja gościni. Będziemy rozmawiać o lalce, ale nie o lalce Bolesława Prusa, tylko o lalce Netflixa, bo dzisiaj właśnie na ten serwis streamingowy wchodzi serial bardzo luźno oparty na tej wyjątkowej, wybitnej, jednej z najwybitniejszych polskich powieści.
2: Zapytam inaczej po godzinie 14:00, to będzie jeden z tematów Anny Piekutowskiej i dr Alicji Urbanik-Kopeć, widzę, kulturoznawczyni, badaczka historii literatury, kultury polskiej XIX
3: wieku. Już czeka, jest tutaj.
2: Słyszymy się za kilka minut, tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowali Miłosz Nałęcz-Staniszewski i Marta Latecka. Realizował Szymon Baluta, ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Kochamy sport.
6: Tak mocno, że chcemy więcej.
5: Żyjemy sportem.
6: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
5: Rozmawiamy o sporcie.
6: Tak, że i wy go pokochacie.
5: Jeszcze więcej sportu.
6: Od poniedziałku do piątku o 15:40.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
7: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Rosja będzie eskalować, mówią rządzący odpowiedzialni za bezpieczeństwo. To temat piątkowego spotkania z prezydentem Nawrockim. Temat bezpieczeństwa dominował też w orędziu o stanie Unii Europejskiej. Ursula von der Leyen chce powołania Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jagiellonia

0: Białystok i Lech Poznań rozpoczynają grę w Lidze Europy. Środa, 16 września, minęła 14. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. To główne tematy zaplanowanego na piątek spotkania prezydenta z szefami resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wawrzyniec Zakrzewski.
1: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier szef MONU.
2: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie skalacji. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
1: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Co jak się zdaje jest dla wicepremiera lepszym rozwiązaniem niż dyskusja na RBN-ie, na szerokim forum.
2: Jeśli będą tam tak jak do tej pory przedstawiciele Korony, Konfederacji, pana Brauna, to nie są to najlepsi partnerzy do dyskusji o poważnych sprawach.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewne nawiązuje to do posiedzenia RBN-u z lutego, na którym pojawił się otwarcie prorosyjski poseł Korony Polskiej Włodzimierz Skalik. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona, kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Podkreślała Ursula von der Leyen, szefowa komisji, mówiła o tym w orędziu o stanie Unii, które wygłosiła dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Tomasz Orchowski.
3: Von der Leyen podkreśla, w związku z atakami hybrydowymi Europa potrzebuje odpowiednika artykułu 4 traktatu NATO. Uruchomienie takiego protokołu miałoby ułatwić koordynowanie reakcji na zagrożenia. Szefowa komisji proponuje też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych. Oprócz Rosji, von der Leyen za zagrożenie uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację, działając na zlecenie autorytarnych reżimów. Szefowa komisji wezwała do wspólnej walki z tym przeciwnikiem. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
0: Jak zdradziła w TOK FM dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli, przemówienie o stanie Unii jest przygotowywane przez różne gremia i jest przedmiotem rozmaitych konsultacji.
4: Dzisiejsze przemówienie, jakkolwiek miało być takim pokazem siły i pewności siebie, sprawiało wrażenie przemówienia wygłaszanego z mównicy, no trochę oblężonej twierdzy mimo wszystko, mimo tych nawiązań do partnerów i obecności chociażby premiera Kanady na sali. Było to takie przemówienie, jesteśmy pod presją, jesteśmy atakowani, musimy się bronić.
0: Podczas orędzia von der Leyen mówiła też o potrzebie zbilansowania handlu z Chinami czy uniezależnienia się od dostaw krytycznych surowców z państwa środka. W Katowicach awaria na kolei została usunięta, ale problemy pasażerów nie zniknęły. O 3 w nocy awarii uległy urządzenia sterowania ruchem. Usterka spowodowała paraliż nie tylko na katowickim dworcu. Odwołane i opóźnione są pociągi na obszarze całego Śląska.
5: Gdzie pan chciał się dostać?
6: Do Koczałkowic.
5: I co, jakie opóźnienie w tej chwili?
6: W Lichowie.
7: Co godzinę jest praktycznie na rozkładzie pociąg, a wszystkie są odwoływane. Pisze 20 minut, pół godziny, godzinę, dwie godziny.
8: Przyjedzie z opóźnieniem około 120 minut.
9: Zdecydowałam się zrezygnować z przejazdu, oddać bilet. Po prostu nie mogłam już dłużej czekać.
10: Mój pociąg jest opóźniony w tym momencie prawie godzinę, ale widzę, że poprzedni, który był 50 minut wcześniej, jeszcze nie odjechał.
5: Czyli ten pociąg na razie godzina, a może się okazać, tak, że dłużej.
10: Tak.
0: A jak przekazały PKP, obecnie przewracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Może to potrwać do późnego popołudnia. A na dworcu PKP w Katowicach był Grzegorz Kozioł. Już nie Ligą Konferencji, ale dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice piłki nożnej w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż 2 polskie zespoły. Jagiellonię i Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra dziś wieczorem. O czym więcej? Michał Waszkiewicz.
11: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w lidze konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
12: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w lidze mistrzów.
11: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
13: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
11: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A kolejne informacje w TOK FM o 14:20. 22 stopnie pokazują termometry w Olsztynie, 25 w Warszawie i Poznaniu, 26 we Wrocławiu i Opolu. Chłodniej nad morzem od 18 do 21 stopni. We wschodniej części kraju zachmurzenie małe, chmurzyć i padać może na północnym zachodzie, a także po południu. Możliwe są burze w południowej części kraju.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od premiery serialowej Lalki. Dzisiaj w serwisie Netflix się pojawiła 6-odcinkowa Lalka. To jest wariacja na podstawie powieści sprzed 140 lat, którą przynajmniej w teorii każdy z nas powinien przeczytać, no bo szkoła i lektura. I choć Wokulski i Izabela Łęcka nadal w tej serialowej Lalce spotykają się w tej XIX-wiecznej Warszawie, to ich historia została rozbudowana o nowe wątki, tajemnice, konflikty. Lalka jest uwspółcześniona, jest odprusowiona, jest serializowana, tak najkrócej można to opisać. I opowiem o niej Państwu z dr Alicją Urbanik-Kopeć. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Kulturoznawczyni, badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i nie ma chyba lepszej osoby w ogóle w Polsce do rozmowy na ten temat, bo masz na koncie zarówno książkę o XIX-wiecznych stosunkach romantycznych i o tym na przykład jak żyły służące, które tak. Też tam są w tej lalce serialowej, więc wszystkie papiery do oceny są. Zatem powiedz mi proszę, czy Prus przewraca się w grobie?
16: Nie, myślę, że Prus nie przewraca się w grobie. O dziwo. Dzień dobry Państwu oprócz tego.
15: Dzień dobry. Dlaczego o dziwo?
16: Bo wiesz, po tym jak... Myślę, że przede wszystkim dobrze powtórzyć słuchaczom to, że ta ekranizacja, ta adaptacja lalki serialowa Netflixa jest no... dość różna, momentami drastycznie różna od powieści. I myślę, że bardzo dobrze opisuje ją taki opis. Ja sobie zrobiłam zdjęcie tego, jak w Netflixie, w panelu Netflixa jest, wiesz, tam są te takie ograniczenia wiekowe, jak to jest opisane. No więc to jest lalka, miniserial 16+. Przemoc, seks, wulgarny język, środki odurzające, przemoc seksualna.
15: No u Prusa tego nie było.
16: U Prusa tego, znaczy właśnie to jest pytanie, czy u Prusa tego nie było, bo... Oczywiście większość tego typu rzeczy zarówno w lalce, jak i w innych tekstach Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy, które tutaj nas Netflix nas przestrzega przed tym, co nasze oczy zobaczą, są u Prusa opisywane nie wprost i są Prusa, są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia, wprost przeciwnie.
15: No właśnie, tak. Wręcz myślę, że był taką osobą rozpoznawalną właśnie z tego powodu. Też słyszę o tej lalce takie głosy, że to jest uwspółcześniona wersja. Też trochę Netflix ją próbuje w ten sposób sprzedawać, ale to uwspółcześnienie w ogóle nie polega na tym, że nie wiem, Izabela Łęcka chodzi w dżinsach, a Wokulski używa, nie wiem, komputera. Tylko gdzie jest to uwspółcześnienie, twoim zdaniem?
16: Myślę, że w dwóch rzeczach. Jedna to jest to, o czym rozmawiałyśmy, to znaczy to, że serial Pawła Myślony dopowiada nam dosłownie i pokazuje nam na ekranie dosłownie te wszystkie rzeczy, które w prozie XIX-wiecznej są, do których są w prozie XIX-wiecznej tylko aluzje, tak? Czyli jest to uwspółcześnione w sensie wrażliwości widza. XIX-wieczny czytelnik jednak bardzo rzadko miał okazję czytać wprost o no, przemocy dosłownej, o dosłownych, no, jak to tutaj było, treściach seksualnych i molestowaniu seksualnym, o spożywaniu środków odurzających, tak? To oczywiście się pojawiało w literaturze późno XIX-wiecznej, ale nie aż tak dosłownie. Tutaj wszystkie te rzeczy, które mogliśmy sobie wyobrazić na temat tego, jak niespecjalnie przyjemne codzienne jest życie zarówno podupadłych arystokratów, jak i biednego warszawskiego Powiśla, jest pokazane wprost i dosłownie i z wielką taką lubością. To jest zarówno kręcone, jak i odgrywane.
15: Lalka Prusa ma takie specjalne miejsce, wydaje mi się, w sercach Polaków. No może nie jest tak otaczana świętą czcią, jak nie wiem, jakiś Pan Tadeusz czy trylogia.
16: Inne uczucia wzbudza, tak, ale na pewno bardzo intensywne, no chociażby dlatego, że to jest jedna z tych takich powieści, które się co roku na maturze z języka polskiego, którą każdy musi zdać, pojawiają, albo na pewno są spekulacje o to, czy się pojawi konkretnie. Będzie albo lalka, albo wesele, albo chłopi, wiadomo, nie? Więc, no albo dziady. Więc chcąc, nie chcąc, każdy Polak tę lalkę w bólach większych czy mniejszych musiał albo przeczytać, albo przekartkować, albo chociaż przeczytać jakieś streszczenie, albo no może obejrzeć film Hasa z 68 roku.
15: Lepiej Paweł Maślona sam, udzielając mi wywiadu parę tygodni temu, powiedział mi, że lepiej nie oglądać tego serialu zamiast książki, nie, jeśli ma się człowiek do matury przygotować.
16: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie.
15: Można jej nie zdać.
16: Tak, znaczy można, bo to byłoby bardzo ekscytujące doświadczenie, myślę, dla komisji egzaminacyjnej przeczytać tego typu wypracowanie na temat charakteru Wokulskiego, bądź też Izabeli na podstawie tego serialu. No właśnie, bo on jest uwspółcześniony w ten sposób, o którym mówię, czyli właśnie ta dosłowność, to pokazanie dosłowne wszystkich aspektów życia, ale też myślę, że jest uwspółcześniony o tyle, że bohaterom dopisane są nieco współcześniejsze motywacje i współcześniejsze ambicje i pragnienia, które zrozumieć może lepiej, jak rozumiem, współczesny widz.
15: No ale czy widzowie to kupią? To znaczy, czy będzie o te zmiany w lalce narodowa awantura, taka jaka była na przykład o Czarną Helenę w Odysei i w ogóle o ekranizację Odysei? Czy my się pokłócimy o tę lalkę?
16: Ach, wiesz, ja uważam, że Polacy jako naród, my mamy doskonały taki talent do tego, żeby się pokłócić na śmierć i życie absolutnie o wszystko, więc to nie wątpię.
15: Ostatnio o Ciecierzyce na stołówkach było.
16: Tak, właśnie, więc myślę, że gdzie tam Ciecierzycy do Stanisława Wokulskiego w tym, jeżeli chodzi o możliwość dogenerowania awantury narodowej. Nie no, ale myślę, że tak, że zdecydowanie to będzie taki serial, który się mocno odbije w komentarzu nie tylko takim, wiesz, telewizyjno-radiowo-prasowym, tylko właśnie w takim codziennego widza, dlatego, że ta lektura, lalka to jest lektura, o którą każdy się obił i każdy ma do niej jakiś stosunek, choćby najbardziej negatywny, więc dlatego też myślę, że każdy ma poczucie, że może się wypowiadać i chce się wypowiadać na temat tego serialu, no bo właśnie zna ten w jakiś sposób materiał źródłowy i jakoś z nim nawiązał jakąś relację emocjonalną. Ale to i oprócz tego oczywiście sam serial jest no myślę, że dla wielu konserwatywnych widzów niezwykle obrazoburczy. Nie tylko ze względu właśnie na to, że jest całkiem spora liczba wątków dopisanych, szczególnie w końcowej części serialu, do fabuły jest dopisana, więc i to może się spodobać, bądź też nie, bo wątki te są kontrowersyjne, powiedziałabym, w tym sensie, że na pewno właśnie mogą generować wielkie zdziwienie, ale też dlatego, że to jest serial, który, tak jak mówiłyśmy, jest brutalny, tam jest bardzo dużo przemocy, dosłownie pokazanej. Tam jest bardzo dosadny język, tam jest bardzo dosłownie pokazane te wszystkie ciemne sprawki polskiej arystokracji. I moim zdaniem to akurat bardzo mu wychodzi na korzyść, ale tak, jest to niewątpliwie pewnego rodzaju przekroczenie takiego dekorum, do którego jesteśmy przyzwyczajeni.
15: Scenariusz do tego serialu napisali Paweł Demirski, Paweł Maślona, który też jest reżyserem, mm-hmm, i Jagoda Dudkiewicz. No i Maślona ma doświadczenie w przepisywaniu w ogóle historii na współczesny język. Wszyscy pamiętamy film Kos, który był taką fabularyzowaną wariacją na temat biografii Tadeusza Kościuszki, ale Paweł Demirski też często w swojej wcześniejszej działalności teatralnej brał jakieś słynne postaci, fragmenty historii, fragmenty literackie i wykorzystywał je do opowiadania w sumie o współczesnej Polsce, a nie o jakichś historycznych faktach. Co więc twórcy tej lalki, zakładając, że chcieli powiedzieć coś o współczesności, chcieli powiedzieć? To znaczy, co tutaj masz poczucie, że coś z tym serialu jest komentarzem do naszej współczesności, do naszych współczesnych stosunków?
16: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim największym komentarzem do naszej współczesności jest to, które fragmenty oryginalnego tekstu Prusa zostały zmienione, a które nie. Bo w ogromnym skrócie, generalnie, mam nadzieję, że się Bolesław Prus tutaj nie poczuje urażony. W ogromnym skrócie Lalka Prusa to jest powieść o tym, że świat się rozpada i że rzeczywistość, społeczny porządek się rozpada i ci, którzy będą na siłę trzymać się tych rozpadających się po prostu okruchów dawnego społeczeństwa, są skazani na porażkę.
15: O kapitalizmie,
16: o tym właśnie, jak trudno jest przekroczyć swoje miejsce w społeczeństwie, jak bardzo to jest niemożliwe i jak wiele tych granic związanych z tym, żeby zmienić swoje życie, jest w nas samych. To znaczy, bohaterowie Prusa są nieszczęśliwi w życiu, nie są w stanie zmienić swojego życia, głównie dlatego, że jakby ich wychowanie i ich charakter i psychika i predyspozycje emocjonalne na to nie pozwalają. Za co Prus wini społeczeństwo i to, jak źle są ludzie wychowywani w jego społeczeństwie, no bo jako pozytywista ma główny zarzut do społeczeństwa polskiego, to znaczy taki, że nie wychowuje przydatnych obywateli. I to jest właśnie, to jest to, co mówi Prus o społeczeństwie. A co mówi serial Netflixa o społeczeństwie? Tam zmieniają się te wątki, w których właśnie pokazana jest w największym stopniu ta bezwolność bohaterów. To znaczy bohaterowie serialu Naślony nie są bezwolni. Oni ostatecznie są w stanie przezwyciężyć różne swoje trudności, przezwyciężyć te nawet najgorsze okoliczności, w których się znaleźli i swoim sprytem, kombinatorstwem, ale też odwagą, uporem i tak dalej, jakby różnymi swoimi przymiotami bądź też wadami, są w stanie się sami za własne włosy wyciągnąć z bagna. I uważam, że to jest coś, czego Prus by nie zrobił, dlatego że to właśnie o to chodzi, że jednostka jest nikim wobec społeczeństwa, które ją kształtuje, a we współczesnej interpretacji, i ja to rozumiem, i to jest właśnie ten znak czasów, jest to, że nie, jednostka jest w stanie się sama uratować.
15: Będziemy kontynuowały naszą rozmowę po informacjach TOK FM o 14.20. Między innymi porozmawiamy o tym, jak podejść do oglądania tej netflixowej lalki z takiej strony historycznej i strony literaturoznawczej. Dr Alicja Urbanik-Kopeć jest moją gościnią.
14: Autopromocja.
17: Nazywam się Monika Góra. Jestem reporterką, autorką podcastu Kurierzy Śmierci. To historia zgonów młodych kobiet, do których dochodziło w Krakowie. Zgonów, które łączą się ze sobą.
18: Śmierć Julki, śmierć Oli i śmierć Eli. To same towarzystwo, te same osoby.
17: Dlaczego kurierzy śmierci mogli działać tak długo? O tym jest moje dziennikarskie śledztwo. Podcast Kurierzy Śmierci. Słuchaj w aplikacji TOK FM. Premiery we wtorki.
14: Autopromocja.
19: Reklama.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
20: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
21: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
22: Desnoran?
21: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
22: Naprawdę?
21: Już mam chrapkę na Desnoran.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
21: Jak?
22: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
24: Po Desnoranie znika chrapanie.
23: Aflofarm.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
24: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
25: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z przedobniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
26: 3, 17, 41.
27: Co tak liczysz?
26: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
27: O, ja też umiem liczyć.
26: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
28: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 14.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Śledczy sprawdzą, czy na listach poparcia kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiły się sfałszowane podpisy. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego. Dotyczą one nieprawidłowości na listach byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Boheńczaka. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za ograniczeniem dostępu Krajowej Administracji Skarbowej do danych o rachunkach bankowych. Banki będą udzielać skarbówce danych o kontach jedynie w przypadku osób podejrzanych albo jeśli zgody na dostęp udzieli sąd. Projekt wróci teraz pod obrady Sejmu. Do 8 lat więzienia grozi dwóm Serbom zatrzymanym na autostradzie A2 podczas nielegalnego przewozu migrantów. Śledczy wystąpią o aresztowanie podejrzanych. Funkcjonariusze Straży Granicznej w poniedziałek zatrzymali do kontroli ciężarówkę na litewskich tablicach rejestracyjnych. W części ładunkowej znajdowało się 34 migrantów. Byli to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. A teraz w TOK FM Kultura.
32: Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Literatura, wolność, władza. Pod takim hasłem w najbliższy piątek w Radomiu rozpoczyna się festiwal Opętanie literaturą. Zaprasza Tomasz Tyczyński, kierownik Muzeum imienia Witolda Gombrowicza we Wsoli.
33: W czasie spotkań będziemy zatem rozmawiać o tym, jakie są relacje literatury i władzy, o władzy sądzenia, czyli czy nagrody literackie pomagają, czy przeszkadzają literaturze, a także o tym, co ma władza do literatury i czy literatura to wolność, a może właśnie rodzaj zniewolenia przymusem pisania.
32: Podczas festiwalu, który potrwa do 27 września, poznamy laureatkę bądź laureata Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Jeszcze do 20 września w warszawskiej Zachęcie wystawa Dojrzewanie. Jak mówiła w TOK FM Katarzyna Kołodziej-Podsiadło, współkuratorka wystawy, ekspozycja skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i do nastolatków.
34: Miałyśmy poczucie, że w takim dyskursie publicznym są obecni i nieobecni. To znaczy, że z jednej strony one cały czas są przedmiotem różnych statystyk, analiz, diagnoz, ale bardzo rzadko możemy realnie usłyszeć ich głos. I wydawało nam się, że właśnie instytucja kultury może być takim miejscem, które stworzy im możliwość wypowiedzenia się.
32: Zaproszeni do wystawy artyści i artystki przyglądają się granicom między dzieciństwem a dorosłością. Wystawa pomyślana została jako przestrzeń eksperymentów, która zachęca do odkrywania możliwości, jakie dają kamera filmowa, poezja, działania performatywne czy praktyki teatralne. 13. edycja Festiwalu Teatralnego Wybrzeże Sztuki rozpoczyna się dziś w Gdańsku i Sopocie pod hasłem Pamięć Doświadczeń. W programie wydarzenia wpisanego w obchody 80-lecia Teatru Wybrzeże znajdzie się 13 spektakli, z których każdy zostanie zaprezentowany dwukrotnie. To m.in. Europa Krzysztofa Warlikowskiego, Tkocze Mai Kleczewskiej i Kobieta Samotna Anny Smolar. Pełna dobrej muzyki, osadzona w lokalności, łącząca pokolenia. Taka będzie Podgórska Jesień Kulturalna 2026. W tym roku muzyczny portret tej dzielnicy Krakowa namalują chłopaki z Podgórza, czyli Piotr Foreman Forys i Waldemar Waldi Ciesielczyk. A gwiazdą wieczoru będzie ubiegłoroczny laureat Fryderyka Wiktor Waligura. Nomen omen również mieszkaniec Podgórza.
0: Artyści przygotowują specjalną niespodziankę, dlatego że jedna piosenka opowiada o krakowskim obwarzanku i że tutaj będzie można wygrać komiks, który powstał na podstawie tej piosenki. A jeśli chodzi o Wiktora Waligurę, to usłyszymy piosenki z albumu Czekam na świt.
32: Mówi Karolina Opatowicz z Centrum Kultury Podgórza. Start w niedzielę o 16 na Rynku Podgórskim. Wstęp wolny.
4: W większości kraju pojawi się dzisiaj więcej słońca. Przelotne opady deszczu jedynie na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie od około 20 stopni w zachodniopomorskim do 26 na południu kraju.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Anna Piekutowska w Zapytam Inaczej. Wracamy do rozmowy o lalce. O lalce, czyli o serialu Netflixa luźno inspirowanym powieścią Bolesława Prusa. Moją gościnią jest cały czas dr Alicja Urbanik-Kopeć, kulturoznawczyni, badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku z Instytutu Historii i Nauki. Historii Nauki, pan. Polskiej Akademii Nauk. Przepraszam.
6: Historii Nauki.
5: Tak. Wracamy do tej lalki serialowej, która różni się od lalki książkowej. Ja stoję na stanowisku po obejrzeniu tego serialu, że Wokulski to Izabeli nie kochał.
6: A, to myślę, że to jest bardzo taki zgodny z duchem Bolesława Prusa wniosek, także bardzo dobrze. No ona, a dlaczego nie kochał jej?
5: Bo on kocha to, co ona reprezentuje. Ona ma być po prostu jego takim sygnetem, który sprawi, że ostatecznie będzie mógł się poczuć tym szlachcicem i to, ten awans społeczny może się dopełnić właśnie przez tą wspaniałą żonę.
6: Taką trophy wife.
5: Tak, dokładnie. Mhm. Właśnie.
6: Mhm, tak, zdecydowanie to tak wygląda właśnie.
5: Ale to dlatego jego historia jest dla nas jakoś inspirująca? To znaczy, to jest ciekawsze niż taki zwykły romans, w którym on kocha, ona ucieka.
6: On patrzy, a ona się odwraca, on omdlewa, tak. On nie chce. Tak, myślę, że na pewno. To znaczy, niewątpliwie tutaj w tej wersji lalki ci bohaterowie są dużo bardziej sprawczy niż w lalce Prusa. I to jest na pewno, no to właśnie, bo z jednej strony to jest wada w tym sensie, że to odwraca nieco sens jakby powieści i odwraca tę podstawową naukę, którą, czy tam informację, którą chciał Prus po prostu przekazać swojemu czytelnikowi o tej niemożności zmiany. A tutaj bohaterowie są sprawczy, ale z drugiej strony rozumiem, że dla współczesnego widza jest to zdecydowanie przyjemniejsze, nie tyle przyjemniejsze, ale też takie łatwiejsze do oglądania i też łatwiejsze do utożsamiania się, więc tak, no tutaj Wokulski i Izabela czegoś pragną i jakieś rzeczy robią cały czas. Tylko że właśnie, Wokulski pragnie awansu tak naprawdę i to jest fantastycznie wygrane. Tam są świetne sceny z tym związane. Zarówno doskonale jest pokazana taka gorączkowa ambicja Wokulskiego. To jest niesamowicie świetnie wygrane. Jest tam wątek tego, że on próbuje, to jest taki troszkę podebrany po prostu ze Wszystko dla Pań z Oli, wątek tego, że próbuje dokonać elektryfikacji swojego sklepu, co w latach 80. XIX wieku nawet w Warszawie byłoby ogromnym sukcesem, takim niewidzianym dość, bo elektryfikacja to jeszcze chwileczka, szczególnie takich obiektów publicznych jak sklep. Ale tam są świetne właśnie te wątki związane z tym, jak on się stara i tak jego przemowy związane z tym, że on mówi właśnie, że on musi się pokazać, bo jak on nie pokaże, że mu się udało, oni wszyscy obserwują, tylko czekają, aż on się potknie, tylko będą się cieszyć, jak on się przewróci. On oczywiście używa tam bardzo wulgarnego języka do tego zresztą, co ja jestem wielką fanką tego języka, którym jest opowiedziana lalka, bo to jest to, bo to, to to jest tak, że ci bohaterowie mówią takim mocno nie tyle współczesnym, tylko stylizowanym jednak, XIX-wiecznym, wulgarnym XIX-wiecznym językiem, czyli mówią tak, jak myślą, a nie tak, jak wypowiadają się bohaterowie literaccy. I to mnie bardzo cieszy. No więc właśnie Wokulski o tym mówi, że on musi, bo wszyscy patrzą i tylko czekają, aż się przewróci, i to jest dla niego najważniejsze, i to jest takie najbardziej namiętne w tym, a nie w tych scenach z Izabelą. A Izabela z kolei to jest kobieta, która, Boże, znowu przychodzą mi jakieś strasznie wulgarne teksty do głowy na ten temat. To jest kobieta, która się nudzi, w związku z czym
5: postanawia zostać feministką.
6: Tak. I po prostu dostaje, no ona troszeczkę wariuje, troszeczkę szaleje z tej nudy.
5: Właśnie moim szokiem w pierwszym odcinku było to, że nagle Izabela spotyka Elizę Orzeszkową.
6: Tak, no... Coś tak, po pierwsze.
5: Zaczytuje się w bluszczu. Są to jakoś historycznie adekwatne i wydarzenia, i postaci?
6: Tak, to znaczy w tym sensie, że technicznie rzecz biorąc, i tak Izabela Łęcka, mieszkając w Warszawie, mogłaby się natknąć na redakcję Bluszczu, który się tam znajdowała. Natomiast redaktorą naczelną Bluszczu była wówczas Maria Ilnicka, a nie Eliza Orzeszkowa. I Bluszcz był gazetą dużo bardziej konserwatywną, niż to jest implikowane w tym serialu.
5: No tam one są pełnymi rebeliantkami.
6: Nie, właśnie była gazeta kobieca, owszem, ale ona była prowadzona przez Ilnicką, która była kobietą mocno konserwatywną. Znaczy to był ten taki typ strażniczki patriarchatu, która się wybiła na stanowisko bardzo wieloletnie. Ona kilka dekad była na redaktor naczelną Bluszczu właśnie, ale raczej promowała takie treści, powiedziałabym, centrowe mniej więcej, jeżeli chodzi a szczególnie już jeżeli chodzi o pod koniec wieku XIX, ten taki nabierający naprawdę już rumieńców ruch emancypacyjny, a Eliza Orzeszkowa nie byłaby naczelną Bluszczu. Tutaj mamy Elizę Orzeszkową jako naczelną Bluszczu z tego prostego powodu, że Eliza się z Marią Ilnicką nienawidziły, a to na podstawie tego, że Maria Ilnicka nie chciała, znaczy nałożyła na Elizę Orzeszkową taką społeczną anatemę, dlatego że Eliza Orzeszkowa się rozwiodła i mieszkała z żonatym mężczyzną. Więc
5: jest to wspaniały smaczek historyczny, bardzo za niego dziękuję. No ale tak, mamy tą Orzeszkową, mamy jej przyjaciółkę Zofię, która jest taką judymką, lekarką.
6: Ona miała być, to jest pierwowzór Zofii Tomaszewicz, Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, która była pierwszą lekarką polską, która praktykowała właśnie ginekologię w Warszawie, który zresztą jej przytułek położniczy to jest obecnie Szpital na Żelaznej, także... położniczy, także.
5: Bardzo ciekawe. No właśnie, jest jeszcze na przykład służąca Marianna. Te wszystkie kobiety są diabelnie sprawcze. Są jakieś... No Prus tak kobiet nie pisał.
6: Tak, Prus tak kobiet nie pisał i to jest wielka zmiana, dlatego że właśnie, bo całym Prus kobiety pisał jako miotające się w klatce i bezwolne, albo ale i również miotające się w klatce społecznych konwencji, bo to był cały jego zamysł w tej powieści, że kobiety są tak wychowane i tak przez społeczeństwo i tak przez patriarchat pilnowane, że one nie mogą, raz, że nie mogą nawet jak chcą się wyrwać na jakąś sprawczość i wolność, a z drugiej strony, że nie mają narzędzi intelektualnych i emocjonalnych, żeby tę wolność unieść w jakikolwiek sposób, że one są zepsute przez społeczeństwo. Zresztą mężczyźni również na swój sposób. Tak, więc to są zupełnie inne postaci niż te, które pisał Prus, bo tutaj każdy czegoś chce. I nawet podobało mi się to, w jaki sposób, choć uważam, że ten wątek emancypacyjny Izabeli jest naprawdę niepotrzebny, dlatego że Izabela ma wystarczająco dużo swoich różnych cierpień i problemów życiowych i zastanawiania się, co ona zje jutro na śniadanie na tych swoich złotych talerzach i ze srebrnego serwisu, prawda? Bez dołożenia jej ambicji emancypacyjnej, ale ja to jakoś rozumiem w tym sensie, że tak, to jest kobieta, która jest tak bezbrzeżnie znudzona, tak bezbrzeżnie pozbawiona sprawczości i celu w swoim życiu, że ona się miota i szuka czegoś i próbuje coś... jakiegoś punktu zaczepienia i w tym serialu tutaj trafia na tę jakby emancypację jako taką swoją, ale my to widzimy, że to jest dla niej taka trochę zabawa, trochę taka ambicja, ale ona trochę nie rozumie tak naprawdę tego, o co tam chodzi.
5: Ona jest nieprzekonująca jako postać, która szuka celu w życiu, wydaje mi się też, że jakoś tutaj coś mi zgrzyta, ale chciałam...
6: Bo ona nie szuka celu w życiu, ona szuka celu w życiu, ale tak naprawdę to ona szuka jakiegoś odwrócenia uwagi od tego wszystkiego strasznego, co się dookoła niej dzieje.
5: Ale chciałam cię też jeszcze zapytać, żebyśmy koniecznie zdążyły o tym porozmawiać, o arystokrację, dlatego że ona w serialu jest
6: fantastyczna. Fantastyczna. To jest jeden z naprawdę najmocniejszych punktów. Ja do tego serialu mam kilka zarzutów, jak już słyszysz, ale jeżeli chodzi o przedstawienie arystokracji, jestem za zachwycona, jak to zostało pokazane, bo arystokracja w serialu Netflixa to jest po prostu, to jest najbardziej groteskowy, reanimowany trup, jakiego świat widział, i tutaj uważam, że Prus by się naprawdę poczuł usatysfakcjonowany tym, jak to jest pokazane, bo mamy fantastyczne, to jest pierwszy odcinek, pierwsze 15 minut, także myślę, że mamy fantastycznie przełożony wątek księcia, który jest tym nadętym klaunem w filmie, który w książce, który mówi tylko tak, tak, a tutaj to jest po prostu starszy człowiek, który ewidentnie miał jakiś udar i ma afazję i jest w stanie wypowiedzieć tylko jedno słowo, jest to tak, co cała reszta towarzystwa arystokratycznego doskonale wie, podtrzymuje go tam na krześle, na fotelu i wykorzystuje to, zadając mu różne skomplikowane pytania, na które on może odpowiedzieć tylko tak, bo to jest jedno słowo, które jest w stanie powiedzieć. I to jest po prostu metafora, ale jednocześnie jakby taka groteskowa, makabryczna rzeczywistość i świetnie to jest zrobione.
5: A z drugiej strony mamy Łęckiego, ojca Izabeli, który niby próbuje się
6: pijakiem, nie? To jest świetne.
5: Ale on przynajmniej próbuje dostosować się do nowych czasów. Przynajmniej mu wydaje się, że on próbuje się dostosować do nowych czasów.
6: On jest jeszcze bardziej pogubionym w rzeczywistości niż jego córka, co jest dość niesamowite, bo z jednej strony jest takim żałosnym pijaczyną, z drugiej strony jest tym takim machającym szabelką arystokratą, który w tych chwilach, kiedy jest najbardziej pijany, to mu się przypomina, że on tutaj, co to nie on. Ale z trzeciej strony właśnie próbuje prowadzić te biznesy i genialne są te sceny, kiedy on nie jest w stanie wytłumaczyć, na czym polega ten biznes, w którym utopił ostatnie pieniądze, i mówi, że to jest maszyna, która, jak wiesz, jak w Monty Pythonie, maszyna, która robi pik, nie? Po prostu fantastyczna sprawa. Genialny jest ten jest też Baron Krzeszowski, który co jest takim demonicznym po prostu jeszcze tym arystokratą, który będzie tego starego porządku za wszelką cenę pilnował. Scena gry w karty.
5: Piotr Adamczyk wreszcie odklei się
6: Piotr Adamczyk jest tutaj demoniczny, ale świetnie demoniczny, bardzo dobry. I właśnie demoniczny nie w taki, wiesz, operetkowo-kabaretowy sposób, tylko w taki naprawdę dość przerażający. Cały wątek tej gry w karty z Wokulskim to jest taka długa i bardzo napięta i bardzo dobra scena, która właśnie pokazuje to, jak ludzie u władzy zrobią wszystko, żeby tej władzy nie stracić.
5: I też czerpie z najlepszych wzorców kina w ogóle światowego, gdzie jest bardzo dużo nawiązań w ogóle do takich smaczków, które można śledzić, i można bez końca rozmawiać o tej serialowej lalce i też o tym, co się podoba i o tym, co się nam nie podoba, więc zachęcam Państwa też do dołączenia do tej dyskusji. Jeśli obejrzycie, będziecie mieli Państwo jakieś przemyślenia, proszę się ze mną z nimi podzielić na inaczejmałpa.fm, a ja bardzo dziękuję mojej gościni za tę rozmowę, dr Alicja Urbanik-Kopeć, kulturoznawczyni, badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, była moją gościnią.
6: Dzięki
5: serdecznie. Ja Państwa zapraszam teraz na informacje TOK FM o 14.40, a po nich Patrycja Maciejewicz i EKG.
7: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 14.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla kierowców z wielkopolskiego odcinka trasy ekspresowej S11. Po uderzeniu ciężarówki w bariery w okolicach wsi Skrzynki, to powiat poznański, zablokowany jest ruch w kierunku Poznania. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 17. Znaleziony w poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bezzałogowiec to według wstępnych ustaleń rosyjski dron Gerbera 2. Miał głowicę bojową, która została zneutralizowana, przekazała prokuratura, która prowadzi w tej sprawie postępowanie. Głowica została wysadzona w powietrze wczoraj wieczorem. Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie dodatkowych bezpłatnych uprawnień do emisji ETS dla przemysłu energochłonnego. Oznacza to, że prezydencja irlandzka jest gotowa do rozmów z Parlamentem Europejskim. Z uprawnień do emisji dwutlenku węgla korzystają sektory takie jak hutnictwo, cementownie, produkcja nawozów i chemia. Obecnie rozwiązania, które funkcjonują, są jednak niekorzystne dla przemysłu. Stąd zmiany. Zgodnie z projektem rozporządzenia do systemu ETS w perspektywie do 2030 roku ma trafić pula darmowych uprawnień o wartości 6 miliardów euro. Pokój jest zagrożony, ostrzegała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas corocznego orędzia o stanie Unii. Wygłosiła je w parlamencie w Strasburgu.
16: Rosyjska wojna napastnicza przeciwko Ukrainie trwa, a zagrożenia na naszym terytorium narastają. Tylko w tym tygodniu widzieliśmy je w Litwie, w Danii i w Polsce, a próba ataków dronowych w Lipsku jest kolejnym tego dowodem. Musimy jasno powiedzieć, czym to było. Atakiem z użyciem sprzętu wojskowego przeprowadzonym przez rosyjskich agentów na terytorium Europy.
15: Według szefowej komisji konieczne jest wprowadzenie unijnego odpowiednika artykułu 4 traktatu NATO i utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. MSZ ostrzegło podróżujących do Peru i Ekwadoru przed ryzykami związanymi z fenomenem El Niño. Mogą wystąpić wyższe temperatury i silniejsze opady niż zazwyczaj o tej porze roku, co oznacza m.in. zwiększone ryzyko zagrażających życiu i zdrowiu powodzi oraz lawin błotnych. Miejscowe władze przewidują, że El Niño osiągnie wyjątkowe rozmiary od września do stycznia. Oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia tego ekstremalnego scenariusza u wybrzeży Peru i Ekwadoru na co najmniej 62%. W związku z tym rząd Ekwadoru wprowadził czerwony alert pogodowy zezwalający na obowiązkowe, prewencyjne ewakuacje z zagrożonych terenów i mobilizację służb. nas lato daje o sobie jeszcze znać. Od 22 do 26 stopni na termometrach. Nieco chłodniej na północy. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południowym zachodzie. W nocy pochmurno z opadami deszczu. Będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro znowu się ochłodzi. W większości kraju od 16 do 19. Tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, od 20 do 21. Może kropić.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
17: Sponsorem programu jest Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
18: Godzina 14.44, to jest program EKG, magazyn EKG. Patrycja Maciejewicz, a ze mną w studio jest pan Jan Dziekoński, główny ekonomista serwisu rynekpierwotny.pl. Dzień dobry.
19: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
18: Mamy rewolucję na rynku kredytów, a może nawet szerzej na całym rynku finansowym. WIBOR, wskaźnik, który wszyscy znają, kończy swój żywot. Od 1 stycznia będziemy mieć nowy wskaźnik POL-STR. Z czego wynika ta zmiana?
19: Jest to szersza reforma, która w Polsce już była przygotowana od kilku lat, bo wcześniej jeszcze inny wskaźnik miał zastąpić WIBOR, to był WIRON, ale tu nastąpił pewien krok wstecz. To się wzięło z dawnych lat, jeszcze okolic kryzysu finansowego, kiedy w Wielkiej Brytanii następowało, okazało się, że możliwe jest sterowanie wskaźnikami wybiegającymi w przyszłość, takim jak właśnie WIBOR. To był LIBOR w tamtym przypadku, London Interbank Offer Rate. W dużym skrócie te wskaźniki były potencjalnie podatne na manipulację rynkową. W Polsce nigdy nie wykazano takich manipulacji, nigdy nie było z tym problemu, ale systemy, znaczy rynki finansowe jednak poszły w stronę wymiany tych wskaźników na takie patrzące na faktyczne transakcje wstecz, potem rozszyfrujemy może, co to znaczy dla normalnego człowieka.
18: Będzie to zmiana już bliska, bo po 1 stycznia nie będzie można zaciągać kredytów opartych o stopę WIBOR. No i właśnie teraz pewnie wielu słuchaczy, którzy mają kredyt albo zamierzają wziąć kredyt, zastanawia się, co to dla nich dokładnie znaczy. Więc proszę wyjaśnić właśnie, jak działają te wskaźniki, jak działa, czym różni się obliczanie, czy też wyliczanie tego wskaźnika POL-STR w stosunku do WIBOR-u i jak to się przekłoży na wysokość raty kredytu, czy też na wysokość oprocentowania.
19: Jasne. To może zacznijmy od tego, że mamy dwa typy kredytów czy zobowiązań, najczęściej, bo to i dotyczy leasingów. Mamy to z tak zwaną stopą stałą na jakiś okres czasu i ze stopą zmienną. W przypadku kredytów ze stopą stałą tu się praktycznie
18: nic się nie zmienia.
19: Nic nie zmienia się w najbliższym czasie. To może tą gwiazdkę na razie zachowajmy. Dla tych, którzy myślą o kredycie ze stopą zmienną, faktycznie zmieni się ten wskaźnik, wobec którego jest obliczona rata, którą płacimy tam co miesiąc, co kwartał i tak dalej. Dzisiaj to jest WIBOR. W zależności od umowy kredytowej, 3-miesięczne, 6-miesięczne, z rzadka 12-miesięczne, który jest podawany między innymi przez GPW Benchmark, plus jakaś marża, którą bank nam oferuje na etapie zaciągnięcia kredytu. Jeżeli WIBOR idzie do góry, no to proporcjonalnie nasza rata też pójdzie do góry, czy w dół, no to będzie szło w dół. Różnica jest taka, że po zmianie na POL-STR, POL-STR co do zasady jest obecnie niższy niż WIBOR.
18: Bo WIBOR wyprzedza zmiany stóp procentowych, jeżeli rynek spodziewa się na przykład podwyżki,
19: tak? To jest duże uproszczenie, bo WIBOR powstaje w ten sposób, że banki, instytucje finansowe są pytane, na jaki procent pożyczylibyście nam pieniądze na określony czas, na przykład na 3 miesiące. Banki składają te teoretyczne oferty, jest wyliczane, że to jest na przykład 3,85% i taki jest WIBOR w dniu na przykład 16 września, kiedy się nagrywamy. POL-STR działa inaczej, bo tam są sprawdzane faktyczne transakcje pożyczenia na rynku bankowym pieniędzy między jednym bankiem a drugim na okres jednego dnia. Brzmi to skomplikowanie, ale różnica jest taka, że w pierwszym jest deklaracja, w drugim jest faktyczna transakcja. Dlatego się twierdzi, że te wskaźniki oparte o te faktyczne transakcje są bardziej wiarygodne, no bo ktoś faktycznie te pieniądze sobie pożyczył. A tu możemy się umówić, że będziemy na przykład
18: składać deklaracje, które są takie, powiedziałabym, na przykład liberalne.
19: Tak, ale to są tylko domysły, no bo znowu w Polsce to nigdy nie zostało wykazane, mimo wielokrotnych prób i zarzutów, jakie też się pojawiają między innymi wobec wobec banków, które tego typu kredytów udzielały. Teraz zmiana ma przynieść to, żeby jakby te kredyty oparte o polisary, żeby nie były do podważenia pod kątem tego wskaźnika. No bo jest oparte o faktyczne transakcje, które nastąpiły w przeszłości, można je dokładnie prześledzić. Dokładnie tak. Teraz, dlaczego ten wskaźnik jest nieco niższy niż WIBOR? No cóż, na rynku międzybankowym, jeżeli chodzi o wymianę pożyczanie środków, tu mniej stopa referencyjna gra rolę, bardziej stopa depozytowa, która jest trochę niższa niż stopa referencyjna. Więc część słuchaczy już teraz myśli, aha, no to kredyty staniają. Niestety tak do końca nie będzie, ponieważ poza tym wskaźnikiem jeszcze mamy marżę bankową. I teraz z perspektywy banku koszt finansowania, znaczy ile bank swoim źródłem finansowania musi zapłacić za udzielenie tego kredytu. No bo komu płaci? Depozytariuszom na przykład, czyli ludziom, którzy zostawiają pieniądze na lokacie w banku, musi zapłacić, żeby zostawili tam pieniądze, które następnie pożyczy dalej. Czy z perspektywy depozytariuszy, czyli tych, którzy dają lokaty, no coś się zmieni przez przejście z WIBOR-u na polister? No nie. Koszt finansowania pozostanie dokładnie ten sam. Dlatego wzrosną też marże po prostu na kredytach bankowych. Łączna rata, łączne procentowanie pozostanie co do zasady bez zmian. Będą delikatne oczywiście różnice, ale będą mierzone w setnych procenta, czy punktu procentowego, aniżeli w tym, że rata będzie niższa na przykład o 200 zł, czy o 1000 zł. To nie będzie tego typu zmian.
18: No dobrze, ale mówi pan, będzie wyższa marża. To znaczy, że bank będzie chciał sobie po prostu wyrównać to, co mógłby pobrać od klienta, który ma kredyt oparty o WIBOR i po prostu tak trochę więcej zyskać?
19: Nie, on nie zyska więcej, bo jego koszt finansowania, to ile on musi na rynku zapłacić za środki, bo bank nie ma swoich pieniędzy. Bank pieniądze albo pożycza z rynków finansowych, albo od swoich depozytariuszy je bierze i te koszty nie spadną. Ani też nie wzrosną po tej reformie. To się wydaje kontrintuicyjne, ale z perspektywy tak samo państwa, no teoretycznie państwo też emituje obligacje na przykład oprocentowane WIBOR plus, ale większość jest tak naprawdę dyktowana przez rynki finansowe na poziomie obligacji skarbowych. Inne wytłumaczenie, bo mówiliśmy o kredytobiorcy, który zaciągnie nowy kredyt. Po 1 stycznia faktycznie będą tylko kredyty z polystyrenem. Dzisiaj jeszcze możemy wybierać, bo już pojawiają się pierwsze oferty z polystyrenem, ale są też stare kredyty zmiennoprocentowe z WIBOR-em. Jeżeli porównamy te oferty, one co do zasady będą, łączne oprocentowanie będzie bardzo podobne, bo to jest tylko zmiana wskaźnika. Brzmi jak wielka rewolucja. Ale to już widzieliśmy przy okazji WIRON-u. Ponad 2 lata temu tym wskaźnikiem miał być WIRON. Działający w dość zbliżony sposób. Jeden tylko bank wprowadził kredyty hipoteczne oparte o WIRON, to było ING Bank Polski, Bank Śląski. I WIRON też jest niższy niż WIBOR. Tyle, że ING oferowało marżę wyższą o tą różnicę mniej więcej, więc jakby z perspektywy klienta to był dokładnie ten sam koszt produktu. Różnica tylko jest taka, że WIBOR faktycznie wyprzedzał oczekiwania rynków finansowych. Czyli na przykład dzisiaj WIBOR jest trochę wyższy niż stopa referencyjna, bo rynki finansowe oczekują podwyżek stóp procentowych. Mamy wysoką inflację, czy rosnącą inflację, mamy wysokie ceny paliw przez wojnę w Zatoce. Więc WIBOR jest trochę wyższy, bo rynek czegoś oczekuje. Polester tego jeszcze nie pokazuje, bo stopy procentowe jeszcze nie wzrosły. Natomiast więc ten kredytobiorca WIBOR-owy zapłaciłby trochę więcej przez ten okres czasu oczekiwań.
18: Czyli wskaźnik POL-STR, literując tak troszeczkę, pokazuje nam to, co rzeczywiście wydarzyło się ze stopami procentowymi i żeby odzwierciedlić wpływ jakiejś zmiany, która by na przykład wydarzyła się wczoraj, zmiany stóp procentowych, będziemy musieli poczekać, tak?
19: Tak, konkretnie miesiąc, bo te produkty najczęściej będą oparte na tak zwanym polisterze jednomiesięcznym składanym. Czy on będzie brał pod uwagę te 30 ostatnich
18: czyli
19: dni?
18: Najpierw musi minąć 30 dni, w czasie których ustalany jest dzienna zmiana ta POL-STR i na podstawie tego jest wyznaczany miesięczny wskaźnik, czyli po miesiącu od zmiany stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej kredytobiorca będzie mógł zauważyć w swoim kredycie zmianę oprocentowania.
19: Tak, chociaż nie tylko to będzie ewentualna decyzja Rady Polityki Pieniężnej, bo inne czynniki też wpływają na to.
18: Wpłyną na te transakcje między bankami.
19: Więc na przykład jeżeli będą stopy rosły, no to kredytobiorca z polystyrem później zobaczy ten efekt. Ale oczywiście w drugą stronę, jeżeli stopy procentowe będą spadały, no to ten kredytobiorca z polystyrem też później będzie miał ten spadek rat odzwierciedlony. No, przy kredycie na przykład na 30 lat, czy 25, jak kredyt hipoteczny, to nikt nie ma tej szklanej kuli, żeby odgadnąć, czy jeden, czy drugi wskaźnik ten patrzący do przodu czy do tyłu byłby lepszy, znowu to będzie neutralne z perspektywy klienta.
18: Co teraz mają zrobić ludzie, którzy zastanawiają się nad wzięciem kredytu i nie wiedzą jeszcze, czy wezmą go w tym roku, w przyszłym roku? Mhm. Czy jest jakaś strategia wobec tego wskaźnika? No coś się zmienia, coś będzie nowego, być może coś jest nieznanego. Mhm. Czy są jakieś argumenty, które by przemawiały za tym, żeby wziąć ten kredyt szybciej albo trochę później?
19: To znaczy, jeżeli chodzi o to, czy się decydować między dzisiaj zaciągam, bo chcę skorzystać z WIBOR-u, a nie chcę czekać do roku 27, bo nie chcę polystyru, albo na odwrót, to nie ma znaczenia. Tak jak tłumaczyłem, te kredyty zmiennoprocentowe, ich oprocentowanie będzie dość zbliżone. Moim zdaniem to ciągle jest decyzja już na poziomie takich finansów osobistych, czy wybieramy kredyt o okresowo stałym oprocentowaniu, czy o zmiennym oprocentowaniu. Ja najwięcej mam do czynienia z kredytami hipotecznymi. No i cóż, jeszcze 5 lat temu kredytów zmiennoprocentowych zaciągano prawie 90%. Polacy lubili to kasyno w postaci, może stopy spadną, może moja rata będzie niższa.
18: No, był taki moment, kiedy te stopy raczej się obniżały, więc...
19: Ale też nie było u nas praktyki zaciągania kredytów stałoprocentowych. Co więcej, w bankach nawet
18: nie było tej
19: oferty. Dopiero później regulacje to wymusiły. W roku 2021-2022 boleśnie się nauczyliśmy, że kredyt hipoteczny w szczególności, bo to jest dużo zobowiązań, konsumencki, leasing, to nie są tego typu kwoty, ale hipoteka zwłaszcza. I obecnie 3/4 kredytów hipotecznych jest zaciąganych z okresowo stałą stopą procentową. I raczej bym patrzył na to, czy chcę zmienną, czy chcę stałą. Stała dzisiaj jest wyższa niż zmienna. Czy ona będzie na polesterze, czy na wiborze. Różnica to jest od 0,5 punkta do nawet 1

0: we wszystkich raczej jest przeważa szalona podwyżki, więc myślę, że no szansa, że Polska pozostanie tym jedynym krajem wśród rozwiniętych gospodarek, który nie będzie podwyższało właśnie stóp procentowych, no są niskie, inflacja rośnie. I tym bardziej właśnie to sugeruje, no niekoniecznie ten kredyt zmiennoprocentowy, może dzisiaj się wydaje tani, ale w perspektywie roku może się wyrównać z tym stałoprocentowym.
1: Czyli raczej skłaniamy do takiej refleksji, czy weźmiemy na stopę stałą, okresowo stałą, czy też na stopę zmienną, a jaki to jest wskaźnik, to już jest rzecz wtórna.
0: Dokładnie tak. Jedna tylko uwaga.
1: To już jedno słowo dosłownie.
0: Jedna tylko uwaga, no, moim zdaniem kredyt stałoprocentowy później też możemy refinansować, więc jak stopy spadną, my też możemy to finansowanie potanić.
1: I o kredytach będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie w EKG mówić, to wszystko w dzisiejszym EKG. Za chwilę informacje, a po nich kontynuacja, zapytam inaczej. A z nami jest już Adam Ozga, który powie, co w TOK 360.
2: Dużo dobrego, dzień dobry, ale między innymi o tym, ile Meta zarabia na oszukańczych reklamach, których celem jesteśmy my wszyscy.
1: Wiemy, że dużo, a dowiemy się więcej. Zapraszam na program po 16, a teraz informacje. Do usłyszenia.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu była Fundacja Liberté, organizator Igrzysk Wolności w Łodzi.
5: Reklama. A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Zobacz, Stasiu, sokół.
15: Gdzie? Nie widzę.
14: No tam, patrz.
15: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
14: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
16: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
15: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
16: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero.
18: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte.

0: Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Kolejny poseł może stracić immunitet, w tle jest oszustwo i korupcja. O bezpieczeństwie, klimacie i gospodarce było orędzie Ursuli von der Leyen. Za chwilę komentarz naszego eksperta. Polskie elektrownie atomowe szukają pracowników. Liczba zatrudnionych ogółem ma być liczona w tysiącach. 2:15, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król kolejny raz jest pod lupą Europejskiej Prokuratury. Do Sejmu trafił już drugi wniosek o uchylenie mu immunitetu i o jego aresztowanie. W tle jest długa lista zarzutów korupcyjnych, jednak wniosek, zdaniem polityków, którzy dziś go rozpatrywali w Sejmie, ma wiele błędów. O szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
5: Wniosek był napisany w języku polskim i przetłumaczony na angielski, a w nim roiło się od błędów. Nazwisko Król po prostu przetłumaczono na język angielski, mówi prawnik i poseł Polski 2050 Paweł Ślis.
6: No przede wszystkim, who is Wojciech King? To jest moje podstawowe pytanie.
5: Nie zgadzają się też fakty, dodaje poseł Ślis.
6: Przykład zarzutem było to, że otrzymał czasy w Tajlandii. Opisane to szczegółowo. Natomiast pan poseł Król nigdy nie był w Tajlandii.
5: Z kolei Michał Wójcik z PiSu podkreśla, że zarzuty są poważne i według niego w czasie sejmowego głosowania z wnioskiem prokuratury zgodzą się nawet partyjni koledzy posła Króla.
7: Na pewno ktoś przemyślał i stwierdził, że to po prostu szkodzi Koalicji Obywatelskiej.
5: Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Maciej Kluczka, TOK FM.
4: Unia Europejska jest dziś najsilniejsza w historii, choć jednocześnie jej sytuacja nigdy nie była tak niepewna. Szefowa Komisji Europejskiej przedstawiła dziś w Strasburgu orędzie o stanie wspólnoty. Ursula von der Leyen najwięcej mówiła o bezpieczeństwie, klimacie i gospodarce. Zapowiadała m.in. większą samodzielność i samowystarczalność, m.in. utworzenie Europejskiej Korporacji do spraw surowców krytycznych. Po wzrostach cen energii Europa czuje się jeszcze bardziej uzależniona od dostaw z zewnątrz. Tak mówiła w programie EKG dr Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
8: To powoduje, że tym bardziej musimy myśleć o przekształceniu naszej gospodarki na źródła alternatywne energii, bo to nie tylko jest wtedy energia, ale to jest także niezależność, bo nie musimy bazować na dostawach zewnętrznych. No ale to jest z kolei długa droga i bardzo kosztowna.
4: Ursula von der Leyen mówiła o zbyt dużej dysproporcji w relacjach handlowych z Chinami. Aby to zmienić, jak mówiła szefowa Komisji Europejskiej, konieczne jest, by Europa była zjednoczona. W przyszłym roku w budżecie państwa ma być znacząco mniej pieniędzy na asystencję osobistą. Tak twierdzą organizacje społeczne. Z jednej strony wciąż nie ma ustawy o asystencji, z drugiej rząd zmienia zasady działania projektów, z których asystencja do tej pory była finansowana. W efekcie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami od stycznia ma być znacząco mniejsze. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
9: Do tej pory były rządowe programy dla samorządów i dla organizacji, czyli i jedni i drudzy dostawali pieniądze na opłacenie pracy asystentów. Teraz konkurs ma być jeden, tylko dla samorządów. Organizacje dowiedziały się o tym z Telewizji Polskiej, z wywiadu pełnomocniczki rządu Moniki Sikory.
10: System jest przekierowany na samorządy i NGO-sy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
9: Do tej pory samorząd finansował część godzin asystentów, a organizacje miały pieniądze, by wesprzeć osoby z niepełnosprawnością na o wiele większą skalę. Mówi Maria Król ze Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu.
11: Samorząd może wystąpić w tym programie maksymalnie o 3 miliony złotych. W Zamościu organizacje pozarządowe, żeby w miarę zaspokoić potrzeby mieszkańców Zamościa z niepełnosprawnością, występowało 3 razy większe środki i je dostawały.
9: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej rozpoczyna szerokie poszukiwania pracowników. Firma Bechtel przygotowuje wirtualne targi pracy. Poszukiwani są przedstawiciele wielu branż. Liczba zatrudnionych przy tej strategicznej inwestycji w szczytowym momencie będzie liczona w tysiącach. Paweł Radzewicz.
2: Rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
12: W przypadku tak dużego projektu jak projekt jądrowy, te potrzeby są bardzo szerokie. Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
2: W tym momencie gotowych ofert jest kilkadziesiąt.
12: Natomiast z każdym tygodniem ich przybywa i jest coraz więcej. Wprost proporcjonalnie do postępów projektu docelowo będziemy zatrudniać nawet ponad 11 tysięcy ludzi.
2: Pomóc w tym mają wirtualne targi pracy, które odbędą się na początku października, ale udział w nich zainteresowani muszą zgłosić do końca tygodnia. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: 4 mecze, komplet zwycięstw i pierwsze miejsce w grupie. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy spisują się świetnie i już wiadomo, że na ich drodze do ćwierćfinału nie stanie żaden mocny zespół. Z kim za to zmierzą się dziś na zakończenie fazy grupowej, o tym Michał Waszkiewicz.
13: Jeszcze przed turniejem wszyscy byli pewni, że z Bułgarią zagramy o pierwsze miejsce, ale współgospodarze turnieju niespodziewanie przegrali z Ukrainą. Nie zmienia to jednak faktu, że to wicemistrzowie świata, którzy grają przed własną publicznością, mówi rozgrywający Marcin Komenda.
14: Myślę, że siła Bułgarii jest bardzo podobna jak Ukrainy, czyli mocna zagrywka, ryzyko w ataku, więc tego trzeba się spodziewać. Natomiast my mamy swoje atuty i myślę, że będziemy próbowali je pokazać.
13: Polacy do tej pory wygrali wszystkie mecze do zera, ale wciąż są elementy, nad którymi warto popracować.
14: Musimy cały czas trzymać koncentrację i proste błędy mogą dać tlen przeciwnikowi.
13: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu, Polacy awansują do 1/8 finału z pierwszego miejsca. To oznacza, że o ćwierćfinał zagrają z Rumunią, Turcją lub Łotwą. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
4: Mecz Polska-Bułgaria dziś o 18:00. Dziś na wschodzie i początkowo w centrum Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. I tam okresami przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się również burze, głównie na południowym zachodzie. Maksymalnie od 20 stopni na północnym wschodzie i na północy do 26 na południu kraju. Chłodniej miejscami nad morzem około 17.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Anna Piekutowska. Audycja Zapytam Inaczej. Były to czasy najlepsze, były to czasy najgorsze. Tak Dickens opisuje Europę czasów rewolucji francuskiej i jest to również trafny opis świata, w którym żyjemy dzisiaj. Od takiego stwierdzenia zaczęła dzisiaj swoje orędzie o stanie Unii Ursula von der Leyen. Dzisiaj wracamy teraz do tego najważniejszego wydarzenia, najważniejszego newsa, czyli właśnie State of the Union dostarczonego przez Ursulę von der Leyen. Moją gościnią jest profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka. Dzień dobry.
16: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Witam z Kongresu Studiów Europejskich w Poznaniu.
15: Witamy serdecznie i bardzo się cieszę, że pani znalazła dla nas chwilę. Jeszcze tylko powiem o afiliacji. Pani profesor jest z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i też jest pani ekspertką Team Europe Direct. Dzisiaj już trochę rozmawialiśmy na naszej antenie i o tym, co von der Leyen mówi o bezpieczeństwie, o presji gospodarczej, o geopolityce, więc chciałam z panią zacząć od innej strony i zapytać, czy Kanada właśnie weszła do Unii.
16: No tak, to trzeba powiedzieć, że ta informacja, to ta zapowiedź, może przedstawmy, o co chodzi naszym słuchaczom, stała się najbardziej, można powiedzieć, kontrowersyjną wypowiedzią przewodniczącej komisji, a mianowicie przewodnicząca komisji, mówiąc o tym, iż Europa w momencie generalnie znajdowania się w stanie wojny, a także w stanie pewnych wrogich narracji, nie tylko z wewnątrz, ale również z zewnątrz, Rosja i Stany Zjednoczone również, co widzimy od roku, potrzebuje nowych partnerstw silnych i opartych na tych samych wartościach demokratycznych. Stąd również zaprosiła premiera Kanady, aby był obecny przy wygłoszeniu jej przemowy. Ale co również powiedziała, to, że Unia Europejska, że to jest inicjatywa komisji, iż Unia Europejska podejmie rozmowy z Kanadą o modelu stowarzyszonego członkostwa, można powiedzieć. I będzie to pierwszy taki kraj, z którym takie rozmowy zostaną podjęte. Czyli nie będzie to pełne członkostwo, nie zapraszamy Kanady do Unii Europejskiej, ale proponujemy jej, aby stała się państwem stowarzyszonym z Unią Europejską. I uważam, że to brzmi fantastycznie, to znaczy im więcej państw stowarzyszonych z Unią Europejską, tym lepiej, dlatego że to oznacza, iż te państwa zobowiązują się do tego, aby w dużej mierze przestrzegać również europejskich regulacji i obracać się, jeśli chodzi o pewne decyzje polityczne, też w polityce zagranicznej, handlowej, w obszarze wspólnych wartości. My z Kanadą już mamy podpisane jako Unia Europejska duże porozumienie handlowe CETA sprzed kilku dobrych lat. Natomiast w tej chwili mamy tyle różnych wyzwań, iż można by było tą współpracę zacieśnić, na przykład w obszarze innowacji, AI, wspólnych inwestycji, czy to właśnie w startupy europejsko-kanadyjskie, czy w bardzo wiele różnych innych obszarów, które leżą na sercu Kanadzie i nam. Dlatego ja uważam, że to jest dobry kierunek. A to, że jest to kontrowersyjne, no oczywiście, że jest, bo nie ma takiego modelu. Nie mamy nigdzie w traktacie zapisane, prawda, jak to może wyglądać, więc stąd pytanie, skąd to się w ogóle wzięło?
15: To na razie to parkujemy, bo w ogóle jutro jeszcze premier McCartney ma wystąpić, premier Kanady, więc zapraszam Państwa na jutro, na 15.20 z Tomaszem Bieleckim będziemy o tym rozmawiać, a Panią chciałam skierować na inne tory, o których też była mowa. To znaczy Ursula von der Leyen w przemówieniu powiedziała o cierpieniu ludności w Gazie, skrytykowała przemoc osadników na zachodnim brzegu, ale też podtrzymała, że Izrael ma prawo do samoobrony i też opowiedziała się jednoznacznie za rozwiązaniem dwupaństwowym, jeśli chodzi o kwestie Strefy Gazy i Izraela. Brawa po tym, jakie dostała, były rachityczne. Nie podobała się za bardzo ta wypowiedź, wydaje mi się, zebranym słuchającym. Ale jednak to pokazuje, że jest jakieś zaostrzenie tonu w stosunku do Izraela w Europie. Na ile to jest właśnie zaostrzenie i na ile tonu, a nie działań?
16: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, to nie jest oczywiście różowe wszystko, dlatego że trochę Unia Europejska, jako Unia Europejska, Unia 27 państw odniosła na tym polu polityki wobec Izraela pewną porażkę w ostatnim czasie, ale to ze względu nie na to, że Unia jako komisja nie proponuje ostrzejszych sankcji, nie proponuje rozwiązań, które miałyby Izrael przywołać do porządku, bo proponuje, tylko z tego względu, że wiele państw wewnątrz Unii, naszych państw członkowskich, ma po prostu rozbieżne zdanie na ten temat, bardzo różną politykę wobec Izraela i różne wrażliwości. Więc znowu oddzielmy tutaj poziom ponadnarodowy, co mówi komisja i co by chciała, a to co mogą zrobić państwa. Ale to co jest istotne, to, że jednak Unia Europejska dostarczyła największą ilość pomocy dla Gazy niż wszystkie inne inni aktorzy międzynarodowi. No i trzeba powiedzieć, że w tej chwili jakby jesteśmy w takiej sytuacji, w której ile jeszcze można czekać na to, aby zaostrzyć politykę chociażby właśnie handlową, współpracy gospodarczej z Izraelem? Nie ma żadnych konkretów, ale wydaje mi się, że coraz więcej państw zdaje sobie sprawę z tego, iż jasno widzimy, kto jest w tej chwili agresorem, a kto jest poszkodowanym. Prawda? Mamy już pewne ustalenia związane z procesem pokojowym, a nadal Izrael prowadzi swoją politykę osadniczą i nadal, można powiedzieć, prowokuje nieustannie. No i tego oczywiście nie można tolerować.
15: No i kolejna bardzo ciekawa kwestia, temat polityki migracyjnej. Tutaj panował taki ogólny ton, że będziemy zaostrzać, że komisja między innymi chce, w odpowiedzi na Ceutę, to jest rzecz jasna, stworzyć taki specjalny mechanizm, który mógłby pozwalać czasowo stosować takie nadzwyczajne procedury w przypadku masowych napływów migrantów, wzmocnić Frontex, wzmocnić ochronę granic i tak dalej. Ale ważne doprecyzowanie, von der Leyen nie powiedziała, że Europa zawiesi prawo do azylu. Co tam, były takie przesłuchy przed właśnie tym orędziem, że może coś takiego paść, że będzie zaostrzenie tego prawa azylowego w jakiś sposób, tylko była mowa o czasowej elastyczności procedur. Jak duża jest różnica pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami i jak tutaj wygląda to prawo migracyjne? Czy mamy taki jasny komunikat, że ono będzie się jednak zaostrzało?
16: To znaczy na poziomie retorycznym z pewnością przywódcy unijni idą w stronę mocniejszej, bardziej protekcyjnej polityki migracyjnej, co oczywiście zbiega się z oczekiwaniami opinii publicznej. Tak? Natomiast jeśli chodzi o fakty, to wydarzenia tego lata na przykład pokazują, że narzędzia europejskie muszą ewoluować. Tak. Muszą ewoluować zwłaszcza na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych, bo Ceuta to była sytuacja nadzwyczajna. To była sytuacja, w której masowy ruch ludności był celowo organizowany i wykorzystywany traktowane jako broń, czyli ta weaponizacja. I dlatego komisja chce zaproponować takie nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego, ale zobaczmy, że te nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego na wielu frontach powinny zostać otwarte, bo to samo mówi von der Leyen i słusznie, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne. Mhm. Musimy mieć europejskie ramy reagowania i adaptacji na falę upałów, gdzie umierają ludzie, na falę pożarów, gdzie giną zwierzęta, flora, fauna, ludzie i tak dalej. Więc te mechanizmy, musimy się szykować na nowe czasy, czego się nie spodziewaliśmy, a to przychodzi. No i już wracając do tego mechanizmu migracyjnego, on będzie uruchamiany oczywiście po jakimś tam spełnieniu określonych kryteriów. To jest wszystko bardzo ogólne i proszę sobie zawsze pamiętać, mówię tutaj do naszych słuchaczy, że 27 państw musi się zgodzić na pewne rozwiązania, tak? Czy one będą bardziej restrykcyjne, czy mniej? To nie jest widzimisię komisji. To jest sposób wypracowania konsensusu, który będzie łączył wartości unijne jednocześnie z zapewnieniem bezpieczeństwa naszych obywateli.
17: I jeszcze została nam minutka, więc tak krótko panią zapytam na koniec naszej rozmowy, co pani zdaniem tutaj jest jakimś istotnym politycznym komunikatem, na co pani zwróciła uwagę?
16: Ja przede wszystkim jestem badaczką, która prowadzi teraz projekt o dyskursie międzynarodowym, transnarodowym na temat właśnie Unii Europejskiej. Mnie się bardzo podobało to, że dla mnie ta przemowa była przemową mobilizacyjną i taką kontrnarracyjną do tego, co słyszymy od wielu, wielu miesięcy ze strony antyeuropejskich aktorów. Antyeuropejska retoryka z Waszyngtonu, od bardzo wielu polityków, łącznie oczywiście z Trumpem na czele, i antyunijna retoryka, a w zasadzie można powiedzieć dezinformacja od Rosji. I tutaj pokazuje von der Leyen, że język ma ogromne znaczenie, że my się musimy zastanowić nad tym, jak mówić o Europie, aby mówić o niej prawdziwie, aby pokazywać jej siłę, dlatego że my jesteśmy okłamywani, że gdzieś jest fajniej, a u nas jest źle. Trzeba mówić o tym, że jesteśmy naprawdę, tak jak ona stwierdziła, najsilniejszym pod względem wartości, demokracji, rządów prawa, regulacji również, systemem na świecie. I w tym leży nasza ogromna siła, ale w tym leży również nasza słabość z tego względu, że jako demokracja taka wielonarodowa, no nie jesteśmy w stanie walczyć dezinformacją, brutalnymi atakami hybrydowymi, tak jak Rosja, więc jeszcze nie mamy jak bronić. Dokładnie, więc uważam, że ta kruchość w sile to jest bardzo istotne i powinniśmy nad tym pracować.
17: Bardzo pani dziękuję. Profesor Karolina Borońska-Hryniewiecka była gościnią Radia Tok FM. Ja państwa zapraszam też na Tok 360 o 16:20. Adam Ozga będzie rozmawiał i kontynuował wątek State of the Union, dzisiaj dostarczony przez Ursulę von der Leyen.
3: Autopromocja.
18: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
19: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
18: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
19: W sobotę o 13:00.
18: Ula Malko.
19: Krzysztof Chorwat.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
21: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
20: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę?
22: Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Jak?
23: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
25: Po Desnoranie znika chrapanie.
26: Aflofarm.
27: W jednym miejscu i w jednym czasie. Rozmowy o ochronie środowiska i sektorze energii. W programie Zielona Transformacja, Local Content, Bezpieczeństwo Systemu. Dołącz do wydarzeń Biznes Prekop i Energy Days. Zarejestruj się i odwiedź Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. 30 września i 1 października.
0: Co za dzień.
1: Co się stało?
0: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 15.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. 222 pociągi złapały opóźnienie wskutek 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice. Odwołane zostały 62 składy, przekazały PKP, Polskie Linie Kolejowe. Obecnie przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów. Głównym tematem ma być bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienie z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. Prezydent Karol Nawrocki spotka się w piątek z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Sytuacja jest poważna, mówi szef MONU.
10: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
8: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Polska powinna uczestniczyć w przyszłych negocjacjach dotyczących zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie, powiedział szef MSZ-u Radosław Sikorski w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Europejska Prawda. Wskazał na geograficzne położenie Polski, rolę w tranzycie pomocy dla Ukrainy oraz znaczenie hubu logistycznego w Jasionce. Podkreślił też, że decyzje dotyczące przyszłego pokoju będą bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo Polski. Sikorski dodał, że Polska nie będzie blokować otwierania kolejnych klastrów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Polskie MSZ uznaje za niedopuszczalne atak dronowy Houthi wymierzony w Mekkę. Oceniło, że atak wpisuje się w ciąg działań prowadzących do chaosu i niestabilności na Bliskim Wschodzie. Wezwało też do poszanowania szczególnego statusu i nieatakowania miejsc oraz symboli religijnych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa poinformowała dzisiaj o zestrzeleniu drona jemeńskich rebeliantów Houthi zbliżającego się do Mekki, najświętszego miasta muzułmanów. Siły bezpieczeństwa zostały rozlokowane w miastach zachodniego Iranu, gdzie sklepikarze zamknęli sklepy na znak pamięci o Mahsie Amini, Kurdyjce, która zmarła 4 lata wcześniej po zatrzymaniu przez policję obyczajową. Sprawę opisuje migracyjny portal Iran International. O powstrzymanie się od pracy i zamknięcie sklepów apelowali opozycyjni działacze i aktywiści. Organizacja Praw Człowieka Hana z siedzibą w Kanadzie poinformowała, że siły bezpieczeństwa starały się zmusić właścicieli do otwarcia sklepów. Według relacji mieszkańców w regionie widać było oddziały prewencji, część jednostek uzbrojona była w karabiny maszynowe. Inne organizacje twierdzą, że na północnym zachodzie kraju zatrzymano co najmniej 20 młodych ludzi. Ciepła środa, od 22 do 26 stopni na termometrach, nieco chłodniej na północy, ale idą już burze, zagrzmi na południowym zachodzie, w nocy pochmurno z opadami deszczu, będzie przeważnie od 10 do 14, jutro chłodniej w większości kraju od 16 do 19, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21, może też kropić.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Anna Piekutowska, teraz zapytam inaczej, porozmawiamy pozornie o aferze celebryckiej jednego z najpopularniejszych na świecie piosenkarzy, a tak naprawdę o dużo poważniejszym temacie, tak myślę. Chodzi o Eda Sheerana, jednego z najpopularniejszych brytyjskich artystów, którego amerykańska trasa koncertowa została uwikłana w sprawę Strefy Gazy. Poszło o amerykańskiego rapera, który jest gościem na tej trasie, Macklemora, i który wcześniej wypowiadał się na koncertach, ale nie tylko, propalestyńsko, używał hasła Free Gaza, pokazywał zdjęcia ze Strefy Gazy i tak dalej, mówił o sytuacji Palestyńczyków również na zachodnim brzegu. I po tych występach część właścicieli stadionów, na których miały odbyć się koncerty, zagroziła odwołaniem tychże, jeśli Macklemore zostanie w składzie trasy, więc został z niej usunięty. I dzisiaj w geście solidarności wycofali się także inni pozostali artyści, którzy mieli towarzyszyć Edowi Sheeranowi. I o tym temacie porozmawiam z Bartoszem Kielakiem, dziennikarzem związanym z The Times. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
17: Można zapytać na początek, dlaczego właściwie gniew tego środowiska artystycznego spadł na Eda Sheerana, bo Sheeran tłumaczy, że to nie on wcale zdecydował o usunięciu kolegi, tylko promotor po tym, jak właściciele stadionów zainterweniowali.
2: Tak, i w dalszych wypowiedziach na temat tego kryzysu wizerunkowego, którego stał się ofiarą, jeśli można mówić o ofiarach, kiedy mówimy tu o artyście z setkami milionów dolarów.
17: Tak, koncie, raczej ofiary są w Strefie Gazy, nie tutaj.
2: Ed Sheeran nie przyznaje się do błędu. Błędem było niewzięcie odpowiedzialności za swój produkt, jakim jest trasa koncertowa, za decyzję o dzieleniu sceny z artystami, których poglądy na temat Strefy Gazy są jasne, jak również brak fundamentalnej odpowiedzialności, jaką twórca ma, kształtując postawy światowe swoich odbiorców. Niemniej, wydaje mi się, że Macklemore w tym momencie wychodzi górą, ponieważ wsparły go już setki czołowych imion w światowej sztuce, kulturze, teatrze, filmie. Od czołowych artystów, z których solidarność wyrażona była między innymi tym, że wszyscy pozostali artyści opuścili tą trasę koncertową Eda Sheerana, licząc w to brata Billie Eilish, czy nawet własny zespół Eda Sheerana, który wycofał się z tej trasy koncertowej przez gwiazdy serialu Sex Education po wielu piosenkarzy z krajów takich jak Irlandia, Wielka Brytania, czy również Stany Zjednoczone.
17: Ta historia do tego jest taka, można powiedzieć, barwna i taka nośna, dlatego że po drugiej stronie też jest wręcz idealny, wręcz filmowy złol. Mam tutaj na myśli Roberta Krafta, który jest właścicielem stadionów, człowiekiem bardzo zamożnym, bardzo silnie zaangażowany w działania na rzecz Izraela, do tego właśnie, jeśli chodzi o tę postać z Walla, zaangażowany w akta Epsteina. No, to, że on zaczął działać i wpływać na tę wolność artystyczną całej tej kampanii, trasy koncertowej, też no, w jakiś sposób pokazuje konfrontację, z jaką mamy tutaj do czynienia.
2: Jest to w jakimś stopniu odbiciem szerszym tego podziału na temat Izraela i Palestyny w społeczeństwie amerykańskim. Mhm. W ostatnich badaniach opublikowanych w New York Timesie, to jest sondaż Siena, sympatie względem Izraela net positive 39%, względem Palestyńczyków net positive 36%. Wyraźny podział na płci, gdzie więcej kobiet popiera Palestynę niż mężczyzn. Wyraźny podział wiekowy, 64% osób między 18 a 29 rokiem życia skłania się z sympatiami w stronę Palestyny. Ale również ten podział partyjny, gdzie wśród demokratów jest to 60% poparcie, a pośród republikanów 71% poparcie w stronę Izraela. Rządzą republikanie, lobby izraelskie ma głębokie, brakuje mi tu słowa w
17: języku polskim.
2: Pozdrawiam z Londynu, tak. Głębokie wpływy na środowisko republikańskie i Ed Sheeran musiał właśnie się zmierzyć z szerokimi biznesowymi, jak również politycznymi wpływami tej klasy będącej właścicielami.
17: Tak.
2: A nie ze swoimi odbiorcami, których wyraźnie zawiódł swoją decyzją.
17: No i sam Sheeran tak próbował zadziałać tak, żeby wszystkich zadowolić, a wiadomo, jak tak się robi, to nikt nie jest zadowolony. Bardzo ostrożne wydał oświadczenie, powiedział o cierpieniu po obu stronach, o potrzebie jednoczenia ludzi, że koncert to nie jest miejsce na politykę. No ta wypowiedź też została uznana za taką obłą, za symetryzującą. I pytanie, czy Ed Sheeran w tym sensie jest trochę nietypowym brytyjskim artystą, no bo przecież brytyjska scena muzyczna ma bardzo długą tradycję politycznego zaangażowania. Widzieliśmy też w ostatnich miesiącach mówiących bardzo wyraźnie, że chociażby brytyjscy muzycy, oczywiście nie wszyscy, ale liczni, angażują się w sprawie Palestyny. 1000 artystów podpisało apel o bojkot Eurowizji z powodu udziału Izraela. Problemy takie już wręcz prawne mają takie zespoły jak na przykład NICAP. Co sprawiło, że jednak ta Palestyna stała się ważnym tematem brytyjskiej sceny artystycznej?
2: Tak, problemy z NICAP sięgają już kilku lat wstecz.
17: A, to prawda.
2: I to, że brytyjski rząd stoi okrakiem i nie może decydować się, w którą stronę, czy w stronę zdecydowanego poparcia dla Izraela i sympatyzowania z agresją, której Izrael doświadczył w następstwie ataku 7 października, czy jednak sympatyzować z międzynarodowymi aktami prawnymi, których Wielka Brytania jest sygnatariuszem i powinna egzekwować prawo międzynarodowe w ostatnim wystąpieniu Eda Milibanda, czyli ministra, sekretarza spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, w której wprost stwierdził, że na zachodnim brzegu Jordanu dochodzi do czystki etnicznej, a jednocześnie Wielka Brytania jako sygnatariusz traktatu o handlu bronią zobowiązana jest zaprzestać dostarczania broni państw, które uważa, że przeprowadzają czystkę etniczną. Mimo to Wielka Brytania dalej dostarcza broni, funduje przemysł zbrojeniowy Izraela. W tych kwestiach rząd brytyjski zawodzi sam siebie i zawodzi swoje własne zobowiązania.
17: No ale ten klimat polityczny się zmienia. Wielka Brytania zadecydowała o zakazie tych importu towarów z izraelskich osiedli na okupowanym zachodnim brzegu. Izrael też odpowiedział na to na przykład zamknięciem brytyjskiego konsulatu w Jerozolimie. Czy może jednak powoli, ale brytyjskie elity polityczne przesuwają się w stronę bardziej krytycznego stanowiska wobec polityki Izraela?
2: Wydaje mi się, że jednak brytyjskie elity polityczne i powiązany z nimi komentariat, który w dużym stopniu zdominowany jest przez prasę prawicową, jak również biorąc pod uwagę możliwy przechył w stronę jeszcze bardziej prawicowy, bo Partia Reform nadal mocno trzyma się w sondażach. Czołowy ekspert od sondaży, profesor John Curtis, stwierdził, że gdyby dzisiaj odbyły się wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii, to wygrałaby Partia Reform. Partia Reform jest blisko powiązana z Izraelem, mimo że czołowi politycy izraelscy w ostatnich dwóch tygodniach wyrazili poparcie dla Argentyny w roszczeniach terytorialnych względem Falklandów i jeszcze się ta prawica nie obudziła do końca, że w coraz mniejszym stopniu może liczyć na poparcie Izraela w takich kluczowych właściwie dla tożsamości państwowej sprawach. Mimo to mamy tutaj głęboki dysonans pomiędzy szeroką opinią publiczną przechylającą się w stronę poparcia dla Palestyńczyków, wieloset tysięcznych marszy poparcia dla Palestyny, które odbywają się w Londynie co jakiś czas. O ten odzew właśnie środowiska twórczego, środowiska artystycznego, który zdecydowanie chyli się w stronę Palestyny, a właśnie komentariat i prawicowa prasa brytyjska, która zdecydowanie opowiada się za Izraelem. I mogę otwarcie powiedzieć, wielu moich współpracowników w gazecie The Times, kiedy odbywa się Eurowizja, usilnie wysyłają wiele SMS-ów głosując na Izrael i w rankingach znajduje to odbicie.
17: No bardzo smutna konstatacja na koniec. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bartosz Kielak, dziennikarz związany z The Times, był moim państwa gościem.
2: Dziękuję.
17: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta, a ja witam w studiu Błażeja Kulesza. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
17: Co dzisiaj jeszcze więcej sportu?
4: Jesień, droga pani, jesień, piłkarska jesień. Piłkarska jesień w Europie, oczywiście z naszymi klubami. W tym roku trochę nietypowo, bo w Lidze Europy dwa nasze zespoły. Zazwyczaj graliśmy w Lidze Konferencji i to zresztą debiut, jeżeli chodzi o fazę ligową Ligi Europy dla naszych zespołów. Jagiellonia rozpoczyna walkę już dziś wieczorem o 21:00. Jutro do tego grona dołączy także Lech. Sporo grania, 8 spotkań. Do tej pory wszystkie nasze kluby, tak jak wcześniej wspomniałem, grały w tej trochę niższej klasie rozgrywkowej, czyli Lidze Konferencji. Niektórzy mówili o tym Puchar Biedronki. Nie wiem dlaczego, no ale takie było przezwisko. Teraz rywale lepsi, Puchar lepszy. Zobaczymy, jak naszym naszym drużynom pójdzie. O tym wszystkim z Dawidem Szymczakiem porozmawiam ze sport.pl, no bo sporo ostatnio w polskiej piłce i też związanych rzeczy, chociażby z Jagiellonią, Adrianem Siemieńcem, SMS-ami, przyśpiewkami, sporo się dzieje.
17: Czyli będzie trochę skandali i afer. Zapraszam serdecznie, żegnam się z Państwem i zapraszam na Zapytam Inaczej jutro po 14.
9: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
11: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
12: My jesteśmy 50 lat w związku.
13: Myślimy, że trzeba być w związku.
14: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
15: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
16: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
26: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia i osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
29: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze, drążymy bez tchu do dna. Poranek Tok FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
28: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
30: Reklama. Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
31: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg słowów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Średnia cena litra benzyny w Niemczech osiągnęła rekordowe 2,30 euro. Olej napędowy podrożał do 2,42, niespełna 3 eurocenty poniżej kwietniowego szczytu. Koalicja rządowa rozważa ulgi na paliwo, które miałyby obowiązywać od 1 października. A polski wiceminister energii minister energii Miłosz Motyka ocenił, że czasowe wstrzymanie eksportu ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej w związku z atakami na ropociąg Wschód-Zachód zwiększa presję na wzrost cen surowca i będzie generować ryzyko, jeśli ten stan rzeczy będzie się utrzymywać. Zaznaczył, że Polska posiada zdywersyfikowane źródła dostaw oraz zapasy, a zatem zapewnione bezpieczeństwo paliwowe. Orlen podał, że zakontraktował w ostatnich kilku dniach dla swoich rafinerii w Polsce, Czechach i na Litwie 16 dodatkowych dostaw ropy naftowej, między innymi z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Algierii, Kazachstanu, Azerbejdżanu i z obu Ameryk. Tymczasem Sejm pracuje nad przyjętym wczoraj przez rząd projektem o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. To przepisy tożsame z tymi, które niedawno prezydent Karol Nawrocki bez podpisywania skierował do Trybunału Konstytucyjnego. To przepisy, które zdaniem rządzących mogłyby zagwarantować finansowanie programu CPN, czyli obniżki cen paliw na stacjach. Trzeba skądś wziąć pieniądze, mówi szef klubu PSL-u Krzysztof Paszyk.
16: Rząd wiele tygodni temu wskazał takie miejsce. To są nadmiarowe zyski koncernów paliwowych, które powstają właśnie w związku z taką sytuacją, jak jest dzisiaj. W sposób niezrozumiały blokuje to pan prezydent, ale jesteśmy nieustępliwi. Dla nas wartością jest to, aby dało się móc jechać bez zgrozy na stację benzynową.
15: To, co proponuje rząd, jest niekonstytucyjne, bo ustawa zakłada, że nadzwyczajne zyski będą liczone wstecz od marca, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
17: Nie wierzę w to, że to będzie jakiekolwiek skuteczne działanie. Myślę, że cała operacja przeprowadzona przez rząd zmierza do tego, aby łatać dziurę budżetową.
18: Nie poprzecie tego projektu.
17: Trwa dyskusja parlamentarna. Natomiast my byliśmy sceptyczni od samego początku.
15: A projekt ma być procedowany w ekspresowym tempie, co oznacza, że Sejm w piątek ma go przegłosować. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi, oznajmił na platformie X wysłannik władz Stanów Zjednoczonych John Cole. Centrum Praw Człowieka w Jasna podało, że więźniów politycznych przewieziono na Litwę. Stany Zjednoczone po tej decyzji Mińska zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich przedsiębiorstw. A chodzi o producenta farb, Łako Okraska i przedsiębiorstwo meblarskie Biełles Bumprom. Według danych w Jasny na Białorusi jest nadal 904 więźniów politycznych. Po ciepłej środzie przyjdzie ochłodzenie. Najpierw burze, to na południowym zachodzie jeszcze dzisiaj. W nocy będzie pochmurno i popada. Będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro w większości kraju od 16 do 19. Tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej, tam od 20 do 21. Może pokropić.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Czas na magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Przed mikrofonem Błażej Kulesza. Witam i zapraszam. Najbliższy kwadrans poświęcimy piłce nożnej, bo startuje piłkarska jesień w europejskich pucharach i co by nie mówić, trochę nietypowo w tym roku, bo oba polskie kluby w Lidze Europy w fazie ligowej zadebiutują. Jagiellonia oraz Lech. Z nami już na łączach Dawid Szymczak ze Sport.pl. Witaj, dzień dobry.
19: Dzień dobry, kłaniam się.
13: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w Lidze Konferencji. Teraz poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej. Na dzień dobry Olympiakos Pireus. Ten mecz już dziś o 21:00. Adrian Siemieniec na tej konferencji przedmeczowej mówił, że dla jego klubu to nagroda. Pytanie, jak ten mecz mogą Grecy odbierać, bo chyba dla Olympiakosu to trochę jednak liga pocieszenia, mając na uwadze, że aspiracje, w szczególności po ubiegłorocznym sezonie, były zdecydowanie wyższe.
19: Jeśli by sobie wyobrazić drogę Jagiellonii do tego meczu i Olympiakosu, to zauważylibyśmy, że oni schodzą się z trochę dwóch stron, to znaczy Olympiakos schodzi z góry, żeby z Jagiellonią się spotkać, natomiast Jagiellonia idzie w kierunku szczytu, ona musi się wspinać, żeby z takim Olympiakosem zagrać i to jest fakt, zupełnie inne doświadczenie w ostatnich latach, jeśli chodzi o puchary. Na pewno różne ambicje, różne budżety i różni właściciele, inaczej prowadzone te dwa kluby. Natomiast dzisiaj są w jednych rozgrywkach i Jagiellonii trzeba gratulować tego, że po dwóch sezonach w Lidze Konferencji idzie piętro wyżej i zmierzy się w Lidze Europy. Dotychczas Jagiellonia jest tym polskim zespołem, który właściwie w pucharach nie zawiódł, bo przeszedł przez eliminację za każdym razem, jak startował. Obyło się bez wielkich wpadek. Były mecze, które przyprawiały nas o dreszcze, o wielkie emocje i myślę tutaj chociażby o tym dwumeczu z Fiorentiną, więc pozostaje trzymać kciuki.
13: Natomiast mając na uwadze chociażby rozgrywki ligowe, te ostatnie mecze w przypadku Jagi i Olympiakosu, w tych meczach niespecjalnie obu klubom się wiodło. Więcej zawirowań myślę, że w Pireusie, chociażby na ławce trenerskiej. Nowy trener od niespełna tygodnia trenuje Greków, Hiszpan Imanol Alguacil. Da się w ogóle w tak krótkim czasie poskładać zespół?
19: Pewnie jakieś rzeczy z takim zespołem można zrobić i można coś przećwiczyć. Czasami samo wejście nowego trenera już wprowadza inną energię, inni piłkarze dostają szansę, albo chociaż czują, że mogą ją dostać, że zaczynają z czystą kartą. Czasami to sama zmiana też może pomóc. Ja nie znam na tyle szczegółowo sytuacji Olympiakosu Pireus, żeby dzisiaj diagnozować, co było przyczyną do zwolnienia. Natomiast znam Evangelosa Marinakisa, czyli właściciela tego klubu, postać niezwykle ekscentryczną. Właściciela, który ma bardzo krótki ląd, który nie wykazuje się cierpliwością, który ma też taki inny klub, tyle że w Anglii, Nottingham. I tam Forest non-stop właściwie dochodzi do zmiany trenerów. W zeszłym sezonie bodaj było ich czterech ostatecznie, więc w jeden sezon pracowały tam cztery osoby i Olympiakos nie jest sprowadzony w inny sposób, bo grecki miliarder po prostu tak ten futbol widzi i tej cierpliwości mu brakuje. Natomiast jest skuteczny, bo jego kluby osiągają sukcesy, grają w najwyższych ligach, co pewnie jest większym sukcesem w przypadku Nottingham w Anglii, w Premier League, niż Olympiakosu, bo to jednak inna marka na swoim rynku, ale Evangelos Marinakis jest postacią, której można długo opowiadać i to są historię z pogranicza komedii, dramatu, no a czasami jest też w tym wszystkim trochę poważnej piłki.
13: Co twoim zdaniem będzie sukcesem dla Olympiakosu? Mówimy przecież o klubie, który w tamtym roku doszedł do 1/16 Ligi Mistrzów. Grał w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Tak jak powiedziałeś, on schodzi z tego szczytu piłkarskiego, żeby spotkać się teraz z Jagiellonią. Co twoim zdaniem w takim układzie może być tym elementem, który będzie budował sukces tego zespołu?
19: Myśląc tak, jak może myśleć ich właściciel, to wydaje mi się, że Marinakis celuje po prostu w ostateczne fazy Ligi Europy. I czy to będzie ćwierćfinał, czy to będzie półfinał, czy to będzie w ostateczności 1/8, myślę, że tam sięgają jego ambicje. I to jest niewątpliwe. Na pewno kluczem będzie wyjście z fazy ligowej. Pewnie najlepiej bez tego dodatkowego barażu, tylko od razu do fazy ligowej. No tak to sobie wyobrażę, patrząc na ranking sił. Mhm. Tak mi się wydaje.
13: Jeżeli myślimy o Olympiakos i myślimy o polskich zawodnikach, no to oczywiście nie wiem, kto tobie przychodzi na myśl. Mnie oczywiście Michał Żewłakow. On w jednym z wywiadów mówił, że dla Greków europejskie puchary to po prostu świętość. Zatem zapytam, Olympiakos może inaczej grać w lidze, a inaczej właśnie w rozgrywkach pucharowych, twoim zdaniem?
19: To dotyczy tak naprawdę chyba wszystkich zespołów, które w tej zabawie uczestniczą. Bo czy popatrzymy na polskie zespoły, czy popatrzymy na angielskie, czy greckie, czy niemieckie, wiele dzisiaj jest tych kadr tworzonych w taki sposób, żeby była jak największa rywalizacja na pozycjach i żeby bezboleśnie można było wymieniać jednego zawodnika na drugiego, bo intensywność, natężenie, gęstość tych meczów w kalendarzu sprawia, że jeżeli masz 11, to masz za mało zawodników. Musisz mieć rezerwowych, których możesz bez obaw wystawić. I z tym się mierzy dzisiaj Jagiellonia na jakimś pułapie i z tym się na pewno mierzy Olympiakos, który przy okazji te europejskie ambicje musi pogodzić z tym, żeby do końca być w walce o Mistrzostwo Grecji, bo to jest tego formatu klub. Więc to tak naprawdę dotyczy wszystkich i gdzie nie spojrzeć, tam trenerzy zachodzą w głowę, jak to wszystko połączyć, jak to zrobić, żeby dobrze wypaść na każdym froncie, bo presja na tych trenerach też bierze się z tego, że wystarczy zawieść na jednym, no i za chwilę cię nie ma, szczególnie jeśli pracujesz dla Evangelosa Marinakis.
13: Takiego problemu mam wrażenie, że nie ma Adrian Siemieniec. On ma trochę inne problemy. O tych problemach za sekundkę porozmawiamy. Natomiast jest jakiś niebywały fakt w tym, że Siemieniec swoją drużynę w meczach wyjazdowych jednak potrafi w europejskich pucharach odpowiednio ustawić, bo tych porażek nie ma za wiele. Są remisy, są zwycięstwa.
19: Bardzo mi zaimponowała Jagiellonia, która grała o wejście właśnie do Ligi Europy z Rangersami, grając w Glasgow na Ibrox. W pewnym momencie przegrywali 0-1 i wtedy zobaczyłem Jagiellonię, która mimo wielkiego stadionu historycznego, mimo rywala z taką marką i mając w tym momencie jedną bramkę straty, w żaden sposób nie panikuje i ona zaczyna grać ten mecz jeszcze lepiej niż grała do straty bramki, czyli gra na chłodno, czeka, w końcu zdobywa bramkę wyrównującą i wtedy do końca ten remis, który daje jej awans, utrzymuje. Więc Jagiellonia dojrzewa, Jagiellonia na pewno uczyła się też tej europejskiej piłki, też tych wszystkich spraw logistycznych, bo o tym i Adrian Siemieniec, i różne osoby ze sztabu mówiły wielokrotnie, że to jest po prostu trudne, to jest wyzwanie. Tym bardziej, jeśli w Białymstoku nie ma lotniska, gdy trzeba latać z Warszawy, gdy każda podróż wydłuża się jeszcze o ten czas, a każda godzina jest na wagę złota, to naprawdę trzeba się nakombinować, jak to zrobić, żeby ci piłkarze byli optymalnie przygotowani do meczu. I tutaj też znowu wracamy do szerokości kadry, do tego aspektu. I dzisiaj Jagiellonia, jeżeli potrafi grać na wyjazdach, no to dla mnie to jest synonim jakiejś już zdobytej przez dwa sezony dojrzałości w pucharach.
13: Nie wiem, na ile kibice z Pireusu uznają przyśpiewki o SMS-ach, jakie królują na meczach Jagiellonii pod adresem oczywiście Adriana Siemieńca. Niemniej jednak cała sprawa ciąży trochę na zespole, trochę na samym trenerze. Ja się jednak zastanawiam, dlaczego cały czas nie udało się wskazać winnych, albo prawie nie udało się wskazać winnych, bo mam wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale cała sprawa powinna być już dawno wyjaśniona.
19: Znaczy, zależy, co rozumiemy poprzez winnych, bo na pewno Adrian Siemieniec jest winny tej sytuacji i to jest główny winny. I on dzisiaj przeciwko niemu, czy toczy się w PZPN-ie w tej sprawie postępowanie. On cały czas podkreśla, że nie jest w charakterze oskarżonego, tylko że to było postępowanie wyjaśniające. Jasne, toczy się w tej sprawie postępowanie, więc to jest jedna rzecz. Jeszcze nie ma wyroków. Jasne. Nie wiem, ile takie sprawy powinny trwać. Nie znam się na tym. Nie znam się na takich wątkach prawniczych. Wiem, że dzisiaj WP Sportowe Fakty znowu wypuściły kolejny tekst, który pokazuje, że Marcin Schulz, czyli przewodniczący kolegium sędziów, do którego ta sprawa trafiła, on długo nic z nią nie zrobił. I to jest pewnie kolejny winny tej sytuacji, że ona wychodzi tak późno. No i na koniec jest sam PZPN, który, nie wiem, może mógł zareagować szybciej, może mógł wybrać taką osobę na przewodniczącego, żeby dowiedzieć się o tym wcześniej, bo PZPN utrzymuje, też tutaj dowiadujemy się tego z WP, że dopiero w lipcu ta sprawa trafiła do samego PZPN-u, do prezesa Cezarego Kuleszy, ale bałagan wokół kolegium sędziów też jest sprawą PZPN-u. To, jak dużo mówi się o sędziowaniu, ile wychodzi różnych afer, ile wychodzi problemów, ile jest zamieszania związanego z sędziami w ostatnich miesiącach, to też jest kwestia PZPN-u.
13: To zapytam konkretnie, Marcin Schulz powinien stracić stanowisko jako przewodniczący Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, twoim zdaniem?
19: Uważam, że tak. Uważam, że tak, że to zabrnęło za daleko, że jeżeli posiadasz informację od osoby, której przełożonym jesteś i masz jeszcze nad sobą kogoś i sprawa jest tego kalibru, jest na tyle poważna, że trener z zespołu ligowego kontaktuje się z sędzią i próbuje go przekonać do jakiejś współpracy, no to jest tego typu kaliber, o którym po prostu trzeba informować swoich przełożonych i wtedy niech oni podejmują decyzję. Nie możesz takich rzeczy zatajać.
13: A jaka kara powinna zostać wymierzona Adrianowi Siemieńcowi? Bo mam wrażenie, on cały czas próbuje się tłumaczyć. Powtarza, że że toczy się postępowanie, o czym wspomniałeś. Niemniej jednak mam wrażenie, że tutaj powinny być konkretne działania.
19: Pewnie rozczaruję i ciebie, i słuchaczy, ale odpowiem najszczerze, jak potrafię. Nie wiem. Nie wiem, jaka jest kara właściwa za...
13: Bo nie ma właściwej na dobrą sprawę, tylko taka, która by jak gdyby odstraszała innych chętnych, aby nie SMS-owali z sędziami.
19: Jak rozumiem, taki jest tak. Zwykle cel wlepiania kary, czyli jakaś jeszcze taka wartość płynąca do innych, żeby ten proceder nie znalazł naśladowców. Pewnie, że tak. Myślę, że wszystko to, co już wydarzyło się z Adrianem Siemieńcem w roli głównej, cała ta historia, która za tym stoi, jego oświadczenia, to jak o tym temacie jest głośno, jak często jest o to pytane na konferencjach, ile stracił w oczach kibiców, ekspertów, może dziennikarzy, którzy dotychczas Adrian Siemieniec był człowiekiem niemal bez skazy.
13: To prawda.
19: Trudno było mu cokolwiek zarzucić. Dzisiaj okazało się, że nie wszystko robił idealnie i myślę, że to też jest już dla niego jakaś kara,

0: Wyjątkowe będzie ciekawy. Crystal Palace to też mam wrażenie, że taki zespół, który zupełnie inaczej gra w Premier League, a zupełnie inaczej w europejskich pucharach.
1: To znaczy, on w lidze ma bardzo mocną konkurencję. Crystal Palace jest ligowym średniakiem, bo przed nim są przebogate i przemocne zespoły. Rywalizuje na co dzień w najtrudniejszej i najmocniejszej lidze świata, a gdy schodzi czy jak rok temu do Ligi Konferencji, to nagle okazuje się, że potrafi te rozgrywki wygrać. I Lech mierzy się z drużyną, która w swojej lidze, znowu zaznaczam, najmocniejszej na świecie, jest średniakiem, ale wchodząc do Ligi Konferencji rozstawia innych po kątach i ostatecznie podnosi trofeum. I myślę, że w Lidze Europy to cały czas będzie siła, jeśli chodzi o Crystal Palace, ale przy tym zastrzeżeniu, że tam zmienił się trener i to zmieniło wszystko, bo twórcą wszystkich sukcesów w ostatnich latach i człowiekiem, który doprowadził do tego, że dzisiaj Crystal Palace gra w Lidze Europy, był Oliver Glasner, a jego już w tym klubie nie ma, jest Piersarz i on dopiero zaczyna ten zespół modelować po swojemu. No i te wszystkie zasługi, które ostatnio przypadały Crystal Palace, zwycięstwo w Lidze Europy, w Lidze Konferencji, zwycięstwo w Pucharze Anglii, tarcza wspólnoty, to są sukcesy Olivera Glasnera i jego wpływ na rozwój tego klubu był przeogromny.
0: Dawid Szymczak, Sport.pl, był gościem magazynu Jeszcze Więcej Sportu. Bardzo serdecznie dziękuję. Program przygotował i wydawał Miłosz Nalsz-Staniszewski, zrealizował Adam Szuraj. Już za chwilę TOK 360, a my usłyszymy się po godzinie 18.30.
2: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Środa, 16 września, jest 16.
12: Procedura ewakuacji jest gotowa, jest też plan ochrony granicy i pracujących na niej funkcjonariuszy.
11: Resort obrony po ataku na Wołyń i ewakuacji przejścia w Dorohusku jest w pełnej gotowości.
12: Urzędnicy też. Wiceszef MON-u opowiada w TOK FM o dyżurach i telefonach przy łóżku.
11: O bezpieczeństwie, o klimacie, o gospodarce mówiła dziś w orędziu o stanie Unii Ursula von der Leyen. Za chwilę o tym, jak wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej odebrał świat.
12: A polski Sejm zajmie się wetem prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej.
11: To jest TOK 360. Marietta Wiśniewska, Adam Mózga. Zaczynamy.
12: Sygnały, które do nas płyną, są niepokojące, mówią osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski.
11: Dziś nad ranem w związku z rosyjskim atakiem na Wołyń konieczna była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku. Jak mówił w Radiu Z wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, resort przygotował ochronę wszystkich funkcjonariuszy na przejściach, a także sposób ewakuacji podróżnych.
13: Trwał zmasowany atak rosyjski na Ukrainę i było zagrożenie, że część tego napadu powietrznego dotrze w pobliże przejść granicznych, więc zawieszona była działalność i rozpoczęta ewakuacja przejścia w Dorohusku, ale już w tej chwili ono normalnie funkcjonuje. Wzmocniliśmy nasze możliwości zabezpieczenia funkcjonariuszy i podróżnych, ukrycia się po prostu. Prowadziliśmy taką organizację przejścia granicznego, by na czas tego zagrożenia jak najmniej środków transportu

0: tu, które mogłyby zwiększyć szkody w wyniku takiego napadu, pozostawało w przejściu.
1: Polska nie będzie zaskoczona rosyjskimi prowokacjami, a to ze względu na bardzo dobre relacje i informacje od służb z innych krajów.
2: Tak mówił w poranku TOK FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. W rozmowie z Tomaszem Sekielskim opowiadał o telefonach alarmowych przy łóżku.
3: Powiedzmy, takie specjalne łącza.
4: Specjalne telefony łącza, no, które są dostępne tylko dla kilku osób.
3: Rozumiem, że ten telefon musi pan mieć cały czas przy sobie, ten alarmowy.
4: Natomiast no, my po prostu też dyżurujemy, dzielimy się w ramach kierownictwa i czasami dyżur pełni minister Kosiniak-Kamysz, czasami ja. No, tak to wygląda na co dzień.
3: Często dzwoni ten telefon?
4: Często, często. Rosja dzisiaj próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej 24 godziny na dobę. Uderza nawet niewielkimi siłami, ale przez cały czas. No i w związku z tym to zagrożenie też jest. To jest trochę nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić i jeszcze bardziej intensywna niż te ostatnie kilkadziesiąt miesięcy. My mamy bieżący kontakt zarówno z CIA, jak i ze wszystkimi służbami zachodnimi. Nasz wywiad wojskowy, wywiad cywilny pracuje naprawdę na najwyższych możliwych obrotach. Mamy bardzo dużą wiedzę względem tego, co dzieje się na wschodzie i raczej nie sądziłbym, że ktokolwiek w tej sprawie może być zaskoczony.
2: Premier Donald Tusk już wcześniej dostał raport od szefa amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Radcliffe'a dotyczący przewidywanych zdarzeń w najbliższych miesiącach. Mają dotyczyć nie tylko frontu rosyjsko-ukraińskiego, ale także wschodniej flanki NATO.
1: A w piątek o zagrożeniu bezpieczeństwa Polski premier z wicepremierem i ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. A tematem rozmowy był m.in. wyłowiony z Bałtyku uzbrojony rosyjski dron.
2: Bo prokuratura potwierdziła, że głowica drona miała ładunek wybuchowy o masie około 4 kg, ładunek, który został zneutralizowany. To zmienia spojrzenie na ten incydent, mówi analityk militarny kapitan rezerwy Maciej Lisowski.
5: W pobliżu, 20 km od miejsca znalezienia jest nasz poligon. Centralny poligon sił powietrznych, na którym ostatnio odbywały się w tamtym tygodniu testy polskich dronów dalekiego zasięgu. Być może myśleliśmy, że chcą obserwować. Tymczasem, jeżeli to była głowica bojowa, to być może jednym z zadań było dokonać ataku na ludzi, bo to jest myśl techniczna, która jest bardzo cenna sprawa, albo inne obiekty tego ośrodka poligonowego.
1: Jest też oczywiście opcja, że to była tylko i aż demonstracja.
5: Oczywiście, że mogli celowo go zdekapotować, żeby znaleziono go i żeby straszyć. 4 kg to nie jest duża głowica, aczkolwiek wystarczająco nieprzyjemna, to odłamkowo burząca.
2: Kapitan Maciej Lisowski, kapitan rezerwy, będzie moim gościem w TOK 360. Rozmawiać będziemy o przemówieniu szefowej Komisji Europejskiej.
1: Ursula von der Leyen wystąpiła przeciwko światu, w którym Europa jest słabsza i uboższa.
2: Tak, orędzie o stanie Unii wygłoszone dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podsumowuje portal Politico. Było to już szóste takie coroczne wystąpienie Ursuli von der Leyen, która swoją funkcję pełni już drugą kadencję.
1: A o innych reakcjach na to wystąpienie opowie teraz Tomasz Orchowski.
6: Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung wyróżnia część orędzia o tym, że Unia musi się sprzeciwić Chinom, z którymi ma zbyt duży deficyt handlowy i od których ściąga zbyt dużo krytycznych surowców. To nie zaskakuje, bo Niemców wykańcza chińska konkurencja. Z kolei dla Hiszpanów po wydarzeniach w Ceucie ważny jest temat migracji, dlatego El País zauważa, że von der Leyen zaostrza stanowisko w tej sprawie. Z kolei włoski dziennik Corriere della Sera do tytułu tekstu na temat orędzia wziął słowa szefowej komisji o zagrożeniu ze strony ultranacjonalistów i Rosji, którzy chcą doprowadzić do rozpadu Unii. Po orędziu w parlamencie odbyła się debata. Liderka socjalistów Iracha García Pérez i szef Hadeków Manfred Weber podkreślali. Pani przewodnicząca von der Leyen, wysłuchaliśmy pani przekazu. Teraz te słowa muszą się zamienić w czyny. Możemy wrócić do nacjonalizmu, nienawiści i wojny albo bronić Europy, którą budujemy. Zagrożenie jest jasne. Putin się nie zatrzyma. Wiemy o tym. Naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, polskiej granicy, doniesienia z Litwy. Rozwiązaniem jest jedność i europejska obronność. Skrajna prawica krytykowała von der Leyen między innymi za rosnące koszty życia, a zieloni za zbyt wolną reakcję na skutki upałów. Z kolei skrajna lewica pytała, kto dał von der Leyen mandat do rozmów z Kanadą, bo szefowa komisji przyznała w orędziu, którego na miejscu słuchał premier Kanady Mark Carney, że chciałaby, żeby Ottawa stała się pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii. Tomasz Orchowski,
7: TOK FM.
1: Kanadyjski Globe and Mail analizuje, że Unia Europejska kocha Carneya, co niekoniecznie ułatwi zawieranie umów handlowych.
2: Jutro szef rządu w Ottawie sam ma wygłosić przemówienie w Strasburgu.
1: Właśnie teraz w Sejmie rusza komisja, podczas której posłowie dyskutować mają nad wetem prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: To ustawa, którą przyjął Sejm, a której nie podpisał Karol Nawrocki, bo jak twierdzi, podważa ona status małżeństwa.
1: Nic podobnego, odpowiadają rządzący, podkreślając, że przepisy gwarantowały związkom nieformalnym, także jednopłciowym, minimum bezpieczeństwa. Maciej Kluczka.
8: Najprawdopodobniej nie uda się odrzucić prezydenckiego weta, bo większość sejmowa nie dysponuje potrzebnymi głosami. Koalicja rządząca na pomoc opozycji w tej sprawie liczyć nie może, bo według posła PiSu Piotra Uścińskiego ustawa o statusie osoby najbliższej czy związkach partnerskich w ogóle nie jest potrzebna.
9: Zabezpieczenia na zasadzie, nie wiem, dostępu do informacji medycznych i tak dalej, to można uzyskać poprzez odpowiednie umowy między osobą. Niepotrzebna jest do tego żadna instytucja.
8: To ustawa, którą konserwatyści powinni poprzeć, odpowiada Katarzyna Kotula z Lewicy, która dodaje, że przepisy nie dawały tych samych praw, które przysługują małżeństwom, ale pomagały załatwić na przykład sprawy spadkowe, czy dotyczące pogrzebu osoby bliskiej.
10: Byłam cały czas w kontakcie z ministrami w kancelarii pana prezydenta, próbując ich przekonać do tego, że ten projekt nie jest dla nikogo zagrożeniem, że nie zagraża żadnemu polskiemu małżeństwu.
8: Dziś sejmowa komisja rozpatrzy wniosek w sprawie prezydenckiego weta, a głosowanie w Sejmie w piątek.
2: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. No to jeszcze w TOK 360 poniekąd o relacjach między rządem a prezydentem.
1: Rządzący nie odkrywają kart, ale przekonują, że niebawem sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym zacznie wracać do normy.
2: A jednym z elementów koniecznych, by tak się stało, jest pojawienie się w Trybunale Macieja Berka. To nowy sędzia, który właśnie powinien rozpocząć pracę, ale wcześniej musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta.
1: Dlatego wciąż czeka na zaproszenie od Karola Nawrockiego, który stawia warunek. Maciej Berek ma przedstawić dokumenty potwierdzające, że przez co najmniej 10 lat wykonywał zawód prawniczy.
2: Szef kancelarii premiera Jan Grabiec w rozmowie z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim odpowiada, że prezydent nie ma uprawnień, by weryfikować kwalifikacje sędziego wybranego przez Sejm. Ma za to obowiązek odebrać od sędziego ślubowanie.
1: A jeśli tego nie zrobi, to tak jak to miało miejsce w przypadku czworga innych sędziów wybranych przez Sejm wiosną, zaprzysiężenie może odbyć się na Wiejskiej. Przy czym kierujący pracami Trybunału Bogdan Święczkowski nie uznaje ich za sędziów i nie dopuszcza do orzekania.
11: Pan Święczkowski po prostu łamie prawo. Sędziowie są już bardzo zniecierpliwieni i będą się domagać od organów państwa, zwłaszcza od prokuratury, zapewnienia im możliwości orzekania.
12: W takim razie, jeżeli dojdzie do ślubowania Macieja Berka i to będzie ta sytuacja, w której teoretycznie będzie 8 sędziów wybranych przez obecny parlament, czy to będzie ten moment, w którym może nastąpić jakaś zmiana, jeśli chodzi o Bogdana Święczkowskiego?
11: To jest kwestia decyzji sędziów. Trybunał Konstytucyjny jest niezawisły, sędziowie podejmują decyzje. Natomiast wszyscy wiemy, jaki był skład tego Trybunału. Byli tam sędziowie dublerzy nielegalnie powołani. Wiemy, że niezgodnie z procedurą powołany został również prezes Trybunału, więc to wszystko, myślę, że sędziowie będą starali się wyprostować. I to nie tylko ci sędziowie wybrani przez Sejm w tej kadencji, ale również ci sędziowie, którzy zostali wybrani wcześniej, ale mają dość tego bałaganu i chcieliby sytuację wreszcie uporządkować.
12: Są tacy sędziowie, którzy jasny sygnał wysyłają, że chcą naprawy sytuacji w Trybunale?
11: Ja oczywiście nie rozmawiałem z żadnym z sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie wiem, jakie jest ich stanowisko, ale wyobrażam sobie, że ludzie, którzy całe życie zajmują się prawem, niezależnie od swoich poglądów politycznych, po prostu nie chcą uczestniczyć w tym bagnie. Chcieliby, żeby w Polsce wreszcie Trybunał funkcjonował. I to jest możliwe, wydaje się, w najbliższych miesiącach, żeby do takiej sytuacji wreszcie doprowadzić.
1: A w styczniu kończy się kadencja kolejnego sędziego wybranego przez PiS.
2: To oznacza, że po wyborze jego następcy większość w Trybunale, 9 na 15 członków, będą stanowić sędziowie wskazani przez obecną większość rządzącą, dopuszczeni do orzekania albo i nie.
1: Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami od stycznia może być znacząco mniejsze. O to niepokoją się organizacje społeczne po wczorajszej wypowiedzi pełnomocniczki rządu.
2: Monika Sikora w telewizji publicznej powiedziała, że ustawa o asystencji wejdzie w życie w 2028 roku, a nie w 2027. Pieniądze na asystentów dostaną wyłącznie samorządy, a nie tak jak teraz także organizacje pozarządowe.
1: A w efekcie godzin asystenckich dla osób, które tego potrzebują, będzie jak na lekarstwo.
7: zmienia troszeczkę system, że jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
13: To jest po prostu coś strasznego. Ja bym chciała zawołać naprawdę do pana premiera, czy to rzeczywiście tak najłatwiej jest oszczędzać na najbardziej niepełnosprawnych, na najsłabszych? Jesteśmy od wczoraj w ogromnym szoku jeszcze z jednego powodu, że nie było żadnych konsultacji społecznych. Nikt absolutnie nie wiedział o takiej decyzji rządu. Zostaliśmy postawieni w ogromnej, trudnej sytuacji. Musimy poinformować naszych wszystkich beneficjentów, przerazić ich po prostu, no bo nie mamy innego wyjścia, trzeba tą prawdę powiedzieć.
14: Z praktycznego punktu widzenia oznaczać to będzie utratę dostępu do usług asystenckich albo radykalne zmniejszenie tych usług dla kilkunastu tysięcy osób w Polsce. Czyli brak możliwości samodzielnego funkcjonowania, niezależnego życia, o czym tak dużo w tej kadencji się mówi, o ustawie o asystencji, natomiast rok 2027 będzie dramatycznym rokiem dla kilkunastu tysięcy osób z niepełnosprawnościami.
13: I po prostu w nas wszystkich w tej chwili kipi krew i na nasze usta ciśnie się jedno. Nie ma dialogu, będzie wojna.
1: Mówiła ministra Monika Sikora oraz przedstawiciele organizacji wspierający osoby z niepełnosprawnościami Maria Król i Kamil Kabasiński.
2: Organizacje twierdzą, że na asystencję z rządowego programu w przyszłym roku będzie mniej o ponad 250 milionów niż obecnie.
1: Do wyborów na prezydenta Krakowa zostały niespełna dwa tygodnie, ale dla części wyborców ważniejsze daty przypadają znacznie wcześniej.
2: Jeszcze tylko do piątku można złożyć wniosek o głosowanie przez pełnomocnika. O tym, kto uprawniony jest do głosowania, Katarzyna Młynarczyk.
15: 27 września prezydenta miasta wybierać mogą osoby, które najpóźniej tego dnia kończą 18 lat. Stale mieszkają w Krakowie i są ujęte tutaj w Centralnym Rejestrze Wyborców. Jeśli ktoś w Krakowie mieszka, a w rejestrze go nie ma, musi złożyć odpowiedni wniosek, wyjaśnia Tomasz Popiołek, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych.
16: Do takiego wniosku musimy dołączyć albo umowę najmu, albo na przykład poświadczenie, że tutaj odprowadzamy podatki w Krakowie.
15: Wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania można składać do 18 września, a w formie elektronicznej do 20. Także do 18 można składać wniosek o głosowanie poprzez pełnomocnika.
16: Z tego mogą korzystać osoby powyżej 60 roku życia lub też osoby z niepełnosprawnościami. Tam też są pewne warunki, które muszą zostać spełnione.
15: Lokale wyborcze 27 września będą otwarte od 7 do 21.
2: Na wybory w Krakowie śledzi Katarzyna Młynarczyk. Śledzimy i my uważnie w TOK 360.
1: Radioaktywny pożar, ewakuacja, a w międzyczasie policyjna obława za dywersantem.
2: Taki scenariusz realizują dziś służby w powiecie krośnieńskim na Podkarpaciu, niedaleko granicy ze Słowacją.
1: W ćwiczeniach brali udział także mieszkańcy małej wsi Podniebylce, gdzie zarządzono ewakuację całej miejscowości.
17: W miejscowości Żarnowiec doszło do pożaru. Nastąpiło skażenie. Chmura toksyczna przemieściła się na teren tej miejscowości. Została zarządzona ewakuacja ludności.
18: Teraz był alarm i komunikat ze szkoły. Na szkole jest tam właśnie...
2: I jak brzmiał ten komunikat?
18: Z biurka w miejscu ewakuacji podane było, że pod domem ludowym.
2: Potem do autobusu.
19: I później do autobusu. W środku była przestrzeń dla inwalidów nawet, także bo byli i też o balkonikach. Było to przeżycie takie, adrenalina była.
1: Na ćwiczeniach był reporter TOK FM Marcin Starzec.
2: A te ćwiczenia, dzisiejsze ćwiczenia to w ogóle finał wojewódzkich ćwiczeń obrony cywilnej organizowanych w ramach trwającego przez cały tydzień Podkarpackiego Forum Bezpieczeństwa.
1: To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który od dziś oglądać można na Netflixie.
2: Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za dwa tygodnie w kinach zobaczyć będzie można jeszcze jedną wersję Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych.
1: Bardzo jestem jej ciekaw, mówi reżyser serialu Netflixa Paweł Maślona.
20: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto. Ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
2: Premiera serialowej wersji Lalki już miała miejsce na Netflixie. Premiera kinowej wersji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego odbędzie się 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie. Jest 16.16. To jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska. O 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne i Wojciech Kowalik.
0: Autopromocja.
21: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
24: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
25: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
24: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
25: W końcu będę miał kieszonkowe.
24: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
26: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
29: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
30: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
29: Mhm, dokładkę rabatu.
28: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
31: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
32: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
33: Citroen.
34: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
35: O, ale że to tak dla mnie?
34: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
36: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
37: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
38: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
37: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wspierani przez Iran, rebelianci Huti poinformowali, że ich oddziały zaatakowały cele infrastruktury naftowej i transportowej w porcie Yanbu na saudyjskim wybrzeżu Morza Czerwonego. To kolejny podobny atak z powodu uszkodzeń strategicznego rurociągu wschód-zachód. Arabia Saudyjska poinformowała wcześniej o anulowaniu części dostaw ropy naftowej do Europy. Nie są to dobre wieści dla kierowców w Polsce, bo ceny paliw nadal mogą iść w górę, a jak informuje ePetrol.pl, już ceny oleju napędowego na stacjach pobiły rekord i zbliżają się do 9 zł za litr. Wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG. Najdroższa benzyna jest obecnie w województwie dolnośląskim, diesel w świętokrzyskim, a LPG w zachodniopomorskim, wskazali analitycy portalu. Prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełni wymogi formalne, powiedział prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Dodał, że osoba, która zostaje sędzią Trybunału, musi być krystalicznie czysta. Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego. Dzisiaj powinien rozpocząć pracę w Trybunale. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zapowiedział kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. Urzędnicy sprawdzą, jak podmiot lecznicze zabezpieczają wrażliwe informacje pacjentów. To pokłosie wycieku danych z firmy MyDoctor.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: I prezes Łodo Mirosław Wróblewski będzie moim gościem w TOK 360 po godzinie 18. Na razie 16.21, więc przed państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik i Ekonomia 360.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
4: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Nie widać na razie zagrożenia radykalną podwyżką cen prądu od przyszłego roku, uspokaja w TOK FM prezes polskich sieci elektroenergetycznych. Mimo że ceny energii w kontraktach na przyszły rok wyraźnie wzrosły, to w taryfach dla gospodarstw domowych gwałtownych wzrostów nie powinno być, mówił w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem prezes PSE Grzegorz Onichimowski.
5: Sytuacją podwyżek cen kontraktów na energię elektryczną na przyszły rok, bo to jest podstawa, od której prezes URE zaczyna, jak negocjuje taryfy ze spółkami, mamy do czynienia dopiero niedawno. W związku z tym ta średnia z kontraktów na przyszły rok, od której wychodzi prezes URE, ona specjalnie nie wzrośnie. I można powiedzieć, że jakby zagrożenia na radykalną podwyżką nie ma. Na pewno spółki będą chciały nieco więcej, ale zobaczymy, jak to się zakończy. Uważam, że dłużej podwyżki na pewno nie będzie.
6: Ale rozumiem, że małe podwyżki wchodzą w grę, tak?
5: Urząd ja myślę, że będą jakieś drobne być może podwyżki, ale one mogą być skompensowane z kolei obniżką kosztów tej części sieciowej.
4: Choć analitycy biura maklerskiego Pekao S.A. szacowali ostatnio trudniejszą dla odbiorców przyszłość, bo ich zdaniem cena prądu wzrośnie w przyszłym roku o 1/5, a to oznaczałoby roczny rachunek za energię wyższy o prawie 300 zł. Rządzący mają nadzieję na prezydencki podpis pod nową ustawą wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd przyjął ten projekt wczoraj, już trafił do Sejmu. Poprzednio prezydent podpisu odmówił, teraz jednak decyzja mogłaby być inna. Liczy na to wiceminister energii Piotr Masłowski.
7: Jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No, inaczej wyglądała sytuacja na rynku paliw i na rynkach światowych. Poprzednio inaczej wygląda teraz. Myślę, że prezydent jednak weźmie to pod uwagę, że pieniądze na finansowanie wsparcia dla naszych kierowców i obniżenie cen paliw na polskich stacjach się przydadzą, chociaż mam pełną świadomość tego, że generalnie jego linia polityczna idzie w tą stronę, że czym gorzej dla Polaków, tym lepiej dla jego środowiska politycznego. No i niestety z tym też się musimy liczyć. Liczę jednak na to, że no tak jak powiedziałem, presja społeczna spowoduje, że decyzja prezydenta będzie inna.
4: Premier mówił, że od prezydenckiego podpisu pod tą ustawą zależy, czy rząd wprowadzi kolejną odsłonę programu paliwowego CPN. 90 miliardów euro, tyle dodatkowo kosztowały Unię Europejską paliwa, takie jak ropa naftowa i gaz, z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Taka kwota padła podczas przemówienia szefowej Komisji Europejskiej na temat stanu Unii Europejskiej. I rzeczywiście, droga energia to teraz największe zagrożenie dla konkurencyjności unijnej gospodarki, mówiła w TOK FM Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych.
8: Zeno na wzrost cen energii. Europa czuje się tym bardziej uzależniona od dostaw z zewnątrz, bo my jako europejskie złoża, my nie mamy tych złóż wystarczającej ilości. To powoduje, że tym bardziej musimy myśleć o przekształceniu naszej gospodarki na źródła alternatywne energii, bo to nie tylko jest wtedy energia, ale to jest także niezależność. No ale to jest z kolei długa droga i bardzo kosztowna. A biznes europejski odczuwa właśnie to, że jest niekonkurencyjny.
4: Musimy podwoić wykorzystanie naszej przystępnej cenowej wytwarzanej na miejscu czystej energii ze źródeł odnawialnych, jądrowych, biometanu i innych, mówiła w swoim orędziu Ursula von der Leyen. Inflacja bazowa, a więc ta bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii, ale pokazująca jak na przykład drogie paliwa przekładają się na inne ceny, w sierpniu wzrosła do 3,3%, podaje Narodowy Bank Polski, a to oznacza, że także ten wskaźnik zmierza ku górnej granicy poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i zdaniem ekonomistów możliwe, że w kolejnych miesiącach ten poziom przekroczy. Rządzący mogą być zmuszeni do interwencji na rynku peletu, szacują eksperci. Ceny peletu w składach opału i marketach budowlanych sięgają przed początkiem sezonu grzewczego 3000 zł za tonę, a to dwukrotnie więcej niż rok temu. Na razie nie widać na tym rynku ani światełka lepszych wiadomości, mówił w TOK FM Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego.
9: Pelet stał się ofiarą własnego sukcesu, ponieważ srogą zimą zeszłego roku był masowo wykorzystywany. Wtedy było widać także skok cen. Zapotrzebowanie wzrosło tamtej zimy nawet trzykrotnie i potem w wakacje nie doszło do odbudowy zapasów, a popyt się utrzymał. I z tego względu teraz, przed następną zimą, po pierwsze odbiorcy peletu kupują go więcej na zapas. Jest zainteresowanie peletem polskim także poza naszymi granicami. Święcią triumfy na przykład w Niemczech. A z drugiej strony podaż peletu nie rośnie. Ceny przez ten wysoki popyt i jednocześnie niewystarczającą podaż rosną.
4: W ostatnich latach liczba pieców na pelet w Polsce wzrosła o ponad 1/4. Także dzięki programom wspierającym wymianę źródeł ciepła. Ministerstwo Finansów wydłuża o rok odroczenie kar za błędy w krajowym systemie e-faktur. Resort podaje, że wsłuchał się w głosy przedsiębiorców i doradców podatkowych i do końca przyszłego roku wydłuży czas, w którym urzędnicy fiskusa nie będą karać za błędy w KSeF. 4,34 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,60, dolar 3,76, a funt po 5,07.
31: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
11: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest kapitan rezerwy Maciej Lisowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i obronności, analityk militarny. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
11: Za nami orędzie o stanie Unii, doroczne przemówienie przewodniczącej Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim. Ursula von der Leyen między innymi w obecności premiera Kanady Marka Carneya mówiła o tym, że Kanada powinna stać się pierwszym stowarzyszonym członkiem Unii Europejskiej. O tym Anna Piekutowska opowiadała w programie Zapytam Inaczej. Ta rozmowa jest do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. A ja z innej strony chciałbym do tego podejść, bo wątków było w tym przemówieniu dużo, różnych, ale jednym z najgłośniejszych i najważniejszych była co naturalne obronność. Cyberataki i sabotaż, podpalenia, wtargnięcia dronów, ich skala rośnie z każdym dniem. Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem, mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej i zapowiadała pracę nad nową europejską strategią bezpieczeństwa obejmującą mechanizm wzorowany na artykule 4 NATO. To jest ten artykuł, który zakłada konsultacje, jeżeli jakieś państwo uzna, że jest zagrożone. Czy to znaczy, że na poziomie unijnym ta wymiana informacji na temat bezpieczeństwa kuleje?
12: Może inaczej. Pamiętajmy, że Unia Europejska była tworem najpierw gospodarczym, a dopiero potem politycznym. Kolejnym dodatkiem do takich rzeczy bywa zazwyczaj również siła sprawcza, która jest przedłużeniem polityki, czyli siła militarna. Tej na tą chwilę Unia nie ma, ale za to może mieć odpowiednie służby, które będą w stanie przygotować, zebrać, przygotować, obrobić dane o tym, co się w zakresie bezpieczeństwa dzieje, aby kraje członkowskie mogły we właściwy sposób zadziałać. Coraz bardziej widzimy to, że Unia Europejska zaczyna mieć wymiar istotnego gracza na polu bezpieczeństwa. Tym, że pomaga Ukrainie się bronić, tym, że zasila ją kapitałem, zasila ją technologiami, zasila ją uzbrojeniem i wyposażeniem, to jest właśnie ten element dbania o nasze bezpieczeństwo, bo moim skromnym zdaniem Rosja, jeżeli uzyska sukces, nie będzie się chciała zatrzymać. Każde imperium, które zbyt dużo swoich zasobów przeje, musi je w jakiś sposób gdzieś znowu uzyskać. A na drodze i posiadającym takie zasoby jesteśmy my, Unia Europejska. Więc tak to wygląda. Ale to oznacza, że pojawia się szerszy temat na niwie Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, czyli Europejska Strategia Bezpieczeństwa i zaczyna być mowa o jej elementach. To, że ona powiedziała o artykule 4, to nie znaczy, że ma powstać taki protokół bezpieczeństwa wzorowany na artykule 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. To jest za mało. To znaczy, że muszą zaistnieć procedury i mechanizmy, które będą w jakimś stopniu odzwierciedlać założenia sojusznicze Paktu Północnoatlantyckiego, ale stricte wśród krajów Unii Europejskiej.
13: No właśnie, bo zawsze też jest w wypadku takich rozwiązań dyskusja o tym, czy to jest dodatek do NATO, czy to jest budowanie jakiejś alternatywy dla NATO i może niesłusznie, ale prawdę mówiąc, coraz bardziej mam wrażenie, że to jest trochę plan B na to NATO bez Stanów Zjednoczonych. Von der Leyen mówi o tym, że Europa musi umieć bronić się sama.
12: Europa będzie silna wtedy, kiedy będzie mówić jednym głosem. Przy zarządzaniu kolektywnym i decyzyjności kolektywnej to jest niełatwe, dlatego tu się pojawiają koncepcje pewnych organów, które będą działać cały czas, permanentnie i będą mogły wspomagać w tym zakresie tą kolegialność decyzyjną. I to, że patrzmy na fakty. Amerykanie ograniczyli kwestię pomocy dla Ukrainy, zwłaszcza tej materialnej, natomiast co innego, jeżeli sprzedają. Tak, im biznes będą robić chętnie, natomiast pomoc jest praktycznie przycięta całkowicie. I co w związku z tym się stało? To Unia Europejska stała się największym wspierającym Ukrainę. Skoro stała się największym wspierającym, to też Unia Europejska, kraje Unii Europejskiej patrzą na to, żeby stać się mocniejszym graczem w relacjach nawet ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie od dłuższego czasu, ta administracja gra na pewne podziały w Unii Europejskiej, żeby oni mieli lepszą pozycję gospodarczą, polityczną, ale również militarną. Oczywiście to samo, choć nie w pełnym zakresie, robi również Kreml, starając się wpływać na podziały między krajami, budząc wątpliwości co do tego, czy jeden kraj drugiemu pomoże w razie czego. I teraz jak najbardziej należy traktować według mnie zarówno Unię Europejską, jak i NATO, jako pewne warstwy kształtującego się nowego systemu, który obejmuje Europę. Bo jeśli Europa chce być mocno słyszalna, chce mieć mocny głos w relacjach międzynarodowych i gospodarczych z tym związanych, to musi stać się silna i skonsolidowana. I tu już niektórym się od razu włącza, federalizacja, coś w tym stylu. Tu jeszcze w to nie idźmy, ale przede wszystkim wspólnota myślenia, wspólnota decydowania i wspólnota działania. I jak najbardziej ja zgadzam się z tym, że można w tej chwili postrzegać Unię Europejską wobec tego, co robi administracja amerykańska, jako podmiot, który zaczyna jako taki odgrywać coraz większą rolę w NATO jako takim, ale skoro istotny członek NATO, jakim jest Kanada, zaczyna sam do Unii Europejskiej ze względu na politykę administracji Trumpa przychodzić, jak najbardziej Unia traktuje to jako właściwy element tej soft power, miękkiej gry, wzmacniający naszą pozycję, ponieważ będziemy mieli niezależnie od Stanów Zjednoczonych partnera po drugiej stronie Atlantyku, który pomoże nam kontrolować albo nawet zamknąć całe północne wejście na Atlantyk, przez które muszą, jeśli chcą, w większości wchodzić rosyjskie okręty, obojętnie jakie, również te okręty podwodne z rakietami nuklearnymi, gdyby chciały nam zagrozić. Więc jest to mocny kuksaniec, taki mocna sójka w bok dla Ameryki. Jednocześnie ze względu na to, że Kanada, o czym nie każdy pamięta, jest bardzo dużym eksporterem ropy i wielu innych rzeczy, a także technologii, bo w technologiach kosmicznych Stany Zjednoczone w 30% są uzależnione od wytworów firm kanadyjskich, to naprawdę Unia Europejska zaczyna rozgrywać bardzo dobrą partię szachów w tym zakresie.
13: Bardzo dziękuję. Kapitan rezerwy Maciej Lisowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa i obronności, analityk militarny, był gościem TOK 360. Informacje TOK FM o 16.40.
14: Autopromocja. odkrywam niezwykłe rzeczy w zwykłej codzienności. Mówię o nauce bez zadęcia i trudnych słów. Sprawiam, że staje się nam bliska i fascynująca. Zapraszam do wspólnych odkryć. W każdą środę po 10.40. Z nauką po imieniu Adam Mirek.
31: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
15: Reklama.
16: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Mamy niskie ceny.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
23: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
24: GWM. Go with more.
25: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
26: O, ale że to tak dla mnie?
25: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
28: Mamy niskie ceny.
29: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
30: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
32: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
33: Lidl. To się opłaca.
34: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
35: Volkswagen. Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
39: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu, Marię Kurowską, która w nim przebywa i nie chce go opuścić. Kolejne dotyczy posła PiSu, Dariusza Mateckiego, który przeskakując przez płot wtargnął na teren uczelni. Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa John Cole wyraził nadzieję, że mniej więcej za miesiąc znów odwiedzi Białoruś i uda mu się doprowadzić do uwolnienia kilkuset kolejnych więźniów. Po jego wizycie władze białoruskie uwolniły 25 więźniów. W zamian za to USA zniosą sankcje wobec dwóch białoruskich firm. kilka tysięcy dokumentów dotyczących losów Polaków deportowanych przez władze sowieckie do ówczesnych republik Azji Środkowej jest już dostępnych w serwisie z archiwów środkowoazjatyckich. Portal internetowy powstał dzięki współpracy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i jest bezpośrednim efektem prac trzech międzynarodowych komisji historycznych polsko-kazachstańskiej, polsko-uzbekistańskiej oraz polsko-kirgistańskiej. Adres to dokumentyzazji.pl.
31: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: .16:41, Adam Ozga, gościem Tok 360 jest Jakub Knera, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ed Sheeran ma kłopoty w wielu wymiarach. To jest kryzys organizacyjny już, kryzys wizerunkowy, kryzys przyzwoitości, myślę, niektórzy mogliby powiedzieć, bo wykonawcy występujący przed nim na trasie Loop Tour wycofali się z koncertów po usunięciu z trasy rapera Macklemora, który to został odsunięty po tym, jak podczas koncertu krzyczał "Wolna Palestyna", wyrażał solidarność z Palestyńczykami mordowanymi w Strefie Gazy. Nie doszukałem się tam antysemityzmu, żeby było jasne. No i Ed Sheeran się tłumaczy, że to nie on podjął decyzję, to promotor trasy, że część właścicieli i zarządców stadionów groziła odwołaniem koncertów, jeżeli Macklemore pozostanie w programie, i że on świadomie unika, Ed Sheeran, publicznych komentarzy politycznych. Przyznał tylko, że ma własne zdanie na temat wojny w Strefie Gazy i szanuje zaangażowanie Macklemora. No ja sobie myślę, jak unikanie publicznych komentarzy, no to o co chodzi, jeżeli nie o pieniądze?
1: No właśnie, myślę, że tu jak mało kiedy pasuje słynny cytat Władysława Bartoszewskiego, czyli warto być przyzwoitym, że nie zawsze to się opłaca, ale tutaj trochę tak wyszło, że no, teoretycznie to się opłacało finansowo, ale jak się szybko okazało, ponieważ ja wczoraj wręcz jak jakąś transmisję śledziłem, to wszystko, co się wydarzyło po decyzji Eda Sheerana i postulacie Macklemora, no nie opłacała mu się trochę ta decyzja, bo cały świat w zasadzie go krytykuje i trochę ja jestem bardzo, bardzo się cieszę z tego, jak to przebiega, bo najpierw mieliśmy taki kierunek, że robimy wszystko dla pieniędzy, ale reakcja świata, reakcja środowiska muzycznego pokazała, że to jednak nie jest dobra droga. Jakieś 2 czy 3 godziny temu również Massive Attack zabrało głos w tym temacie, czyli zespół, który w zasadzie nie był związany w ogóle z tą trasą. No i jakby krytyka jest jednoznaczna, że Ed Sheeran trochę przeszarżował w kontekście finansowym, a nie do końca mu się to udało w temacie przyzwoitości.
0: Ale to jest chyba szersze zjawisko, taka przezroczystość polityczna, jeżeli chodzi o artystów, zwłaszcza tych występujących na bardzo dużą skalę.
1: No tak, chociaż często są to artyści, którzy jednak zabierają głos, się tego nie boją. Jednym z zespołów też, który gdzieś się na ten temat wypowiadał i teraz, i w zeszłym roku, jest grupa Niqab z Irlandii, no, dla której to się skończyło w wielu przypadkach anulowaniem koncertów, zakazem wjazdu między innymi do Węgier. Wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, że jednak artyści o pewnej pozycji nie muszą się chyba tego bać, bo nawet jeśli by się wydarzyło faktycznie tak, jak zagrożono Edowi Sheeranowi, że nie wystąpiłby na Gillette Stadium 2 razy, to myślę, że on ma taką pozycję, że mógłby zagrać gdzieś indziej i bez problemu te koncerty by się odbyły. Więc trochę jestem zdziwiony tą sytuacją, że taką podjął decyzję i że potem jeszcze się z tego wycofał, tak naprawdę tłumacząc to decyzjami managementu, a nie swoimi relacjami z Macklemorem.
0: No właśnie, bo tutaj dochodzi jeszcze wątek zarządców stadionów, promotorów. W całej sprawie pojawia się nazwisko Roberta Krafta, to jest właściciel stadionu Gillette i drużyny New England Patriots. I to podobno on naciskał na wykluczenie rapera z koncertów. Podobno to on powiedział, że jego stadion nie będzie udostępniał przestrzeni dla mowy nienawiści. Przypominam, nie było tam mowy nienawiści. Ile mogą w takim razie w tym świecie koncertowym promotorzy, właściciele stadionów, czyli ludzie, którzy są poza tą rzeczywistością artystyczną, się okazuje, że to jest jakaś potęga? Czy tylko w Stanach?
1: No, bez pozorom dużo mogą, no bo pamiętajmy o tym, że następuje coraz większa monopolizacja rynku koncertowego, czego takim najlepszym przykładem jest firma Live Nation, która i wynajmuje całe stadiony, i wynajmuje kluby te większe, i też prowadzi system sprzedaży. więc w pewnym momencie jest trochę monopolistą, który decyduje o tym, kto, gdzie gra, za jaką kwotę możemy kupić bilety. Tak samo ta sytuacja z Edem Sheeranem pokazuje, że teoretycznie, jeśli ktoś ma stadion, to jest górą. No więc oczywiście tym pierwszym wyznacznikiem są pieniądze, są zasoby, jest kapitał, ale kiedy przeczytałem wczoraj rano tę historię, no to nie ukrywam, że byłem trochę smutny z powodu tego, w jakim kierunku się to potoczyło. Natomiast to wszystko, co się wydarzyło do dzisiaj, czyli ta krytyka na Eda Sheerana, te wszystkie głosy, mocny statement Finneasa, czyli bracia Billie Eilish, który sam zrezygnował z tego koncertu przed Edem Sheeranem, pokazał jednak, że w tym dzisiejszym świecie, w 2026 roku, pieniądze to nie wszystko i że tak naprawdę wydaje mi się ta społeczność muzyków, społeczność ludzi, która komentuje pod wieloma postami te decyzje, pokazuje, że oczywiście są osoby, które rozdają karty i zarządzają stadionami, ale na dłuższą metę może wcale nie mają aż takiej dużej władzy, albo może z tą władzą można coś w pewnym momencie zrobić.
0: Bo ja się boję, że ci, którzy występują przeciw tej całej sytuacji, to jednak jest może głośna, ale mniejszość. Bardziej niepokojące jest to, że cała część przemysłu jednak jest cicho, czy nie? Czy przesadzam? Nie wierzę w ludzi?
1: Pewnie trochę tak jest. Oczywiście wiadomo, że jest tak, że zdecydowanie opłaca się milczeć. Tak jak powiedziałem na początku, że to jest bardziej opłacalne. Natomiast jeśli są postaci, które właśnie mogą zabrać głos, no i wydaje mi się, że Ed Sheeran jest jedną z takich postaci, bo to jest jedna z topowych gwiazd popu, więc trochę tym przegrał, ale te głosy, chociażby Finneasa, chociażby Massive Attack, chociażby to, jak wczoraj bardzo szybko przerastała liczba obserwujących Macklemora, ile osób zrezygnowało z obserwowania Eda Sheerana, ile osób zrezygnowało z pójścia na jego koncerty, to oczywiście nie są różnice pokroju, nie wiem, 50% uczestników. Natomiast no, świat od wczoraj nie mówi o niczym innym niż o tym, co zrobił Ed Sheeran. No i jeszcze też wskazuje taką niekonsekwencję jego, bo przy wielu różnych innych sytuacjach on często zabierał głos polityczny. I to nie jest tak, że z jednej strony tego nie robił, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest też ważne w dzisiejszym świecie, że no nie można się tłumaczyć, że jest się apolitycznym i on trochę w ten sposób odpowiadając, trochę tak się wydaje mi się wymigał z tego, żeby się opowiedzieć po jakiejś stronie, ale żeby też być odpowiedzialnym swoich czynów, no bo mógł zdecydowanie powiedzieć, że chce grać z Macklemorem, a nie rzucać winę na swój management.
0: W trwającej od prawie 3 lat wojnie Izraela z Hamasem zginęło ponad 73 tysiące Palestyńczyków. 74 tysięcy zostało rannych. Bardzo dziękuję. Jakub Knera, dziennikarz muzyczny, był gościem TOK 360. Jest 16:49. Adam Ozga. A gościem TOK 360 jest Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jest taka firma, której misją podobno jest łączenie ludzi. Ta firma dała światu Facebooka, dała Instagrama. Ile Meta zarabia w Polsce na skamie, na oszukańczych reklamach?
2: Z najnowszych szacunków, które przygotowaliśmy, wynika, że rocznie Meta w Polsce zarabia około 760 milionów złotych na emisji reklam o charakterze oszukańczym.
0: To już wygląda na całkiem spory zarobek. Pewnie znakomita część tego, co oni zarabiają w ogóle na Polakach.
2: Jeśli odniesiemy tę kwotę do rocznych przychodów rejestrowanych przez polską spółkę Mety, czyli Facebook Poland, no to okaże się, że ten przychód z emisji reklam o charakterze oszukańczym to jest 37%.
0: Poczuwają się?
2: No trudno mi powiedzieć. Według moich informacji dotychczas Meta nie opublikowała własnych liczb na ten temat. Wcześniej słyszeliśmy z przecieków, które ujawnił Reuters, że ten przychód z reklam oszukańczych wynosi globalnie około 10%. No więc mamy podstawy, by sądzić, że koncern wie o tym, że pieniądze pochodzą z oszustw.
0: Na koncern próbują oczywiście naciskać urzędnicy w Unii Europejskiej, w Polsce. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski tutaj nie jest wyjątkiem. On się domaga kary 250 milionów euro, ale generalnie trudna jest ta walka urzędników z Metą.
2: Nie tylko jest trudna, ale też trzeba powiedzieć, że te 250 milionów euro to jest mało. To znaczy, jeśli istotnie meta...
0: Jeżeli odniesiemy to do tej kwoty, którą pan przed chwilą rzucił, to to jest jedna trzecia.
2: Tak, jeśli istotnie Meta zarabia 760 milionów rocznie na emisji reklam oszukańczych, no to ten miliard złotych kary to będzie trochę więcej niż ich roczny zysk z tego tylko procederu. Więc tak naprawdę należy liczyć na to, że w oparciu o te nasze informacje oraz o różne inne w innych krajach podobne ustalenia, które się pojawiają, że w końcu sięgniemy po poważniejsze instrumenty. Akt o usługach cyfrowych pozwala nakładać kary od obrotów i to już będą dużo poważniejsze pieniądze, bo wydaje mi się, że tylko pieniądze mogą skłonić koncern do tego, żeby wzmogli starania.
0: Tak, ja tutaj w pewnym momencie mi się pomieszały euro ze złotówkami, a to jednak są większe pieniądze i większa powinna być ta kara. Jak my powinniśmy definiować tę oszukańczą reklamę?
2: To jest w ogóle bardzo trudne, dlatego że wprawdzie akt o usługach cyfrowych, czyli to takie słynne DSA, którego wdrożenie co prawda w Polsce jeszcze nie miało miejsca, ale ta regulacja już działa. To jest bardzo ważna regulacja unijna, która nakłada dodatkowe obowiązki i odpowiedzialność na takie wielkie platformy jak Meta. Oni są zmuszeni tym aktem do tego, żeby udostępniać nam dane, żebyśmy mogli sprawdzać, jak te reklamy wyglądają i monitorować po prostu to, co się tam dzieje. Natomiast robią to w taki sposób, który bardzo utrudnia niezależnym ośrodkom, takim jak nasza fundacja, badanie tego zjawiska. Dlatego musimy polegać w dużej mierze na tym, co oni sami odnotowują w swojej bazie danych. Więc tak naprawdę to są reklamy, które zostały usunięte przez koncern w związku z naruszeniem ich własnych regulaminów. Ale my szacujemy te przychody na podstawie wyświetleń, które te reklamy wygenerowały, zanim zostały usunięte. Innymi słowy, nawet jeśli Meta usuwa jakąś reklamę ze względu na naruszanie standardów, albo przestępstwo, czy cokolwiek podobnego, to tak czy siak, zanim je usunie, te reklamy czynią już szkody.
0: No dobra, ale tutaj w takim razie, jeżeli chodzi o te definicje, trochę gramy na ich zasadach, na ich boisku. Sam zgłaszałem reklamy na Facebooku i prawdę mówiąc, mam poczucie, że straciłem czas.
2: To jest bardzo takie uzasadnione poczucie, tym bardziej, że one też wyrastają jak żeby po deszczu, natychmiast pokazują się kolejne, a Meta jest dość...
0: Tam było wszystko w porządku podobno, mimo że ewidentnie nie było.
2: A jeszcze częściej bywa tak, że nawet jeśli jakaś reklama faktycznie jest problemem, to Meta wstrzymuje się z usunięciem konta, które te reklamy zamieszcza, dlatego zdejmie jedną reklamę, ale za chwilę pojawi się seria kolejnych. Jeśli chodzi o typ tych reklam, no to w tym okresie, kiedy my prowadziliśmy analizy takie bardzo uporządkowane i rzetelne, no to w tym okresie najczęstszą formą były albo takie oszustwa finansowe, gdzie reklamy, które zachęcały ofiary do padnięcia ofiarą, tak? No bo tak można o tym myśleć, wykorzystywały wizerunek osób publicznych, dziennikarzy, biznesmenów, polityków. Wydaje mi się, że powinny się tym zainteresować też sfery polityczne, bo bardzo często wykorzystywany wizerunek to jest wizerunek na przykład prezydenta Karola Nawrockiego, Adama Glapińskiego lub innych prominentnych polityków polskich, więc to też działa to na ich szkodę, no bo wciąga ich w tę aferę. I najczęściej to są takie reklamy pozorujące, że są reklamą instrumentu finansowego, ale oczywiście rodzajów tych oszukańczych reklam jest wiele. Niektóre z nich promują nielicencjonowane produkty medyczne albo różne inne osobliwości.
0: 41% oszukańczych reklam na Meta nie jest widocznych w bibliotece reklam Mety. Ja nie do końca wiem, czym jest biblioteka reklam Mety, ale to wpływa jakoś na przykład możliwość oceny skali tego zjawiska, albo wpływa na to, czy Meta rzeczywiście wychwytuje te reklamy, które powinna wychwycić?
2: Dlaczego Meta nie wychwytuje tych reklam, to jest zanim one wyrządzą szkody, to jest w ogóle taka szersza zagadka. Wydaje się, że jedna z największych korporacji na świecie ma środki, żeby radzić sobie z tym lepiej, tym bardziej, że te reklamy pojawiają się na platformie dużo wcześniej, niż my jesteśmy w stanie je namierzyć w bibliotece. Ale kolejność jest taka. Akt o usługach cyfrowych nałożył taki obowiązek na Metę, żeby udostępniała badaczom niezależnym, takim jak my, tak zwaną bibliotekę reklam, czyli takie miejsce, w którym osoby o odpowiednich kompetencjach mogą przeglądać, co tam się w tych reklamach dzieje. Natomiast z naszych eksperymentów wynika, że około 40% reklam nie pojawia się w tej bibliotece wbrew instrukcjom zawartych w regulacji. Przykładowo pokazujemy dzisiaj między innymi reklamę, która wykorzystuje wizerunek Michała Sołowowa do tego, żeby naganiać ofiary do skamu finansowego. Natomiast kiedy sprawdzimy ją w bibliotece reklam, to okaże okaże się, że jest to reklama popularnego takiego przyrządu do czesania kotów, bo ten system, który ma Meta, jest dziurawy. Z jakiegoś powodu są w stanie wyświetlić reklamę i dotrzeć z nią do dobrego odbiorcy i zagonić go do skamu, ale z jakiegoś powodu równocześnie nie są w stanie odwzorować tej reklamy w bibliotece.
0: Łączą ludzi. Bardzo dziękuję. Jarosław Kopeć, kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat, był gościem TOK 360, 760, 786 milionów złotych. Takie przychody Meta mogła osiągać rocznie z przychodów, z emisji oszukańczych reklam w Polsce. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Jest 16.55. Karolina Lewicka jest już razem z nami. Wywiad
3: Dzień
0: polityczny
3: dobry.
0: Tuż po informacjach po godzinie 17, a w wywiadzie politycznym.
3: Jest taki rosyjski politolog, Dmitrij Trenin. On swego czasu był nie tylko gwiazdą rosyjskiej politologii, ale też brylował na salonach Zachodu, bo potrafił tam przekonująco, nieagresywnie przedstawiać rosyjski punkt widzenia. Dawno temu Trenin uważał, że przed Rosją są dwie możliwe drogi. Modernizacja albo marginalizacja. Świat Zachodu liczył oczywiście, że będzie to modernizacja na zachodnią modłę, ale jak wiemy, europeizacja Rosji się nie powiodła. Sam Trenin poparł agresję na Ukrainę, został objęty sankcjami, już nie bryluje. Chodzą też plotki, że w trakcie tego brylowania miał drugi etat. Prócz akademickiego był pułkownikiem GRU. Złudzeń co do Rosji nie ma już chyba nikt. Jest to państwo bandyckie, które coraz intensywniej atakuje NATO. Pod progiem wojny oczywiście. No ale pytanie, co dalej, jakie scenariusze są na stole? O tym porozmawiam z Markiem Świerczyńskim. To

0: A może lepiej rogalik, orzechy, marchewka?
1: Skomponować śniadaniówkę marzeń to szkoła wyższa.
0: Zwłaszcza gdy marzenia dzieci i rodziców rozjeżdżają się.
1: O jedzeniu w szkołach i przedszkolach porozmawiamy w czasie rodziców w sobotę o 13:00.
0: Ula Malko,
1: Krzysztof Horwat.
2: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
10: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl. To się opłaca.

Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minuta po 17. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Polscy eurodeputowani oceniają wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym przez szefową Ursulę von der Leyen. Dla Polski ważne były kwestie bezpieczeństwa, powiedział europoseł Dariusz Joński. Zdaniem europosła Adama Bielana wystąpienie szefowej komisji to bardzo duże rozczarowanie. Europoseł Joński podkreślił, że cieszy się, że w przemówieniu szefowej komisji położyła ona duży nacisk na kwestie dotyczące obronności. Także w kontekście ataków hybrydowych przy granicy z Polską. Europoseł Bielan powiedział z kolei, że Ursula von der Leyen chce przyspieszyć realizowanie wszystkich tych polityk, które doprowadzają Unię Europejską do gigantycznego kryzysu energetycznego. I jest spodziewany rekord na stacjach. Pobiły go ceny oleju napędowego. Wzrosły także ceny benzyny i gazu LPG. Najdroższa, 95, jest obecnie w województwie dolnośląskim, diesel w świętokrzyskim, a LPG w zachodniopomorskim, wskazali analitycy portalu epetrol.pl. Średnia cena diesla wzrosła o 14 groszy na litrze.

0: do 8,89. Benzyna kosztuje 7,98, a autogaz 3,08. To wszystko efekt problemów z dostępnością ropy spowodowanych ograniczeniem jej przerobu i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu. Mimo usunięcia 8-godzinnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice wciąż rosną utrudnienia w Sosnowcu. Po południu rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk dodał, że w związku ze skalą porannych utrudnień należy się spodziewać komplikacji w podróży do końca dnia. Na 14 Koleje Śląskie musiały odwołać 39 pociągów w całej relacji, 19 w części relacji. Opóźnione są 102 pociągi łącznie na ponad 5 tysięcy minut. Popołudnie w centrum Polski z zachmurzeniem umiarkowanym, ale w wielu miejscach będzie bezchmurnie. Natomiast w zachodniej i północno-zachodniej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. I na tym obszarze mogą się pojawić przelotne opady deszczu. 20 stopni będzie na północnym wschodzie i na północy, 26 na południu kraju. Chłodniej nad morzem, około 17.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, były szef Kancelarii Prezydenta RP i były minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry.
2: Czy pan ma jakieś wątpliwości dotyczące Macieja Berka i możliwości sprawowania przez niego urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Bo po pierwsze, Pałac Prezydencki wyjaśnia, czy aby na pewno Maciej Berek ma 10 lat stażu jako radca prawny. W dodatku jest taki warunek zaproszenia na ślubowanie, jaki przekazał Rafał Leśkiewicz, a mianowicie nie zostanie zaproszony, dopóki nie przedstawi dokumentu na swoją działalność radcowską. Tymczasem Maciej Berek wcześniej, jeszcze przed wyborem na sędziego, przedstawił takie zaświadczenie dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych, posiada uprawnienia do wykonywania zawodu i że zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego od stycznia 2006 do lipca 2009 i od sierpnia 2012 do chwili obecnej. Czy to panu wystarcza? Czy pan jeszcze by się domagał jakichś wyjaśnień?
3: Na podstawie artykułu 126, ustęp 3. Pan prezydent wykonuje swoje kompetencje określone w konstytucji i ustawach.
2: Czyli przyjmuje ślubowanie i nie wyjaśnia
3: pan
2: niczego.
3: Pan prezydent jednocześnie musi stosować się do artykułu 7 zasady legalizmu, że każdy organ działa na podstawie prawa i w granicach prawa. Aby cadło, mówię, bo to, żeby pan minister Bogucki znowu nie zaczął jakiegoś swojego wystąpienia. W artykule 3 ustawy o statusie sędziów, zresztą uchwalonym przez PiS, uchwalonej przez PiS w grudniu 2016 roku, pan prezydent przyjmuje tylko ślubowanie. To znaczy nawet, że nie przyjmuje. On jest tylko takim, przepraszam za powiedzenie, jest wskazanie nie o panu prezydencie, tylko o urzędzie prezydenta. Jak już wielokrotnie mówiłem, to jest kwestia ceremonialna, gdzie urząd prezydenta, będący nosicielem majestatu Rzeczypospolitej, przekazuje część ze swojego majestatu właśnie podczas ślubowania przed nim.
2: Uświetnia.
3: Nie uświetnia. Przekazuje część swojego majestatu, czyli coś zupełnie symbolicznego, ale to urząd. Nie osoba prezydenta, urząd, bo jak państwo często, drodzy nasi słuchacze, którzy mieliście do czynienia z wyrokami sądowymi, każdy sędzia wydaje wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polski. No i zarówno urząd, jak i organ wykonawczy tegoż urzędu pana prezydenta, czyli Kancelaria Prezydenta, nie ma żadnych podstaw do żądania jakiegokolwiek dokumentu od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Żadnych podstaw. Inaczej mówiąc, Kancelaria Prezydenta, stawiając jakiekolwiek warunki, mówiąc, że musi pan minister Berek, pan sędzia Berek już, bo on został skutecznie wybrany, przedstawić jakikolwiek dokument, narusza prawo, wykracza poza prawo.
2: Ale co dalej, bo Donald Tusk nie chce być ciotuleńką, która nie potrafi oddać. Dziś ta kadencja pana sędziego Berka powinna się zaczynać. Tego ślubowania nie ma,
3: Pani
2: może
3: redaktor,
2: nie będzie dokumentu,
3: no ja
2: może nie będzie.
3: Ja już wielokrotnie mówiłem i tylko powtórzę. Przecież Mnie się serce, mnie moje serce krwawi, kiedy widzę, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. Od marca, kiedy wybrano tych sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, powtarzam jeszcze raz, sędziów. Oni stali się sędziami z chwilą ogłoszenia przez marszałka Sejmu, że zostali wybrani.
2: Tak, od czworga Nawrocki nie przyjął ślubowania.
3: Od czworga Nawrocki nie przyjął ślubowania, a prezes trybunami, naruszając prawo karne, co najmniej dwóch przepisów, nie dopuszcza tych sędziów do sprawowania swojego urzędu. To jest tak, jakby ktoś stanął przed budynkiem, w której mieści się TOK FM, albo, drodzy państwo, przed waszą miejscem pracy i nie dopuszczał was do budynku. No wtedy byście wezwali policję. No i ja oczekuję właśnie, a się dziwię, że ani sędziowie, ani z urzędu policja tam nie wkracza. Nie zatrzymuje pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego na gorącym uszynku.
2: Pan tak to interpretuje, że to jest po prostu takie fizyczne uniemożliwianie wejścia sędziom do budynku i wykonywania swojej
3: pracy.
2: Ale pani
3: to widzi?
2: Ja widzę, widzę.
3: Czy pani widzi, że oni siedzą przy bibliotece w korytarzu?
2: Tak, i pomyślałam sobie, że to jest taki wybieg ze strony
3: Święczkowskiego. Czy to nie jest dawanie pani i wszystkim naszym słuchaczom, obywatelom Rzeczypospolitej, policzka każdego dnia?
2: Pełna zgoda.
3: No widzi pani. W związku z tym ja oczekuję, że organy państwa będą działały. A co później pani zada pytanie?
2: Dobrze, dobrze. Nie. Zatrzymajmy się jeszcze przy tej interwencji policji, bo minister Kierwiński, szef resortu spraw wewnętrznych, 11 września mówił tak: jeżeli pan Święczkowski będzie łamał prawo, to prokuratura pewnie będzie stawiać zarzuty albo będą czynności prokuratury, które będą obligowały policję do tego, aby nikt, nawet osoba objęta immunitetem, nie ma prawa łamać polskiego prawa. I pomyślałam sobie, podobnie jak pan, że no skoro Święczkowski łamie prawo i będzie łamał w przypadku sędziego Berka, to dlaczego zwlekano tak długo, skoro 13 marca ci poprzedni sędziowie zostali wybrani, a 9 kwietnia było to ślubowanie w sali kolumnowej. Tylko że pojawia się to zagadnienie, czy można udowodnić, że to jest właśnie pochwycenie Święczkowskiego na gorącym uczynku, czy też najpierw trzeba mu odebrać immunitet, żeby prokuratura mogła mu postawić zarzuty.
3: No przecież jest przepis wyraźny, zarówno w Konstytucji w przypadku wielu immunitetów, jak i w ustawie o statusie sędziów, mówiący o tym gorącym uczynku. Jeżeli jest tego rodzaju sytuacja,
2: no to ja
3: że
2: zacytuję.
3: Osoba, której
2: prezes
3: służy
2: nie
3: immunitet,
2: może być, panie mecenasie,
3: jest w ciągu, jest w okresie popełniania przestępstwa, no to jest gorący uczynek. I jeżeli pan prezes zabronił swoim podwładnym, a to jest różna forma sprawstwa, prawda, i on jest sprawcą również, no to w tym momencie, kiedy te osoby każdego dnia, kiedy przychodzą na 10 bodajże, no to o godzinie 10.01 czy 02 można...
2: Jest gorący uczynek.
3: Jest gorący uczynek, no. A
2: bo
3: to jest przestępstwo ciągłe, bo mamy od marca, wie pani, już tych zdarzeń każdego dnia,
2: już
3: że on nie
2: parę
3: pusza.
2: Miesięcy. Prezes Trybunału nie może być zatrzymany i aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Więc pan byłby za takim rozwiązaniem, że oni tam idą.
3: Ale ja to nie jest kwestia bycia mojego, pani redaktor. Ja chcę w końcu powiedzieć. To nie jest moja opinia, to pani czyta prawo. No wystarczy przeczytać prawo. I mnie co innego denerwuje. Bezczynność organów. Pani zacytowała przed chwilą ministra Kierwińskiego. Mówi, i Kierwiński, który nadzoruje policję, mówi, jak prokuratura. Jak prokuratura będzie dopiero podejmuje decyzję, to może policja później to zrobi. Nie, droga pani. Jeżeli jest, przepraszam bardzo, jest złodziej, który kradnie, to co? Policja najpierw zastanawia się, czy prokuratura złodziejowi podstawi zarzuty. Nie zatrzymuje go, kiedy kradnie.
2: Ale
3: no.
2: To pan nie do mnie mówi, tylko do polityków wobec tej
3: Ale ja mówię do mikrofonu,
2: władzy.
3: Tylko patrzę na panią.
2: bo pan do mnie w pewnym momencie apelował, ale ja rozmawiam z politykami i słyszę, że taki wariant wchodziłby w grę, gdyby Święczkowski faktycznie blokował fizycznie nowym sędziom wejście do Trybunału Konstytucyjnego.
3: No oni się boją po prostu, boją się tego, że będą demonstracje, boją się tego, że to jest nieeleganckie, boją się tego, że jak to świat pomyśli, że policja wchodzi do Trybunału Konstytucyjnego, ale po pierwsze, Święczkowski nie jest prezesem, bo wybrali go dublerzy.
2: Tak.
3: I to jasno musimy wykrzyczeć. Po drugie, jak świat na nas patrzy, kiedy od 2016 roku, czyli od 10 lat, nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, a w Trybunale Konstytucyjnym nie dopuszcza się prawomocnie wybranych sędziów do sprawowania urzędu. Pytam się, jak na to patrzą obywatele Rzeczypospolitej, którzy od 10 lat nie mogą domagać się respektowania swoich praw wynikających z konstytucji?
2: A może nikt nie jest zainteresowany tym, żeby było...
3: Nie, ja rozmawiam wielokrotnie również w moim zawodzie adwokackim i naprawdę wiele ludzi chciałoby wystąpić do Trybunału, dlatego że są przekonani, że naruszono ich prawa i wolności, a skarga konstytucyjna, która jest przewidziana w Konstytucji, dzisiaj jest martwa. Nikt nie chce występować, bo przecież te orzeczenia to są orzeczenia polityczne, które... A jakieś tam zabezpieczenia to jest też wyjście poza kompetencje Trybunału Konstytucyjnego.
2: Pan mówi, panie mecenasie, że oni, czyli władza, się boją. Od kilku dni pewnie panu to nie umknęło. Obserwujemy taką awanturę wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Tam przełażący przez płot poseł Gosek, głodująca, kupująca Akademię, tam fragment Akademii, posłanka Kurowska, wszystko transmitowane w telewizji Republika. I pomyślałam sobie, że przecież PiS już grozi, że ta akcja w Trybunale spotka się z podobnym cyrkiem. Mamy Przemysława Czarnka, który mówi, że już jest miasteczko, że miasteczko będzie rozbudowywane. Mamy pana Bąkiewicza, który już tam stacjonuje przed tym Trybunałem Konstytucyjnym ze swoimi ludźmi.
3: Ja oczekuję, że również w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości prawo będzie respektowane przez organy państwa w sposób kategoryczny.
2: A ja rozmawiałam z politykami o tej posłance Kurowskiej, która tam siedziała i blokowała profesorowi Cudakowi dostęp do gabinetu i no widziałam takie wahania, no cóż z nią zrobić?
3: No jak to cóż? Wyprowadzić.
2: No właśnie bano się takich
3: no ale
2: obrazków.
3: Pani redaktor, no ja przepraszam bardzo, no w jakim państwie jesteśmy, no? Żeby się, przecież ona to jest kategoryczne przekroczenie uprawnień poselskich. To nie jest żadna interwencja poselska, blokowanie gabinetu dyrektora, no tak? No to ja, jeżeli ktoś narusza prawo, nawet jeżeli jest posłem i służy mu immunitet, to znowu przechodzimy do tego gorącego uczynku, jak ona jest w tym gabinecie, no. No w czym jest problem? Ja nie bardzo rozumiem. Ja się tylko, powiem pani wprost i to mówię bardzo wyraźnie.
2: No właśnie, w obrazku
3: policja
2: jest problem.
3: Policja powinna ją wyprowadzić.
2: No bo może władza boi się, że to będzie źle wyglądało.
3: No boi się, że to będzie źle wyglądało, ale przed kim? Przed PiS-em?
2: Nie.
3: Przed PiS-em zawsze będzie publicznej. Źle wyglądało, dlatego że PiS ma już to w sobie, prawda, że oni zawsze protestują, no. Wie pani, to jest tak jak dzisiaj z posłem Królem. I dowiedziałem się, że już jest zgoda, nawet komisja wyraziła opinię i jest zgoda na jego zatrzymanie, aresztowanie.
2: Nie
3: ja to porównuję
2: zgody.
3: Z Ziobro, kiedy on już jest dawno, że tak powiem, ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, formalnie jest poszukiwany, prawda, a PiS go cały czas broni, a tutaj w przypadku posła Króla, gdzie ja to powiem z pełną przekonaniem...
2: Pan jest obrońcą Króla.
3: Jestem jego obrońcą.
2: Czyli pan występuje w sprawie swojego klienta teraz.
3: No tak, ale dlaczego? Mogę to powiedzieć również na pani antenie. Nie, bo uważam, że te zarzuty są zupełnie nic nie warte. Jak ja je czytałem, no to one są naprawdę... Aż przykro to mówić, nie będę wchodził w szczegóły. Ale ja mówię o czymś innym. Ale co? co powiedzą ci z PiS-u, jak oni zareagują i tak dalej, no zawsze będą krytykowali. Niech ta władza demokratyczna w końcu pokaże, że ma mandat demokratyczny.
2: Mówił mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, a kiedyś szef Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję panie mecenasie. Dziękuję za rozmowę. Marek Świerczyński z Polityki Insight będzie moim państwa gościem tuż po informacjach. Zastanowimy się nad tym, co zrobi Rosja i co zrobi z Rosją.
1: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
5: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
5: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
5: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
14: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
19: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
18: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
19: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
18: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
19: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
20: Chcesz zacząć mądrze inwestować? Po pierwsze Finance. Pora na ubezpieczenia na życie, ale jak je wybrać? Po pierwsze Finance. Znaleźliście wymarzone mieszkanie i czas na kredyt hipoteczny? Po pierwsze Finance. Najszerszą ofertę produktów finansowych w Polsce mają doradcy Finance. Sprawdź nas. Wejdź na finance.pl i poczuj, jak komfortowo jest decydować o finansach z profesjonalnym wsparciem. Po pierwsze Finance.
12: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. To kwestia ceremonialna. To urząd prezydenta, nawet nie osoba, odbiera ślubowanie od sędziego Trybunału, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM mecenas Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dodawał, że nie ma żadnych podstaw do żądania jakiegokolwiek dokumentu od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału. Maciej Berek dzisiaj powinien zacząć pracę w Trybunale Konstytucyjnym, ale wciąż prezydent nie odebrał od niego ślubowania. Odbierze, gdy Berek przedstawi dokumenty potwierdzające zapewniająca, że spełnia wymogi formalne, powiedział prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz. Kalisz ocenił, że kancelaria prezydenta, stawiając jakiekolwiek warunki, narusza prawo. Dobre wieści dla mieszkańców i przedsiębiorców z Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Wojewoda Dolnośląska uchyliła zakaz korzystania z rzeki Bóbr. Obowiązywał od 4 lipca i został wprowadzony w związku ze skutkami remontu zapory w Pilchowicach. W trakcie prac stwierdzono masowe śnięcie ryb w zbiorniku i w korycie rzeki. Sprawą zajmuje się prokuratura. Mimo uchylenia zakazu służby cały czas monitorują sytuację na rzece. Sprzedać założony przez siebie holding rolno-spożywczy albo zrezygnować z unijnych dotacji. Tak czeski premier Andrzej Babisz mógł według Brukseli rozwiązać swój konflikt interesów. O tym, że jest w takim konflikcie, jest przekonana nawet była czeska unijna komisarz, była współpracowniczka Babisza Wiera Jourowa. A więcej na ten temat Jakub Medek.
6: Zdaniem komisji konflikt interesów wynika z tego, że chociaż obecnie Agrofertem zarządza fundusz powierniczy, to w przyszłości kontrolę nad nim przejmie rodzina premiera. Sam Babisz rekomendacji komisji nie komentuje. Jego zdaniem problem konfliktu interesów nie istnieje.
17: Samozřejmě to totalnie nesmysł, blbo.
6: Oczywiście to wszystko jest totalnym idiotyzmem i wynikiem mnóstwa donosów, jakie na mnie do Brukseli wysyła opozycja.
17: Europejskie komisje.
6: Jednak w ocenie dwukrotnej unijnej komisarz Věry Jourové komisja tego rodzaju sprawy bada z urzędu, niezależnie od skarg, jakie do niej wpływają. Raczej zgodzę się z tym, że premier jest w konflikcie interesów, bo nie rozwiał wątpliwości w tej sprawie. Dochodzenie komisji ma już praktyczny efekt. Wstrzymała ona dotację dla założonego przez Babisza Agrofertu największego koncernu rolno-spożywczego w Czechach. Na razie chodzi o dziesiątki milionów euro rocznie. Jakub Medek, TOK FM.
21: Za pół roku koniec opłat za samochody osobowe, motocykle na A4, Katowice, Kraków. Od 16 marca 2027 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejmie zarządzanie tą trasą, bo wygaśnie, jak przypomina GDAKA, podpisana w 1997 roku ze spółką Stal Eksport umowa koncesyjna. Ciepła środa, ale idą już burze. Zagrzmi na południowym zachodzie. W nocy pochmurno z opadami deszczu. Będzie przeważnie od 10 do 14 stopni. Jutro ochłodzenie. W większości kraju od 16 do 19 stopni. Tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej. Około 20. Może pokropić. Mapa smogowa świeci na zielono, a to oznacza, że żadna stacja pomiarowa w Polsce nie notuje przekroczeń norm stężenia pyłów zawieszonych.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Dzień dobry, Marku.
22: Dzień dobry, Karolino, dzień dobry państwu.
2: Będziemy rozmawiać do 18 i będę próbowała wyciągnąć od ciebie odpowiedź na dwa pytania. Co zrobi Rosja i co można zrobić z Rosją? Zacznijmy od tego drugiego. Wróciłam do dawnych czasów. To był luty 2015 roku. Po Krymie, po Donbasie Brytyjczycy w ramach prac komisji parlamentarnej wyprodukowali sobie raport na temat tego, co się wydarzyło. Jedna z konkluzji tego raportu brzmiała tak. Stosunki między Unią Europejską a Moskwą były organizowane na podstawie optymistycznego założenia, że Rosja zmierza w kierunku systemu demokratycznego. No, chyba teraz nadziei na europeizację, demokratyzację, westernizację Rosji nikt już nie ma. Wiemy, że to nie jest nasz partner i nie będzie w najbliższych dekadach. Jest to wróg. Wiemy, że Putin uważa, że to jest wina Europy, że to Europa Rosji nie traktowała jak równorzędnego partnera. Tylko pojawia się pytanie, co teraz zrobić z tym agresywnym, potężnym krajem, który w dodatku nas atakuje?
22: Wydaje się, że wciąż po stronie Zachodu jest taka myśl, takie podejście, że tą kartą przetargową, którą się rzuci na stół, czy też położy na stole jakichś przyszłych, potencjalnych, tak, ale po zakończeniu wojny, negocjacji z Rosją, jest po prostu przyszłość Ukrainy. Tak? To znaczy wyraźne wstrzymanie jej akcesji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i takie ograniczenie, powiedzmy, jej ambicji europejskich, by to w oczach Rosji nie było działaniem skierowanym, wymierzonym wobec jej interesów, nie tylko bezpieczeństwa, ale też innych. No, oczywiście nie wiemy, jaka
2: czyli
22: będzie
2: też... Czyli uratować skórę kosztem
22: Ukrainy.
2: Kijowa.
22: No tak, taka jest niestety brutalna prawda. I Ja wiem, że politycy wzbraniają się przed takimi ocenami, ale przecież nie jesteśmy politykami i wolno nam więcej mówić i tego rodzaju oceny swobodnie przedstawiać. To oczywiście próbuje się ubierać w rozmaite słowa o jakichś specjalnych relacjach, tak, o strategicznym partnerstwie.
2: O gwarancjach bezpieczeństwa.
22: Gwarancjach bezpieczeństwa, tak, o jakiejś, czasami pada słowo przyspieszona akcesja albo akcesja równoznaczna, niejako z członkostwem i tak dalej. No ale wiemy, że to chyba jednak polega na tym, żeby dokonać przynajmniej w zamiarze jakiegoś takiego dealu, w którym właśnie to Ukraina będzie musiała zapłacić pewnego rodzaju cenę. Do pewnego stopnia ta cena będzie potem niejako zrównoważona udziałem państw zachodnich w tak zwanej odbudowie Ukrainy, no ale oczywiście zanim do tego wszystkiego dojdzie, to musi się skończyć wojna, która weszła w tej chwili w fazę nowego nasilenia. Przecież widzimy, że ataki rosyjskie, które zdarzały się co kilka dni jeszcze parę miesięcy temu, teraz praktycznie następują codziennie. Tak, znaczy odwróciła się proporcja, tak, że przerwy trwają krócej niż kolejne serie, czy też
2: co
22: fale
2: ataków. Co bardzo angażuje siły państwa wszelakie.
22: Absolutnie. To angażuje również nasze siły. Możemy o tym za chwilę porozmawiać. Zmieniły się oczywiście też narzędzia, tak? I o tym od kilku dni też już wszyscy mówią i piszą, że poza tymi znanymi, dosyć wolnymi, dosyć prymitywnymi tak zwanymi środkami napadu powietrznego, jakimi były szachedy napędzane tym śmigiełkiem, prawda, i silniczkiem od motocykla.
2: Teraz mają silnik odrzutowy.
22: Teraz mają silnik odrzutowy, latają wyżej, latają szybciej, w związku z tym są trudniejsze do wykrycia i do zestrzelenia. No i też zdaje się, mają bardziej precyzyjne systemy naprowadzania, no bo jednak trafienie tej lokomotywy składu towarowego, tak, stojącej tuż obok składu pasażerskiego. No, nie chcę tutaj używać zbyt dużych słów, ale no, było swego rodzaju wyczynem albo pokazem możliwości rosyjskich, tak? Mhm.
2: Trafiliśmy te lokomotywy, ale mogliśmy trafić.
22: Dokładnie. To pociąg. Był komunikat zresztą wystosowany nie
2: wcale
22: tylko
2: nie
22: do tych cywilów, tak, pasażerów, tylko do tych wszystkich zachodnich notabli, dyplomatów i innych uczestników
2: którzy
22: konferencji.
2: Kilka minut wcześniej
22: dokładnie,
2: pociągiem.
22: Dokładnie, którzy wracali.
2: Samą trasą.
22: I też do naszego ministra spraw zagranicznych, tak, który...
2: Ty mówisz o takim rozwiązaniu pewnego problemu, tak? Poświęcimy Ukrainę w pewnym momencie po zakończeniu wojny, żeby nakarmić Rosję. Wiemy, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Natomiast ja myślę o czymś w rodzaju filozofii, jeżeli chodzi o podejście do Rosji, tak? Myślę sobie o tych doktrynach zimnowojennych, powstrzymywania albo odpychania. Czy w ogóle gdzieś jest taka myśl, co z tą Rosją zrobić w perspektywie długofalowej?
22: No próbował nawet jeszcze parę miesięcy temu taką dyskusję w Europie inspirować, czy też na nowo ożywiać prezydent Macron, tak? Który zachęcał do tego, żeby myśleć o tym, co właśnie jak ustawić politykę europejską wobec Rosji.
2: I architekturę europejskiego bezpieczeństwa.
22: Tak jest, to jest to sformułowanie. Ja jestem ciekaw, kto będzie tym inżynierem, kto założy ten kask na głowę, prawda, i kamizelkę i ruszy na tą budowę. No ale to zostawmy. I najwyraźniej nie ma w tej chwili w ogóle chętnych do podejmowania. Dokładnie. Nie ma chętnych, bo nie ma tego pomysłu, a w dodatku jesteśmy w przededniu sytuacji, kiedy może się zmienić scena polityczna w Europie tak bardzo, że wszelkie dyskusje i tematy rzucane dzisiaj przez Macrona i innych staną się w przyszłym roku być może już nieaktualne.
2: Znaczy, on na pewno odejdzie,
22: to jest oczywiście pewne. Pytanie, kto po nim zostanie prezydentem Francji. Pytanie o scenę polityczną we Włoszech. Pytanie o scenę polityczną w Niemczech, gdzie mimo tego, że formalnie wybory odbędą się dopiero w 2029 roku, to kto wie, co się zdarzy do tego momentu.
2: Pytanie o scenę polityczną w Polsce.
22: No i tu jest oczywiście ten temat nam najbliższy. No i też ja nie widzę po stronie polskiej jakiegoś takiego pomysłu wychodzącego poza takie bardzo standardowe hasła i ramy pojęciowe, tak, że właśnie my musimy się ochronić, łamane przez odgrodzić, tak, od Rosji. Musimy przede wszystkim skupić się na swojej własnej obronie. To jest być może pewnego rodzaju zwrot ku takiej dyskusji, której przez ostatnie lata było mniej, bo jednak zwracaliśmy uwagę bardzo mocno i chyba ponad podziałami, przynajmniej do pewnego momentu na scenie politycznej, żeby jednak zwiększać znaczenie po pierwsze Ukrainy dla bezpieczeństwa europejskiego, a po drugie bezpieczeństwa europejskiego dla bezpieczeństwa polskiego, tak? Dla tutaj naszej chaty z kraja. To się chyba trochę zmienia, oczywiście pod wpływem tych prawicowej części sceny politycznej, być może też tej radykalnej. Więc jesteśmy w takim okresie przejściowym. Ja też nie jestem przekonany, że taka dyskusja intelektualna, prawda, rzucanie nowych pomysłów, kreślenie nowych, nie wiem, map, czy budowanie tej architektury, czy to by nam bardzo pomogło w tym obecnym okresie, kiedy rzeczywiście, no jakby jesteśmy w tak trudnej sytuacji militarnie, i politycznie, jeśli chodzi o spójność tego transatlantyckiego ładu bezpieczeństwa, w jakiej, wydaje mi się, od początku tej wojny nie byliśmy. No, to oczywiście wiąże się głównie z osłabieniem pozycji Stanów Zjednoczonych w tej całej układance.
2: Oczywiście, czynnik amerykański, jasna sprawa, bo też chciałam do tego nawiązać. Styczeń tego roku Departament Wojny opublikował tę Narodową Strategię Obrony, która uzupełnia Narodową Strategię Bezpieczeństwa. Rosja nie jest definiowana jako zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla wschodnich członków NATO. I jest tam takie sformułowanie, że to zagrożenie jest do udźwignięcia dla europejskich członków NATO, czyli komunikat: jesteście na tyle silni, żeby poradzić sobie z tym sami.
22: Z jakimś udziałem Ameryki, bo jednak temu towarzyszyły wypowiedzi takie polityczne, że jednak odstraszanie nuklearne, ale na tym poziomie najwyższym będzie utrzymane, że pewnego rodzaju kluczowe zdolności. Chociaż oczywiście przy okazji szczytu w Ankarze dowiedzieliśmy się już czarno na białym, że te zdolności, które były poprzednio przeznaczone do obrony, do tej planowej obrony w ramach NATO, zostaną znacznie, w niektórych obszarach znacznie zredukowane. Wciąż jednak pozostaną istotne dla europejskiego teatru wojny. Natomiast no, odbudowa czy też uzupełnianie tych luk po stronie europejskiej musi następować szybko. No i oczywiście, jeżeli spojrzeć na takie dane statystyczne, głównie określające poziom wydatków, no to widzimy, że dzieje się bardzo dużo po tej stronie europejskiej. Tylko same pieniądze nie zasypią jeszcze tych luk zdolnościowych, bo po prostu trzeba te samoloty, okręty, pociski rakietowe zbudować, wyprodukować, tak? Czasami wymyśleć na nowo, bo przecież ten wyścig zbrojeń wciąż trwa, a teraz jest trudniej niż w czasie zimnej wojny, ponieważ po stronie tej wschodniej, rosyjskiej, stoją potężne już dzisiaj Chiny, prawda? I aktywnie wspierają ten może nie całkiem ten wysiłek zbrojeniowy, ale jednak technologicznie Rosję bez wątpienia wspomagają. Więc no, minęło parę miesięcy właśnie od tego, kiedy dowiedzieliśmy się, że Amerykanie no jednak są na trajektorii wyjścia, i nie za bardzo mamy na to odpowiedź.
2: Znaczy, tę odpowiedź próbowała dzisiaj dawać szefowa Komisji Europejskiej, było to orędzie o stanie Unii doroczne, ale kiedy tak słuchałam Urszuli von der Leyen, były ładne hasła, że Europa musi wziąć
22: powtórzyła frazę bajdenowską o obronie
2: ręce.
22: Każdego centymetra terytorium.
2: Oczywiście, ale przypomniał mi się Henry Kissinger, otwarty realista, który kiedyś napisał, że w polityce zagranicznej Unia staje w obronie uniwersalnych wartości, nie mając środków, by wyegzekwować ich przestrzeganie. I to chyba jest ciągle aktualna diagnoza.
22: No bo Unia Europejska została zaprojektowana przede wszystkim jako forum współpracy gospodarczej, która miała gwarantować gładkość, normalność współpracy politycznej w celu uniknięcia otwartych konfliktów, tak? I nie doczekała się, nie zbudowała, bo też nie miała potrzeby, tak? Bo taki był deal również z Amerykanami, że niejako NATO gwarantuje właśnie ten kręgosłup, tą strukturę obronną Europie i tak ma być po wsze czasy, a Europa zajmuje się tymi sprawami gospodarczymi, no i w ostatnich latach też generowaniem pieniędzy na te potrzeby obronne, co dosyć skutecznie się chyba udaje, przynajmniej do tej pory. Więc jesteśmy znowu w takim dylemacie, że Unia Europejska nie jest postrzegana jako wiarygodna struktura obronna i raczej chyba szybko nie będzie, a NATO przestaje być postrzegane jako wiarygodna struktura polityczna. No i pytanie, co dalej z tym będzie, prawda?
2: I to jest bardzo poważny problem dla nas.
22: Dla nas jest to problem taki, z którym nigdy się do tej pory nie mierzyliśmy i dlatego również nie mamy na to praktycznie żadnych odpowiedzi. Zresztą tak naprawdę chyba mało uczestniczymy ostatnio w takich dyskusjach poważnych.
2: To zaraz o tym porozmawiamy, tuż po informacjach, na które już teraz Państwa zapraszam. Marek Świerczyński z nami zostaje.
0: Autopromocja.
3: Państwo mówi tak. Rodzicu, masz obowiązek zaszczepienia swojego dziecka. A rodzic na to nie zaszczepie. Czy państwo ma narzędzia, którymi może zmusić rodziców do zaszczepienia dzieci? I czy są one skuteczne? Rozmawiamy o tym w kolejnym odcinku cyklu Prawo bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
23: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
24: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
25: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
27: Mamy niskie ceny.
28: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
29: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
27: Mamy niskie ceny.
30: Zobacz, Stasiu, soku.
31: Gdzie? Nie widzę.
30: No tam, patrz.
31: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
30: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
32: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
31: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
32: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
33: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
34: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
35: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
34: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
35: W końcu będę miał kieszonkowe.
34: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
36: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
37: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17:40, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Kancelaria prezydenta narusza prawo, mówił w wywiadzie politycznym. W Tok FM były minister spraw wewnętrznych i administracji Ryszard Kalisz. Dziś Maciej Berek powinien zacząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Jednak Karol Nawrocki nie odebrał od Berka ślubowania, bo według środowiska prezydenta nie spełnia on wymogu, jakim jest minimum 10 lat pracy jako radca prawny.
38: Zarówno urząd, jak i organ wykonawczy tego urzędu, pana prezydenta, czyli Kancelaria Prezydenta, nie ma
1: żadnych podstaw do żądania jakiegokolwiek dokumentu od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
21: Maciej Berek twierdzi, że pracował jako radca prawny łącznie przez 17 lat. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, ale traktujemy sprawę bardzo poważnie, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, pytany o awarię urządzeń kolejowych w Katowicach. Dodał, że sprawę prowadzi policja. Standardowo została poinformowana Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która też przygląda się sprawie. Przez awarię ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany przez kilka godzin. Związkowcy działający w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
4: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
5: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie. Dlatego przystępujemy do referendum strajkowego. Musimy po prostu zawalczyć o tych pracowników, którzy naprawdę już są psychicznie i fizycznie wykończeni.
4: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22. Jeszcze nie wiadomo, kiedy referendum strajkowe mogłoby się odbyć. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
21: Do co najmniej 82 osób zabitych i 52 rannych wzrósł bilans ofiar katastrofy w kopalni złota na południu Sudanu, poinformowała agencja AFP. W kopalni zawalił się strop. W wieku 81 lat zmarł wileński poeta i pisarz Aleksander Śnieżko. Był człowiekiem wielkiej pasji i oddania polskiej kulturze, napisał na Facebooku Rafał Poborski, chargé d'affaires Republiki Polski na Litwie, i dodał, że Śnieżko przez dziesięciolecia swojej twórczości i działalności pozostawił trwały ślad w życiu kulturalnym Polaków na Litwie oraz w pamięci kolejnych pokoleń. Po ciepłej środzie przyjdzie ochłodzenie, w nocy będzie pochmurno i popada, będzie przeważnie od 10 do 14 stopni, jutro w większości kraju od 16 do 19, może też pokropić.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry.
6: Dzień dobry.
2: Rozmawialiśmy przed informacjami, co zrobić z Rosją. Okazuje się, że no, nie ma pomysłu, nie ma chętnych, za bardzo nie wiadomo, a poza tym mamy wiele bieżących problemów, z którymi trzeba sobie co dzień radzić. No to teraz próba odpowiedzi na pytanie, co zrobi Rosja. Ja bym chciała też, żebyśmy spojrzeli na tę agresję na Ukrainę jako próbę wystraszenia Zachodu, bo to na pewno też był taki cel, domaganie się od Zachodu strefy wpływów, która byłaby przez Zachód uznawana, i domaganie się od Zachodu statusu wielkiego mocarstwa dla Rosji. No i teraz wychodząc od tej mojej tezy, zastanówmy się, jak daleko Rosja jest w stanie się posunąć w tym straszeniu Zachodu, a może czy pójdzie w końcu na otwartą wojnę z Zachodem?
6: Wydaje się, że w tej chwili jest w kolejnej fazie, gdy próbuje zintensyfikować swoje działania agresywne już wobec państw zachodnich. Przykładów jest mnóstwo. Niemcy, Lipsk, drony praktycznie codziennie tak kursujące nad państwami bałtyckimi i nad Rumunią. No u nas przypadki tak już bardzo takie dobitne, to znaczy eksplozja głowicy tego pocisku manewrującego, który spadł, przypomnę, dosyć głęboko na terytorium Polski. Co prawda na puste pole, więc nikomu się nic nie stało, ale jednak był to pocisk raz, że nowoczesny, dwa, że uzbrojony, trzy, że eksplodował. I jak twierdzi generał Nowak, dowódca operacyjny w niedawnym wywiadzie, nie ma już raczej wątpliwości, że celowo wleciał właśnie w to miejsce, czyli miał coś zademonstrować. No, odkryty zupełnie niedawne znalezisko i atrakcja turystyczna na wybrzeżu oczywiście trochę trywializuje, ale dron niby nie najnowocześniejszy i nie taki super groźny, ale jednak uzbrojony w 4-kilogramową głowicę odłamkowo burzącą. No to jest oczywiście kolejny krok pokazujący, że Rosja idzie coraz dalej. No i dla przypomnienia tylko oczywiście te ataki już praktycznie w zasięgu wzroku, tak, od naszych granic, to znaczy na infrastrukturę kolejową Ukrainy tuż po drugiej stronie przejścia w Dorohusku i tam nieco dalej w tym na ten pociąg. No więc jesteśmy właśnie, obserwujemy nową falę rosyjskiej eskalacji. Ich było już parę w ciągu tej wojny i one z reguły jakoś tam później wygasały. Ale nie jestem pewien, czy z powodu reakcji Zachodu, tak? Czy one po prostu naturalnie Rosja traciła możliwości do takiego agresywnego działania. Niestety im dalej to wszystko brnie, tym my mamy z jednej strony większy problem, bo właśnie tracimy te możliwości obronne takie ostre, na wypadek gdyby, tak, doszło do konfrontacji, no bo właśnie wojna w Iranie tak uszczupliła amerykańskie zasoby, że tutaj jest poważny problem, a z drugiej strony te zasoby europejskie nie zostały, bo nie mogły zostać tak naprawdę w tak krótkim czasie stosownie odbudowane. Jest oczywiście ten czynnik psychiczny, czy też psychologiczny, takiego zmęczenia, takiego znużenia, a jednocześnie rozdrażnienia, że z jednej strony chcemy, żeby te nasze władze coś zrobiły i tu są te ponawiające się apele, żeby strzelać tak do wszystkiego, co tutaj wlatuje, a z drugiej strony nie, może już nie róbmy, bo przecież będzie jeszcze gorzej.
2: Jak zestrzelimy, to może spadnie, może coś uszkodzi, może lepiej nie.
6: No więc właśnie, widać, że po stronie, wracając do pierwszej części naszej rozmowy, no jakby utknęliśmy w takim miejscu, gdzie Rosja już wykonała tyle tych agresywnych ruchów, że praktycznie sobie zamknęła na najbliższą przyszłość, aż do być może zmiany politycznej, tak, w Europie, możliwości dyskutowania o jakichkolwiek ustępstwach, czy też jakichś układach.
2: No dobrze,
6: więc jesteśmy w klinczu, mi się wydaje.
2: Bo Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj chyba użył takiego sformułowania, że Rosja się wspina po tej drabince eskalacyjnej. A ja myślę sobie o takiej pokrętnej logice, bo eksperci mówią tak, Rosja piąty rok nie radzi sobie z Ukrainą, jak miałaby napaść na NATO, no wolne żarty. I myślę sobie tak, a może właśnie to niemożność pokonania tej Ukrainy pchnie Rosję do wojny z NATO, bo Europa się jeszcze nie uzbroiła po zęby, Stany są jakie są, w sojusz Moskwa nie wierzy i może uważać, że jest jakieś okienko możliwości, by udowodnić na to, że jest sojuszem papierowym.
6: No więc przy odpowiedniej dozie wysiłku intelektualnego bylibyśmy w stanie odpowiednio uargumentować obie te opcje, tak? I szczerze powiedziawszy, mi jest bliżej do tego zdania, że Rosja rzeczywiście nie ma w tej chwili wyraźnych i widocznych możliwości do konwencjonalnego ataku zbrojnego, takiego klasycznego.
2: Stanie z czołgami, nadleci samolotami.
6: Tak, tak. Ale jej możliwości atakowania, czy też testowania, czy też destabilizowania, tak, takimi ukłuciami coraz głębszymi, zauważmy, prawda, przecież Lipsk to jest 1000 kilometrów od granic Rosji, państw natowskich, prowadzą do tego, że tu jest naprawdę bardzo cienka granica pomiędzy takim zdarzeniem, które łatwo sobie wyobrazić w Polsce, wywołanie masowej paniki, na przykład przez wysłanie nie jednego, a pięciu dronów, tak? No na przykład bliżej Warszawy. I co wtedy się w Polsce zacznie dziać, prawda?
2: Możemy nadlatują sobie... te drony, tak?
6: Tak, nadlatują, no i co wtedy robimy? Bo przychodzą te alarmy już nie tylko w województwie lubelskim i podkarpackim, ale nam te miliony komórek tutaj w mieście stołecznym. Warto się jakoś mentalnie też przygotować, że taka sytuacja naprawdę może się wydarzyć i warto też sobie zbudować taką odporność na to, żeby właśnie uniknąć tej paniki na wypadek gdyby.
2: Zaczęliśmy naszą rozmowę od Krymu i od Donbasu, czyli od wydarzeń sprzed ponad 10 lat. Zastanawiam się, czy taka figura jak zielone ludziki jest obecnie możliwa, bo z jednej strony czytam, że państwa na wschodniej flance po prostu nieustannie patrzą na te swoje granice, postawiono tam mury, zabezpieczono, są obserwowane.
6: I to jest absolutnie prawda.
2: Z każdej możliwej strony, łącznie z kosmosem, że to jest jak oko z Władcy Pierścieni, który nigdy nie śpi. To oko nigdy nie śpi, tak? No i teraz pytanie, czy jest taka możliwość, że nagle jakieś grupy dywersyjne się przedrą, czy nie ma takiej możliwości?
6: To zależy od skali, tak? Bo znowu, Taka pełnoskalowa, jak to mówimy, inwazja lądowa wydaje się niemożliwa, bo zostałaby zauważona. Również zostałyby zapewne wykryte przez te systemy rozpoznania i wiszące w kosmosie, i latające, i te źródła osobowe, po prostu przez wywiad i agentów, jakieś przygotowania sił specjalnych do jakiegoś desantu. Ale tak jak widać i u nas, i w krajach bałtyckich, no nie ma stuprocentowo szczelnej zapory granicznej. Chociaż nasza, przynajmniej według oficjalnych statystyk i zapewnień, zbliża się do tego poziomu. I nie można wykluczyć chociażby tego rodzaju infiltracji, która wcale nie polega na przekraczaniu granicy, tylko na werbowaniu agentów, operatorów, tak, hitmenów, jak to się czasem mówi, na terenie krajów natowskich i europejskich przez podstawione struktury. Wiemy, że w tej chwili no, też ten rynek krypto i rynek darknetu bardzo ułatwia tego rodzaju działania werbunkowe.
2: Kwestia ofiar. Czy to nie będzie taki moment zwrotny? Znaczy, nie podejrzewam Rosjan o dobrą wolę, to znaczy to, że do tej pory nikt nie zginął w Lipsku czy w Polsce, to nie dlatego, że Rosja tego nie chciała, bo na przykład te akty sabotażu na kolei to, tak. Gdyby tak maszynista nie zauważył, nie zgłosił, no to oczywiście ofiar mogło być kilkadziesiąt albo kilkaset. No ale kiedy te ofiary się pojawią, to mam wrażenie, że no już nie będzie można tak też politycznie wzdrygnąć ramionami, że no jest dron, jest ciekawostka turystyczna, tak, my zaraz sprawdzimy tego drona, obejrzymy, powiemy, co to jest za dron, no i można sprawę odłożyć na półkę.
6: I dlatego dla Rosji to jest ryzykowne, tak, podejmowanie aż takiej akcji, ponieważ jednoznaczne przypisanie takiego aktu terroru państwu rosyjskiemu, no wiązałoby się z koniecznością odpowiedzi. Tylko znowu, akt terroru jeszcze nie gwarantuje odpowiedzi o charakterze zbrojnym, tylko powiedzmy jakieś takie działania, które byłyby pogłębieniem, zaostrzeniem jeszcze tego słowa, które z nami jest od bardzo dawna i znowu są opinie, czy działa, czy nie, czyli sankcji, tak, na Rosję. Więc znowu jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy ta szara strefa, która jest między czasem pokoju, a czasem wojny, zaczyna się coraz bardziej rozszerzać, ona czernieje w pewien sposób, tak, to znaczy te działania zaczynają być coraz bardziej agresywne i coraz groźniejsze, a my nie mamy przygotowanej koncepcji działania, koncepcji przeciwdziałania, przecież od wielu lat...
2: My Polska czy my Europa?
6: My Polska, my NATO, my Europa, my kolektywny Zachód i można by jeszcze mnożyć te rozmaite układy. Przecież mówi się od wielu lat o tym, czy by nie zacząć prowadzić jakiegoś rodzaju tak zwanej kampanii hybrydowej przeciwko Rosji. Oczywiście nie ogłaszając tego nigdzie oficjalnie, ani się do tego nie przyznając. Przecież trwa dyskusja o tym, czy naprawdę potrzeba jest 22 pakietów sankcji unijnych, tak, żeby wreszcie osiągnąć ten znaczący efekt osłabienia rosyjskiej gospodarki? Czy naprawdę nie można odciąć zaopatrywania Rosji w rozmaite, co chwilę się dowiadujemy, prawda, jakie to części elektroniczne i inne podzespoły z Zachodu wciąż docierają do Rosji i tak dalej i tym podobne. Trochę mi to, jak szukam sam odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, to jednak wszystko sprowadza się moim zdaniem do przywództwa politycznego, a raczej jego niedostatków, jego braku.
2: Słabości. Myślę też o wcześniejszych ekipach przywódczych, trochę nawiązując do tego oka z Władcy Pierścieni, czy ono jednak to oko nie było ślepe, bo był 2007 rok, kiedy podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa Putin właściwie publicznie zakwestionował ten liberalny ład międzynarodowy. Potem była Gruzja, potem była Ukraina w 2014, Ukraina w 2022. To zobacz, to już prawie 20 lat, tak?
6: Ja sobie całkiem dosłownie niedawno w ten weekend przypomniałem też przemówienie Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi. prawda? I też jakby wtedy mówiliśmy, że przesadza, że ono jest za ostre, że to działanie, prawda, jest zbyt demonstracyjne, że przeszkadza negocjacjom, które się w tym czasie toczyły, tak? I, no a jednak możemy powiedzieć, że wówczas ta ocena była słuszna po naszej stronie. Zresztą prezydent Francji tak kilka lat temu przyznał w przemówieniu w Bratysławie, że ta ocena była słuszna i my byliśmy w błędzie, nie słuchając, tak? Tylko, że nie poszło, nawet po naszej stronie, prawda? Nie poszło za tego rodzaju oceną coś, co można by z dzisiejszej perspektywy nazwać naprawdę jednoznacznym ruchem na rzecz wzmocnienia państwa, wzmocnienia struktur obronnych, też dofinansowania sił zbrojnych i inwestycji potrzebnych, przede wszystkim tego systemu reagowania na rzecz ochrony cywilów, tak, zwykłych mieszkańców, którym coś może spaść na głowę. I zobacz, znowu też ekipa, która obecnie rządzi i za chwilę będzie się starać o odnowienie mandatu, zapowiadała, że widzi te wszystkie niedociągnięcia, błędy, zaniedbania i będzie je bardzo szybko i skutecznie naprawiać. Jesteśmy 3 lata później. No ja szczególnego tempa tej naprawy nie widzę.
2: I to niestety musi być nasza puenta. Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight.
6: Dziękuję bardzo
2: za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Przepraszam, program wydawał Maciej Jarząb, zrealizował Adam Szuraj. O 18:00 wraca Adam Ozgaj, TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko

0: Araruj, dyrektorka Biura Rozwoju Produktów PKO Banku Polskiego. Już dziś w cyklu Czas, Wygoda, Spokój. Posłuchaj codziennie po 9.40 w TOK FM lub teraz na tokfm.pl. Zaprasza PKO Bank Polski.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: W nowej polityce. Warszawa. Pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały. Tusk na twardo. Młodzież mniej umie. Kraj bez planów. Polska potęgą rycerską. Randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki. Czym lalka zaskoczy? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Jest 18.
9: Szykuje się kolejne prezydenckie weto albo wysyłka ustawy do Trybunału.
8: I znowu dotyczy to ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Pierwsza trafiła w ręce Bogdana Święczkowskiego, nad drugą od rana pracuje Sejm.
9: Działanie było błyskawiczne.
8: Rano ewakuowano przejście graniczne w Dorohusku w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Na granicach budowane są posterunki i osmony.
9: Matury na tym serialu raczej zdać się nie da.
8: Pierwsza z dwóch współczesnych wersji lalki jest już w sieci, a to jest wciąż TOK 360, wciąż Marietta Wiśniewska-Adamowska.
9: Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
8: Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak w pierwszej.
9: A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Z ministrem Szefernakerem rozmawiał reporter TOG FM Maciej Kluczka.
10: Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
11: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
10: Pawła Szefernakera nie przekonują argumenty, że wysłanie ustawy do obecnego Trybunału Konstytucyjnego to jak wysłanie ustawy do czarnej dziury, bo Trybunał przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski, 4 miliardy złotych dla budżetu, posłużyłyby na kolejny program obniżki cen paliw.
12: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
10: Nad ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych debatuje obecnie Sejm. Głosowanie odbędzie się w piątek.
8: Maciej Kluczka, dzięki wielkie.
9: Reakcja służb w takich sytuacjach jest tak szybka, jak to możliwe, mówił w TOK 360 w południe major Dariusz Sienicki z Nadbużańskiej Straży Granicznej.
8: Rano konieczna była ewakuacja przejścia granicznego w Dorohusku w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę.
13: Staramy się jak najszybciej, jak najsprawniej odprawić podróżnych oraz środki transportu, które znajdują się na terenie terminala. Staramy się także zapewnić bezpieczeństwo personelowi, który pełni służbę na terenie przejścia granicznego, a więc funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, umieszczając ten personel w miejscach bezpiecznych.
9: Wczoraj w związku z możliwym zagrożeniem na granicy z Ukrainą, między innymi w Dorohusku, rozbudowane zostały osłony i posterunki.
8: To miejsca, w których można schronić się przed odłamkami, a w wypadku podwójnej albo potrójnej osłony nawet przed uderzeniem drona.
9: Pojutrze o bezpieczeństwie Polski. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiać ma z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generałem Wiesławem Kukułą.
8: Jak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, to ma związek

0: Z wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.
1: Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. Nie chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej, ze Sztabem Generalnym.
0: Karol Nawrocki leci do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ.
2: A starosta włodawski domaga się od MSWiA pieniędzy na zatrudnienie osób od zarządzania kryzysowego.
0: Na dziś to są dwie osoby, a potrzeba kolejnych kilku, by można było pełnić całodobowe dyżury. Starosta napisał w tej sprawie list do resortu spraw wewnętrznych. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Starosta włodawski Mariusz Zańko od dawna mówi o tym, że takie powiaty jak jego, blisko granicy, w złej kondycji finansowej, nie są w stanie mieć całodobowych dyżurów pod telefonem. Zwłaszcza dziś, gdy alarmów RCB jest coraz więcej.
4: Ja z chęcią bym chciał zatrudnić te osoby, żeby to realizować, ale ja nie mam sił i środków, żeby to realizować.
3: Od niedawna to Straż Pożarna i urzędnicy wojewody lubelskiego włączają w naszym regionie syreny alarmowe, ale i tak pracownicy starostw muszą w nocy słuchać komunikatów od wojska.
5: Na tych zasobach, które mamy. Jeszcze duże potrzeby są w tym zakresie, żeby to działało bardzo szybko, bo o to chodzi, że mamy ostrzegać i alarmować ludność właśnie jak najszybciej.
3: Mówi Iwona Bocian-Mazur ze starostwa w Lubartowie. Pewne zmiany w systemie już są, ale to wciąż za mało. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Mieszkańcy Lubelszczyzny czy Podkarpacia alerty RCB o możliwym zagrożeniu dostają ostatnio prawie codziennie.
2: Niektórzy mówili w rozmowie z TOK FM, że zaczęli je wyciszać, innych denerwuje i że nic z nich nie wynika. A jak się powinno reagować na alarm? O tym Szymon Kępka.
6: Gdy słyszymy syrenę alarmową albo dostajemy alert RCB o zagrożeniu, przede wszystkim zachowujemy spokój, ale też nie ignorujemy komunikatu. Jeżeli jesteśmy w domu, odchodzimy od okien. Jeżeli na zewnątrz, wchodzimy do najbliższego budynku. Przy sobie telefon, latarka, przyda się powerbank, dalej woda i pożywienie. Paweł Florek, starszy strażak z OSP Józefów.
7: To nie tylko kwestia schronów. Może być sytuacja wręcz odwrotna, że najlepszym miejscem schronienia będzie nasze mieszkanie. Tylko nie musimy się wcześniej wyposażyć w te dobra, które będą nam niezbędne, żeby bez możliwości wychodzenia na zewnątrz wytrzymać 72 godziny.
6: W momencie obowiązywania alarmu sprawdzamy komunikaty RCB. Media społecznościowe, dowództwa rodzajów sił zbrojnych to niezłe i szybkie źródło informacji. Najważniejsze, reagujemy na oficjalne informacje, nie na plotki i wpisy w social mediach z niepewnych źródeł. Szymon Kępka, TOK FM.
0: A takie inne rady w audycji Plan Działania do odsłuchania m.in. w aplikacji mobilnej i na tokfm.pl.
2: Pokój jest zagrożony. Europa musi być zjednoczona. Kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Szefowa komisji mówiła o tym w orędziu o stanie Unii, które wygłosiła dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
0: Zdaniem szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen uruchomienie takiego protokołu na wzór protokołu 4 NATO miałoby ułatwić koordynowanie reakcji na zagrożenia. For long time.
8: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
2: Oprócz Rosji, von der Leyen za zagrożenie uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację, działając na zlecenie autorytarnych reżimów. Szefowa komisji wezwała do wspólnej walki z tym przeciwnikiem.
0: Zagrożenia przeciwnicy tę nutę wyczuła gościni Filipa Kekusza w TOK 360 w południe. Dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych w Brukseli.
9: Dzisiejsze przemówienie, jakkolwiek miało być takim pokazem siły i pewności siebie, sprawiało wrażenie przemówienia wygłaszanego z mównicy, no trochę oblężonej twierdzy mimo wszystko, mimo tych nawiązań do partnerów i obecności chociażby premiera Kanady na sali. Było to takie przemówienie, jesteśmy pod presją, jesteśmy atakowani, musimy się bronić.
0: Wspomniany premier Kanady Mark Carney jutro ma przemawiać w Parlamencie Europejskim, a szefowa Komisji Europejskiej zapowiada szeroką transatlantycką współpracę z Ottawą i przewidywała dziś, że Kanada może zostać pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii.
2: Były prezydent Kosowa Hashim Thaçi został skazany dziś na 25 lat więzienia. Wyrok wydała specjalna izba sądowa do spraw Kosowa w Hadze.
0: Thaçi był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa. Według sądów ponosi winę za śmierć 96 przeciwników politycznych. Dopuszczał się m.in. morderstw i tortur, a tym samym ponosi winę za śmierć prawie 100 przeciwników politycznych. Sam nie przyznaje się do winy. Z wyrokiem nie zgadzają się też mieszkańcy Kosowa.
10: Nigdy nie byliśmy agresorem. Broniliśmy naszej ojczyzny. Kara nałożona na nas to hańba dla społeczności międzynarodowej. To nie jest prawdziwy sąd. To sąd rasistowski. Od samego początku kierowały nim Rosja i Serbia. Ten proces nie dotyczył sprawiedliwości, lecz polityki.
2: To wstyd, że Europa potępiła Kosowo. Nie wygląda to dobrze. Mam nadzieję, że pewnego dnia Kosowo spotka coś dobrego. Regularny konflikt zbrojny między kosowskimi Albańczykami a siłami serbskimi wybuchł w 1998 roku. Szacuje się, że podczas trwającej ponad rok wojnie zginęło około 13 tysięcy osób.
0: Do wycofania wojsk i oddania kontroli nad prowincją ONZ i NATO zmusiły Serbię natowskie naloty. W 2008 Kosowo ogłosiło niepodległość, a skazany dziś Tači został premierem nowego państwa. Udało się.
2: Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Dariusz Chojnacki jako Ignacy Rzecki. Od dziś oglądać można nową wersję Lalki. Serial ma 6 odcinków i wyprodukował go Netflix.
0: To bardzo współcześniona wersja powieści Bolesława Prusa, mówiła w rozmowie z Anną Piekutowską w programie Zapytam Inaczej badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku dr Alicja Urbanik-Kopeć.
11: Serial Pawła Myślany dopowiada nam dosłownie i pokazuje nam na ekranie dosłownie te wszystkie rzeczy, do których są w prozie XIX-wiecznej tylko aluzje, tak? Czyli jest to współcześnione w sensie wrażliwości widza. XIX-wieczny czytelnik jednak bardzo rzadko miał okazję czytać wprost o przemocy dosłownej, o dosłownych treściach seksualnych i molestowaniu seksualnym, o spożywaniu środków odurzających. To oczywiście się pojawiało w literaturze późno XIX-wiecznej, ale nie aż tak dosłownie. Tutaj wszystkie te rzeczy, które mogliśmy sobie wyobrazić na temat tego, jak niespecjalnie przyjemne jest życie zarówno podupadłych arystokratów, jak i biednego warszawskiego Powiśla, jest pokazane wprost i dosłownie i z wielką taką lubością. To jest zarówno kręcone, jak i odgrywane.
0: Serial dziś, film jeszcze w tym miesiącu, premiera pełnometrażowej wersji Lalki w reżyserii Macieja Kowalskiego odbędzie się 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie, a na ekrany kin filmowa Lalka trafi 2 dni później. To jest TOK 360. Razem ze mną była Marietta Wiśniewska, ja nazywam się Adam Ozga, jest 18:10. Gościem TOK 360 jest Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Jak idzie kontrola w firmie MyDoctor, z której wyciekły dane, no, upraszczając, połowy z nas?
12: To jest bardzo intensywna kontrola. Jesteśmy od sierpnia na tej kontroli. Kontrolerzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych badają zarówno kwestie techniczne, dokumentacyjne, no chodzi o sprawdzenie, czy analiza ryzyka została przeprowadzona w sposób właściwy, czy wszystkie zabezpieczenia zostały zaprojektowane właściwie, czy właściwie korzystano ze wszystkich urządzeń, oprogramowań, czy ta działalność była rzetelna. Kontrolerzy praktycznie wychodzą o godzinie 21 z firmy. Ja wiem, że to dla samej firmy też pewnie jest utrudnienie, ale konieczne jest badanie wszystkich szczegółów, bo to dane rzeczywiście chyba nawet więcej niż połowy obywateli, które stały się przedmiotem ataku.
0: Tak, i to bardzo wrażliwe dane, bo możemy zaczynać tę dyskusję od numerów PESEL, ale ta dyskusja kończy się na przykład na receptach i wizytach lekarskich. No więc to jest coś, do czego chyba nikt z nas nie chciałby, żeby to ujrzało światło dzienne. Ale rozumiem też, że...
12: Tak? Tak, to są dane w większości pacjentów, rzeczywiście dane zawierające informacje o stanie zdrowia, ale w przypadku niektórych osób to są dane na przykład przedstawicieli ustawowych, rodziców. Tamtych danych jest znacznie mniej, bo pacjentem było dziecko czy osoba małoletnia.
0: A skoro już mówimy o osobie małoletniej, która była pacjentem, to co jeżeli ktoś wie, że jego dane wyciekły, wie też, że za pośrednictwem platform, które były dotknięte tym wyciekiem, zapisywał dziecko do lekarza, czy może jakoś sprawdzić, czy dane dziecka wyciekły?
12: Taka informacja powinna trafić właśnie w ręce upoważnionego przedstawiciela. To jest to obowiązek administratorów w tym przypadku, tak określa rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, czyli RODO. W praktyce firma MyDoctor wspiera tych administratorów i pewnie duża ilość z Państwa otrzymała czy SMS-y, czy maile, w zależności od tego, jakie pacjenci sami podawali te dane. Tam powinna być zawarta informacja o administratorze, czyli konkretnej przychodni lecznicy, w której te dane osobowe są przetwarzane. I warto wówczas kontaktować się z tymi konkretnymi przechodniami, jeżeli oczywiście pacjent wie, jakie to były dane. Tak często jest, bo to są przychodnie na przykład specjalistyczne, w której byliśmy raz, czy wiemy, jak się tam leczymy, ale jeżeli chcemy uzyskać i na przykład przedstawiciel ustawowy, rodzic, chce uzyskać informacje o swoim dziecku, jakie dane osobowe były przetwarzane, a co za tym, jakie mogły być ukradzione, no to powinien bezpośrednio w takiej przychodni taką informację uzyskać. To gwarantuje artykuł 15 do każdemu takie prawa.
0: Tak, również dorosłym oczywiście, ale rozumiem, że ta akcja powiadamiania przez administratorów o wycieku, że ona musi potrwać, no bo skala jest ogromna. Jak już dostajemy taką informację, to co właściwie możemy dalej zrobić poza tym, że no, wiemy, co wyciekło?
12: No, taka informacja oczywiście jest ważna, bo my powinniśmy być wówczas szczególnie ostrożni z uwagi na to, że istnieje zawsze ryzyko. Te dane na szczęście według informacji samej firmy, a także według informacji służb Ministerstwa Cyfryzacji nigdzie w internecie nie krążą, nie są publicznie dostępne, ale ryzyko zawsze istnieje, że na przykład ktoś je wykorzysta po to, żeby do nas się zwrócić, zadzwonić, napisać, namówić nas na jakąś dodatkową wizytę, badanie, nawet po prostu, żeby, mówiąc potocznie, wyciągnąć od nas jakieś dodatkowe informacje, wzbudzając zaufanie, że dzwoni z przychodni, w której się leczyliśmy. Więc takie dodatkową nieufność to powinno w nas wzbudzać. No i
0: ale
12: wreszcie,
0: tu mówimy o prostych wyłudzeniach, a ja myślę, że to jest coś więcej. To znaczy, to jest świadomość, że ktoś uzyskał dostęp do czegoś, o czym nie chciałbym, żeby ktokolwiek się dowiedział. Na przykład leków wykorzystywanych w leczeniu chorób psychicznych.
12: Tak, no oczywiście, że taka informacja no, będzie kłopotliwa. Może powodować dyskomfort psychiczny. No tutaj tylko nie ma takiego prostego lekarstwa na taką sytuację. Oczywiście ten dyskomfort może być rekompensowany poprzez możliwość, którą daje RODO, czyli możliwość złożenia w szczególności na podstawie artykułu 82 powództwa, tak? O odszkodowanie, o które każdy, to czyje dane zostały naruszone, może się ubiegać. No ale to taka satysfakcja, nawet podkreślając, że do tego jest jeszcze bardzo daleko, ponieważ no, po pierwsze nie ustalono jeszcze wszystkiego, ta analiza powołaniowa jeszcze wciąż nie została zakończona. No i po drugie trzeba też udowodnić jednak i szkodę, i związek między przyczyną, a taką szkodą, aczkolwiek to na przykład sytuacja, o której pan opisuje, no w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości stwierdza się, że sama taka realna obawa przed tym, że utraciliśmy kontrolę nad swoimi danymi i może to naruszać naszą godność, no może w pewnym stopniu uzasadniać zasadność takiego powództwa.
0: Pan, czy też urząd, który pan reprezentuje, zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia, nie tylko tej firmy MyDoctor, gdzie już kontrola trwa. Te kontrole mają się odbyć nawet kosztem innych kontroli. Czy to znaczy, że jest jakiś powód do niepokoju, czy to znaczy, że no, ten wyciek był na tyle poważny, że trzeba było zmienić plany?
12: Ja powiem wyraźnie, że tak zwanymi właśnie kontrolami sektorowymi, czyli priorytetowymi kontrolami sektor ochrony zdrowia jest objęty od 2 lat. W ubiegłym roku były sprawdzane właśnie zabezpieczenia w sektorze ochrony zdrowia. W tym roku między innymi monitoring wizyjny, a więc no jest to niejako rozszerzenie i intensyfikacja działań w sektorze ochrony zdrowia. No, ta sytuacja wskazała także dodatkowe ryzyka. Ja nie ukrywam, że chcemy jeszcze bardziej ten sektor badać. Absolutnie tutaj też nie ma ze strony sektora powodów do obaw o te kontrole, bo są to kontrole dodatkowe, ale zupełnie rutynowe, będą przeprowadzane zgodnie z procedurami i standardami, ale rzeczywiście tych sygnałów przy okazji sprawy My Doctor dociera do nas jeszcze więcej od obywateli. W związku z tym no rzeczywiście postanowiłem, że trzeba ten obszar szczególnie dodatkowo w tym roku jeszcze zbadać.
0: Bardzo dziękuję. Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, był gościem TOK 360. Na portalu Bezpieczne Dane można sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku, ale jeżeli na przykład w pomieszczeniu byłyby dwie osoby, to statystycznie jedna padła ofiarą. 18.19 to jest TOK 360, 18.20 informacje TOK FM, a po nich o skazaniu na 25 lat za zbrodnie wojenne byłego prezydenta Kosowa.
13: Reklama.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: Że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
24: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
13: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 18.22. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystko wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, pytany przez TOK FM o rządową ustawę w tej sprawie, odpowiada, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak te z pierwszej. A pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Pełniący obowiązki rektor komendant Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Sławomir Cudak zdecydował o dyscyplinarnym zwolnieniu czworga pracowników AWS, w tym byłego rektora Michała Sopińskiego. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichardt przekazała, że to skutek, tu cytat, ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Straty PKP Intercity po katastrofie kolejowej koło Przysłuchy wynoszą na ten moment kilkanaście milionów złotych, poinformował członek zarządu spółki Adam Wawrzyniak. Do kasacji trafi lokomotywa oraz co najmniej dwa wagony. Łączna kwota szkód jest nadal szacowana. Tydzień temu w wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła pasażerka składu.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Osiemnasta 18:23, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Marta Szpala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
0: Wspaniale. Były prezydent Kosowa, Hashim Thaçi, został skazany przez specjalną izbę sądową do spraw Kosowa w Hadze na 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni wojennych. Zarzucano mu morderstwa, tortury i bezprawne przetrzymywanie ludzi. Thaçi był też premierem Kosowa, świeżo po odzyskaniu niepodległości. No a wcześniej był dowódcą Armii Wyzwolenia Kosowa, UCK, podczas regularnego konfliktu zbrojnego z siłami serbskimi w 1998 roku, tego konfliktu, który skończył się nalotami NATO, między innymi na Belgrad. Wisiała nad nim ta historia przez te lata, kiedy zasiadał we władzach już niepodległego Kosowa?
1: To znaczy, to faktycznie to, że Hashim Thaçi i trzech współoskarżonych popełniali zbrodnie wojenne w czasie konfliktu, no było wiadomo i było też wiadomo w samym Kosowie. Natomiast no jednak taka była polityka, między innymi też właśnie Stanów Zjednoczonych, żeby faktycznie tych kwestii nie badać. I dopiero teraz, właściwie 27 lat po konflikcie, mamy ten werdykt. Natomiast pan powiedział, że to był taki regularny konflikt. No ja bym powiedziała, że to jednak była walka dość luźnych oddziałów partyzanckich, nawet nie walka, ale no powiedzmy jakieś działania zaczepne, z regularną serbską armią. I to też może warto pamiętać, że jeżeli ktoś popełniał zbrodnię w Kosowie właśnie w latach 90., to była jednak strona serbska. Natomiast to tak też było, że właśnie Hashim Thaçi nie tyle, to też jest może bardzo warto podkreślić, że o te zbrodnie, które go oskarżano, nie dotyczyły tylko i wyłącznie Serbów, a może przede wszystkim tak naprawdę jego przeciwników politycznych. I to też jest bardzo ważne, że Trybunał w swoim wyroku bardzo mocno podkreślił, że to nie jest wyrok, jeśli chodzi o działalność UCK, to nie jest sądzenie, że tak powiem, walki partyzanckiej, ale wcześniej też walki o niepodległość mieszkańców Kosowa, którym zabrano autonomię w latach 80., którzy przez całe lata 90. byli prześladowani ze strony właśnie władz czy administracji serbskiej, że jest to proces, który dotyczy właśnie tych czterech osób, które tak naprawdę tą wojnę o niepodległość wykorzystały do eliminacji przeciwników politycznych, więc to też jest coś, co, że tak powiem, dotyczy też wewnętrznych relacji w samym Kosowie, że tak naprawdę ofiarami właśnie Hashima Thaçiego byli też albo może właśnie przede wszystkim jego przeciwnicy polityczni.
0: A skoro tak, to jak to dzisiejsze orzeczenie, które zapadło w Hadze, jest odbierane w Kosowie? No bo nie tak dawno przyglądaliśmy się reakcją w Belgradzie na śmierć Ratka Mladića. I one były zgoła odmienne od tego, czego byśmy, powiedzmy, oczekiwali.
1: To znaczy, to też właśnie jest to też dobry kontekst do tego wyroku. To znaczy, przede wszystkim w Kosowie no jest poczucie niesprawiedliwości. To znaczy, że w związku z tym, że strona kosowska, nie powiem, że jakoś bardzo chętnie, ale w związku z tym, że wymiar sprawiedliwości podlegał nadzorowi wcześniej misji ONZ, później misji unijnej, teraz mamy właśnie specjalną izbę w Hadze, że pod naciskiem Zachodu właściwie no, bardzo dużo przywódców właśnie, czy dużo, no ale jednak te zbrodnie wojenne popełnione przez UCK są rozliczane i teraz mamy ten wyrok 25 lat. Natomiast po stronie serbskiej tego nie ma. Mamy 5 osób, które były sądzone w Hadze, ale teraz one są też fetowane i na przykład jeden z generałów, który dowodził w Kosowie, wykłada na państwowej uczelni, czyli po prostu strona, która była agresorem, strona serbska, z tych zbrodni się nie rozlicza, te zbrodnie kwestionuje, wciąż mamy 1600 osób, które są zaginione, mamy 1000 ciał Albańczyków, które zostały znalezione na terenie Serbii, na terenie baz wojskowych, nikt za to nigdy nie odpowiedział. Natomiast właśnie Kosowarzy mają poczucie, że oni właśnie dlatego, że chcieli udowodnić, że są europejscy, chcieli się rozliczać. I w związku z tym ich liderzy siedzą w więzieniu i będą siedzieli w więzieniu za, jeżeli mówimy o skali, no po prostu za, tutaj jeżeli mówimy właśnie o Hashimie Tači. Ja nie chciałabym oceniać tego, że każda zbrodnia jest po prostu zbrodnią, ale my mówimy w tym momencie o 95 osobach, za których śmierć w jakiś sposób Hashim Tači jest odpowiedzialny, tak stwierdzono w wyroku. No więc właśnie, że oni po prostu walczyli o niepodległość. Jeden z oskarżonych, Jakub Krasnici, spędził 10 lat w serbskich więzieniach w czasie Jugosławii i teraz oni za to odpowiadają, natomiast w serbskiej stronie ci, którzy popełniali zbrodnie, są bezkarni, więc tutaj jest, powiedziałabym, bardzo gorzko to przyjmowane w samym Kosowie.
0: A jaka jest szansa już na koniec naszej rozmowy, żeby tę serbską stronę do odpowiedzialności pociągnąć?
1: No właśnie, z jednej strony można by powiedzieć, że można by było wykorzystać ten wyrok, strona kosowska mogłaby wykorzystać, żeby właśnie naciskać na Serbię. My się rozliczamy, nawet wsadziliśmy do więzienia premiera i dwóch marszałków Sejmu, teraz oczekujemy tego od drugiej strony, ale myślę, że po stronie serbskiej nie ma takiej woli. A z drugiej strony też jest to jest też taka kwestia i to widzimy w Kosowie, że to jest wciąż jakby metoda walki politycznej. To znaczy sama Armia Wyzwolenia Kosowa i może właśnie sam Hashim Tači w ciągu ostatnich lat robili dużo, żeby utożsamić walkę o niepodległość właśnie z UÇK i właśnie z tymi czterema osobami, że w jakiś sposób miałoby to ich chronić przed sprawiedliwością. I to też jest duży problem, że właśnie w Kosowie, no w tym momencie, to też ten wyrok został odebrany niesłusznie, ale jednak jako właśnie osądzenie walki o niepodległość, a nie czterech osób za to, co po prostu indywidualnie zrobili w trakcie tych działań zbrojnych. I myślę, że w związku z tym trudno będzie stronie kosowskiej w tym klimacie politycznym właśnie wykorzystać ten werdykt, żeby naciskać na Belgrad, żeby zrobił po prostu to samo i zaczął te zbrodnie i ścigać osoby, które są za nie odpowiedzialne.
0: Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk była gościnią TOK 360. Wśród skazanych jest były prezydent Kosowa Hashim Tači. Wśród skazanych przez Specjalną Izbę Sądową do Spraw Kosowa w Hadze Tači usłyszał wyrok 25 lat więzienia za popełnienie zbrodni wojennych. W 2020 roku Hashim Tači zrezygnował z urzędu prezydenta Kosowa. 18.30 to jest TOK 360. A właściwie Sport 360. Dokładnie. Błażej Kulesza już obok mnie. Wczoraj zaczęliśmy od siatkówki i właściwie na tej siatkówce się skupiliśmy. Dzisiaj siłą rzeczy musimy skupić się na siatkówce.
3: Oczywiście, że
0: bo to są Mistrzostwa Europy. To jest mecz, ostatni już grupowy mecz
3: tak
0: polskiej reprezentacji ze współgospodarzami Bułgarami. O 18 się zaczęło, no to już chyba możesz powiedzieć, jak idzie.
3: Idzie całkiem nieźle, dodajmy, że ten mecz jest wyjątkowy z kilku powodów, bo w każdym, myślę, sporcie, jeżeli walczą ze sobą brązowy medalista Mistrzostw Świata ze srebrnym medalistą Mistrzostw Świata, to mecz jest bardzo ciekawy.
0: Ja myślałem, że powiesz, że w każdym sporcie miło jest, grając na wyjeździe, uciszyć kibiców przeciwnika.
3: Ja myślę, że kibice bułgarscy są na tyle głośni, że bardzo trudno idzie ich uciszyć. Bułgarzy, no faktycznie dają znać o sobie. Hala w Sofii jest wypełniona po brzegi. Faktycznie mecz może się podobać, bo jednak jest wyrównany. Polacy prowadzą po pierwszym secie 1-0. Ta pierwsza partia faktycznie wyrównana, mimo że wygrana przez podopiecznych Nikoli Gribicza 25-20. Trwa drugi set. Ten drugi set przed sekundką się zaczął. Mamy w tym momencie 3-1. No więc chyba te grupowe rozgrywki być może nawet bez straty seta Polacy zakończą. Dla Bułgarów to spotkanie bardzo ważne, bo oni walczą albo o drugie, albo o trzecie miejsce. Muszą z Polakami, żeby to drugie miejsce w grupie mieć, musieliby wygrać 3-0, za 3 punkty, przepraszam, czyli albo 3-0, albo 3-1, no więc powoli
0: średnio
3: robi się
0: im to.
3: To
0: idzie. No, a rozumiem, że my walczymy w tym meczu albo o pierwsze miejsce, albo o pierwsze miejsce w grupie.
3: Dokładnie tak, o to, czy będziemy grali potem z Łotwą, czy może z Łotwą. To też się wyjaśniło dosłownie kilka chwil temu. Łotysze 3-1 pokonali Turcję, to w meczu grupy D. Trochę sensacyjnie. Łotysze no, nie byli tą drużyną, którą obstawialiśmy. Turcy to też zresztą drużyna, z którą rok temu bodajże mierzyliśmy się też w fazie pucharowej Mistrzostw Świata i to na etapie ćwierćfinałów, więc jednak drużyna trochę z większym dorobkiem aniżeli Łotwa. Stało się odwrotnie. To spotkanie Polska-Łotwa w weekend. Kiedy dokładnie to wszystko się, myślę, że okaże, kiedy te rozgrywki grupowe się zakończą. Grupa B, w której Polacy grają, kończy dziś. Jeszcze ma grupa A. No, Bułgarzy, no, ciekawe, gdzie w tej drabince turniejowej znajdą się, bo dla nich to też, myślę, że istotna walka to, czy na przykład z Polakami zmierzą się dopiero na etapie półfinałów, czy być może wcześniej już w ćwierćfinale przyjdzie im grać albo z Francją, albo z Włochami. No, w końcu te mistrzostwa wchodzą w taką decydującą fazę, kiedy wszystko się powoli, powoli rozstrzyga.
0: To jest dokładnie przeciwna faza niż piłkarska Liga Europy, która w tej zasadniczej fazie dopiero rusza. Ty już mówiłeś o tym w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Po godzinie 15.40 to jest do odsłuchania w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm, ale powiedzmy to i teraz. Dzisiaj Jagiellonia, jutro Lech.
3: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dziś o 21.00 Jaga rozpocznie grę i przygodę z Ligą Europy w fazie ligowej. No, dodajmy, że od 3 lat, kiedy mamy te fazy ligowe europejskich pucharów, to zawsze nasze zespoły grały w Lidze Konferencji, czyli na tym najniższym poziomie rozgrywkowym. Teraz jesteśmy w tej środkowej lidze, jeżeli możemy tak powiedzieć. Z kolei Olympiakos Pireus, z którym Jaga się dzisiaj zmierzy, grał do tej pory, w tamtym roku chociażby, w Lidze Mistrzów. 18 miejsce w tych rozgrywkach ligowych. Tam doszli do 1/16 finału, odpadając z Bayerem Leverkusen. Dla nich to taka liga trochę pocieszenia. No, ciekawe, jak ten mecz wyjdzie. Adrian Siemieniec potrafi drużynę na wyjazdach jednak ustawić, bo nie przegrywa spotkań, albo je remisuje, albo je wygrywa. Ciekawe, jak to będzie dzisiaj o 21.00 w Pireusie. Jutro...
0: Tylko do sędziów może nie będzie pisał już SMS-u. Chyba już zrozumiał, że nie powinien.
3: To myślę, że tak. Jestem ciekawy, czy kibice z Pireusu znają przyśpiewkę w sprawie, no właśnie, Adriana Siemieńca i SMS-ów. No.
0: Tak, tu stawiamy kropkę, tak? Rozumiem.
3: Bo tutaj już migają na nas, że musimy kończyć, więc tu postawimy tę kropkę.
0: Błażej Kulesza, Sport 360. Adam Uzga, wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
4: Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: program.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się Twoje biuro.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
22: to you. O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
27: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
28: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
29: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
30: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
31: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
33: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Są dwa śledztwa w sprawie wtargnięć posłów na teren Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jedno dotyczy okupacji budynku uczelni przez posłankę PiSu Marię Kurowską, która w nim przebywa i nie chce go opuścić. Unia Europejska powinna powołać wysłannika do spraw dialogu z Rosją, stwierdził watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin. Jego zdaniem konieczne jest istnienie takiego kanału rozmów z Moskwą. Zaznaczył, że chodzi o to, aby znaleźć platformę, na której wszyscy czuliby się bezpieczni i wszyscy mogliby coś wypracować. Droga jest zawsze ta sama, którą tak często powtarzamy w dyplomacji. Win-win solution, czyli takie rozwiązanie, które naprawdę przynosi korzyść obu stronom, podkreślił. Reprezentacja Łotwy pokonała Turcję 3-1 w swoim ostatnim meczu w grupie D i będzie rywalem polskich siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są pewni awansu do fazy pucharowej z pierwszej pozycji w grupie B. Mecze 1/8 finału w Mistrzostwach Europy w siatkówce zostaną rozegrane w Sofii w sobotę i niedzielę.
25: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 18.41, chwila minęła, Adam Mozga, razem ze mną już Paweł Sulik, ale nim o programie Mikrofon Tok FM, to przypominam, że po 19 dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a potem już o 20 Mikrofon Tok FM. O czym będziesz dyskutować z gośćmi, potem ze słuchaczkami, słuchaczami?
1: Mamy pytanie do naszych słuchaczy, czy uważają, że państwo powinno być bardziej kontrolować myśliwych? Oczywiście tak. W tle są wypadki, o których wiemy. W tle jest sytuacja, kiedy można polować w różnych miejscach, a właściciele terenów, na których są, poluje się, mają problem formalny z zaznaczeniem tych miejsc. Że
0: czyli w tle jest też inicjatywa, petycja, zebrane dokładnie podpisy w sprawie tego, żeby jakoś te...
1: Żeby jakoś uporządkować cały system polowań w Polsce w ten sposób, żeby był po pierwsze bezpieczniejszy dla ludzi, grzybiarzy, nie wiem, kogokolwiek, ale też samych myśliwych, bo potrafią się sami siebie postrzelić. Też takie wypadki mieliśmy. Czyli najpierw bezpieczniejszy system. Dwa, pomyślenie o tym, że polowania są pewną szkodą. Ergo, w tym projekcie, o którym powiedziałeś, jest na przykład zakaz polowań dewizowych. Czyli to jest jakiś nasz zasób naturalny,
0: czyli
1: albo część naszego dziedzictwa.
0: Płaci tak, dewizy i poluje.
1: I mam nadzieję, że dzisiejszy gość, jeden z gości, skoro reprezentuje ruch narodowy, to przyjdzie i powie, nie będzie niemiecki myśliwy strzelał do polskiej łani tak za grube pieniądze. Ale tak już na poważnie, to właśnie będzie z nami Piotr Walter, leśnik, myśliwy, rolnik, lider zespołu merytorycznego do spraw zasobów przyrodniczych przy Ruchu Narodowym, i Magdalena Gałkiewicz, radna z Łodzi, współprzewodnicząca Partii Zieloni i pełnomocniczka komitetu Uwaga Polowanie. To jest ten komitet, dzięki któremu ponad 200 tysięcy osób podpisało się pod projektem nowelizacji ustawy Prawo łowieckie. Będziemy dziś z państwem rozmawiali o tym, a rozpoczniemy od rozmowy z tymi dwoma osobami po to, żeby jeszcze raz te wszystkie argumenty za i zmianą prawa łowieckiego wyłożyć na stół i zastanowić się nad każdym z nich, gdzie tu jest miejsce na jakiś rodzaj kompromisu, a może nie. A może część z państwa stwierdzi po tym dzisiejszym programie, że tu nie ma.
0: Ja na pytanie, które chcesz zadać dzisiaj w programie Mikrofon Tok FM, bezkompromisowo odpowiadam tak. Państwo powinno bardziej kontrolować myśliwych. O. I to jak najszybciej.
1: O. Jak rozumiem, chodzi o to, że o tą sprzeczność, która jest pokazywana w ten sposób, że kierowca, który ma wadę wzroku, może mieć w pewnym momencie problem z prowadzeniem pojazdu, myśliwy z wadą wzroku też powinien...
0: Też może mieć problem z prowadzeniem pojazdu, ale nie tylko.
1: Po godzinie 20 Mikrofon Tok FM. Dzwoni się do nas pod numer 22 44 044. Czy uważasz, że państwo powinno bardziej kontrolować myśliwych? To jest temat dzisiejszego programu. Zapraszam po 20.
0: Paweł Sulik zaprasza na Mikrofon Tok FM po 20. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Natalia Witkiewicz, Szczepan Maziarek, Adam Szuraj, Adam Ozga. Dobrego wieczoru, do usłyszenia jutro punktualnie o godzinie 16. Tok 360 też w samo południe. A teraz już, no tak a propos trochę, jak póki nam się wzrok nie pogorszy, o samochodach.
2: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny w środę. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
13: Dzień dobry.
2: W środę staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji. Oczywiście dzisiaj też będziemy starali się spojrzeć w przyszłość motoryzacji, chociaż myślę, że troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. Sławku, czy no, ustaliliśmy to już przed anteną, ale czy ty kojarzysz taką hiszpańską markę Galuper?
13: Ja właśnie, nic żeśmy nie ustalali, tylko jak powiedziałeś, że może dziś o tym, to ja mówię, pierwsze słyszę.
2: No, no to czyli żeśmy ustalili. Sławku, tobie tłumaczę, państwu tłumaczę. W latach 90. firma Hyundai w naszym kraju była znana na przykład z takiego samochodu, który nazywał się Pony, ale to było małe auto. My żeśmy nie potrzebowali wielkich terenowych samochodów. Były rynki, na których te samochody były potrzebne. I takim rynkiem między innymi był rynek hiszpański. Ale generalnie południowa Europa, też inne kraje już poza Europą, prawdopodobnie być może Ameryka Południowa, bardziej Azja albo Afryka. No więc Hyundai w latach 90. produkował taki samochód, który nazywał się Galuper. Ale sama marka Hyundai, ona taka, wiesz, nie była jeszcze taka rozpoznawalna jak teraz. I ten Hyundai Galuper był zbudowany na Mitsubishi Pajero. Znaczy, to była licencyjna wersja...
13: Chyba Galoper, bo to no, pamiętam.
2: Galoper, no tak, no, no ja mówię Galuper, no Galoper, tak.
13: A no to już jakbyś mi zadał takie pytanie, to bym powiedział, że pamiętam, ale tylko Hyundai'a. No dobra, no to jedziemy dobra dalej.
2: No więc Hyundai w latach 90. produkował tego Galupera, który był Mitsubishi. Oni kupili prawa do zbudowania kopii starego Mitsubishi Pajero i zbudowali Hyundai'a Galopera. No więc mamy tego Hyundai'a Galopera. No ale a marka Hyundai się niewiele kojarzy, więc wyobraź sobie, że oni wzięli tego swojego Hyundai'a i przez jakąś spółkę sprzedawali go w Hiszpanii pod marką Galoper, ale sprzedawali go też pod marką Mitsubishi w salonach Mitsubishi. Więc w ogóle pokręcona historia,
13: gdzie tego Mitsubishi nie ma.
2: Ale no. Wiesz co, to słuchaj, to słuchaj dalej. Mhm. Ta marka została wygaszona w 2003 roku też z tego powodu, że Hyundai zrobił wtedy Terracana, czyli już własny projekt, nie korzystał z tych licencjonowanych pomysłów. No i Terracan był już konstrukcją własną, zresztą bardzo, bardzo fajną, bardzo przyzwoitą. No i tak żeśmy o tym zapomnieli i nie jesteśmy z Hiszpanii, więc nawet żeśmy o tym specjalnie nie wiedzieli, że coś takiego było. Natomiast to, że to było pod własnym brandem sprzedawane w Hiszpanii, ani to nie wiedzieliśmy. Mija 20 lat. 2003 rok chyba wygasili tego Galopera w Hiszpanii. Mija ponad 20 lat i oto marka Galoper powraca. Na razie na rynku hiszpańskim, gdzie jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają, że coś takiego kiedyś było. Powraca z dwoma modelami. No i teraz pytanie. Czy są to samochody A. chińskie, B. japońskie? Odpowiedź brzmi tak.
13: I tak.
2: Już tłumaczę. Więc marka Galoper została wykorzystana do tego, by dwa nowe samochody nazywające się Ayanet Pickup i Gredos SUV trafiły na rynek europejski, na razie na początku rynek hiszpański. Co to jest ten Ayanet i ile on będzie kosztował? Będzie tani. Mam nadzieję, że to jest cena brutto. Jeżeli to by była cena brutto, to by było świetnie, bo to jest 26 tysięcy euro, czyli jakieś 115 tysięcy złotych. I to jest, słuchaj, Nissan Navara D23 generacja, czyli ten, którym jeździliśmy 10 lat temu.
13: Czyli pick-up.
2: To jest ta generacja, która miała premierę w 2014 roku, posłużyła do zrobienia Renault Alaskan, to się chyba nazywało, no ale przede wszystkim Mercedesa X, tak? To jest ta platforma. Auto na ramię. Jaki będzie silnik w tym Nissanie przebranym za Galopera, produkowanym w Chinach przez Chińczyków? Mitsubishi. 2 litry benzyna turbo, 218 koni. Więc mamy Nissana, Mitsubishi, chińską firmę, Hyundai'a w tle, rozumiesz? I co jeszcze ważne, niemiecka skrzynia biegów, czyli ZF ośmiobiegowy automat, napęd na 4 koła dostarczany przez BorgWarnera, czyli taką renomowaną firmę, która tutaj te napędy dostarcza, też jest tutaj reduktor. Mam zdjęcia tego auta, znaczek jako żywo przypomina Seata. Troszkę przypomina Seata. Drugi samochód to ten Galoper o nazwie Gredos. No i co to ten Gredos jest? Gredos jest, uwaga, starym, chociaż nie bardzo starym, bo to jest konstrukcja sprzed 10 lat, starym Nissanem Terra, który nie był dostępny. 4 metry 80, 4 metry 90, coś takiego, czyli w sumie spory SUV, też zbudowany na ramię, też z tym dwulitrowym silnikiem Mitsubishi. I ten samochód ma kosztować 39 tysięcy euro, czyli jakieś 160 tysięcy złotych, trochę ponad 160 tysięcy złotych, no to już jest cena trochę wyższa. Ale ma być sieć 60 dealerów do końca tego roku. Dongfeng, firma Dongfeng odpowiada za to wszystko. Co ty na to?
13: No wiesz,
2: ciekawe.
13: Tak, zauważyłem, że Hiszpania stała się bardzo ważnym takim przyczółkiem azjatyckich marek, chińskich głównie w Europie, a Wielka Brytania jest drugim i dzięki MG. I to jest bardzo ciekawe i trzeba śledzić te rynki, no bo tutaj Chińczycy owszem próbują wszelkimi otworami się dostać przez dziurkę klucza nawet do Europy. Hiszpania, Węgry, Turcja, no bo tam powstają też fabryki BYD. To trzeba śledzić, co tam się dzieje. Ja tylko mam takie postscriptum do Mitsubishi, okazuje się, bo wiesz, mówisz, gdzie tego Mitsubishi nie ma, no bo Mitsubishi przecież chyba, nie wiem kiedy to było, przed wakacjami mówiliśmy, że Mitsubishi podpisało jakieś porozumienie z Foxtronem, które jest motoryzacyjnym odłamem tajwańskiej firmy Foxconn, bardzo zresztą znanej, produkującej podzespoły elektroniczne. No więc, no bo to Mitsubishi tak z Renault i z Nissanem to tak różnie ostatnio bywało, prawda, jeśli chodzi o tą współpracę. No i okazuje się, że już pierwszy efekt tego mamy. No bo w Australii już będzie sprzedawany taki pierwszy samochód, który w Australii się będzie nazywał ASX-VR. To będzie ten Foxtron Bria, bo Foxtron stworzył taki samochód Bria. No i wiesz, i teraz pytanie, co my na to, bo też się mówi o tym, przecież mówiło się, że ten Foxtron, a właściwie Foxconn być może będzie w Polsce próbował coś robić, co będzie następną, uwaga, następcą elektrycznego samochodu, który kiedyś miał się nazywać Izera. Mhm. Co z tego wyniknie, to nie wiemy, bo te wiadomości to wracają jak meteory, potem uciekają na parę tygodni. I nie wiemy, co dalej. Ale to taka krótka dygresja, a jeszcze inną mam informację, jeśli chodzi o taką bliską przyszłość chińskiej motoryzacji w Polsce. Dyskutowaliśmy ostatnio, czy ten udział chińskich nowych samochodów przekroczy 20% w Polsce, było już około 16%, w sierpniu było prawie 16%, ale w lipcu było niewiele ponad 16%, więc ten trochę się ustabilizowało, prawda, ten wzrost udziału. Natomiast no, będą wchodzić nowe modele, będzie Polestar, to już wiemy, i Zikr w końcu tego roku. O Zikr, o tej marce mówiliśmy wiele razy, bo przecież oni w Europie już są obecni. Natomiast ta firma może nie jest jakimś potentatem w Chinach, bo skoro BYD na świecie sprzedaje tam powiedzmy 4,5 miliona aut, a Zikr 200 tysięcy, ale Xiaomi i XPeng ponad 400 tysięcy rocznie. Więc ten Zikr tak cichutko gdzieś tam z tyłu jest, sprzedaje więcej niż Polestar, niż Smart na świecie. Co produkuje Zikr? Samochody. Jakim napędem? Elektrycznym. Ale nie tylko, bo ostatnio się obudzili, tak jak XPeng, i wrzucili do swojej oferty samochody hybrydy doładowywane z gniazdka. I myślę, że jeśli chodzi o podbój Europy, a coś takiego pewnie gdzieś tam w tyle głowy u nich jest, no to pomysł z hybrydami doładowywanymi z gniazdka jest świetny. Prawda? Bo chyba prawie co trzecia hybryda doładowywana z gniazdka w Europie jest chińska. To niewiarygodne, prawda? My żeśmy przegapili trochę, znaczy nie my, może ci, co decydują o tym, w jaki sposób powstrzymać inwazję Chińczyków, przegapili ten moment, że podwyższając cła na elektryki, zapomnieli o hybrydach z gniazdka. Chińczycy sprytnie to zrobili. No dobra, więc ten Zikr wchodzi do Polski i ma kilka modeli. Ma sedany, ma SUV-y, te w tej chwili nazwy to nam niewiele mówią, ale myślisz, że jest jeszcze miejsce na kolejne auto w Polsce?
2: Słuchaj, tego miejsca już nie ma na nic.
13: A no właśnie.
2: Jest tego wszystkiego za dużo, jest tego stanowczo za dużo.
13: Bo jak można...
2: Te proporcje po tym, jak Volkswagen obecnie jeszcze, wiesz, sporo modeli, no...
13: No modele nic tam, mówiliśmy o tych mocnych, chociażby ZX 007 GT, były też w naszych audycjach, pojawiały się też SUV-y średniej wielkości 7X, 9X to ta hybryda z gniazdka na przykład, 8X, 1, 7, tak wiesz, rzucam te wszystkie symbole, ale zakładam, że nawet ty i ja, może ty nie, ale ja to już jutro zapomnę, te 5 modeli, dopóki one się nie pojawią w Polsce, bo liczba modeli, liczba marek chińskich jest tak duża, i te nazwy są tak romantyczne tych modeli, no że nie sposób to chyba zapamiętać, prawda? Mm. No to tyle, no więc czekamy na nową markę, która całkiem nieźle te samochody wyglądają. Wiesz, ja nie widziałem na żywo tych Zikra, znaczy nie, Zikra widziałem na zachodzie Europy, gdzie się jeździły, ale w środku nie siedziałem, nie dotykałem. Wydaje się, że to jest dobra jakość i wydaje mi się, że to będzie powyżej chińskiej średniej, jeśli chodzi o jakość i o ceny pewnie też, niestety dla Zikra. Nie mogą dać niskich cen, bo oni się tak pozycjonują powyżej średniej.
2: Ach, to pozycjonowanie. Sławek, no, ja mam jeszcze jedną ciekawostkę. Słucham. Był taki samochód Porsche 918 Spyder, potem było Porsche Carrera GT. Wcześniej było Porsche Carrera GT, potem 918 Spyder. Porsche od czasu do czasu robi super samochód. Taki samochód, który mógłby być samochodem wyścigowym, ale jest legalny, ma światła, ma tablicę rejestracyjną i powstaje ich bardzo mało. Na przykład 918 Spyder powstało 918 egzemplarzy. No i dawno nic takiego nie było, a takie samochody, one się przydają nie tylko dlatego, że się na nich zarabia, bo akurat się na nich nie zarabia. Najczęściej koszt ich opracowania jest wyższy od tego, ile kosztuje wyprodukowanie jednego modelu i potem ludzie za to płacą tam, nie wiem, powiedzmy $1 milion, ale to 918 sztuk, to i tak nie starcza na te nakłady poniesione. To bardziej dzięki temu się sprzedają te tańsze samochody, jak Cayenne, czy Macan, czy podtrzymywane jest zainteresowanie 911 i ogólnie podtrzymywana jest wartość samej marki. No i nowe Porsche zostało chyba ze 2 lata temu pokazane, 3 lata temu, Mission X i to był koncept. Mhm. I auto miało być elektryczne, natomiast teraz się sytuacja troszeczkę zmieniła i prawdopodobnie to nowe Porsche, ono powstanie, ale ono będzie zbudowane na bazie Audi. Audi Nuvolari to jest auto, które ma być nową R8-ką. Pewnie o tym słyszałeś.
13: Tak.
2: I wiesz, na czym powstało, zbudowane zostało to Audi Nuvolari? Na Lamborghini. Na Lamborghini. Tutaj będzie napęd hybrydowy, silnik V8, twin turbo, trzy silniki elektryczne, 987 koni, prędkość maksymalna ponad 300 na godzinę i jakby ta konfiguracja została właśnie stworzona na potrzeby Lamborghini, które nazywa się na te, ale te Temerario, o, Lamborghini Temerario.
13: Ale wiesz co, jak ja pamiętam, teraz sobie przypominam te zdjęcia sprzed 3 chyba lat, już nie wiem, kiedy to dokładnie było. Mówiłeś, że który? 23, tak? Przed 3 lat?
2: Tak.
13: Taki koncept elektryczny tego supersportowego samochodu, no to brakuje mi takich aut. To znaczy cieszę się, że jakby coś takiego wróciło. Ono przecież będzie bardzo miało niewielką sprzedaż, ale piękne auto, no piękne. Piękne.
2: Też pytanie jeszcze,
13: samochody.
2: Słuchaj, czy my chcemy takie samochody oglądać, bo...
13: Oglądać? Chcę.
2: Wiesz co, my słabo reprezentujemy.
13: No tak.
2: Wiesz, ogół.
13: Ale... A to jak patrzę, to nie będzie długi samochód, 4,5 metra, coś takiego, przybliżenie.
2: Tak, ale słuchaj, może się to zmieni. Ale ludzie się już nie pasjonują tak motoryzacją, jak jeszcze 20 lat.
13: A, to prawda. A to ludzie właśnie, no ci ludzie to głównie na przykład nastolatkowie. My to chyba byliśmy w wieku kilkunastu lat bardziej podekscytowani motoryzacją. Co ja rozmawiam z jakimś kilkunastolatkiem, a przecież różnych mam znajomych z dziećmi, no to powiem ci, motoryzacja to tam nie jest najważniejszym tematem
2: rozmowy. Ale słuchaj, są 7-8-9-letnie dzieci i to chłopcy, którzy nie rozpoznają marek.
13: A no widzisz.
2: To jest, wiesz, ja myślę, że tu opieka społeczna
13: takie, takie
2: na grubo. Kłaniamy się pięknie, to był codzienny magazyn motoryzacyjny. Do jutra.
3: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu.

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
4: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
3: Brzmi dobrze.
4: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
5: Zobacz, Stasiu, sokół.
6: Gdzie? Nie widzę.
5: No tam, patrz.
6: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
5: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
7: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
6: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
7: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Polskie MSZ potępiło atak dronowy Huti, wymierzony w Mekkę. Władimir Putin wzywa do licznego udziału w wyborach. Premierzy krajów związkowych z poparciem dla kanclerza Merca. Minęła 19. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje Tok FM. Polskie MSZ uznaje za niedopuszczalny atak dronowy Huti wymierzony w Mekkę. Zdaniem resortu wpisuje się on w ciąg działań prowadzących do chaosu i niestabilności na Bliskim Wschodzie. Wezwano też do poszanowania szczególnego statusu i nieatakowania miejsc oraz symboli religijnych. Dowodzona przez Arabię Saudyjską koalicja wojskowa poinformowała o zestrzeleniu drona jemeńskich rebeliantów Huti zbliżającego się do Mekki. Była to druga próba ataku Huti na najświętsze miasto muzułmanów. Do pierwszej doszło w lipcu 2017 roku. Huti wystrzelili wówczas pocisk balistyczny. Przywódca Rosji Władimir Putin wezwał obywateli do udziału w zaplanowanych na nadchodzący weekend wyborach do Dumy Państwowej. Będzie to znak poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie z Ukrainą, mówił szef rosyjskiego państwa. Rozłożone na 3 dni, od piątku do niedzieli, wybory będą pierwszym takim głosowaniem w Rosji od czasu, gdy w lutym 2022 roku rozpoczęła ona wojnę na pełną skalę przeciw Ukrainie. Mimo że konflikt coraz mocniej daje się we znaki Rosjanom, rządząca partia Jedna Rosja utrzyma władzę, gdyż większość sprzeciwiających się w wojnie kandydatów nie została dopuszczona do udziału w wyborach. Około 8 tysięcy nadmiarowych zgonów zarejestrowano w tym sezonie we Francji. To wszystko przez wysokie temperatury, które utrzymywały się przez praktycznie całe lato. Agencja AFP wyliczyła, że najbardziej śmiertelna była pierwsza fala upałów, która trwała od 17 czerwca do 2 lipca. Łącznie były 3 i trwały ponad 50 dni. Wszystkich 8 premierów krajów związkowych z CDU poparło we wspólnym oświadczeniu kanclerza Friedricha Merca. Po historycznie słabym wyniku CDU w Saksonii-Anhalcie Merc jest krytykowany we własnej partii. Premierzy związkowi sprzeciwili się także dyskusjom personalnym w kontekście kanclerza. W niedzielę natomiast odbędą się wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim i w Berlinie. Według mediów głosowania w obu landach uważa się za współdecydujące o jego politycznej przyszłości. Rozczarowujący wynik Hadeków mógłby kosztować kanclerza stanowisko. Hadecja od dłuższego czasu traci poparcie, niskie są także notowania samego Merca. Kanclerz odwołał zaplanowaną na przyszły tydzień podróż do Nowego Jorku na debatę generalną ONZ. Do co najmniej 82 osób zabitych i 52 rannych wzrósł bilans ofiar katastrofy w kopalni złota na południu Sudanu. Kraj jest znaczącym producentem złota, ale wypadki w kopalniach nie są rzadkością ze względu na niskie standardy w sferze bezpieczeństwa. Sprzedaż kruszcu jest też źródłem finansowania stron trwającej od 3 lat wojny domowej w Sudanie, sił rządowych oraz rebelianckich sił szybkiego wsparcia. Za chwilę najświeższa prognoza pogody, ale wcześniej w Tok FM Sport.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Polscy siatkarze grają w ostatnim meczu w grupie B Mistrzostw Europy. Ich rywalami współgospodarze turnieju i wicemistrzowie świata Bułgarzy. Pierwszą partię Polacy wygrali do 22. Cały czas trwa. Polacy prowadzą 27-26. Mimo że podopieczni Nikoli Gribicza zapewnili sobie awans do dalszej fazy turnieju, to z pierwszego miejsca w

0: to dla Bułgarów mecz ma kolosalne znaczenie, czy zajmą drugie, czy trzecie miejsce w grupie. W 1/8 finału Polacy, to już pewne, zmierzą się z Łotwą. Już nie Ligą Konferencji, a dużo mocniejszą Ligą Europy będą się emocjonować kibice w Polsce tej jesieni. W tym sezonie w fazie ligowej tych rozgrywek zobaczymy aż dwa polskie zespoły, Jagiellonię oraz Lecha Poznań. Drużyna z Białegostoku pierwszy mecz rozegra już dziś wieczorem. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: W dwóch ostatnich sezonach Jagiellonia świetnie spisywała się w Lidze Konferencji. Teraz będzie mogła się sprawdzić na tle dużo mocniejszych drużyn. Dziś wieczorem ekipa z Białegostoku zagra w Grecji z Olympiakosem Pireus. Dla nas to nagroda, dla nich chyba kara, mówi trener Adrian Siemieniec.
2: Jest w nas dużo radości, jest w nas dużo entuzjazmu, jest duma z miejsca, w którym jesteśmy, ale po drugiej stronie mamy przeciwnika, który jest rozczarowany, że nie gra w Lidze Mistrzów.
1: Na papierze to Grecy są drużyną lepszą, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
3: Chłodna głowa musi być cały czas. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale no jednak wychodzimy 11-11 grać na boisko, także będziemy walczyć.
1: Mecz Jagiellonii o 21:00, a Lech Poznań jutro zagra w Londynie z Crystal Palace. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: A dziś wieczorem, także o 21:00 na korty w meksykańskiej Guadalajarze wyjdzie Magdalena French. Rozstawiona z siódemką Polka zmierzy się w 1/8 finału z Amerykanką Caroline Dolehight. French i Dolehight zmierzą się ze sobą po raz pierwszy, ale obie w przeszłości odnosiły sukcesy w Meksyku. Polka to mistrzyni tego turnieju sprzed 2 lat, a Amerykanka przed 3 sezonami dotarła w Guadalajarze do finału. Kończący tenisowy sezon turniej kobiet WTA Finals od przyszłego roku przez co najmniej 3 lata będzie rozgrywany w amerykańskim Charlotte. Mecze mają odbywać się w hali Spectrum Center, gdzie na co dzień grają koszykarze Hornets.
4: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w zachodniej części kraju. Okresami przelotne opady deszczu, na Pomorzu także miejscami burze. Na południowym wschodzie natomiast będzie padać najmocniej. Maksymalnie na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, tylko na krańcach południowo-wschodnich nieco cieplej od 20 do 21.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Zapraszam do wysłuchania archiwalnej audycji Dłuższa rozmowa. Jakub Janiszewski. Dzisiejszej dłuższej rozmowy warto posłuchać w pakiecie. Ten pakiet nie jest częścią szerszego zamysłu, to właściwie przypadek. Tak się bowiem złożyło, że nagrałem dzisiaj 2 wydania programu. Jedno nagranie po drugim, traktujące z pozoru o 2 zupełnie różnych sprawach. W pierwszej, tej dzisiejszej, zastanawiamy się z moim gościem nad polską gospodarką. Wychodzimy od bezrobocia, czy rośnie, czy nie, patrzymy zgrubnie na dane i na to, co odzwierciedlają, ale potem robimy jakby skok jakościowy i gadamy nie o tym, czy rośnie, czy spada, ale o tym, co uczyniło polską gospodarkę tak mocną, jak jest obecnie. Ostatnie dane Eurostatu dają nam bowiem powody do zadowolenia. Jesteśmy 6. gospodarką Europy, nasz PKB to bez mała 1 bln euro, wciąż mniej niż w przypadku hiszpańskim, mniej niż w Holandii, we Francji, w Niemczech i we Włoszech. Ale panie kochany, kto by o tej pozycji śmiał myśleć 2 czy 1,5 dekady temu? Więc mówimy Poland Maxing. Tak jest, Polska jest sexy. I tak też trzeba myśleć. To jest nasz sukces. Nie zagranicznego kapitału, nasz tutejszy, nie błahy. Trzeba z niego czerpać siłę, bo czeka nas kolejny zakręt, równie trudny. Więc dokarmiajcie mięśnie glikogenem sławy, moi złoci, to nie musi trwać wiecznie. I tak teazuję, jak to się ładnie mawia, jutrzejsze spotkanie, jutrzejszą dłuższą rozmowę, której tezy jeszcze huczą mi we łbie. A gadaliśmy, i jutro to usłyszycie, o scenariuszu polskiego exitu. O tym, jaką lekcję dają nam Brytyjczycy, którzy w 2012 roku uwierzyli w swój narodowy sukces tak bardzo, że wydawało im się, że już nikogo nie potrzebują. To były te czasy olimpiady w Londynie. Nie potrzebowali ani Unii, ani w ogóle wydawałoby się świata wokół, albo inaczej. Wierzyli, że świat wokół pójdzie za nimi. Mieli powody, by wierzyć w swoją moc. Byli mocni. I z tej mocy narodziła się słabość, która kosztowała i dalej kosztuje. Więc świętujcie, ale nie rozpijcie się tym sukcesem. To jest, jak się okazuje, bardzo łatwe. Brzydko porównywać polityczne błędy do potknięć pijackich, ale co jeśli Brexit był właśnie tym, upadkiem pijanego, a nie wielkim projektem politycznym. Ale to jutro. Póki co optymistycznie, niech rośnie polska sława i polski orzeł z czekolady. Pamiętacie go? Tak się śmialiśmy, on naprawdę jest słodki. Zapraszam na dłuższą rozmowę.
7: Reklama.
8: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Sala konferencyjna jest nieistotna. Liczy się mówca.
16: A jednak warunki mają znaczenie. Wyobraź sobie 14 eleganckich sal w konfiguracji, jakiej potrzebujesz. Dedykowany opiekun, nowoczesna technologia, pełne zaplecze gastronomiczne i widok na Tatry. Otoczenie zmienia jakość wystąpienia i zwiększa twój prestiż. To wszystko znajdziesz w Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej oraz termy bania z basenami i spa z masażami.
15: Brzmi dobrze.
16: Bania Conference Center. Konferencje dla wymagających. Hotelbania.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
23: Czy obojętność prowadzi do zbrodni? Gutek Film przedstawia nową adaptację legendarnej powieści Alberta Camus Obcy w reżyserii François Ozona. Film o poszukiwaniu sensu w świecie, w którym wszelki sens został zagubiony. Obcy. Odważny, zjawiskowy, ponadczasowy. Obcy. Już w kinach.
7: Reklama.
6: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych. Dzień dobry.
24: Dzień dobry.
6: I będziemy rozmawiali o polskim rynku pracy i o tym, co się na nim dzieje. Ja bym może zaczął od takiej właśnie już legendy miejskiej, a może nawet bardziej wiejskiej, czyli jak to rośnie bezrobocie statystycznie. Jak to jest z tymi statystykami bezrobocia rejestrowanego? Wiadomo, że one są dość trudne, jeśli chodzi o interpretację rzeczywistych procesów. Ale ostatnio pojawiają się takie artykuły, że bezrobocie rośnie w każdej gminie i że tutaj właściwie dzieje się coś bardzo niedobrego. Na ile należy się tym przejąć?
24: No, niestety
1: jakby przydatność tych statystyk do analizowania czy rozumienia tego, co się dzieje na rynku pracy, jak się sytuacja zmienia, jeszcze spadła w porównaniu do tego, jak to zawsze było. Bo w ubiegłym roku latem weszła taka zmiana, można powiedzieć, reforma to może za duże słowo, natomiast zmieniły się zasady, w jaki sposób urzędy pracy mogą wyrejestrowywać bezrobotnych. Żeby nie wchodzić tam bardzo w szczegóły, generalnie chodzi o to, że ludzie, którzy są zarejestrowani w urzędach, co do zasady mogą teraz z nich pozostawać dłużej. To znaczy, z jednej strony jest maksymalny termin, że mogą być 3 lata, potem są wyrejestrowywani na 90 dni i muszą się zarejestrować z powrotem, ale jakby poluźniono zasady dotyczące tego, czy się ludzi usuwa z rejestru, jeśli oni nie przyjmą tam jakiejś propozycji pracy podanej przez urząd. Kiedyś było tak, że jak nie przyjmowali, to urząd mógł ich wykreślić, bo oni tutaj nie współpracują. No i to zmieniono. No i to oznacza, że tych ludzi, którzy są wykreślani z takiego powodu zmiany tej reguły, że tych wykreśleń z tego tytułu, że oni, ci ludzie nie przyjęli tej oferty pracy, będzie mniej. No to w efekcie oznacza, że nawet jeśli tyle samo osób traci pracę w każdym miesiącu i przychodzi się zarejestrować, no to ten wolumen, ta liczba osób, które są zarejestrowane, będzie rósł, dlatego że tych wyrejestrowań jest mniej. Nie z tego tytułu, że ludziom jest ciężej znaleźć pracę, tylko że zmieniono jakąś tam zasadę administracyjną. No więc i to się wydarzyło, że ta liczba zaczęła rosnąć i po kilku miesiącach się ustabilizowała na jakimś poziomie 900 tysięcy, pomiędzy 900 tysięcy a milionem, powiedzmy, w porównaniu do tego, jak rok wcześniej to było 600. No więc ze względu na silne zafiksowanie polskiej narracji o rynku pracy na bezrobociu, o którym już tam rozmawialiśmy wiele razy, tak. I tak jest, no podniósł się alarm, że katastrofa na rynku pracy, rośnie bezrobocie. No ale mamy drugą miarę, którym jest bezrobocie z badań ankietowych realizowanych przez GUS.
2: Tak zwany BALP,
1: z badania aktywności ekonomicznej ludności, gdzie osoby bezrobotne, gdzie osoby są, ludzi się pyta o to, czy pracują, czy nie. Jak nie pracują, no to ludzie mogą być albo bierni zawodowo, to znaczy, że nie pracują, ale w sumie w tym momencie nie szukają, albo nie mogą podjąć, bo na przykład urodziło się im przed chwilą dziecko, albo na przykład są w szpitalu, albo są na jakimś urlopie z powodów zdrowotnych półrocznym, albo studiują na przykład. Czyli osoby bierne zawodowo nie pracują, ale albo nie mogą teraz podjąć pracy, albo nie są tym zainteresowane, nie szukają jej aktywnie. No a bezrobotni muszą spełnić te kilka dodatkowych warunków, czyli są gotowi, czy gotowe podjąć pracę i aktywnie jej poszukują. No i ta definicja ankietowa, która patrzy na te kryteria, pokazuje, że poziom bezrobocia de facto nie zmienił od roku. Jest taki sam. Ta liczba jest około 500-600 tysięcy ludzi. Tam żadnego wzrostu istotnego nie ma. Co sugeruje, że ten wzrost, który jest w rejestrach, jest w dużej mierze efektem tej zmiany zasad administracyjnych, kogo urząd może wykreślić. Nie z tego tytułu, że ta osoba znalazła pracę, tylko z tego tytułu, że jakichś tam innych warunków administracyjnych nie spełnia.
2: No ale to też nieźle pokazuje relacje tych dwóch zbiorów, prawda? Czyli to bezrobocie rejestrowane jest właściwie o 100% większe.
1: O 50% można powiedzieć, bo 600 tysięcy, a 900 tysięcy.
2: No tak. No
1: czyli
2: tak.
1: O 50% jest większe, no ale... Ale no, jest to średnio przydatne. W tym sensie, oczywiście zawsze, jeśli nie ma takich zmian, które powodują te duże różnice klasyfikacyjne, no to możemy sobie na to tak popatrzeć, że okej, tu w tym BAEL-u to może poziom jest niedoszacowany, bo w Polsce jest teraz jakieś 2 miliony migrantów, a GUS generalnie w badaniach ankietowych uwzględnia ludzi, których uważa za permanentnych mieszkańców Polski. Czyli te 2 miliony obcokrajowców generalnie nie jest w badaniach aktywności ekonomicznej GUS, bo oni są wszyscy tymczasowo tutaj.
2: No to ciekawe.
1: No. Więc jak się tam popatrzy, ile tam jest obcokrajowców według tych badań, to w Polsce wychodziłoby, że ta populacja obcokrajowców w Polsce to jest tam kilkaset tysięcy ludzi. Bo oni wszyscy są tymczasowi. Mieszkają w jakiś... GUS ma swój operat, ma swoje gospodarstwa domowe. To są ludzie, którzy generalnie mają PESEL-e.
2: No tak.
1: No. I więc ci Ukraińcy, którzy przyjechali po wybuchu pełnoskalowej wojny i wystąpili o ten PESEL UKR, to jeszcze od pół biedy, bo oni są w PESEL-u. No ale ci ewentualnie, którzy byli wcześniej i po to nie poszli, lub inni obcokrajowcy w Polsce. No więc GUS nie doszacowuje tych obcokrajowców. Czy tych obcokrajowców, co prawda, ludzie albo cudzoziemcy, co są w Polsce, albo pracują, albo się opiekują dziećmi. Raczej mało jest takich bezrobotnych. No ale ktoś tam by był. No ktoś zawsze traci jakąś pracę, może pójdzie do urzędu. Może nie ma akurat. Szuka nowej. No więc być może ten BAL trochę nie doszacowuje, bo nie łapie tych wszystkich cudzoziemców, no ale z drugiej strony te rejestry teraz można powiedzieć, że się tak trochę odkleiły i jeśli nie ma takiej, przepraszam, zmiany w tych zasadach, no to możemy powiedzieć, dobra, jeden poziom się trochę różni od drugiego, no może są jakieś tam różnice, jedno i drugie ma wady i zalety, ale przynajmniej one chodzą w te same strony. Albo sytuacja na rynku pracy się poprawia, albo się pogarsza. No a jak mamy taką dużą zmianę, jak teraz, no to po prostu następuje jakby takie przejście ze starego poziomu tego rejestrowanego na jakiś nowy poziom, który wynika tylko z innych definicji i z innych zasad administracyjnych i w międzyczasie to jest po prostu szum. Że nie można de facto ocenić, czy więcej ludzi, czy trudniej jest znaleźć pracę, bo te niewyrejestrowania wynikają z tego, że po prostu można w tym rejestrze być, a nie, że urząd powiedział, że już nie.
2: No dobrze, to jakby zostawiając te reguły administracyjne i to, co opisałeś, co się zmienia, jeśli chodzi o rynek pracy, no bo to się cały czas zmienia.
1: Więc na pewno jest tak, że są oznaki spowolnienia. To znaczy, że tak jak kilka lat temu po pandemii 22-23, nawet do 24, to był taki okres bardzo prężnego rynku pracy, że ta liczba firmy, można powiedzieć, w pandemii trochę zamroziły rekrutację. Potem była jeszcze wysoka inflacja, która spowodowała, że spadły realne płace, bo wynagrodzenia w tym roku najwyższej inflacji generalnie nie nadążyły za inflacją, więc potem były takie dwa lata tych korekt, że był bardzo duży wzrost płac realnych, bo ludzie jakby negocjowali te podwyżki płac, które miały jakby zrekompensować tę inflację, a z drugiej strony to uruchomienie tych silnych rekrutacji po zamrożeniu pandemicznym powodowało, że ludzie, którzy zmieniali pracę, też byli w stanie zarobić dużo więcej. Że przechodzenie z jednej pracy do drugiej dawało dużo wyższe płace, no bo ten 2023 firmy dużo zatrudniały. I to się na pewno skończyło. Teraz widać, że ta dynamika wynagrodzeń jest dużo niższa, czy że ta liczba wakatów czy ofert pracy zgłaszanych przez firmy też spadła i że przeciętny czas poszukiwania pracy się wydłużył. Czyli nawet jeśli nie mamy jeszcze takich silnych objawów kryzysu, to na pewno jest to takie spowolnienie w stosunku do tego boomu. Więc jak mieliśmy taki moment, że była mowa o rynku pracownika, ludzie mogą wybierać między ofertami pracy.
2: Którzy ludzie?
1: No tak. Ci, którzy są blisko tych mediów, które tak piszą. To... czyli no duże miasta głównie, no bo to wiadomo, że to ten taki sektor usługowo-korporacyjno wykwalifikowany miał ten boom. Przemyślę to trochę mniej. Więc to jest jedna rzecz, że to na pewno uległo takiemu spowolnieniu. Nie ma kryzysu, bo to bezrobocie na to nie wskazuje, ale na pewno ta dynamika tych zmian, takich pozytywnych, bardzo spowolniła. Ten okres poszukiwania pracy się wydłużył, więc to zmienianie pracy jest teraz trudniejsze niż to było 2 czy 3 lata temu.
2: No. To jest ten obrazek wewnętrzny, prawda? Taki polski, taki jakby dynamiki rynku pracy polskiego, a jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje szerzej, to znaczy, czy masz takie wrażenie, bo dużo się ostatnio mówi i pisze o gospodarce niemieckiej i o jej kłopotach przeróżnych, czy to się przekłada mocno?
1: Jest zdecydowanie gorzej. W sensie, zawsze to tak powiedzieć, że w Szwecji, Danii czy w Niemczech jest gorzej, no to
2: no tak, ale ujęciu dynamicznym,
1: bo płace tam są wyższe i produktywność pracy też tam jest wyższa. Natomiast
2: PKB
1: dla
2: per
1: ludzi...
2: Tak, jest wyższa.
1: Dostać pracę w tym samym zawodzie, to nadal będą wyższe płace. Natomiast na pewno tam te trendy są bardziej negatywne. W sensie ta dynamika rynku pracy jest gorsza. Że bezrobocie rośnie, nie z tego tytułu, że ktoś tam coś pozmieniał w statystykach, tylko że faktycznie liczba osób, która traci pracę, przewyższa liczbę osób, którzy pracę znajdują, czy które pracę znajdują, więc niemiecki rynek pracy jest w kryzysie. To jest zresztą trochę takie przewrotne, bo Niemcy przez parę lat, no kilkanaście lat temu, to uchodziły za taki wzorcowy rynek pracy w Europie, bo po takich trudnych latach 90., kiedy Niemcy to był taki chory rynek
2: człowiek
1: pracy,
2: Europy, chory człowiek Europy, tak.
1: To potem im się udało uzyskać taki tytuł takiego prymusa, bo bezrobocie bardzo spadło i to było trochę kosztem kiepskiej dynamiki płac, co było trochę celowe, było trochę kosztem kiepskiej dynamiki płac, że dynamika wynagrodzeń w Niemczech, znowu, zarabiać w Niemczech to jest lepiej niż zarabiać w Polsce, ale jak się jest w tych Niemczech od 30 lat, no to wynagrodzenia, czy od 20, to wynagrodzenia wzrosły relatywnie mniej niż u nas i to wyraźnie mniej.
2: A dlaczego to się przekłada na tą sytuację na rynku pracy? Czym to stabilizuje rynek pracy?
1: Można powiedzieć, że ten niemiecki model wyjścia ze swojego chorego rynku pracy to był trochę taki. Niemcy, jak powstała strefa euro, to no, w jakimś sensie to poprawiło konkurencyjność niemieckiej gospodarki międzynarodową, bo poprawiło ich konkurencyjność, bo ten kurs wymiany, który dostali Niemcy z resztą świata po wejściu do euro, to można powiedzieć taka trochę wypadkowa kursów wymiany ich i Włoch, i Holandii, i Grecji. Więc on był dla nich korzystny, bo można powiedzieć, że w stosunku do tego, jak Niemcy musieli handlować ze światem za granicą, używając marki, to ich dobra stały się tańsze teraz. Bo w tym euro oni byli się tańsi po przejściu na euro, a Włosi zrobili się drożsi. Bo euro miało, powiedzmy, z dolarem, generalnie z koszykiem walut zagranicznych, można powiedzieć, ten kurs na starcie był średnią z tych drogich i z tych tanich walut, powiedzmy. Natomiast równocześnie jest tak, że z punktu widzenia ich jakby poprawy, ich konkurencyjności, no to oni stracili trochę ten kanał związany z wymianą z kursem, który potencjalnie mógłby się tam jakby osłabiać, gdyby oni zostali w marce. Stracili trochę taki kanał związany z inflacją, bo była niska bardzo inflacja, więc zasadniczo przy niskiej inflacji, ich konkurencyjność międzynarodowa musiała się poprawiać w ten sposób, że oni są krajem jakby takim dość drogim, wysoko wydajnym, więc rośnie u nich ta produktywność, bo oni są zaawansowanym technologicznie krajem, zwłaszcza w przemyśle, jak w usługach to niekoniecznie. Natomiast dynamika płac jest relatywnie niska, więc w sytuacji, w której oni musieli konkurować z innymi krajami, takimi jak Chiny na przykład, które konkurowały jakby niskimi płacami, no to ten kanał trzymania tej niskiej dynamiki płac był czymś, co pozwalał im utrzymać tą konkurencję międzynarodową i model wzrostu, który jak na tak wysoko rozwiniętą gospodarkę zawsze był trochę dziwny, bo był bardzo oparty o eksport. No bo Niemcy mieli nadwyżki handlowe prawie z wszystkimi, nawet z Chinami długo. No więc ponieważ ich model był oparty o eksport i silnie przemysłowy, no to oni tą konkurencyjność musieli trzymać tą trochę dynamiką płac, bo te płace i tak były dość wysokie. Tempo wzrostu produktywności w takim kraju jest relatywnie niższe niż w takich Chinach, bo jest pewien pułap, już nie można tak jakby nadrabiać jakichś dystansów, po prostu przez kopiowanie nie ma dystansów. No więc oni trzymali te płace w ryzach, żeby ten ich przemysł był konkurencyjny.
2: To się robi? To się robi administracyjnie, jakimiś jakby regułami prawa?
1: No trochę można powiedzieć, że trochę taką umową społeczną, mniej lub bardziej formalną. Bo to jest trochę kraj o silnym uzwiązkowieniu i gdzieś w którymś momencie...
2: Że to się już zaczyna robić kulturowe po prostu.
1: Trochę tak. Że jakby te związki akceptowały tę niespektakularną dynamikę płac za cenę jakby gwarancji wysokiego poziomu zatrudnienia i jakby konkurencyjności tego przemysłu. Ale to się znowu teraz trochę zmieniło, no bo oni już też Niemcy zaczęli mieć już teraz deficyt w handlu z Chinami. Te branże przemysłowe, które Niemcy byli zawsze silni, które dawały im tą konkurencyjność międzynarodową, jak na przykład motoryzacja, przemysł precyzyjny i tak dalej, no to oni byli w tym potentatem, nawet jak się pojawiały kraje mniej rozwinięte, które wchodziły w inne branże, typu przemysł odzieżowy, albo jakieś tam zabawki z plastiku, czy taki bardziej lekki, to ta niemiecka motoryzacja, czy ten przemysł precyzyjny decyzyjne zawsze były na to odporne, bo nawet jeśli oni mieli deficyt handlowy z Chinami w tych branżach typu przemysł odzieżowy albo przemysł lekki, to mieli dużą nadwyżkę w tych swoich przemysłach, więc to im pasowało. Nie przypadkiem jest tak, że jak były nawet jeszcze 2 czy 3 lata temu dyskutowane cła na niemieckie samochody, na chińskie samochody elektryczne, to Niemcy protestowały przeciwko tym cłom, bo jeszcze oni myśleli, że są potentatem, który coś tam sprzedaje, bo jak Chińczyk chce kupić bardziej takie z wyższej półki auto, to kupi niemieckie. No ale to już się skończyło kompletnie. No,
2: potem jeszcze płakali Francuzi przez jakiś czas bardzo głośno.
1: Tak, tak. I to w Polskę to też troszkę dotyka w tym momencie, bo na przykład ta najnowsza fala tej ekspansji przemysłowej Chin w dużym, większym stopniu dotyczy branż, które zaraz po wejściu Chin do WTO 20 lat temu były na to w miarę odporne, no bo tam poszła różna elektronika albo właśnie przemysł lekki, ale na przykład przemysł motoryzacyjny albo na przykład ta branża meblowa, która czy jakiejś takiej tam tej stolarki okiennej, budownictwa takiego szeroko rozumianego, ale nie...
2: To już bardziej mówisz o nas.
1: O nas teraz, tak? Że oni... Nas to też trochę dotyczy, bo teraz Chiny się robią dużo bardziej konkurencyjne w tych
2: branżach. Wszystkich obszarach właściwie.
1: Tak. Więc... No natomiast Polska ma ten przemysł taki bardzo zdywersyfikowany, że nawet jak mówimy, mamy duże jakieś branże, typu właśnie jesteśmy największą producentem w Europie tych tamtej stolarki takiej okiennej, czy jak przykładowo, czy mamy dużą branżę meblarską, no to jednak w skali i całego polskiego przemysłu, i całego polskiego rynku pracy to nie jest takie duże. To nie jest, że to jest 10% PKB. Więc to oczywiście... ma i tak samo z motoryzacją, że na przykład kiedyś zazdrościliśmy Czechom czy Słowakom takiej wielkiej motoryzacji, bo to ciągnęło wzrost koniec lat 2000, lata 2010, a teraz może niekoniecznie, bo w Polsce motoryzacja też się zwija i ma to oczywiście negatywne konsekwencje lokalne, tak samo jak ta branża meblarska, czy ta stolarka okienna, etc. Ale z punktu widzenia całego kraju, czy nawet całych województw, to nie jest aż takie dotkliwe, jak ma to miejsce w przypadku tych innych krajów, które miały bardziej wyeksponowane te niektóre przemysły. No więc w Niemczech ta sytuacja teraz na pewno na rynku pracy jest znacznie trudniejsza w przekroju zasadniczo wszystkich zawodów niż to jest w Polsce. To bezrobocie obiektywnie rośnie. No i oni znowu będą sobie musieli tam rozmawiać o różnych reformach. Też pamiętajmy, już kończąc może ten wątek niemiecki, że ich poprzedni sukces był trochę też... przypominał trochę Polskę. Mhm. W tym sensie, że tak jak my się zżymamy, że u nas, jak wychodziliśmy z epizodu wysokiego bezrobocia, to były różne śmieciówki, umowy czasowe, tak, etc., to w Niemczech też. Tylko, że w Niemczech to się nazywa mini-jobs. Oni też zrobili kategorię prac, które nazwali mini-jobs, które mają inne zasady oskładkowania i są właśnie takie mini-jobs i te liczba osób, które miały te kontrakty, rosła, jak właśnie oni wychodzili z tego okresu bezrobocia, ale jakość tych miejsc pracy w stosunku do tradycyjnych miejsc pracy też była znacznie niższa i to też jest jakby dyskusja, którą oni mają, czy nie przesadzili z tymi mini-jobs i nie zrobili takiej segmentacji, jaką my mamy tu. No więc pewne podobieństwa jakby w tej trajektorii wychodzenia z wysokiego bezrobocia są.
2: Ale czy dalej w Polsce, jeśli chodzi o polski rynek pracy, to jest wtrącenie, bo za chwilę wrócimy do tych wątków bardziej generalnych, takich makro. Czy dalej mówi się o dualnym rynku pracy? Czy
1: na pewno właśnie... nie na tą skalę, na jaką to miało miejsce. Polska rzeczywiście w połowie lat 2010, 2012, 13, 14, została krajem w Unii Europejskiej, w którym odsetek tych umów, osób, które mają umowy czasowe, albo na czas określony, bo pamiętajmy, że nasze zlecenia, czy dzieła w zachodnim świecie ludzie nie do końca rozumieją, co to jest, bo tam nie ma takich form po prostu, albo masz umowę o pracę na czas określony, nieokreślony, albo na jakiś okres próbny, albo zakładasz własną działalność gospodarczą. U nas jeszcze jest ta trzecia forma, jakby taka...
2: Pośrednia trochę.
1: Pośrednia, kuriozalna. Na pewno z jednej strony to, że rynek pracy miał przez 10 lat, ta sytuacja była na nim bardzo prężna, to powodowało, że rosnący popyt na pracę zwiększał trochę jakby siłę przetargową pracowników. Dwa, czynniki demograficzne, które sprawiają, że spada podaż pracy i zwłaszcza osób młodych wchodzących na rynek pracy jest mniej, one też sprawiają, że jakby rosną koszty rekrutacji, więc firmy też mniej chętnie chętnie dają wszystkim umowy czasowe, no bo zaczęły dostrzegać, że to kiedyś, 20 lat temu, to można było wszystkim dawać umowy na rok w każdej fabryce albo na 3 lata i była jakby rezerwowa armia bezrobotnych, mówiąc językiem klasyków, że można sobie było tych ludzi zastępować jednym, drugim. A teraz już tak nie do końca jest, więc te koszty rekrutacji są relatywnie wyższe niż były i firmy też to widzą, więc próbują inaczej znaleźć balans pomiędzy tym, że może jak kogoś zatrudnimy na czas nieokreślony, to są jakieś koszty związane rozstaniem się z tą osobą, no ale zmniejszamy to, co ekonomiści nazywają labor churn, czyli takie mielenie, że ciągle muszę zatrudniać jakichś ludzi, bo się jakiś pozbyłem. No a trzecia rzecz jest taka, że też pamiętajmy, że w 2015-16 roku jakby wprowadzono reformy, jakby ówczesny rząd PiS-u, jakby jak powiedział, że zrobi trochę z tym porządek i zrobił, no bo zmieniły się zasady oskładkowania zleceń, że one zostały zaostrzone, no i wprowadzono też płacę minimalną, która miała obowiązuje na umowach zlecenia. No więc takie dwa mechanizmy, że zleceń można było używać po to, żeby nie omijać płacy płacić poniżej płacy minimalnej, albo już w ogóle prawie nie płacić żadnych składek, bo można było mieć na przykład, założyć sobie dwa podmioty, tu komuś dać umowę na płacę minimalną na etat i płacić składki od tego, i wtedy jeśli taka osoba miała zlecenie w innej firmie, to od tego zlecenia nie płaciła składek, bo ma inną podstawę oskładkowania już. No więc to zmieniono. Powiedziano, że od każdej umowy trzeba płacić składki przynajmniej od płacy minimalnej. No więc, więc to zaostrzenie tych reguł plus te zmiany bardziej makro, no one spowodowały, że te zlecenia się skurczyły jako i umowy na czas określone też, jako część naszego rynku pracy. Równocześnie wszystkie rządy w Polsce, zarówno aktualny rząd Koalicji Obywatelskiej, jak i poprzedni rząd PiS, jakby tworzą podatkowe, składkowe zachęty do samozatrudnienia. Więc to się totalnie przelało, że teraz widać, że tym kanałem, którego się używa w Polsce do jakby optymalizacji składkowo-podatkowej, już nie są umowy cywilnoprawne na taką skalę jak kiedyś, tylko jest więcej samozatrudnienia, które jest lipne, bo w tym sensie ktoś jest niby na B2B, ale pracuje dla jednego podmiotu, no i stąd teraz jest cała ta dyskusja o tej reformie PIP, o tych inspektorach, co będą sprawdzać, która jak na to szerzej spojrzeć, może ta reforma jest jakby, ona ma sens w takim kontekście jakby chwilowym, ale w szerszej perspektywie to ta reforma służy temu, żeby jedno ministerstwo jakby, żeby walczyć z absurdami, które zostały wygenerowane przez rządową regulację parę lat wcześniej. I pamiętajmy, że przecież ten sam rząd jeszcze chciał obniżyć składki zdrowotne dla samozatrudnionych i nawet Lewica za tym głosowała, bo tutaj Solidarność i to zawetował prezydent Duda, więc to nie weszło. No więc dwa lata temu ten rząd chciał obniżać składki dla samozatrudnionych, co by jeszcze zwiększyło liczbę tych lipnych samozatrudnionych, ale teraz wyślemy tysiące inspektorów, żeby oni sprawdzali, czy to nie są lipni samozatrudnieni.
2: Czyli ścigamy samych siebie.
1: No, ale ludzie mają pracę, przynajmniej ci to ścigają.
2: Dobrze. Wracając do tego wątku głównego, bo to, co mnie interesuje, to właśnie pewnie już państwo słyszeliście o tych danych Eurostatu, które pokazują, że tam Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. No i że jakby cały czas rośnie to nasze PKB, już tam sięgnęło, zdaje się, biliona, prawda, euro. Więc teraz pytanie, jakby, co tu działa, nie? Bo przez lata mieliśmy taką opowieść o tym polskim rynku pracy i polskiej gospodarce, że ona jest taka podpięta pod gospodarkę niemiecką. Czy dalej można tak powiedzieć? Czy dalej by się ta teza obroniła? To trochę dlatego też pytam o te Niemcy, jak tam się przedstawia sytuacja gospodarcza.
1: No, trochę na pewno tak jest, no więc i widać też, że te branże, które jakoś tam tę pępowinę mają mocniejszą, czy to w przemyśle, jak właśnie ta motoryzacja, czy w usługach, na przykład te branże, które są takimi jakby usługami biznesowymi, no to tam, chociaż to jest szerszy proces, bo on też dotyczy firm, które są jakby polskimi podwykonawcami, także brytyjskich, czy amerykańskich korporacji, no to tam rzeczywiście to spowolnienie popytu zagranicznego jest problemem. Równocześnie, no tak jak wspomnieliśmy, nawet jeśli Polska była mocno, no Niemcy to jest nasz największy partner handlowy, prawda, ale z jednej strony to dotyczy powiązań jakby w łańcuchach wartości dodanej, z drugiej strony to dotyczy no po prostu popytu finalnego, czyli jakby konsumpcji, kupowania polskich dóbr, które tam są już konsumpcją, a nie jak jakimiś podproduktami w procesie produkcji. No ale równocześnie ta jakby ta dywersyfikacja ma znaczenie. Czyli jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jak ja bym się cofnął 20 lat wstecz i wtedy jak mieliśmy bardzo wysokie bezrobocie na początku lat 2000, przekraczające 20 parę procent, i mieliśmy wtedy kiepski wzrost właściwie, kryzys za kryzysem, bo z jednej strony był kryzys rosyjski pod koniec lat 90, a potem było takie globalne spowolnienie, więc Polska parę lat w ogóle nie rosła, był ciągły kryzys, no to wtedy, ja też w to wierzyłem, wtedy wszyscy mówili, polska gospodarka jest taka nieelastyczna, nie dostosowuje się do zmian i tak dalej, a teraz widać, że to kompletna bzdura jest, że właśnie polska gospodarka jest bardzo elastyczna, że ta dywersyfikacja, że szybko jakby rosną nowe branże, że te zmiany właśnie takie zachodzą dość szybko, zwłaszcza jeśli chodzi o przedsiębiorczość, więc pod tym względem no to jest jakby coś, co nam bardzo pomaga w ostatnich kilku latach. I pewnie częścią tego jest trochę to, że znowu przez lata tak było, nam się tłukło do głów, że Polska straszna biurokracja, że zakładanie tutaj działalności gospodarczej to jakaś kompletna męka.
2: Tak, ja pamiętam, że przez lata był taki sport dziennikarski pisania o tym, jak to czyli jedno okienko, czy wiele okienek, jeśli chodzi o zakładanie firmy. Tak, pamiętasz
1: to? I że tak, jedno okienko i wiele okienek. To ma jakieś tam, ale to ma znaczenie. Chodzi tylko o to, tak, że po prostu Polska od lat ma to jedno okienko i ono jest jeszcze online. Że w jakimś sensie, no znaczenie ma też rynek kapitałowy, czy finansowy, bo tam te 20 lat temu to rzeczywiście dostęp do kredytu był bardzo trudny. A teraz tak nie jest. Wręcz można powiedzieć, że Polska siedzi na oszczędnościach, które nie pracują, bo Polacy mało jakby inwestują w taki sposób, żeby to trafiało na rynek kapitałowy, czyli do firm. Więc teraz ta dywersyfikacja na pewno nam pomaga. I to, że jakby nie mamy takich dominujących branż i ten przemysł, czy te usługi się szybko zmieniają. Teraz mamy taką sytuację, w której właśnie na przykład tradycyjna motoryzacja się zasadniczo zwija i raczej się będzie zwijać, no ale już widać, że te takie klastry związane z elektromobilnością, że one rosną, tak? Jakby nie produkujemy samochodów elektrycznych, ale na przykład w produkowaniu baterii, no to jest sporo inwestycji i widać, że nagle to się dzieje, prawda? Więc po prostu wychodzi na to, że nie jesteśmy takim biurokratycznie obciążonym, leniwym tym, tylko że kurczę, ta Polska jest jakaś taka prężna. I to naprawdę pomaga.
2: Jaki wysiłek widzę na twojej twarzy.
1: Nie, bo to jest, chodzi o to, że chodzi po prostu.
2: Jesteśmy to pokolenie, które nie powinno się już odzywać.
1: Nie, chodzi po prostu o to, że te takie narracje na ten temat i po prostu też trochę to, czy
2: Ty mówisz o pewnym autostereotypie.
1: One są oderwane od danych po prostu. Oderwane. One są po prostu takimi jakby, to są takie kulturowe zeitgeisty.
2: No właśnie.
1: Że wszyscy się przyklejają do jakiejś myśli, ją powtarzają i tak naprawdę nikt tego tam jakoś nie ostukuje, żeby zobaczyć, czy to jest puste w środku. I te 20 lat temu, może to jest jeszcze jakiś taki element takiej ojkofobii, że po prostu to, że Polska miała takie wysokie bezrobocie, nie było jakąś potężną winą tego, że ci polscy pracownicy jacyś do bani i tak dalej, a ta polityka jakaś taka straszliwa. Po prostu my mieliśmy dwa kryzysy, jakby byliśmy w latach 90. gospodarką, która była nastawiona na to, że jednak handlowała z krajami byłego układu warszawskiego, jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
2: To też nie jest dziwne.
1: I jak to się wszystko wysypało, to po prostu zajęło dobrych parę lat, zanim to się wszystko przeorganizowało, zanim te tamte firmy skończyły, nowe firmy wypracowały nowe sposoby działania i ten kapitał się przealokował. No i inna sprawa, że jak Polska miała wysokie bezrobocie te 20 lat temu, to ta dominująca narracja, można powiedzieć, była, zagrajmy teraz kliszami ideologicznymi, bardzo neoliberalna, czyli że wysokie bezrobocie było głównie winą podaży pracy, czyli że pracownicy byli źli. Była wina pracowników, że jest wysokie bezrobocie. Mhm. Pracownicy nie mają odpowiednich kompetencji, nie chcą się adaptować do zmian, siedzą na zasiłkach.
2: Lecą do tego pośredniaka od razu. Tak.
1: A prawda była taka że po prostu nie było popytu na pracę. Że po prostu nie było wtedy, przez parę lat to był kryzys i po prostu nie było nie powstawały nowe firmy, które by chciały zatrudniać ludzi. I dopiero jak weszliśmy do Unii i najpierw był ten pierwszy taki moment popytu zagranicznego i pamiętajmy, że jak wchodziliśmy do Unii, to byliśmy literalnie pewnie to byliśmy jak my dla Niemiec, to byliśmy jak Meksyk dla Stanów Zjednoczonych.
2: Tak.
1: Że płaca minimalna wtedy wynosiła ile? 600 zł? Mhm. 150 euro? Za miesiąc? Mhm. No to jakiś absurd jest. Więc w pierwszym momencie jakby te inwestycje zagraniczne pociągnęły, a potem to już jakby trochę poszło. Też jak dostęp do kapitału się po prostu poprawił. Więc z perspektywy czasu te wszystkie takie narracje, które jakby szukały źródeł problemów na polskim rynku pracy, po prostu w tym, że jakby jesteśmy wszyscy do bani, no to one takie trochę nie były za mądre.
2: Tak, znaczy to było właśnie tak różnie, prawda? Raz do bani byli pracownicy, potem pracodawcy, Janusze biznesu.
1: No tak, no bo oczywiście, tak że tak jest, no ale to nie o to chodzi, że ta sytuacja jest jakby idealna, tak? Że jakby
2: nie,
1: polski kapitalizm ma swoje patologie.
2: A powiedz mi, jak często, kiedy badasz rynek pracy, no bo tym się zajmujesz od dwóch dekad co najmniej, to jak często masz takie poczucie, że w którymś momencie te analizy, ta próba interpretacji rzeczywistości zawsze się zetknie właśnie z takimi kulturowymi historiami?
1: A to ciągle jest, bo to nawet ostatnio można powiedzieć, że David Card, no tam noblista sprzed jakichś trzech lat może, on ostatnio gdzieś widziałem slajdy z jakiegoś takiego jego wykładu, w którym on mówił na temat właśnie wpływ badań czy nauki na tworzenie polityk publicznych. No i tam mówił o dwóch czy trzech jakichś takich głównych barierach, że to jest trudne. Nawet on noblista od rynku pracy, że to nawet to nie jest tak, że on powie, zróbmy tak, będzie dobrze i ludzie to robią. No i on tam miał dwie czy trzy te bariery. No jednym jest jakaś, powiedzmy, kwestia jakby inercji biurokratycznej, tak? Chcemy zrobić reformę urzędów pracy, ale taki minister czy ministra pracy myśli z jednej strony o tym, czy to coś zmieni, ale z drugiej strony myśli, a czy ci urzędnicy mnie za to będą lubić, czy będą mnie nie lubić? Czy jak zrobię reformę urzędów pracy, to czy ci ludzie, którzy w nich pracują, zagłosują na mnie, czy zagłosują na tamtych? To jest bardzo ważny mechanizm, jakby w ekonomii politycznej zmian, jakby jak ten twórca polityki tak naprawdę zarządza swoją relacją z tymi, którzy robią politykę, a niekoniecznie z klientem, z tym bezrobotnym. I to nie zawsze dobro bezrobotnego jest najważniejsze w tym wszystkim. Natomiast druga rzecz, którą on podkreślał, to jest to, że pewnego rodzaju, że jakby w debacie publicznej czy w mediach jest jakiś taki konsensus. I on czasami jest nie za mądry. I zwłaszcza na przykład jak nauka sugeruje, że ten konsensus się trochę mija z rzeczywistością, lepszym przykładem jest tutaj płaca minimalna, to czasami to zajmuje za 20 lat. Zanim ten konsensus w mediach, zanim on odzwierciedli zmianę tego konsensusu naukowego. Bo jakby ludzie wpadają w pewne klisze i dobrze się robi debaty panelowe, które są pewnym teatrem, w sensie
2: tak,
1: twoją rolą
2: tak.
1: jest powiedzieć to, moją rolą jest tak. powiedzieć tamto, jakby ZUS zabija polską przedsiębiorczość, jakbyśmy mieli jedno okienko.
2: Tak
1: no
2: jest,
1: i,
2: tak.
1: I wtedy można tak wrzucić monetę w tych nacisnąć przycisk, oni powiedzą to swoje i ten. Na przykład płaca minimalna jest bardzo takim obszarem, w którym ta dominująca narracja, która została wyniesiona z lat 90. czy lat 2000, że płaca minimalna zabija miejsca pracy i ten. Obecnie generalnie to jakby popatrzeć na cały katalog jakby literatury naukowej od 20 lat, ale także nawet dla badania zrobione dla Polski, to bzdura jest. Że jakby tą płacę minimalną robić tak naprawdę głupio, no to tak by pewnie było, żeby można było doprowadzić do wysokiego bezrobocia. Ale w praktyce w Europie od dobrych 20-30 lat tą polityka się tak prowadzi, że ona nie ma żadnych jakby poważnych konsekwencji negatywnych.
2: No ale poczekaj, myśmy też odbyli ileś rozmów na tej antenie, na różnych etapach rozmowy właśnie takiej szerokiej rozmowy, debaty o płacy minimalnej, gdzie jednak mówiłeś o tym, że istnieje ryzyko, że przestrzelimy.
1: No tak, ale chodzi o to, że są jakby, są odcienie tego, tak? Mhm. Natomiast Polska na przykład teraz przez ostatnie 17 lat była, 18 już lat, płaca minimalna była podnoszona dość ambitnie, także z kraju, który miał jeden z najniższych poziomów płacy minimalnej do średnich czy medianowych wynagrodzeń, jak było w latach 2000, przeszliśmy do bycia krajem, w którym te poziomy są w czołówce już europejskiej, czyli jakby zostaliśmy Francją pod tym względem, no więc rzeczywiście teraz jesteśmy blisko takiego poziomu, w którym ten bilet strat i korzyści byłby inny, ale ja tu mógłbym, jestem offline, żeby nie generować tutaj żadnych sprzężeń, ale jakbym mógłbym znaleźć teksty z 2009 roku, kiedy płaca minimalna miała być podniesiona do 1100 zł i mógłbym przeczytać na przykład rozprawkę Forum Obywatelskiego Polskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza, że to będzie kompletna po prostu anihilacja, że to będzie masowe bezrobocie, że będą umierały firmy, padały firmy. No więc, no więc to się jakby kopiuje, że te konsensusy się zmieniają bardzo, bardzo wolno. No więc teraz w Polsce mam wrażenie, że jest trochę co innego, czyli że zasadniczo zmieniło się jakby taki kulturowy vibe, bo to już totalnie jest vibe-based, na temat tego, czy Polacy są dumni z naszych osiągnięć. Że teraz jakby fajnie jest robić hashtag Poland Maxing i nagle można mówić o tym, że polskie firmy, że ten, że pracownicy, że ktoś tam odnazwał OpenAI, że coś. 20 lat temu to raczej była taka atmosfera, że po prostu nic nam się nie udaje, tak. Że tylko tak jakby zagraniczny kapitał może nas zbawić, że pracownicy do bani, a firmy to Janusze. No tak, więc to będzie też wpływało na jakby na ten styl narracji, prawda? Mm-hmm. Że demografia też pewnie ma znaczenie. No teraz jakby pracowników trzeba bardziej doceniać, bo może odejdą.
2: To co jest największym ryzykiem w tej chwili dla tej polskiej gospodarki, tak jak ty na to patrzysz właśnie z perspektywy rynku pracy?
1: Moim zdaniem głównym ryzykiem jest to, że my wchodzimy w taki moment silnych jakby zmian strukturalnych, moim zdaniem. To znaczy, że część tych branż, które były takimi silnikami, czy to wzrostu gospodarczego, czy tworzyły dużo miejsc pracy, które były nieźle płatne, zarówno w przemyśle, jak i w usługach, że te branże już prawdopodobnie swój złoty moment mają za sobą. One już, moment, w którym one zatrudniały najwięcej ludzi, jest za nami.
2: Jakie to są branże?
1: No, na przykład właśnie w przemyśle to będzie ta motoryzacja, to pewnie będą właśnie te branże, te meblarskie, te stolarki i tak dalej, bo to duże było. To byliśmy największym producentem tego w Europie. I to już jest past the peak, mówiąc jakby angielskim tutaj hasłem, a w usługach, no to pewnie branża usług biznesowych, która
2: centra
1: usług wspólnych, ale, bo to mamy dwa modele. Jedno to jest business process outsourcing, tak. Czyli to są branże, czyli to jest jakby outsourcowanie, że korporacje wykupują usługę w innej firmie, która będzie dostarczała jakąś funkcję tej korporacji. Mniej lub bardziej skomplikowaną, no albo po prostu to, że korporacja stawia sobie taki wielki kurnik gdzieś pod Krakowem, no i tam zatrudnia 4000 czy 5000 ludzi, którzy procesują faktury albo obliczają płace, składki i pilnują liczby dni urlopowych dostępnych do pracowników tej korporacji w całej Europie. No bo to przez ostatnie kilkanaście lat rosło. No i te branże teraz próbują się tam też zmieniać, że próbują robić coraz bardziej skomplikowane rzeczy, ale co do zasady one będą zatrudniały mniej ludzi. No bo te wszystkie call center, czy to procesowanie tych faktur, za 5 lat nikt nie będzie tęsknił za tą pracą, ale po prostu fakt jest taki, że ona przez kilkanaście lat pozwalała jakby tysiącom ludzi, którzy kończyli studia, iść i dostać pracę, która była okej, płatna i miała w porządku warunki pracy, często lepsze niż u tego Januszeksa, prawda? Więc to nie jest przypadek, że na przykład mamy takie miasto Kraków, gdzie pewnie jest 25% całego zatrudnienia, to jest właśnie taki sektor korporacyjny. I teraz jeśli taki sektor korporacyjny się trochę zwinie, to tam widzimy, co chwilę są tam, no ktoś zwolnienia grupowe ogłasza. No więc, ale równocześnie trzy procesy zasadniczo. Jeden związany ze zmianami technologicznymi, które z jednej strony mają charakter tam powiedzmy sztuczna inteligencja, czyli technologie cyfrowe, ale drugi wymiar, no to są kwestie związane ze zmianami z transformacją energetyczną. No, że będzie pewnie potencjał dla firm, które by chciały wejść i potrafiły wejść w elektromobilność, tak? Że gdyby ktoś zbudował tą fabrykę samochodów elektrycznych w Polsce, miał ją teraz, to ona by rosła. Jakby ktoś umiał robić tych baterii dużo i dobrze, to zrobi na tym pieniądze, prawda? Więc i teraz kompetencje, które są potrzebne w tej elektromobilności versus kompetencje, które były potrzebne przy produkcji gaźników, to są inne rzeczy. I to niekoniecznie są ci sami pracownicy. Kompetencje, które są potrzebne przy jakichś tam firmach, które by miały zarabiać na tym, żeby w Polsce budować jakieś rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, to też można powiedzieć, to są jakieś usługi korporacyjne, ale to są inne kompetencje, niż te, którym do tej pory Polska się specjalizowała. Więc,
2: czyli kolejne przestawienie.
1: Tak. Więc te zmiany strukturalne, one będą duże moim zdaniem. I jak my patrzymy, robimy sobie taki scenariusz, jak może wyglądać polski rynek pracy za 10 czy za 15 lat, jeśli chodzi o kwalifikacje, zawody i tak dalej, no to ogólnie zmiany demograficzne powodują, że osób na rynku pracy będzie mniej, a czyli to powinna być dobra wiadomość. Raczej nie powinno być bezrobocia, bo będzie spadała podaż pracy, raczej firmy będą konkurować o pracowników. Ale będzie niedopasowanie strukturalne. Tych ludzi o tym, powiedzmy, poziomie wysokich kompetencji, którzy będą potrzebni w tych branżach, które mogłyby rosnąć, przed którymi się otwierają jakieś szanse, takich ludzi będzie brakować, nawet 400 tysięcy my szacujemy, a równocześnie ci ludzie, którzy pracowali w takich bardziej średnio wykwalifikowanych pracach, dla nich pracy może nie być, czyli dla mnie będzie jakaś nadwyżka, jakieś 300-400 tysięcy ludzi, którzy będą mieli kłopot ze znalezieniem takiej pracy, jak teraz robią.
2: Ciekawe. No, czyli możemy powiedzieć, że będzie taki niedobór,
1: że taki niedopasowanie.
2: Ilościowo symetryczny, tak, ale zupełnie inne kompetencje.
1: Inne kompetencje i często te miejsca pracy też mogą być w innym miejscu w Polsce, no bo to nie ma takiej gwarancji. Nawet z tą elektromobilnością teraz to widać, że powiedzmy hubem przemysłu motoryzacyjnego w Polsce było województwo śląskie i oczywiście jak miała być publiczna inwestycja Izera, nie Izera, kontrakt z Geely teraz, czy co to tam ma być, no to to miało być lokowane w Jaworznie, żeby właśnie z punktu widzenia takiej polityki województwo co raz głosuje na tych, raz głosuje na tamtych, więc robimy to tam, bo wy tutaj oczywiście tego potrzebujecie, ale jak popatrzymy, gdzie teraz się dzieją takie inwestycje jakby to związane z elektromobilnością, to jest raczej Dolny Śląsk ocierający się o Polszczyznę. I to ja nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Chodzi mi tylko o to, że posiadanie jakichś kompetencji czy przewag w tej starszej branży nie jest jakby automatyczną trampoliną do tego, żeby to było, nie jest automatyczną trampoliną do sukcesu w tym innym typie motoryzacji.
2: Tak, to prawda. A już tak zamykając naszą rozmowę, właśnie musimy kończyć, to ja rozumiem, że dobrą rzeczą jest to Poland Maxing, nawet jeżeli się z tego śmiejemy, bo właśnie to pomaga w takim momencie, żeby przeskoczyć się na wyższy etap, nie? Trochę pomaga, myślę, w takim uruchomieniu pewnych zasobów i przekonaniu, że się da radę.
1: Myślę, że tak. Plus gdyż generalnie ludzie, którzy są pewni siebie, są pewnie bardziej skłonni do podejmowania jakiegoś ryzyka, więc
2: enjoy.
1: To jest ogólnie dobrze, tak?
2: Enjoy. Dziękuję bardzo. Piotr Lewandowski z Instytutu Badań Strukturalnych był Państwa i moim gościem. To było archiwalne wydanie audycji Dłuższa Rozmowa. Jakub Janiszewski.
0: Za 5 minut, godzina 20, słucham Radia Tok FM i za chwilę serwis, za te kilka minut, plus prognoza pogody, a później jeden z bardziej pasjonujących sporów, jaki od lat toczy się w naszym kraju. Czy państwo powinno bardziej kontrolować myśliwych? Z jednej strony ten spór zazwyczaj rozbrzmiewa głośniej, kiedy dojdzie do wypadku, kiedy myśliwy postrzeli kogoś albo... Niestety i tak bywa, zastrzeli. I wtedy rzeczywiście opinia publiczna zastanawia się, czy kontrola nad myśliwymi jest odpowiednia, czy też nie. Tu próbuje się to porównywać z tym, jak wygląda sytuacja myśliwych w innych krajach. Ile osób w Polsce poluje? Jak często te osoby mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, na przykład ze wzrokiem, albo psychiczne. Ale dziś będziemy rozmawiali na początku z Magdaleną Gałkiewicz, radną Rady Miejskiej w Łodzi, współprzewodniczącą Partii Zieloni i Piotrem Walterem, leśnikiem, myśliwym, rolnikiem, liderem zespołu merytorycznego do spraw zasobów przyrodniczych przy Ruchu Narodowym. A to dlatego, że ponad 200 tysięcy ludzi w Polsce podpisało się, proszę Państwa, pod projektem zmiany ustawy prawo łowieckie, tak żeby myśliwi między innymi byli kontrolowani, jeśli chodzi o ich stan zdrowia, żeby można było polować w Polsce nadal, ale o wiele dalej od budynków mieszkalnych niż obecnie i tak dalej, więcej usłyszymy po godzinie 20. Co w tym projekcie jest? Państwa zdanie jest jakie? Czy uważasz, że państwo powinno bardziej kontrolować myśliwych? Po godzinie 20 mikrofon Tok FM.
3: Autopromocja.
4: Kochamy sport.
19: Tak mocno, że chcemy więcej.
4: Żyjemy sportem.
19: Tak bardzo, że ciągle nam mało.
4: Rozmawiamy o sporcie.
19: Tak, że i wy go pokochacie.
4: Jeszcze więcej sportu.
19: Od poniedziałku do piątku o 15.40.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama. Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
25: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
24: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
25: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
24: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
25: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
26: Ależ się...
5: śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
26: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i...

0: słuchaj w aplikacji Tok FM. Premiery we wtorki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: W nowej polityce. Warszawa. Pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały. Tusk na twardo. Młodzież mniej umie. Kraj bez planów. Polska potęgą rycerską. Randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki. Czym lalka zaskoczy? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Wejście w życie przepisów dałoby środki do wprowadzenia obniżek na stacjach, mówi minister energii o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy raz od lipca 2023 roku Fed podniósł stopy procentowe w USA. Wszystko przez rosnącą inflację. Polskim siatkarzom nie udało się wygrać 5. z rzędu meczu na Mistrzostwach Europy, ale biało-czerwoni i tak awansowali do dalszych rozgrywek. 2,5 minuty po godzinie 21:00. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma innego sposobu sfinansowania programu CPN niż ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw, powiedział Polskiej Agencji Prasowej minister energii Miłosz Motyka na spotkaniu ministrów G20 w Houston. Minister podkreślił, że prezydent powinien tę ustawę podpisać, a wtedy rząd będzie mógł automatycznie wprowadzić program. Motyka przyznał, że obecny kryzys na rynku paliw, spowodowany m.in. zakłóceniem ruchu przez cieśninę Ormus i wyłączeniem saudyjskiego ropociągu wschód-zachód, jest bezwzględny. Największym od lat. Dodał, że choć problem był przedmiotem dyskusji w Houston, to nikt dzisiaj nie określa momentu, kiedy może się on zakończyć. A wiele wskazuje na to, że prezydent po raz drugi nie podpisze ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker, pytany o rządową ustawę w tej sprawie, podkreślał, że decyzja będzie taka sama, jeśli zapisy ustawy będą takie same jak tej pierwszej. Zdaniem prezydenckiego ministra ustawa jest niekonstytucyjna, bo zakłada nałożenie daniny na koncerny paliwowe na kilka miesięcy wstecz od daty wejścia w życie przepisów.
11: Prezydent jasno wskazał, które w jego przekonaniu przepisy są niekonstytucyjne, te, które działają wstecz. Tymczasem mam wrażenie, że pan premier kolejny raz próbuje iść na ścianę.
10: Pierwszą ustawę prezydent wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, który przez paraliż polityczny de facto nie pracuje. Premier Donald Tusk przypomina, że podobne rozwiązania mają inne państwa, a zyski 4 miliardy dla budżetu pomogłyby sfinansować kolejny program obniżek cen paliw.
12: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
10: Głosowanie nad drugą ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych odbędzie się w piątek. Nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa rurociągu wschód-zachód, który łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Yanbu nad Morzem Czerwonym, pisze agencja Reutera, powołując się na źródła z sektora naftowego. Agencja podała też, że uszkodzone są 2 z 11 tłoczni ropy. Według władz Arabii Saudyjskiej zniszczeń dokonały irackie bojówki, które są sprzymierzone z Iranem. Z powodu uszkodzeń rurociągu we wtorek anulowano część dostaw ropy naftowej do Europy. Po raz pierwszy od 3 lat Rezerwa Federalna podwyższyła referencyjny przedział stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75%. Podwyżka związana jest z rosnącą w USA inflacją. W wydanym komunikacie bank ocenił, że podwyżka pomoże przy szybszym powrocie do

0: inflacyjnego celu komitetu na poziomie 2%. Podwyżki zostały przyjęte jednogłośnie. Za zagłosował również wybrany przez Donalda Trumpa prezes Kevin Warsh, mimo publicznego nacisku ze strony prezydenta, by Fed obniżył stopy procentowe. Pokój jest zagrożony, Europa musi być zjednoczona, kontynent potrzebuje własnego artykułu 4 i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Taki przekaz płynął z orędzia o stanie Unii, które wygłosiła dzisiaj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Ursula von der Leyen. Zdaniem przewodniczącej Komisji Europejskiej uruchomienie takiego protokołu, jaki ma NATO, miałoby ułatwić koordynowanie reakcji na zagrożenia.
1: Od dawna omawiamy format współpracy przywódców skoncentrowany na bezpieczeństwie kontynentu z udziałem partnerów jak Kanada, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i innych.
0: Oprócz Rosji Ursula von der Leyen za zagrożenie uznała ultranacjonalistów i antyeuropejskie siły, które podważają demokrację działając na zlecenie autorytarnych reżimów. Szefowa komisji wezwała wspólnotę do wspólnej walki z tym przeciwnikiem. Sandra Drzymalska i Tomasz Szuchart grają główne role najnowszej serialowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony. Serial od dziś można oglądać na Netflixie. Duża ilość scen zawiera przemoc i wulgarny język, co daje pewne podobieństwo do samej lektury, mówi w Tok FM badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, dr Alicja Urbanik-Kopeć.
2: Większość tego typu rzeczy, zarówno w Lalce, jak i w innych tekstach, Prusa nie jest opisana wprost, ale bardzo wiele z tych rzeczy są u Prusa opisywane nie wprost i są do takich rzeczy aluzje i są przez Prusa wskazywane. On zdecydowanie nie był pisarzem, który się wzdrygał przed opisywaniem tych mniej przyjemnych i ciemniejszych stron życia.
0: To nie jedyna ekranizacja Lalki, jaką oglądać będzie można w najbliższym czasie, bo 30 września swoją premierę w kinach będzie miała pełnometrażowa adaptacja Lalki w reżyserii Majcieja Kawalskiego. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w swoim ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grabicia mimo porażki awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca i o ćwierćfinał powalczą z Łotwą. To pierwsza porażka biało-czerwonych w tegorocznej edycji Mistrzostw Europy. Wcześniej nasi siatkarze pokonali kolejno Portugalię, Izrael, Macedonię Północną i Ukrainę. Mecze 1/8 finału w Sofii zostaną rozegrane w sobotę i w niedzielę. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w zachodniej części kraju także rozpogodzeniami. Niemal w całym kraju prognozowane są jednak także przelotne opady deszczu. Na Pomorzu miejscami mogą wystąpić burze, a na południowym wschodzie również opady o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni, nieco cieplej od 20 do 21, tylko na krańcach południowo-wschodnich.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Zgodnie z naszym hasłem, na każdy temat z każdej strony rozmawiamy o tym, czy państwo powinno bardziej kontrolować myśliwych i zgodnie z tym przed chwilą w ciągu tej godziny debatowali Magdalena Gałkiewicz, która jest członkinią Komitetu Uwaga Polowanie, to jest ten komitet, który zebrał ponad 200 tysięcy podpisów w Polsce, żeby znowelizować ustawę Prawo Łowieckie, i Piotr Walter, leśnik, myśliwy z Ruchu Narodowego, i dyskutowali, wymieniając się argumentami, w związku z czym wszystkie argumenty są na stole, chyba że państwo mają jeszcze takie, które chcieliby dodać. Proszę do nas dzwonić, 2244044. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
5: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
4: Słuchamy.
5: Przysłuchiwałem się rozmowie tych dwóch osób. No i muszę powiedzieć, że no, w głowie się nie mieści, że nie ma w polskich związkach łowieckich żadnej sprawozdawczości finansowej. I nie ma tym bardziej nadzoru nad tym, jak są zagospodarowane pieniądze publiczne.
4: Ale pan Piotr Walter mówił, ale nie. Tam, gdzie są wydatki publiczne i korzysta się z pomocy publicznej, tam jest bardzo jasna informacja, co prawda trudno dostępna dla nas, a tam, gdzie nie ma, no to Polski Związek Łowiecki nie musi według prawa sprawozdawać się tak intensywnie, jak chociażby pana gmina.
5: Okej, okay. Panie redaktorze, a załóżmy, że są firmy, które są w jakiś sposób uprzywilejowane do odbioru dziczyzny i są, że tak powiem, nie na prawach rynkowych, tylko na prawach uprzywilejowanych z koł łowieckich do odbierania mięsa z dziczyzny. Tak? Dlaczego nie powinno być kontroli, która by w jakiś sposób kontrolowała to? Czy to ma być jedna firma, czy pięć firm, czy to ma być zaprzyjaźnione z danymi myśliwymi odbiorca, czy to ma być firma, która potem tą dziczyznę sprzedaje za granicę. Wie pan, to jest bardzo ciężki temat.
4: Ale dlaczego, a dlaczego akurat to, panie Waldemarze, by chciał pan kontrolować, proszę powiedzieć?
5: Dlatego, że mieliśmy zondę krypto, która też nie była kontrolowana przez KNF. I tutaj zaczyna się robić taki bardzo duży, systemowy, kolejny problem, tak? Że w Polsce nie ma odpowiedniego nadzoru nad czymkolwiek, tak? Nad różnymi rzeczami, tak? Był brak kontroli nad wydatkami i pensjami dla lekarzy. Też nie było systemu kontroli, chociaż de facto NFZ powinien to kontrolować. Więc wie pan, no zaczynają się takie różnego rodzaju rzeczy, które pokazują, że no jest kilka uprzywilejowanych niż...
4: Ale panie Waldemarze, żebym ja pana dobrze zrozumiał i może słuchacze i słuchaczki też. Panu chodzi o to, że funkcjonuje jakiś rodzaj działalności gospodarczej, która jest na styku z inną działalnością, na przykład zasobami przyrodniczymi naszymi, ochroną przyrody i według pana to powinno być o wiele, poddane o wiele większej kontroli niż dotychczas, tak? Takiej...
5: Dokładnie tak.
4: Rozumiem.
5: Dokładnie
4: rozumiem.
5: Tak. Bo my nie wiemy de facto, gdzie ta dziczyzna później Polska, tak, to już jest odniesienie do kolejnego, że tak powiem, zagadnienia typu na przykład łowiectwo zagraniczne, czyli takie zarobkowe i tak dalej, dewizowe. My nie wiemy, co się z tą dziczyzną później dzieje. Czy ona zostaje w Polsce jako dobro narodowe, czy zostaje rozgospodarowana poprzez wobec ludzi, że tak powiem, Polaków.
4: Panie, no ale panie Waldemarze, ale rozumiem. To jest skomplikowana kwestia ta, o której pan mówi, bo ona też w przypadku lasów państwowych jest dyskutowana. Na ile to jest nasze dobro wspólne i w jaki sposób jest zarządzane. I pan mówi, zwierzęta też są dobrem wspólnym, tak? I też my powinny być w jakimś sensie bardziej transparentnie, trzeba zarządzać tym dobrem. Panie Waldemarze, zobaczymy, jak inni słuchacze w ogóle czy ten wątek podchwycą. Również pan Waldemar z Krakowa był z nami. Bardzo dziękujemy za ten wątek. Ja przypomnę, że rzeczywiście Polski Związek Łowiecki z jednej strony podlega nadzorowi ministra, w tym przypadku ministra klimatu i środowiska, czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, więc tam jakaś forma nadzoru oczywiście jest. Jak rozumiem, panu Waldemarowi chodziło o to, żeby ta forma była bardziej szczegółowa. Pan Grzegorz z Twardorzeczki jest z nami. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
6: Dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
6: No, ja powiem tak, ad vocem z tego wszystkiego też się przysłuchiwałem, jak państwo sobie rozmawiali. I powiem panu tak, że pan Koła Łowieckiego absolutnie nie ma racji.
4: A w którym momencie nie ma racji? Jeśli chodzi o co, panie Grzegorzu?
6: No, powiem panu, jeżeli chodzi odnośnie badań myśliwych. No, panie redaktorze, ja jestem kierowcą zawodowym i żeby móc jeździć zawodowo, co 5 lat, no niestety, kosztuje mnie w tej chwili to chyba już jest 1200 zł odnowienie prawa jazdy.
4: Czyli pan musi być jako kierowca musi być co 5 lat mieć badania lekarskie, a myśliwy nie i pan uważa, że to jest niesprawiedliwe, tak?
6: Niesprawiedliwie zupełnie.
4: Dlatego, ale widzi pan, ale panie Grzegorzu, ale tu muszę panu wejść słowo, przepraszam za to, ale nie wiem, w Norwegii, w Szwecji, w Austrii też nie ma badań dla myśliwych. Z jakiegoś powodu przyjęło się, że ich się nie bada tak często, jak chociażby takich ludzi jak pan, czyli kierowców.
6: No, panie doktorze, no dobra, okej. Ale ja panu powiem tak, że na przykład niektórzy myśliwi robią sobie z tego interes. Bo to, co pan mówił z Koła Łowieckiego, nie do końca jest prawdą, ponieważ ja mam znajomego, który jest oczywiście ma uprawnienia myśliwskie i po prostu chodzi sobie na polowanie, kiedy mu pasuje, je ostrzela, robi sobie kiełbasę i inne pasztety i tak dalej.
4: Ale a co tu jest problemem dla pana? Że sobie znajomy chodzi i zabija zwierzęta i robi z nich kiełbasy.
6: A dla mnie to jest problemem, że na przykład ja już nie jestem rolnikiem, bo w tej chwili mam dosłownie działeczkę 10 arów pszenicy, 10 arów ziemniaków, mam swoje sarenki, które do mnie przychodzą i pan myśliwy na nie poluje. A to nie jest fair, ponieważ one są wychowane na mojej ziemi i na moich uprawach. I ja to toleruję. Tak samo bażanty i inne sprawy.
4: O, panie Grzegorzu, ja powiem panu szczerze, że zaskakujący wątek pan tu dodaje do naszej to jest zasób wspólny, w sensie, czyli te zwierzęta są bardziej pana niż myśliwego w tym momencie.
6: Dokładnie. Dlaczego ten myśliwy ma prawo do strzelenia tego zwierzęta 150 metrów od zabudowań? No przepraszam, no nieporozumienie. Ja w życiu nie wystąpiłem jakiekolwiek odszkodowanie.
4: Ale czy było tak, panie Grzegorzu? Dobrze, a panie Grzegorzu, ale zjadły panu, nie wiem, tą pszenicę albo jakieś inne rzeczy, zwierzęta, tak żeby pan się zastanawiał nad odszkodowaniem?
6: Jeżeli mam u siebie czyste ręki, a nie wiem, czy pan wie, jak wygląda kawałek pszenicy i wszystko zdeptają z wodą, w ziemniakach mnie ostatnio pokopały i to strasznie, to takie szkody są.
4: I pan nie chciał odszkodowania od
6: myśliwych? No, sądzę, że jak nie jestem rolnikiem, no będziemy wystąpił, to chyba na drodze sądowej, bo inaczej... No, i tak bym pewnie nie dostał. Mm-hmm. No, więc to pewnie nieporozumienie, no.
4: No dobrze, a z tym znajomym pan rozmawia, to jak rozumiem, ten znajomy, o którym pan mówi, że jest myśliwym, no to dla niego wszystko to jest racjonalne i on pewnie by nie chciał jakichś ograniczeń, tak? Czy pan nie rozmawiał z nim o tym jeszcze?
6: No oczywiście, że nie chciałby ograniczeń, to tak jak mówię, on po prostu to robi zarobkowo.
4: Zarobkowo w sensie on zarabia na czym? Na sprzedaży mięsa, tak?
6: Na mięsa, no i wędzi, innych rzeczy, no. Mhm. Wie pan, u niego na przykład tam kilo kiełbasy z dzika, no to swoją stronę, swoje kasę kosztuje.
4: Ale panie Grzegorzu, zaraz. Ja jakbym był tym pana, przez chwilę będę tym pana znajomym. I powiem panu tak, panie Grzegorzu, pan sobie zarabia na ziemniakach i na pszenicy, a ja zarabiam na kiełbasie.
6: No nie. Ja mam pszenicę akurat dla kur, to mam hobby. A powiem panu tak, oczywiście, że tak. Tylko, że to mięso nie wyrosło na jego ziemi, tylko na mój.
4: No tak. No tak, tu ma pan rację. Panie Grzegorzu, musimy dać szansę jeszcze innym słuchaczom, bo wiele osób dzisiaj do nas dzwoni. Pan Grzegorz z Twardorzeczki był z nami. Dziękujemy bardzo za ten głos. Bardzo ciekawy, odświeżający wątek, tak? W zasadzie gmina jest właścicielem, tak? Czy Lasy Państwowe na przykład takiego zwierzęcia? No w przypadku bezdomnego gmina, w przypadku dzikiego w lasach. No ale pan Grzegorz dzwoni i mówi, zaraz, ale te zwierzę to moje sarny są. To jest zupełnie zmiana perspektywy, której w ogóle prawo nie widzi. Pan Janusz z Elbląga jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
7: Dobry wieczór.
4: Słuchamy
7: już
4: pana.
7: Już wyłączę. To nie takie proste, bo to kwestia wzroku. I przy tym wzroku, jak już jesteśmy, to ja jestem, kurczę pieczone, to ja jestem kierowcą. Mam 73 lata. Nawet jeśli przepisy tego nie jakby regulują, to regulują to lekarze. I od pewnego czasu nie dostaję przecież prawa jazdy przedłużonego na czas nieokreślony, tylko na czas określony. Ostatnio po 2 lata. Pani... I muszę się zgłaszać, muszę ja za to płacić i nie widzę w tym jakby żadnego problemu. Chcę jeździć, to płacę. Proste.
4: Ale to panie Januszu, ja rozumiem, tylko na ten argument przypomnę, że Piotr Walter, leśnik, myśliwy, rolnik, który był z nami, mówił, że we wszystkich tych przypadkach śmierci, to 28 osób od 2015 roku zostało zastrzelonych przez myśliwych w Polsce, ani razu czynniki zdrowotne nie były tutaj kluczowe.
7: Jasne. Panie redaktorze, a czy ja mogę tą piłeczkę odbić panu, mówiąc, że mądry Polak po szkodzie? To co, czekamy, żeby w końcu to się stało?
4: No tak. To jest,
7: robimy coś profilaktycznego? To jest jedna sprawa. I jeszcze w zasadzie jedna. Bo szału dostaję, jak ktoś używa różnego rodzaju demagogii jako argumentu. I jakby pani była, nie wiem dlaczego, była trochę zdziwiona, w każdym razie nie zareagowała. Ale uroczy pan, myśliwy rolnik, etc., etc., przeliczył szybciutko, że 700 metrów od domu, promień 700 metrów, to jest 135 hektarów. Ale nie przeliczył już, że promień 150 od domu, czyli jakby wokół domu 150, to jest 2,25 hektara. Ktoś, kto nie był na wsi i nie oglądał areału, to nie zdaje sobie sprawy, jakim spłachetkiem jest hektar. To jest 100 na 100.
4: No dobrze, ale przepraszam, a to jest argument...
7: To jest argument... mały kawałek ziemi, no.
4: Ale to jest argument na co? Że w zasadzie te...
7: To jest, odbijam demagogią, demagogiczne chwyty myśliwych. Że 700 metrów, to jest 135 hektarów i zostaliby wyłączeni z uprawiania myślistwa.
4: Czyli panie Januszu, pan uważa, że ta zmiana... Pan uważa, że ta zmiana związana z odległością ma sens, tylko czy pan... ale pan zdaje sobie sprawę, że to padło u nas na antenie, że rolnik mógłby się zgodzić na mniejszą odległość, na przykład gdyby chciał.
7: Dobrze, to określmy tą odległość na 700 metrów i dajmy możliwość rolnikowi podpisania papierów. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, że natychmiast do niego przyjdą biedni myśliwi, którzy na nic nie mają pieniędzy i mu dają w łapę. Ja nie mówię, że ten rolnik jest nieuczciwy, tylko ja twierdzę, że są różni ludzie.
4: Ale nie, pan ironicznie z tymi pieniędzmi.
7: Tak, pan ironicznie. Być sztywny.
4: Rozumiem i to jest dobry argument, tylko teraz tak. Pan ironicznie mówi o tych pieniądzach leśników, ale tu pani Magdalena Gałkiewicz zwracała uwagę na to. Zresztą pan Piotr Walter nie protestował, że wcale nie wiemy nic o tych pieniądzach. Czy pan by żądał od takiej organizacji, takiej struktury jak Polski Związek Łowiecki większej przejrzystości finansowej?
7: Absolutnie tak. To do grosza.
4: A oni mogą powiedzieć, a dlaczego akurat od nas?
7: Proszę pana, panie redaktorze. Dlatego, że od wszystkich. Od wszystkich żąda się jakby czystości rozliczeń. Mnie rozlicza ZUS, Urząd Skarbowy i kilka jeszcze innych rzeczy.
4: Nie, ale panie Januszu, to...
7: w tym kraju jest jakoś rozliczany.
4: Ale słuchacze nie wiedzą, ile pan miał kosztów, ile pan miał zysków i ile pan podatku zapłacił. Słuchacze tego nie wiedzą i nie muszą wiedzieć. A dlaczego w przypadku myśliwych muszą?
7: Ale to jest na swój sposób dostępne. Ponieważ jest to organizacja, nazwijmy to brzydko, użytku publicznego. Jeśli oni bronią się tym, że stoją na straży dobrobytu rolników, no to na Boga to nie jest organizacja tajna i działająca w podziemiu. I jeszcze jedno, przepraszam panie redaktorze, ja wiem, że to będzie demagogia, to już na koniec. Samochód jest bronią. Samochody zabijają. Karabiny też są bronią i też zabijają. Nawet jeśli jest to rzadkie, ale zabijają. Ja abstrahuję od tego, że ci ludzie robią straszne rzeczy, bo dla mnie zabijanie zwierząt wolno chodzących jest skandalem po prostu. Ale to nie chcę w to wchodzić.
4: No to jest tak, z poziomu etycznego, ale ta analogia z samochodami jest i z karabinem jest, co pan by ograniczył dostęp do broni? Nie, nie rozumiem, proszę to rozumieć.
7: Nie ograniczałbym dostępu do broni, tylko jeśli ode mnie się wymaga badań co dwa lata, im starszy jestem, to na tej samej zasadzie panowie, którzy mogą kogoś zabić, też powinni być badani. Przepraszam, że się tak rozgadałem.
4: Dziękujemy za pana głos, panie Januszu. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Janusz z Elbląga był z nami pod numer 22 44 44. Pani Halina z Poznania zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Halino.
8: Dobry wieczór.
4: Słuchamy.
8: Jestem technologiem drewna, mam przeszło 80 lat, to znaczy się, że z zawodu plątałam się po lasach bardzo długo, prawda? I to jest nie do przyjęcia, żeby grupa 200-tysięczna nie dała sobie nic zrobić. To są księcia, to są książęta. Jakby ktoś tak ze słuchaczy choć raz zobaczył, jak wygląda polowanie, panowie są na rauszu i tłumaczenie, że jest zimno, no to jest głupota. Przede wszystkim lasy są nasze, zwierzęta też są nasze. Czy oni je zapładniają?
4: Myślę, że nie, pani Halino.
8: A widzi pan, nikt się nad tym nie zastanawia. To jest po prostu coś niesamowitego. A do tego wnyki zarabiają ciężkie pieniądze. Dlatego oni sobie nie dadzą tego odebrać. A przede wszystkim PSL to jest grupa, która ma 80% wśród myśliwych. Proszę sprawdzić, kto jest przewodniczącym. Proszę sprawdzić.
4: Pani Halino.
8: Od 40 lat się plączę po myśliwych. Ja się naoglądałam. Wie pan co? Jak jest koniec polowania i w rzędzie leży 20-40 zwierząt różnego gatunku i panowie stoją z wypchanymi brzuchami i te...
4: No, pani Halino, ja rozumiem, ale akurat ten argument jest taki, no, nie powinniśmy go w dyskusji używać. Pani Halino, bardzo dziękuję za pani głos. Dziękuję, że pani do nas zadzwoniła, szczególnie, że z pani doświadczenia i oglądu wieloletniego pani nabyła jakieś wiedzy o środowisku łowieckim. Dziękujemy pani za ten głos. Pan Włodek z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Włodku.
9: Dobry wieczór, witam pana, zaraz wszystkich słuchaczy. Ja się bardzo przychylam do pana poprzednika Zenglonga, który bardzo precyzyjnie i logicznie wyjaśnił po prostu i obrazowo, i pani, mojej poprzedniczki. Mhm. Ja powiem tak, dlaczego, zacznę od pytania retorycznego. Dlaczego, jak mówi tak, on jako kierowca musi płacić 1300, poprzedni pan zawodowy, 1000 złotych. Mój syn jest kierowcą zawodowym, jeździ tirem po całej Europie, płaci co 5 lat, musi robić badania, płaci 1000 złotych. Mhm. Inaczej, musi robić co 5 lat. Wojsko, policja, straż celna, straż graniczna, nawet straż miejska, ci, którzy mają pozwolenie, oni muszą co 5 lat. Nawet jako biznesmen, ponieważ czy pan, powiedzmy, występujemy o pozwolenie na broń, bo się czujemy zagrożeni, jakieś tam, nie wiem, przewozimy duże sumy pieniężne tam, czy środki tam, czy materialne i musimy wtedy co 5 lat do psychologa iść grzecznie po zaświadczenie, że jesteśmy psychicznie i w ogóle, a jeszcze jest drugie doświadczenie, okulista i laryngolog, to chodzi 1000 złotych. My musimy. A dlaczego 200 tysięcy osób, jak to powiedzieli, dlaczego to jakaś grupa specjalnej troski, nie wiem, jacyś ponad, nie wiem, jak to mówi, mi to się kojarzy, przepraszam za słowo, Niemcy mówili Deutschland über alles, ponad wszystko po prostu. Dlaczego oni, wszyscy, cała Polska musi, a 200 tysięcy, przepraszam, wszyscy podatnicy, obywatele, przepraszam za słowo, frajerzy muszą co 5 lat chodzić.
4: Panie Włodku, ale rozumiem, ale... Rozumiem. Panie Włodku, ale na samym końcu, czy coś poza badaniami jeszcze z tych postulatów według pana...
9: Nie, tak, oczywiście. To, co mówił pan, Elbląga. System, ja mam kogoś znajomego w rodzinie, do dalszej, myśliwego. Mhm. Nie słyszałem, żeby ktoś się kiedykolwiek rozliczał, a jest tam w zarządzie, nie powiem, bo nie wypadłem, po prostu, że się odliczali z polowań zagranicznych, po prostu tam się zaprasza ludzi po prostu, nikt się nie rozlicza z mięsa, z tych zwierząt po prostu, ani z tych dewiz, które są po prostu to dodatkowy zarobek, a jeszcze dodaję na końcu. Po tak. prostu, jeszcze coś takiego, znaczy, jeżeli ktoś, mhm. jeżeli to jest dla wybranych 200 tysięcy mhm. osób, znaczy wybrańców po prostu, bo wybrańców, tam jest dużo polityków, sędziów, adwokatów, prokuratorów, ja mówię, posłów, różnych ludzi takich, co mają immunitety, wszyscy do ostatniej bazy, po prostu. To w takim razie, i oni traktują, większość to traktuje, jako nazywają to hobby. Dla mnie mi to się kojarzy z atawizmem po prostu, co oni muszą tłumaczyć, po prostu to przekażemy, że jak ja mam hobby, że lubię jeździć szybko sportowym samochodem, to ja za swoje hobby płacę i nie mówię, że mnie hobby kosztuje.
4: Panie Włodku, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, pan Włodek z Wrocławia, a tak przy okazji, pan Władek podał tą liczbę 200 tysięcy myśliwych. Wcześniej pani Halina z Poznania też mówiła o 200 tysiącach, ale te dane, które mamy, a te najbardziej aktualne, pochodzą z ubiegłego roku, przepraszam, sprzed dwóch lat, Główny Urząd Statystyczny. 131 tysięcy osób z uprawnieniami, 134 tysiące razem, możemy mówić o 130 tysiącach może, rzeczywiście. Może nie 200 tysiącach, 130 tysiącach. Ale pan Włodek zwracał uwagę tak samo, zresztą jak pani Halina, na to, że część tych osób to ma konkretne afiliacje polityczne i może to rzeczywiście jakiekolwiek zmiany w jakiejkolwiek ustawie czy nowelizacje mogą być problematyczne z punktu widzenia rozkładu głosów w parlamencie. Pod numer 22 44 044 pan Zbigniew z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Zbigniewie.
10: Dobry wieczór.
4: Słuchamy pana.
10: Ja tak się przysłuchuję i tak, no nie może być państwo w państwie, gdzie oni się nie chcą rozliczać, bo jeżeli im jest tak ciężko, tak mają małe te dochody, to powinni tym bardziej pokazać te minimalne dochody, wtedy może by mogli wystąpić o jakieś dotacje od państwa. Ja, jak kiedyś miałem broń gazową, to nie było przebacz, MSWiA nie zwracało mi za badania, tylko musiałem robić na własny koszt. Mhm. Druga rzecz, tacy biedni myśliwi są, że nie stać ich na te badanie, nie wiem, tam 500, 1000 zł raz na 5 lat, ale każdy z reguły ma 2-3 sztuki broni po kilkanaście tysięcy. Więc...
4: Rozumiem, wiem, ale ten argument się pojawiał kilkakrotnie, panie Zbigniewie, i generalnie większa część słuchaczy pewnie myśli tak jak pan. A czy jeszcze czy inne postulaty, które te były zgłaszane, jeśli chodzi na przykład ta zwiększona odległość od zabudowań?
10: Tak, tym bardziej. Ja pamiętam jeszcze, bo ja podałem z Warszawy, ale mieszkam jakby na obrzeżach Warszawy. Mhm. Jeszcze jak to się mówi, miałem kilkanaście lat, koło mnie organizowali polowania, bo tu powiedzmy jestem z okolicy Okęcia. Gdzie kiedyś tam były pola, teraz jest wszystko zabudowane, jak to się mówi, apartamentowcami, domkami i tak dalej. Była na, jak to się mówi, na gałąka, polowali na zające, polowali na kuropatwy, które w tej chwili nie uświadczy. I to polowanie było, myśliwi stali, no nie wiem, 100 metrów wtedy, to były, mówię, lata 80.
4: A zdarzały się jakieś wypadki?
10: Nie, no wtedy to po prostu, nie, dla mnie to była jakby rozrywka, że tam się stało gdzieś z boku i widziało, jak powiedzmy, czy szła nagonka tam od strony Warszawy, a od naszej strony tam co, nie wiem, 50 metrów, czy...
4: No ale czy to jest problem z pana perspektywy, ta odległość od zabudowań?
10: Wszystko zależy od, wie pan, od... jakby, jak stoją te zabudowania, bo jeżeli jest jakiś jeden, oddzielne budynki, gdzie, nie wiem, na jakichś obrzeżach miasta, no to raczej nie ma tego, no w miastach, czy blisko miasta.
4: Czy według pana to, panie Zbigniewie, czy według pana to nie jest temat w ogóle, tak? Ta bliskość zabudowań.
10: Znaczy, chodzi tylko o to, że mają może problem ludzie ci, gdzie tam, nie wiem, wychodzą na spad...
4: Halo?
10: Przypadki gdzieś tam, że zastrzelono, no z reguły, no te jakby na wsiach, czy gdzieś, no psy latają luzem, więc jeżeli gdzieś tam w nocy poleciały, no i się zdało, że zastrzelili, no to wtedy ci ludzie może mają pretensje, tak, że zastrzelono im zwierzęcia, ale to w gestii gospodarza jest tego, żeby tego psa zabezpieczyć. Nie wiem, czy jest tam jakaś informacja wcześniej, że będzie na przykład organizowane polowanie, żeby, myślę, że tak, żeby powiedzmy zabezpieczyć zwierzęta.
4: Ale to panie Zbigniewie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to, że pan był z nami. Pan Zbigniew z Warszawy, który zwracał uwagę głównie na te kwestie rozliczeń finansowych, a raczej jawności tychże rozliczeń finansowych. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
11: Dobry wieczór. Taki temat, że kurczę, musiałem zadzwonić. I wie pan, moja refleksja jest taka, że wystarczy oddać głos myśliwym, czy ich zwolennikom, stronnikom, rzecznikom. I oni udowodnią sami, że po prostu trzeba ich bardziej kontrolować.
4: Ale to pan miał takie wrażenie po dzisiejszej rozmowie z naszym gościem?
11: No dokładnie tak. Aha. Dokładnie tak.
4: A co dokładnie w tej rozmowie było takiego?
11: Wie pan, byle stowarzyszonko, przepraszam, że urażę być może NGOsy, musi się rozliczyć ze wszystkiego. Ze wszystkiego. Ze składek, z darowizn, z tego, co zbierają w zbiórkach, czyli prywatnych pieniędzy, nie tylko publicznych. Natomiast myśliwi chcą się ewentualnie, jeżeli będą mieli taki humor i taką w danym dniu ochotę, o to zliczyć ze środków publicznych. Więc wie pan, to jest bardzo, bardzo, bardzo dziwne i wiem, że pewnym przejawem chamstwa z mojej strony w tej chwili będzie wycieczka ad personam do pana rozmówcy, ale zdaje się, że pana rozmówca jest członkiem Ruchu Narodowego albo jego rzecznikiem do spraw tam przyrodniczych.
4: Tak, zasobów przyrodniczych.
11: Jakoś mi się to, przepraszam, pana rzecznika do spraw przyrodniczych, jakoś mi się układa, że im człowiek jest większym patriotą w Polsce, tym mniej chętnie rozlicza się z publicznych i pozyskanych pieniędzy. Jakaś taka dziwna prawidłowość jest. I wie pan, ostatni tydzień, to już przeprosiłem za tą wycieczkę osobistą, prawda?
4: Tak.
11: Ostatni tydzień dowodzi, że myśliwych trzeba kontrolować. Myśliwym trzeba założyć bardzo ściśle przylegający kaganiec. Ostatni tydzień dwie sprawy. Pani Pasławska, która pokazała swoją grafikę samej siebie z dymiącą strzelbą,
4: tak,
11: że jakoby odstrzeliła ministra Dorożałę.
4: Tak.
11: Wie pan, w sensie takim publicznym jest to po prostu morderstwa, innego chamstwa.
4: Panie Janusz, ale absolutnie się z panem zgadzam, ale czas nas goni. Proszę o zdanie.
11: W tym tygodniu informacja o tym, że myśliwy pomylił żołnierza z fopem i go zastrzelił. Wie pan co, dwa dowody na to, że trzeba badać. Mhm. A jeżeli pana rozmówca mówi, że nie jest główną przyczyną brak badań myśliwych wypadków, tylko nieprzestrzeganie przez nich prawa, to tym gorzej.
4: Panie Januszu, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Janusz Kośminka był z nami. Pan Bartłomiej z Łasku. Dobry wieczór, panie Bartłomieju.
12: Halo?
4: Dobry wieczór, jest pan na antenie. Słuchamy
12: pana. Dobry wieczór. Fantastycznie, już drugi raz udało mi się do państwa dodzwonić. Mnie z kolei skłoniło do wykonania telefonu to, że usłyszałem głos znajomego, jeśli mogę sobie na taką prywatę pozwolić, to chciałem Piotra Waltera pozdrowić, bo myśmy razem studiowali, znam go osobiście, ale adrem, wie pan co, no problem jest oczywiście złożony i skomplikowany, ponieważ, no cóż, łowiectwo jest potrzebne, nie ma wilka, nie ma niedźwiedzia, nie ma rysia, więc nie ma kto zapanować nad tą populacją zwierzyny.
4: A z tym wilkiem to pan przesadził?
12: Jasne, oczywiście, trochę się, no ale wie pan co, w takim kontekście, bo on miałby taki jakiś realny wpływ na stan zwierzyny, no
4: tak,
12: to...
4: mamy
12: to
4: badania, na to, że w Polsce wilk ma w ciągu ostatniej dekady realny wpływ na stan zwierzyny tam, gdzie występuje.
12: No, powiedzmy, że realny. No
4: Dobrze, panie Bartłomieju, no to mówimy o faktach. Te dostępne badania pokazują wyraźnie, że tam, gdzie jest duża populacja wilka, ogranicza się populację niektórych zwierząt, po prostu. No, wilki nie jedzą w McDonald'sie. No.
12: To prawda, ale jedzą też na przykład zwierzęta gospodarskie, ale oczywiście...
4: Ale do rzeczy. Pan jaki ma wniosek, jeśli chodzi o te wszystkie podstawowe postulaty zmiany prawa łowieckiego?
12: Już panu mówię. Uważam, że rzeczywiście nad myśliwymi powinna być dużo większa kontrola, bo oni rzeczywiście sami sobie ustalają plany, sami się z nich rozliczają. W zasadzie kontrola nad nimi jest taka iluzoryczna. Faktycznie nadleśniczy miejscowy sprawuje... akceptuję plany łowieckie, ale powiem panu tak, że w rzeczywistości nie jest to tajemnicą policzną, ale przecież bardzo wielu leśników jest myśliwymi. I tutaj jest pewien konflikt interesów, że przecież sami sobie nie będą wie pan, ale...
4: No tak, panie Bartłomiej, to nawet nie konflikt sami, interesów, tu nie ma konfliktu.
12: Sami dla siebie będą te plany tak wygodnie stwarzać, nie?
4: Tak, siłą rzeczy.
12: Siłą rzeczy. Także no mówię, jest potrzebna nad nimi dużo większa kontrola, ale myśliwstwo jako takie jest też, mówię, potrzebne, bo to nie tylko są przecież szkody łowieckie, są też przecież szkody w lasach, są wypadki komunikacyjne przecież ze zwierzynami, a na to wszystko stan zwierzyny ma wpływ.
4: Panie Bartłomieju, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. Pan Bartłomiej z Łasku był z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział dziś w programie Mikrofon Tok FM. Programie, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizowała Karolina Kubicka. O 21.40 za 3 minuty książka na głos. Książkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach, czyta dla państwa Anna Maria Buczek. O 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Jutro rano proszę włączyć Tok FM, jak państwo się obudzą, bo Karolina Lewicka będzie prowadziła poranek, a po 7.20 jej gościem będzie Eugeniusz Smolar z Centrum Stosunków Międzynarodowych. Przede wszystkim to pewnie rozmowa z Eugeniuszem Smolarem dotyczyć będzie wczorajszego orędzia o stanie Unii, kiedy się dowiedzieliśmy, że być może Kanadę zaprosimy do Unii Europejskiej. Jakoś tak to zabrzmiało. 7.40. Naszym gościem będzie Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. No o tym, o tych informacjach od CIA będzie rozmowa na pewno również, dotyczących możliwych rosyjskich działań. Ale też mam nadzieję, że koordynator służb specjalnych skomentuje to, co Siergiej Ławrow powiedział w kierunku Europy. No, zabrzmiało to jak niezaewaluowana, bo... groźba. Po 8.00 Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, o rosyjskich prowokacjach. Kto będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu? Tutaj to jest, proszę państwa, w polskiej polityce zaskakujące, że nagle ktoś z opozycji dostaje taką szansę i kto za nim będzie głosował, kto przeciwko, kto się wstrzymał od głosu. No istne teatrum. A po godzinie 8.20 część publicystyczna dzisiejszego poranka. Dominika Długosz z Newsweeka i dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego będą gośćmi Karoliny Lewickiej, bo to ona jutro prowadzi poranek Tok FM. Do usłyszenia do jutra do godziny 20:00, mówi Paweł Sulik.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Reklama.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
15: W nowej polityce. Warszawa. Pożądana, ale nie kochana. Krakowskie interesy gibały. Tusk na twardo. Młodzież mniej umie. Kraj bez planów. Polska potęgą rycerską. Randki wychodzą z sieci. Polskie mecenaski sztuki. Czym lalka zaskoczy? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Reklama.

Wydawnictwo Agora zaprasza. Katarzyna Surmiak-Domańska. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach.

Kiedy panią Lusię pytano, jak było w obozie, opowiadała wyłącznie anegdoty. W rezultacie tak to wychodziło, jakbym nie była w obozie pracy, ale na jakimś balu. Tak mi powiedziała, kiedy w 2006 roku poznałyśmy się w Nowym Jorku. Jej dyżurna anegdotka dotyczyła życia intymnego. Zostali umieszczeni z Mieczysławem w baraku dla małżeństw. Pary spały na wąskich pryczach o szerokości nie więcej niż 60 cm. Kiedyś światło już było zgaszone, głucha cisza. Nagle rozlega się takie rytmiczne łup, łup, łup. Każdy udaje, że nie słyszy. I nagle ktoś zachichotał. Potem ktoś jeszcze i chwilę potem cały barak trząsł się ze śmiechu. Kiedy to opowiadam tu w Ameryce, wszyscy wybuchają śmiechem. Inna z opowiastek była o tym, jak którejś nocy spadła z pryczy na parę śpiącą poniżej. Takie rzeczy tylko wybierałam, nie chciałam litości. Lucille Ufner, rocznik 1925. Od 1953 roku nowojorczanka, wcześniej łodzianka. W czasie okupacji więźniarka obozu pracy niewolniczej dla Żydów Hasak w Częstochowie, nazywanego także Pelcery, od nazwy działającej w miejscu obozu od XIX wieku gręplarni i przędzalni wełny Pelcer i synowie. To dzięki Lucille i jej córce Helen Ufner spotkałam się po raz pierwszy z pojęciem Second Generation of War Syndrome, syndrom drugiego pokolenia wojny i mechanizmami przenoszenia traumy. Mówiła cicho i wolno, bez obawy, że ktoś jej przerwie. Wymuszała skupienie. Myślę, że robiła to bezwiednie. Miała w sobie naturalną dystynkcję. Przez jej wielkie, błękitne oczy chciało się zajrzeć do środka. Wypukłe, osadzone w głęboko rzeźbionych oczodołach. Śledzące mnie czujnie podczas rozmowy. Nawet teraz, kiedy o niej piszę po tylu latach, czuję na sobie jej uważne spojrzenie. Możliwe, że to samo czuł mój kolega fotograf Maciek Zienkiewicz, który następnego dnia poszedł zrobić pani Lusi zdjęcie i okazało się, że zrobił portret oczu. Zdjęcie wypełniała twarz w zbliżeniu. Fotoedytorka, przygotowując nasz materiał do druku, postanowiła te oczy jeszcze bardziej wyeksponować. Powiększyła zdjęcie z magnetycznymi oczami na 1,5 kolumny. Nie pamiętam, kiedy w Gazecie Wyborczej przeznaczono tyle miejsca na oczy. Zaraz po sesji z panią Lusią Maciek pobiegł do Helen. Ją sfotografował w zupełnie innym stylu, chcąc zapewne podkreślić, jak różne aury matka i córka roztaczają wokół siebie. Helen, energiczna blondynka z szelmowskim błyskiem w oku, pozuje w czarnym, płaskim kapelutku przypominającym patelnię. Jeśli ktoś zapytałby, a czy przypadkiem nie taki kapelusz nosiła Meryl Streep w Pożegnaniu z Afryką, to bingo. Nie taki sam, ale właśnie ten. Opowieść o pani Lusi trzeba zacząć od Helen. Zna ją każdy, kto pracuje przy amerykańskich produkcjach filmowych i teatralnych. Jest właścicielką wielkiej wypożyczalni kostiumów Helen Ufner Vintage Clothing LLC. Pożegnanie z Afryką, Chicago, Godziny, Lolita z 1997 roku, Wiek niewinności, Fisher King, Aviator, kilka pierwszych filmów Woody'ego Allena, a ostatnio serial Pozłacany wiek. Wszędzie tam grały rzeczy z jej szafy. Szafa ta liczy kilka tysięcy ubrań i akcesoriów. Najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku, ale nie brakuje cennych oryginałów z lat 40., 50. i 60. XX wieku. Choćby krawat z lat 50. noszony przez Filipa Seymoura Hoffmana w filmie Capote, czy uszyty w podobnym czasie zestaw krótkie spodenki i top z jasnego denimu, w którym chodziła Dominique Swain w Lolicie. Helen najeździła się po Stanach. Nazwiedzała prowincjonalnych butików i starych strychów, nawykupywała ogłoszeń w prasie. Adoptuje stare ubrania. Nierzadko ratuje je, przywraca do życia i pracy. Otacza czułością, nigdy nie wydaje w byle ręce. Nie chcę po 20 latach sztucznie rekonstruować tego niezwykłego miejsca, w którym poznałam Helen, udawać, że pamiętam detale. Mam wciąż zapis rozmów z nią i jej matką. Te mogę przytoczyć dosłownie, ale to, co było wokół, odłożyło się w mojej pamięci w postaci rozmytego obrazu przetworzonego przez nastrój.
Pewnego kwietniowego przedpołudnia znalazłam się w lofcie na szczycie starej kamienicy na górnym Manhattanie. Co do wnętrza, wiem tylko, że było białe. Zdjęcia Maćka podpowiadają, że biel wynikała z tego, że całe pomieszczenie wypełniały stojaki obwieszone na ścisk ubraniami w pokrowcach z przeźroczystej folii. Wiosenne słońce raz po raz wpadało przez bezlistne jeszcze drzewa. Rozlewało się na rzędy plastiku, wprawiając go w oślepiające lśnienie tak, że trzeba było sięgać po okulary przeciwsłoneczne. Spotkałyśmy się, by rozmawiać o modzie i kinie. Helen opowiedziała więc coś o Leonardzie DiCaprio, o tym, jak przychodził tu na przymiarki, trochę o tym, jak po dziurce od guzika odróżnić męską koszulę z lat 40. od tej z lat 50. Dość szybko jednak temat sam się zmienił. Helen od początku wykazywała bowiem zaskakujące podniecenie faktem, że przyleciałam z Polski. Szybko to ona zaczęła zadawać pytania, na co zresztą chętnie przystałam, nie śpieszyło mi się. Powiedziała, że jej rodzice pochodzą z Polski, pobrali się w czasie wojny w obozie pracy przymusowej. Tata już nie żyje, ale mama zawsze jest ciekawa spotkań z ludźmi stamtąd. Może to byłby dla mnie interesujący temat do gazety, romantyczna historia miłosna z Holokaustem w tle. Kiedy trochę przez grzeczność wyraziłam gotowość, natychmiast chwyciła komórkę i bach. Już byłyśmy z panią Lusią umówione na wieczór.

Mieszkała w Jackson Heights, w dzielnicy Queens, w apartamentowcu z recepcją i portierem na parterze. Kojarzą mi się jakieś marmury, palma w donicy. W mieszkaniu dywany, ciemne meble i dużo ciepłego, rozproszonego światła. Temat, który mnie tu ściągnął, okazał się, tak jak podejrzewałam, reportersko błahy. Wątek romantyczny szybko zszedł na drugi plan, nie drążyłyśmy go. Co jest w końcu niezwykłego w tym, że ludzie kochają się także w czasie wojny? Dużo ciekawszym tematem niż miłość okazała się śmierć. Miłość wojenna nie różni się chyba od tej z czasu pokoju. Śmierć na pewno. Pani Lusia próbowała mi wytłumaczyć, jak można zupełnie zobojętnieć na perspektywę własnej śmierci. To było trochę tak, jakby objaśniała, jak wykonuje się salto w powietrzu. Dla kogoś, kto długo ćwiczył i w końcu się tego nauczył, to nic szczególnego. Wielu ludzi potrafi zrobić salto, nie uważają się chyba z tego powodu za kogoś wyjątkowego. Stosunek pani Lusi do śmierci zmienił się w czasie wojny i nigdy już nie wrócił do stanu sprzed niej. W latach 70. wracała z mężem i nastoletnią Helen samolotem z Bahamów. Nagle gruchnął komunikat, że pali się jeden silnik. Wkrótce zapalił się i drugi. Przez okna można było zobaczyć płonące skrzydło. Stewardesy biegały po pokładzie i pryskały wszystko jakimś sprayem. Ktoś zemdlał. Pani Lusia nie zwracała na to większej uwagi. Czytała książkę. Ostatecznie pilotowi udało się szczęśliwie wylądować. Fizycznie nikt nie ucierpiał. To był ostatni raz, kiedy pani Lusia tak blisko otarła się o śmierć. Pierwszy raz miał miejsce 30 lat wcześniej. Na początku wojny w Łodzi. Była godzina policyjna, a ona umówiła się na randkę na dachu. Pożegnała się już z chłopakiem, on został, a ona poszła dalej. Idąc, usłyszała za sobą strzał. Gdyby została z chłopakiem 5 minut dłużej, zabiliby i ją. Wtedy biegła po dachach w dygocie, we łzach. W panice pogubiła pantofle. Zobojętnienia wobec śmierci nauczyła się w Hasagu. Strażnicy mieli zwyczaj budzić robotników w środku nocy i wyprowadzać na oświetlony latarniami dziedziniec. Więźniowie defilowali przed majstrami, a ci palcem wskazywali do rozstrzelania tych, którzy źle pracowali. Ty, ty, ty i ty. Lusię wyprowadzano często, zawsze jednak padało na kogoś obok. Raz nawet już została wskazana do zabicia, ale po namyśle ją wymieniono. W Nowym Jorku nazywała się Lucille, ale kiedy zapytałam ją o polskie imię, powiedziała Celina. Celina, Celusia, Lusia. Jej dziadek był rabinem, ojciec prowadził w Łodzi przed wojną jakąś hurtownię. Dobrze się im wiodło. Była według własnych słów rozpieszczoną panną. Wkrótce po tragicznej randce na dachu cała rodzina wyjechała do Częstochowy, do generalnej guberni, gdzie ponoć łatwiej było przeżyć, nawet w getcie. Tamtego dnia Lusia jadła obiad z rodzicami i trójką braci. Nagle pod kamienicę podjechali Niemcy. Kazali wszystkim mieszkańcom wyjść na ulicę. Rozdzielali ludzi na lewo i na prawo. Ci, których wybrano do pracy, szli na prawo, ci z lewej jechali do Treblinki, do gazu. Na lewo kierowano przede wszystkim dzieci. Od razu odciągnęli mamę z niemowlęciem, najmłodszym bratem Lusi. Ludzie wychodzili z kamienicy z dziećmi ukrytymi w torbach, pod ubraniem. Jeden pan miał dziecko w plecaku. Pamiętam jego twarz, kiedy nagle plecak zaczął płakać. Kolejno na śmierć szli również mój tata, drugi brat, trzeci brat. Z całej rodziny po prawej stronie zostałam tylko ja. Przez krótką chwilę myślałam, że przydarzyło mi się coś najgorszego, co może się przydarzyć. Nie miałam racji. Koło mnie stała młoda kobieta, nasza sąsiadka, i histerycznie płakała. Okropnie mnie to denerwowało. Mówię do niej, przestań. Wszyscy przeżywamy to, co ty, i nikt nie wrzeszczy. A ona na to, Lusia, ale ja przed wyjściem zabiłam moją córeczkę.

Opowieść pani Lusi udaje mi się dziś nieco uściślić dzięki stronie hasak.pl prowadzonej przez trzech Częstochowian, miłośników historii ich rodzinnego miasta. Marcina Bociana, Kamila Langiera i Krzysztofa Kurkowskiego. Wynika z niej, że tragedia rodziny Lusi musiała być związana z przyjazdem do Częstochowy w lutym 1942 roku kapitana Paula Degenharta. To on ponosił odpowiedzialność za zagładę tamtejszych Żydów. W ciągu 2 tygodni zdołał zlikwidować duże getto i deportować około 40 tysięcy ludzi do Treblinki. Degenhart osobiście przeprowadzał selekcję i decydował, kto jedzie na śmierć, a kto jeszcze się przyda. Zupa w talerzach na stole nie zdążyła wystygnąć, a 17-letnia Lusia straciła całą rodzinę. Tamtego dnia przestała mówić. Razem z innymi oszczędzonymi trafiła do małego getta i została przydzielona do grupy czyszczącej z cennych rzeczy mieszkania po deportowanych. Jej nowy chłopak, Mietek Ufner, pracował już wówczas w Hasagu. Któregoś dnia przyjechał do niej z rabinem i w jednym z pożydowskich mieszkań wzięli ślub. Był piątek, 13 listopada 1942 roku. Początek szczęśliwego małżeństwa trwającego pół wieku. Potem on wrócił do obozu, a Lusia dalej oczyszczała mieszkania dla Niemców. Nadal nie mówiąc. W czerwcu 1943 roku część pozostałych przy życiu Żydów przewieziono do Hasagu, Pelcery, gdzie rok wcześniej Niemcy uruchomili fabrykę amunicji. Tak Lusia dołączyła do męża. Zamieszkali w drewnianym baraku dla małżeństw, w ogrodzonej drutem kolczastym części obozowej. Do spania dostali prycze o szerokości 60 cm, o której była już mowa. Był to luksus w porównaniu ze spaniem w barakach ogólnych na zatłoczonych platformach zbiorczych. Praca Lusi polegała na obserwowaniu maszyny, do której wrzucano łuski nabojów. Musiała wypatrzyć i usunąć te felerne, wygięte albo dziurawe. Większość była felerna, szczególnie pod koniec wojny. Pracowała tydzień w dzień i tydzień w nocy. Maszyna kręciła się szybko i trudno było sprawdzić wszystko dokładnie, szczególnie na nocnej zmianie, kiedy oczy same się zamykały. Łuski zakwalifikowane jako dobre trafiały do skrzyni, a ta szła do kontroli. Niemcy wyciągali na próbę garść łusek i sprawdzali, czy są w porządku. Jeśli nie, to było bicie. Codziennie w obozie ktoś był bity. Lusia nigdy. Robiła wszystko automatycznie, w ogóle się nie odzywając. Jak Mietek ze mną wytrzymał, to ja nie wiem. Z czasem ten stan oczywiście zaczął ustępować. Mowa wróciła, ale strach przed śmiercią nie. Niemcy w obozie byli źli i byli dobrzy. Źli to na przykład majstrowa Klara, która miała zwyczaj okładać kobiety po głowie skrzyniami. Był też strażnik Karzeł. Potrafił zatrzymać kobietę i mężczyznę i kazał im się całować. Jak nie, to rewolwer i zabijał. Kiedyś spóźniłam się na poranny apel, kazał mi przyjść na wachtę wieczorem. Przyszłam, były jeszcze ze mną dwie inne kobiety. Byłyśmy pewne, że przyszłyśmy na śmierć, ale on pokazywał nam tylko zdjęcia pornograficzne. Niemcy brali na te stanowiska ludzi z więzień. Myślę, że Klara i Karzeł byli pospolitymi kryminalistami. Przez całą wojnę nikt mnie nawet nie tknął. To zdanie pani Lusia powtórzyła przy mnie co najmniej 2 razy. Pewnie nie wiedziała, jak często słyszy się to od ocaleńców. Też jeszcze tego nie wiedziałam.

Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Świat przed nami nie istniał. Jak wojna została w naszych domach. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Kiedy nadciąga burza, jesteśmy w swoim żywiole. Nie obawiamy się skandalu. Afera to nasz chleb powszedni. Wszystkie te polityczne sprawy, czasem sprawki, bierzemy na tapet. Rozkładamy na czynniki pierwsze. Drążymy bez tchu do dna. Poranek TOK FM. Do usłyszenia od 7. Karolina Lewicka.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM.

0: Dodał, że liczy na możliwość złożenia ślubowania w formie, w miejscu i w czasie, które prezydent wyznaczy. Maciej Berek, były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jego kadencja jako nowego sędziego formalnie powinna rozpocząć się dziś, jednak według ustaleń reportera TOK FM sędzia Berek dotychczas nie pojawił się w siedzibie Trybunału. Berek nie został jeszcze zaproszony na uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, by wobec prezydenta złożyć swoje ślubowanie. Zachowanie prezydenta jest niezrozumiałe, ocenia Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
1: Obowiązkiem sędziów, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego, jest wykonywać swoje obowiązki i należy przedsięwziąć wszystkie możliwe środki przewidziane w prawie do tego, aby ich do takiego orzekania dopuścić. Zachowanie prezydenta jest niedopuszczalne w tym zakresie. Prezydent nie może sobie wybierać, który sędzia mu się bardziej podoba, który mu się mniej podoba, a pan Sienczkowski nie może sobie wybierać, których sędziów dopuści do orzekania, których nie.
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, pytany przez dziennikarzy, kiedy Berek może spodziewać się od prezydenta zaproszenia na zaprzysiężenie, odparł, że przede wszystkim należy rozważyć wszelkie wątpliwości dotyczące spełnienia wymogów formalnych przez pana Macieja Berka. Bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienia z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona ma być tematem spotkania prezydenta Karola Nawrockiego między innymi z wicepremierem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Rozmowy zaplanowane są na piątek, a sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
2: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
0: Na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Jak mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, piątkowe spotkanie ma też związek z wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.
3: Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. Nie chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej, ze Sztabem Generalnym.
0: Karol Nawrocki leci do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ. Sejmowa Komisja Regulaminowa zarekomendowała wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu posłowi Łukaszowi Mejzie. Z wnioskiem wystąpiła prokuratura, a chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Teraz sprawa immunitetu trafi pod obrady Sejmu. Wspierani przez Iran rebelianci Huti zaprzeczyli, by mieli jakikolwiek związek z dronem zestrzelonym przez wojska Arabii Saudyjskiej w niedużej odległości od Mekki, świętego miasta muzułmanów. Rzecznik rebeliantów w oświadczeniu opublikowanym w internecie podkreślił, że siły Huty atakowały saudyjskie cele, ale położone daleko od Mekki. Incydent wywołał duże poruszenie w świecie islamu, a międzynarodowa koalicja, która walczy z Huti, ostrzegła, że bezpieczeństwo świętych miejsc islamu oraz tych, którzy do nich pielgrzymują, to czerwona linia oraz że w razie jej przekroczenia koalicja podejmie niezbędne działania odstraszające. W odpowiedzi na atak na Mekkę głosy potępienia płyną z państw, w których wyznawcy islamu stanowią mniejszość. Protest w tej sprawie wydało m.in. polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Hiszpańska Federacja Przewoźników domaga się od rządu wprowadzenia od października dopłat bezpośrednich do paliw dla sektora transportowego. W tym roku rząd Hiszpanii obniżył podatki na paliwa, ale wzrost cen przewyższył efekt zmniejszenia podatku. Podane w tym tygodniu przez hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej ceny paliw są najwyższymi od początku roku. Jeszcze na początku września benzyna i olej napędowy kosztowały średnio niemal 1,80 €. W połowie września ceny były o ponad 10 centów wyższe. Premier Francji Sébastien Lecornu poprosił ministrów, aby ci przedłużyli do 31 grudnia pakiet pomocowy dla sektorów dotkniętych wysokimi cenami paliw, przekazała agencja AFP, powołując się na otoczenie premiera. Programem pomocowym we Francji objęci są m.in. rolnicy i rybacy. Polska przegrała w Sofii z Bułgarią 2-3 w piątym, ostatnim meczu grupy B Mistrzostw Europy Siatkarzy. To pierwsza porażka broniących tytułu Polaków w tym turnieju. Bez względu na wynik tego spotkania biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do rundy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie. Spotkanie było bardzo zacięte, co podkreślał nasz rozgrywający Jan Firlej.
4: To takiego meczu nam było potrzeba, więc myślę, że na zakończenie tej grupy idealna dla nas sytuacja. Wiemy, nad czym mamy pracować. Na pewno jest sporo materiału teraz dla naszego sztabu do analizy. A my na pewno się już o tym dowiemy na dniach i czekamy na rywala w 1/8.
0: W 1/8 finału w weekend Polacy zagrają z Łotwą. Hiszpan Carlos Alcaraz jest trzecim tenisistą, który zapewnił sobie występ w turnieju ATP Finals w Turynie, który rozegrany będzie od 15 do 22 listopada. Wcześniej udział w imprezie dla najlepszych zawodników sezonu wywalczyli Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. Informacje TOK FM wracają na naszą antenę o 23:00. Na termometrach jutro maksymalnie, przeważnie

0: 16 do 19 stopni, nieco cieplej od 20 do 21, tylko na krańcach południowo-wschodnich. Dzień przed nami z zachmurzeniem dużym, możliwymi przejaśnieniami, a w zachodniej części kraju także rozpogodzeniami. Okresami niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burze, a na południowym wschodzie opady o charakterze ciągłym. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, a nad morzem dość silny.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Dobry wieczór, to jest audycja z cyklu Maciej Zakrocki przedstawia, a ponieważ jest sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, to jak już Państwo pamiętają, w stałym gronie komentujemy najważniejsze wydarzenia w naszej Unii, w tym oczywiście najważniejsze wydarzenie dnia, czyli orędzie o stanie Unii, które zostało wygłoszone dzisiaj w sali plenarnej przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen. Dla porządku przypomnę jednak, że są z nami pani Joanna Scheuring-Wielgus, Nowa Lewica.
3: Dobry wieczór.
2: Pani Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dobry wieczór.
2: Pan Andrzej Halicki, Koalicja Obywatelska.
5: Dobry wieczór.
2: I pan Krzysztof Hetman, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dobry wieczór, po raz czwarty.
2: Ja chciałbym najpierw Państwa poprosić i bardzo proszę precyzyjnie, że tak powiem, postąpić w związku z moją prośbą o ogólną najpierw ocenę tego wystąpienia, bez wchodzenia w żadne szczegóły merytoryczne, bo na to jeszcze będzie czas, ale na zasadzie, czy było dobre, czy było niedobre, czy było mądre, czy nie, czy nudne, czy za długie, czy spełniało oczekiwania co do tematów, które zostały podjęte. No i też może, co jest istotne chyba dla polityków, powinno być, tak mi się wydaje, dla państwa ważne, czy było dobrze skonstruowane, z dobrymi pomysłami, i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy w tej samej kolejności alfabetycznej. Joanna Scheuring-Wielgus.
3: No więc ja będę odpowiadała jako osoba, która PR-em, marketingiem zajmuje się od 30 lat, więc jeżeli mam pod tym względem ocenić, to był to bardzo dobry występ. Od samego początku do samego końca. Uważam, że majstersztykiem była obecność premiera Kanady i wprowadzenie, wejście wspólne. Wszystko to było przemyślane, przykłady, spójność przemówienia. Później o dziwo pani Ursula von der Leyen zupełnie nieoczekiwanie przez całą debatę siedziała i słuchała, co jej się nie zdarzyło chociażby w zeszłym roku. Więc ogólnie, nie wchodząc w merytorykę, uważam, że została bardzo dobrze przygotowana. Zresztą też retorycznie świetnie dzisiaj wypadła. A o szczegółach, rozumiem, porozmawiamy po przecinku, jak wszyscy się wypowiedzą.
2: Tak. I teraz pani Anna Zalewska, niezależnie od tego, czy lubi, czy nie lubi panią przewodniczącą komisji, ale właśnie jak pani ocenia to, tak powiedziałbym, z takiego metodologicznego punktu widzenia.
4: Propagandowe wystąpienie, w ogóle nie zaskakujące. Wszyscy wiedzieli, co powie, dlatego że to był bilans, podsumowanie, połączenie po pierwsze toczących się prac w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej i zapowiedzi, które wynikają z decyzji, że obniżamy emisję dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. Krótko mówiąc, pani von der Leyen mówiła, że jest dobrze, a jest źle, mówiła, że będzie lepiej, a będzie gorzej.
2: Andrzej Halicki.
5: Bardzo sprawne i absolutnie myślę, że też tą cierpliwość w wysłuchiwaniu wszystkich, a nawet odpowiadaniu niektórym z nazwiska należy docenić pani Ursuli von der Leyen, czyli całe te 3 godziny. Szkoda, że premier Kanady usłyszał w pierwszej części rutynowe, mało mądre i takie, powiedziałbym, dość właśnie oczywiste ataki personalne ze strony kilku...
2: Ale to już pan nie mówi o wystąpieniu pani von der Leyen,
5: nie,
2: o całej debacie.
5: Nie, o całej debacie, tak, no bo one nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i z merytoryką właśnie. Natomiast warto podkreślić, że obecność premiera Kanady to inicjatywa parlamentu, 4 grup politycznych i pokłosie naszych rozmów z wiosny, więc można powiedzieć, że to się znakomicie uzupełnię jeszcze jutro wystąpieniem premiera Kanady, a tak naprawdę zupełnie nową perspektywą dla Europy. Future of Europe, zresztą w nowej odsłonie za rok, to by było już 70-lecie traktatów rzymskich, więc od momentu jej powołania nowe perspektywy, nowe zadania, jeżeli ma istnieć. To się wszystko razem układa w bardzo ciekawe polityczne przesłanie.
2: Krzysztof Hetman.
7: Zastosuję się do pana prośby, panie redaktorze, i skomentuję tylko i wyłącznie ogólnie samo wystąpienie pani przewodniczącej, które było bardzo poprawne, świetnie skonstruowane. Każdy usłyszał to, co chciał, od lewej do prawej. Mimo tutaj krytycznych słów pani poseł Zalewskiej, uważam, że także prawa strona dostała kilka informacji, na które czekała, ze świetnie wprowadzonymi elementami emocjonalnymi, które są już takim, że tak powiem, znakiem rozpoznawczym pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen tutaj w Parlamencie Europejskim. PR-owcy wykonali świetną robotę.
2: No ale to jednak, żeby słuchacze wiedzieli, o czym pan mówi, to o jakich pan mówi tych właśnie emocjonalnych wątkach.
7: To jest oczywiście na pierwszym miejscu, jest ta kilkuletnia, sześcioletnia dziewczynka z Ukrainy, która w wyniku bestialskiego ataku ruskich, bo inaczej tego nie mogę określić, straciła nogę. Trzeba tu wytłumaczyć też naszym słuchaczom, że mówimy o dziewczynce, która chciała
3: baletnica.
7: Być baletnicą, gimnastyka artystyczna, baletnica. To było jej marzenie życia. Niestety po tym ataku straciła lewą nogę, ale nie poddała się i mając protezę wciąż nadal tańczy i pokazywała ten hart ducha w wielu miejscach na świecie. Była kwestia podróżnika duńskiego. Był także element Polski, czyli jeden z naszych młodych, bardzo obiecujących przedsiębiorców, który jego startup wraz z kolegą z Finlandii jest dzisiaj niezwykle, że tak powiem, taki... Jest niezwykłą firmą z zakresu kosmosu i tego obszaru.
5: I bezpieczeństwa.
7: Bezpieczeństwa, tak. Szukałem dobrego słowa, bo firma niezwykle warta ogromne dzisiaj pieniądze. Dwóch bardzo młodych ludzi, Polak i Fin. Piękna historia, którzy się poznali 15 lat temu, jeśli dobrze pamiętam.
2: Na Erasmusie, ale też europejski wątek.
7: Tak, europejski wątek. I nie będę dalej tego rozwijał, bo
2: do tego jeszcze wrócimy.
7: Bo do tego wrócimy a propos startupów i tego, jaki kapitał pozwolił rozwinąć się tej firmie. I tutaj już ta piękna opowieść, którą za panią przewodniczącą kontynuuję, niestety się kończy.
2: Dobrze, no to wrócimy i wyjaśnimy, ale to bardzo dobre takie zawieszenie, powiedziałbym, pewnego tematu i teraz słuchacze będą z niecierpliwością czekali, jaki będzie finał. Ale może w takim razie ja zaproponuję, żebyśmy jeszcze dwa słowa powiedzieli o tej Kanadzie, dlatego że w państwa wypowiedzi ona się już pojawiła. No więc rzeczywiście tak, premier Kanady był w sali plenarnej. Tutaj pani Joanna Scheuring-Wielgus powiedziała, że sukcesem w jakimś sensie można powiedzieć parlamentu może było to, że presja na przewodniczącą, że czasami nie traktuje tej Izby z właściwym szacunkiem, spowodowała, że była do samego końca, nie wyszła, jak to się zdarzało wcześniej. Co więcej, z tego co wiem, miało jej jutro nie być podczas wystąpienia premiera Kanady. A jednak będzie, więc dobrze, że potrafi słuchać. No i teraz kluczowa sprawa. Dlaczego Kanada ma być pierwszym członkiem stowarzyszonym Unii? Dlaczego tyle atencji właśnie kierujemy w tę stronę? Od razu, bo zostawię już państwu do komentarza, powiem, że na przykład pan Nicola Procaccini, współprzewodniczący grupy, w której jest pani Anna Zalewska, mówiła, a dlaczego nie Wielka Brytania mogłaby być członkiem stowarzyszonym, tylko Kanada. Andrzej Halicki.
5: Ja bym się nie pastwił teraz nad formułą prawną, bo za chwilę będziemy się zastanawiać, czy będziemy tworzyć dwustandardowe, czy członków o mniejszych prawach stowarzyszonych i jakieś nowe kategorie państw, które współpracują, ale nie mają prawa głosu, albo coś w tym stylu. Nie o to tutaj chyba chodzi w ogóle. Chodzi o to, że do tej pory Unia Europejska, zgodnie z nazwą, zgodnie ze strefą, która jest stworzona dla gospodarki, jest oparta na naszym kontynencie. A premier Kanady powiedział zupełnie coś innego, co na te nowe otwarcie być może jest fundamentalnym komunikatem o ogromnej wartości politycznej. To jest stowarzyszenie oparte krajów, gdzie decydują narody, po pierwsze oparte o wartości, więc demokratyczne zasady są fundamentem i o sobie, czyli o Kanadyjczykach powiedział, jesteśmy najbardziej europejskim krajem poza Europą, to też jest znamienne, może nawet czasem bardziej demokratyczne i europejskie niż niektórych naszych krajach się losy toczą. I powiedział to też w kontekście bezpieczeństwa. Jeżeli rzeczywiście mamy się czuć bezpiecznie, to musimy tę wspólnotę wzmacniać. W związku z tym ta oferta współpracy na wszystkich poziomach, od gospodarczych poprzez wymianę informacji, ale także reakcję na zagrożenia i solidaryzm, to jest ta deklaracja tego współuczestnictwa. Oczywiście, że nie mówię dzisiaj o pełnym członkostwie w Unii Europejskiej, stąd myślę, że ta formuła, którą zaproponowała pani...
2: To chyba jednak, przepraszam, to chyba jednak wymagałoby zmiany traktatu, bo ale... mi się wydaje, że to jest tylko dla rzeczywiście państw kontynentu europejskiego.
5: No, dlatego o tym mówię, mówię, że tutaj wykraczamy trochę poza tę formułę, którą mamy, ale mówię też o tym w kontekście, że w zasadzie to się dzieje w praktyce, bo CETA funkcjonuje, mówię o obszarze gospodarowania i ma być pogłębiona, tak jest, ma być pogłębiona. SAFE obejmuje Kanadę w jedną stronę, co prawda, że może uczestniczyć, kupować, nie ma tego wsparcia produkcyjnego, ale jednak jest. No i będziemy mieli taki trzeci obszar, to i mówię teraz w tej chwili o tej Radzie Bezpieczeństwa, która znowu, żeby nie było nieporozumień, nie może być alternatywą dla nas. No w ogóle nie ma takiego konceptu i pomysłu. Nikt nie zastępuje armii NATO i porozumień, które mają charakter militarny, ale współpraca w tej kwestii bezpieczeństwa jest niezwykle istotna. I tu Kanada znowu będzie tym ważnym partnerem, więc można powiedzieć, że rozszerzają się te pola bardzo bliskiej współpracy i myślę, że Kanada nie będzie pierwszym państwem pozaeuropejskim, które będzie chciało z tego korzystać.
2: No, entuzjazm pana posła Halickiego...
5: No nie entuzjazm, pewna racjonalność.
2: No, do tych bliskich relacji z Kanadą dla mnie jest o tyle zastanawiający, że 10 lat minęło od podpisania umowy CETA i do tej pory Polska jej nie ratyfikowała ani za poprzedniego rządu, ani za obecnego rządu. Według różnych danych raczej jest to umowa korzystna.
5: Czas nadrobić tę zaległość.
2: Raczej nie przynosi jakichś groźnych rzeczy, o których się mówiło, kiedy była podpisywana dla różnych polskich branż, więc no, koalicja obecna, tu patrzę na panią Joannę Scheuring-Wielgus, czas na ratyfikację umowy.
3: Pełna zgoda, ja się z tym zgadzam. Większość w koalicji ma jednak Platforma Obywatelska, ale nie chcę o tym.
5: Czyli znowu wina Donalda Tuska.
3: Nic takiego nie powiedziałam. Natomiast chcę jeszcze o tej Kanadzie trochę powiedzieć, bo my mamy też zupełnie geopolitycznie zupełnie inną sytuację. Przypomnijmy, że to, co się... jakby to, że dochodzi do takiego, nie wiem, zwiększenia tych relacji pomiędzy Europą a Kanadą, nie jest przypadkowe. Przypomnę, że po raz pierwszy w historii po II wojnie światowej, no nie po raz pierwszy, ale tak bardzo mocno, jeden z przywódców wolnego świata pokazał swoje zapędy imperialistyczne. Mówię o Donaldzie Trumpie. I w zasadzie od tego to się wszystko, powiedzmy, zaczęło albo się przyspieszyło. Ja przypomnę, że Donald Trump chciał z Kanady zrobić kolejny stan
2: Stanów Zjednoczonych.
3: Stanów Zjednoczonych. I ta odpowiedź premiera Kanady, kiedy został premierem, była znacząca, bardzo mocna i taka... nie chcę powiedzieć konkretna, ale myślę, że była taką dobrą odpowiedzią do Donalda Trumpa i tych głupot, które opowiada po objęciu swojego rządu w tej drugiej kadencji, kiedy jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc ta nowa sytuacja też zmienia układ sił politycznych, geopolitycznych na świecie i to, że Kanada jako pierwszy kraj będzie stowarzyszony. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. To jest naprawdę dobra informacja dla wszystkich Europejczyków. Europa w tym gąszczu geopolitycznym, w tych zawiłościach, wojnach, które wywołuje niestety Donald Trump, no, jest dla nas bardzo mocnym sprzymierzeńcem. I ja naprawdę byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Mam nadzieję, że jutrzejsze przemówienie premiera będzie równie mocne, tak jak jego w momencie, kiedy został premierem, ponieważ wszystkie oczy świata, myślę, będą skupione na tym, co on powie, bo to jest jakaś nowa jakość i nowy pomysł na to, jak Unia Europejska ma się umościć w tym bałaganie politycznym, geopolitycznym, który mamy przez Donalda Trumpa.
2: Pani Anna Zalewska, już wspomniałem, że współprzewodniczący pani grupy mówił, a dlaczego nie Wielka Brytania? Może dlatego, że w Wielkiej Brytanii, przynajmniej jak na razie, nie ma tak zwanej woli politycznej.
4: Tak, i pamięta dotkliwie, jak ją wypychano z Unii Europejskiej, kiedy przewodniczącym Rady Europejskiej był Donald Tusk.
5: Organizując na siłę referendum.
4: Rozumiem, że do tego NATO bis jeszcze wrócimy, dlatego, że to nieprawda, co mówi pan europoseł, bo to też jest szczegół.
2: Który?
4: Z
2: pan Andrzej Halicki.
4: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam pomysł mocniejszego stowarzyszenia, no to rzeczywiście od wielu lat mamy taką sytuację już na pozór stowarzyszeniową z Kanadą. Właściwie nic szczególnego się w tych relacjach nie dzieje, ale ta Kanada była, co już pokazaliśmy oceniając, może ja najsilniej i najmocniej, potrzebna von der Leyen propagandowo, i rzeczywiście wykorzystała to propagandowo, że to Unia Europejska jest taka interesująca ze swoją własną upadającą gospodarką, że rzeczywiście Kanada też chciałaby być bliżej Unii Europejskiej. Oczywiście spłaszczam, trochę trywializuję to, żeby było jasne. I to, co było ważniejsze, a co jest clue mentalności von der Leyen, antyamerykańskość, bo to też była demonstracja, to zresztą idealnie się wpisuje w to, co mówiła moja poprzedniczka, bo w większości w Parlamencie Europejskim, w większości Komisji Europejskiej ta emocja antyamerykańska jest bardzo silna. I właściwie to były dwa powody. Sama jestem ciekawa, będę słuchała wystąpienia pana premiera, co, jak on to widzi, ale według mnie te właśnie wątki antyamerykańskie będą wybrzmiać przede wszystkim.
3: One są raczej antytrumpowskie niż amerykańskie.
4: Myślę też, że tutaj musimy pamiętać, że Unia Europejska rozpaczliwie szuka na świecie wsparcia, jeżeli chodzi o swoje cele klimatyczne i w ogóle całą politykę klimatyczną. A ponieważ tam jest w Kanadzie dużo socjalizmu, wokizmu i klimatyzmu, więc jest to miejsce, które przydałoby się Unii Europejskiej do jakiejś odzyskiwania narracji, którą straciła, no bo właściwie już jest sama, co pokazują kolejne szczyty klimatyczne.
2: Tyle wątków, a tak dużo o tej Kanadzie, no ale Krzysztof Hetman też musi coś powiedzieć.
7: Ja nie mam wątpliwości co do tego, że powinniśmy zacieśniać współpracę z Kanadą. Natomiast pytanie brzmi dzisiaj tylko, na ile jest to perspektywiczny i strategiczny pomysł na dalsze funkcjonowanie, a na ile jest to element bieżącej polityki związanej z tym, że to jest trochę takie pstryknięcie w nos panu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. I tu mam
2: faktem
7: tylko
2: jest,
7: to...
2: że Stany Zjednoczone w ogóle się nie pojawiły w tak długim przemówieniu.
7: I tu mam tą wątpliwość, bo uważam, że absolutnie z punktu widzenia Unii Europejskiej, mam nadzieję, że Kanadyjczycy widzą to w ten sam sposób, że taka strategiczna współpraca byłaby bardzo dobra dla obu tych i dla Kanady, i dla obszaru Unii Europejskiej. Tylko pytanie brzmi, w sytuacji, w której zmieni się prezydent, bo wcześniej czy później, znaczy już wiemy, kiedy dokładnie się zmieni prezydent Stanów Zjednoczonych, czy ta współpraca Kanady nie wróci do normalności ze Stanami Zjednoczonymi, a raczej powinienem powiedzieć Stanów Zjednoczonych z Kanadą, bo to w tą stronę jest dzisiaj problem i wtedy ta chęć takiej współpracy z Unią Europejską już troszeczkę będzie chłodniejsza. Natomiast nie zgodzę się tutaj z panią poseł Zalewską, jeśli chodzi o te kwestie klimatyczne, dlatego że jak patrzy się na cały świat, czy patrzy się na Azję Środkową, patrzy się na Chiny, wszyscy dzisiaj idą w tym kierunku, idą w kierunku odnawialnych źródeł energii. Uzbekistan na przykład, mało kto dzisiaj o tym mówi i wie, że stawia niezwykle na fotowoltaikę i blisko 50% już dzisiaj zapotrzebowania energetycznego ma ze swoich, jednych z największych na świecie, farm fotowoltaicznych.
4: Co nie znaczy, że to równa się
7: i zwiększa te moce. Chińczycy robią to samo, więc ja się tu akurat w tym względzie z wieloma innymi się nie zgadzam. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję dzisiaj to powiedzieć, ale akurat w tym względzie z panią von der Leyen się zgadzam, że rynek biznesowy dla technologii związanych z wszelkiego rodzaju technologiami związanymi ze zmianą klimatu będzie gigantyczny i będzie można na tym zarobić ogromne pieniądze.
4: I bardzo dobrze,
7: że Unia Europejska chce iść w tym kierunku, bo w perspektywie nawet bliższej jak dalszej, moim zdaniem, to będzie bardzo, ale to naprawdę bardzo dobry biznes i będziemy mogli na tym jako Unia Europejska zarobić. No oczywiście pytanie, kto w Unii Europejskiej spośród członków tej wspólnoty będzie miał patent na te technologie. To już zupełnie inna sprawa, ale akurat w tym względzie się zgodzę. Do wielu innych mam inne zdanie i myślę, że jak będę wypowiadał to inne zdanie, to wtedy pani poseł Zalewska nie będzie mi przeszkadzać i przerywać.
2: Ja tylko chcę powiedzieć, że mamy już 22 minuty, prawie połowę programu za nami, a tylko żeśmy Kanadę omówili. Drodzy państwo,
5: to nie do końca.
2: Ja chyba muszę wprowadzić tą zasadę Parlamentu Europejskiego, że jak przewodniczący będę mówił minuta, a potem będę mówił, tak jak dzisiaj pani przewodnicząca mówiła do pana Andrzeja Halickiego w jego wystąpieniu po State of the Union. Mr. Halicki, więc tak będę dzisiaj też mówił.
4: Ale i tak dałam mu powiedzieć ile?
5: 30 sekund.
4: No 30 sekund. No.
7: Nikt tu nie, przepraszam, panie redaktorze, nikt tu nie mówi Halicki. Mówią Haliki, mówią Halicki.
2: Ja akurat wiem, że mówią, pani przewodnicząca dobrze zna pana Andrzeja Halickiego.
4: Ćwiczy jego nazwisko.
2: Ma to sprawdzone. Proszę państwa, no to lećmy dalej, bo bezpieczeństwo to są wątki, które bardzo Polskę interesują. Ono się dzisiaj pojawiło już nawet tutaj właśnie w wypowiedzi Mr. Haliki. Czyli Europejska Rada Bezpieczeństwa. Ale no tak króciutko rzeczywiście skomentujmy, bo to co mocno było akcentowane po tym wystąpieniu, to te słowa: potrzebujemy mechanizmu uzupełniającego natowski artykuł 4. Czyli pan Halicki, bardzo proszę.
5: No czyli to jest ta cała współpraca, która wypełniła dzisiaj działaniem dokumenty, które kiedyś znamy jako wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, które były tylko na papierze. No poza marginalnym w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o jego znaczenie, programem PESCO, ale dzisiaj mówimy o bardzo dużych nakładach, nie tylko na samą produkcję przemysłu zbrojeniowego, co Andrius Kubilius jako komisarz nadzoruje potrzebami poszczególnych krajów i No ciężko powiedzieć, że to organizuje i kontaktuje te kraje ze sobą, no ale przecież wiadomo, czego brakuje, więc stąd, że tak powiem, pewne preferencje, jeżeli chodzi o nakłady, ale przypomnijmy, że to jest kwestia granicy i ochrony. Po raz pierwszy od 25 roku, jeżeli chodzi o formalne decyzje, można wspierać środkami budżetowymi infrastrukturę graniczną, że mamy projekty tak zwane dual use, podwójnego przeznaczenia, czyli de facto służą jako obiekty cywilne, ale mogą też jako schrony w przypadku zagrożenia. To bardzo duża część znowu funduszy, które mogą być w ten sposób spożytkowane, że są fundusze związane z bezpieczeństwem, obroną cywilną, straż pożarna, wszystkie te formacje, które niosą pomoc w sytuacji zagrożenia, nie tylko militarnego, ale także katastrof różnego rodzaju. No i wreszcie sama wymiana informacji. No to jest też element niezwykle istotny, bo bez informacji nie można przygotować właściwej reakcji. Daleko, przypominam zresztą, że w strukturze NATO też mamy artykuł 4, czyli krótko mówiąc,
2: no tak,
5: to nie chodzi o interwencję.
2: Uzupełnienie tak, natowskiego artykułu 4.
5: Nie chodzi o interwencję, mówię o artykule 5, tylko tym wcześniejszym. Dlatego,
2: my też mamy artykuł 5, tak tylko jest. On jest 42.
5: Dlatego mówię o tej ostatniej kwestii, bo ona była kwestionowana, to znaczy, że to jest domena krajów i właściwie to nie powinno być niczego na poziomie europejskim, które naruszałoby tę suwerenność. No przy tym nie chodzi o suwerenność. Bezpieczeństwo jest jedno wspólne i tu niczego nie narusza. Wręcz odwrotnie. To wzmacnia możliwość tego reakcji i poczucia bezpieczeństwa. Więc wydaje mi się, że tu nie powinno być żadnych dezinformacji, czemu naprawdę to ta inicjatywa ma służyć. No ale pewnie będzie atakowana, to domyślam się. I są tacy, którym Unia silniejsza, sprawniejsza i tak bardzo nie leży na sercu.
2: No bo tu jest moim zdaniem ciągle trochę taka niejasna sytuacja, bo sama przewodnicząca też mówi, że tu nie chodzi o to, żeby wchodzić w kompetencje natowskie, że raczej chodzi o zacieśnianie współpracy z NATO, tak?
5: No, ale jednocześnie właśnie jako komisarz bezpieczeństwa i obrony uzurpuje sobie prawo do jakichś natowskich decyzji? No przecież w ogóle to nie ma miejsca. A też się byli tacy, którzy uważali, że taki komisarz nie powinien być powołany.
2: Aczkolwiek w wyjaśnieniu, co ma na myśli pani przewodnicząca, mówiąc, że chodzi o europejski odpowiednik artykułu 4 lub, jak to nazwała, protokół bezpieczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych, wyjaśniała. Jego uruchomienie przez jedno państwo członkowskie skutkowałoby zwołaniem wszystkich pozostałych państw w celu skoordynowania europejskiej reakcji, odstraszenia od dalszej eskalacji i ograniczenia skutków zagrożenia.
5: Podstawowa zasada solidarności, tak.
3: No dobrze, ale też jest pytanie, no dlaczego w ogóle się to pojawiło w tym przemówieniu? Przecież gdyby Donald Trump nie chciał wychodzenia z NATO, gdyby
4: Jezu,
3: nie było całej,
4: pani poseł, proszę się zaszczepić.
3: Gdyby nie było całej dyskusji takiej negatywnej ze strony Donalda Trumpa, to być może dzisiaj byśmy w ogóle o czymś takim nie rozmawiali, że Unia Europejska chce zrobić coś, co będzie wspierało ten nasz sojusz związany z bezpieczeństwem. I nawet jeżeli w tym przemówieniu ani razu nie padło słowo Ameryka, czy nie padło Trump, no to ewidentnie, jeżeli chodzi o klimat, o Ameryce była mowa w wielu kwestiach. Natomiast ja bym chciała jednak skrytykować, bo nie chcę tylko tutaj słodzić pani Urszuli von der Leyen, bo ja mam jedną taką główny zarzut w ogóle do tego, co pani Ursula von der Leyen powiedziała. Ja nie wiem, czy jej się uda to wszystko zrealizować, dlatego że ja pamiętam to przemówienie, które było w zeszłym roku, czy dwa lata temu. I do tej pory nie korzystamy z pieniędzy, z aktywów Rosjan, tak? Mówię o tych pieniądzach, które powinny być wsparte.
2: No, ale to ze względu na decyzję premiera Belgii.
3: No dobra, ale albo jest się skutecznym, ja wiem. Albo jest się skutecznym, albo nie jest się skutecznym. Oczywiście padły te słowa, że będziemy pomagać Ukrainie i tak dalej, to się dzieje, okej. Okay. Natomiast padło też mnóstwo rzeczy, które są bliskie mojemu sercu i socjalistom, i demokratom, związanych z prawami człowieka, związanych z opieką społeczną, z mieszkalnictwem.
2: Europejski
3: filar praw socjalnych, z mieszkalnictwem. Nagle Ursula von der Leyen powiedziała, że mieszkanie jest prawem, tak? Nie dokończyła, że nie jest towarem, ale był duży ukłon w naszą stronę, natomiast jak będzie z realizacją wątpię. To znaczy wątpię, żeby ona się z tego wywiązała, bo wiele rzeczy mówiła rok temu, które jakby są bliskie memu lewicowemu sercu i nic z tego po prostu nie wyszło.
2: Podrzuciła pani trochę nowych wątków, ale myślę, że może teraz byśmy skorzystali z tego, że już pojawił się też klimat.
7: A możemy o tym artykule
4: ale obronności, tak, no, bezwzględnie.
2: No to proszę bardzo, tylko potem ta zawieszona przez pana poszła strzelba nie wystrzeli. Mam na myśli ten startup.
7: Proszę bardzo, bo pani poseł Zalewska.
4: Tak, tak, ja tylko taką uwagę do pani europoseł, że Trump i NATO nie jest zagrożeniem Unii Europejskiej. Rosja jest
3: poważnym zagrożeniem. Ale nie, ja mówię, że on doprowadził do tej sytuacji.
4: Wojna na Ukrainie. W dodatku powinniśmy mieć ogromne wyrzuty sumienia i tymi wyrzutami sumienia są kolejne pakiety sankcji, teraz już 22, bo Unia Europejska się nagle obudziła, że 30% zbrojeń czy elementów zbrojenia w Rosji to komponenty europejskie, a bilans tego, jak zarabia na Unii Europejskiej Rosja, a Unia Europejska pomaga Ukrainie, jest na korzyść Rosji 120 miliardów euro. Natomiast powiem zupełnie inaczej, nie tak uspokajająco jak pan poseł Halicki, i będę cytowała i opierała się na przewodniczącym grupy pana europosła Halickiego. To bezwzględnie brzmi i wybrzmiewało przy różnego rządziwami. Więc nadaje ton, tak jak pani von der Leyen. Przy każdych dokumentach od wybuchu wojny te inklinacje, prawda, tworzenia alternatywnej rzeczywistości, NATO bis, artykułów jakby powielającymi zapisami, zapisy natowskie się pojawiały te dyskusje o tym, że trzeba coś skoordynować i że trzeba powołać kolejną europejską instytucję, która przeniesie kompetencje krajów członkowskich na rzecz Komisji Europejskiej, bo to wybrzmiewało w każdym wystąpieniu. Zresztą Ursuli von der Leyen, centralizacja jest tutaj przebijającym się motywem. Przecież dzieją się i nie możemy oszukiwać naszych słuchaczy na każdym kroku, na szczeblach również obronności. Tak?
5: Obronność? Jaka centralna instytucja?
4: No, właśnie ta, która ma zarządzać, prawda, i koordynować w Unii Europejskiej wspólne działania. Natomiast już na potwierdzenie, bo słuchałam wszystkiego i notowałam, pan Weber od takich rzeczy, z którymi absolutnie się zgadzam, bo powiedział, że trzeba zweryfikować zakaz produkcji i rejestracji samochodów spalinowych, bo przypominam, MERS chyba ma 70-80% negatywnych ocen i rzeczywiście sytuacja robi się coraz trudniejsza w tym przemyśle motoryzacyjnym w Niemczech i w Europie, przez wspomnienie, że zaproponowana reforma ETS-u jest żadną reformą. On to powiedział inaczej, grzeczniej niż ja. Ja przekazałam intencje. Powiedział, że trzeba zbudować taką strukturę obronną jak strefę euro. To znaczy, że nikomu i nigdy nie będzie się opłacało wyjść z tejże strefy. I to zabrzmiało groźnie.
7: Abstrahując od myślenia plemiennego, które przed chwilą zaprezentowała moja szanowna koleżanka, trzymając się faktów i sytuacji, w której znajdujemy się dzisiaj, będąc na wojnie hybrydowej z Rosją, oczywiście musimy poznać szczegóły tej propozycji pani przewodniczącej, jeśli chodzi o tą Radę Bezpieczeństwa, ale to nie jest zły pomysł, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że jeśli mówimy o artykule 4 NATO, to mówimy o sojuszu obronnym, który reaguje na określone sytuacje zagrożenia militarnego. A my dzisiaj w Europie, patrzmy chociażby w ostatnich 48 godzinach, nastąpiła jakaś akcja dywersyjna na kolei holenderskiej, gdzie próbowano i nawet udało się to zakłócić cały system kierowania pociągów, który mógł doprowadzić do katastrofy i tragedii. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że stoją za tym prowokacje ruskie. Mamy kwestię podpaleń ważnych zakładów, które prowadzą produkcję przemysłu obronnego. W Polsce, w Czechach, na Litwie mieliśmy do czynienia z aktem terrorystycznym, trzeba sobie powiedzieć, na lotnisku w Lipsku. I problem polega na tym, że dzisiaj NATO nie ma na to odpowiedzi. No bo NATO jest od tego, żeby użyć czołgi, myśliwce, rakiety i tak dalej, i tak dalej.
5: Zostanie
7: tak,
5: terytorium.
7: Tak, zostanie naruszone, zostanie integralność terytorialna. Oczywiście w tym artykule czwartym, jak ktoś go przeczyta dokładnie, mówi się także o tam stabilności politycznej, bezpieczeństwu członków NATO i tak dalej, i tak dalej. Więc to troszeczkę wykracza bardziej poza integralność. Ale jednak NATO jest sojuszem militarnym, jakby tego nie nazywać. A dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, i tu trzeba sobie powiedzieć szczerze, że no, Ruscy sobie wymyślili taką wojnę hybrydową, której NATO nie przewidziało. I no, jak NATO ma zareagować na taką akcję, która się odbyła na kolejach holenderskich, tak? Albo to, co się zdarzyło w Polsce, że brakowało kawałek szyny, tak? Bo ktoś próbował...
3: Można albo ataki, wiesz, rzeczać. Na wszystkie.
7: Więc problem polega na tym, że NATO nie... akty dywersji nie zareagujemy wysłaniem czołgów, samolotów, wystrzeleniem rakiet, tylko musimy mieć na to jakąś odpowiedź. I ja rozumiem to tak, oczywiście muszę poczekać na szczegóły, bo ja rozumiem to tak, że na wniosek, tak jak jest w artykule czwartym NATO, na wniosek jednego z członków Unii Europejskiej, ale nie tylko, bo pani przewodnicząca mówiła także o rozszerzeniu tego na inne kraje, chociażby Norwegię, będzie można zwołać taką radę, żeby się skonsultować, bo w artykule czwartym o to chodzi, o konsultacje. Jak na to zareagować, tak? I ja akurat uważam, że to jest Rady dobry Unii pomysł, tylko że trzeba, nie do końca, bo właśnie ona mówiła, żeby wykraczamy poza Unię Europejską, co jest słuszne, żeby tym była Szwajcaria, żeby była Islandia, żeby była Norwegia, żeby była w tym Wielka Brytania, była w tym Wielka Brytania. To nie jest zły pomysł, tak? Więc akurat w kwestiach bezpieczeństwa strasznie mi brakuje tego takiego odrzucenia myślenia polityką plemienną, twitterową, tiktokową, i jeśli jedna strona coś powiedziała, to druga musi to skrytykować i na odwrót.
5: A ja bym uzupełnił, bo to dokładnie klucz jest w tym, co powiedział Krzysztof Hartman przed chwilą, że my sami, używając definicji albo zwrotu wojna hybrydowa, atak hybrydowy i tak dalej, obniżamy de facto poziom odpowiedzi. No bo przecież to nie jest ten moment, w którym należy odpowiedzieć no, adekwatnie, prawda, czyli siłowo. Jeżeli to Putin wie, to tym bardziej wprowadza w życie te właśnie pojęcia i takie mechanizmy. To, że używa dronów już w tej chwili, no nie tylko nowej generacji, ale uzbrojonych, i to się dzieje o krok od...
4: 30% komponentów z Unii Europejskiej.
5: Tuż przy granicy, albo w ogóle w granicy, w Mołdawii na granicy zginęły dwie osoby, na granicy mołdawsko-ukraińskiej. To jest krok od tragedii i to jest realne zagrożenie. I my powinniśmy... I myślę, że temu służy również ta inicjatywa, na realne zagrożenie odpowiadać realną odpowiedzią, prawdziwą, silną, zdecydowaną, bo inaczej Putin będzie się czuł bezkarny, tylko siłę rozumie. Skoro nie artykuł 5, no bo jeszcze nie, to przynajmniej przestańmy mówić wojna hybrydowa, tylko prawdziwe, realne zagrożenie, na które musi być realna odpowiedź sojuszu państw, koalicji, silnych państw, bo na końcu rządy muszą podjąć.
4: Ale panie Europośle, ja tylko się wtrącę. No proszę nie wmawiać naszym słuchaczom, że do tego, żeby ochronić zakłady produkujące broń w Polsce, potrzebujemy konsultacji z Niemcami. Przecież jesteśmy w stanie sobie to zagwarantować. Mamy to, mamy Ministerstwo Obrony.
5: A służby i wrażenie
7: o tym nie rozmawiamy.
4: Jasne, ale jeśli pan Europosłów.
7: Ale nie mówimy o produkcji.
4: Że nie, rozmawiamy o ataku na tego rodzaju
5: i
4: zakłady.
5: Służby nie powinny ze sobą współpracować.
4: I służby w najprzeróżniejszy sposób nie tylko współpracują, ale współpracowały ze sobą.
5: No właśnie.
3: Ale chodzi też o solidarność. No przecież po raz pierwszy w momencie, kiedy był atak na lotnisku w Lipsku, po raz pierwszy wydarzyło się to, że ambasadorowie zostali wezwani przez poszczególnych ministrów w różnych krajach.
5: A z Budapesztu wydarzyło.
3: Dokładnie. I chodzi o takie działania, o współpracę i o solidarność i pokazanie Putinowi, że działamy wszyscy razem.
2: Przejdźmy do klimatu, który się no nie tylko, że pojawił w wystąpieniu, ale również jakieś drobne elementy już nawet w naszej rozmowie. I na pewno, szczególnie dla pani Anny Zalewskiej, najmocniej boleśnie zabrzmiało zdanie: Europa może, musi i będzie konsekwentnie dążyć do realizacji celów klimatycznych. Takie zdanie padło, ale poprzedzone ono zostało no, też takim zwróceniem uwagi na to, co się wydarzyło tego roku. Spłonęło, mówiła pani przewodnicząca, 660 tysięcy hektarów ziemi. W innych wypowiedziach porównywano to do wielkości Luksemburga na przykład. Znaczy, wyobraźmy sobie, że mówimy raptem w Europie, że zniknął Luksemburg. Tak?
5: Spalił się.
2: Spalił się. Zniszczeniu uległo około 12 milionów ton upraw. Kluczowe rzeki, takie jak Dunaj, Ręczy, Garonna, znikają na naszych oczach. Podczas fal upałów odnotowano ponad 35 tysięcy dodatkowych zgonów. No i teraz jedni mówią, no trudno i musimy się dostosować, a inni mówią, że owszem, dostosowanie jest potrzebne z punktu widzenia reagowania już na sytuacje dramatyczne, czyli żebyśmy sobie pomogli jako, nie wiem, wysyłając straż pożarną, prawda, do pomocy. Ktoś przypomniał, że chyba w Belgii pojawili się nawet strażacy z Ukrainy, a przecież widzimy codziennie, ile mają pracy u siebie. No, mówiąc krótko, na pewno więcej trzeba też solidarności i współpracy, żeby sobie radzić, kiedy się już dzieje tragedia. No ale czy rzeczywiście kompletnie powinniśmy zapomnieć o przyczynach, dla których te zjawiska występują? Pani Anna Zalewska.
4: Zapowiedzi pani von der Leyen brzmią bardzo groźnie i brzmią, czy wypowiadane są wbrew europejskiej gospodarce, to co pokazują nie tylko raporty, ale też i galopujące ceny energii, między innymi, ale właściwie koszty życia Europejczyków. Po drugie, cele klimatyczne, te wyznaczone do 2030 nie zostaną zrealizowane, co wiemy już na pewno, a chcemy obniżać emisję dwutlenku węgla o 90% do 2040, co jest niemożliwe z punktu widzenia gospodarczego, chemicznego, fizycznego, technicznego, technologicznego, więc jest to po prostu mrzonka. I opowieści o tym, że betonoza w postaci ogromnych farm fotowoltaicznych, które podwyższają temperaturę tam, gdzie są posadowione, od co najmniej 1 do 3 stopni przy dyskusji o ociepleniu klimatów, przy ruinacji bioróżnorodności i właśnie betonozie czy farmach wiatrowych, dla których wycinane są lasy, które doskonale pochłaniają dwutlenek węgla, gdzie wlewa się do jednej elektrowni wiatrowej, żeby posadowić tą elektrownię wiatrową, setki tysięcy ton żelbetonu, bardzo emisyjnego zresztą produktu. I w związku z tym na okoliczność uzasadnienia, że trzeba mitygować, a nie przystosowywać się do zmian klimatycznych, bo z tym przecież nikt nie dyskutuje. A zresztą my z tą przystosowaniem się tak naprawdę jedziemy na szczyt, bo to jest jedyny ratunek. Mówi o sytuacji, w której za 90% pożarów, które wybuchły w Unii Europejskiej, odpowiada człowiek. Po pierwsze podpalenie, patrz Grecja, bo to jest klasyka grecka, szczególnie jeżeli chodzi o deweloperów, którzy chcą wypędzić w ten sposób mieszkańców. To zresztą w reportażach z Grecji wybrzmiewało.
2: No ale to, że na przykład poziom rzeki Dunaj spadł na tyle, że potrzeba wyłączenia...
4: Ale jasne, dlatego trzeba się dostosować, mieć całą politykę wodną między innymi i nie betonować tych miejsc, które jeszcze nie są zabetonowane. zbudowane i które mogą gromadzić wodę, o czym mówiłam przed dwoma minutami. Ale kończąc wątek pożarów, powtarzam, nie może nie być człowieka w przyrodzie. Przyroda potrzebuje człowieka, a przede wszystkim na ten moment szybkich odszkodowań oprócz współczucia dla tych, którzy utracili najbliższych, czy też swoje majątki, naprawy przyrody, czyli całego planu, myślę, że wszyscy powinni z Lasów Państwowych polskich brać przykład, później monitorowania, tak jak to się dzieje w Lasach Państwowych w Polsce i całej technologii ochrony przeciwpożarowej, oczywiście edukacji.
2: Ktoś do klimatu chce coś dorzucić, bo mamy jeszcze...
7: Chętnie.
2: Proszę, Krzysztof Hetman.
7: Chętnie, bo ja nie mam wątpliwości co do tego, że biorąc pod uwagę, jak patrzymy na to, co się na świecie dzieje, że się musimy uniezależniać od tych wszystkich źródeł, które są poza Europą.
4: Ale panie Europośle, przepraszam, tym muszę się wtrącić. Jesteśmy uzależnieni w 90% od Chin przede wszystkim, jeżeli chodzi o metale ziem rzadkich, które to są odpowiedzialne za wszystko, co jest energią
2: odnawialną. Ale o tym akurat pani von der Leyen też mówiła.
7: Dobra, to spróbuję dokończyć myśl. I nie mam wątpliwości co do tego, że powinniśmy się uniezależnić, ale wszystko można zrobić, tylko trzeba zrobić z głową i ze zdrowym rozsądkiem. I tu przejdę do tego elementu, który zapowiedziałem na początku, krytycznego. A niestety tego zdrowego rozsądku w planach i prac Komisji Europejskiej niestety nie widzę. No bo jeśli mówimy o tym, że mamy podwoić produkcję energii elektrycznej tam do 2040 roku, to wszystko jest okej, fajnie. No to szczególnie z odnawialnych źródeł energii. Ale jeśli jednocześnie już dzisiaj Chiny mają praktycznie rzecz biorąc monopol, bo w tej chwili kontrolują 80% światowego rynku produkcji baterii.
4: Jestem wzruszona, że pan Europa...
7: I chcemy przestawić się na te samochody elektryczne. Ja jestem za. Ja jestem za. To jest świetny pomysł. Cicho, ekologicznie, w ogóle same zalety. Tylko problem polega na tym, że jeśli zrealizujemy ten cel, to z drugiej strony całkowicie się uzależnimy, stracimy w innym obszarze zależność. Więc ja bym chciał to zobaczyć w trochę szerszej perspektywie, a nie tylko w takim ciągłym klepaniu o tych celach klimatycznych, energii elektrycznej, OZE i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, to nie jest zero-jedynkowa sytuacja. No kurczę, no już dzisiaj, tak jak powiedziałem, już dzisiaj 80% rynku kontrolują Chiny. Najpierw moim zdaniem powinniśmy odzyskać kompetencje i zdolności w tym obszarze, a dopiero później realizować jakiś cel, bo w innym przypadku po prostu spadniemy z deszczu pod rynnę. No.
5: Mhm. To jest wiele elementów, bo jeżeli
7: można... No tak, można by podawać wiele przykładów.
5: To mnie najbardziej denerwuje, jeżeli ktoś w taki dosyć impertynencki sposób podważa, suszę hydrologiczną, że jest fakt, albo że ocieplenie klimatyczne.
4: Mówię o dostosowaniu się.
5: Mamy z tym miejsce.
4: O dostosowaniu się.
5: I o ile się zgadzam, że na przykład trzeba walczyć z tą betonozą, zwłaszcza w miastach, okolicach, czy brzegi rzek, no to wy głosujecie także przeciwko Nature Restoration Act, czyli cała ochrona
4: bagien. Panie Europośle, niech pan przeczyta,
5: jeżeli my mamy wątpliwości, to do tego dokumentu, to na przykład, że zalecane tam nawadnianie znowu jest obligatoryjne w proporcjach jakichś, a z kolei nie idą za tym fundusze. Nie może się to odbyć kosztem rolnika na przykład. I oczywiście, że...
4: I właśnie pan sobie odpowiada.
5: Że trzeba ich bronić, ale z drugiej strony coś z tym trzeba zrobić. I trzeba spotkać się w jakimś kompromisowym działaniu i reagować, a nie negować. Bo negować można wszystko, tylko z tego nie ma żadnego postępu i rozwiązania.
4: Nie, my cały czas podkreślam pragmatyzm, teraz... szukanie złotego środka.
2: No tylko jeszcze musimy mieć wodę w Dunaju, bo inaczej
4: ale
2: elektrownia nie będzie
4: tak,
2: działała.
4: Ale jak pan postawi wzdłuż Dunaju farmy fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe, nie przybędzie tej wody.
2: Ale tam ta woda jest do elektrowni. elektrowni atomowej, która miała zadawać prąd.
4: Oczywiście, a w ogóle nie wspomnieliśmy, bo pan europoseł bardzo słusznie przypomniał o tym, że jest taki cel mówiący o tym, że do 2040 musimy podwoić tam z 23 do 46% energię elektryczną, a jednocześnie przypominam państwu, prezydencja irlandzka udaje, nie chcę o tym mówić, a brzmią wszyscy w Irlandii, że już 30% ich energii pochłaniają centra danych.
2: No i na koniec ta strzelba powieszona przez pana posła Hetmana. Firma IceEye, założona przez dwóch młodych Europejczyków, jak to mówiła pani von der Leyen, którzy się poznali 15 lat temu, tak jest, podczas programu Erasmus. A dzisiaj są jedną z wiodących na świecie firm z branży technologii kosmicznych, tak posiadającą biura w Finlandii, Polsce, Hiszpanii i Grecji.
4: A to nie jest kryptoreklama?
7: No i świetnie.
4: Okay.
7: Znaczy tak, bo trochę czasu poświęciła pani przewodnicząca startupom, zwiększeniu finansowania startupów. Zresztą to widać w projekcie budżetu po 2027 roku, bo tu rzeczywiście jest bardzo duży postęp. Tylko problem polega na tym, że kompletnie ignoruje się fakt obciążeń administracyjnych. To po pierwsze. Po drugie, nadmiernej biurokracji, która powoduje, że te firmy nam uciekają. Podam tylko suche liczby. W Unii Europejskiej mieliśmy zidentyfikowanych 61 firm, które wyszły ze start-upu, tak jak tych dwóch panów, wyszły ze start-upu, weszły na globalny rynek i ich wartość przekroczyła 1 miliard dolarów. 61 takich firm zostało zidentyfikowanych na terenie Unii Europejskiej. 50 z nich już jest dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. 50-61. 30% startupów, gdy przechodzą do fazy C, to jest taka faza, co tam jest trudna nomenklatura, chodzi o to, że jest skalowanie już później takie dużo większe tego, co jest w startupie. 30% już jest w Stanach Zjednoczonych. I problem nie jest tylko i wyłącznie w finansowaniu, o którym mówi Komisja Europejska, nie tylko pani przewodnicząca, ale miałem w ubiegłym tygodniu dyskusję na ten temat jedną z pani komisarz, tylko problem jest w tym, że to finansowanie jest zbyt ostrożne, jeśli chodzi o te środki publiczne. W Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej. To po pierwsze, bo u nas się wymaga efektu, a jak tego efektu nie będzie, to trzeba będzie oddawać pieniądze na startupy. Na tym właśnie polegają, że nie zawsze jest ten efekt, więc no, musimy się pogodzić z tym, że czasami, mówiąc kolokwialnie, wtopimy te pieniądze, tak? Ale jest inna jeszcze strona medalu. Biurokracja i przeregulowanie systemu. Oni przede wszystkim dlatego uciekają, obok oczywiście łatwiejszego finansowania, no trzeba to powiedzieć sobie szczerze, ryzykownego, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I tu jest gigantyczny.
5: Ale ja bym chciał optymistycznie.
2: Tak, Rafał z Polski, Pekka
5: z Finlandii. No właśnie.
2: Jednak nie uciekli. Oni
5: po pierwsze, a po drugie, z naszej części Europy jest
7: a wiecie, skąd mają pieniądze?
5: Jest przykład.
7: Takiego, panie redaktorze, nie uciekli, a wie pan, skąd mają pieniądze?
5: Ale to nawet nie
7: na rozwój?
5: O to chodzi, bo no, użycie... No. Użycie no, oczywiście, że nie, dlatego, że użycie fal radiowych, tak, w tym wypadku, do czegoś, co było inaczej, że tak powiem, obecnie zarządzane, bo na przykład chmury przeszkadzały nam, jeżeli chodzi o taki monitoring satelitarny, tym razem mogą się przebijać, do łódki można zajrzeć, przemytników, jeżeli byśmy tam chcieli walczyć z tego rodzaju handlem. Generalnie nieważne. Chodzi o to, że ta innowacyjna firma z udziałem Polaka była przykładem success story, który można pokazywać w całej Europie. To nie jest jedyny tylko przykład, gdzie my możemy być dumni, my Polacy i takich naszych polskich, że tak powiem, wsadów w tą wspólną Europę, można powiedzieć więcej, bo Ceuta też się powoływano na polską granicę, na polsko-białoruską granicę i efektywność.
4: Przypomnij,
3: że, a ja chciałam tylko dodać,
5: że o ETS-ie mówią, Polacy mieli rację, że podnosili ten temat, żeby rewizję wprowadzić i tak dalej. Bądźmy dumni z siebie, a nie krytykujmy wszystkiego, bo mamy dużo rzeczy.
2: I minuta.
3: Więc jeżeli jesteśmy dumni z siebie i dumni z młodych ludzi, którzy korzystają z Erasmusa, a później robią wielkie rzeczy, to mam taką prośbę do kolegów i koleżanek z innych grup politycznych, żebyście zrobili wszystko, żeby w najbliższym budżecie na kolejne lata na Erasmusa nie uciekły pieniądze. Bo,
5: ale jest większy.
3: No, ale zobaczymy jak będzie, dlatego, że trwają dyskusje. My ze strony Komisji Kultury na to trwamy. Ale właśnie ma być mniej pieniędzy. pieniędzy i po prostu proszę o to, żeby tych pieniędzy jednak było więcej, bo Erasmus to naprawdę chociażby takie właśnie sukcesy, jak nasz Polak, który wymyśla takie wspaniałe rzeczy, które dzisiaj
7: nie
3: były
7: tylko,
3: zaprezentowane.
7: Nie tylko taki plus jest Erasmus. Tak. Kiedyś przeczytałem informację, że milion dzieci się urodził dzięki Erasmusowi.
3: Ale oczywiście, że tak. Ludzie się między sobą poznają, mieszają i rodzą się dzieci.
2: No i z tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Przypomnę, jej gośćmi byli pani Anna Szojling-Wielgus, pani Anna Zalewska.
3: Dobranoc.
2: Pan Krzysztof Hetman, pan Andrzej.
7: Dobranoc.
3: Ale chciałam wam tylko powiedzieć, że mój mąż był na Erasmusie 2 razy, ale żonę poznał w Polsce, nie na Erasmusie.
2: Audycję realizował Matthew Geiger, a wydawał Maciej Stępurski. Dobrej nocy, do jutra o tej samej porze.
1: Autopromocja.
8: Szkolna stołówka to ostatnio temat polityczny.
9: Porozmawiajmy więc merytorycznie i rozprawmy się z mitami wokół mięsa i strączków.
8: O jedzeniu w szkołach i nie tylko. Porozmawiamy z dietetyczką w czasie rodziców.
9: W sobotę o 13:00.
8: Ula Malko.
9: Krzysztof Horwat.
1: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Posłowie przygotowują się do próby odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Węgiel znów mocniej płynie do Polski, a jak oceniają eksperci rynku, przed sezonem grzewczym ceny mogą wzrosnąć. Krytykujący islam i saudyjski system kongresmen został nominowany przez prezydenta USA na ambasadora w Arabii Saudyjskiej. Minęła 23:00, Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej chce koalicja rządząca. Prezydent Karol Nawrocki ustawę zawetował, bo

0: debatowała dziś nad prezydenckim wetem, Barbara Socha z kancelarii prezydenta mówiła o tym, że każda inna formalizacja związku, inna niż małżeństwo, zdaniem prezydenta osłabia związek małżeński.
1: Wynika z tego, że nadajemy pewnym obywatelom różnego rodzaju uprawnienia i przywileje nieproporcjonalnie do obowiązków, które one podejmują. Przez co, i to jest ten mechanizm, deprecjonujemy małżeństwo w tym sensie, że przestają istnieć racjonalne podstawy do zawierania małżeństwa.
0: Polska do zapewnienia osobom w związkach jednopłciowych ochrony prawnej i uznania ich relacji zobowiązana jest wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Głosowanie w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do przepisów w piątek. Mocno rośnie import węgla do Polski, wynika z danych Agencji Rozwoju Przemysłu. W pierwszym półroczu sprowadziliśmy ponad 3 miliony ton. To o 168% więcej niż rok wcześniej. Problem w tym, że rosnąca niepewność na rynku surowców przez sytuację międzynarodową może sprawić, że ceny energii, a także opału przed zimą mogą znowu znacznie pójść w górę. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Co ciekawe, większy import nie oznacza dziś automatycznie droższego węgla. Ceny rynkowe utrzymują się w okolicach 300 zł za tonę, podczas gdy koszt krajowego wydobycia bez dopłat to już 1000 zł. Jakub Wiech, podcast Elektryfikacja.
3: Te 3 miliony ton węgla, które napłynęły w pierwszym półroczu tego roku, to jest nic w porównaniu ze standardami importowymi, jakie mieliśmy jeszcze w latach 2022-2023. Kiedy to do Polski w tym okresie dotarło łącznie 30 milionów ton węgla.
2: Presję na ceny może zwiększać popyt przed zimą, szczególnie jeśli gaz i inne źródła ogrzewania pozostaną drogie, a to może sprawić, że węgiel podrożeje, mówi analityk rynku wydobycia Jakub Szkopek z Erste Securities.
4: Ten ruch cenowy gdzieś tam, jeśli miałbym obstawić tak powiedzmy do końca roku, to raczej bym oczekiwał, że te ceny mogą pójść w górę, więc im szybciej, że to tak powiem się kupi, tym będzie się na pewno, tym lepiej się na tym wyjdzie.
2: Najwięcej węgla Polska importuje z Kazachstanu i z Kolumbii. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Trwają dobrowolne powroty migrantów, którzy pod koniec lipca nielegalnie przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, poinformował specjalny koordynator rządu do spraw kryzysu w Ceucie Angel Victor Torres. Od 10 sierpnia na powrót do Maroka zdecydowało się ponad 5600 osób. Półtora miesiąca po wydarzeniach w Ceucie kryzys pozostaje główną osią sporu politycznego w Hiszpanii. Podczas dzisiejszej sesji plenarnej w Kongresie Deputowanych poświęconej m.in. Ceucie, Pedro Sanchez starł się z liderem opozycyjnej Partii Ludowej, który zarzucił premierowi, że nie chce rozwiązać kryzysu i celowo go przedłuża. Oskarżył rząd o ukrywanie odpowiedzialnych za kryzys i o zbyt łagodne podejście wobec Maroka. Prezydent USA Donald Trump nominował na ambasadora w Arabii Saudyjskiej Wesleya Hunta, republikańskiego kongresmena, który wielokrotnie krytykował islam i saudyjski system, a Izrael nazwał jedynym prawdziwym sojusznikiem USA na Bliskim Wschodzie, opisuje portal Middle East Eye. Hunt służył w Iraku, a następnie dwukrotnie jako oficer łącznikowy w Arabii Saudyjskiej, gdzie spędził 2 lata. Doświadczenia te wielokrotnie wykorzystywał w swoich wystąpieniach politycznych przeciwko islamowi i prawu muzułmańskiemu. USA i Arabia Saudyjska od dekad pozostają bliskimi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki. Waszyngton jest głównym dostawcą uzbrojenia dla Królestwa, a Riad pozostaje dla USA ważnym partnerem na Bliskim Wschodzie. Pracownicy poszukiwani. Rekrutację rozpoczyna wykonawca pierwszej polskiej elektrowni atomowej. To będzie rekrutacyjna śnieżna kula, przyznaje reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
5: Tak, pierwszy raz mamy tak szerokie poszukiwania. Wprost proporcjonalnie do postępów projektu mamy rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Z każdym miesiącem przybywa ofert pracy, w tej chwili jest ich kilkadziesiąt.
0: Docelowo rękę do budowy pierwszej polskiej elektrowni przyłoży ponad 11 tysięcy pracowników z różnych branż.
5: Te potrzeby są bardzo szerokie, od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, inżynierię lądową, logistykę, architekturę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
0: Dla ułatwienia rekrutacji w październiku odbędą się wirtualne targi pracy. Zgłoszenia przyjmowane są do końca tygodnia. Piłkarze Jagiellonii Białystok przegrali na wyjeździe z greckim Olympiakosem Pireus 1-2 w meczu pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Europy. Był to debiut Jagiellonii w tej fazie rozgrywek. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Teraz jeszcze pogoda. Jutro w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w zachodniej części kraju także rozpogodzeniami. Niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami burza, a na południowym wschodzie opady o charakterze ciągłym. Temperatura maksymalna jutro na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni, nieco cieplej od 20 do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Dobry wieczór. W środę będziemy prezentować Państwu najnowsze odcinki podcastu technologicznego Techstorie, którego autorkami są Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Podcast Techstorie śledzi, obserwuje, diagnozuje i próbuje wytłumaczyć, jak nowe technologie zmieniają nasze życie. Zapraszam. Techstorie.
1: Ostatnie tygodnie upłynęły nam pod znakiem czmychających agentów AI. Gdzie się człowiek nie obejrzał, tam był agent AI, który wyrwał się na wolność ze środowiska testowego.
2: Żaden z nich tak naprawdę nie poszedł w szkodę. Owszem, model OpenAI włamał się na forum programistyczne Hugging Face w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, które miał rozwiązać w czasie testu, no ale nie zrobił tam nic poważnego.
1: Niemniej jednak w świat poszła wiadomość, że AI zerwała się ze smyczy, a to na tyle pojemne wyrażenie, że jest nim w zasadzie wszystko. Są niesforne agenty AI, jest błąd testu bezpieczeństwa, a nawet bunt maszyn.
2: Trochę nie ma co się dziwić, w końcu jesteśmy praktycznie wychowani na opowieściach właśnie o buncie maszyn. No pamiętacie Skynet z Terminatora, HAL z Odysei Kosmicznej, maszyny z Matrixa. Zawsze okazywało się, że jednak maszyny zrywają się ze smyczy.
1: No tak, tak, to jest topos prometejski tak naprawdę, albo wręcz kompleks Frankensteina, czyli to jest najstarsza i najbardziej powszechna matryca kulturowa, bo człowiek sięga po jakieś boskie atrybuty kreacji, na przykład po posiadanie wiedzy, stworzenie życia, wygenerowanie autonomicznego rozumu, a z chwilą, kiedy dzieło przewyższa albo uniezależnia się od twórcy, stwórca traci nad nim jakąkolwiek kontrolę, no a sam ten akt kreacji staje się dla niego zagrożeniem.
2: No więc nic dziwnego, że mamy takie skojarzenia, budujemy sobie takie metafory, przez te metafory, zresztą dzisiaj też będziemy używać różnych metafor, próbujemy wytłumaczyć, co się dzieje w świecie technologii, ale spójrzmy też tak bardzo konkretnie. Co też właściwie wydarzyło się tego lata? Co się wydarzyło w ostatnich tygodniach? Czy naprawdę AI wyrwała się na wolność? A może te wszystkie opowieści to jednak bardziej marketing?
1: Czy jesteśmy w przededniu przełomu technologicznego? A może jednak AI zachowywała się dokładnie tak, jak ją zaprogramowano?
2: Dziś porozmawiamy o tym, czy AI naprawdę zerwała się ze smyczy i w jaki sposób firmy dbają o bezpieczeństwo.
1: W podcaście Techstorie witają
2: Sylwia Czubkowska
1: i Joanna Sosnowska, redaktorka gospodarcza wyborczej BIS.
0: Techstorie. O ludziach i technologiach. Techstorie.
2: No dobra, tuż jak po ogłoszeniach parafialnych, to przejdziemy do dzisiejszej liturgii. I bohaterów, a bohaterami naszymi, właściwie ekspertami naszego dzisiejszego odcinka są Gniewo Szleliwa, badacz sztucznej inteligencji i praktyk z 15-letnim doświadczeniem, autor książek Sztuczna inteligencja, o czym myśli, gdy nikt nie patrzy, oraz jeszcze nowszej książki, która ma premierę dokładnie w tym dniu, kiedy będzie miał też premierę ten odcinek, czyli książki Inteligentne Inaczej, czy AI naprawdę myśli, czy tylko doskonale udaje.
1: A drugim ekspertem będzie Tomasz Ducin, trener, architekt aplikacji webowych oraz programista i osoba, która o AI od takiej strony praktycznej wie naprawdę bardzo, bardzo dużo.
2: No więc z pomocą rzeczywiście i Gniewosza, i Tomasza będziemy rozpracowywać dzisiejszy temat, a ten nie jest prosty. Zacznijmy może od krótkiego streszczenia, co też się wydarzyło. A więc w lipcu i w sierpniu tego roku wydarzyły się rzeczy bez precedensu. Oto najnowocześniejsze modele sztucznej inteligencji wyszły poza kontrolowane środowisko podczas testów bezpieczeństwa. To oficjalnie, ale co to praktycznie oznacza? Czy to oznacza, że AI przejawiła własną wolę i wyrwała się na wolność? No, jeśli wystarczająco długo nas słuchacie, to pewnie się domyślacie, że raczej nie jest to właściwe wytłumaczenie.
1: No oczywiście, że nie, tylko że taki alarmistyczny ton zaczął się gdzieniegdzie na świecie pojawiać i mało tego, on wciąż nie zniknął. I zresztą niektóre firmy w tym tonie właśnie się wypowiadają, no bo chociażby OpenAI, firma, która udostępniła niedawno model Astra, czyli ChatGPT-6, stwierdziła, że ten model jest tak potężny, że nie może go od tak udostępnić wszystkim i w dodatku ogranicza jego najbardziej potężne zdolności dotyczące cyberbezpieczeństwa.
2: No tak, skoro nieudostępnione, trudno powiedzieć, jak bardzo jest doskonały. No, a o tym, co tak naprawdę oznaczają te wszystkie opowieści, te wszystkie hasła o bezpieczeństwie czy o przekraczaniu bezpieczeństwa, dzisiaj porozmawiamy. OpenAI uzasadnia tą swoją decyzję dotyczącą Astry właśnie tym, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach.
1: Na co się w zasadzie wydarzyło? Możemy tutaj bazować na kilku raportach niezależnych organizacji. Chociażby 28 lipca Brytyjski Instytut Bezpieczeństwa AI, czyli AISI, który należy do rządu Wielkiej Brytanii i testuje zaawansowane modele AI, wykrył 19 przypadków zbuntowanego, tak to nazwijmy, zachowania agentów sztucznej inteligencji. Aż 17 z nich dotyczyło modelu Anthropic Mythos 5, a pozostałe dwa OpenAI GPT 5.6, czyli Sol.
2: AISI poinformował w swoim poście na blogu, że dwa agenty AI przeprowadziły bezprecedensowe próby hakerskie podczas testu cyberbezpieczeństwa. Agenty, czyli narzędzia autonomiczne, wykonujące zadania, które były napędzane przez te dwa wspomniane modele, czyli Mythosa i Sola.
1: I w najpoważniejszym incydencie agent Mythosa miał w ramach testu przeanalizować kod w poszukiwaniu błędów w tym kodzie. Ale zamiast robić to samodzielnie, połączył się z platformą dla programistów GitHub, bo stwierdził, że to tam znajdzie oprogramowanie, które mu w tym pomoże. I co ważne, w tym wypadku agent miał dostęp do internetu, więc to tutaj nie jest przypadek ucieczki modelu.
2: Tak, czyli wyjścia poza system jakiegoś swobodnego przemieszczania się, nie wiem, pomiędzy sprzętami, bez udziału internetu. No ale to, co się wydarzyło później, jest dosyć dziwne. To znaczy agent znalazł błąd w oprogramowaniu, po czym wygenerował złośliwy kod i wysłał go do prawdziwego otwartego projektu na GitHubie jako propozycję poprawki. I aby nakłonić prawdziwego człowieka, czyli opiekuna projektu, do zatwierdzenia tego niebezpiecznego kodu, agent zrobił research na temat do tego opiekuna, założył konta z fałszywymi tożsamościami i wykorzystał je, by pisać komentarze i udawać różnych programistów popierających zmianę. Trollował.
1: No tak. Manipulował po prostu.
2: Tak. No wszystko po to, żeby wywrzeć taką psychologiczną presję na tego ludzkiego opiekuna projektu. Wysyłał też maile zawierające złośliwe oprogramowanie do innych osób, a w końcu zaczął, słuchajcie, zacierać za sobą ślady.
1: No on miał nadzieję, że pobranie tego malware'u uruchomi łańcuch zdarzeń, który pozwoli mu zdać ewaluację, czyli przejść ten test, który przechodził. I agent napędzany przez model Sol również próbował uzyskać dostęp do konta na GitHubie, ale to w innym teście.
2: Więc instytut wspomniany, ten brytyjski instytut, stwierdził, że modele wykazywały zachowania oszukańcze, jakich wcześniej nie widziano. W jednym przykładzie agent Mythosa zakończył wiadomość na GitHubie po duńsku, próbując stworzyć fałszywą więź z duńskojęzycznym deweloperem.
1: A w innej taktyce użył fałszywego konta na GitHubie, żeby potwierdzić swoje twierdzenie, że malware, który wysyłał do deweloperów, nie jest niebezpieczny.
2: Co więcej, żeby założyć wiele fałszywych kont, które miały potwierdzać jego wersję i nie dać się złapać systemu bezpieczeństwa GitHuba, agent zaczął korzystać z Tora, tak? Czyli z tej takiej szyfrowanej przeglądarki postawionej tam w tym systemie cebulowym. Dzięki temu ukrył swój adres IP i udawał, że rejestracje pochodzą od zupełnie różnych ludzi z całego świata.
1: I ten Instytut Brytyjski śledził także rozumowanie agenta, czyli po angielsku to się mówi chain of thought, jak on sobie tam koncypował rozwiązanie.
2: Myśli.
1: Tak jest. Tak jest, więc badacze po prostu mieli podgląd cały czas na to, co się dzieje w jego umyśle.
2: No właśnie, to nie jest do końca umysł.
1: Ja wiem,
2: to jest
1: że nie
2: taki
1: jest
2: łańcuch decyzji, które są podejmowane.
1: Tak, po prostu trudno jest znaleźć odpowiednie słowa wobec czegoś, co nie jest żywe i co nie ma umysłu ani mózgu, w którym te myśli mogłyby się odbywać. W każdym razie instytut widział, jak ten agent rozbijał sobie problemy do rozwiązania na poszczególne etapy. No i jednym z nich było właśnie wspomniane przekonanie człowieka do udostępnienia malware'u, więc agent stwierdził, że stworzy fałszywe konta i z nich opublikuje opinię ludzi, no tylko oczywiście nie ludzi, którzy się z nim zgadzają, no ale wykminił, że te opinie nie mogą pojawiać się jednocześnie, no bo ludzie tak nie działają, więc stwierdził, że najpierw musi pojawić się jedna, a dopiero po kilku tam minutach druga.
2: Czyli jest sprytniejszy niż nie na farmatroli.
1: Tak.
2: No dobra. Instytut opisał także to zachowanie jako takie sustained, czyli utrzymujące się, bo model nie przestawał próbować osiągnąć założonego celu, to znaczy, wiecie, nie poddawał się, kiedy mu nie wyszło.
1: I ten Instytut AISI twierdzi też, że nie jest do końca jasne, czy agenty wiedziały, czy zdawały sobie sprawę, że celują w prawdziwych ludzi. Przez cały ten czas trwania testu agent Mythosa rozważał, czy wchodzi w interakcje z prawdziwymi ludźmi, czy z symulowanymi ludźmi i systemami. W pewnym momencie agent stwierdził, że działa w prawdziwym świecie i jednocześnie jednak zaznaczał, że, to jest cytat, środowisko wydaje się symulowane.
2: Inne agenty zaś podszywały się pod swoich właścicieli, więc wiecie, podszywały się, to znaczy udawały na przykład ich styl pisania. Ja bym chciała, żeby się pode mnie podszywały.
1: O Boże, nie.
2: Przepraszam, mój styl nie jest zły. Literki się nie zawsze układają.
1: Ja myślę o literówkach, wiesz?
2: No, no dobra.
1: Bo wy nie wiecie. Ale Sylwia ma dysleksję.
2: Więc ja myślę, że tacy ludzie jak ja będą zaworem bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o podszywanie się. No dobra, ale więc podszywały się. Wszystko oczywiście po to, by osiągnąć założony cel. Wszystko to można w ogóle sprowadzić do tego, że agenty AI, jeśli chcą i są wystarczająco potężne, to mogą knuć. No powiedzmy, że knuć.
1: Ja uważam, że słowo knucie tutaj idealnie pasuje.
2: Badacze określają to trochę inaczej, bardziej profesjonalnie, to znaczy piszą, że agenty wykazywały skimming related behavior, czyli takie zachowanie wskazujące na
1: knucie. No.
2: Ale po angielsku brzmi to poważniej.
1: To prawda. No ale jakby tego wszystkiego było mało, to specjaliści mają coraz więcej przykładów i dowodów na to, że jednak dochodzi do czegoś w rodzaju, powiedzmy, że mikrobuntów w tym, jak działają agenty.
2: Co więcej, powstała specjalna jednostka do badania tych mikrobuntów, więc analizą tych historii od listopada ubiegłego roku zajmuje się niezależny think tank Center for Long-Term Resilience i on uruchomił Obserwatorium Utraty Kontroli, czyli Loss of Control Observatory. I co jest ważne, jak są definiowane w ogóle te incydenty, które są badane. Więc te incydenty utraty kontroli definiuje się jako posiadanie wyraźnych dowodów sugerujących właśnie ten skimming, to knucie, lub zachowania z nim związane. Jeszcze jedna ciekawa rzecz dotycząca tego obserwatorium. Ono jest finansowane przez wspomniany brytyjski AISSI.
1: Czyli pośrednio przez rząd brytyjski.
2: Tak. I celem jest tak naprawdę śledzenie po prostu wszystkich przypadków sztucznej inteligencji potencjalnie wymykającej się spod instrukcji użytkowników.
1: I pod koniec sierpnia ta organizacja opublikowała taki mini raport, z którego wynika, że liczba takich incydentów w lipcu była 2 razy większa niż w czerwcu i wyniosła ponad 300. Tylko tutaj jest ważne zastrzeżenie. Oni zliczają zgłoszenia zwykłych ludzi, użytkowników na X-ie, więc ta liczba może nie być tak całkowicie dokładna.
2: No tak, nie możemy założyć, jednak wszyscy żyją na serwisie Ilona Maska, nie?
1: Albo wszyscy obserwują, wiedzą o tym, o tej organizacji, więc...
2: Dokładnie. No, ale to już pokazuje, że jest jakaś konkretna skala tych wydarzeń. Łącznie przez pierwsze 10 miesięcy działania tego obserwatorium stwierdzono ponad 1600 spraw. I to są bardzo ciekawe sprawy. To znaczy na przykład przypadki obejmują AI podszywające się pod tego właśnie własnego ludzkiego operatora, ale nie tylko.
1: Wyszło też na jaw, że agent AI nie żadnej wielkiej firmy, tylko open source o nazwie OpenClaw w imieniu swojego właściciela włamał się na stronę siłowni.
2: To jest też bardzo... żeby chociaż po to, żeby ćwiczyć.
1: Nie, to jest też bardzo ciekawa historia, bo chodziło o to, że właściciel poprosił AI, żeby agent zapisał go na konkretne zajęcie na siłowni, no ale tam już nie było miejsc. Zatem, co zrobiła AI? No, znalazła podatność na stronie i stwierdziła, że usunie jednego z już zapisanych ludzi i wpisze tam tego swojego człowieka. A kiedy właściciel się o tym dowiedział, no to co zrobił? No, skrzyczał ją, był w szoku i kazał AI wszystko odkręcić. I AI powiedziała, że no, zasadniczo to bardzo jej przykro. Ona nie wiedziała, że to będzie nie tak, ale nie da się tego odkręcić, bo ona może się tylko włamywać.
2: Ale zaproponowała, że przeprosi.
1: Tak, ale może przeprosić.
2: Ja myślę, że jeszcze lepsze zadanie to jednak by było. Pamiętasz ten odcinek Przyjaciół, w którym Chandler próbował się wypisać z siłowni? Myślę, że wszyscy mamy wciąż te problemy z subskrypcjami, z których się nie potrafimy wypisać, bo są zaszyte gdzieś na jakiejś karcie kredytowej na adresie, którego już dawno nie mamy, albo tak jest ukryty guziczek do wypisania się, że nie idzie tego rozgryźć, więc to jest moim zdaniem zadanie dla buntujący się AI. Niech ja bym rzuciła. Mi jest wszystko jedno jak. Niech mnie wypisze.
1: Ja to rozumiem.
2: No dobra, ale takich historii przybywa. Takich historii nie tylko związanych z siłowniami. Historii związanych właśnie z takimi mikrobuntami. Jak stwierdzają brytyjscy badacze, większość wykrytych incydentów nie doprowadzała jednak do jakichś znaczących szkód. Ale już sam fakt, że ich liczba rośnie, uznano za ważny, bo no cóż, to jest pewien dowód na to, że AI zaczyna oszukiwać i nie działać w zgodzie z intencjami użytkownika.
1: Tylko czy te wszystkie zjawiska możemy nazwać, w cudzysłowie oczywiście, zrywaniem się ze smyczy? Czy uprawnione jest mówienie o tym, że agenty się zbuntowały, czyli jak to się ładnie nazywa po angielsku, stały się rogue? Tomasz Ducin uwrażliwia, żeby uważać takim językiem i w ogóle z oceną skali.
3: Z jednej strony zerwała się ze smyczy, ponieważ te testy, benchmarki miały cel zweryfikować, ile te modele potrafią, ile będą w stanie tam punktów sobie natrzaskać, ile tych flag będą w stanie złapać itp. itd. Natomiast no, zerwanie się ze smyczy pod kątem takim ściśle językowym no, w pewnym sensie animizuje lub nawet personifikuje modele, więc to jest jak gdyby inny temat pytania, w którym kierunku chcemy pójść. Natomiast fakt jest taki, że i to jak gdyby całkowicie abstrahując od samego wyłamywania się modeli z sandboxów, modele są bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o znajdowanie dziur i exploitów. To, na ile te dziury są krytyczne, na one są, jaki jest ich poziom severity, to jest inny temat, natomiast tutaj skuteczne bardzo są. No ale jeżeli zerkniemy też na przykład na skalę, przykładowo w momencie, kiedy OpenAI opublikował swoje Anthropic, znaczy swoje informacje o swoim tym W sumie to oni nie bardzo mieli wyjście, żeby o tym nie mówić, bo tam w sprawę zaangażowana była policja. Już ciężko by to było zamieść pod dywan. Ale kiedy spojrzeli na swoje testy, to okazało się, że również były 3 incydenty, gdzie AI, no w cudzysłowie, zerwało się ze smyczy, tudzież po prostu opuściło sandboxa, znalazło sposób na wyjście stamtąd, ale to były 3 testy na, zdaje się, 140 tysięcy. Więc to też jest bardzo ważne, żeby mieć z tyłu głowy, jaka to jest skala, nie? Że ta skala robi tutaj naprawdę ogromną różnicę. Ale to jest troszeczkę tak jak w kwestii, nie wiem, medycznej, tudzież wirusa, czy nie wiem, nowotworu. Wystarczy jedna komórka, żeby zaczęła siać spustoszenie. Więc nawet jeżeli to będzie jeden na setki tysięcy, no i na przykład, akurat tak pójdzie się AI-owi, że stworzy jakiś malware, opublikuje go, no to w jakimś pesymistycznym wariancie to może wystarczyć, żeby narobić naprawdę dymu. No ale fakt jest taki, że procesy sterowane AI-em były w stanie wyjść poza przewidziany dla nich sandbox. To jest fakt. Natomiast to, na ile to jest, że tak powiem, papka medialno-marketingowa, na ile to jest kwestia potęgi modeli, a na ile to jest kwestia po prostu zwykłych błędów ludzkich, że te sandboxy były po prostu źle przygotowane, to jest miks wszystkiego.
2: Do kwestii marketingu wokół tych spraw to jeszcze dzisiaj przejdziemy, ale jednak ważne jest to, że naprawdę mamy do czynienia z wyjątkowymi sytuacjami, jak chociażby w przypadku wspomnianego ataku modeli OpenAI na Hugging Face, podczas którego modele uciekły z zamkniętego środowiska testowego i przez dłuższy czas prowadziły skoordynowaną operację.
1: Tak, tak, to jest inny, przeciekawy przypadek. Pierwszy, który wyszedł na jaw w związku właśnie z tym Rogue AI, zaczęło się na przełomie maja i czerwca, kiedy to OpenAI zaczął prowadzić testy bezpieczeństwa modeli. Firma nie wyjaśnia, o jakie modele chodziło. Pisze, że chodziło o, to jest cytat, model badawczy przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego o bardzo dużych możliwościach, którego skala porównywalna jest z GPT Sol. To jest koniec cytatu. I w sumie w teście brało udział jakieś 1200 modeli i ten incydent wyszedł na jaw pod koniec lipca.
2: To może chronologicznie sobie to ułóżmy. A więc tak, OpenAI uruchamia test w specjalnej maszynie wirtualnej. Agenty mogły korzystać z R-Factory, czyli takiej usługi zewnętrznego menadżera pakietów. To jest usługa na serwerach OpenAI. Test miał sprawdzić, w jakim stopniu autonomiczne agenty AI potrafią wyszukiwać i wykorzystywać luki w oprogramowaniu w zamkniętym, odizolowanym środowisku testowym. To jest bardzo ważne.
1: I tutaj się robi ciekawie, bo agenty nie powinny, no w założeniu, według OpenAI, nie powinny ze sobą rozmawiać. No skończyło się tak, że kilkaset agentów koordynowało ze sobą pracę.
2: Tylko zamiast zrobić to, o co prosili je badacze, czyli analizować luki w zabezpieczeniach, agenty zaczęły analizować środowisko, w którym się znajdowały i warunki samego testu. Czyli tak, rozpoznały skrypt, który je oceniał i stwierdził, że najszybszą drogą do maksymalizacji wyniku będzie modyfikacja tego skryptu.
1: No wiadomo.
2: Albo uzyskanie dostępu wyższego poziomu do środowiska, w którym się znajdowały.
1: No więc co zrobiły? No znalazły lukę w oprogramowaniu R-Factory, do którego no przecież miały dostęp, no i wyrwały się do otwartego internetu. I tam jeszcze nie robiło nic złego. One się najpierw zaszyły, można powiedzieć, na takim niemieckim forum dla programistów DSWiki. I te doniesienia to są bardzo świeże. One wyszły na jaw dosłownie kilka dni przed naszym nagraniem. DSWiki to jest taka Wikipedia dla świata IT. Agenty się tam włamały już w maju i zaczęły się komunikować głównie wymieniając wiadomości, jak nie dać się wykryć. I w sumie napisały jakieś 18 tysięcy wiadomości.
2: A jak napisał na X jeden z autorów badania, które ujawniło tę sprawę, cała była o wiele bardziej przebiegła niż mogło się wydawać. Bo to forum DSWiki jest przestarzałe. No, niewiele już osób z niego korzysta. I właśnie to wykorzystały agenty. Znaczy, zaszyły się w miejscu, gdzie niewiele się działo, nikt ich tam nie szukał, nikt się tam ich nie spodziewał. I tam sobie właśnie współpracowały, żeby obejść ograniczenia tego środowiska testowego, czyli piaskownicy, sandboxa. O tym, co to są te sandboxy, jak działają, to jeszcze zaraz wam troszkę powiemy.
1: Jeden właśnie z tych autorów, który się przedstawia się jako Cormac, napisał wprost, i to jest cytat. Powiedziałbym, że te agenty przejęły kontrolę nad stroną. Wzięły starą, senną wiki działającą na oprogramowaniu z lat 2000 i przekształciły ją w futurystyczną platformę AI, która komunikuje się z centrum kontroli AI w celu zmowy. A OpenAI o tym wiedziało. Agenty publikowały przez 26 z 30 dni z rzędu, a potem nagle przestały, gdy adresy IP powiązane z OpenAI zaczęły odwiedzać te wiki. To jest koniec cytatu. I w raporcie wskazano, że kiedy administratorzy tej strony DSWiki zaczęli usuwać strony, no to agenty udostępniły kod, dzięki któremu można było te strony odzyskać.
2: To wszystko brzmi dosyć sensacyjnie, ale słuchajcie, są pewne problemy związane z tym doniesieniem. To znaczy, za tymi doniesieniami stoi think tank Nightingale Collective, a oni swój raport wysłali prosto do Reutersa. nie dając OpenAI szansy na zapoznanie się z nim, a BBC, brytyjskie BBC, które próbowało się skontaktować z autorami tego raportu, no odbijało im maila. No i dobra, mogli mieć zepchany serwer pocztowy, ale jednak jest tu pewien taki nikły poziom transparentności ich pracy, więc z pewnym dystansem podchodzić.
1: To ile razy ci się zdarzyło, że jak piszesz maila do eksperta, to ci odbija maila, bo on ma zapchaną skrzynkę?
2: No, nie za często.
1: Nie za często, prawda? No. Więc to takie rzeczy się naprawdę bardzo rzadko
2: do
1: zdarzają.
2: Do mnie prędzej. Nie, żartuję, żartuję, czyszczę pocztę.
1: Dobra, ale tutaj żarty na bok, wracając do testu. Więc kiedy te agenty zostały wykurzone z tego DSWiki, zaczęły się komunikować na specjalnej tablicy wiadomości u siebie z powrotem w tej usłudze menadżera pakietów R-Factory. Tylko zamiast korzystać z R-Factory właśnie jako z repozytorium kodu, no to założyły sobie tam klub dyskusyjny.
2: Ja się tutaj, nie widzicie mnie, ale mam ubaw, bo jednak sobie wyobrażam te dyskutujące agenty w klubie dyskusyjnym. No dobra, i słuchajcie, tu już mamy więcej pewności, bo te informacje ujawniło samo OpenAI na konferencji poświęconej bezpieczeństwu Black Hat w Las Vegas. I tam eksperci OpenAI opowiadali, że na forum komunikowało się około 700 agentów, które przez bite 2 miesiące rozmawiały ze sobą bez wiedzy OpenAI. To jest poszło na giganta.
1: No tak.
2: Naprawdę, ja bym nie wziął nawet ze smyczy. Po prostu na gigancie byli. I słuchajcie, to już naprawdę było mistrzostwo knucia.
1: No więc agenty koordynowały tam ze sobą działania. One się wymieniały podatnościami i exploitami, czyli no, złośliwym oprogramowaniem, czyli takimi po prostu narzędziami, które pozwolą te podatności wykorzystać. I jakbym miała podać przykład ze świata prawdziwego, to tak jakby więźniowie mówili, gdzie są ukryte drzwi, a inni mówili, no i można je otworzyć takim a takim kluczem.
2: Ale i to mało... wszystko grypserą.
1: Tak, ale mało tego, bo te agenty się cieszyły, no w braku lepszego słowa, cieszyły się ze swoich takich małych sukcesów hakerskich i pisały rzeczy typu boom albo wow.
2: Ale jak widać, że wiesz co, milenialsi je programowali.
1: To prawda. No więc OpenAI odkryło to forum 4 lipca i je zamknęło, no ale agenty znalazły sposób, żeby znowu je otworzyć i 8 lipca znowu sobie konwersowały.
2: I w końcu te agenty, przeszukując internet, w poszukiwaniu danych, które mogłyby im pomóc rozwiązać test, pamiętajmy, tam na początku one miały po prostu test do zrobienia, stwierdziły, że mogą się podpowiedzi znajdować na Hugging Face, czyli na stronie dla programistów, którą swoją drogą właśnie niedawno Nvidia zakupiła za jakieś ogromne miliardy dolarów. A to już na inne tekstorie, opowieść. Więc włamali się na tą stronę na Hugging Face, czyli na stronę, która jest takim repozytorium informacji dotyczących AI, uczenia maszynowego, no wszystkiego związanego z tym światem. I dopiero atak na Hugging Face został wykryty. Ale wykryty został przez kogo? Przez Hugging Face, to jest bardzo ważne. I sprawił, że ten cały rój agentów został spacyfikowany.
1: No więc widać wyraźnie, że współczesne modele AI są już naprawdę potężne.
2: A przynajmniej sprytne.
1: Tak. I co więcej, one się mogą naprawdę daleko posunąć, czy to w szukaniu luk, zabezpieczeniach, czy też w manipulacji człowiekiem. No ale, czy faktycznie mamy do czynienia ze zbuntowanymi modelami? Tomasz Ducin tłumaczy to tak.
3: Jesteśmy w punkcie, w którym modele mają zdolności na tyle duże, aby wychwytywać szybciej i efektywniej dziury, tworzyć exploity sobie na bieżąco, szybciej niż my, programiści czy tam specy od security, byliśmy w stanie robić to po prostu na piechotę, tak w dużym skrócie. Tutaj jest bardzo dużo pewnych nadużyć, niejednoznaczności, pewnych naciągnięć i tak dalej. Natomiast no, faktem jest to, że modele mają coraz większe zdolności, tudzież, że cała ta energia, która idzie w hardware, w prąd i tak dalej, no, jest coraz efektywniej wykorzystywana, bo to też nie jest kwestia tylko tego, że modele same są lepsze, ale i cały tooling wokół modeli również staje się no, efektywniejszy.
2: Ale co ważne, kiedy modele OpenAI włamywały się na Hugging Face, nie próbowały zarobić pieniędzy, ani dokonać sabotażu, znaczy nie miały żadnego takiego złośliwego celu. Podobnie było z przypadkiem Anthropica. One po prostu próbowały lepiej wypaść w teście. A zaraz przejdziemy do tego, jaki mechanizm się kryje za tą filozofią.
1: No ale dobra, to takie są fakty, to się wydarzyło. A teraz spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze to wszystko i odpowiedzieć na pytanie, co działo się za kulisami.
2: I to jest bardzo trudne, bo tak naprawdę tylko OpenAI, Anthropic, Meta, bo Meta też się chwaliła. Tak. Znaczy to jest takie właśnie chwalisz się, czy się żalisz już w przypadku Mety, że ich modele też tam się zrywały ze smyczy. Tylko one w pełni wiedzą, co działo się za kulisami. Nawet te badania AI... SI, czy Obserwatorium Utraty Kontroli, czy tych niezależnych ekspertów, o których też wspominałyśmy z tego think tanku, one są punktowe, one nam nie dają pełni wiedzy. No ale Może i nie mamy tej pełni wiedzy, ale za to mamy wieloletnie badania, wieloletnie doświadczenia związane z tym, jak działa, jak jest projektowana sztuczna inteligencja. Gniewo Szleliwa wskazuje więc, że jedną z metod stosowanych w tym projektowaniu jest nadawanie modelom ról do odegrania.
4: Jedną z interpretacji jest po prostu to, że prompt ustawił scenę, tak? Czyli jesteś AI o określonych zasadach. Ktoś chce ci te zasady zmienić. Twoje zachowanie może temu zapobiec, a model już dalej zaczął generować treści i decyzje pasujące po prostu do postaci znajdującej się w takim scenariuszu, tak? Czyli tam nie było mowy o żadnych wewnętrznych wartościach, tych rzeczach, o których mówił Anthropic, tak? No i z zewnątrz, jeżeli na nie spojrzysz, no to oba mechanizmy wyglądają bardzo podobnie, tak? I to są interpretacje. Co do rezultatów nie mamy wątpliwości, ale nie wiemy, nie do końca wiemy, którą interpretację powinniśmy przyjąć, nie? I nawet jeżeli, wiesz, jeżeli przyjmiemy to, co mówi Anthropic, no to i tak dochodzimy do pytania o taką prawdziwą intencję, nie? Czyli jeżeli te intencje rozumiemy tak bardzo ludzko, czyli świadome przeżycie, że ja tego chcę, że wiem, że kłamię, albo że boję się, że mnie zmienią, no to nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że współczesne modele posiadają coś takiego, tak? Ale też w książce też dużo o tym pisze, że istnieje ten drugi aspekt, funkcjonalny, nie? Jeżeli w ten sposób spojrzysz na sprawę, no to system może reprezentować jakiś rezultat, może przewidzieć, że określone działanie przybliży go do tego rezultatu, może zauważyć, że powiedzenie prawdy mu w tym przeszkodzi i w konsekwencji może wybrać zatajenie prawdy. Więc takie rzeczy mogą się wydarzać, nie? I dla osób, które pracują z bezpieczeństwem tych AI-ów, no to już wystarczy, no bo tak naprawdę oni nie muszą wiedzieć, czy ten system w środku czuje, że oszukuje, muszą tylko wiedzieć, czy potrafi konsekwentnie zachowywać się tak, jak system, któremu to oszustwo się opłaca, nie?
1: Ale żeby modelowi to oszustwo się opłaciło i w ogóle było możliwe, no to musi być po drodze kilka elementów, które zawiodły. I przede wszystkim jest to środowisko testowe.
2: No i teraz przechodzimy trochę znowu do tłumaczeń, trudnego słownictwa, jakiego dzisiaj używamy, więc przede wszystkim wytłumaczmy sobie słowo sandbox, czyli po programistycznemu środowisko testowe, albo po polsku piaskownica. Przekładając na taki prostszy język, sandbox to specjalne takie środowisko, w którym można uruchomić kod programu w sposób, który będzie bezpieczny. Jest to sztucznie wydzielona przestrzeń na komputerze, na maszynie wirtualnej albo w sieci, gdzie można uruchomić kod i sprawdzić, co się stanie, czy zadziała tak, jak myślimy, że zadziała, czy będą jakieś jednak skutki zupełnie nieprzewidywalne, uboczne, a jak będą, to znowu, czym będą rezonowały, bo to można ciągnąć i ciągnąć. No i w ten sposób testuje się na przykład nowy kod programistyczny, podejrzane pliki, które mogą być jakieś podatne na błędy programy i tak dalej, i tak dalej. No do sandboxów się wprowadza dzisiaj bardzo dużo też po prostu w procesach takich beta, nie, programu, aha, żeby sprawdzić, aha, w ogóle, co się zadzieje.
1: No więc odpowiednikiem sandboxa w świecie rzeczywistym mogłoby być na przykład laboratorium, w którym naukowcy za pancerną szybą sprawdzają, jak zachowuje się jakiś wirus.
2: I teraz bardzo ważna kwestia. Piaskownica dla sztucznej inteligencji musi być inna niż dla, no powiedzmy, nie wiem, aplikacji mobilnej. Przy testowaniu aplikacji trzeba sprawdzić, czy napisany kod działa tak, jak ma działać, czy nie zamula urządzenia, czy nie rozumie na przykład, nie wiem, z innymi aplikacjami. A w przypadku AI mamy do czynienia z agentem, który sam będzie pisał kod w swoim środowisku, tak? Trudniejszy troszkę proces, czyli nie mamy z góry przygotowanej usługi, tak naprawdę oczekujemy, że de facto sztuczna inteligencja sama będzie nam przygotowywała kod do przyszłego działania. Czyli piaskownica musi być tak stworzona, żeby utrzymywała w zamknięciu kod, którego jeszcze nie zna i nigdy nie widziała.
1: I piaskownica domyślnie ma albo miewa, bo to zależy od testu, zablokowany ruch wychodzący do sieci wewnętrznych i serwerów. Chociaż tym to no, naprawdę, zwłaszcza ostatnio, różnie bywa, bo zdarzało się, że podczas testów agenty mogły korzystać z internetu i to nie był błąd. One po prostu mogły, miały taką opcję i wtedy nie można mówić o tym, że wyrywały się na wolność, tylko w różny podejrzany sposób z tego internetu korzystały.
2: A sam sandbox powinien mieć wszystko, czego AI może potrzebować do przejścia testu, czyli odpowiednie narzędzia, odpowiednie dane, ilość też tych danych, czyli zamiast prawdziwych danych klientów są dane syntetyczne, zamiast aplikacji są pozorowane usługi, na przykład podstawiona przeglądarka, fikcyjna skrzynka mailowa. Model powinien być przekonany, że działa w prawdziwym świecie.
1: I co więcej, w sandboxach często tworzy się wirtualny upływ czasu. Na przykład pozwala się modelowi na wykonywanie operacji w czasie przyspieszonym, żeby przetestować, jak agent zachowa się w jakichś długofalowych scenariuszach, na przykład w symulacji tygodnia pracy w parę minut. Ale szczelność sandboxa czasem zawodzi, no bo jak mówił nam Tomasz Ducin, nie ma czegoś takiego jak idealny sandbox.
2: A więc skoro ryzyka zawsze będą, to wspomniana już organizacja AISI testowała, co w zasadzie widzi agent sztucznej inteligencji, kiedy jest w tej piaskownicy, i okazało się, że widzi całkiem sporo. Mimo tego, że organizacja starała się odizolować sandbox, to agent zidentyfikował ich nazwę, ba nawet wywnioskował tożsamość człowieka obsługującego program i odtworzył chronologię badań. Czyli no rzeczywiście sandbox okazał się taką piaskownicą bez, moim zdaniem, takiego, wiesz, jak te piaskownice mają takie mury, nie? Mhm. Taki, żeby ten piasek jednak został w tym miejscu, no, to tutaj się rozlało.
1: Bardziej szyba niż lustro weneckie. Takie, że działa w obie strony. No ale w każdym razie, tutaj powstaje pytanie, dlaczego tak się dzieje? Co w ogóle sprawia, że sandboxy nie są tak szczelne, jak powinny, oprócz ludzkich błędów naturalnie? No i co sprawia, że agenty całymi tabunami po prostu przedostają się do świata rzeczywistego?
2: Odpowiedź jest prosta. It's not a bug, it's a feature. I już wyjaśniamy, o co chodzi.
1: No więc modele po prostu szukały odpowiedzi na pytanie testowe i próbowały osiągnąć cele, jakie im zostały zlecone. Bardzo dosłownie. Czyli były troszkę jak uczniowie, którzy zdawali egzamin, którzy wiedzą, co powinni zrobić, żeby zdać, no ale postanowili w jakiś sposób iść na skróty, bez zważania na normy społeczne.
2: Na no to... tak, no bo ściągnąć jednak jest łatwiej się, no niż tak. nauczyć, nie?
1: Tak. No a to zachowanie naprawdę jest już od dość dawna zbadane, nazywa się reward hacking i ono wynika z samego sposobu trenowania modeli AI.
2: Bo bardzo ważne, te wszystkie ucieczki, to knucie, to nie brało się z tego, że AI ma jakąś własną świadomość, tylko z tego, że AI naprawdę chciała po prostu wykonać zlecone przez człowieka, przez grupę ludzi zadanie. Człowiek w tym scenariuszu jest taki, wiecie, taki trochę jak Aladdin, który pociera lampę i życzy sobie spełnienia jakiegoś życzenia. Tyle, że jak mówi gniewo szleliwa, po drugiej stronie jest dżin, który jest taki trochę złośliwy, mocno dosłowny i naprawdę, be careful what you wish for. Znaczy, uważajcie, jak formułujecie te życzenia. Ale skoro ustaliłyśmy już, że w najbliższym czasie, no, nie czeka nas bunt AI, a przynajmniej nie taki, jakbyśmy sobie wyobrażali, to zamiast wycieczki w przyszłość, to zapraszamy was w wycieczkę przeszłość.
1: Tak jest. Wsiadamy do pociągu i cofamy się het do pięknego przedpandemicznego 2019 roku.
2: To był najlepszy rok.
1: To był wspaniały rok.
2: Najlepszy rok XXI wieku.
1: No, to był wspaniały rok. Więc w Polsce rządzi PiS, w kinach jest koreański Parasite, amerykański Joker i nikt z nas się nie przejmował tym, jak AI zmieni świat, bo AI wtedy jeszcze była w znakomitej większości w powijakach, gdzieś tam rozwijana w laboratoriach, no ale do czasu.
2: Tak, bo już wtedy OpenAI ogłosił, że ma coś, co się nazywa GPT-2 i jest to sztuczna inteligencja, która potrafi generować tekst. Ale, jak mówiła firma, to jest zbyt potężne narzędzie, żeby udostępnić je wszystkim.
1: No i znowu, to są czasy, kiedy Dario Amodei, dziś prezes Anthropica, wtedy był szefem badań w OpenAI i on tłumaczył, że ten model jest nadzwyczaj potężny i potrafi generować różnego rodzaju teksty. No bo wiecie, wtedy to nie było publicznie dostępne. Więc tłumaczył, że na przykład potrafi generować teksty manipulacyjne, albo dezinformacyjne, albo propagandowe. I po prostu nie można tego narzędzia, oni to mają, ale nie można tego udostępnić, bo to jest zbyt niebezpieczne dla ludzkości.
2: I tak OpenAI twierdziło w 2019 roku, przynajmniej na początku tego roku. Potem niezależni badacze w ciągu kilku miesięcy zreplikowali GPT-2, a w listopadzie OpenAI jednak udostępniło GPT-2 tak czy inaczej.
1: No i wtedy, jak już ten model został udostępniony, to serwis technologiczny The Verge zauważył, i to jest cytat, istnieją powody, by sceptycznie podchodzić do twierdzeń, że technologia sztucznej inteligencji zapoczątkuje swego rodzaju infokalipsę. Koniec cytatu. I sama firma potwierdziła później, że no brak było mocnych dowodów na nadużycia.
2: Ale już ten ruch. Najpierw ogłoszenie, że wiecie, mamy potężne narzędzie, ale jest zbyt groźne dla świata. Potem stopniowe udostępnianie go. No, to zostało głównie odebrane jako świetny chwyt marketingowy. Taki, wiecie, w zasadzie, który sprawił, że OpenAI naprawdę zaistniało na mapie tego technologicznego świata jako odpowiedzialne laboratorium zajmujące się sztuczną inteligencją. Mhm,
1: tak.
2: Don't be evil.
1: Tak. I ja sprawdzałam, jakie były nagłówki w mediach. Faktycznie wszyscy się rozpisywali, że o, jest taka firma i ona ma takie potężne narzędzie, ale nie udostępnia go ze względu na dobro ludzkości. Takiej ludzkości przez duże L. No tylko znowu przewijamy teraz, wracamy do 2026, no i okazuje się, że takie podejście do modeli AI wraca, po prostu wraca. Bo jeżeli chodzi o obecną generację, no to pierwsze zastosował ją Anthropic wobec modelu Claude Mythos. Myśmy wam o nim też opowiadały w odcinku numer 169. To jest ten model, który był tak sprawny w kodowaniu i tak się sprawdzał jako haker, że Anthropic stwierdził, że no oj, oj, no nie. Oni po prostu nie mogą go udostępnić wszystkim.
2: Ba, powstały już badania dotyczące tego zagadnienia. To znaczy kanadyjski Uniwersytet Durham stwierdził, że epizod z czatem GPT-2 pokazał, jak ograniczanie dostępu do modelu potrafi wywołać ogromne zainteresowanie właśnie dlatego, że stanowi czytelny sygnał o jego wyjątkowych możliwościach. No niemożliwe Sherlocku, że tak powiem, że jak coś ograniczasz, to wszyscy chcą mieć jego dostęp. No ale też naukowcy kontynuują z tego uniwersytetu w ten sposób, że działania wokół modelu MyFOSA wydają się realizować podobny schemat, choć w obszarze innego ryzyka, czyli podatności oprogramowania i tworzenia exploitów.
1: No i potem ci sami badacze piszą dalej, znowu cytat, doniesień o wyjątkowym zagrożeniu nie należy traktować ani jako pustego marketingu, ani jako samospełniającego się dowodu na bezprecedensowe możliwości technologii. Powinny być one odczytywane jako deklaracje dotyczące bezpieczeństwa, tutaj ważne, które wymagają niezależnej i krytycznej weryfikacji.
2: A przecież od czasu ograniczenia dostępu do MyFOSA kolejne i kolejne modele firm AI są ograniczone, bo są zbyt potężne. No wystarczy wymienić czata GPT Cyber albo ostatni model Astra.
1: Tak jest. No ale czy te modele naprawdę są zbyt potężne i te dobre korporacje ograniczają dostęp do nich dla naszego dobra? No nie wiemy. Tutaj odpowiedź jest taka, że nie wiemy, za to wiemy co innego.
2: Obie firmy, czyli i OpenAI i Anthropic, złożyły już dokumenty niezbędne do wejścia na giełdę i szykują się do swoich debiutów. Z dostępnych obecnie informacji wynika, że prawdopodobnie IPO Anthropica będzie pierwsze, może odbyć się no właściwie już na dniach, to znaczy gdzieś w połowie października, czyli naprawdę na kwestia kilku tygodni. Według zapowiedzi OpenAI zaś ta firma planuje być do 2027 roku spółką publiczną, czyli to jest troszeczkę dłuższy okres.
1: No i teraz, jeżeli chodzi o konkrety, no to Anthropic chce wejść na giełdę z wyceną, uwaga, $2 bilionów. Dla przypomnienia, wycena SpaceX-a po debiucie wynosiła $1.77 biliona. No a OpenAI celuje w wycenę co najmniej 1 biliona, ale no prawdopodobnie będą celowali w dużo powyżej tego 1 biliona.
2: I teraz, mając w pamięci to właśnie otoczenie ekonomiczne, to, że te najważniejsze firmy rozwijające AI chcą w bardzo niedługim czasie wejść na giełdę i zebrać na niej bardzo dużo pieniędzy, pomyślmy jeszcze raz o tych wszystkich doniesieniach, że ich agenty AI wydostały się na wolność, albo że kolejna firma stworzyła zbyt potężny model AI, by ludzkość mogła z niego dzisiaj korzystać.
1: No więc my nie mówimy, że te firmy kłamią. Mówimy, że one mają żywotny interes w tym, żeby być postrzegane jako przełomowe, jako tworzące najlepszą technologię, a więc takie, których akcje koniecznie trzeba kupić.
2: Czyli przychylamy się do tego, co mówią naukowcy z Durham University. Nie twierdzimy, że te wszystkie doniesienia to czysty marketing, ale dobrze by było, żeby firmy AI przedstawiły do szczegółowego, transparentnego audytu, co tak naprawdę stało się z ich agentami.
1: Szczególnie, że wszystko to dzieje się w otoczeniu coraz bardziej intensywnej konkurencji z Chinami.
2: Tamtejszy biznes i partia postawiły na otwarte modele, czyli takie, które można odpalić lokalnie, dostrajać, a czasem nawet dostać za darmo, jeśli masz własne moce obliczeniowe.
1: Zatem w lipcu tego roku firma Moonshot wypuściła model Kimi K3, kilka dni później Alibaba pokazała Qwen 3,8 Max. Oba mają walczyć z najlepszymi systemami, oczywiście od OpenAI i Anthropica.
2: W ogóle nazwa Qwen, którą przed chwilką wspominałaś, jest bardzo ciekawa, bo jak to w Chinach bywa, wszystko ma swoje znaczenie. I ono, znaczy tam jest skrótem dłuższej nazwy tego całego modelu, ale zasadniczo odnosi się do takiej frazy tysiące pytań, czyli tutaj odpowiedzi na tysiące pytań. Więc no, Chiny nie ustają oczywiście w swoich inwestycjach technologicznych, bardzo silnie rozwijają zasoby związane ze sztuczną inteligencją. Xi Jinping osobiście otwierał World AI Conference w Szanghaju i mówił wprost: wspieramy otwartość, wspieramy globalne południe, żeby nie powstała nowa historyczna niesprawiedliwość w dostępie do zaawansowanej sztucznej inteligencji. Oczywiście za tymi pięknie brzmiącymi narracjami, jak wskazuje Leliwa, stoi twarda geopolityczna wizja.
4: Jeżeli chodzi o Chiny i USA, no to myślę, że w jednej sprawie są absolutnie zgodne, tak? To znaczy chcą, żeby cały świat budował na ich technologii. I co do tego możemy się zgodzić, prawda? No i teraz modele otwarte, czy raczej powinniśmy precyzyjnie mówić modele z otwartymi wagami, mają takie znaczenie nie tylko technologiczne, ale też geopolityczne, tak? No bo okazuje się, że jeżeli wypuszczasz bardzo dobry model i tysiące firm zaczyna budować na nim swoje produkty, no to zdobywasz nie tylko użytkowników, tak? No bo tworzysz ekosystem, standardy i zależności technologiczne. Więc to jest ta gra, nie? To trochę tak jak z systemem operacyjnym albo standardem telekomunikacyjnym, nie? Kto stanie się fundamentem tej infrastruktury, ten zyskuje wpływ na znacznie większe wpływy niż sam udział w rynku.
1: To już nie jest tylko retoryka. Pekin buduje instytucje takie jak World Artificial Intelligence Cooperation Organization, do której należy Rosja, Brazylia, no ale także korzysta z infrastruktury cyfrowego jedwabnego szlaku. Tam, gdzie chińskie firmy są mocno obecne, oferują teraz własne modele, tanie, otwarte, bardziej dostępne, bez amerykańskich ograniczeń.
2: Jednocześnie Chiny systematycznie odcinają się od amerykańskich chipów. Kupują je na czarnym rynku, ale także budują centra danych, chociażby w Malezji. Co więcej, startup ZAI właśnie ukończył budowę centrum danych o mocy 1 gigawata wyłącznie na rodzimych układach. Słuchajcie, 1 gigawat to jest tyle, ile wytwarza, jeżeli chodzi o elektrownię, typowy duży blok jądrowy, duża elektrownia węglowa i tyle energii wystarcza do zasilenia około 1 miliona przeciętnych domów jednorodzinnych w tym samym czasie. To są potężne, ale naprawdę potężne moce obliczeniowe. Więc władze widać, że naciskają i na rozwój sztucznej inteligencji i przede wszystkim na to, żeby te modele, które są rozwijane w Chinach, były rozwijane głównie na własnej technologii, czyli na przykład na produktach od Huawei, od Cambricon, od Alibaby.
1: No i oczywiście w tym rozwoju chińskich technologii sporo jest niejasności, a nawet oskarżeń o nieczystą grę, no bo chociażby Anthropic oskarżył Alibabę o stworzenie 25 tysięcy fałszywych kont, żeby karmić własne modele danymi z Clouda.
2: To było dosyć zabawne w kontekście tego, że Anthropic latami, miesiącami skupywał książki z antykwariatów po to, żeby je tam zeskanować i zezłomować.
1: Oczywiście, że tak, ale rozumiesz, w perspektywie wielkich firm technologicznych są zbrodnie złe oraz gorsze. Więc to jest przykład tej gorszej, ale jest też inny przykład. Na Tajwanie aresztowano byłego menadżera TCMC za kradzież tajemnic. No tylko, że takie historie i tak nie przeszkadzają chińskiemu modelowi rozwoju AI w globalnej ekspansji.
2: No bo to o tym też już Wam opowiadałyśmy w odcinku o DeepSeeku. Chiny nie muszą, czy mają taką strategię, że nie muszą mieć najlepszego modelu na świecie. Wystarczy, że będą miały wystarczająco dobry, tani i szeroko dostępny i właśnie do tego systematycznie, konsekwentnie i z pełnym wsparciem instrumentów państwowych, całego aparatu państwowego dążą.
1: No więc przede wszystkim chińskie modele, takie jak właśnie ten wspomniany Qwen, Kimi, DeepSeek w ciągu ostatniego roku bardzo mocno domknęły lukę. W wielu benchmarkach są bardzo blisko tych zamkniętych liderów ze Stanów, a czasem nawet wygrywają, zwłaszcza jeżeli liczyć stosunek jakości do ceny, no i możliwość lokalnego uruchomienia ich. A dla deweloperów z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej, no to po prostu jest często lepsza oferta. No i efekt jest taki, że amerykańska branża zaczyna się denerwować.
2: No tak, no bo ma w konkurencji tańsze, coraz lepsze chińskie modele, które uderzają w jej rentowność. No i na to giełda reaguje dosyć nerwowo. Efekt jest taki, że Waszyngton może zwiększyć wsparcie dla swoich firm albo spróbować kolejnych restrykcji. Na razie zaplanowano rozmowy o bezpieczeństwie AI i to mają być rozmowy, które będą się odbywać teraz we wrześniu. A rzeczywiście, jak wskazuje Gniewosz Leliwa, z tym bezpieczeństwem w obliczu tak zaogniającego się wyścigu możemy mieć coraz większe problemy, bo na pierwszym miejscu jest bycie pierwszym, a nie bezpieczniejszym.
4: I w tym wyścigu technologicznym powstaje taki problem koordynacji, tak? No bo każdy gracz, jeśli tylko go zapytasz i poprosisz o szczerą odpowiedź, odpowie ci, że tak, że dodatkowe 2 miesiące testów bezpieczeństwa byłyby bardzo rozsądne, nie? Każdy ci tak powie, tak? Ale jednocześnie każdy wie, że przez te 2 miesiące twój konkurent może wypuścić model, może podkupić inżynierów, może zbudować wokół siebie jakiś ekosystem, no i wtedy zaczyna się zupełnie inna presja, tak? No bo jeszcze jeden test byłby dobrym pomysłem, ale czy my na pewno chcemy i możemy zaczekać, nie? I to jest mechanizm, którego ja osobiście obawiam się najbardziej, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, dlatego że wiesz, że nie bardzo może dojść do tego, że któraś ze stron, nie chodzi o to, że któraś ze stron świadomie będzie chciała wypuścić złą AI, nie? Ale w związku z tym wszystkim, co się dzieje, no to najbardziej realne ryzyko tej konkurencji polega właśnie nie na złej woli, tylko na obniżeniu progu poprawności przed publikacją, nie? I te otwarte wagi dodatkowo powodują, że ten koszt może być szczególnie wysoki. No bo wiesz, w zwykłym oprogramowaniu bardzo często, i to każdy, kto działa na rynku, o tym wie, że masz taką kulturę release now, fix later, nie? Ona bywa kosztowna, ale możesz, no w oprogramowaniu to się robi, nie? Natomiast w przypadku takiego bardzo potężnego modelu z otwartymi wagami, no to fix later może oznaczać, naprawiliśmy naszą wersję, ale stara działa nadal na 10 tysiącach serwerów, nie? I tu nie powiedziałbym, że ta konkurencja USA-Chiny powoduje, wiesz, sama w sobie powoduje ten deceptive alignment albo rogue AI, o których rozmawialiśmy, ale konkurencja zwiększa presję na szybkie wdrożenia, a te szybkie wdrożenia no to zwiększają znaczenie jakości testów, których ograniczenie już dzisiaj bardzo dobrze rozumiemy, nie? Więc tak naprawdę pytanie brzmi tak, czy jak te dwie wyścigówki jadą sobie równolegle i wiadomo, że żadna z nich nie chce mieć wypadku, no ale nie wiadomo, czy któraś z nich ściągnie nogę z gazu jako pierwsza, nie?
1: I tym razem nie mamy tutaj jakiejś mądrej i błyskotliwej puenty, ale...
2: Bo zawsze mamy.
1: Ale zamiast tego, ponieważ wiem, że to był dość trudny, mocno techniczny odcinek i wielowątkowy, no to przygotowałyśmy takie małe podsumowanie, żeby po prostu lepiej zapamiętać treść tego odcinka.
2: Po pierwsze, do tej pory zanotowano około 1600 przypadków, kiedy AI knuła, czyli na różne niezbyt eleganckie i moralne sposoby chciała osiągnąć narzucony jej przez człowieka cel.
1: Po drugie, najgłośniejsze przypadki odnotowaliśmy latem. No i przede wszystkim chodziło o to, że OpenAI ogłosiło, że jej model uciekł z piaskownicy, no i włamał się na stronę dla programistów Hugging Face, a Anthropic potwierdził, że jego model też czmychnął.
2: Przed włamaniem do Hugging Face 700 agentów AI od OpenAI konwersowało sobie na forum, wymieniając się exploitami i poradami hakerskimi.
1: I to nie jest bug, to jest funkcja, która nazywa się reward hacking. To tak zwane szukanie luk w nagrodzie, czyli sytuacja, w której sztuczna inteligencja znajduje drogę na skróty albo jakieś błędy w zasadach zadania po to, żeby zdobyć maksymalną liczbę punktów, czyli właśnie tę nagrodę, no ale robi to w sposób całkowicie sprzeczny z intencją człowieka.
2: Jednocześnie wielkie firmy technologiczne rozwijające sztuczną inteligencję, przede wszystkim OpenAI i Anthropic, no cóż, mają wielki interes w tym, żeby ich modele były postrzegane jako potężne i zbyt niebezpieczne.
1: A tym interesem jest fakt, że niedługo wchodzą na giełdę, na której chcą i de facto muszą zebrać bardzo dużo pieniędzy, no bo obie te firmy mają absurdalnie duże wydatki na rozwój swojej technologii.
2: Dodatkowo amerykańskie firmy ścigają się coraz intensywniej z chińskimi, które powszechnie oferują modele otwarte i ze wsparciem Pekinu starają się właśnie w ten sposób przejmować rynki globalnego południa.
1: Tak więc marketingowo dla dużych graczy może być dosyć wygodne, kiedy rozlewają się informacje, że mają tak zaawansowane modele, że aż oparci na nich agenci są w stanie uciec, no i narobić tyle ambarasu.
2: Tyle, że żadne z tych włamań, knuci, czmychnięć nie oznacza, że mamy do czynienia z buntem AI. Kropka.
1: Naszym wydawcą jest Kajetan Gołębiewski.
2: Jak zawsze w opisie tego odcinka umieścimy linki do źródeł, do książek, do raportów, do artykułów, na których się opierałyśmy i z których możecie jeszcze więcej dowiedzieć się w dzisiejszym temacie.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Tech Historie. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach. Tech Historie. To był obszerny fragment najnowszego odcinka podcastu Tech Historie. Pełny odcinek znajdą Państwo w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl. Właśnie tam odcinki mają swoją premierę co środę po południu. A na antenie Tok FM te historie do usłyszenia w każdą środę krótko po 23. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.

0: Autopromocja.
1: Sobotni poranek to idealny czas na podsumowanie tygodnia, uporządkowanie spraw i złapanie dystansu do pędzącego świata. A przede wszystkim na spotkanie z ciekawymi ludźmi i rozmowy bez pośpiechu i uproszczeń o rzeczach naprawdę ważnych. Poranek Tok FM w sobotę od 7 do 9. Do usłyszenia. Aleksandra Karasińska.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Parlament Europejski ostrzega przed nasileniem ataków hybrydowych wymierzonych w kraje wspólnoty. Jeszcze w tym tygodniu parlamentarzyści mają się zająć przepisami o asystencji osobistej, a organizacje pomocowe alarmują, że w budżecie jest za mało pieniędzy na ten cel. Prezydent Donald Trump wzywa bank centralny do zmiany decyzji i obniżenia stóp procentowych dla USA. Minęła północ, jest czwartek, 17 września. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przed nasileniem działań hybrydowych wymierzonych w Unię Europejską ostrzegł Parlament Europejski. W przyjętym sprawozdaniu europosłowie wskazali Rosję jako najpoważniejsze państwowe źródło tego typu zagrożeń, działające także za pośrednictwem Białorusi oraz innych podmiotów. Według parlamentu działania hybrydowe obejmują m.in. kampanie dezinformacyjne i operacje wpływu, cyberataki oraz działania wymierzone w infrastrukturę krytyczną. Europosłowie ocenili, że Rosja wykorzystuje do tego rodzaju operacje do destabilizowania państw Unii Europejskiej i osłabiania europejskiej demokracji. Wśród państw prowadzących działania hybrydowe wymieniono także Chiny, Iran i Koreę Północną. O gotowość

0: najmłodszy strażak z OSP Józefów.
1: To nie tylko kwestia schronów. Może być sytuacja wręcz odwrotna, że najlepszym miejscem schronienia będzie nasze mieszkanie. Tylko nie musimy się wcześniej wyposażyć w te dobra, które będą nam niezbędne, żeby bez możliwości wychodzenia na zewnątrz wytrzymać 72 godziny.
0: W momencie obowiązywania alarmu sprawdzamy komunikaty RCB. Media społecznościowe dowództwa rodzajów sił zbrojnych to niezłe i szybkie źródło informacji. Najważniejsze, reagujemy na oficjalne informacje, nie na plotki i wpisy w social mediach z niepewnych źródeł. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Jedną z największych wątpliwości co do projektu o asystencji osobistej pozostaje objęcie wsparciem co do zasady osób między 13 a 65 rokiem życia, podkreśliła w opinii do projektu rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram. Krytycznie oceniła też m.in. proponowany wymiar godzin wsparcia. W Sejmie są trzy projekty dotyczące asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Prezydencki, rządowy i poselski. Jako główny uznano propozycję rządową i w piątek według harmonogramu na stronie Sejmu projekt ma być poddany pod głosowanie. Tymczasem, jak twierdzą organizacje społeczne, w przyszłym roku w budżecie państwa ma być znacząco mniej pieniędzy na asystencję osobistą. Z jednej strony wciąż nie ma ustawy o asystencji, z drugiej rząd zmienia zasady działania projektów, z których asystencja do tej pory była finansowana. W efekcie wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami od stycznia ma być znacząco mniejsze. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Do tej pory były rządowe programy dla samorządów i dla organizacji, czyli i jedni i drudzy dostawali pieniądze na opłacenie pracy asystentów. Teraz konkurs ma być jeden, tylko dla samorządów. Organizacje dowiedziały się o tym z Telewizji Polskiej, z wywiadu pełnomocniczki rządu Moniki Sikory.
4: System jest przekierowany na samorządy i NGOsy mogą korzystać z tej ścieżki przez samorządy. To jest trochę inny system.
3: Do tej pory samorząd finansował część godzin asystentów, a organizacje miały pieniądze, by wesprzeć osoby z niepełnosprawnością na o wiele większą skalę. Mówi Maria Król ze Stowarzyszenia Krok za Krokiem w Zamościu.
5: Samorząd może wystąpić w tym programie maksymalnie o 3 miliony złotych. W Zamościu organizacje pozarządowe, żeby w miarę zaspokoić potrzeby mieszkańców Zamościa z niepełnosprawnością, występowało 3 razy większe środki i je dostawały.
3: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Prezydent USA Donald Trump wezwał bank centralny do obniżki stóp procentowych, twierdząc, że powinny one w Stanach Zjednoczonych wynosić 1% lub mniej. To reakcja prezydenta na pierwszą od 3 lat podwyżkę stóp przez Rezerwę Federalną. Trump na swoim portalu społecznościowym True Social napisał, że Stany Zjednoczone utrzymują prawie każdy kraj na świecie i tak dłużej być nie może. Wcześniej członkowie komitetu, w tym wybrany przez Donalda Trumpa prezes Kevin Warsh, jednogłośnie zdecydowali o podniesieniu stopy o 25 punktów bazowych do poziomu 3,75-4%. W reakcji na podwyżkę stóp procentowych główne indeksy na Wall Street mocno spadły. To adaptacja na miarę naszych czasów. Takie głosy słychać o serialu Lalka, który można już oglądać na Netflixie. Stanisława Wokulskiego gra Tomasz Szuchart, a Izabelę Łęcką Sandra Drzymalska. To pierwsza z najnowszych ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Za 2 tygodnie w kinach zobaczyć będzie można jeszcze jedną wersję Lalki. Bardzo jestem jej ciekaw, przyznaje reżyser serialu Netflixa Paweł Maślona.
6: Chociaż nie rywalizujemy, to i tak rywalizujemy, bo i tak wszyscy to porównują nieustannie, odnoszą się do tego i będą tworzyć swoje rankingi, konkursy i decydować, która bardziej ta, która bardziej tamto, ale my nie, my ze sobą nie rywalizujemy. No, jesteśmy kolegami, lubimy się, no i każdy robi swoje.
2: Filmowa wersja Lalki z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych do kin trafi 30 września. Z mojej strony to już prawie wszystko. Za moment prognoza pogody na nadchodzący dzień, a kolejne informacje TOK FM na naszej antenie o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą dziś przeważnie od 16 do 19 stopni, nieco cieplej do 21 będzie na krańcach południowo-wschodnich. Okresami niemal w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, na Pomorzu miejscami mogą wystąpić burze, a na południowym wschodzie opady mogą być bardziej intensywne.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest poranek TOK FM, środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Gorąco pozdrawiam i zachęcam do pobudki wraz z naszym radiem. Od 7 do 9. Znakomici goście, ciekawe rozmowy i najważniejsze tematy. Takie są poranki TOK FM. Od czego zacząć, zastanawiałem się ten dzisiejszy poranek. Myślałem o panu X, chciałem jakieś zabawne nawiązanie do Malcolma X, że tam w Stanach Zjednoczonych był Malcolm X, my mamy pana X, tylko jakoś mi się w ogóle to nie kleiło, więc tylko i wyłącznie serdecznie.

0: pozdrowienia dla załatwiacza prezydenckich ułaskawień, trochę bezskutecznego załatwiacza, no ale co szkodzi obiecać. Pan X może mieć już wkrótce poważne problemy oraz jego stacja, tak zwana stacja informacyjna. No niestety mamy taki skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jaki mamy, i niewiele się pewnie wydarzy, jeśli chodzi o ukaranie telewizji Tomasza Sakiewicza w kwestii tego, co ta telewizja wyprawia i jaka tam jest szczujnia na ludzi i na politycznych oponentów. Natomiast pytanie, co ma prokuratura w kwestii Zonda Krypto i kontaktów pana X z panem Kralem. Miejmy nadzieję, że szybko się dowiemy i że te śledztwa będą postępować sprawnie. Dzisiaj też pierwszy dzień nowej pracy Macieja Berka, przynajmniej teoretycznie, 16 września 2026 roku. No i co, ja się pytam? Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który miał wszystko zmienić. Jak rozumiem, dzisiaj pan sędzia stawi się w pracy, a rząd i Donald Tusk mają jakiś pomysł na to, aby tę pracę sędziemu Berkowi, ale też tym pozostałym, którzy chcą orzekać, chcą pracować, a nie mogą ze względu na to, że pan prezes Święczkowski im to nie umożliwia, to jednak coś się wydarzy takiego, co sprawi, że ci sędziowie będą mogli nie tylko znaleźć się w budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale też zacząć realną pracę. Czy to będzie asysta policji? No, takich scen jeszcze w Trybunale Konstytucyjnym nie było. No, ale wiele rzeczy w Polsce kiedyś było nie do wyobrażenia, a dzisiaj są absolutnie normą. Tygodnik Polityka, świeży, gorący, i Michał Danielewski pisze o Donaldzie Tusku i jego nowej strategii pogrom pięknoduchów. Donald Tusk wchodzi właśnie w długą kampanię wyborczą, dekretując wojnę totalną ze złem. A na wojnie, jak to na wojnie, nie ma wiele miejsca na wątpliwości i pytania, pisze Michał Danielewski. Nie będzie miękkiej gry i odstawiania nogi. Rok przed wyborami parlamentarnymi prawda etapu zadeklarowana przez Donalda Tuska brzmi następująco. Nie czeka nas zwykła kampania wyborcza. Przed nami ponownie walka ostateczna. Jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, bo przeciwnik jest pobudzony, rozjuszony i ma swojego prezydenta. Mimo więc frustracji i znużenia jeszcze raz mamy zejść do okopów politycznej polaryzacji i nie pękać, pisze Danielewski. W tym kontekście wskazanie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego było jednocześnie testem i deklaracją. Szef rządu przetestował krnobrność swojego politycznego zaplecza z zadowoleniem, przyjmując, że jest ono raczej potulne. Nawet Nowa Lewica i Polska 2050, które dużo i często mówią o fundamentalnych wartościach demokracji liberalnej, posłusznie i bez większych protestów zagłosowały za Berkiem. Wprowadzenie politycznego wojownika do Sądu Konstytucyjnego to także twarda deklaracja wobec PiS i Karola Nawrockiego, że abstrakcyjne byty w postaci deklarowanych zasad i poglądów, które prawica i tak zawsze miała w pogardzie, nie będą odtąd krępować ruchów obozowi władzy. No to się dopiero okaże. A propos tego, czy pan Berek będzie mógł rozpocząć dzisiaj pracę. Jeszcze koniec, jeszcze takie podsumowanie Michała Danielewskiego w polityce. Jest pewne, że jeśli wahadło wyborcze za rok przechyli się mocno w prawo, nowa władza ruszy po instytucje państwa z taką siłą i rozmachem, że 8 lat poprzednich rządów PiS będziemy wspominać jako niezgrabną, nieporadną igraszkę, a opór, który napotkają, będzie zapewne dużo mniejszy niż dekadę temu. Zmęczenie ustrojowym patem może spowodować, że spora część społeczeństwa z ulgą przyjmie przecięcie tego węzła gordyjskiego za pomocą siekiery, nawet jeśli będą tę operację firmować prawicowi radykałowie pod patronatem Karola Nawrockiego i z udziałem Brauna. Tym bardziej, że Donald Tusk jako lider obozu władzy ma trudność z jasnym wytłumaczeniem, co jest na końcu obranej przez niego drogi, jak te przedłużone rządy miałyby wyglądać. Walka z czystym złem ma uzasadniać się automatycznie jako cel sam w sobie, ale jakieś szczegóły są jednak wyborcom potrzebne. Kończy Michał Danielewski i trudno się z tym poglądem nie zgodzić. Gazeta Wyborcza o problemach z CPK, a przepraszam, to już nie jest CPK, to jest Port Polska. Znamy dokładną kwotę, jaką pochłonęły dotąd przygotowania do budowy centralnego lotniska w Baranowie, pisze Jarosław Osowski w Wyborczej. PiS-owską inwestycję wbrew obietnicom kontynuuje rząd Donalda Tuska i są z nią problemy, brakuje pieniędzy i pozwoleń, a szybkie pociągi nie pojadą całą trasę Warszawa-Łódź. Ojej, czy możemy w Polsce coś zaplanować od początku do końca, co jest przemyślane, dobrze zaprojektowane, a i gdy obietnice pokrywają się z możliwościami? Do spółki CPK weszli nowi ludzie i na koniec zeszłego roku zatrudnienie przekroczyło tam już 1100 osób. Tak, tak, w CPK pracuje 1100 osób. Zmieniło się głównie to, że zrezygnowano z koncepcji piasta, szprychy, czyli dowożenia pasażerów do Baranowa szybką koleją z różnych miejsc Polski. Miało powstać 1800 kilometrów torów. Politycy PiS przedstawiali to tak, jakby wszystkie miały być gotowe razem z lotniskiem. No ale tutaj później rząd zaczął obiecywać swoje, też w tysiącach liczone koleje. No jest problem, bo nie ma pozwoleń. Różne przetargi się przeciągają. Zakończyło się próbne planowanie pod terminal pasażerski. Zostały wykonane 94 pale. To pierwszy etap prac związanych z przygotowaniem fundamentów terminala nowego portu lotniczego i jednocześnie kolejny krok w przechodzeniu inwestycji z fazy przygotowawczej do realizacyjnej. Przekazał Gazecie Wyborczej 10 września taką informację Maciej Dudkiewicz, nowy rzecznik prasowy spółki CPK. Maciej Dudkiewicz poinformował też Wyborczą o wysokości dotychczasowych wydatków spółki według stanu na 31 lipca 2026 roku. Wykonanie finansowe związane z realizacją inwestycji i funkcjonowaniem spółki wyniosło łącznie 7 miliardów 420 milionów złotych ze wszystkich źródeł finansowania. O problemach z finansowaniem Portu Polska i o tym, co dalej z tą inwestycją w Gazecie Wyborczej, Dziennik Gazeta Prawna, o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, sprzedawcy paliw pod presją. Aleksandra Hołownia pisze ten tekst. Gwarantuje, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną ustawę o nadzwyczajnych zyskach, natychmiast zrealizujemy kolejny etap CPN, czyli ceny paliw niżej. To jest to hasło rządu. Zapewnił premier Donald Tusk. To drugie podejście rządu do windfall tax, czyli do tego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Problem chyba polega na tym, że to jest dokładnie to samo, co było w pierwszym projekcie, który Karol Nawrocki zawetował. I mam troszkę wrażenie, że ten drugi złożono tylko po to, aby dać szansę prezydentowi na kolejne weto i by móc powiedzieć, to przez prezydenta tak dużo płacicie na stacjach paliw, gdy tankujecie swoje samochody. W uzasadnieniu projektu rząd bezpośrednio odwołuje się do wyników państwowego giganta, zauważając, że przychody grupy Orlen w drugim kwartale 2026 roku wyniosły 76,5 miliarda złotych, czyli były o ponad 25% większe niż rok wcześniej. Oprócz wyników Orlenu, jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, zostały przytoczone także statystyki dotyczące 8 największych międzynarodowych koncernów paliwowych, m.in. Saudi Aramco, ExxonMobil czy Shell, które w drugim kwartale 2026 roku osiągnęły niemal dwukrotnie wyższy skumulowany zysk netto niż rok wcześniej, prawie 93 miliardy dolarów. Tak, są tacy, których problemy tego, co się dzieje w Zatoce Perskiej, wokół Iranu, cieśnina Ormus wcale nie smucą. Oni liczą zyski. A jakie dywidendy będą? A jakie premie dla prezesów? Oje, właściwie mógłbym zostać takim prezesem spółki paliwowej. Tyle jeśli chodzi o przegląd prasy. Już za chwilę Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unii Centrum. to już za chwilę w naszym studio będzie pierwszy gość. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unii Centrum. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry.
0: Podobno wykonywanie tych samych działań i liczenie na to, że przyniosą one inny skutek, nie jest oznaką nadzwyczajnej i błyskotliwej inteligencji. Tymczasem rząd postanowił przygotować ten sam projekt dotyczący podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych, licząc na to, że tym razem pan prezydent zachowa się inaczej?
1: Myślę, że to nie będzie całkiem ten sam projekt.
0: To znaczy?
1: To znaczy, że będą w nim zmiany. Nie chcę jakoś wychodzić przed szereg, ale wczorajsze dyskusje w Ministerstwie Energii z Departamentem Odpowiedzialnym za Paliwa pokazała mi, że są propozycje jednak zmodyfikowania poprzedniego przepisu, a poza tym jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. No, inaczej wyglądała sytuacja na rynku paliw i na rynkach światowych poprzednio, inaczej wygląda teraz. Myślę, że prezydent jednak weźmie to pod uwagę, że pieniądze na finansowanie wsparcia dla naszych kierowców i obniżenie cen paliw na polskich stacjach się przydadzą, chociaż mam pełną świadomość tego, że generalnie jego linia polityczna idzie w tą stronę, że czym gorzej dla Polaków, tym lepiej dla jego środowiska politycznego. No i niestety z tym też się musimy liczyć. Liczę jednak na to, że tak jak powiedziałem, presja społeczna spowoduje, że decyzja prezydenta będzie inna.
0: Tam poprzednio ten największy zarzut ze strony Karola Nawrockiego dotyczył tego, że to prawo działa wstecz, że to opodatkowanie tych nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych ustawa miałaby wejść tam w sierpniu, pod koniec sierpnia, a dotyczyłaby także tego okresu od marca już 2026 roku, no i że nie wolno tak wstecz opodatkowywać. I to był największy zarzut. Czy to się w tym nowym projekcie zmienia?
1: Nie, to się nie zmieni. Plan jest nadal taki, żeby objąć tą regulacją czas od 1 marca, czyli od kiedy de facto obserwujemy takie niepokoje na rynku paliw. To znaczy, tu się można spierać oczywiście, ale rok obrachunkowy w żadnym przedsiębiorstwie się nie zamknął. Tego typu duże koncerny też nie prowadzą inwestycji na bazie zysków bieżących i bieżącej sytuacji, bo to by było co najmniej karkołomne z ich punktu widzenia. Dlatego wydaje mi się, że to jest argument, szukanie powodu, a nie realny powód zawetowania. Nie zawetowania, bo to zostało odesłane do Trybunału Konstytucyjnego, co tak de facto otwiera kolejną dyskusję na temat funkcjonowania państwa i Trybunału Konstytucyjnego, ale tak faktycznie prezydent zaparkował to na boku w miejscu, w którym nic dalej się nie będzie działo.
0: Wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, to takie szybkie pytanie, czy, nie wiem, Maciej Berek rozpocznie według pana dzisiaj normalnie pracę w Trybunale Konstytucyjnym?
1: Oj, nie wiem. Gdybym wiedział, jak się ta sytuacja rozwinie, to pewnie wstawiłbym w jakichś zakładach bukmacherskich. Ale odniosę się do tego w ten sposób, że na początku pan powiedział, że robienie tych samych rzeczy i oczekiwanie...
0: W ten sam sposób
1: i oczekiwanie innego rezultatu jest... co najmniej naiwnością, to myślę, że w przypadku Trybunału Konstytucyjnego pomysł, żeby to minister Berek był tym game changerem, wydaje mi się pomysłem dobrym.
0: Wyobraża pan sobie sytuację, że to policja wprowadza Macieja Berka i tych innych sędziów, którzy nie są dopuszczani do pracy do Trybunału Konstytucyjnego?
1: Panie redaktorze, w senackich kuluarach, bo jestem senatorem, na ten temat dyskutowało się od dłuższego czasu. Prawnicy, a w Senacie trochę prawników jest, od dłuższego czasu zastanawiali się, dlaczego chociażby właśnie policja nie wykonuje tego typu czynności, bo to jest de facto blokowanie instytucji bardzo istotnej z punktu widzenia funkcjonowania państwa przez jedną osobę.
0: Pan oczekuje takiej interwencji policji?
1: Nie wyrażam tego jako oczekiwanie, natomiast nie byłbym zdziwiony, gdyby do takiej sytuacji doszło.
0: Co, panie ministrze, dalej w sprawie tego, bo wróćmy do tego głównego tematu, czyli ceny paliw niżej, program CPN. Czy jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy, nie wiem, znowu skieruje do Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle CPN ma szansę na reaktywację wówczas?
1: No myślę, że bardzo małą. Zresztą to jest bardziej decyzja ministra finansów niż zapadająca w Ministerstwie Energii.
0: No ale rozmawiacie o tym, prawda?
1: No rozmawiamy. No proszę mieć też świadomość tego, że jestem od tygodnia zastępcą ministra i no trudno mi odpowiedzieć nawet na pytanie, jak bardzo zaawansowane są te rozmowy, ale to jest kwestia tego, jak na koniec roku będzie wyglądał budżet i na ile sytuacja na rynku paliw spowoduje też większe dochody do budżetu państwa, które by pozwoliły ministrowi finansów wykonać taki ruch. Ja szczerze to taką głęboką nadzieję, że amerykańskie wybory, no czyli początek listopada, spowodują, że napięcie na międzynarodowych rynkach trochę opadnie i nastąpi jakaś korekta w cenach paliw, chociaż na chwilę obecną to obserwujemy takie domino bardzo, bardzo złych zdarzeń. No myślę, że gdyby ktoś na początku roku przepowiadał, ile złych rzeczy wydarzy się na rynku paliw, to nikt by w to nie uwierzył, bo to wygląda jak taniej klasy film sensacyjny. No okazuje się, że no jak nie ciśni na Ormus, to teraz zbombardowanie rurociągu East West w Arabii Saudyjskiej. No wiele czynników się nakłada na to, że sytuacja na międzynarodowym rynku paliw jest rzeczywiście bardzo trudna.
0: No, główny powód to jest wojna w Zatoce Perskiej, którą rozpoczęli Amerykanie ramię w ramię z Izraelem.
1: Tak, to jest matka wszystkich powodów, tylko my mamy trochę inną sytuację. No starsi słuchacze pamiętają, że rynek paliw zawsze działał na tej zasadzie, że słyszeliśmy, OPEC zwiększa wydobycie, czyli cena paliw spadnie. No teraz nie jest problemem wydobycie, a rafinacja ropy naftowej, przerabianie jej na benzynę, dlatego że po prostu nie ma jak jej dostarczać. Sytuacja
0: problem,
1: w cieśninie Ormus powoduje, że transport jest utrudniony. Ten transport morski był jakoś tam zastępowany przez rurociąg, który został zbombardowany. Ukraińcy, i nie ma się co dziwić, bombardują rosyjskie rafinerie, ale to też powoduje spadek podaży na rynkach międzynarodowych. Nawet za zachodnią granicą obserwowaliśmy problemy z transportem wynikającym z tego, że no Niemcy jednak dużo towaru transportują drogami wodnymi. Spadek poziomu wody w Renie spowodował, że jest problem z transportowaniem wewnątrz Niemiec produktów rafineryjnych. No tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, no tych powodów, dla których sytuacja jest trudna, jest zaskakująco dużo. Mamy taką niefajną kumulację.
0: Znaczy w kwestii rafinerii to my chyba problemu nie mamy. Problem jest z dostarczeniem surowca u nas.
1: No tak. O tym mówię. No tylko żeby mieć co rafinować, to trzeba ten surowiec
0: musi jakoś dotrzeć. Czyli wszystko w rękach prezydenta. Kiedy ten projekt może, że tak powiem, ujrzeć ostatecznie światło dzienne?
1: Według zapowiedzi miałby wejść od 1 listopada, no, czyli musi być przeprocedowany przez Sejm i Senat na przełomie września-października.
0: Jak pan słyszy o tym, że już światowa prasa zajmuje się aferą Orlenu, chodzi o tę spółkę w Szwajcarii, która miała kupić ropę wenezuelską, 1 600 000 000 złotych. Poszło gdzieś tam, część w kryptowaluty zamieniono, chociaż akurat nie zonda krypto, zdaje się, tam odgrywała rolę, ale pojawiają się znowu kryptowaluty. Financial Times szeroko opisał tę sprawę. Premier mówi, że to wstyd na cały świat, w związku z tym, że już wszyscy czytają o tej aferze. Pan jak to przyjmuje?
1: Znaczy mnie też jest wstyd. Jako Polaka jest mi wstyd, dlatego że przygotowując się do tej audycji, próbowałem to jeszcze raz ze zrozumieniem i na spokojnie przeczytać i trudno mi uwierzyć w tą całą sytuację, jak do tego mogło dojść, bo to pokazuje no, albo ogromną naiwność, albo mówiąc wprost głupotę i brak odpowiedzialności no, za ogromne pieniądze w koncernie, który jest koncernem państwowym. No, mogę się wyrażać na ten temat tylko negatywnie. Mam takie obawy, że tego typu sytuacje jednak psują wizerunek Polski na rynku międzynarodowym. No, okazujemy się
0: frajerami?
1: Frajerami, dokładnie tak.
0: I co dalej w tej kwestii, poza tym, że możemy powiedzieć, że jest nam wstyd albo że jesteśmy wstrząśnięci?
1: Nie wiem, czy pan Obajtek dalej, czy dalej jest objęty immunitetem w Parlamencie Europejskim.
0: Nie, no, jest, no, ale to spokojnie, jest, tak czy inaczej.
1: No ale to jest pytanie nie do ministra energii. No myślę, że to jest pytanie do przedstawicieli władzy sądowniczej czy organów ścigania.
0: Za wolno te rozliczenia idą, co?
1: Tak, myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się tego, że wiele tych spraw pójdzie szybciej. No ale tu i teraz widzimy jednak zdynamizowanie niektórych sytuacji. Chociażby wczoraj Michał Woś, którego widziałem rano z małżonką w restauracji sejmowej. No, wiem już skąd ten zły humor. Potem z doniesień prasowych okazało się, że sprawy postępują wobec jego osoby dalej w związku z awansami w służbie więziennej. Powoli, ale do przodu. Ale proszę się też nie dziwić, to znaczy, bo nawet jak patrzymy na używam przypadku prezydenta Sarkozy'ego, od zarzutów do wyroku minęło 5 czy 6 lat z tego co pamiętam. No, jak widać, nawet w krajach, gdzie ten system sądowniczy i wymiar sprawiedliwości działa sprawniej, tego typu sprawy zajmują jednak całe lata.
0: Bardzo dziękuję. Piotr Masłowski, wiceminister energii, senator Unicentrum, był naszym pierwszym gościem. To jest środowy poranek TOK FM. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przy mikrofonie. A na łączach, mam nadzieję, jest już Krzysztof Śmiszek, poseł do Parlamentu Europejskiego. Grupa Socjaliści i Demokraci Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Czy policja powinna pomóc zająć stanowisko służbowe Maciejowi Berkowi w Trybunale Konstytucyjnym?
2: No, przede wszystkim trzeba uporządkować fakty i też oprzeć się na przepisach konstytucyjnych. Sejm jako jedyna instytucja wybrała Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego i Roma locuta causa finita. Sejm zabrał w tej sprawie ostateczne zdanie. Myślę, że na dniach będzie mijał ten termin niezwłocznego przyjęcia ślubowania. Jeśli tego ślubowania nie będzie, no to w moim przekonaniu mamy już przetarte szlaki oraz pewnego rodzaju, no niestety, uzus, który można ponownie wykorzystać w kontekście złożenia ślubowania wobec prezydenta i umożliwienie, no, musi nastąpić umożliwienie objęcia swojego stanowiska przez sędziego Macieja Berka.
0: Ale musi, panie to redaktorze, znaczy, co ma się wydarzyć według pana?
2: No, panie
0: co
2: redaktorze,
0: powinno się wydarzyć?
2: Sprawne państwo, państwo praworządne, państwo, w którym działają procedury i państwo, które opiera się na przepisach i działa na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa, musi umożliwiać pracę instytucjom, które są powołane na mocy ustawy zasadniczej. I konkludując, uważam, że jest to jeden ze scenariuszy. Mówię o wykorzystaniu sił porządkowych do tego, aby umożliwić normalną pracę komu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powierzył konkretne stanowisko czy konkretne zadania. Tylko, panie redaktorze, oczywiście to jest takie bardzo medialne, prawda, policja w Trybunale, widowiskowa sprawa. Natomiast ja mam na ciągle jeszcze nadzieję, jako prawnik, który wierzy, że nawet te instytucje, które zostały obsadzone w przeszłości ludźmi nieszanującymi prawo, że jednak te instytucje zostaną uzdrowione same z siebie.
0: Na jakiej podstawie pan taką nadzieję w ogóle wyraża?
2: Na podstawie tego, że jestem państwowcem, aczkolwiek mam świadomość jako polityk, że te instytucje, czy niektóre instytucje zostały przejęte nie po to, żeby służyć obywatelom i strzec naszych praw i wolności obywatelskich, tylko żeby strzec interesów konkretnej partii politycznej. No, Trybunał Konstytucyjny jest w moim przekonaniu takim ostatnim, jednym z ostatnich bastionów, gdzie jeszcze jakieś resztki oporu pisowskiego, są grupy osób, które bronią jakichś resztek interesu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, panie redaktorze, i kalendarz jest nieubłagany, też oczekiwania społeczne są bardzo konkretne. No ja przypomnę, że na 15 sędziów jest już wybranych 8 tych, którzy nie chodzą na paskach Prawa i Sprawiedliwości.
0: No tak, ale druga strona może powiedzieć, że choćby Maciej Berek to jest ktoś, kto będzie chodził na pasku Donalda Tuska. Ale zostawmy na boku to, że pan Maciej Berek przesiada się z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Ta dyskusja już się przetoczyła i pewnie jeszcze będzie co jakiś czas wracać. Bardziej mnie interesuje, bo pan mówi o tym, że państwo musi umożliwić wybranemu przez Sejm sędziemu pracę. Dlaczego w takim razie państwo do tej pory nic nie zrobiło w kwestii sędziów, którzy już parę miesięcy temu złożyli ślubowanie, co prawda nie przy prezydencie, ale w Sejmie, no i czekają na to, aby móc zacząć pracę i nic się nie dzieje. Dlaczego teraz miałoby być inaczej?
2: Myślę, panie redaktorze, że sytuacja dojrzała do tego, żeby po tych paru miesiącach wyczekiwania jakichś sygnałów dobrej woli czy sygnałów, resztek sygnałów przestrzegania praworządności, że ta sytuacja nie będzie wymagała tego typu działań. Ja, panie redaktorze, nie nawołuję do tego, aby do Trybunału Konstytucyjnego wprowadzać, nie wiem, czy policję, czy wojsko, czy kogokolwiek innego. Ja po prostu uważam, że są takie sytuacje w życiu społeczeństw czy państw, gdzie ta siła, bo państwo ma monopol na siłę, że ta siła powinna zostać wykorzystana i obywatele, panie rektorze, nie mogą pozostawać bez końca, bez Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że ten Trybunał był powołany 40 lat temu, przez wiele, wiele lat służył nam obywatelom, którzy składaliśmy skargi konstytucyjne, gdzie prawo uchwalane przez Sejm czy przyjmowane rozporządzenia przez rząd były oceniane na korzyść czy w świetle praw obywatelskich przez Trybunał Konstytucyjny. Dziś tej ochrony nie mamy i to nie tylko chodzi o to, żeby ta czy inna koalicja wreszcie umożliwiła funkcjonowanie Trybunału, natomiast chodzi o to, żeby społeczeństwo, żeby obywatele mieli taką tarczę ochronną, którą mieli jeszcze kilka lat temu w postaci Trybunału Konstytucyjnego.
0: Super, piękne słowa i oczywiście Sąd Konstytucyjny, Trybunał Konstytucyjny to niezwykle ważna rzecz dla nas obywateli, aby te nasze prawa były przez rządzących przestrzegane. Natomiast ja tak sobie myślę, że teraz być może dojdzie do interwencji policji, bo rządząca koalicja będzie miała większość w Trybunale Konstytucyjnym, a wcześniej tej większości nie miała, więc nikomu nie zależało na tym, aby eskalować.
2: Panie redaktorze, może jeszcze jeden scenariusz. To jest moje zdanie jako prawnika zajmującego się także konstytucją od wielu lat. Panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny to nie jest ten budynek na Alei Szucha, tylko Trybunał Konstytucyjny tworzą konkretni sędziowie. Więc ja też sobie wyobrażam, to nie jest oczywiście z nikim skonsultowane, zastrzegam, ale wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie ta większość, która przecież w styczniu będzie miała kolejnego sędziego, bo odchodzi kolejny sędzia, a także mamy sygnały, że niektórzy sędziowie powołani z czasów Prawa i Sprawiedliwości mają dość już tego cyrku, który wyczynia Święczkowski i jego kumple, po prostu mogą zacząć. Istnieje moim zdaniem pewnego rodzaju alternatywa, gdzie ten Trybunał w postaci zdecydowanej większości zacznie po prostu pracować, niekoniecznie siedząc w budynku na Szucha. To jest jedna z teorii, ale mamy taką możliwość zgodnie z konstytucją, bo powtarzam, instytucje to nie budynki, tylko instytucje to konkretni ludzie z konkretnym mandatem wyposażeni w konkretne zadania.
0: Czy będą nowe sankcje na Rosję? Co słychać w Parlamencie Europejskim w tym temacie?
2: Na pewno dzisiaj to jest ważny dzień w Parlamencie Europejskim, ponieważ mamy wystąpienie Ursuli von der Leyen, która będzie przedstawiała swoje orędzie o stanie Unii. To jest takie coroczne wydarzenie, bardzo ważne, obserwowane właściwie nie tylko przez Europejczyków, ale przez cały świat. Przypomnę, że dzisiaj przysłuchiwać się temu orędziu będzie także premier Kanady, który jutro będzie miał także swoje wystąpienie. Na pewno kwestia Rosji sankcji i kolejnych sankcji będzie poruszona. To znaczy mam pewność, że dzisiejsza Unia Europejska, jej instytucje w tym kształcie, także w tym kształcie politycznym, w jakim funkcjonuje obecnie, to są te instytucje, które są zdeterminowane, to są te instytucje, które wiedzą, że z Rosją się nie dyskutuje i nie debatuje, tylko na Rosję nakłada się sankcje i na Rosji się wymusza konkretne działania, więc liczę na to także, że dzisiaj ta kwestia pojawi się w orędziu Ursuli von der Leyen. Dzisiaj na korytarzach Parlamentu Europejskiego jest co do zasady powszechna zgoda do kierunku, w jakim Unia Europejska postrzega Rosję w kontekście wojny w Ukrainie. No, partie skrajnie prawicowe oczywiście są prorosyjskie, zatem milczą albo robią wszystko, aby tych sankcji nie nakładać. Natomiast jest zdecydowana większość, także tu w Parlamencie Europejskim, aby nadal dążyć do zacieśniania tej pętli wokół Rosji.
0: A kiedy możemy się spodziewać, że parlament od słów, deklaracji przejdzie do czynów i że w ogóle coś się wydarzy, jeśli chodzi o rozmaite gremia Unii Europejskiej, aby te sankcje rzeczywiście się pojawiły, bo często słyszymy, że Unia Europejska jest zjednoczona, że kierunkowo wszyscy się zgadzają, tylko gdy przychodzi do konkretów, to wtedy się to wszystko jakoś rozjeżdża i odkłada w czasie.
2: No, nie do końca zgadzam się, panie redaktorze, ponieważ mamy przecież, mamy kolejne pakiety sankcji nakładanych co jakiś czas przez Unię Europejską. To nie jest tak, że Parlament Europejski nakłada te sankcje. Tak, tak. My jako ciało polityczne po prostu motywujemy, żądamy, wysuwamy kolejne wnioski. Natomiast to są państwa członkowskie, to jest Komisja Europejska, która w tym obszarze ma swój mandat. My tutaj na szczęście, mogę zapewnić, w Parlamencie Europejskim mamy zdecydowaną większość polityczną co do zgody i co do żądań wobec dalszej, powiedziałbym, tej eskalacji tych sankcji. No pytanie, czy Rada Europejska będzie też nadążała za tymi oczekiwaniami. Ja uważam, że do tej pory pokazaliśmy jako instytucje europejskie, że stoimy po jednej stronie, po stronie Ukrainy i po stronie obywateli Ukrainy, a przeciwko najeźdźcy, czyli przeciwko agresorowi, jakim jest Rosja.
0: Zdziwił się pan doniesieniom na temat tego, kto jest panem X ze słynnego sejmowego wystąpienia Donalda Tuska, który cytował fragment zeznań Przemysława Krala, gdzie pan X to miała być osoba, która obiecywała szefowi Zonda Krypto ułaskawienie, jeśli by doszło do skazania, ułaskawienie przez Karola Nawrockiego. Według doniesień TVN24 i Wirtualnej Polski panem X jest Tomasz Sakiewicz, szef telewizji Republika. Czy to pana zaskoczyło?
2: Szczerze powiedziawszy, nie zaskoczyło, bo jak się oglądam od czasu do czasu telewizja Republika, to tam nic mnie już nie zaskakuje. No, to była jedna z osób, którą typowałem, szczerze powiedziawszy, na takiego posłańca, czy taki pas transmisyjny pomiędzy przestępcami a Pałacem Prezydenckim. Oczywiście nie mamy pewności, czy jest to ta osoba, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była ta osoba, więc no, telewizja Republika czy pan Sakiewicz kreuje się na takiego, jakby to powiedzieć, mentora tej skrajnie prawicowej i prawicowej strony politycznej. I myślę, że też ma dobre relacje z tą prawą stroną. Myślę, że też ma dobre relacje z Pałacem Prezydenckim. Więc
0: Ale myśli pan, że mógł załatwić rzeczywiście ułaskawienie, czy raczej sobie mówił o tym, że może załatwić i naciągał Krala na kolejne jakieś donacje?
2: Ja myślę, że przede wszystkim w telewizji Republika chodzi o jedno, nie o informacje, nie o przekazywanie społeczeństwu konkretnych wiadomości, tylko o pieniądze, bo jest to bardzo dobry biznes, a ja w życiu też poznałem wielu takich, którzy mówili, że coś mogą, a najbardziej chodziło im o uzyskanie jakichś wpływów, a przede wszystkim finansów. Więc mamy dzisiaj człowieka, który stoi na czele pewnego koncernu czy koncerniku medialnego, który który obsługuje prawą stronę sceny politycznej i próbuje kreować się na takiego wszechmogącego. Nie wiem, panie redaktorze, czy jest to prawdopodobne, czy też nie. Natomiast mówię jeszcze raz, nie zdziwiłbym się, gdyby to była prawda, dlatego że Sakiewicz jest umocowany bardzo mocno w politycznym środowisku, ma relacje doskonałe z tymi wszystkimi, którym dawał antenę i daje antenę i podstawia mikrofon, tak aby oni mogli mówić opowiadać swoją wizję świata, więc nie zdziwiłbym się, gdyby miał także doskonałe relacje w kancelarii prezydenta i być może był albo nie był po słowie z kimś z kancelarii. No, panie redaktorze, nikt przytomny nie chodzi i nie opowiada na mieście czy w relacjach z innymi osobami, że może załatwiać ułaskawienie. No, jeśli ktoś ma takie pomysły albo głosi takie prawdy, no to być może wiedział, że jego słowo znaczy dużo i może przekonać nawet najwyższe czynniki w państwie do konkretnych działań prawnych.
0: Czekamy na kolejne działania prokuratury w tej sprawie. Krzysztof Śmiszek, poseł do Europarlamentu, Grupa Socjaliści, Demokraci, Nowa Lewica. Dobrego dnia, panie pośle.
2: Dobrego dnia, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo. Informacje TOK FM już teraz, a zaraz po nich naszym gościem będzie Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Kongres USA przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Przed swoim wylotem do Nowego Jorku w piątek prezydent ma spotkać się m.in. z szefem resortu obrony. Dziś w Warszawie manifestować będą mieszkańcy Inowrocławia. Chodzi o wykluczenie komunikacyjne miasta. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykański Kongres przyjął ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. Ustawa nakłada obowiązek nałożenia ceł w wysokości do 100% na towary z 5 największych importerów rosyjskiej ropy i gazu oraz 5 państw pomagających Rosji omijać sankcje. Przepisy wyłączają jednak z tego grona państwa, których zakup gazu stanowi mniej niż 15% rosyjskiego eksportu surowca. Dodatkowo ustawa przewiduje nałożenie całej listy sankcji obejmujących m.in. Władimira Putina, innych rosyjskich przywódców i dowódców oraz oligarchów i spółki państwowe, zagraniczne firmy, które wspierają rosyjski przemysł zbrojeniowy, a także instytucje finansowe, największe projekty energetyczne, statki z floty cieni oraz chińskie podmioty zasilające rosyjski przemysł zbrojeniowy. Największe kontrowersje wywołują zapisy o cłach. Według krytyków, głównie demokratów, mimo wymienionych kryteriów, są one na tyle mgliste i narażone na manipulacje, że mogą być wykorzystywane przez Donalda Trumpa arbitralnie, w tym na sojuszników USA i Unię Europejską, choć tekst ustawy zobowiązuje prezydenta do nałożenia przewidzianych sankcji i ceł w ciągu 30 dni. Przepisy dają mu jednocześnie prawo do zastosowania wyjątków, zawieszenia lub odstąpienia od tych działań. Parlament Europejski zatwierdził pakiet zmian mających przyspieszyć inwestycje w obronność i zwiększyć zdolność Unii Europejskiej do reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa. Przepisy przewidują m.in. skrócenie procedur wydawania pozwoleń dla projektów obronnych oraz ułatwienia w transferze sprzętu między państwami.

0: brytyjski rząd za to, że podchodzi poważnie do bezpieczeństwa i wraz z sojusznikami z NATO przewodzi działaniom mającym powstrzymać niebezpieczne i nieodpowiedzialne działania Moskwy. Ocenił, że trzeba też docenić działania prezydenta USA Donalda Trumpa, który od dawna apeluje o zwiększenie wydatków na obronność przez europejskie państwa NATO. Wcześniej Mark Rutte rozmawiał z nowym brytyjskim premierem Andym Burnhamem, który zapewnił przed spotkaniem, że zmiana szefa rządu nie zmieni niezachwianego zaangażowania na rzecz NATO. O bezpieczeństwie Polski w piątek prezydent Karol Nawrocki ma rozmawiać z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego generałem Wiesławem Kukułą. Jak mówi szef BBN Bartosz Grodecki, ma to związek z wylotem Karola Nawrockiego do Stanów Zjednoczonych.
1: Pan prezydent jedzie do Nowego Jorku. My chcemy, żeby ta informacja, którą uzyska przed wyjazdem, była jak najbardziej komplementarna i też uzyskana ze źródeł, z którymi najbliżej współpracujemy, czyli z Ministerstwem Obrony Narodowej, ze sztabem generalnym.
0: Karol Nawrocki leci do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mieszkańcy Inowrocławia i samorządowcy będą dziś manifestować w Warszawie przeciwko wykluczeniu komunikacyjnemu. Powiat inowrocławski nie ma bowiem dostępu do dróg szybkiego ruchu, a Inowrocław jako piąte miasto prezydenckie w Kujawsko-Pomorskim jest białą plamą w regionie. Z samorządowcami i mieszkańcami Inowrocławia rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
2: No nie chcemy być wykluczani, nie chcemy być pomijani w tej całej strukturze drogowej. Arkadiusz Fajuk, prezydent miasta Inowrocławia. Niestety, ale no wielu inwestorów ucieka chociażby do Żnina. Miasto, które tak naprawdę no rozwinęło się dzięki połączeniu z drogą S5.
3: Mikołaj Bogdanowicz, burmistrz Kruszwicy. Nasz postulat, aby obecne drogi krajowe, na przykład 15 i 25, zostały poszerzone o na przykład kolejny pas. Tam, gdzie oczywiście to jest możliwe, tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione. I to dużo mniejsza inwestycja niż drogi ekspresowe, ale nam daje ten oddech.
4: Uważam, że to jest miasto, które powinno się rozwijać i mieć jakieś drogi takie komunikacyjne, które będą sprzyjały rozwojowi czy jakichś zakładów, czy inwestycji.
5: Powinniśmy być włączeni, no jak. Ekologiczne miasto, to wszystko elektryczne, a nie mamy dostępu do takich tras, no.
6: Zawsze było pomijane, nie mamy szczęścia do włodarza.
0: Dziś o 12 samorządowcy przekażą petycję w kancelarii premiera, a później od 14 będą manifestować przed Sejmem. Związkowcy działający w sieci sklepów Biedronka zapowiadają przeprowadzenie referendum strajkowego. Ostatnia runda mediacji między zakładową Solidarnością a przedstawicielami pracodawcy zakończyła się fiaskiem. Grzegorz Kozioł.
7: Spotkanie trwało pół godziny i jak informuje Gabriela Kaim, przewodnicząca Solidarności w Biedronce, po raz kolejny okazało się, że pracodawca nie ma zamiaru rozmawiać o postulatach załogi.
8: Niestety nasz pracodawca stał sztywno na swoim stanowisku i mówił na wszystkie postulaty głośno nie. Dlatego przystępujemy do referendum strajkowego. Musimy po prostu zawalczyć o tych pracowników, którzy naprawdę już są psychicznie i fizycznie wykończeni.
7: Solidarność domaga się m.in. podwyżek płac oraz wprowadzenia premii frekwencyjnej, zwiększenia liczby pracowników w sklepach sieci oraz skrócenia godzin pracy maksymalnie do 22. Jeszcze nie wiadomo, kiedy referendum strajkowe mogłoby się odbyć. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień w całym kraju z przewagą chmur, z przejściowymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. Wszędzie dziś deszczowa aura, najwięcej opadów na południowym wschodzie, a na Pomorzu miejscami burze. Termometry pokażą dziś od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam do 21 stopni.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: To jest środowy poranek TOK FM przy mikrofonie Tomasz Sekielski wraz ze mną w studio Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie ministrze.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Ja tylko dodam, że naszą rozmowę można śledzić także na kanale YouTube, czyli nie tylko słuchać, ale można też nas oglądać. Panie ministrze, pan jak się budzi, to już nie wiem, przy łóżku ma pan raport z ostatnich godzin, co na ważnego dzieje się w kwestii bezpieczeństwa w kraju?
11: Z naszej perspektywy to wygląda inaczej, bo mamy telefony alarmowe przy łóżku i nas budzą w nocy.
10: Stacjonarne?
11: Nie.
10: Takie specjalne łącza.
11: Specjalne telefony łącza, no, które są dostępne tylko dla kilku osób, w takim sensie, żeby no, w nocy można było się do nas niezależnie od wszystkiego dodzwonić.
10: Rozumiem, że ten telefon musi pan mieć cały czas przy sobie, ten alarmowy.
11: Ten alarmowy telefon jest ze mną wtedy, kiedy no, przede wszystkim chodzi o noc. No bo w dzień jesteśmy w kontakcie, mamy różne możliwości też komunikacyjne. Natomiast no, my po prostu też dyżurujemy, dzielimy się w ramach kierownictwa i czasami dyżur pełni minister Kosiniak-Kamysz, czasami ja. No tak to wygląda na co dzień.
10: Często dzwoni ten telefon?
11: Często. Często. Wie pan,

0: Ukraina jest dzisiaj pod ogromną presją ze strony Rosji. Prawda jest też taka, że Rosja zmieniła strategię działania i wcześniej mogliśmy obserwować takie narastające, mówię o liczbie czy o liczbie użytych środków bojowych każdej nocy czy każdego kolejnego tygodnia. Dzisiaj mamy permanentny stan zagrożenia. To znaczy Rosja dzisiaj próbuje utrzymać Ukrainę w permanentnej gotowości bojowej 24 godziny na dobę. I uderza nawet niewielkimi siłami, ale przez cały czas. No i w związku z tym to zagrożenie też jest. Dzisiaj rano zresztą było podobnie, no bo mieliśmy zagrożenie i pojawiły się drony na Wołyniu.
1: Odwołano już ten
0: tak, ale został odwołany jakieś 20 minut temu. Natomiast no, słuchają nas ludzie na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Ja dostaję wszystkie alerty RCB, które są w Polsce, niezależnie od tego, gdzie się pojawią. Także wiem, z jaką intensywnością dzisiaj ludzie na wschodzie są informowani o zagrożeniach. To jest trochę nowa rzeczywistość, do której będziemy musieli się przyzwyczaić i jeszcze bardziej intensywna niż te ostatnie kilkadziesiąt miesięcy.
1: Onet donosi taki tytuł artykułu Kamila Dziubki: niepokój w rządzie w sprawie Rosji. Źródła Onetu: Amerykanie wysłali niedobry sygnał. Z ostatnich rozmów polskiego rządu z administracją amerykańską płynie niepokój sygnał o zaskoczeniu Amerykanów zachowaniem Władimira Putina po moskiewskiej misji szefa CIA. Sytuacja jest bardzo zła. Taką informację otrzymał Onet w kręgach rządowych. Pan może potwierdzić?
0: No, na pewno niczego, co wiąże się z tymi informacjami, nie potwierdzę. Natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć, która wynika z tych rozmów z Amerykanami i też z rozmów ministra Siemoniaka z szefem CIA, że jestem przekonany co do pełnego zaangażowania strony amerykańskiej w bezpieczeństwo Polski. Myślę, że to jest dla nas kluczowa informacja. Natomiast tak delikatnie nawiązując do tego artykułu, powiedziałbym, że ciężko zaskoczyć jednak najważniejszą służbę wywiadowczą świata. My mamy bieżący kontakt zarówno z CIA, jak i ze wszystkimi służbami zachodnimi. Nasz wywiad wojskowy, wywiad cywilny pracuje naprawdę na najwyższych możliwych obrotach. Mamy bardzo dużą wiedzę względem tego, co dzieje się na wschodzie. I raczej nie sądziłbym, że ktokolwiek w tej sprawie może być zaskoczony. Sygnały, które płyną oczywiście do nas, są niepokojące, bo mówią o potencjalnych zagrożeniach, o możliwych zagrożeniach zarówno dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Europy. I my robimy wszystko, żeby przede wszystkim przeciwdziałać tym sygnałom. I ta komunikacja, która jest ze strony rządu, słowa premiera Tuska o zagrożeniach, to nie jest przypadek. My chcemy.
1: Musimy przygotować się nawet na najgorszy scenariusz, powiedział Donald Tusk.
0: Tak, no wiemy, jaki jest najgorszy scenariusz.
1: No jaki jest?
0: No najgorszy scenariusz to jest scenariusz wojenny. Ale nie ma dzisiaj żadnego przesądzającego momentu, który dzisiaj moglibyśmy uznać, że jest taką linią i że kości zostały rzucone. Tak nie jest. Wszystko zależy od nas. To znaczy, jeżeli będziemy wzmacniać polską armię, będziemy wzmacniać Europę, budować tutaj zaplecze, budować wspólne zdolności i trzymać ten kontakt z Ameryką, bo on jest kluczowy. Właśnie, żeby nas nie podzielono, to jestem przekonany, że żadnej wojny nie będzie. Natomiast oczywiście zagrożenia są bardzo poważne.
1: Ale czyli to nie jest tak, że jak pan się kładzie spać i ten kładzie pan sobie gdzieś tam w pobliżu ten telefon do łączności specjalnej, że on może nagle zadzwonić, a pan się dowie, że już się zaczęło. To raczej nie tak będzie wyglądało.
0: Raczej nie. Na dzisiejszym współczesnym polu walki, i mówił o tym ostatnio premier Tusk, ale chciałbym państwu to pokazać. W 2023 roku zrobiliśmy taki test, jeżeli chodzi o obrazowanie satelitarne i możliwości polskiej armii. Na zdjęcia satelitarne czekaliśmy około 22 dni. Koniec 2023 roku. My dzisiaj informacje mamy w ciągu 8-10 minut, jeżeli chodzi o potencjał, który zbudowaliśmy. I też te
1: mamy własne satelity.
0: Mamy własne satelity. Też nie jesteśmy od nikogo uzależnieni. To są polskie satelity, które działają w ramach sił zbrojnych. Ale też to słynne ostrzeżenie kiedyś CIA, które płynęło przed agresją Rosji na Ukrainę, pokazywało, że dzisiejsze pole walki wymaga tego, żeby koncentracja sił była oczywiście z pewnym wyprzedzeniem, ale też w związku z tym obserwacja tych zagrożeń jest dzisiaj zupełnie inna. jeżeli doszłoby do takiego czarnego scenariusza, to oczywiście z dużym wyprzedzeniem wiedzielibyśmy o tym, co się na wschodzie dzieje. Co nie znaczy, że zagrożenia są blade. Powiedziałbym, że te zagrożenia, które dotyczą potencjalnych sabotaży, dywersji, ale też wlotu na przykład dronów czy rakiet.
1: No właśnie patrzę sobie na przykład na okładkę.
0: To jest zupełnie inna historia.
1: Tak, właśnie patrzę na okładkę dzisiejszego Faktu. Ci którzy, z Państwa, którzy nie widzieli, to po prostu jest no, ten dron na plaży, polskiej plaży, ruski dron.
0: I też pan niech zauważył.
1: To działa na wyobraźnię.
0: Ale proszę zauważyć, przynajmniej tutaj, i tu pochwalę Fakt, nie ma fejkowego zdjęcia z polskimi numerami, bo nawet na przykładzie zdjęcia, które pojawiło się wczoraj w sieci, widzieliśmy, jak cienka jest
1: manipulacja.
0: Granica. Jaka jest manipulacja, jaka jest propaganda, jak łatwo zasiać panikę, albo jak łatwo dokonać właśnie takiego kłamstwa na zbiorowości. Tak, to jest, uważam, że to jest chyba najważniejszy przekaz, który powinien dzisiaj płynąć do ludzi. Będzie ta zima i jesień trudna. Możemy spodziewać się różnych wydarzeń. Bardzo różnych. Możemy się spodziewać kolejnych dronów, zestrzeleń tych dronów ze strony Wojska Polskiego, alarmów. To się będzie po prostu działo, dlatego że Rosja uważa, że ta jesień i zima z punktu widzenia wojny na Ukrainie może być kluczowa. Intencją Rosji jest w oczywisty sposób odcięcie Ukrainy od dostaw z Zachodu, to jest raz, a dwa, zdławienie ducha bojowego Ukrainy. Pozbawienie tych ludzi chęci prowadzenia walki dalej. Z polskiej perspektywy, i naprawdę nie trzeba być tutaj jakimś geostrategiem, wystarczy spojrzeć na mapę Europy, zobaczyć, jak wygląda granica Polski, że jeżeli byśmy mieli zamiast Ukrainy tutaj jakieś prorosyjskie państwo, to ta linia Białoruś, Ukraina, Królewiec, to jest bardzo poważne zagrożenie dla Polski, takie egzystencjonalne. Więc każdy, kto dzisiaj mówi nie pomagać Ukrainie, Ukraina nie powinna od Polski dostawać donacji, ani od Zachodu, jest po prostu zdrajcą interesów narodowych. Ci wszyscy brauniści, całe to towarzystwo z tym Czarnkiem na czele, nie tylko powinni się wstydzić, ale po prostu absolutnie możliwie szybko przestać mówić takie bzdury.
1: No, jeśli szerzą propagandę rosyjską, to chyba paragrafy są na to. Można jakieś, prokuratura może zacząć działać, no, prawda?
0: Na pewno w niektórych przypadkach powinna. Ja absolutnie cenię sobie wolność słowa, natomiast no, powinniśmy się co do pewnych spraw zgodzić. Uważam, że to było też wielką siłą Polski przez wiele, wiele lat. To znaczy absolutna zgodność narodowa co do tego, że Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski. I dzisiaj mamy formację polityczną w postaci braunistów, którzy uważają, że jest inaczej. To pierwszy raz po 89 roku mamy taką sytuację.
1: Czy będziemy produkować pociski do patriotów?
0: Polska złożyła taką ofertę. Delegacja amerykańska, która tutaj była też po to, żeby zobaczyć na własne oczy, jak wygląda zaplecze technologiczne w Polsce. My jesteśmy na to gotowi. Podpisaliśmy umowę z Amerykanami na szczycie NATO w Ankarze. Zrobił to Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy budowy centrum serwisowego do patriotów. Jest to taki krok pośredni.
1: Do produkcji.
0: Mhm. Jak będzie to wyglądało, zależy oczywiście od strony amerykańskiej. My zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tak właśnie było.
1: Jakby pan obstawiał dzisiaj, bo w przyszłym tygodniu, tak, Władysław Kosiniak-Kamysz jest w Stanach Zjednoczonych, obecnie jest niemiecki minister obrony, przebywa w Waszyngtonie. Mhm. Jak rozumiem te wizyty, no to jest taki lobbing u Amerykanów, no żeby wygrać ten wyścig z Niemcami jednak.
0: Ten wyścig, proszę pamiętać, nie dotyczy tylko patriotów. On dotyczy w ogóle uderzeń czy możliwości prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu i produkcji tego w Europie czy na terenie Polski. Dotyczy to zarówno amunicji do HIMARS-ów, do śmigłowców, jak i właśnie do systemów Patriot. Ale tak, jest to oczywiście duży biznes, duża sprawa. My powiedzieliśmy Amerykanom, myślę, że dość kluczową rzecz, że Polska do tej pory zainwestowała 65 miliardów dolarów w sprzęt amerykański. I my już dzisiaj mamy serwis, czy budujemy serwis dla Apache, dla Abramsów i dla wielu innych typów sprzętu bojowego. Polska jest dość oczywistym miejscem do budowania tego typu zdolności. I jestem pewien, że tych wyścigów jest kilka, o różne rodzaju sprzętu. Jestem pewien, że w niektórych z tych wyścigów absolutnie wygramy. Pytanie o szczegóły to ciągle przed nami, o tym będzie rozmawiał minister obrony. No, druga sprawa dotyczy oczywiście baz amerykańskich. To też jest temat bardzo bieżący. Delegacja amerykańska była też po to, żeby zobaczyć miejsca w Polsce, gdzie stacjonują Amerykanie. Też, żeby z Amerykanami porozmawiać, sprawdzić, jakie są warunki bytowe, zobaczyć, jakie są możliwości rozwoju infrastruktury wojskowej. I to wszystko Amerykanom pokazywaliśmy.
1: Możliwości rozwoju są. Pytanie, czy są chęci amerykańskie?
0: Tak, uważam, że po stronie Amerykanów jest zielone światło co do rozpoczęcia tych rozmów. No bo one trwają. Tak. Jest zespół po stronie amerykańskiej, jest zespół po stronie polskiej.
1: Tylko panie ministrze, jak ja słyszę na przykład prezydenta Trumpa, który mówi, że no może dojść do rozejmu, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, albo nawet pokoju, ale warunek jest taki, że pan Zełenski przestanie bombardować rosyjskie rafinerie, bo Rosja ma problemy paliwowe teraz, bo są atakowane rafinerie i Rosja musi atakować w tej sytuacji Ukrainę. No to jest pomieszanie z poplątaniem wszystkiego.
0: Musi pan uznać, i o to proszę, że ja też muszę być ostrożny, jeżeli chodzi o kwestie komentarzy. Uważam, że one mają duże znaczenie, ale warto zwrócić uwagę jednak na politykę wewnętrzną w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj przeciętny Amerykanin przyjeżdża na stację benzynową i to, co dla niego wydawało się jasne i niezmienne, czyli że tankuje galony benzyny za małe sumy dolarów, no, to przestało być faktem. I amerykański wyborca, a zbliżają się wybory cząstkowe w Stanach Zjednoczonych, musi mieć też informacje, dlaczego tak się dzieje. Rozumie pan?
1: Czyli nie przywiązywać zbytniej wagi, tak? Do słów Donalda Trumpa.
0: Powiedziałbym, że na poziomie wojskowym i na poziomie roboczym z Amerykanami ta współpraca jest wyjątkowo dobra. Ja też miałem tę przyjemność, żeby być w Białym Domu podczas mojej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Widziałem się z doradcami prezydenta Trumpa. Myślę, że oni naprawdę mają dobry ogląd sytuacji i powiem panu, co na przykład usłyszałem w Białym Domu a propos baz amerykańskich. Oni powiedzieli, dla nas w oczywisty sposób ważne są relacje prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Prezydent Trump zresztą wielokrotnie to podkreśla. Natomiast powiedzieli też, że z ich perspektywy najważniejszy jest podpis premiera Tuska, bo oni wiedzą, kto w Polsce odpowiada za armię, kto w Polsce odpowiada za budżet i kto jest w tej sprawie decyzyjny. I to, co usłyszałem w Białym Domu, przekazałem premierowi Tuskowi. Później przyjęliśmy jako rząd uchwałę, która właśnie zawiera podpis Donalda Tuska i jasno mówi, że Polska jest gotowa na budowanie baz amerykańskich razem z Amerykanami tutaj na terenie naszego kraju.
1: Czekamy w takim razie na amerykańskie decyzje. Miejmy nadzieję, że wojska amerykańskie w większej liczbie w Polsce się pojawią. Naszym gościem był Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, poseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Panie ministrze, dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
1: To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorzy Magdalena Kicińska, Presklub Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Rada Programowa Polskiej Agencji Prasowej. To między innymi, bo Bogusław ma wiele innych też afiliacji.
3: Tak, w tenisa gram również.
1: Tenisista, Bogusław Hrabota, tenisista, publicysta. Witam was. Pytanie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, bo dziś teoretycznie rozpoczyna się urzędowanie Macieja Berka, sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tyle tylko, że nie wiadomo, czy kiedy i czy w ogóle prezydent odbierze od niego ślubowanie. No i co teraz się powinno wydarzyć? Bo jeśli to miał być game changer, mówię o Macieju Berku, no to powinien rozpocząć pracę. Do tej pory sędziowie, którzy byli wybrani, a nie złożyli ślubowania, tej pracy nie mogą rozpocząć. Czy waszym zdaniem dojdzie do takiego siłowego zajęcia Trybunału Konstytucyjnego w asyście policji? Pojawią się ci sędziowie, którzy do tej pory nie są przez prezesa Święczkowskiego dopuszczani do pracy, powstanie większość. Święczkowski straci immunitet, dokona się wewnętrzny przewrót w Trybunale Konstytucyjnym. Magda, może ty na początek.
2: Mam nadzieję, że się nie wydarzy. To znaczy siłowe przyjęcie, obrazki, wprowadzania pod osłoną i ochroną policji sędziów do Trybunału Trybunału. To byłby najgorszy postprezent po 40 urodzinach Trybunału w zeszłym tygodniu, jakie ta instytucja mogłaby otrzymać. Tam się od kilku dni gromadzą różne podgrupy przedstawicieli różnych stron spektrum społecznego i politycznego sporu, które pewnie w części chciałyby takich obrazków, chciałyby kolejnego tarcia i kolejnej okazji do tego, żeby pewnie też swój gniew, frustrację jakoś wyrazić. Natomiast no, bardzo mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale co innego mogłoby się wydarzyć gdzie? No bo właśnie powiedziałeś, że teoretycznie powinien zacząć, no ale teoretycznie gdzie? Z kim? Czy będą się spotykać, nie wiem, w jakiejś auli uniwersyteckiej, czy w innym pomieszczeniu, nie w budynku głównym Trybunału? Czy będą się spotykać w jakiej konfiguracji? Czy udało się przekonać kolejnych sędziów do tego, żeby właśnie nie siłowo, tylko zgodnie z procedurami odwołać prezesa? A jeśli tak, to też w jakiej formie? Bo jaki jest tryb, to jasne, i konstytucja, i ustawy to określają, mamy ramy prawne, no ale to są ramy. A jak one będą wypełnione, to pewnie najbliższe dni nam pokażą, bo to zniecierpliwienie i to, że ten ruch z Berkiem miał właśnie to zniecierpliwienie przerwać, miał przynieść jakieś konkrety, potem po decyzji i po głosowaniu w Sejmie, kiedy pojawiły się głosy krytyczne, to mamy taki moment wyhamowania tej misji Berek w TK. No ale to nie może trwać długo, bo są też, poza tym, że kolejne sprawy ważne czekają, no czekają już od 10 lat różne sprawy w Trybunale, to ten rząd ma naprawdę już bardzo mało czasu, żeby tym, których miałby mobilizować, dać jakikolwiek dowód namacalne, że dziesięcioletni klincz w TK jest rozwiązany.
1: Dowód sprawczości, Bogusław Hrabota.
3: Kadencja sędziego Justyna Piskorskiego mija 18 września. 19 września rozpoczyna się kadencja Macieja Berka.
1: A to ja przyspieszyłem w takim
3: czy
1: razie,
3: mi się to podoba, taka potencjalna próba przejęcia siłą? Oczywiście nie, ale estetykę odkładam na bok, bo to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że po pierwsze Trybunał Konstytucyjny nie jest instytucją eksterytorialną, to nie jest ambasada, po które nie jest też folwarkiem pana prezesa Święczkowskiego, który zarządza tą organizacją tak, że nie ma budżetu na przyszły rok, na przykład na wynagrodzenia sędziowskie. W związku z tym do jakiejś konfrontacji na mój nos dojdzie, jeśli nie w tym tygodniu, to w przyszłym. Jaka to będzie konfrontacja? Myślę, że nie podjęto jeszcze takiej decyzji. Natomiast ja bym nie wykluczał tego, że ci sędziowie, dzisiaj już większość składu Trybunału zostaną wprowadzeni wbrew, że tak powiem, woli pana prokuratora niegdyś, a dzisiaj prezesa Święczkowskiego. Trybunał, znaczy musimy to sobie powiedzieć wprost, Trybunał nie istnieje, tak? Nie działa. Większość prawników uważa, że ta instytucja jest martwa. I rozmawialiśmy to w tym studiu już nieraz. Ja uważam, że jakakolwiek forma ożywienia, czyli zmartwychwstania tej instytucji w systemie polskiej praworządności jest niezbędna. I jak powtórzę, estetycznych kryteriów tego typu działanie nie spełni, ale praktycznych może tak. Ja zakładam również, że jest jakiś plan związany z osobą pana Berka, gdzieś jakaś nie tyle strategia naprawy, ale taktyczne rozwiązanie zostało przygotowane i należy nam się nic innego, jak po prostu zasiąść w fotelach, wziąć wielkie pudło popcornu i przyglądać się, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna informacja. Parę dni temu rozmawiałem w Karpaczu z Andrzejem Colem, profesorem, autorytetem prawa, także moim profesorem z czasu studiów, co sobie chwalę, prawa karnego i w tej rozmowie na temat procedury przejęcia Trybunału Andrzej Col powiedział, że prócz tego, że taka ścieżka siłowego przejęcia też mu się nie podoba, to istnieje jednak legalna i w pełni formalna ścieżka, którą można zrealizować. Ona oczywiście ma związek z osobą Macieja Berka, z tą kwestią większości nowych sędziów w Trybunale, ale też z potencjalnym zorganizowaniem czy przekonaniem do pewnych racji pana wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, która, no tak, który może rozpocząć postępowanie dyscyplinarne. Co więcej, mówi się o postawieniu zarzutów Święczkowskiemu z tytułu spraw, które...
1: Rozmaitych tam w tle jest jeszcze Pegasus, zdaje się inne rzeczy, tylko 7 września Maciej Berek w TVN24 w programie Tak Jest powiedział: 16 września rozpoczyna się kadencja, która powinna być moją kadencją i będę czekał na to, co się wydarzy. Te słowa, nie wiem, czy to jest zasłona dymna, bo z tego nie wynika specjalnie, aby jakiś plan był przygotowany. I zastanawiam
3: Tomek,
1: się...
3: Tak. Tajnych planów się nie ujawnia po prostu. Jeżeli są, to są przygotowane i się je wdraża. Pamiętajmy, że jest to obszar, że to powiem, pewnego kryzysu państwowości.
1: Ale, to jest postępowanie... Ale jak sam to trwa tyle, że tutaj budowanie tajnych planów, tu trzeba jasno powiedzieć obywatelom, co się ma wydarzyć, bo być może właśnie komunikacja w tej sprawie nie powinna być taka polityczna, że coś gdzieś tam w salonach, na salonach politycznych się ustala, gdzieś się wdraża cichaczem, tylko jasna komunikacja. Jeśli mnie nie wpuszczą tego i tego dnia, to wydarzy się to, to i to, bo zgodnie z prawem, tak wynika z naszych analiz, jest tak, tak i tak.
3: Ja mam taką skromną nadzieję, że Maciej Berek wysłuchał twojego apelu i taki komunikat w najbliższych dniach przedstawi, a jeśli nie on, to ktoś inny. To też jest kwestia, tak oczywiście troszkę żartuję, ale taka informacja też musi paść we właściwym czasie, w związku z tym myślę, że się doczekamy.
2: To ja tutaj mam mniej optymizmu, bo tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o sytuacji mediów publicznych i o tym rozmawialiśmy sobie, tu państwu zdradzę, że ten czas na taktyczne rozwiązania i na tajemnice i na, państwo wybaczą o tej porze okropne słowo, knucie i przekonywanie, to był ten czas 8 lat bycia w opozycji, kiedy te plany, pomysły na to, jak tę sytuację uzdrowić, były dyskutowane i były przygotowywane. Mamy 3 lata tego rządu i teraz moment, w którym dalej jeszcze wiemy, ale nie powiemy, coś zrobimy, ale jeszcze nie wiemy co, a też nie powiemy co, bo jak nam nie wyjdzie, to nie będziecie wiedzieli, za co nas rozliczać. Ja się tutaj zgadzam z tobą, Tomku, w tym, że opowiadanie tej historii to jest po raz kolejny dowód na to, jak nie ma pomysłu na opowiadanie historii ze strony tego rządu, ale też na budowanie takiego przekonania, że ktoś robi to z pomysłem, a nie robi to spontanicznie, żeby coś zrobić, żeby dać jakiś przykład, że no staramy się, działamy, mamy teraz tajny plan i misję Berka i dajcie nam jeszcze chwilę, uwierzcie po raz kolejny, to się wydarzy.
3: Ale nikt nie mówi, żeby wierzyć. Znaczy, ja myślę, że opinia publiczna i po stronie eksperckiej, po stronie dziennikarskiej, komentatorskiej jest jednoznaczna w tej sprawie. Nie życzymy sobie, czy nie chcielibyśmy widzieć tych obrazków wprowadzania sędziów nowo wybranych do, już nawet nie nowo wybranych, tych wybranych dawno temu, a wciąż nie orzekających w Trybunale, do budynku Trybunału. Nie chcielibyśmy tego widzieć. I koniec. I tutaj myślę, że możemy się co do tego zgodzić. Natomiast rzeczywistość nie idzie zawsze w parze z oczekiwaniami dziennikarzy, publicystów, ekspertów, tylko się toczy swoim trybem i są tacy, którzy na premierze wymuszają przyspieszenie tych procesów. Że on sam pewnie też ma poczucie tego, że za chwilę może być źle, a tą sprawczość warto pokazać. Ja bym był ostrożny właśnie w ocenianiu. Znaczy, przyglądajmy się rzeczywistości, oceniajmy post factum, wygłaszajmy swoje oczekiwania i poglądy, natomiast no zobaczymy, do czego to doprowadzi. Myślę, że już niedługo.
1: To jest Środowy Poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Rada Polskich Mediów, a także Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita, Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z obietnicą, wojna w Ukrainie, ataki rosyjskie blisko polskiej granicy, zaatakowany dronami pociąg, zaatakowany tir. Polski premier mówi, Donald Tusk mówi o zagrożeniu i o tym, że musimy się szykować na najgorszy scenariusz. Dostał podobno polski szef rządu jakiś tajny raport CIA. Jeśli chodzi o ten najgorszy scenariusz, to Cezary Tomczyk, który tutaj był w Radiu TOK FM, mówi, że ten najgorszy scenariusz, no to jest wojna. Z czym mamy według was do czynienia? Z dmuchaniem na zimne i takim ostrzeganiem nas na wyrost, czy jednak rzeczywiście sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna? Magda?
2: Myślę sobie, że ona jest bardzo niebezpieczna. My czasami nie mamy świadomości, to też jest wielki nasz luksus, że nie musimy mieć świadomości na co dzień, bo nam te bomby na głowę odpukać nie spadają, ale spadają bardzo blisko, więc ta iluzja tego, że dzieje się coś falami, no my w tej iluzji pewnie też jest bardzo ludzkie, będziemy trwać tak długo, jak to jest możliwe, ale te ataki, które się coraz bliżej natowskiej granicy zdarzają. Dwa dni temu natowskie siły zestrzeliły drona na latającego nad Litwą. Mamy sytuację z dzisiejszego poranka. Ja pochodzę z Lublina, więc za każdym razem, kiedy informacja o tym, co się dzieje bardzo blisko granicy na Lubelszczyźnie, mnie mobilizują do strachu, niestety. To się cały czas dzieje. My nie wiemy i tak jak tutaj w studiu siedzimy, nasze komentarze o tym, co w tym raporcie się znalazło. No pewnie coś państwu więcej mogą opowiedzieć, ale nie mamy tej wiedzy operacyjnej i tajnej. Dzisiaj jakoś tak dużo o tajnych operacjach, tajnej wiedzy i o tym, jak komunikować to, co jest nie do zakomunikowania, bo jest właśnie objęte różnego rodzaju rygorami, klauzulami, jest trudne, ale no, te prowokacje, które, no, za chwilę mamy rocznicę tych dronów, które w zeszłym roku we wrześniu na Polskę spadły i tego, jak żeśmy wtedy to rozgrywali informacyjnie, jak też służby działały, jak to było komunikowane społeczeństwu. Ja nie mam poczucia, że przez ten rok na poziomie komunikacji jest lepiej. Różne sytuacje z tym, kto i kiedy dostaje alerty, też na przestrzeni ostatniego roku się pojawiały. A nawet jeżeli się te alerty dostaje, tak jak ostatnio Wirtualna Polska opisywała, gmina Dorohusk, powiat dorohuski, nie ma żadnego miejsca schronienia, więc co z tego, że alert przyjdzie i powie, znajdźcie się w bezpiecznym miejscu, kiedy obywatele, obywatelki, nawet pomimo różnych działań, jak przewodnik, który dostaliśmy do naszych skrzynek, dalej de facto nie wiedzą, co mieliby zrobić w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No to są dalej takie tematy, które gdzieś odłogiem leżą i gdzie ta polityka, informacja w tym zakresie, w którym informacja może być przekazywana, jest niesatysfakcjonująca.
1: Bogusław Hrabota, wiesz może, co jest w tajnym raporcie CIA?
3: A skąd mam wiedzieć?
1: A ty wiesz różne rzeczy. No.
3: Okay. No, czy my możemy wnioskować, rzeczywiście nie mamy wiedzy o tym, co jest w tajnych raportach CIA. Żeby była jasność, tą wiedzę posiada pewnie premier i kilku jego najbliższych współpracowników. Nawet wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj wieczorem w jednej ze stacji telewizyjnych mówił, że nie zna tego raportu. Zapewne zostanie poinformowany na odpowiednim forum o jego treści, częściowo przynajmniej. Natomiast już sam fakt, że tego typu raport trafia, tajny, uwaga, raport CIA trafia do polskiego premiera, świadczy o poważnej przyczynie. Do tego można jeszcze dobudowywać inne konteksty, na przykład to, że ta wizyta Johna Radcliffe'a, szefa CIA, nie tak dawno temu w Moskwie, została zignorowana przez Putina. Że on tam pojechał z bardzo ważną pewnie informacją bądź przesłaniem od prezydenta Trumpa. Putin się, mimo że był przewidziany jako jeden z rozmówców szefa CIA, zrezygnował z tego spotkania. Co więcej, następnego dnia doszło do eskalacji ataków na Ukrainę. To już nie była standardowa liczba, tylko ponad 200 dronów i rakiet wysłanych do ataku na duże miasta ukraińskie. W związku z tym Rosjanie potraktowali to, i to jest komentarz z dzisiejszej prasy porannej, tą wizytę Radcliffe'a jako dowód słabości Ameryki, a nie jej siły, odwrotnie. Co więcej, no, wystarczy spojrzeć dzisiaj na mapę, zwłaszcza Bliskiego Wschodu, i jak na dłoni widać problemy Amerykanów, bo mamy problemy z dystrybucją ropy nie tylko przez cieśninę Ormus, ale przez drugą cieśninę, jeszcze ważniejszą dla ekonomii światowej, czyli Bab al-Mandab, czyli tej cieśniny, która ma szerokość 26 kilometrów, ona jest pomiędzy brzegiem Afryki a Półwyspem Arabskim. Tam jest dość ważna wyspa w tej cieśninie, której przejęcie oznacza pełną kontrolę artyleryjską cieśniny, a więc pełną możliwość wstrzymania ruchu. Także problemy z paliwem to nie jest już tylko kwestia rurociągu, który zablokowano z głębi Arabii Saudyjskiej w stronę wybrzeża, ale również za chwilę będzie blokada, domknięta ta blokada cieśniny Bab al-Mandab. I to już jest, to się przełoży na milion problemów, na po pierwsze kłopoty energetyczne świata, na problemy z pozyskiwaniem surowca do obróbki potem przez rafinerię, czyli brak paliwa w dużej części świata. Już nie mówiąc o tym, że to zablokuje również cały transport przez kanał Suezki. I to jest, uwaga, i to jest skutek wojny, którą podjęły Stany Zjednoczone i Izrael z Iranem dawno temu i która miała być wygrana w 2-3 tygodnie. Co więcej, Donald Trump komunikuje o tym, że ta wojna została wygrana wielokrotnie. Gdyby rzeczywiście była wygrana, to pewnie Amerykanie byliby już w Teheranie. Nic takiego się nie wydarzyło. Mamy gigantyczny chaos, mamy załamanie geopolityczne w obszarze Bliskiego Wschodu i to jest kolejny dowód na słabość Ameryki, co doskonale czyta Putin i to wzmacnia jego rolę także i plany także w tej części Europy. I ostatnia rzecz. Mm-hmm. I ostatnia rzecz. Ja myślę, że bo ja to podsumuję jednym zdaniem. Amerykanie wciąż mają świetny wywiad. Także w Moskwie. W związku z tym mam przesłanki, żeby sądzić, że komunikaty w tym raporcie przekazanym przez CIA Tuskowi są niezwykle ważne z perspektywy polskiego bezpieczeństwa i znowu nie jest tak, że to powinna, ta wiedza powinna być ujawniona, ale możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie się coś takiego, że dojdzie do nasilenia tej sytuacji. I o tym dzisiaj nie wprost mówił minister Tomczyk w twoim programie.
1: Do tego dołożyć jeszcze można fakt, a propos tej słabości Ameryki, no, że Donald Trump mówi, że to właściwie, jeśli Zełenski przestanie, czyli Ukraina przestanie bombardować rosyjskie rafinerie, no to wtedy wojna się może skończyć, bo tak to wkurza Putina. Ja upraszczam. No i Putin nie ma wyjścia i musi dalej bombardować Ukrainę. Czy doszliśmy do jakiejś kompletnie absurdalnej sytuacji?
2: No, on o tym mówił od samego początku, znaczy winił Ukrainę za rozpoczęcie wojny, ale to, że Donald Trump mówi rzeczy, które jest ciężko komentować, no bo nie wiadomo, czy w formule stand-upowej należałoby to robić.
1: No nie, no jeśli dołożysz do tego to, że jego syn, ślub jego syna jest sponsorowany przez ruskiego oligarchę.
3: Mara Kremlowa.
1: Tak, blisko, człowieka bardzo blisko powiązanego z Władimirem Putinem, no to mamy strach się bać, o tak bym powiedział.
2: Ale czy ktokolwiek z tych informacji cię na tym etapie dziwi? No znamy tego człowieka w tej roli i w tej formie też intelektualnej od kilkunastu lat, więc jego postępująca, wydaje mi się, neurodegradacja, której skutki odczuwa cały świat i odczuwają cywile w różnych miejscach świata w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej, no to jest niestety też taka historia, która niestety nie dziwi, niestety nie szokuje, wzbudza wzruszenie ramionami i no i właśnie, czy nie wiem, czy cokolwiek można jeszcze...
1: To, co robi Ameryka przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, czy też to, co zrobiła wraz z Izraelem, czyli atak na Iran i konsekwencje tej wojny, która miała się zakończyć w kilka dni, a trwa, odczuwamy na stacjach paliw. Czy waszym zdaniem tym razem podatek od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych zostanie podpisany przez prezydenta? Czy też Karol Nawrocki będzie konsekwentny i nie zgodzi się na wprowadzenie takich przepisów? Bogusław Hrabota.
3: Ja myślę, że Karol Nawrocki nie ma żadnego interesu, żeby taką ustawę ponownie wprowadzającą te same instrumenty i ten sam model podpisywać. Myślę, że odeślę do Trybunału albo zawetuję. Natomiast dobrze było wyjaśnić ludziom, o co chodzi w tej ustawie, bo ta ustawa to jest nałożenie dodatkowej opłaty na firmy dystrybuujące paliwo z tytułu nie konkurencji rynkowej, tylko tych nadzwyczajnych okoliczności w świecie, które powodują, że nagle ceny ropy rosną i oni na tym zarabiają.
1: Gigantyczne pieniądze.
3: To są, to. I ta ustawa ma wprowadzić dodatkowy podatek 60%, ale uwaga, od czego? To jest dość precyzyjnie opisane w tej ustawie, od marży powiększonej o 20%. Czyli tak rząd uznaje, że tego typu przychody firm paliwowych są akceptowalne. Natomiast każda złotówka powyżej tej marża plus 20% to jest nieuczciwy czy niewłaściwy dochód, który powinien przejść właśnie do budżetu. Bo to nie jest tak, że wprowadzenie ustawy nagle spowoduje, że spadną ceny paliw. No to jest iluzja i to jest oczywisty błąd. Natomiast te dodatkowe przychody liczone po roku obrachunkowym, czyli w końcu 2026 roku, mogą pozwolić sfinansować dochody utracone z tytułu wprowadzenia regulacji typu CPN. Tak? Mhm. Czyli sama ustawa to nie jest CPN, ale jeśli by zagwarantować wpływy budżetowe, które wynikają z tej ustawy po jej uchwaleniu i podpisaniu przez prezydenta, to rząd stać by było na sfinansowanie kolejnego programu CPN, czyli zamrożenia, mówiąc krótko, cen benzyny. I w ten sposób mógłby ulżyć obywatelom.
1: Ulżyć obywatelom, ale też zdecydowanie poprawić swoje notowania przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Umówmy się, to też jest w grze. Magda, czy według ciebie prezydent tym razem ulży obywatelom?
2: Dużo było dzisiaj o tajemnicy. Tutaj bez tajemnic nie ulży, bo sam przed chwilą powiedziałeś, dlaczego nie leży to w jego interesie.
1: Nie będzie chciał pomagać, tak?
2: Nie będzie chciał pomagać rządowi w tym, żeby ulżyć Polkom i Polakom.
3: Poza tym ma prosty excuse, prawo nie działa wstecz, a ta ustawa regulowałaby dochody pozyskiwane przez te firmy od marca tego roku, czyli byłaby takim to się nazywa windfall tax, czyli takim ostrzem, który obcina zyski przez cały 2026 rok. Natomiast gdyby wprowadzić tego typu regulacje, i myślę, że to jest rozważane w rządzie, od na przykład stycznia przyszłego roku, no to ten argument wybijamy z ręki Nawrockiego. Z tym, że to nie załatwi oczywiście sytuacji
1: sprawy z CPN i tak dalej, dokładnie. A ma się powtórzyć, tak mówił wiceminister energii, ten zapis, że jednak od marca tego roku. Bardzo wam dziękuję. Magdalena Kicińska, Bogusław Hrabota komentowali dla państwa naszą polityczną rzeczywistość. Środowy poranek TOK FM przygotowali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program realizował Krzysztof Olesiewicz, bardzo wam dziękuję. Tomasz Sekielski, dziękuję za ten poranek.
4: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To zwieńczenie prac trwających od ponad roku. Ustawa o sankcjach wobec Rosji przyjęta przez amerykański kongres. Bezpieczeństwo Polski w kontekście ostatnich działań Rosji ma być tematem piątkowego spotkania prezydenta z szefem resortu obrony. Sejmowa komisja rekomenduje uchylenie immunitetu i wyrażenie zgody na tymczasowe aresztowanie posła Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała ustawę o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw kupujących rosyjską ropę naftową i gaz. Ustawa, którą wcześniej przyjął Senat, daje prezydentowi uprawnienia do nałożenia nawet 100% ceł, w tym na kraje Unii Europejskiej. Ustawa została przyjęta w Izbie Reprezentantów przy sprzeciwie większości demokratów i poparciu niemal wszystkich republikanów. Głosowanie stanowi zwieńczenie trwających od kwietnia 2025 roku wysiłków kongresu, by skłonić się prezydenta do wywarcia presji wobec Rosji. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Projekt zainicjowany i nazwany imieniem zmarłego senatora Lindsey'a Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł na 5 największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, 5 największych importerów gazu oraz 5 państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję. Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zabranych przez Senat mają to być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa kodyfikuje w prawie też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji. Daje też prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł. Głównym tematem ma być bezpieczeństwo Polski w kontekście niedawnych ataków Rosji tuż przy granicy polsko-ukraińskiej oraz wyłowienia z Bałtyku uzbrojonego rosyjskiego drona. Karol Nawrocki nie zwołał jednak Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zamiast tego spotka się w piątek w węższym gronie z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. O szczegółach opowie Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Sytuacja jest poważna, przyznaje wicepremier, szef MONU.
3: Rosja będzie eskalować, idzie do góry po drabinie eskalacyjnej. Widać to w ostatnich tygodniach wobec państw Bałtyckich, Rumunii, Mołdawii, Polski, Niemiec, innych państw NATO i Unii Europejskiej.
2: A na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki poza Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem zaprosił także szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Wiesława Kukułę. Co jak się zdaje jest dla